0: Nocne powtórki wnet.
1: Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, jest naszym gościem. Niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Ale
2: dzień dobry,
1: temat do najsmaczniejszych nie należy, a ten temat to nowe informacje i nowe dane prosto z akt sądowych na temat małżeństwa L i afery Kłodzkiej, bo z tego, co pan redaktor razem z Januszem Rzeczkowskim odkryliście, to nie tylko to małżeństwo chodzi o gehenne dzieci i przysposobionych i własnych tego małżeństwa, też znajomych, ale chyba ta afera ma szerszy zakres niż się wydaje.
2: Tak, no, pracowaliśmy nad dokumentami sądowymi. Co ciekawe, to mało dziennikarzy jest zainteresowanych tą sprawą, ale to już taka deskalia. Więc można powiedzieć, że mamy monopol na zdobywanie tych informacji, bo jakoś dziennikarzy chyba nie interesuje ta sprawa, a jest koszmarna. No, wychodzą nowe fakty dotyczące małżeństwa już byłego, ale małżeństwa L z Kłodzka Przemysłowa i Kamili L, czyli byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej.
1: Panie redaktorze, trochę nam głos ucieka. Miejscami jest bardzo dobry, miejscami jest słaby, tak jakby...
2: Dobrze,
1: Teraz jest lepiej.
2: No, dotarliśmy do nowych faktów. To są oficjalne, to są dokumenty sądowe, prokuratorskie, z których wynika, że małżeństwo L, czyli Przemysław i Kamila, przez lata prowadzili, no jakby to można powiedzieć, rozrywkowy tryb życia. To może to jest za mało powiedziane, bo to nie jest już rozrywka, to jest po prostu koszmar i horror. Otóż małżeństwo wizytowało kluby dla swingersów w całej Polsce przez wiele lat, wiele w ogóle w środowisku byli znani. Także dochodziło do orgii z udziałem lokalnych VIP-ów z okolicy Kłodzka. Były tam też osoby spoza Kłodzka. To nie jest wymienione, jakie to są osoby, no ale że to jest duża grupa. I to też się działo, to ten proceder, tak to nazwijmy, to nie było, że to się odbyła jedna jakaś taka zboczona impreza, tylko było ich wiele. Zarówno w mieszkaniu L, jak i poza nim, jak i w okolicy, plus liczne wizyty w klubach dla swingersów w całym kraju, zarówno w okolicy, jak i w województwie, jak i też w innych miejscach. Tam też pojawia się wątek narkotyków, które też były dość, że tak powiem, powszechne w tych, nazwijmy to właśnie, praktykach różnego rodzaju. No więc wynika tutaj z tego, że to grono osób, które na tamtym terenie prowadziło tego typu działalność, jest szerokie i rozszerzające się. No i teraz pytanie, dlaczego lokalne elity, dlaczego pytanie, czy jeszcze tam nie ma jakichś polityków jeszcze bardziej znanych w gronie znajomych pani L, którzy brali udział w tego imprezach.
1: No właśnie, no bo jeżeli mamy informacje, to są informacje dość potwierdzone, bo z akt sądowych, więc jak rozumiem, to są jakieś ustalenia już śledczych, poparte jakimś głębszym dochodzeniem dowodowym. Były VIP-y z Kłodzka. Co to oznacza? Czy to nie jest tak, że no, pan Waldemar Żurek, poza tym, że ściga dziennikarzy Republiki, ostatnio powołał zespół, czy ściga, no, ściga za wejście, chce ich też chronić przy pomocy pani Wrzosek, wszystko wygląda dość zabawnie i nawet trochę bardziej niż zabawnie, się nawet ponuro, to poza tym, że pan Żurek Republiką się zajmuje, też miał się zajmować aferą Epsteina, a może jest tak, że mamy naszą własną aferę Epsteina na miarę Kłodzka, no bo jeżeli było małżeństwo, to organizowało orgię, tam była zoofilia, była pedofilia, przecież to powiem, algorytmy nas zbanują na YouTubie, ale trudno, nie będę kłaniał się, będziemy kłaniać się algorytmami, niech tak już będzie. To jeszcze tam byli goście zapraszani i pytanie, jeśli wszystko było nagrywane, to co jest na tych zdjęciach i kto jest na tych zdjęciach z Kłodzka, panie redaktorze?
2: No to jest właśnie pytanie. Tutaj, no bo ja nie chcę też przybliżać tych, do czego my dotarliśmy, do których materiałów, bo to tak nie za bardzo chcę i mogę. W tej części materiałów, do której dotarliśmy, tak bym powiedział, nie ma, że tak powiem, wyodrębnionych pytań, czy w śledztwie w ogóle się pojawia. Dokładnie, no bo to jest poboczne, tak? Te kluby swingersów, te wyjazdy, wspólne imprezy, jakby bezpośrednio, no to tylko można wnioskować, że po prostu no, tak seksualizowaliby to małżeństwo L, że także doszło to do dzieci. Ale no, tego typu działania, nawet tak można potępiać, jak te kluby dla swingersów, czy te na Georgię, no to jednak robili ludzie dorośli. Więc rozumiem, że to nie było przedmiotem śledztwa, to jest tylko dotknięte w tym śledztwie. Więc
1: no tak, ale wiem, czy... też dla wielu iluminarzy jest tak, że no to już nie muszą tam być dzieci i nie muszą być zwierzęta. Sam fakt nawet wśród osób dorosłych może być kompromatem.
2: No jest kompromatem i chyba, no to wszyscy wiedzą, Kamila tam była mocno ustosunkowana, nomen omen, w okolicy, tak, pełniła ważne funkcje, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, odpowiadała za jej działalność na tym terenie, no więc znała tam mnóstwo osób. No pytanie, kto z tych osób, a wynika, że było ich bardzo dużo, brał udział w tego typu kompromitujących imprezach. No to jest bardzo rozwojowa sprawa. Pytanie, czy uda się do tego dotrzeć, czy istnieją takie filmy, tylko że jest jeden problem. Kto był u nich gościem, to był nagrywany, bo cały dom Przemysłowa i Kamil był naszpikowany kamerami. To też jest w tych materiałach śledztwa, ale to także jest powszechna wiedza, bo jak się ktoś interesuje sprawą, to wie z poprzednich doniesień medialnych, to też my to pisaliśmy, że cały dom Przemysłowa i to była po prostu jedna wielka nagrywalnia. Tak były ukryte kamery w zegarze, no w wielu miejscach. Właściwie nie było miejsca, gdzie by nie było kamery, więc jeżeli tylko któreś z tych imprez, a odbywały się także w domu państwa, no, zagrzecznie mówię, w domu małżeństwa L, no to zostało to nagrane. Gdzieś te nagrania są, ktoś je posiada. Więc no, to są kompromaty, które no, mogą być też wykorzystywane. No, ja nie chcę nic sugerować, no, ale też no, pani L dostała leżący niski wyrok w pierwszej instancji. I może są jakieś powody, że dostała tak niski wyrok, no bo osoba, która by posiadała potężne kompromaty na potężnych i znanych ludzi, no załóżmy, że niestety może liczyć na pewną, niestety to jest nielegalne, no ale przychylność i ochronę w pewnych wypadkach. Więc no to już jest potwierdzenie tego, co się mówiło o tych imprezach szeroko, tylko że no, ono już jest potwierdzone, że tak powiem, na papierze to, co my napisaliśmy. No i dalej, no trzeba szukać dalej, kto tam był na tych imprezach, bo to, że to się odbywało, to już wiemy, to już jest fakt. Tak, były liczne imprezy w różnym gronie, szerokie, także nagrywane, bo się odbywało także w Domu Państwa. Wszystko, co się działo w Domu Państwa, było w jakiś sposób nagrane. Czy to się zachowało, czy to jest zarchiwizowane, no to jest ciekawe pytanie. Być może prokuratura, bo to szerokie materiały pozyskała prokuratura Kamilie L i Przemysławie L, być może prokuratura ma gdzieś pokikrane, że tylko powiem, też i te materiały, no i ich upublicznienie i napisanie o tych osobach, które tak się wyuzdanie bawili z państwem L, no to będzie bomba, która może zmieść no, naprawdę sporą część, że tak powiem, z tych osób z planszy.
1: Ale właśnie, to są osoby prywatne, bo osoby prywatne, powiedzmy, no grożą im jakieś konsekwencje osobiste, może jakieś rozwody, może coś w tym guście, no ale nic, w co media powinny szczególnie wchodzić, o ile to nie są osoby publiczne, o ile nie jest tak, że mamy do czynienia z czymś, co było zbieraniem, nagrywaniem, a potem przerodziło się być może zbieranie haków na no decydentów.
2: Lokalna, na pewno była lokalna elita, no ja też nie chcę.
1: Lokalna, tutaj... lokalna elita, czyli też lokalni samorządowcy, bo w tego typu miastach lokalna elita no nie składa się z menadżerów międzynarodowych korporacji. No, z reguły w takich gminach, wiadomo, kto rozdaje karty, to jest samorząd, który często zatrudnia no, najwięcej tak, ludzi w tego typu powiatach.
2: Dopraszany na tego typu, nazwijmy to, zabawę. No więc no, sam fakt tego, że no, nawet jakby tam się okazało, że nie ma polityków wyższego spoza lokalnego, że tak powiem, wymiaru, to sam ten fakt, to co tam się dzieje, jak to wyglądało przez lata, bo to jeszcze raz trzeba to powiedzieć, bo to mówimy o procederze, tak, o sposobie życia. To nie były jednostkowe, tak, 2-3 spotkania, to były dziesiątki, tak, w różnej konfiguracji spotkań towarzyskich, tak zwanych, właśnie gdzie się odprawiały tego typu rzeczy. No więc no, to pokazuje skalę degeneracji w ogóle całego tam no, środowiska. A taka degeneracja zrodziła no, dalszą degenerację i były krzywdzone też dzieci. No, ja myślę, że Może ktoś, także i prokuratorzy, powinni jednak badać szerzej cały ten układ, nazwijmy to Płocki, i tego, co on robił, jak krył, jak się wzajemnie szantażował i co z tego wynikało. Bo to można sobie wyobrazić, na przykład, no, ktoś chce dostać się mieszkanie, jakiś kontrakt, no a ma nagranego innego jegomościa, który za to odpowiada i może go szantażować i mieć coś dużo łatwiej inaczej. Więc myślę, że służby śledcze powinny chyba też zastanowić się nad jakimś osobnym też śledztwem dotyczącym w ogóle całości tego, co się dzieje w Kłodzku i z czego to wynikało i dlaczego, bo niestety tutaj te powiązania, te złe powiązania, te złe rzeczy, ta taka brudna pajęczyna, no to jest coraz bardziej widoczna i namacalna.
1: Brudna pajęczyna, która oplata Kłodzko. No, wiemy o pani wicemarszałek Wielichowskiej, że znała, ona się wypiera, no, ale tych zdjęć jest dużo, relacje, napisy, w sensie napisy...
2: No ja nie chcę nic sugerować, czy ona, posty. No, to, że się znały, to wiadomo, tak?
1: No tak, ale, no, jeżeli ktoś mówi czegoś kama, no to chyba nie jest to bardzo formalna znajomość, a tak się zwracała w zapiskach w internecie, w korespondencji internetowej wicemarszałek Wielichowska do pani Kamili L. To wiemy, że się znały, chociaż pani wicemarszałek Wielichowska twardo twierdzi, czy podtrzymuje, że ta znajomość była bardzo przelotna.
2: No tak, no ja tu nie mogę, nie chcę ze względów sądowych, procesowych też sugerować, że to aż taka była znajomość, że tam były na wspólnych imprezach tego rodzaju, które opisujemy w artykule. Tego nie wiemy. Póki co nie wiemy. No jest podejrzenie, że no coś może być, ale no to bez dowodów to nie chcę mówić. W każdym razie, no jeżeli się dobrze znały, no to nie wiem, to jak były koleżankami, to chyba może i dostała jakąś taką propozycję, czy nie, ale no to naprawdę to nie chcę tutaj w żaden sposób spekulować. Wiadomo jest jedno, jest wiele osób zamieszanych naprawdę w brudne, niecne rzeczy w Kłodzku i także spoza Kłodzka. Pytanie, co to są za osoby i czemu, poza, że tak powiem, no takiej niecnej rozrywce, to wszystko służyło. No bo naprawdę każdy, kto był w mieszkaniu Kamili Przemysława, był nagrywany. Pytanie, czy zachowały się te nagrania, czy jakaś część nagrań. No były też wyjazdy tak zwane. Pytanie też oprócz do tych klubów, do swingersów, bo były też tego typu imprezy zorganizowane w lokalach należących do innych osób, także to nie tylko się odbywało Przemysłowa i Kamili. Więc pytanie, co to są za osoby. No więc no to jest wszystko oczywiście bardzo rozwojowe i oczywiście będziemy to śledzić, spróbujemy i nie przepuścimy temu, no bo to jest rozbicie tego typu układu, takich układów w Polsce, może nie tak obrzydliwych jak w Kłodzku, no to cała Polska to są tego typu rzeczy. A Kłodzko to jest jak soczewka, no i niestety to zło, bo to tak jest czyste zło wręcz, no to trzeba wyplenić po prostu.
1: A to jeszcze zastanawiam się, trochę już naszą rozmowę wieńcząc, ale jeszcze z 2-3 pytania chciałem zadać. Co robi prokuratura? Bo jak rozumiem, jeżeli tam były nagrywane kompromaty z rozbieranych imprez z orgii, ale które nie stanowią przestępstwa z kodeksu karnego, no to w takim wypadku takie materiały będą niszczone. Prokuratura w ogóle tego nie będzie badać. Te kompromaty dalej będą funkcjonować, no bo dopóki są nieujawnione, dopóty, a pewnie są kopie, jak znam życie, dopóty ten proceder może trwać.
2: No właśnie, to może trwać. No tak jak sobie powiedzieliśmy na wstępie, no to jest wątek tak no teoretycznie nieprzestępczy, więc prokuratura tego nawet chyba nie wykorzystała i to jest tak jako tło zarysowane, tak żeby no też przedstawić pełen profil psychologiczny Kamili i Przemysława. No ale no, gdzieś one są chyba zgrupowane. Nie wiem, czy prokuratura je posiada w całości. Z tego, co to przeglądaliśmy z tych materiałów, wynika, że raczej w bardzo małym stopniu są dostępne prokuratury, te firmy właśnie, te pozostałe. Jest o nich mowa, że takie coś istnieje, ale czy one są fizycznie i jak fizycznie to śledczy wykorzysta i tego, to po tych papierach tego nie widać, żeby w ogóle było wykorzystywane. To jest kolejne pytanie, na które musimy sobie jakoś odpowiedzieć i pójść dalej.
1: Znowu gdzieś głos nam ucieka. Jak ta sprawa się zakończy? Czy będzie tak, że śledczy jakieś właśnie, czy będą w ogóle te dane, no pewnie nie będą ujawniane, ale no, jest to proces. Dokumenty z czasem powinny być jawne. I czy ta sprawa właśnie ze względu publiczny nie powinna mieć jakąś taką jakąś stopień jawności? No, bo no, jest z ochroną ofiar.
2: Powinna mieć, a nie ma. Powinna mieć, a nie ma. A jest jeszcze gorzej. No, cały czas przypominam, że Kamila L. dostała skandalicznie niski wyrok, tak? No, jej partner dostał 25 lat, czyli no, właściwie wszystkie zarzuty, jakie mu stawiała prokuratura, zostały uznane, a tymczasem Kamila dostała tylko 6 lat. 6 lat, a prokuratura żądała, mając pełną wiedzę, kim ona jest, co robiła, 18 lat. No więc no, o tyle sąd zdecydował się być łaskawy dla Kamili. Dlaczego? To jest wszystko niejasne, no bo sprawa jedna i druga jest utajniona i ciężko tam się wydobywa materiały, ale w zakresie żeby nie skrzywdzić dzieci, ja to wszystko rozumiem, no wówczas dzieci, bo teraz to są te poszkodowani, których nie jest tam jedno. Jest po prostu, no, przynajmniej 9, a nawet więcej jest ofiar Przemysława, gdzie Kamila miała częściowo też, piszę o tym wiedzę i też są podejrzenia, że brała też udział, a mimo to sąd właśnie wydał ten tak bardzo niski wyrok. Nie wiemy, dlaczego wydał. Prokuratura oczywiście się odwołała, ale ta sprawa cały czas jest po cichu toczona. I to też jest klucz. Dlaczego Kamila dostała tak rażąco niski wyrok? Jakie okoliczności łagodzące sąd uznał, że przemawiają za takim, a nie innym wyrokiem? No i to też jest klucz do tego, no, do spotkania firmy. No może też Kamila no, jest tak wysoko postawiona przez to, co posiada, że to jest sugestia oczywiście, to nie jest. Że nie może dostać wyższego wyroku.
1: Może to jest wyjaśnieniem. Co się dalej będzie działo z tą sprawą? Co zrobią śledczy? Jak dalej to będzie wyglądać? Kiedy jakiś wyrok w tej sprawie może zapaść?
2: No sprawa, no apelacja, to było 2 tygodnie temu, bo prokuratura czekała do samego końca z terminem apelacji. Bardzo ślamarzyły się pisanie przez sąd uzasadnień, bo dopiero po uzasadnień pisemnych wyroków, tak, to, no, Jezu, to trwało no, prawie no, 3 miesiące, ile no, w sprawie Kamili strasznie długo trwało pisanie przez sędziego uzasadnienia pisemnego tego swojego niskiego wyroku, to już jest ciekawe. Dopiero niedawno była apelacja, więc apelacja tak realnie oceniam, może się rozpocząć pani Kamili gdzieś tak koniec lipiec, sierpień, początek dopiero rozpraw apelacyjnych, no więc to się będzie jeszcze toczyć dość długo zapewne.
1: Nie dość długo.
2: Jest skomplikowana, zawiera wiele wątków, tak jak tutaj też mówimy. Pytanie, które z nich są, weźmie pod uwagę, które nie. To jest jeszcze jeden skandal, który muszę powiedzieć szybko, o tym, że mamy mało czasu.
1: Nie, no czy czasu mamy tyle, ile pan redaktor nam tylko poświęci.
2: Do sprawy Kamili L. Część poszkodowanych i rodziców poszkodowanych w ogóle nie została dopuszczona. Ale Kamili zostały przesłuchane naprawdę tylko 3 osoby. Rodzice są zdesperowani. Chcą wobec Kamili L., to też o tym pisałem, składać w ogóle pozwy cywilne, zbiorowe, ponieważ tak bardzo uznają, że sąd nie bierze pod uwagę ich zeznań. No, więc jeżeli sąd nie bierze pod uwagę kluczowych zeznań ofiar w sprawie Kamili, no to coś tu nie gra. No to naprawdę, no to coś tutaj nie gra. Rodzice są zrozpaczeni, że to tak działa w sprawie Kamili. Do sprawy Przemysława, bo

0: w szerokim zakresie w sprawie i utrypał ten niski wyrok Kamilie. To jest bardzo dziwne i podejrzane i to też należy wyjaśnić, dlaczego tak się stało. I czy w apelacji znowu sąd nie pójdzie tym samym, nie daj Bóg, drogą, czyli ignorując zeznania i świadectwa bardzo wielu osób bezpośrednio poszkodowanych albo ich reprezentujących.
1: No dobrze, to mamy wiele pytań i będziemy szukać odpowiedzi. Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl był naszym gościem.
0: Miłego, pięknego dnia. Pozdrawiam.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem Agnieszka Siewerniuk-Macierowska, dziennikarka Telewizji Republika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I nie o Sądzie Najwyższym mówić będziemy, ale o sytuacji na Podlasiu. Tam wczoraj burzliwe sceny przed sejmikiem województwa podlaskiego. Mieszkańcy chcieli wejść, a firma ochroniarska nie chciała mieszkańców wpuścić na posiedzenie sejmiku. A dlaczego boją się radni? Dlaczego koalicja złożona z Platformy, PSL-u i byłych, i części byłych, kilku byłych radnych PiS-u nie chciała mieć na sali mieszkańców coś obrad sejmiku? Co tam się dzieje, pani redaktor?
2: Tutaj trzeba zacząć od tego w ogóle, czego ta sesja dotyczyła, czy też jaki punkt był istotny. I tu chodziło o stanowisko przyjęte już blisko rok temu przez wszystkich radnych. Mówię o sprzeciwie wobec paktu migracyjnego i blisko rok temu takie stanowisko przez sejmik zostało przyjęte. Natomiast kilka tygodni temu nagle Koalicja Obywatelska, PSL i Polska 2050 zdecydowali, że to stanowisko trzeba uchylić. Czyli no jakby wychodzi na to, że chcą tego paktu migracyjnego. No i to oczywiście nie spodobało się mieszkańcom województwa, którzy naciskali, bo wiem to jakby z pierwszej ręki, naprawdę naciskali na to, żeby takie stanowisko z powrotem zostało przyjęte. I faktycznie radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali ponownie stanowisko przeciwne paktowi migracyjnemu. No i mieszkańcy przyszli po to, żeby dopilnować tego, czy to stanowisko będzie przyjęte. No ale ta sytuacja jakby pokazała, że jednak oni prą do tego, żeby no chyba przyjmować tutaj nielegalnych migrantów, no bo to tylko tak można zrozumieć. I wczoraj właśnie najpierw pod Urzędem Marszałkowskim, gdzie odbywała się sesja sejmiku województwa, była taka manifestacja, gdzie ludzie wykrzykiwali po prostu swoje niezadowolenie wobec przyjmowania, czy też potencjalnego przyjmowania do Polski nielegalnych migrantów, a później chcieli wejść na sesję sejmiku, żeby dopilnować przyjęcia stanowiska przeciwnego paktowi migracyjnemu. Nie zostali wpuszczeni. Marszałek województwa podlaskiego, czy też cały zarząd, bo to też trzeba pamiętać, że tutaj decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd, nie tylko marszałek, wezwali firmę ochroniarską, która nie wpuszczała ludzi na salę obrad, nawet nie wpuszczała mediów. Ja sama musiałam się szarpać z ochroniarzem, żeby wejść tam na górę, no, do czego my mamy jako dziennikarze pełne prawo, ale także mieszkańcy mają pełne prawo wejść na salę obrad i przyglądać się temu, jak radni obradują, jakie decyzje podejmują. No, po prostu mają prawo tam być. Z nieznanych powodów ta firma ochroniarska uznała, że nie. No to jest oczywiście złamanie prawa. Tak nie może być. Ja rozumiem, że jest potrzeba zapewnienia porządku, ale ktoś, jeżeli chce wejść po prostu, to ma takie prawo, a przede wszystkim mają i mieszkańcy, i media. No tutaj było niestety bardzo źle to wyglądało, dlatego że kilka osób zostało dosyć mocno poturbowanych, w tym na pewno jeden z mężczyzn, który jest członkiem klubu więzionych, internowanych i represjonowanych, który cierpiał za komuny, był podobnie traktowany. Także wczoraj został dosyć mocno poturbowany przez ochroniarzy. Finalnie udało się tam dotrzeć, nie wszystkim. Później wezwano dodatkowe siły, ograniczono możliwość poruszania się po budynku całym. No i to stanowisko nie zostało przyjęte. Bardzo, bardzo długo dyskusja trwała, padały różne argumenty. Zaraz może chwila o tym. Natomiast stanowisko odesłane zostało po wielu godzinach z powrotem do wnioskodawcy. W zasadzie nie wiadomo po co, czy żeby je poprawić, czy w zasadzie nie wiadomo. Po prostu widać, że Koalicja Obywatelska, PSL i Polska 2050 boją się z jakiegoś powodu przyjąć stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. I tutaj takie argumenty, które jeszcze padały, to na przykład, że Komisja Europejska odbierze środki, że nie wolno dyskryminować i tak dalej, i tak dalej. Co jest absolutną bzdurą, dlatego że środki my już mamy, mało tego, już bardzo dużo ich wydaliśmy, a wczoraj marszałek województwa podlaskiego wskazywał, że to i to i to i to nie powstanie, kiedy to już tutaj jest. No to ciężko na przykład, żeby Komisja Europejska zabrała wybudowaną drogę albo jakieś tam, nie wiem, fotowoltaikę albo coś jeszcze, bo to już jest. Tego się nie da odebrać i to już jest nawet rozliczone. No i jeszcze właśnie to, co mówiłam, że argumenty, które padały z mównicy wczoraj, ja mówię po stronie Koalicji Obywatelskiej PSL-u i Polski 2050, to był taki stek manipulacji i kłamstw, że po prostu no, ciężko było aż tego słuchać, bo padały między innymi na przykład argumenty, że poprzedni marszałek z PiS-u tworzył Centra Integracji Cudzoziemców, tylko już nie było dodane, że te centra powstawały dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Mieliśmy przecież sytuację taką, że do nas trafiły, ja mówię do województwa podlaskiego, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy uciekali przed wojną, trzeba było gdzieś tych ludzi umieścić. Trzeba było zapewnić im jakieś funkcjonowanie, zintegrować z lokalną społecznością. Dlatego takie centra powstawały i wojna przecież się tam nie skończyła. Ja byłam w takich centrach, więc wiem, jak to wygląda, kto tam jest. Tam przeważnie są starsze kobiety, które nie mają możliwości znalezienia się na rynku pracy albo coś takiego. Ich domy zostały czy zburzone, albo nie mają jak wrócić, czy stracili kogoś bliskiego, już nie mają do czego wracać. I takie faktycznie centra integracji cudzoziemców funkcjonowały i dalej funkcjonują, ale tak jak mówię, dla uchodźców wojennych z Ukrainy, częściowo dla uchodźców politycznych z Białorusi. Natomiast wczoraj to było przedstawione w taki sposób, jakby to było przygotowanie pod przyjmowanie tych migrantów, których nam chce tutaj przesłać Unia Europejska wobec paktu, jakby w ramach paktu migracyjnego. No to jest właśnie, są te kłamstwa, manipulacje plus właśnie te inwestycje, które miałyby rzekomo nie powstać, chociaż one już istnieją, są rozliczone, przyznane pieniądze, były przedstawione jako coś, co zostanie nam odebrane, jeżeli takie stanowisko będzie. I ostatnia taka moja refleksja na ten temat jest taka, że Komisja Europejska nie ma żadnego prawa wtrącać się w to, jakie decyzje czy jakie stanowiska przyjmują radni, bo ja przypominam, to jest tylko stanowisko, to nie jest jakby akt prawny, który, wedle którego można funkcjonować, to jest wyrażenie woli. To jest wyrażenie woli. I tutaj, jeżeli Komisja Europejska ma w planach w ogóle zabranianie wyrażania jakiejkolwiek woli, czy komukolwiek woli, no to dochodzimy do punktu, czy do pytania w ogóle, czym jest demokracja, jeżeli nie można wyrażać własnej woli poprzez jakby stanowisko, tak? Więc no, oczywiście sesja dalej później się odbywała. Padła wczoraj zapowiedź, że kolejna sesja odbędzie się również z dużym udziałem ludzi, dlatego że mieszkańcy województwa podlaskiego chcą przyjęcia stanowiska przeciwnego paktowi migracyjnemu.
1: Ale to stanowisko już nie było kiedyś przyjęte. Nie jest tak, że ta większość się wycofała z tego stanowiska?
2: Która większość?
1: No ta obecna, przecież na początku tej kadencji chyba taka uchwała została podjęta. No a teraz, jak rozumiem, chcą się z tego wycofać. I czy nie jest tak, że to wycofanie się jest spowodowane z jednej strony presją rządu Donalda Tuska, no i kwestia chyba Opery Podlaskiej jest grana, a po drugie jest pytanie, czy nie jest to przygotowanie pod właśnie realne wejście w życie paktu migracyjnego. On miał być odłożony, no ale jeżeli ma być realizowany w przyszłości, to województwa muszą się na to godzić. Tego typu uchwały trzeba będzie odwoływać, jak ta na Podlasiu.
2: No tutaj to jest właśnie to, co ja mówiłam na samym początku, że takie stanowisko faktycznie blisko rok temu, bo w czerwcu ubiegłego roku było przyjęte także przez radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050. Kilka tygodni temu zostało wycofane i argumentem takim koronnym miało być to, że nie będzie dofinansowania dla Opery Podlaskiej, tylko że to dofinansowanie zostało wstrzymane nie przez Komisję Europejską, a przez rząd Donalda Tuska. Więc no to pretensje są w zasadzie do rządu, tak? Czy do premiera, czy do Ministerstwa Kultury. Natomiast na pewno nie do Komisji Europejskiej, bo tam nic nie zostało wstrzymane, nie ma żadnych dokumentów, ani dyrektyw, ani niczego innego, co by wskazywało, że nie można takich stanowisk przyjmować, że jest to jakaś dyskryminacja. To jest wymysł akurat Ministerstwa Kultury, czy też premiera, czy obecnego rządu, bo to stamtąd środki nie popłynęły, właśnie wskazując na rzekome istnienie tego stanowiska. I może to oczywiście wskazywać na to, że nam się kończy się możliwość jakby tej ochrony wobec przyjmowania nielegalnych migrantów jakby w ramach paktu migracyjnego. I może to już być jakby no, przygotowanie do tego, że jednak Unia Europejska nam tutaj przyśle cudzoziemców, których my tutaj nigdy nie zapraszaliśmy, nie chcieliśmy i nie mamy żadnego powodu, żeby wpuszczać i dawać im nasz dom, tak, do tego, żeby mogli tutaj funkcjonować. I to zdecydowanie tutaj też takie głosy padły i też powiem szczerze, takie jest i moje zdanie w tej sprawie.
1: Jak to będzie wpływać na lokalną politykę? Też na tą, no, zszytą trochę jak Frankenstein koalicję. Kiedyś PiS wyjął radnego Kałużę na Śląsku. Teraz dwóch czy trzech radnych, proszę mnie poprawić, wyjęto z klubu PiS, żeby utworzyć tą aktualną koalicję rządzącą na Podlasiu.
2: Ja powiem tak, na ten moment być może jeszcze jest za wcześnie o tym mówić, ale jeżeli faktycznie tak to będzie wyglądało, bo to jest tylko jeden z problemów, wczoraj wyglądało to, mówię, jakby wizualnie bardzo źle, bo szarpani, poturbowani ludzie, no, bardzo nieładne zachowanie ze strony również zarządu województwa podlaskiego obecnego i widać jakby niezadowolenie. Ja też bardzo często, jak poruszam się po terenie, rozmawiam z samorządowcami, którzy narzekają na brak środków, inwestycji i wielu, wielu innych rzeczy. Również w związku z funkcjonowaniem tego zarządu województwa podlaskiego. Katastrofalna sytuacja w ochronie zdrowia i no, wstrzymanie naprawdę bardzo ważnych inwestycji drogowych. To wszystko może prowadzić do tego, że być może w niedalekiej przyszłości będzie tutaj podejmowana próba odwołania obecnego zarządu i tej większości doprowadzenia do referendum. Mówię jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale naprawdę coraz silniej jakby słychać takie głosy, które się domagają bardzo radykalnych zmian, dlatego że no, region cofa się bardzo mocno, głównie pod kątem rozwoju inwestycji, gospodarki, no a dodatkowo mamy jeszcze takie kwiatki jak zmuszanie w zasadzie do tego, żeby przyjmować tutaj, czy godzić się na to, żeby przyjmować nielegalnych migrantów, gdzie mieszkańcy tego nie chcą.
1: Nie chcą i dają temu wyraz na koniec, jak to dalej będzie, bo wczoraj koniec końców mieszkańcy chyba mogli wejść na tą sesję sejmiku województwa podlaskiego, no ale pamiętam, że poprzednio zdaje się, że radni tego sejmiku uciekli przed mieszkańcami tylnym wejściem. Jak dalej ten sejmik będzie obradował i czy może jednak dojdzie do eskalacji? Już nie będzie jednego, tylko kilku poturbowanych, bo ten sejmik będzie starał się od mieszkańców na sesję przychodzących jakoś oddzielić.
2: To znaczy tutaj to ja powiedziałam o jednym panu, który został poturbowany, ale takich osób było więcej, w tym nawet radni Prawa i Sprawiedliwości. I to na pewno będzie wyjaśniane poprzez komisję rewizyjną. Ja, tak jak mówiłam, mieszkańcy finalnie wdarli się, po prostu wdarli się. No, jednak było ich kilkaset osób, ochroniarzy było kilku, później przyjechało ich więcej, ale już ludzie wdarli się na salę obrad. I oni w żaden sposób nie byli tam agresywni, czy coś oczywiście wyrażali swoje niezadowolenie czasami jakimiś okrzykami, czy buczeniem takim, ale w żaden sposób nie utrudniali tych obrad. I z tego, co wiem, to tak jak mówię, najbliższa sesja sejmiku, która ma odbyć się w czerwcu, to raczej będzie jakby powtórką z rozrywki, tylko pytanie właśnie, czy będą zapewnione większe siły ochrony ze strony urzędu. No nie wiem, ja sobie powiem, że szczerze tego nie wyobrażam, dlatego że mieszkańcy mają zawsze prawo wejść na salę i obserwować, tak samo jak media. Dodatkowym takim bardzo przykrym obrazkiem było to, że wcześniej wszystkie krzesełka właśnie, które mogłyby być dla mieszkańców, dla gości, były zajęte przez urzędników, ściągnięto urzędników od swoich miejsc pracy po to tylko, żeby zajęli krzesełka, żeby nikt inny nie mógł tam usiąść. No to jest po prostu brak szacunku dla ludzi, dla społeczności, dla której rzekomo ta władza funkcjonuje, tak, czy w imieniu której. No to są rzeczy haniebne. I tak jak mówię, na pewno najbliższa sesja sejmiku, ona nie będzie spokojna, bo przyjdzie na pewno jeszcze więcej ludzi, bo my nie mówimy tutaj tylko o jakby kwestiach politycznych z tym związanych, ale to są różnego rodzaju organizacje, ale zwykli ludzie, którzy chcą bezpiecznie żyć, normalnie funkcjonować i nie chcą tutaj żadnych paktów migracyjnych ani żadnych nielegalnych migrantów z tego wynikających, a stanowisko jednak w tej sprawie daje im w pewnym sensie jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś, kto w ich imieniu też takie stanowisko wyraża i to stanowisko powinno być przyjęte, że chociażby dla uszanowania woli ludzi, a nie oglądanie się na to, co powie Donald Tusk czy Komisja Europejska, bo my mamy prawo wyrażać swoje własne zdanie. I tyle.
1: O czym mówiła Agnieszka Sieroniuk-Maciarowska, dziennikarka publicystka, Telewizja Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również, dobrego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
1: Dzień dobry!
2: No, jakież to piękne, wiosenne dzień dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Zegary w naszym studiu pokazują dokładnie godzinę 14.10. Jest środa, 27 maja. Kłania się Radek Ruciński. Słuchacie radia, radioaktywnych na falach Radia Wnet. Chociaż szczerze mówiąc, dzisiaj to chyba powinno się nazywać radio hiperaktywni, moi drodzy. Słuchacze, musicie to sobie wyobrazić, bo niestety nas nie widzicie. Zazwyczaj siedzimy tu sobie poważnie przy stole, ale dzisiaj nasze studio opanowało najprawdziwsze, uśmiechnięte tornado. Nawet mój telefon tutaj się odezwał. Też pewnie chciał was przywitać. A nie, to nasz pierwszy słuchacz, który napisał: Servus mistrzowie. O, zobaczcie, mamy pierwsze pozdrowienia. Są ze mną oczywiście moje niezastąpione redakcyjne koleżanki. Dario, jak u ciebie poziom energii? Jest energia, a powiedz nam trochę, jak ta energia u ciebie wygląda. Bo to, że mi pokazałaś OK, to ja wiem, ale nasi słuchacze nie wiedzą.
3: Bardzo dobrze.
2: Od 1 do 10.
3: 10.
2: 10, brawo, brawo. No, a u ciebie, Olu, czy słuchawki dobrze się trzymają na głowie?
4: Wszystko jest OK. Na 100%.
2: No to bardzo się cieszę. No właśnie, słuchacze, z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Dziecka zaprosiliśmy dzisiaj gości absolutnie wyjątkowych. To oni są dzisiaj szefami tej audycji. Witamy bardzo, bardzo gorąco dzieciaki z przedszkola. Uwaga, jaka piękna nazwa. Niezapominajka. Cześć, dzieciaki.
1: Dzień dobry.
2: No, już dzisiaj się tak pięknie przywitaliście. To może zrobimy teraz taki mały hałas do mikrofonów, żeby wszyscy w domach usłyszeli, że tu jesteście. Niech każdy krzyknie to, co chce. Niech to będzie taki chaos harmider. Uwaga, 3, 4.
1: Dzień dobry!
2: A wy wszyscy tak zgodnie chcecie się po prostu przywitać. I bardzo dobrze. Radio, słuchajcie, nie lubi takiego chaosu, prawda? Dobrze, jeżeli jesteśmy wszyscy świetnie słyszalni. Także mamy to, moi drodzy, głośniki w całej Polsce na pewno podskoczyły. Zanim jednak zaczniemy nasze poważne i niepoważne rozmowy, musimy sobie ustalić, moi drodzy, 3 najważniejsze zasady radiowe. Zasada numer 1. Czy ta duża gąbka, którą macie na mikrofonach, to jest wielki kolorowy lizak?
1: Nie.
2: Nie, a co to jest?
3: Mikrofon.
2: Mikrofon, dobrze. Czyli tym się nie bawimy, tylko do tego mówimy. Zgadza się? Zasada numer 2. Czy w radiu możemy wszyscy naraz, mówić naraz jak stado wesołych papug?
1: Nie.
2: Dlaczemuż to nie?
1: Bo nikt by nie zrozumiał.
2: No tak, bo by głosy się na siebie nakładały, prawda? I nikt nikogo by nie zrozumiał. No a tym bardziej byłoby to niezwykle niewygodne dla naszych słuchaczy, prawda? Gdzieś tam w samochodzie, w domach. Zgadza się. Dobrze, w radiu mówimy po kolei, jak na zaczarowanym dywanie. O, gdzie każdy ma swoją kolej na sterowanie. No i zasada numer 3, najważniejsza. Czy w tej audycji można się śmiać i mówić to, co się myśli?
1: Tak.
2: No, widzę, że pan Marcin, wasz opiekun, wychowawca, świetnie was przygotował. I to mi się podoba. Kochani, przed nami absolutnie wyjątkowa godzina. Porozmawiamy dzisiaj z naszymi ekspertami. Z niezapominajki o tym, na co wszyscy czekają. O wielkich wakacjach, między innymi i o Dniu Dziecka. Ale nie tylko, bo Daria i Ola i ja mamy dla was też bardzo ważne pytania. Chcemy się dowiedzieć, jakie prawa mają dzieci. No bo dorośli dużo o tym mówią, ale my chcemy usłyszeć, co to znaczy od was. Zgadza się, dziewczyny?
1: Tak.
2: Dobrze. Nasze dziennikarki też są zwarte i gotowe. Ja coś czuję, że pewnie nam się dzisiaj trochę oberwie od waszych rodziców, jeśli chodzi o te prawa, bo kto wie, być może wymyślimy jakieś nowe. Także, moi drodzy, zostańcie z nami. Będzie śmiesznie, będzie głośno, ale przede wszystkim będzie bardzo, bardzo szczerze, bo nikt nie mówi tak prawdziwie jak dzieciaki. I zaczynamy od piosenki, przy której niezapominajki mogą trochę poskakać, a potem bierzemy się do pracy, dobra? Mam waszą zgodę?
1: Tak.
2: Tak jest, pięknie. Skoro mamy dzisiaj w studiu tak wesołą i no nie oszukujmy się, całkiem głośną, cudowną ekipę, to mam dla was piosenkę o pewnym zwierzaku, który też uwielbia robić mnóstwo hałasu na podwórku i zupełnie niczym się nie przejmuje. No i uwaga, szybka zagadka radiowa. Jakie zwierzę znosi jajka i od samego rana głośno gdacze?
1: Kura!
2: Kura, otóż to. I dokładnie, taką kurę zaprosiliśmy teraz na naszą radiową antenę. Słuchacze duzi i mali, przygotujcie się na odrobinę muzycznego szaleństwa. Przed wami zespół Śpiewające Brzdące i ich wielki hit Gdacze Kura Ko Ko Ko.

0: O, to była kura czy kogut? I od razu mi się, słuchajcie, przypomina takie słynne pytanie, co było pierwsze, jajko czy kogut? Czy jajko, czy kura? Kogut. No, dzieciaki, wy jesteście w stanie odpowiedzieć, co było pierwsze, jajko czy kura?
1: Jajko.
2: Jajko.
0: No, jakby nie było jajka, to by nie było kury, nie? No, ale jakby nie było kury, to by nie było jajka.
1: By była jajecznica.
0: A, by była jajecznica. Bardzo dobrze. Ko, i wracamy na antenę. I powiem wam, że nasze radiowe kable chyba jeszcze nigdy nie widziały takiego szalonego... No, tańca może nie, ale już tutaj widziałem, że dziewczyny przybierały się do tańca. Myślę, że to przy następnej piosence się powtórzy i że będzie znacznie bardziej aktywnie. Rozgrzewkę mamy zaliczoną na szóstkę z plusem, ale teraz po tym muzycznym szaleństwie musimy przejść do bardzo takiego, bardzo ważnego tematu dla nas wszystkich, dla dorosłych i dla dzieci. Nie zapominajki. Uszy do góry i słuchamy. O tak, dobra. W kalendarzu jest, już za moment zmieni nam się kartka. Kończy się maja, zaczyna czerwiec. A kto mi głośno do mikrofonu powie? Nie wiem, tak to zabrzmiało, jakby to był naprawdę bardzo poważny temat, ale ja uważam, że to jest bardzo poważny temat. Może jeszcze nie ten najpoważniejszy, który dzisiaj poruszymy, ale jednak. Kto mi powie, jakie święto obchodzimy 1 czerwca?
3: Dzień dziecka.
0: No dobra, a czy ja, Ola i Daria też możemy ten dzień obchodzić?
4: Nie.
0: Czy jesteśmy dziećmi?
1: Nie.
2: Nie.
0: Czy to znaczy, że nie możemy świętować w tym dniu?
3: Możecie.
0: Możemy razem z wami, tak? Ale słuchajcie, ja mam na przykład mamę. Dziewczyny, z tego co wiem, też mają swoją mamę. Czyli jesteśmy ich dziećmi. Czyli to trochę też chyba i...
2: Jakby takie dorosłe dzieci.
0: Dorosłe dzieci. Dorosłe dzieci, jak kultowa piosenka zespołu Turbo. Pięknie powiedziałaś. Dokładnie tak. Słuchajcie, to jest wasze święto i z tej okazji my, dorośli, bardzo często zastanawiamy się, o czym wy tak naprawdę marzycie. Jak myślicie, co to znaczy? Według was, co to znaczy idealny dzień dziecka?
3: No...
2: To jest super dzień.
0: No super dzień, ale co musi się wydarzyć, żeby było super? W twoim przypadku, powiedz nam.
3: No, dostawać prezenty.
0: No, na przykład.
2: Ja chciałam do najlepszego parku na świecie.
0: Do najlepszego parku na świecie? A jaki to jest park?
2: No nie wiem.
0: Nie wiesz, może Disneyland, nie?
2: O. Mieliśmy pojechać.
0: No to ciekawe miejsce, słuchajcie, ja się tam wybieram.
3: Też może prezent dostać.
0: A może tona czekolady?
3: Tak.
0: Albo nowa gra, czy może to, że rodzice pozwolą wam nie iść spać do północy?
2: Ja kiedyś całą noc oglądałam bajkę z mamą.
0: Z mamą? Mama wytrzymała?
2: Tak. No i później graliśmy jeszcze w taką grę.
0: No zobaczcie, ale tak naprawdę Dzień Dziecka to nie tylko prezenty w kolorowym papierze, prawda? Ładnie opakowane. Z tej okazji dorośli przypominają sobie o czymś niezwykle ważnym, o czymś, co nazywa się prawa dziecka. I tu mam do was trudne pytanie. No, dorośli mają swoje różne prawa, prawda? Na przykład prawo do wypicia kawy w spokoju, no, chociaż nam rodzice, mam wrażenie, rzadko to wychodzi. Ale co z wami? Jakie prawa mają dzieci? Do czego macie prawo na co dzień? Jak myślicie?
3: Żeby się bawić.
0: Piękne prawo.
1: Żeby się ubrać.
0: Samemu na przykład, nie? Tak. Co jeszcze? Prawo do zabawy to chyba, słuchajcie, najważniejsze i najfajniejsze prawo na świecie, nie?
3: Tak.
0: Zgodzicie się?
1: No. Prawo do śniadania?
0: Prawo do śniadania, prawo do jedzenia. Ale też, słuchajcie, słyszałem też o prawie do odpoczynku.
3: No tak.
0: Czy to znaczy, że możecie nagle powiedzieć: mamo, tato, ja mam teraz prawo do odpoczynku, więc nie będę dzisiaj sprzątać zabawek z dywanu?
3: No nie.
0: Tak nie można powiedzieć?
3: Nie.
2: Można.
5: Można, ale to nie. Bez sensu.
0: Można powiedzieć, ale tak, ale to bez sensu, bo słuchaj, ale jeżeli będziesz miał argumenty i przekonasz mamę i rzeczywiście się dogadacie, że na przykład w późniejszym czasie posprzątasz mimo wszystko, nie w tym momencie, kiedy ona akurat teraz chce, no to kto wie. To też chyba zależy od tego, jak będziecie dyskutować między sobą, prawda? Dyskutować w takim pozytywnym sensie tego znaczeniu, tego słowa. Także, moi drodzy, z dziećmi nie ma na pewno żartów. One doskonale wiedzą, jak system działa wokół nich, jak działa od środka. Także ja myślę, że macie absolutną rację. A prawo do miłości, o?
3: Tak.
0: Czujecie się kochane?
3: Tak.
0: A potraficie powiedzieć, że kochacie siebie? Stefan, potrafisz powiedzieć: kocham siebie?
5: No kocham cię.
0: Na przykład, nie wiem, staniesz rano przed lusterkiem, patrzysz na siebie i mówisz: wow, Stefan, kocham cię. Kocham siebie. To chyba bardzo ważne też, umieć kochać siebie, co? Jak myślicie?
3: Tak,
1: tak.
0: No, a dlaczego?
1: Ważne. Bo wtedy tracimy dużo jakby.
0: No, bo jeżeli, ja tak myślę, że jeżeli nie nauczymy, nie będziemy potrafić kochać siebie, to nie nauczymy się kochać innych, nie? To no chyba tak. niezwykle ważne. Prawo do miłości, piękna rzecz, ale tak się jeszcze zastanawiam o innym prawie, o prawie do bezpieczeństwa. Żeby czuć się bezpiecznym.
3: Tak.
1: Tak.
0: No. Wy czujecie się bezpiecznie?
3: Tak. Tak.
0: A tutaj teraz ze mną w studio?
3: Tak.
1: Tak. Tak.
0: No właśnie, to trzeba się czuć bezpiecznie, ale nawet do tego, co mówicie, do tego, żeby ktoś was wysłuchał i do zabawy. I w ogóle te rzeczy są, mam wrażenie, święte. Nawet jeżeli trzeba czasem przy okazji posprzątać klocki. Ale skoro rozmawiamy, moi drodzy, o odpoczynku i zabawie, to ja mam wrażenie, że to idealnie łączy się z pewnym magicznym słowem na literę W. Kto wie, co to za słowo? Wszyscy uczniowie i przedszkolaki czekają na to przez całe dni, słuchajcie. Przez
1: wakacje.
0: Wakacje, tak jest. Drogie niezapominajki i drodzy słuchacze, mamy dla was piosenkę, przy której po prostu nie da się usiedzieć na dywanie. Kanał muzyczna, kurtyna i ich absolutny letni hit. Kto potrafi, niech łapie ten gorący rytm, bo przed nami wakacyjna samba i o samych wakacjach też zaraz porozmawiamy. Bardzo proszę.

0: Wakacje to chyba najlepsze słowo na świecie, a do naszej ekipy nie zapomina, jak dołączyła kolejna trójka, ale słuchajcie, popełniłem taką niemiłą gafę na początku audycji, że nie dałem wam chwili nawet czasu takiego antenowego, żebyście się przedstawiły, żeby każde z was powiedziało swoje imię. No to proponuję po kolei. Od ciebie zaczynamy. Jak masz na imię?
1: Zuzia.
2: Julka.
3: Ewa.
4: Stefan.
5: Janek.
6: Karolina.
7: Wanda.
0: I mamy teraz, słuchajcie, magiczną, złotą siódemkę niezapominajek. Wy już podsłuchiwałyście nas, prawda? O czym rozmawialiśmy wcześniej, że było o prawach trochę...
8: O kurze.
0: O czym? O kurze było też. Tak, było rzeczywiście. Była taka jedna kura, która nam tutaj się gdzieś zaszwendała, słuchajcie, w studiu radiowym. Ale wyskoczyła gdzieś tam sobie, poleciała i już jej nie ma. Zostawiła
8: kury
0: tylko...
8: Kury nie latają.
0: Zostawiła tylko jajka, a Stefan postanowił, że zrobi z niej jajecznicę.
8: Nie. Kury nie latają.
0: Kury nie latają. Właśnie, co to za ptaki, które nie latają?
8: Pingwiny też nie latają.
0: Pingwiny też nie latają.
9: Kogucie też nie.
8: Strusie.
0: Strusie, to po co im skrzydła, słuchajcie?
8: No, żeby po prostu...
9: Pływać.
0: Aha, żeby pływać.
8: Niektóre ptaki nie pływają.
0: A być może, słuchajcie, te skrzydła...
8: Pingwiny pływają.
0: Może są te skrzydła im po to, żeby nie straciły równowagi, jak chodzą. Nie?
8: No.
0: Bo jakby kura bez skrzydeł może by się przewracała, kto wie. Ale dobra, to co najważniejsze. Chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie w tak wielkim, pięknym gronie porozmawiali o tym, co już niebawem się wydarzy, bowiem za miesiąc zaczną się...
10: Wakacje,
0: dobrze.
8: I dzień dziecka.
0: Wyobrażacie to sobie? Koniec tego wczesnego wstawania, słońce. Kto wie, może plaża, może

0: zieleni też, nie? Ale i pewnie dużo komarów, co?
1: No.
0: Tak, no ale na komary są sposoby, nie? No, spokojnie, możecie mówić do tego mikrofonu. Nie przejmujcie się. Tak jest. Ja wiem, że ten mikrofon może być zabawny. O, tutaj nasza koleżanka znalazła jakiegoś robala na mikrofonie. Nie, to nie robal. Dobra. Wracamy, słuchajcie, do tematu. No to dobra, drogie nie zapominajki. Już jedno z was się pochwaliło, ale teraz reszta. Gdzie w tym roku wyjeżdżacie na te długie, wyczekane wakacje? Kto chce zacząć? Proszę ciebie teraz. O, byłaś pierwsza.
1: Ja najpierw pojadę nad morzem, a potem pójdę do domu tylko na jeden dzień, a potem pójdziemy na działkę.
0: Na działkę, bardzo ładnie. No dobra, kto kolejny chce się pochwalić? Ty już mówiłaś o Kaszubach, ale rozumiem, że masz jeszcze jakieś plany, tak? No to dawaj.
2: Pojedziemy jeszcze nad morze do Turcji.
0: Wow, to tam będzie bardzo ciepło. A jak w Turcji?
2: Też pojedziemy do babci. 3 godziny się jedzie.
0: 3 godziny do babci się jedzie. No to słuchajcie, o tych podróżach, które trwają, też za chwilę porozmawiamy. O tym samym dotarciu do celu. Janek, tak? Dawaj.
3: Ja jedę pod Kraków. Do koleżanki taty, która ma córkę. Córka ma 11 lat i lubię tam po prostu jeździć. Tam jest jeden basen i jeden aquapark.
0: No to ładnie.
3: Jedzie się 3 godziny.
0: Jedzie się 3 godziny i to rozumiem, że to jest ich taki prywatny aquapark, tak?
3: Mhm.
0: No to ładnie. I basen. Dobra, kto następny? Stefan.
4: To ja jeszcze nie wiem, ale na pewno... Istniejemy plany, że pojedziemy być może do Bieszczady.
0: Do Bieszczady?
4: No.
0: Czyli w góry, prawda? To chyba na takie...
3: Ja byłam w Bieszczadach.
0: To chyba jest taki, słuchajcie, góry i morze, prawda? To takie dwa najbardziej oblegane punkty naszego kraju.
3: Jest super. Ja też byłam. Tam jest, są super kempingi.
0: Mhm.
3: I można karmić w ogóle kacki.
0: I podobno niedźwiedzie są też w Bieszczadach.
3: Tak, my widzieliśmy ślady niedźwiedzia na szlaku, bo byliśmy też w górach i widzieliśmy ślady niedźwiedzia.
0: No ładnie, ale dobrze, że go nie spotkaliście, bo to różnie może się skończyć, nie?
3: No i widzieliśmy też krew królika.
0: Krew królika, no właśnie. Ja myślę, że o bezpieczeństwie w górach to jeszcze pewnie porozmawiacie, a może już rozmawialiście z panem Marcinem na zajęciach u was w przedszkolu. Ale teraz kolejna osoba, która by chciała się pochwalić. Tutaj, bardzo cię proszę. Gdzie się wybierasz?
5: Ja chyba pojadę nad morze, ale jeszcze tego nie wiem.
0: Dobra, kto jeszcze nie powiedział? Ty nie mówiłaś chyba, prawda?
4: Chcesz ja nie wiem.
0: A nie wiesz jeszcze. No dobra, no to...
4: Nie wiem, może do babci pojadę.
0: No słuchajcie, nie ma to jak u babci. Pomidorówka u babci najlepsza na świecie.
4: Babcia pozwala pić kolę wieczorem i dużo słodyczy jaść.
0: No właśnie, a rodzice tak nie do końca, nie? No,
4: tak.
0: A mówisz później rodzicom o tym?
5: Ale moja babcia jest dentystką.
0: A twoja babcia jest dentystką, a czyli ona wie co robi. Jeżeli pozwoli ci się napić coli, to ona od razu wie co zrobić, żeby ta kola ci nie zaszkodziła pewnie na zęby, tak? A ty też pijesz kolę wieczorem? Aha, dobra, nie chcesz powiedzieć. Ale to powiedz, gdzie się wybierasz na wakacje w tym roku. Powiesz nam?
5: Nad jezioro i do Krakowa.
0: Nad jezioro i do Krakowa.
5: To pięknie. Tak jak ja.
0: Czy wszyscy już powiedzieli, gdzie się wybierają? Tak, chyba tak.
5: I nad morze.
0: No i teraz moje drogie koleżanki, Aleksandra i Daria. Też jestem bardzo ciekawy, jak wy sobie tam zaplanowałyście wakacje. Gdzie w tym roku się wybieracie? Dario?
6: Ja na pewno jadę teraz pod koniec sierpnia nad morze.
0: Daria, dzisiaj przed audycją powiedziałaś mi, że jak dowiedziałaś się, że będą dzieci w naszej audycji, to przypomniała ci się pewna historia, którą chciałaś się podzielić a propos dzieci, tak? No to dawaj, to jest ten czas.
6: Jak moje siostrzenice były małe, to zawsze były noszone w nosidle albo w chuście i serdecznie pozdrawiam moje siostrzenice.
0: A, czyli w takich chusty, a i nosidełko. To takie podobne sposoby, prawda? Transportowania dzieci, tak powiem nieładnie. A wy pamiętacie, jak was rodzice nosili w wózkach, w chustach, w nosidełkach?
5: Nie w wózku.
0: Ciebie w wózku?
5: Nie tylko we wózku.
0: W wózku, tak.
5: Ale najczęściej babcia.
0: Babcia, ta co daje kolę. Nie, to nie twoja babcia daje kolę.
5: Ale teraz już nie.

0: Dobra, a w nosidełku ktoś pamięta? A w ogóle pamiętacie ten moment, jak was, jak byliście w wózku? Jak byłyście, tak? Pamiętacie to jeszcze?
1: Mama mi pokazywała zdjęcia.
0: Ale ja mam nadzieję, że już żadne z was nie używa chyba wózków, co?
2: Nie.
0: Tak? Janek, czasami się zdarza?
2: Nie używam.
0: Nie używasz, bardzo dobrze. Słuchajcie, ale z moich prywatnych, domowych obserwacji wynika, a mam dwie córki, więc wiem, co mówię, że wakacje nie są prawdziwymi wakacjami, jeśli nie spełni się jednego warunku. Przynajmniej raz dziennie, no musi wjechać, nie oszukujmy się, wielka, gigantyczna porcja lodów, nie?
2: Tak.
0: No dobra, albo ogromny gofr z bitą śmietaną.
2: Tak.
0: Od którego wszyscy chyba od góry do dołu jesteśmy cali upaćkani. Co chciałaś powiedzieć? Bardzo cię proszę.
3: Jeszcze na wakacje pojadę po działce na Kaszuby do mojego kuzyna.
0: O, Kaszuby, słuchajcie, w tym roku widzę to. No, słucham cię, Janku. Do kogo?
2: Do dziadków jeszcze pojadę.
0: Co my byśmy, słuchajcie, zrobili bez tych dziadków i babci, co? Każdy ma z was dziadka i babcię?
2: Tak.
0: No i co? Lubicie do nich wracać?
2: Tak.
0: Ale dlaczego? Właśnie między innymi to, co tu powiedziałeś? Że pozwalają wam na więcej? A, ma psa.
1: Moja babcia robi najlepsze jedzenie na świecie.
0: Tak?
1: I ma dwa psy.
2: Moja babcia pozwala mi oglądać bajki, a rodzice nie.
1: A ja chcę bardzo mieć psa i go nie mam. Mhm. Mam go tylko u babci.
4: A ja mam psa, który się nazywa Chałka.
0: Chałka? To tak jak taka bułka do jedzenia, nie? No. Czyli słodziak.
1: Powiedziałam Julii, że zjem w końcu tą Chałkę.
0: No, zjeść kogoś to chyba tak, że tak kogoś lubimy, żebyśmy go tak ścisnęli z miłości, nie? No, jeszcze ktoś ma tak na imię jak Chałka.
1: Ja mam dwa koty.
0: Dwa koty w domu tutaj w Warszawie? No, ale psów nie możesz mieć, tak? Podobno pies z kotem to nie bardzo. Co tam chcecie powiedzieć? Stefanie, masz ręce dwie w górze. Chciałeś coś powiedzieć?
5: Ja bardzo chcę wracać do moich dziadków, bo tam mam swojego ukochanego kota, którego znalazłem nie w schronisku, a w lesie.
0: Aha, jest teraz z babcią, tak?
5: Tak.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest twój kot, prawda?
5: Tak.
0: Nie masz go na co dzień ze sobą, ale się opiekujesz nim, jak jesteś u babci.
5: Tak.
0: Bardzo dobrze, słuchajcie, i wszystko jasne. Szanowni dorośli, słuchacze,
1: jak
0: prawo
1: on
0: do...
1: się nazywa?
0: No. Właśnie ten kotek twój jeszcze powiedz, jak ma na imię.
5: Puszek i Mruczek.
0: Puszek i Mruczek? To jeden kot czy dwa?
5: Nie, jeden.
0: Jeden, ale ma dwa imiona, prawda?
5: Tak,
0: no, tak jak i niektórzy z nas też mają dwa imiona. Pewnie wy też macie, nie?
2: Tak.
0: Ktoś ma dwa imiona?
2: Tak.
1: Ja mam.
0: Prawie wszyscy mają dwa imiona. Janek, jakie masz drugie imię?
6: Piotrek,
0: zobaczcie, jak ładnie. Dobra. To co teraz? Moje szanowne redaktorki, zgadzacie się ze mną, że prawo do lodów to jedno z najważniejszych praw, jakie możemy dzisiaj ustalić
7: tutaj? Tak.
0: Olka, jak tam u ciebie z lodami? Zaczęłaś już sezon?
7: Ja bez lodów w wakacji nie wyobrażam. Lody są najlepsze.
0: No, dokładnie. Ale zdarza ci się tak, że codziennie?
7: Codziennie raczej nie. Przynajmniej dwa miesiączki w jednym dniu.
0: Mhm. No to teraz ja bym chciał jeszcze się zapytać a propos tego wyjazdu na wakacje. Czy jest jakaś taka wasza absolutnie ulubiona zabawka, może jakaś przytulanka albo gadżet, bez którego nie ma mowy o żadnym wyjeździe?
1: Tak.
0: No to dawajcie, po kolei. Kto chce? No proszę.
1: Ja mam takiego zwierzaka, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest moją ulubioną przytulanką.
0: I zawsze z tobą wyjeżdża?
1: Tak.
0: Dobrze.
4: Ja mam taką owcę, która się nazywa Bebe.
0: Bebe?
4: Tak.
0: Dobra.
1: Ja dostałam na urodziny tą przytulankę. Jest trochę psem, a trochę psułką. Nazywam ją, ma imię Bzyk i nie mogę wyjechać bez niej.
0: Mhm. I Stefan, ty coś...
2: To jest twoja poduszka.
0: Stefan, ty pewnie z koparką wyjeżdżasz. Nie? Dawaj.
5: Wyjeżdżam z Jerzykiem Pysiem, który ma kolce jak igły.
0: Ale kuje rzeczywiście ta maskotka?
5: Nie.
0: Janek? Jak tam twoja ulubiona zabawka, którą zawsze zabierasz?
6: Smoka
0: zabierasz na wakacje ze sobą?
6: Taki metalowy.
0: Metalowy smok.
4: Ja nigdzie nie wyjeżdżę bez mojego takiego robota psa. I mam specjalną bułeczkę, żeby nim kierować. I mam
3: I ten też jest taki jeden przycisk na piłeczce, że po prostu turla się tą piłka, a potem ten piesek po nią idzie.
0: Ach, wiem, jaka zabawka. To jest taka, tak, rzeczywiście, którą włączasz i ona się sama tam kręci, ta piłka po pokoju na przykład, i ten pies za nią gania, tak? To coś takiego? Nie?
3: Nie, ale po prostu może buźką to łapać.
0: Aha, no dobra, dobra. No to jeszcze pytanie a propos, słuchajcie, tych takich długotrwałych podróży. Tak jak ty tutaj wspominałaś, że jedziesz 3 godziny do babci, prawda?
8: Nie, to nie ja.
0: A kto to powiedział, że 3 godziny do babci jedzie? Ty, tak? Opowiadaj.
8: Jak jest w wózku, no, w wózku zdroj, no jak zapomnę o tym bzyku, to jest moje poduszka.
0: A, no dobra. Czyli tak, 3 godziny, zobaczcie. I teraz mam takie pytanie. Jakie macie najlepsze sposoby, dziewczyny? Jesteśmy tutaj? Tak, tak, spokojnie. Jakie macie najlepsze sposoby? Jakie macie najlepsze sposoby na to, żeby nie umrzeć z nudów w aucie? Albo w pociągu podczas długiej podróży na upragnione wakacje?
2: Słuchać piosenek.
0: Dobra. Co tam jeszcze?
3: Kiedy jedziemy nad morzem, to tam idziemy długo. No i co, żeby mi się nie nudziło, to tam bierzemy jakieś gazetki, zeszyty, długopis, jedzenie, jakbym była głodna, i picie.
0: I w czasie podróży, tak? Żeby mieć coś takiego. Dobra, jesteś przygotowana.
8: Branie w magnetyczne szachy.
0: Magnetyczne szachy, to fajny wynalazek, bo one chyba się nie przewracają, tak? Podczas jazdy. No, to ciekawe, rzeczywiście, słuchajcie, gra, która rozwija, prawda, nasze myślenie. Stefanie, a ty co zabierasz? Co zabierasz? Nie co zabierasz, tylko co robisz, żeby się nie nudzić podróży?
9: Projektuję i rysuję.
0: Projektujesz? A może zdradzisz tam, co projektujesz? Jakieś postacie może rysujesz?
9: No, projektuję różne... No, to dopiero chciałbym robić w przyszłości.
0: Dobra, czyli myślisz już o swojej przyszłości na przykład, nie? To też jest dobry moment, prawda? Bo wtedy mamy dużo czasu na myślenie i możemy sobie wyobrażać na przykład, nie? Kim będziemy, jak już dorośniemy.
9: Tak.
0: No, co robisz, powiedz, żeby się nie nudzić?
3: No, koloruję. No, oglądam bajki. Koloruję jeszcze raz, no i gram na Nintendo 2.
0: Nintendo 2. W co grasz teraz? Ulubiona gra? Brawl Stars.
3: To będzie Minecraft.
0: Minecraft, no tak, rzeczywiście bardzo popularna gra. A wiecie, że to jest niezwykle stara gra?
3: Ja tam zrobiłam jezioro, zrobiłam jaskinię, zrobiłam blok piętrowy. Nawet zrobiłam jeszcze kilka rzeźby i w środku ich głów jest taki tyci pokoik.
0: No i zobaczcie, wszystko takie rzeczy możemy zobaczyć, skonstruować i zbudować podczas jednej podróży na przykład do babci. Co chciałaś powiedzieć, jeszcze dodać od siebie?
3: Jeszcze...
0: Ja tutaj muszę tylko naszym słuchaczom wspomnieć, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, że tu wszyscy trzymają, moi drodzy, dłonie, ręce w górze. Ja tylko tak, żeby było szybciej, to tylko tak skinam, jak się mówi, wskazuję głową na każdego i już nie wymieniam z imion, prawda? I nasza audycja dzięki temu jest taka dynamiczna. No to teraz uwaga, pokazuję oczami i moją głową na ciebie i teraz ty wiesz, że to ty masz powiedzieć. No i co robisz?
3: Właśnie kiedy już będę jechać nad morzem, to wezmę swój telefon i w aucie będę grać w takiego Minecrafta, czy nie jest po prostu zwykły, bo tam mogę jeździć na jednorożcu, a w Minecrafcie nie ma jednorożców.
0: No to.
8: Są dodatki.
0: Są dodatki z jednorożcami.
8: Tak, moja koleżanka akurat, ja nie mam smoków, a moja koleżanka ma smoki.
0: Mhm.
8: A ja mam normalny świat.
0: No musimy kogoś zaprosić tutaj, słuchajcie, od Minecrafta i porozmawiać z nim, żeby już tak na stałe wprowadził te jednorożce. Dziewczyny, co robicie, żeby się nie nudzić podróży?
4: Czasami oglądam bajki, a jeśli mama się nie zgadza, to gram w taką grę.
0: Mhm. A próbowałyście kiedyś, dzieciaki, liczyć krowy na przykład przez okno?
8: Nie mamy krów.
0: Ale nie, no jak się jedzie, to czasami są gdzieś tam na pastwiskach,
4: tak,
0: na łąkach.
4: Czasami.
0: No. No i jeszcze czego zostałaś?
10: Za szybko samochód jedzie.
0: Za szybko. A, no to no zależy jak kto jeździ, prawda? Ale jak stoimy w korkach, to możemy wtedy się naliczyć tych krów, jak w dobrym miejscu staniemy. A ty powiedz 300. Mi, co robisz?
11: Ja słucham piosenek.
0: No to zdradźcie mi, jakiej muzyki słuchać? Co jest teraz na topie? Bo ja tak tutaj wybrałem jakąś kurę, która gdaczy, ale ja, wiecie, ja nie do końca wiem, jakie są teraz trendy wśród takich nastolatków, wśród przedszkolaków. No, czego słuchasz?
12: Nie słucham, ale jeśli chodzi o krowy, to mamy już nowy samochód. Oddaliśmy Toyota. Jeszcze nie wiem, jaki to za auto, ale kiedy nim pojeździ, bo to jest szybkie auto, ale nie aż tak, i tak liczę tam krowy.
0: No, zobacz, ale to też fajnie powiedziałeś, bo tak skojarzyłaś, jeśli chodzi o krowy, to mamy nowy samochód. Ale kiedyś taka krowa nieraz pomagała jakiemuś właśnie rolnikowi, nawet trochę jak koń, zaciągnąć coś, pociągnąć coś, także no, trochę jak pojazd, nie?
12: No widziałam jedną taką krowę.
0: No, zobaczcie, a tutaj kolega, ktoś naliczył 300 krów nawet, nie? Janek, ty 300 mówiłeś, że naliczyłeś, tak? To ty?
13: Nie.
0: A kto to powiedział? 300?
13: Wanda.
0: A, Wanda powiedziała 300 krów. No, zobaczcie. Ręce w górze. Kto chce teraz coś powiedzieć? Śmiało.
14: Ja policzę chyba do 101.
0: Do 101, dobra. Słuchajcie, jest bardzo ważna, taka jeszcze jedna ważna wakacyjna sprawa. Planujecie plażę, rowery, góry, lody. A co jeśli, słuchajcie, na tych wymarzonych wakacjach nagle zepsuje się pogoda? No, śmiało, mówcie.
12: Na przykład jak jest deszcz nad morzem, to po prostu babcia Cian po prostu bierze parasol i idzie do sklepu mi kupić takie specjalne ubranie na deszcz. No i co, z tym wychodzę i się bawię.
0: Czyli korzystasz z tego deszczu, nie boisz się go, tak? A wy, reszta, co robicie w deszcz? Na wakacjach?
15: Ja byłam akurat w tydzień na wakacjach. No i byliśmy, jakby się zepsuła pogoda, to byliśmy akurat spływ na rzece. No i jak spływaliśmy, to padał deszcz, no i nic nie przeszkadzał.
0: No tak, bo
15: my
0: i tak...
15: My tylko się śmieliśmy, no bo były tak sypko, no i uderzał w nas kamienia, no i...
16: Ja czasami wracam do Warszawy, a czasami bawię się, rysuję po ulicy kredą, no i po prostu wtedy się szybciej rozwiązuje kredę i łatwiej się rysuje.
0: Aha, ale dobrze, czyli rozumiem, że jak pada deszcz, to wtedy rezygnujesz z wakacji i wracasz do domu, tak?
16: Tak, ale nie zawsze.
0: Nie zawsze. Janku, słucham cię.
17: Gdy jest polska pogoda, jestem na wakacjach. Jak jestem z mamą na wakacjach, to siedzę w domu, mojej oglądam bajki. Tak. Jak jestem z tatą,
18: tutaj
17: to siedzę w domu i gram z tatą w różne gry komputerowe.
0: Aha, no zobaczcie, a dorośli bardzo często o tym zapominają i marudzą na ten deszcz. Zamiast po prostu, tak jak ty tutaj tak ładnie zrobiłaś, założyć kalosze i wyjść i bawić się tym deszczem. No zwłaszcza jeszcze, jeżeli jest ciepło. Nie zapominaj ki. Jesteście, słuchaj, no? Jeszcze Wanda coś chce dodać.
19: Też jestem nad jeziorem, to idę do jeziora. Bo deszcz mi nie przeszkadza.
0: No dokładnie, bo już jesteś mokra wtedy, nie? No, dobrze.
19: A woda jest też zimna.
0: A woda też jest zimna najczęściej, prawda? No w naszym kraju najczęściej woda jest zimna w takich zbiornikach, w których pływamy. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że no jesteście takimi genialnymi naprawdę ekspertami od wakacji. Ja mam nadzieję, że wasi rodzice słuchają teraz naszej audycji i pewnie mają już gotowy przepis na idealny, taki bezstresowy urlop, jak już znają wasze pomysły. Wy jesteście na pewno absolutnymi profesjonalistami od dobrej zabawy, a żeby być profesjonalistą, trzeba codziennie ćwiczyć. Zgodzicie się?
18: No.
0: Żeby być profesjonalistą w czymś, czym się zajmujecie zawodowo. Pan Marcin, słuchajcie, jest świetnym wychowawcą, prawda? Znam też go od lat i mogę to potwierdzić, że jest no, niezastąpionym. I żeby takim się stać, to musiał długo ćwiczyć, prawda? I
10: tak,
0: trenować. No i teraz tak się zastanawiam, czy... No,
10: ćwiczyć,
0: co jest waszą... No, bo, słuchajcie, dzieciaki, waszą główną bazą treningową jest przecież wasze przedszkole, prawda? Tam najbardziej trenujecie, można powiedzieć, to, jakimi będziecie kiedyś w przyszłości. Nazywa się to przedszkole niezwykle pięknie, Niezapominajka. I tak się zastanawiam, tak w sekrecie, czy to, powiedzcie mi, czy to znaczy, że w tym przedszkolu nigdy niczego nie zapominacie?
10: Nie.
13: Nie.
10: Tylko po prostu to nasze przedszkole tak się nazywa.
0: Ale co to jest ta zapomin... Co to jest? Jak?
10: Nie zapominaj.
0: A co to jest?
10: Kwiat. To jest kwiat, że jest niebieski, a w środku ma żółte.
0: I on jest przez to wyjątkowy taki, tak?
10: Mhm.
0: Dobra. To chyba... znaczy... A jak pachnie taki kwiat? Jesteście w stanie opisać zapach?
10: Fajnie.
0: Fajnie. Janek, wiesz co, ale nie wierzę. Na pewno zdarzyło ci się zapomnieć na przykład zjeść drugie śniadanie przy szkole. No zdarzyło się, czyli ta niezapominajka, to ja troszeczkę źle tutaj, prawda, kręcę, że to nie o to chodzi, że nie zapominacie, tylko po prostu ten kwiatek jest taki przyjemny i miły i się z nim identyfikuje wasze przedszkole, ale w pełnej nazwie macie też ukryte takie bardzo długie, dorosłe słowo, bo jesteście przedszkolem, jak pan Marcin mi pisał, językowo integracyjnym, zgadza się? Tak. Brzmi bardzo super. Powiedzcie mi, przedszkole językowe, czy to znaczy, że... Macie tam jakieś tajne lekcje języków obcych?
10: No nie, mamy tylko angielski.
0: No już myślałam, że uczycie się rozmawiać z kosmitami.
10: No nie, ale czasami pan Marcin mówi nam no dzień dobry albo no po innym kraju.
0: Czyli ćwiczycie różne języki, tak? Można powiedzieć, języki świata.
10: Ale najczęściej tylko... Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dobra. No to teraz tak. Skoro jesteście tak świetną drużyną, to muszę was zapytać prosto z mostu. Wanda, słyszycie mnie tam, dziewczyny? Janek słyszy? Dobra. Czy wy w ogóle lubicie to swoje przedszkole?
10: Tak.
0: No, tutaj widzę, że nie było nawet momentu zawahania. No bo wiecie, bo dorośli czasami narzekają, że rano trzeba iść do pracy. A jak to jest z wami? Lubicie tak rano wstawać i maszerować do tej niezapominajki?
10: Czasami, bo jak na przykład mama mnie budzi, że się spóźnimy, a ja mówię, mama, ja chcę pospać, bo się nie wyspałam. No i co?
0: No tak bywa.
10: I mama mnie bierze, zakłada mnie ubrania, ubiera mnie, bierze mnie do samochodu, no i co? Jedziemy do przedszkola.
20: Bez śniadania?
10: Tak.
0: Ale pewnie macie świetne śniadanie w przedszkolu.
10: Tak, mieliśmy kiedyś tosty.
0: Brawo. Stefan, co tam chciałeś dodać?
21: Ja chciałbym dodać, że ja się dziś obudziłam o 4:00 i o 4:00 dwie godziny oglądałam telewizję.
10: O 6:30.
0: A może wczoraj o 16:00 chciałeś powiedzieć?
21: Nie.
0: O 4:00 nad ranem. No, czasami się zdarza, że człowiek z jakiegoś powodu nie może spać, prawda? Dzieciom też się zdarza, rzeczywiście. No dobra.
10: Teraz nie spałem do 1:00 w nocy.
0: Ale co tam jest, słuchajcie, absolutnie najfajniejszego w tym przedszkolu?
21: Nauczyciele?
0: Nauczyciele. No i pięknie.
10: Wybawki.
0: Ale słuchajcie, przedszkole przedszkolem, ale czy kuchnia tam dobrze gotuje?
10: Tak.
0: Tylko nie mówcie mi, że waszym ulubionym daniem jest zupa szczawiowa i brukselka.
10: Nie.
0: A co?
10: Spaghetti.
0: Ach, wiedziałem, że to spaghetti to jest.
10: Nie, naleśniki z polewą.
0: Naleśniki z polewą słoną czy słodką?
10: Nie, słodką. Truskawkową.
0: Truskawkową, taka czerwona polewa, pamiętam. Tak, rzeczywiście, no. Dobra, ja słuchajcie, próbuję wrócić teraz do tematu wakacji. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pakujecie swoją walizkę, wsiadacie do pociągu, machacie przez okno, ale na peronie zostaje mama i tata. Wy jedziecie sami. Albo tylko z waszą przedszkolną paczką i waszymi opiekunami. Jak myślicie, czy wakacje bez rodziców są w ogóle możliwe?
10: Tak.
0: No to tak czy nie? Kto jest za? Tak,
10: tak,
0: to...
10: tak. Nie.
0: No ale czy ktoś chciałby z was tutaj z obecnych spróbować takiej misji właśnie, wakacji bez rodziców? Kto by chciał spróbować?
10: Ja.
0: No dobra, już mamy to. No to teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak wyglądałyby takie wakacje bez mamy i taty. No bo przecież tak, musicie sobie...
10: Musielibyśmy dzwonić do rodziców.
0: No tak, ale słuchaj, nie miałabyś nikogo, kto co 5 minut by powtarzał, umyj rączki, prawda? Albo zjedz chociaż mięsko, zostaw ziemniaczki, ale zjedz chociaż mięsko, nie?
7: Ja co 5 minut nie muszę w domu myć rąk.
0: No tak, ja no, ale rodzice chyba często powtarzają takie rzeczy, nie? Załóż czapkę, nie wychodź bez czapki, prawda?
7: Albo
0: umyj się, jak ty wyglądasz? No co byście, słuchajcie, robili od rana do nocy, gdyby dorosłych nie było w pobliżu?
7: Granie na Nintendo? To jest moje
0: ulubione. No ale powiedzmy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma prądu.
7: Ja by siedziałam po ognisku.
0: Gdzie jest prąd, ale nie ma telewizji i telefonu.
7: No to ja by przy ognisku siedziałam.
20: Mhm. A ja by, bo ja mam młodszą siostrę, ja by biegłam i...
7: Ja bym narysowała na ścianach kolorowankę.
0: Mhm. Graffiti byś takie zrobiła na ścianie. Czyli widzę, że chcielibyście spróbować wakacji bez rodziców.
7: Ja bym
20: biegał na dworzu nocą, bym sobie kozłował i by...
7: Ja bym zabrała psa i chomika.
20: I bym jeszcze rysował.
0: Stefan, co chciałeś dodać jeszcze ty?
21: Ja bym chciał... pójść na strzelnicę i strzelać.
7: Chciałam spotkać wilki się i zabrać jednego do domu.
0: Ale teraz, moje drogie dzieciaki, spójrzmy na to z drugiej strony. Wyobraźcie sobie, że kładziecie się wieczorem do łóżka, nie wiem, w tym hotelu czy w domku w lesie.
7: Bylibyśmy razem w łóżku.
0: No, ale jest już ciemno, a obok nie ma mamy, która przeczyta bajkę, ani taty, który, nie wiem, zrobi żółwika na dobranoc.
7: Ja mogę przeczytać bajkę.
0: No, ale to co wtedy? Nie zrobiłoby wam się wtedy smutno, że ich nie ma?
7: Nie, bo jakby wszyscy byli, to by było wesoło.
21: Wesoło byśmy, jakby...
7: Albo Stefan.
21: Na przykład jakby były lody w domu, tyle co nas, to byśmy sobie wzięli i jedli.
7: No. Rodzice by nam nie pozwolili tak dużo.
0: Zobaczcie, moi drodzy, jak nam się świetnie gada. Ja to jest spoglądam nasz redakcyjny zegarek i jest godzina 14:56, a to znaczy, że, a już właściwie 57, że mamy 3 minuty. A chciałbym jeszcze na chwilę oddać głos osobie, która steruje tym waszym wesołym okrętem dzisiaj. Jest z nami wychowawca z niepublicznego przedszkola. Nie zapominajka, pan Marcin Dębiński. Witaj, Marcinie.
22: Dzień dobry, panie Radku. Witam państwa słuchaczy.
0: Słuchaliśmy przed chwilą pana podopiecznych i muszę przyznać, że słowo integracja, o którym rozmawialiśmy w ich wydaniu, brzmi naturalnie, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. Dla nich nie ma barier, po prostu bawią się w jednej drużynie. Ale chciałbym zapytać o samą niezapominajkę i waszą misję. No, kiedy rodzice szukają przedszkola dla swoich pociech, na rynku widzą mnóstwo placówek. A co jest tym absolutnym sercem waszego przedszkola i co was wyróżnia na tle innych miejsc?
22: Trudno powiedzieć, że przede wszystkim jesteśmy małym przedszkolem, tak? Więc mamy też małe grupy. A to bardzo sprzyja takiemu indywidualnemu podejściu do dziecka, tak? Jeżeli dzieci w grupie jest 25 i jest jeden nauczyciel, to dużo jest mu trudniej niż w mojej grupie, gdzie jest 11, a moja grupa jest największą spośród przedszkolu, bo w tym przedszkolu są też grupy 5-6-osobowe. W związku z tym, praktycznie tak jakbyśmy byli w rodzinie, tak? Bo zdarzają się takie rodziny, które mają 5-6 dzieci, więc to niewątpliwie jest ta zaleta tego naszego przedszkola. To, że jest językowe, tutaj mówię o tym języku angielskim, tak, i ten język angielski jest codziennie. I z jednej strony jest go dużo, a z drugiej strony też nie jest to przeładowane, w związku z tym na przykład nie obserwujemy tego na poziomie przedszkolnym, to się często zdarza przy dzieciach dwujęzycznych, że w obu językach są nieco opóźnione. To się wyrównuje gdzieś tam potem na poziomie szkoły podstawowej, ale wcześniej mają problem właśnie ze względu na tą złożoność tego myślenia w dwóch językach, więc tego też nie ma, a naprawdę dzieciaki są zdolne, bo moja zerówka już w tym roku wystawiła jedno przedstawienie w języku angielskim, był to Grinch przy okazji Bożego Narodzenia, także ten język naprawdę mają fajnie opanowany. To co ja lubię...
0: Panie Marcinie, to ja bym jeszcze chciał zadać takie pytanie, bo czas niestety nas bardzo goni. Jak z pana perspektywy wygląda rola mężczyzny wychowawcy w budowaniu relacji z przedszkolakami? Bo ci mężczyźni w przedszkolach to wcale nie jest takie oczywiste.
22: No to jest duża rzadkość, że tak powiem, ale powiedziałbym, że mniej więcej tak jak ojca w rodzinie, tak? To jest osoba, która jest bardzo potrzebna, która ma trochę inny tok myślenia niż panie, które zajmują się dziećmi. Ja zawsze podaję taki przykład, że jeżeli przychodzi dwoje dzieci, jedno mówi, no ktoś mnie przezwał, tak, czy mam jakiś kłopot, to z reguły panie reagują w ten sposób, że pocieszają, że mówią jakieś miłe słowa. Ja z reguły reaguję w ten sposób. Czy to jest prawda? Dzieci mówią, no nie, no jeżeli przezywa, to wiadomo, że to są jakieś, jakieś kłamstwa, tak? Tylko żeby komuś dopuścić. Więc jeżeli to nie są prawda, jeżeli to jest prawda, to czym się przejmujesz, tak? Kłamstwo nie jest czymś. Więc jakby inaczej budujesz odporność emocjonalną, też nie ma problemu. Ostatnio mieliśmy kłopot. Obok mnie stoi Karolinka, którą musiałem przenieść na rękach, bo noga ją zabolała. I dla mnie to nie jest problem. Tak? Tak. Zresztą nawet przepisy BHP pozwalają mi nosić takie ciężary słodkie.
0: I bez problemu mógłby pan Marcin donieść się do naszego studia radiowego. Co prawda dzisiaj tego nie zrobił. Dzieciaki, byłyście wspaniałe. Mam nadzieję, że podobała wam się przygoda w naszej stacji radiowej. Być może kiedyś w przyszłości popracujecie kiedyś przed mikrofonem, tak jak ja dzisiaj z wami, i zrobicie z kimś wywiad. Chciałybyście spróbować jeszcze?
1: Tak.
0: No dobra, drodzy słuchacze, to był niesamowity czas. Przekonaliśmy się dzisiaj, że dzieci z przedszkola Niezapominajka doskonale znają swoje prawo. Prawo do miłości i zabawy i robienia żartów oczywiście. To była audycja Radioaktywni. Słyszymy się za tydzień.
5: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
6: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz był Białystok, było Podlasie, no to zajrzyjmy teraz do innego jakże pięknego województwa, Lubelszczyzna, Lublin, Marian Kowalski, analityk sceny politycznej, kiedyś kandydat Ruchu Narodowego na prezydenta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A spotkaliśmy się, ponieważ pan jest słuchaczem Radia Wnet, co daje się odczuć, bo mamy do siebie numery i raz na jakiś czas dostaję SMS-a z komentarzem, to mądre, to niemądre, to głupie, to mniej głupie. Zawsze te komentarze czytam i staram się też po takim ciekawym SMS-ie zawsze zadzwonić do pana jako do też słuchacza i zadać się, a może w tej materii porozmawiamy. I tak samo było dzisiaj, kiedy rozmawiałem w poranku Wnet z Dorotą Kanią, otrzymałem SMS-a, patrzę, Marian Kowalski to mówi, no, że źle się dzieje na polskiej prawicy, na linii były szef BBN-u, profesor Cęckiewicz, prezydent Karol Nawrocki. Na czym ta afera, ta chyba już wygasa, czy była erupcja, dzisiaj już jest cisza, wczoraj wpis na platformie X, bardzo tonujący nastroje samego profesora Cęckiewicza, kurz opadł, aczkolwiek dzisiaj niemiecki tabloid dla Polaków, czyli Fakt podaje, prawda, ten cytat Karolu, popełniłeś wielki błąd i uderza tym cytatem ze Sławomira Cęckiewicza w prezydenta, więc to nie jest tak, że tego typu afery gasną bez echa całkowicie. Co to była za historia i co ona mówi o kondycji polskiej prawicy?
2: Na początku dodam, że moja małżonka wspiera finansowo stację państwa, więc zachęcam też do tego innych, także uczestników programów. Natomiast nie dalej jak pół godziny temu konferencja prasowa marszałka Czarzastego i powiada pan Czarzasty: kłótnia w obozie PiS, źle się bawią. No, wyjątkowo trzeba powiedzieć, że Czarzasty ma rację. I powiem tak, taka sytuacja, gdy decyzje personalne pana prezydenta są natychmiast cenzurowane przez jego dotychczasowego współpracownika, no jednak jest dyskusja. Meritum sprawy, czy pan Kapiński jest szwarc charakterem? No jeszcze niedawno był bohaterem naszego obozu, bo w momencie takiej największego skoku na władzę ekipy Tuska zachowywał się bardzo przyzwoicie, a nie wszyscy mieli akurat na to ochotę i odwagę. Natomiast powrót do sprawy Wałęsy, co do którego już 25 lat temu nikt nie miał wątpliwości, nie rzutowało to na karierze Wałęsy, to już taka, powiedzmy, było zakończenie jego kariery. Wszyscy wiedzieli, kto to jest, tylko brakowało dokumentów. No sąd, no to jest sąd, opiera się na dokumentach, które wtedy jeszcze sobie zimowały w Pawlaczu państwa Kiszczaków. No i co to dużo mówić? Można powiedzieć, że Wałęsa z zagrobu politycznego znowu wywołał wojnę na górze. My jesteśmy ofiarą tej wojny. Ja jasno mówię, decyzja pana prezydenta mi się podoba. Pan sędzia Kapiński, jego zachowanie w momencie kryzysu państwa mi się bardzo podoba. Natomiast uważam, że pan Sławomir Cęckiewicz, tak na gorąco recenzując decyzje personalne pana prezydenta, no, co dużo mówić, wytraca swój autorytet. Staje się zakładnikiem jednego tematu, czyli Lecha Wałęsy, niepotrzebnie, ponieważ pan Cęckiewicz jest potrzebny na wielu innych odcinkach. Więc odradzam panu Cęckiewiczowi takie reagowanie w sprawach zamierzchłych. No i tak, mamy paliwo polityczne takie i medialne dla wrogów obozu niepodległościowego, którzy jednocześnie mówią tak, no zobaczcie, kogo to pan Nawrocki sobie nabrał. No i tutaj długa lista nazwisk. Mi się to zupełnie nie podoba. No i co tu dużo mówić, jeżeli pominiemy też wątek tego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który zamordował swoją rodzinę, a miał dostęp do pana prezydenta, no to nie trzeba być, że tak powiem, miłośnikiem powieści kryminalno-sensacyjnych, żeby móc wyciągnąć daleko idące wnioski, że ktoś tu coś szykuje przeciwko panu Nawrockiemu.
1: Że to jest jakieś uderzenie. Zastanawiam się, co to uczy całą prawicę, bo no, czy nie jest tak, że w tej chwili ta prawica się jakoś tak dzieli, tak, że wszyscy czują, że pewien okres się kończy i każdy chce sobie jakiś kawałek tortu wykroić i że ten spór o sędziego Kapińskiego, tą nominację, który przerodził się przez chwilę przynajmniej w takie starcie z Pałacem Prezydenckim, a może i z samym prezydentem jednej z telewizji, no nie pokazuje czegoś więcej o kondycji prawicy, o tym, że tam trwa bardzo silna walka i że też część mediów chce nie tylko opisywać politykę, ale też ją kreować.
2: Ja ubolewam nad tym, że obóz niepodległościowy, zarówno politycy, jak i media różne, wytracają z perspektywy to, co najistotniejsze. Teraz idzie gra o to, czy państwo polskie w ogóle będzie istniało. Jeżeli będziemy dokonywali takich akcji, jak powiedzmy już ta rywalizacja w Krakowie powyborcza, zwycięzców, prawda, czy dyskusje na temat personaliów, w dużej ilości, prawda, gdzie ma wpływ pan prezydent, no to zadajmy sobie pytanie, czy w ogóle nasz obóz, szeroko rozumiany, od polityki po media, ma w ogóle świadomość tego, w jakiej sytuacji się znajduje. Twierdzę, że wielu sobie nie zdaje z tego świadomości i trzeba z tego wyciągnąć wnioski, póki nie jest za późno. Ja uważam, że wracając do pana sędziego Kapińskiego, jeżeli do tej pory był chwalony, a dzisiaj jest taki, powiedzmy, część obozu niepodległościowego, podobną narrację przyjmuje jak nasi przeciwnicy polityczni, no to i po co? I wiecie co, ja nie naprawdę jestem, że tak powiem, oszczędnym użytkownikiem mediów społecznościowych i w ogóle nowoczesnych takich technologii łączności, prawda? Jeżeli ważne osoby zabawiają się gimnazjalistki na rozmaitych, prawda, fejsikach, na gorąco, prawda, upuszczają swoje emocje ze smyczy, no to, moi drodzy, jeżeli chcesz coś takiego spektakularnego adresować publicznie, to nie jest, że to czyta tylko adresat, tylko wszyscy, prawda, to zaczekajcie z takim komunikatem do jutra, to może wam przejdzie. Tyle mam do powiedzenia.
1: To teraz jeszcze kontynuując tą historię, pan prezydent podjął decyzję, będzie sędzia Kapiński, zobaczymy, no, wydaje się, że część środowiska oczekiwała czegoś innego i to nie tylko myślę o Telewizji Republika, myślę też o części sędziów, chociażby Kamil Zaradkiewicz bardzo wyraźnie dał wyraz, pan profesor też sędzia Sądu Najwyższego, że oczekiwał innej, staje się ostrzejszej, bardziej bezkompromisowej wizji, a sędzia Kapiński to jest, jak rozumiem, w tej optyce pałacu, no jakaś próba nie pójścia na frontalną wojnę, tylko no właśnie jakiegoś tutaj złapania, więc porozumienia, czy rozejmu, czy kompromisu, no ale pójścia bardziej merytorycznie, bardziej taką drogą, nie wiem, czy ugodową, no ale łagodniejszą niż ostre starcie i rozgrzewanie sporów w Sądzie Najwyższym. Może o tym byśmy rozmawiać, nie o tym, kogo wybrał i zwracać do Wałęsy, bo to chyba trochę dziwne jest koniec końców, tylko to, czy prezydent koniec końców dobrze wybiera, stawiając na bardziej umiarkowaną opcję w Sądzie Najwyższym niż na zawodnika, który będzie bardzo bezkompromisowy. Bo to jest, wydaje się, clue tej sprawy, to została przykryta tym wątkiem Wałęsy trochę jako takim, prawda, i tego procesu trochę jako takim listkiem figowym.
2: No tak, ale czy pan sędzia Kapiński to jest tak naprawdę taki ugodowy i efekt jakiegoś kompromisu? No już przeciwko niemu protestują ci kodziarscy ławnicy w Sądzie Najwyższym. Jakieś transparenty wywieszają, już jest bunt. No to nie trzeba więcej, no wszystko przed nami. I ja, wiecie co, ja naprawdę, ja byłem ławnikiem w zwykłym sądzie karnym przez parę lat. Ja naprawdę mi się nie podoba coś takiego, że jakakolwiek opcja polityczna chce mieć swojego sędziego. Jeżeli będziemy tak traktowali sędziów różnych, że chce mieć swojego i wtedy jest dobrze, no to zawsze jest ryzyko, że ten sędzia nie będzie nasz i wtedy będzie trwała wojna. Wreszcie trzeba doprowadzić do sytuacji, że sędziowie naprawdę, że ta sama osoba, ten sam skład sędziowski czasem wyda werdykt, który nam się nie podoba, czasem nam się podoba i z tym się musimy liczyć, bo tutaj nie ma sporu między Kargula z Pawlakiem, tu chodzi o system prawny państwa polskiego, ważnego i w dramatycznym momencie historycznym. I naprawdę, jeżeli przeciwko panu Kapińskiemu to jest tylko taki argument, że tam w sprawie Wałęsy, to on tam, no powiedzmy, nie posadził do Wałęsy do ciupy za kłamstwo. Przecież nie taka była możliwość, nie takie powody.
1: No nie, ale może mógł wtedy dać zdanie odrębne, no wtedy...
2: Ale po co, kochany redaktorze, przecież o Wałęsie to my wiedzieliśmy już od 4 czerwca 1992 roku, opadły. To prawda, 8 lat później ten wyrok sądu nam nie był do niczego potrzebny. Wałęsa nie był już osobą biorącą udział w życiu publicznym, więc ja uważam, że to nie była sprawa przełomowa dla losów państwa polskiego, czy dla kariery pana Wałęsy. Więc sięganie tak daleko, no to jest zupełnie niepotrzebne, no bo to tak nam druga strona wyciąga tych, prawda, prokuratorów czy sędziów z obozu Prawa i Sprawiedliwości, którzy tam, prawda, albo orzekali za komuny, albo pełnili funkcję za komuny. Się okazuje, że ci pisowcy, prawnicy z czasów PRL-u, gdy zaczęli karierę, no to są gorsi od pana Czarzastego dzisiaj, tak? No to nie strzelajmy sobie w stopę.
1: To rzeczywiście jest tak, że w tej chwili trwa tego typu dyskusja właśnie ostrzej, słabiej strzelać się w stopę, ale też myślę w całej tej sprawie, na ile to jest próba skłócenia Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem, że to się też rozgrywa na poziomie takim partyjno-politycznym, a media są może tylko i dodatkiem istotnym, ale jednak dodatkiem do całej tej afery, czy sprawy, czy awantury.
2: No tak, ale w samym obozie Prawa i Sprawiedliwości słyszymy dwugłos w tej sprawie. Jeżeli będziemy, że tak powiem, sprzyjać powstawaniu kolejnych linii podziału, prawda, to półtora roku przed wyborami, daj Boże, żeby się odbyły, bo w tej sytuacji, no to jak Czarzasty mówi, się źle bawią, to Tusk powie, to takim wariatom nie może oddać Polski. No to zwróćcie uwagę, jakie to może być konsekwencje w perspektywie, prawda, kolejnych wyborów. Wiadomo, że nasi przeciwnicy będą wykorzystywać każdą okazję, żeby wykazać, że tak, obóz prezydenta jest niespójny, ekipa prezydenta jest niespójna, że obóz niepodległościowy prowadzi wojenki domowe i to, jak mówię, na płaszczyźnie historycznej, no to wiecie co, ja bym wolał, żeby ci ludzie wreszcie im położyli projekt konstytucji przyszłej, żeby wreszcie była rola prezydenta, żeby się okazało, czy prezydent ma jakąś gwardię, która dba o jego bezpieczeństwo, a nie bez przerwy jakiegoś chorego psychicznie mu podsunęli, prawda? To są rzeczy, na które ja oczekuję jako wyborca i komentator zapraszany do mediów, które, prawda, mają autorytet u zwykłych, porządnych Polaków. Jeżeli będziemy tak o Wałęsę się pokłócimy teraz, prawda, no to nie ma miejsca na to, jaka ma być Polska. Ja spotykając się zresztą jestem zapraszany na różne spotkania w Polsce, no to zwracam uwagę, że musimy dzisiaj sobie zadać pytanie, jakiej Polski chcemy. I ja oczekuję zarówno od Konfederacji, jednej i drugiej, tak, obojga Konfederacji, od Prawa i Sprawiedliwości, jasnej recepty, o co ten bój, jaka Polska ma być, bo jak znowu stworzymy takiego potworka, prawda, że Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, no to zajmiemy się głównie obsadzaniem stanowisk i znowu będzie, czy to słuszny kandydat, czy niesłuszny, prawda, podrą się o te łupy, prawda, i znowu wpadniemy w jakąś czarną czeluść i będziemy rozgrywani przez zagranicę. Ja się bardzo martwię, bo niestety, moi drodzy, ja czasem mam wątpliwości, bo wielu czyha na to, żeby Polakom państwo odebrać. Tylko ja zadaję pytanie często publicznie na takich spotkaniach. Czy Polacy są gotowi na posiadanie własnego państwa? To jest pytanie, które mnie nurtuje i często zapada w tym momencie głucha cisza.
1: Jest rzeczywiście, to jest pytanie, które aż trudno jest zadawać, czy faktycznie my chcemy własnego państwa i czy chcemy ponosić czasami obciążenia i koszty, które się z tym wiążą. I to pytanie, które nie po raz pierwszy w naszych dziejach staje, czy będziemy gotowi go bronić również, ale to pytanie, na którym dzisiaj pewnie nie odpowiemy do końca, tyle wiemy, ile nas sprawdzono, ale patrzę na Lublin, tam trwa wystąpienie Przemysława Czarnka, zaraz się przeniesiemy, ale w Lublinie też ostatnio była afera z tym, jak lubelski ratusz kształtuje politykę migracyjną na poziomie samorządowym. No i właśnie, jest tak, że w Lublinie jest kłopot z tym, że się sprowadza studentów, którzy czasami płacą mniej lub lepiej za studia, a potem zmieniają Lublin, czy to nie jest kłopot. Urzędniczka z ratusza, zresztą sama imigrantka z Ukrainy właśnie bardzo zachwalała projekty ściągania studentów z Afryki tym razem. Jak to wygląda na poziomie lubelskim, ta kwestia migracyjna?
2: No widać, że na ulicach jest dużo przybyszów, zwłaszcza z Afryki. Widać. No oni są, nie było jakichś incydentów, prawda, dotychczas. Są przyzwoicie ubrani, zachowują...
1: Chyba jeden był, 2-3 lata temu, jakiś bardzo nieprzyjemny z próbą napaści seksualnej, ale to jeden i jakiś czas temu, dwa.
2: Biorąc pod uwagę ilość, prawda, tych osób, które się widzi na ulicy, jak się zachowują w takim codziennym życiu, no to... Nic się nie wydarzyło takiego, co by jednak zapaliło czerwoną lampkę. Jednak widać tych ludzi. No i mówi się o studentach, ale są bardzo często ludzie na oko w takim wieku niestudenckim. Więc ja cały czas twierdzę, że ta ilość tych uczelni różnych i publicznych, i prywatnych, i jakichś tam różnych, prawda, w Lublinie, których jest zatrzęsienie, no to jest taka brama imigracyjna. No wiadomo, możliwość sprawdzenia, kto to jest, prawda, w jakim celu przybywa, jest żadna. Sprawdzenie ich, prawda, dokumentów o poziomie wykształcenia czy ambicji na przyszłość, to jest żadna. I o ile tej pory to był krzyk, że to przedsiębiorcy potrzebują pracowników z zewnątrz, prawda, no i oto tam Prawo i Sprawiedliwość było młotkowane, no to dzisiaj widzimy, że jednak zapotrzebowanie na wykształcenie, no to stało się taką bramą. Ja oczywiście jestem za tym, żeby w Polsce kształciły się elity innych państw. Jest potrzebne. Jak były delegacje polskie rządowe do Mongolii, prawda, czy do Wietnamu, to tam się rozmawiało, prawda, po polsku, bo ci ludzie kształcili się jeszcze w czasach Polski Ludowej w Polsce. To jest ważne, żebyśmy kształtowali jakąś więź z tymi elitami państw, które no, uważam, że w przyszłości będą motorem cywilizacyjnym, czy to się komuś podoba, czy nie, a już są, prawda, motorem demograficznym. Ale oni muszą wrócić do siebie. My nie możemy okradać ich, prawda, z potencjału intelektualnego. Nie możemy traktować machlojek rozmaitych przy sprowadzaniu ludzi. Ale z drugiej zaś strony, patrząc na ilość budowanych nowych osiedli w Lublinie i ilość tych niezamieszkałych z ofertą do wynajęcia czy do sprzedaży, że każdy trawnik został zabudowany w Lublinie, to pytamy, dla kogo, skoro ilość mieszkańców tych stałych ciągle się zmniejsza. I to budzi moje pytanie. Natomiast elita polityczna, szeroko rozumiana lubelska, sprawująca realną władzę, no to dopiero jak coś wybuchnie, to się odzywa. Ja mam zastrzeżenia dla szerokiego spektrum politycznego w Lublinie, sprawującego władzę na tym odcinku, i uważam, że jednak brak rzetelnej polityki, nie wiem, migracyjnej, ale takiej, która by powodowała, że pytamy ludzi, po co, za co, dlaczego, na jaki okres czasu przyjeżdżają do Polski. Tego nie ma, bo jak ktoś zapyta, to jest teraz faszystą, prawda, rasistą i tak dalej. Z drugiej zaś strony, tylko to jest doskonały interes, a uważam, że tutaj jest możliwość gigantycznej korupcji.
1: Znaczy, są mieszkania, są sprowadzani ludzie w wieku studenckim albo takim...
2: Twardszym. Są tacy studenci, powiedzmy kolejnego etapu tak kształcenia.
1: Trzecim
2: wieku.
1: Tak jest, ale to zdaje się, że cesarz austriacki Leopold dopiero wprowadził maturę i to spowodowało, że studenci byli w pewnym wieku, a jeszcze w wieku 17 to studiowali i 12-latkowie, i 40-latkowie, więc to dopiero wymysł przeoświecenia, że studenci są w jakimś wieku, tak mi się przypomniało, kartka z historii nauki europejskiej i historii akademii. A jak to patrzą zwykli mieszkańcy Lublina, tych, których niestety ubywa z roku na rok, no ale jeszcze mieszkają, to budzi jakiś niepokój, że ten Lublin się zmieni, że już nie będzie tych Lublinian, jakich znamy od stuleci, tylko będą jacyś nowi, w nowych blokach mieszkający, z nowymi prywatnymi dyplomami, którzy wrócą, ale raczej nie wrócą, tylko będą te nowe osiedla i nowe bloki zamieszkiwać.
2: No i jedni się cieszą, bo wynajmują mieszkania i z tego żyją, inni się martwią, bo jednak mają wrażenie, że zmienia się ten krajobraz etniczny. Ja mieszkałem w takim osiedlu starym jeszcze gierkowskim, mieszkałem przez 20 lat. Jak tam się sprowadzałem, no to tam dużo chłopaków było takich, powiedzmy sobie, środowiska kibicowskiego, a potem w wyniku, prawda, przeprowadzek, wyjazdu za granicę. No dzisiaj w tym mieszkaniu, gdzie ja mieszkałem, to mieszkają już kolejny raz jakieś tam, prawda, studenci zagraniczni. Najpierw z Ukrainy, potem teraz z Afryki, jak mam sygnały. Na tym osiedlu, jak sam czasem jestem, tam wrażenie, że to już takie jest multikulti osiedle. W ciągu 20 lat zmieniło się. To jak mówię, jakichś incydentów nie ma, no to dobrze, tylko musimy na zimne dmuchać, bo w Wielkiej Brytanii incydentów też nie było, prawda, jakiś czas temu, a dzisiaj to wiadomo, że tam no, w Niemczech pójść na basen, no to zwykła Niemka to raczej tego nie robi, ryzyko duże. Ja się obawiam, że jednak takie z jednej strony polityczna poprawność uniemożliwia zabieranie głosu publicznego, bo trochę byli zmłotkowani. Z drugiej strony chęć czystego zysku, no bo dla kogoś te mieszkania się buduje. Z trzeciej strony te uczelnie, zwłaszcza prywatne, to też potrzebują grosza, ale państwo polskie zawodzi, bo zupełnie nie śledzi tego, jakie są cele prawdziwe tych ludzi. Ja tylko przypomnę, że Afryka jest skolonizowana przez Rosję i przez Chiny. Czyli dwa totalitaryzmy, które jednak nie kryją swoich intencji wobec świata zachodniego. Ilu takich, powiedzmy, znajdą amatorów do stanięcia się jakąś tam agenturą, zwłaszcza w Polsce, no to nikt na to nie zwraca uwagi. Mówi się o Ukraińcach, że tam różnie się zachowują, prawda, a to samochodem wjedzie do Morskiego Oka, jakieś brewerie. To są rzeczy, które się wychwytuje. Ale czy nam nie montują agentury na przyszłość, prawda, w postaci jakiejś kadry inteligenckiej, technicznej, no to Chińczycy snują plany na pokolenia, a z nimi nie ma żartów.
1: No, oj, nie ma. Z kim, ale z Chińczykami nie ma. Po Warszawie, nie tylko w Warszawie, biega robot, nazywa się Edward Warchocki, który wchodzi do Sejmu, wchodzi w inne miejsca. To robot jest chińskiej konstrukcji i oczywiście nie trzeba być wybitnym intelektualistą, żeby zadać sobie pytanie, jakie sensory, jakie dane taki robot zbiera. Wszystko jest zabawne, śmieszne, goni dziki, zaczepia polityków, ale co robi przy okazji, to już pozostawiam dla państwa rozwagi i namysłu, bo jak na razie jest śmiesznie, żeby potem nie było smutno. Marian Kowalski był naszym gościem, dziękuję bardzo za rozmowę. A właśnie, jeszcze się podczepię pod Mariana, dokładnie pod żonę pana Mariana, która wspiera Radio Wnet. To tylko przypomnę, że trwa ta zbiórka.
2: Pamiętajcie, nic nie ma za darmo, zwłaszcza prawda jest kosztowna w tych czasach.
1: Jest, to prawda, że prawda jest kosztowna i to jest prawda, że trwa urodzinowa zbiórka Radio Wnet, patronite.pl, Radio Wnet, tam są wszystkie szczegóły. Ja bardzo państwu dziękuję i mam ten przywilej, mówię to bez jakiejś dużej ironii, odczytywania tych imion państwa, którzy w naszą zbiórkę się włączyli. Pani Aleksandra, pan Krzysztof, pan Jan, pan Robert i pan Tadeusz. To piątka najnowszych naszych wspierających w ramach zbiórki. Jeszcze trochę nam zostało, ale idzie nieźle. Bardzo państwu wszystkim dziękuję. Wydaje się, że jeżeli nic się nie zmieni, nie będzie jakiejś katastrofy, to przywitamy niedługo nową konsolę, ale to jeszcze trochę wysiłku. 4 dni do końca zbiórki. Bardzo wszystkim wspierającym słuchaczom dziękuję. To była Odyseja Wyborcza. No i pamiętajcie państwo o nas. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 44 minuty po godzinie 11, Białoruskie Studio Radia Wnet. I tak jak zapowiedzieliśmy, porozmawiamy o wizycie Svitłany Cichanouskiej na Ukrainie. To niezwykła wizyta. W pewien sposób zażartował Wołodymyr Zełenski, że miało być spotkanie prezydentów Białorusi i Ukrainy. I jest spotkanie Zełenski-Cichanouska. Oczywiście wizytę obserwowała Ola Siemaszko. Olu, jak oceniasz tę wizytę? Dlaczego ona nie jest zwykłą wizytą? To dlaczego, czy ma właściwie takie większe znaczenie?
3: Ну, візита Ціхановської в Києві – то заінсценована гра політична. Оцим написали праві всі коментатори. Ну, і то так виразні відать. І головним цілем тієї гри є виварці пресії на Лукашенка. Я припомню, вже кілька днів тому Лукашенка освячив, то було під час свячення з вжиттям броні Яндрової на Білорусі. Лукашенка освячив, вже хотів би спочатку спіткатися з Зеленським і омовити стосунки двосторонні. І нагле по тих словах Ціхановська удається до Києва на форум міжнародовий і так, направду, Зеленський там освячив. Вже Лукашенка хотів спіткання Зеленського з президентом Білорусі і президент Білорусі є ж в Києві. На маргінезі тієї конференції Зеленський споткався з Ціхановським. Був то такий гест, чисто символічний і такий сигнал політичний для Мінська. Бо, припомнімо, що пресія на Лукашенка за допомогою білоруських сил демократичних розпочалася ще на початку того року. Зеленський, який, так направду, через довгий час ігнорував Заруна Ціхановська, як і Білоруські сили демократичні, несподівання споткалися з Ціхановським в Вільні. Наступна планована візита Ціхановської в Києві, але в останній хвилі візита застала одволяна МЖКом з поводу безпечинства, але зараз вже видать, що всі квісті зостали розв'язані. Для Ціхановської є за спулу та візита очевість такі сексес піарови. Зостали виїхали вони до Чорнобиля, відвідали Київ, споткалися з охотниками і була така офіційна відвертка бюро демократичних сил Білорусі в Києві. Але на дальній єст ясно, чи які-кольвек проблеми, які маємо білорусіні обіцяння на Україні, то є проблеми легалізації, узискання документів, проблеми білоруських охотників зостануть по той візиті розв'язані. З того, що читали, білорусіні мешканці об'єднання на Україні були так досить скептичні в обіцяні візити. Єдине, Павел Латушка пробував надати візиті такий політичний характер і написав в своїх каналах телеграмових, що мав споткання з міністром справ заграничних, були такі розмови на темат санкцій, українських дітей на Білорусі, поступування проти Лукашенка перед Міжнародним трибуналом справедливості в Хадзе. І попросту, ну, Латушка так описував такі речі політичні. Єднак, очевидно, що головним цілем цієї візити є пресія на Лукашенку, і діється то в контексті таких не дуже простих, погрошуючихся реляцій між Мінським і Києвом. Україна стала твердити, що бензія колейна так зі сторони Білорусі, і що Путін пробує втягнути Лукашенка ще глибше в ті війни. Появляємося такі навіть безпосередні грозьби під адресом самого Лукашенка. І зараз питання в ЖМІ, якщо то була пресія, проба пресії на нього, то який вплив бензі мала та візита? I jeszcze raz tak powtórzę, że nie pierwsza taka próba wpływu na Łukaszenka prawdopodobnie udało się to ostatnim razem. To było w końcu lutego, na początku marca. Było to też przed wizytą Johna Cowla w Mińsku. A teraz ta wizyta Cowla zapowiedziana. I ale jeszcze nie było tej wizyty, tak? Коллс там кілька тижнів тому повідомив, що планує відвідати Мінськ. І видить, що то теж може бути така квестія американська та й пресі на Лукашенку, але білоруські сили демократичні зараз самі собі створили такі проблеми. Оїлі в лютому і в марцю не було ще ясних сказників по партії сил демократичних зі сторони білорусінів, все рівно в краю, як за границем. І зараз є ж мами, такі лічби, бо відбилися вибори до протопарламенту білоруського, парламенту на уходстві, в яких заголосувало тільки 2 тисячі осіб. І, очевидно, не можна то так звалити вини на цибератаки, бо організатори тих виборів твердять, що з поводу тих атак не заголосувало за ледве кількадесят осіб. І, очевидно, 2 тисячі осіб з партії – то ніц. І Мінськ зараз на такі проби пресії через свою пропаганду відповіда, ну і ким так властиві пробується нас страшить. І має рацію, так. І мислю, що Артур зараз може повідомити нам, як ця візита була відбирана на Україні, і це писали вони українські коментатори, бо з моєї сторони це була така, такий моніторинг, що мовлено на Білорусі.
2: Артур, запрошуємо.
4: Oczywiście, Olgo i Pawle, opowiem o tym. Dla mnie to ta wizyta w tej przestrzeni informacyjnej wywołała pewne takie dysonanse. Ona była bardzo różnorako komentowana. Oprócz tego oficjalnej narracji zarówno z kancelarii prezydenta, jak i z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie mówiono o przełomie, o zmianie, o relacjach, o rozmowach, oczywiście między innymi prezydent Zełenski i ustami swoimi i swojego rzecznika mówił o tym, że wyrażał takie przekonanie, że będzie wreszcie albo nadszedł już ten moment dobrosąsiedzkich, odbudowy dobrosąsiedzkich relacji ukraińsko-białoruskich. Andrii Sybicha mówił, że mamy z kim rozmawiać po stronie białoruskiej, oczywiście wymieniając Cichanouską jako reprezentantkę tych, z którymi możemy rozmawiać. Mówił też, że Ukraina może pomóc niepodległej Białorusi stać europejskim przyjacielem, czy też europejskim krajem. Jeżeli chodzi też o oficjalną część dziennikarską, że to tak określę, może nawet w cudzysłowie dziennikarską, mówię tutaj między innymi o telewizji Freedom, która jest telewizją stricte państwową, rosyjskojęzyczną częścią tego maratonu informacyjnego na Ukrainie. Oni też mówili, powtarzali mniej więcej narrację rządową, oficjalną, były dyskusje, były spotkania. No, mnie natomiast strasznie uderzyło, że te dyskusje na temat wizyty Cichanouskiej były na tle ukraińskiej flagi, flagi Republiki Białorusi, tej sowieckiej flagi Republiki Białorusi, oficjalnej flagi używanej przez reżim Łukaszenki, tej, która po dojściu Łukaszenki w latach 90. do władzy została przywrócona, albo bardziej może jej alegoria tej sowieckiej flagi Republiki została przywrócona. Na spotkaniu z Cichanouską, z Zełenskim też nie zauważyłem flagi biało-czerwono-białej. No, może kancelaria prezydenta Ukrainy nie znalazła takowej flagi u siebie na
3: Arturze, przepraszam,
4: na
3: był taki Arturze, przepraszam, był taki komentarz, że tak, nie było tej flagi.
4: No nie było, nie było. To jest właśnie też, ja mam wrażenie, że to jest takie zostawianie takiej jakiejś częściowej furtki do rozmów z reżimem w Mińsku, tak? Że tutaj, pomimo tego, że się spotkaliśmy, no ale BCB, czyli biało-czerwona flaga, biało-czerwono-biała flaga nie zafunkcjonowała. No moim zdaniem to jest jakiś taki dosyć dziwny surrealizm właśnie tych rozmów. No ale właśnie flaga państwa białoruskiego, oficjalna, teraźniejsza, jako tło państwowej telewizji Freedom, no moim zdaniem to jest, łagodnie mówiąc, no granda, tak? Tak, tutaj nóż w kieszeni mi się niestety otworzył. Oczywiście media, inne media niezwiązane bezpośrednio z rządem, czy też w ogóle niezwiązane z rządem ukraińskim, z władzą ukraińską, też mówiły o tym, że to jest przełom. No i tutaj się zgodzę, że to jest przełom. Przecież do takiego spotkania miało dojść chociażby po uwolnieniu więźniów politycznych, którzy zostali wywiezieni, o których ty kiedyś mówiłaś, relacjonowałaś zresztą to wywiezienie na teren Ukrainy więźniów politycznych osadzonych po 2020 roku. Wtedy nawet Budanow, wtedy jeszcze jako szef wywiadu wojskowego ukraińskiego, zapowiadał takie spotkanie. Ono później zostało odwołane. Niemniej jednak chyba najbardziej taki... nie chciałbym powiedzieć kontrowersyjny, może stanowcza opinia padła z ust Natalii Radzinej. To jest nie do końca, a może całkowicie nie przestrzeń informacyjna Ukrainy, no ale akurat Natalia Radzina, dziennikarka z Białorusi, naczelna portalu Hartia 97, często na Ukrainie jest komentowana. No i ona właśnie zarzuciła także władzom ukraińskim, że właśnie przede wszystkim stawiają na Cichanowską i jej środowisko, niejako pomijając wszystkie inne aspekty niepodległej Białorusi działające na Ukrainie. Przecież to nie jest tajemnicą, że od 2014 roku białoruscy ochotnicy, ale także opozycjoniści, którzy znaleźli tutaj schronienie na terenie Ukrainy, no, mierzą się cały czas z problemami administracyjnymi, problemami legalizacji pobytu. Ja już nie mówię o przyznawaniu obywatelstwa niektórym żołnierzom, którzy walczą od 2014 roku, ale także z takimi problemami, o których ty też regularnie, Olgo, opowiadałaś, chociażby problemami, z którymi się mierzyli przecież dziennikarze też Radia UNED tutaj na terenie Ukrainy, związanymi chociażby z systemem bankowym, no jakimikolwiek formalnościami, tak? I to tak jakby zostało częściowo w tej sytuacji pominięte, pomimo tych zapowiedzi, że będzie dobrze. Ale jak będzie dobrze? No, ja to dobrze słyszałem z ust i prezydenta Poroszenki, później słyszałem z ust prezydenta Zelińskiego, no ale mamy 2026 rok i ja jakoś nie do końca widzę możliwość, znaczy inaczej, jakieś intensywne działania na tym polu.
3: No i dlatego powiedziałam, że to środowisko białoruskie, które teraz mieszka w Ukrainie, oni są dość sceptyczni na temat tej wizyty. I jeszcze na końcu, mamy dwie minuty, chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat sytuacji wojennej, bo Białoruś i Ukraina wymieniają się oskarżeniami w ostatnich dniach. Ukraina przygotowuje się do kolejnego ataku z Białorusi. Białoruś twierdzi, że w ciągu ostatniego tygodnia nad Białorusią przyleciało 116 dronów z Ukrainy. Drony, wiemy, że drony stałe tak przylatują na terytorium Białorusi ze wszystkich stron, nie tylko z Ukrainy. Władze już nie mogą ukryć tej informacji, ale bardzo się starają. I już dziś Instytut Badań nad Wojną przedstawił swoje teorie na temat tego, jak można wykorzystać terytorium Białorusi. Rosja chce przeprowadzić ataki dronów na Ukrainę z Białorusi. Jak to wszystko będzie wyglądać, to znaczy, że będą takie ataki dronów na cele w zachodniej i północno-zachodniej Ukrainie, których rosyjskie drony nie mogą jeszcze tak łatwo trafić, z dużą precyzją i takimi в главі самі, і можливість використання територій Білорусі через сили російські до атаків могла б уможливість російським дронам типу «Шахет» і іншим дронам атакування автостради М-06, яка прибіга через Західну Україну в тим ключових шляхів з Польщі на Україну ораз лінії колійової ланчонці польське з Україном. І то можуть бути такі атаки на даний терен з територією Білорусі. Але вже чекаємо, може, коментарі експертів воєнних на цей темат.
2: To ja tylko dodam, że Robert Browdy, czyli Madiar, szef systemów bezzałogowych Zbrojnych Sił Ukrainy, reagując na te opowieści o tych spadających dronach ukraińskich na Białoruś, raz po pierwsze stwierdził, że Białoruś nie widzi tych dronów, w które te drony są wycelowane, czyli nie widzi dronów rosyjskich z jakiegoś powodu, a po drugie stwierdził, że Ukraina ma już namierzonych 500 takich celów na terytorium Białorusi i jest gotowa w każdej chwili je zaatakować, jeżeli Białoruś chciałaby przystąpić bardziej jak до війни по стороні Федерації Російської.
3: Павля, а я можу додати, що 500 селів – то трохи задуже. Аби знищити білоруська господарка, Україна може у нерухомість за ледве 10 фабрик.
4: I zrobić to bardzo szybko. Ja tylko na koniec jeszcze dodam jedną taką informację bardzo ważną. Serhii Flesz Bezkresnow, to jest doradca Ministerstwa Obrony Ukrainy o technologii dronowych i łączności, zaznaczył bardzo ciekawą rzecz, że w tym ostatnim ataku na Kijów akurat Białoruś i infrastruktura ta retransmisyjna z Białorusi nie brała udziału, co było w sumie dosyć dziwne, bo w ostatnich miesiącach regularnie te retransmitory z terenu Białorusi były wykorzystywane.
2: Artur Żak, Olga Siemaszko, Paweł Bobołowicz, Adam Czerpak zrealizował dzisiejsze białoruskie studio Radia Wnet. A propos tych sytuacji wojennej, to mogę Państwu powiedzieć, że przez całą naszą audycję trwa alarm na Ukrainie. Wystartował rosyjski MiG-31 i jest zagrożenie rakietowe dla całej Ukrainy. Tak wygląda ta rzeczywistość z kraju, w którym częściowo też prowadzimy dla Państwa białoruskie studio Radia Wnet. A teraz już mówimy do usłyszenia, a nie, jeszcze oczywiście zapraszamy na patronite.pl /radiownet do wsparcia naszej akcji urodzinowej i wsparcia naszego radia. A teraz już możemy powiedzieć dziękujemy i do usłyszenia. Studio

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Jest to kolejne wydanie specjalne z Armenii. Nadal znajduje się w południowej części tego kraju, w prowincji Syunik. To już opowiadałem Państwu i w porankach, i w kilku innych programach o znaczeniu strategicznym tej prowincji. W sumie to też nawet rozmowy, które przeprowadziłem na temat właśnie Armenii w ramach serwisu międzynarodowego, skłoniły mnie do tego, aby tutaj właśnie przyjechać, aby na własne oczy oraz na własny słuch także posłuchać, na własne uszy posłuchać różnych komentarzy tutaj na miejscu, ponieważ rzeczywiście czuć tutaj właśnie w tej prowincji to napięcie, no chociażby w mieście Goris, w którym dzisiaj się znajdowałem i z którego do Państwa nadawałem, to również było widać, na choć miasto bardzo małe, to było widać na każdym rogu żołnierzy. Bardzo mocna tutaj obecność wojskowa w każdym z miast, również w mieście Kapan, w którym się aktualnie znajduje. To jest mniej więcej, to jest miejscowość znajdująca się naprawdę na samej granicy z Azerbejdżanem i także na drodze do Iranu. Dzisiaj również rozmawiałem z konsulem honorowym w Republiki Francuskiej w Syuniku, w Goris konkretnie, który mi opowiedział, chociaż nie chciał wywiadu, ze względu również właśnie na tę delikatną sytuację tutaj w regionie, ale mogłem się dowiedzieć mimo wszystko z rozmowy, którą z nią przeprowadziłem, o tym, że rzeczywiście jest tutaj napięcie, chociaż mówimy także o tym bardzo często, że jest również ten dialog między Azerbejdżanem a Armenią. O tym wszystkim Państwu opowiadam, ale może zaglądnijmy na Bliski Wschód, zanim przejdziemy już ostatecznie do tematów armeńskich. Bliski Wschód, gdzie cały czas czekamy na porozumienie, na ostateczną wersję porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. To jest temat, o którym opowiadamy już w zasadzie od weekendu, kiedy to miał już być w zasadzie podpisywany, to porozumienie miało być już w zasadzie podpisywane. Ostatecznie nadal do tego nie doszło. Wręcz przeciwnie, jak wiemy, wczoraj doszło do bombardowań amerykańskich różnych celów w południowym Iranie, ale nie było jakiejś reakcji irańskiej. Poza tym, że miał zostać zaatakowany jeden ze statków znajdujący się nieopodal wybrzeży Omanu. Nadal nie wiadomo, jak do tego doszło. W każdym razie również komunikat ze strony Iranu, ze strony szefa wywiadu irańskiego, że Stany Zjednoczone i Izrael nadal dążą do podziału oraz do rozpadu Iranu. Tak więc mamy te kolejne komentarze i na te komentarze reagują rynki, między innymi rynek ropy naftowej. Wczoraj cena baryłki Brent ponownie poszybowała w górę, ale teraz znowu po kolejnych takich optymistycznych znakach i komentarzach ta cena ponownie idzie w dół. Zresztą te wahania tej ceny będą na pewno ciekawe do skomentowania w przyszłości, w jaki sposób ten rynek reaguje na już najmniejsze w zasadzie komentarze, czy to ze strony Donalda Trumpa, czy też ze strony Iranu i też państw Zatoki Perskiej. Mówiłem również o tym państwu, że Stany Zjednoczone, że Donald Trump 2 dni temu stwierdził w jednym ze swoich komentarzy, że to porozumienie z Iranem powinno wiązać się także z rozszerzeniem tych porozumień abrahamowych, czyli normalizacją stosunków z Izraelem przez kolejne kraje arabskie. Tutaj wymienił kilka z nich, Arabię Saudyjską, ale nie tylko arabskie, także Turcję oraz Jordanię, ale ostatecznie nie było nawet odpowiedzi oficjalnej na te stwierdzenia Donalda Trumpa. Zresztą te słowa wywołały raczej bardzo negatywny efekt właśnie wśród dyplomatów tych państw muzułmańskich, które według Donalda Trumpa mogłyby przy okazji tego porozumienia podpisać właśnie te porozumienia abrahamowe i już znormalizować stosunki z Izraelem. Do tego wszystkiego będziemy jeszcze wracali, natomiast teraz przeniesiemy się do Ameryki Łacińskiej. Tam trwają protesty w Boliwii. Mam nadzieję, że jest już z nami na łączach Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina oraz Tres por Tres. Halo, czy się słyszymy, Zbyszku?
3: Dzień dobry, buenas tardes, tak, słyszymy się.
2: I o co chodzi? Co się dzieje w Boliwii? Ponieważ to jest już coś, co trwa. Protesty, to już chyba te sygnały pojawiły się jakiś czas temu, jeżeli się nie mylę.
3: Tak, protesty trwają od 3 tygodni mniej więcej. Protesty, można to mniej więcej tak ująć. Generalnie już o tych protestach mieliśmy rozmawiać tydzień temu, natomiast przez manifestację Solidarności przekładamy to na dzisiaj, ale chciałbym troszkę nawiązać do manifestacji w ubiegłym tygodniu, właśnie manifestacji w Polsce, bo zarówno w Polsce, jak i w Boliwii, jeżeli chodzi o porównanie, może w ten sposób mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia z manifestacjami, czy protestami przeciwko rządom. W Polsce oczywiście przeciwko rządowi Donalda Tuska, w Boliwii przeciwko rządowi Rodrigo Pasa i są to manifestacje, które de facto są zmotywowane przez opozycję. I tutaj w zasadzie te podobieństwa się kończą, proszę Państwa, dlatego że czego by nie powiedzieć o manifestacji z ubiegłego tygodnia, manifestacji Solidarności, była to manifestacja pokojowa, manifestacja podczas której nie doszło, podejrzewa, nic mi nie wiadomo na ten temat, do żadnych zniszczeń. Tymczasem protestujący w Boliwii, zwłaszcza w większych miastach, można powiedzieć tak, że te protesty już wymykają się spod kontroli, następuje po prostu grabież, następują zniszczenia itd., itd. Protesty motywowane są przez byłego prezydenta tego kraju, Evo Moralesa, który, przypomnę Państwu, stracił władzę w 2019 roku i w dzień dzisiejszy po prostu nie może pogodzić się z utratą władzy. Początkowo Evo Morales twierdził, że protesty są przeciwko, znaczy są za, między innymi za tym, żeby rząd nie prywatyzował kluczowych sektorów, przede wszystkim tutaj mówimy o sektorach wydobywczych. Były to protesty przeciwko temu, że rzekomo rząd sobie zafundował wielką podwyżkę, podczas gdy w kraju wymagane są oszczędności. Przypomnę Państwu, że polityka Movimiento al Socialismo, który rządził przez prawie ćwierć wieku Boliwią, doprowadziła ten kraj niemalże do ruiny. Są to protesty oczywiście przeciwko cenom benzyny i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie można powiedzieć tak, że Boliwia jest niemalże cała sparaliżowana. Rzeczywiście drogi są sparaliżowane. Natomiast doszło również, proszę Państwa, do protestu przeciwko protestom, to znaczy protestów zwykłych mieszkańców, bo tamte, o których Państwu wcześniej wspomniałem, są to protesty, które zostały wywołane głównie przez organizacje związkowe, przychylne Evo Moralesowi. Natomiast w tej chwili już zwykli mieszkańcy, zwłaszcza mali przedsiębiorcy, protestują przeciwko sytuacji, jaka ma miejsce. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mówimy tutaj o tym, że transporty, chociażby z benzyną, chociażby z podstawowymi artykułami spożywczymi, chociażby z lekami i tak dalej, nie mogą dotrzeć do miejsc, do których powinny dotrzeć. Skutkiem tych protestów są już 4 ofiary śmiertelne, które de facto, których pewnie by nie było, gdyby nie protesty, dlatego że po prostu między innymi chciałbym tutaj wspomnieć Państwu o przypadku 12-letniego chłopca, który po prostu zmarł, dlatego że transport leków, który miał dotrzeć do szpitala, nie dotarł właśnie przez zablokowane drogi. Ile będą trwały te protesty, trudno powiedzieć. W dniu wczorajszym parlament boliwijski umożliwił rządowi Rodrigo Pasa wprowadzenie stanu wyjątkowego, co oznacza również, że będzie mogła być skierowana armia do rozpędzenia protestujących. Dotychczas, zgodnie z ustawą z 2020 roku, było to niemożliwe. Stan wyjątkowy mógł być wprowadzany tylko rzeczywiście w bardzo szczególnych przypadkach. W tej chwili prezydent ma wolną rękę. Oczywiście to nie znaczy, proszę Państwa, że polityka Rodrigo Pasa jest zła, natomiast jest ona rzeczywiście przymuszona oszczędnościami, które wymusił chociażby też Międzynarodowy Fundusz Walutowy, no ale dlatego, żeby Boliwia po prostu mogła otrzymać transzę pożyczki, która, miejmy nadzieję, mogłaby postawić na nogi boliwijską gospodarkę.
2: I o tym wszystkim Zbigniew Dąbrowski opowiada w audycji Republika Latina oraz Tres por Tres. Zbyszku, bardzo dziękuję za ten komentarz.
3: Dziękuję i życzę Państwu spokojnego popołudnia.
2: Natomiast my, jeszcze zanim posłuchamy wywiadu na temat Armenii, to jeszcze ciekawostka. Ciekawostka taka, którą znalazłem w dzienniku francuskim Le Figaro, dziennik raczej prawicowy, i w którym pojawił się artykuł poświęcony referendum w Krakowie. Artykuł, który opisuje oczywiście fakty, jak do tego doszło, i też w sumie takie ten, można powiedzieć, zdanie autorki tego artykułu, że rzeczywiście ta demokracja bezpośrednia w Polsce ma się bardzo dobrze i że jest ona nie do pomyślenia, jeżeli chodzi o Francję. Tutaj także autorka tego artykułu snuje różne dywagacje, czy być może Polacy by chcieli także może zdymisjonować, może odwołać prezydenta, może innych deputowanych. To jest bardzo ciekawy artykuł, który pokazuje, jak bardzo i coraz bardziej, bo to jest taka moja obserwacja z ostatnich już lat, jak coraz bardziej prasa, media francuskie ogólnie rzecz biorąc interesują się tematami polskimi, czasami takimi bardzo mało ewidentnymi, jeżeli spojrzeć właśnie zza granicy. To była ciekawostka. Teraz już, proszę Państwa, czas na wywiad. Czas na wywiad na temat stosunków między Armenią a Iranem. To jest coś, o czym już dzisiaj opowiadałem. Jakie są te stosunki? Jak one się kształtują? O tym rozmawiałem z panem doktorem Siergiejem Melkonianem, analitykiem think tanku APRI. Posłuchajmy tej rozmowy, a ja Państwu mówię do usłyszenia już jutro o godzinie 7:30.
4: When we're talking about Armenia and its environment and its foreign policy.
5: Kiedy mówimy o Armenii, jej sytuacji i polityce zagranicznej, bardzo często, a właściwie zawsze, skupiamy się na relacjach z Rosją i Unią Europejską. Dotyczy to również kwestii negocjacji. Mam tu na myśli proces pokojowy z Azerbejdżanem. Znacznie rzadziej jednak, przynajmniej w Unii Europejskiej, porusza się temat stosunków między Armenią a Iranem. A biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie w Zatoce Perskiej, wydaje mi się to bardzo interesujące. Jak więc wyglądają relacje między tymi dwoma sąsiadami, Iranem a Armenią? To bardzo interesujące pytanie. Relacje między naszymi krajami określiłbym jako pragmatyczne i już wyjaśniam dlaczego. Armenia ma tylko cztery granice, z czego dwie są zamknięte. Od 1993 roku jesteśmy objęci blokadą ze strony Turcji i Azerbejdżanu, więc realnie mamy otwarte tylko dwa przejścia graniczne, z Gruzją i Iranem. Dla nas Iran jest więc bramą na globalne południe, do Zatoki Perskiej, rynków azjatyckich i dalej. Z kolei Gruzja jest przede wszystkim skierowana w stronę Europy i Rosji. Przed drugą wojną o Górski Karabach w 2020 roku Iran pełnił głównie rolę obserwatora. Nie był szczególnie aktywny w sprawach regionalnych. Jednak kiedy dotychczasowa sytuacja zaczęła się zmieniać, Iran również zaczął działać bardziej aktywnie, zwłaszcza poprzez rozwój relacji dwustronnych. Po pierwsze, Iran jest zainteresowany zwiększaniem połączeń transportowych i handlowych, dlatego angażuje się w projekty korytarzy Północ-Południe oraz Zatoka Perska-Morze Czarne. Celem tego drugiego jest połączenie Iranu z Europą. Wcześniej Iran był jednym z państw zainteresowanych utrzymaniem regionalnego status quo. I właśnie dzięki polityce czerwonych linii prowadzonej przez Iran, ofensywa Azerbejdżanu przeciwko Armenii we wrześniu 2022 roku została de facto powstrzymana. Tak więc dziś Iran jest już pełnoprawnym regionalnym graczem. Ale dlaczego mówię, że te relacje są pragmatyczne? Ponieważ Armenia rozpoczęła proces dywersyfikacji ukierunkowany na zachód. Dywersyfikujemy politykę zagraniczną, relacje gospodarcze, kwestie bezpieczeństwa i tak dalej. Jednak większość tych działań koncentruje się na zachodzie, przede wszystkim na Europie, a obecnie także na Stanach Zjednoczonych. Co ważne, w przeciwieństwie do Rosji, Iran nie reagował negatywnie na rozwój współpracy Armenii z Unią Europejską. Na przykład, kiedy zaprosiliśmy cywilną misję obserwacyjną Unii Europejskiej na granicę armeńsko-azerbejdżańską, ze strony Iranu nie pojawiły się żadne oskarżenia o zachodnią ingerencję w sprawy regionu, ani argumenty o zagrożeniu dla bezpieczeństwa. Z perspektywy Iranu wygląda to inaczej. Jeśli państwa europejskie angażują się w regionie po to, by utrzymać status quo i nie naruszać granic, podczas gdy Armenia po wojnie znajduje się w bardzo wrażliwej sytuacji, to dla Iranu jest to akceptowalne, a nawet mile widziane. Dlatego właśnie nasze relacje mają charakter przede wszystkim pragmatyczny. Tak, współpracujemy w sektorze energetycznym, nasza wymiana handlowa rośnie, ale w porównaniu z innymi partnerami nadal nie jest szczególnie duża. Armenia wyraźnie rozumie, że istnieją pewne ograniczenia we współpracy z Iranem, a Iran z kolei rozumie ograniczenia Armenii.
6: Yes, Armenia has these limitations. So this why relations are very pragmatic.
4: You said that Iran has become more active.
5: Powiedział pan, że Iran stał się bardziej aktywny od 2020 roku. Jak więc wyglądały te relacje wcześniej, powiedzmy od czasu uzyskania przez Armenię niepodległości? Od momentu uzyskania niepodległości Iran był dla nas jednym z głównych korytarzy ratunkowych, ponieważ jak już wspomniałem, byliśmy objęci blokadą i pilnie potrzebowaliśmy dostaw energii, żywności i innych podstawowych rzeczy. W 1988 roku nawiedziło nas trzęsienie ziemi, później wybuchła wojna o Górski Karabach, a następnie doszło do rozpadu Związku Radzieckiego, co doprowadziło tutaj do katastrofy gospodarczej. Dlatego fakt, że mieliśmy tę linię łączącą nas z resztą świata, był dla Armenii niezwykle ważny. Powiedziałbym jednak, że przed 2020 rokiem nie byliśmy szczególnie aktywni w relacjach z Iranem. Dopiero potem zobaczyliśmy, że Iran rzeczywiście ma swoje interesy w regionie i że w pewnym stopniu pokrywają się one z interesami Armenii. Oczywiście ta współpraca ma swoje granice, ale po prostu zaakceptowaliśmy ten fakt i ruszyliśmy dalej. Jeśli porównamy relacje Iranu z Armenią i z Azerbejdżanem, to jakie są między nimi różnice?
6: Yeah, definitely. From Iran's perspective,
5: z perspektywy Iranu, i mam tu na myśli nie tylko Azerbejdżan, ale cały Kaukaz Południowy, są to obszary, które historycznie były częścią Imperium Perskiego. Po 1828 roku sytuacja się zmieniła, ale Iran nadal postrzega Azerbejdżan jako kraj znacznie sobie bliższy. Mam na myśli więzi emocjonalne, religijne i etniczne. Pod tym względem Azerbejdżan jest Iranowi dużo bliższy niż chrześcijańska Armenia. Ale ponieważ Armenia nie ma tak silnego parasola ochronnego jak Azerbejdżan, który opiera się na Turcji, nie możemy sobie pozwolić na wrogie relacje z Iranem. Mamy już wystarczająco wielu przeciwników, Turcję i Azerbejdżan. Antagonizowanie Iranu byłoby katastrofą z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego staramy się utrzymywać te relacje na bardzo pragmatycznym poziomie. Jednocześnie, jeśli porównamy to z relacjami Iranu i Azerbejdżanu, tam obecny jest znacznie silniejszy komponent emocjonalny i sentymentalny. Iran stał się szczególnie aktywny w kwestii tak zwanego korytarza zangezurskiego. Czy faktycznie wspierał w tej sprawie stanowisko Armenii, czy sytuacja była bardziej skomplikowana? Nie, właśnie w tym punkcie nasze interesy się pokrywają. Dla Iranu bardzo ważne było przede wszystkim utrzymanie nieprzerwanej granicy z Armenią, aby zapewnić sobie połączenie z Europą. Po drugie, dla Iranu kluczowe jest utrzymanie istniejących granic w regionie. Mam na myśli zapobieganie wszelkim ich naruszeniom, nawet jeśli są już wytyczone i uznane. Dla Teheranu takie zmiany stanowiłyby niebezpieczny precedens. Muszą więc zabezpieczać swoją północną flankę, jednocześnie mierząc się z wieloma wyzwaniami na kierunku zachodnim. Mam tu na myśli Bliski Wschód i szerszy kontekst konfrontacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ale wspomniał pan o tak zwanym korytarzu zangezurskim. Co on właściwie oznacza z perspektywy Azerbejdżanu? W ich ujęciu chodzi o nieograniczony dostęp łączący Azerbejdżan z jego eksklawą nachiczewańską, a następnie z Turcją przez terytorium Armenii. Co znaczy nieograniczony? Z ich perspektywy oznacza to brak kontroli celnej, brak kontroli granicznej, czyli de facto bezpośrednią autostradę przez Armenię, bez jakiegokolwiek udziału strony armeńskiej. To więc koncepcja korytarza eksterytorialnego, czego Baku faktycznie oczekiwało. Z perspektywy Iranu byłoby to jednak wyzwanie, nie tylko dla regionalnego status quo, ale także dla samego połączenia granicznego między Armenią a Iranem oraz szerzej dla układu granic w regionie i połączeń z Europą. Dlatego właśnie Iran wykazał zarówno wolę polityczną, jak i zdolność oddziaływania, także w wymiarze militarnym, aby utrzymać status quo, nawet w sytuacji, gdy Azerbejdżan mógłby użyć siły przeciwko Armenii, na przykład we wrześniu 2022 roku. Jest także ten nowy proces, nad którym czuwają Stany Zjednoczone. Mam na myśli umowę podpisaną w zeszłym roku w Waszyngtonie. I tę trasę o nazwie TRIP. Nie pamiętam dokładnego rozwinięcia skrótu, ale w każdym razie jest to nowy element tej układanki. Jakie stanowisko zajmuje Iran w tej sprawie?
4: Position of Iran on this question.

0: Waszyngtonie po raz pierwszy od 6 lat prezydent Iranu odwiedził Armenię już kilka tygodni po tym spotkaniu. Wówczas podkreślano, że Armenia bierze pod uwagę obawy Iranu.
1: But the problem, or the, not the issue is that because of the US-Israel war against Iran.
0: Problem polega jednak na tym, że z powodu wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi równowaga w procesie decyzyjnym w Teheranie przesunęła się w stronę twardogłowych, którzy nie akceptują żadnej obecności Stanów przy swojej granicy. Jeśli chodzi o trip, gdy pojedzie się do Siuniku, widać, że planowana trasa biegnie dosłownie wzdłuż granicy z Iranem. Wystarczy dosłownie niewielkie przesunięcie, żeby znaleźć się przy samej granicy. Z perspektywy Iranu wygląda to tak. Wyobraźmy sobie, że mamy czerwiec 25 roku. Trwa 12-dniowa wojna z Izraelem i Stanami. 2 tygodnie później Armenia i Azerbejdżan ogłaszają trip z udziałem USA. A potem Iran ponownie znajduje się w stanie napięcia ze Stanami i Izraelem przy poziomie zaufania praktycznie zerowym, zwłaszcza w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone uderzają w Iran w trakcie negocjacji.
1: When US attack Iran literally during negotiations. And we, that's interesting, we didn't hear any negative statements from Iran.
0: To interesujące, że podczas samej wojny nie słyszeliśmy żadnych bezpośrednich, ostrych oświadczeń Iranu dotyczących trip. Pierwsze wyraźne stanowisko pojawiło się dopiero w zeszły piątek ze strony Alego Akbara Velayatiego, który stwierdził, że to Iran, a nie Stany Zjednoczone, będzie projektował przyszłe szlaki transportowe w regionie. Wciąż więc nie ma całkowicie jasnego sygnału, częściowo dlatego, że nie było wielu wypowiedzi na najwyższym szczeblu. Kwestie Kaukazu Południowego nie są obecnie priorytetem irańskiej agendy, bo dominują inne sprawy, jak cieśnina Ormus czy negocjacje dotyczące bezpieczeństwa i decyzji strategicznych. Ale widać, że temat TRIP ponownie wraca i zaczyna być bardziej obecny w irańskim myśleniu strategicznym. Chodzi o pewnego rodzaju obecność amerykańską w pobliżu granic Iranu. I właściwie jest to nawet jeden z punktów, który pojawia się obecnie w projekcie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Chodzi więc o wyparcie Amerykanów z regionu. Myślę, że to również jest jeden z tych elementów. A skoro równowaga decyzyjna przechyliła się na stronę zwolenników twardego kursu, możemy założyć, że Iran będzie mniej tolerancyjny wobec jakiejkolwiek obecności Stanów Zjednoczonych w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Widzimy to na przykład w działaniach Iranu dotyczących obecności Stanów w Zatoce Perskiej. Podobnie wygląda kwestia obecności Izraela w południowym Azerbejdżanie, w Górskim Karabachu. Znów mówimy o obszarach bardzo blisko granicy z Iranem. To samo dotyczy tej trasy i całego projektu. Oświadczenie Velayatiego było w zasadzie pierwszym tak wyraźnym sygnałem od około pół roku. Zobaczymy, jak to się rozwinie.
2: So a question about, like, because you said that Iran was for a long time a lifeline for Armenia.
0: Wspomniał pan, iż Iran przez długi czas był dla Armenii kołem ratunkowym. Czy w trakcie trwającej obecnie wojny nadal istnieje wymiana handlowa między Armenią a Iranem? Jaki wpływ miał ten praktyczny aspekt stosunków dwustronnych?
2: On this, like, practical dimension of this bilateral relations.
1: Yeah. If, for example, a couple years ago, almost 20% of Armenia's trade turnover was conducting via Iran.
0: Przykładowo, jeśli kilka lat temu prawie 20% obrotów handlowych Armenii realizowano przez Iran, to obecnie według różnych szacunków jest to mniej niż 10%. Obroty spadły, mamy do czynienia z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Na przykład dostęp do irańskich portów, takich jak Bandar Abbas, jest prawie niemożliwy. Oznacza to, że handel Armenii z Chinami i niektórymi krajami azjatyckimi będzie trwał dłużej i będzie droższy, ponieważ towary muszą najpierw trafić do Turcji, Gruzji, a dopiero potem do Armenii. To jest więc problem numer jeden – zakłócenia w dostawach.
1: Supply is disruption. So the second problem is related to several items. When we use, where share of Iran is very high, for example, cement, bulk, and other items.
0: Drugi problem dotyczy kilku produktów, w przypadku których udział Iranu jest bardzo wysoki, na przykład cement, towary masowe i inne produkty są w dużej mierze importowane z Iranu. Udział Iranu jest dość wysoki, jednak zapotrzebowanie wewnętrzne wzrosło, bo wiele obiektów w Iranie zostało zniszczonych. Musimy więc znaleźć alternatywne rynki importowe, ale nie spotkaliśmy się z negatywnymi

0: konsekwencjami, takimi jak napływ uchodźców czy rozprzestrzenianie się konfliktu. Przynajmniej na razie nie mamy żadnych uchodźców z Iranu. Możemy odnotować, że tak, Irańczycy tu przyjeżdżają. Armenia jest destynacją turystyczną. Na przykład w 2025 roku prawie 8% turystów w Armenii pochodziło z Iranu. Obecnie widzimy, że irańska klasa średnia również odwiedza Armenię i spędza tu czas. Nawet spacerując po centrum Erywania, można usłyszeć słowa w języku farsi lub azerskim. Wciąż przyjeżdżają? Tak, przyjeżdżają, a wielu z nich to w rzeczywistości Azerowie. Trzeba podkreślić, że nie mamy z nimi żadnych problemów. W północnym Iranie mieszka bowiem 20 milionów Azerów i od czasu pierwszej wojny utrzymujemy z nimi dobre stosunki, ponieważ nie poddano ich propagandowej indoktrynacji. I rzeczywiście, podobnie jak wielu innych, można tu spotkać osoby, które przebywają tu od dłuższego czasu.
1: So now the internal policy in Iran is changing because of what is going on.
0: Zatem polityka wewnętrzna w Iranie ulega zmianie z powodu obecnej sytuacji. Czy uważa pan, że będzie to oznaczało większą asertywność w kwestiach dotyczących Kaukazu Południowego? Mam na myśli nie tylko Armenię. Czy uważa pan, że Iran będzie bardziej stanowczo bronił swoich interesów w sprawach dotyczących tego regionu?
1: Will put its reasons more firmly in what matters to this region?
2: Yes, I agree with you. I say that Iran will less tolerate it. Any hostile presence along its borders?
0: Tak, zgadzam się z panem. Widać, że Iran będzie mniej tolerancyjny wobec jakiejkolwiek wrogiej obecności wzdłuż swoich granic. Z drugiej jednak strony wyraźnie rozumieją, że potrzebują dobrych stosunków z sąsiadami. Bo tak, postrzegają Armenię jako wiarygodnego sąsiada, ponieważ o ile w przypadku Azerbejdżanu pojawiły się pewne podejrzenia, że udostępnił on swoją przestrzeń powietrzną na potrzeby operacji Izraela podczas wojny z czerwca 25 tego roku, która trwała 12 dni, to w przypadku Armenii nie było żadnych zarzutów. Dlatego też muszą utrzymywać dość dobre stosunki z Armenią, ponieważ powtórzę, tak jak Iran był kołem ratunkowym dla Armenii, tak Armenia była kołem ratunkowym dla Iranu. Na przykład, kiedy wybuchła obecna wojna, Turcja zamknęła trzy przejścia graniczne na granicy turecko-irańskiej. Następnie zamknięto trzy przejścia z Azerbejdżanem. Jedyną granicą, która faktycznie funkcjonowała i była otwarta, była granica Iranu z Armenią. Chodzi mi o to, że na północnym zachodzie jesteśmy jedynym sąsiadem, którego mogą wykorzystać jako bramę do dowolnego miejsca. Nawet wielu Irańczyków z krajów Zatoki Perskiej chciało ewakuować się do Iranu. Planowali swoją podróż przez Armenię. W ten sposób lądowali w Erywaniu, a następnie samochodem przekraczali granicę armeńsko-irańską. Tak więc myślę, że będą mniej tolerancyjni wobec jakichkolwiek działań Stanów czy Izraela w tym regionie. Myślę, że podczas negocjacji dwustronnych będą kłaść na to większy nacisk. Być może nawet uzależnią stosunki dwustronne od relacji Armenii, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Nie sądzę, aby Unia Europejska stanowiła obecnie duży problem dla Iranu. Ale jednocześnie tak, muszą zachować swojego rodzaju równowagę, ponieważ chcą również mieć dobre relacje z sąsiadami. W kontekście wojny sytuacja jest naprawdę skomplikowana, chociażby jeśli chodzi o stosunki z państwami arabskimi. Muszą utrzymać przynajmniej pragmatyczne stosunki, choć równowaga w ich procesie decyzyjnym uległa zmianie. Dzisiejsi decydenci irańscy są bardziej pragmatyczni, są mniej motywowani religijnie. To swego rodzaju nowe pokolenie. Owszem, nadal pozostają pod wpływem dziedzictwa rewolucji, wojny irańsko-irackiej i tak dalej, ale nie byli częścią tej historii. To więc ich nowa historia i są znacznie bardziej elastyczni i pragmatyczni, a nie fanatyczni, jak wielu próbuje ich przedstawić.
2: Flexible and pragmatic, I would say, rather than fanatic, as many try to portray them.
1: Well, thank you very much.
2: Thank you.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki w net.

0: opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
1: patronite.pl/radiownet.
2: Dziennik z podróży.
3: Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy, tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Dzień dobry Państwu, to kolejny dzień z dziennika z podróży. Na Filipinach wybiła godzina 12, w Polsce, w Warszawie dokładnie 6 rano. Małgorzata Kleszcz, witam się z Państwem. 28 już dzień maja, a zatem 17 dni mija od początku podróży. Najpierw była to Tajlandia, szalony Bangkok i Wyspy Tajskie. Dziś są to Filipiny i Samal Island. Przepiękna plaża, przepiękna woda i przepiękni ludzie, tak jak we fragmencie Desideraty, którą rozpoczęłam tę audycję. Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Jest wrażenie, że tutaj w sercach Filipińczyków bardzo to wybrzmiewa. Ogromna sympatia, ogromna przyjaźń i gościnność bijąca tutaj od tych Azjatów, co może wydawać się podobne w większości narodów, no bo przecież często jak bywamy w jakichś miejscach, to co nam przychodzi do głowy, to to, że cechowali się taką gościnnością, ale tutaj mam wrażenie, że jest ona jeszcze pełniejsza i będziemy o tym opowiadać w dzisiejszej audycji z Maciejem Mikurdą, który wciąż ze mną i tutaj mnie oprowadza, bo te Filipiny już dość dobrze zna. Od 2 lat tutaj jest w trakcie pisania książki o kolejnym Filipińczyku, a my Państwu będziemy opowiadać o tym, jak wczoraj wyglądał nasz dzień, ponieważ w planach mieliśmy właśnie dotrzeć na Samal Island, która jest częścią Davao City, chyba tak to się powinno wymawiać. Maciej kiwa na tak. Ja odetchnęłam z ulgą. No i właśnie wyspa Spora, która już nie jest taką malutką wysepką, jak te tajskie 12-kilometrowe, które się przemierza w chwilę skuterem. Wyspa Spora, która się rozwija, o tym też będziemy mówić. No i plan był taki, żeby dotrzeć do jednej z posiadłości gubernatora, o którym Maciej pisze obecnie książkę. No i kiedy już podjechaliśmy samochodem pod te drzwi, usłyszeliśmy głośne śpiewy. Co oczywiście też nie jest zjawiskiem nietypowym na Filipinach, ponieważ Filipińczycy kochają karaoke, śpiewają właściwie wszędzie. Zdaje się, że to właśnie Filipińczyk wynalazł tę rozrywkę, że śpiewasz, patrząc na słowa wyświetlane na monitorze. No ale zaczęliśmy się zastanawiać, co to za impreza, czy aby na pewno jesteśmy w dobrym miejscu. Okazało się, że to impreza urodzinowa, mamy gubernatora, 88 lat kończyła pani Filipinka, a więc weszliśmy i okazało się, że wraz z nami prawdopodobnie ten wieczór spędzi 40 czy nawet 50 bardzo, bardzo przyjaźnie do nas nastawionych Filipińczyków. No i tak spędziliśmy ten czas do godziny pierwszej, a właściwie i później wybrzmiewało głośne karaoke. Oczywiście także musieliśmy spróbować, no jak to inaczej nie skorzystać z tej tradycji. A więc wybierając utwór Oh Darling zespołu The Beatles, chwyciłam mikrofon i zaśpiewałam. Czy to mi się udało, to może już pozostawiam do komentarza, może Maćka, może będzie z nami szczery. No ale tak spędziliśmy ten wczorajszy dzień. Filipiny niedalekie Tajlandii w sensie geograficznym, a z drugiej strony dość dalekie. Tutaj już na przykład w krajobraz nie wpisują się do końca świątynie, tylko na przykład małe ołtarzyki. Na przykład jesteśmy teraz w jednym z resortów, ponieważ nie jest wcale tak łatwo znaleźć tutaj internet, ale my dobyliśmy do pięknego miejsca z basenami, z widokiem na wodę i tutaj po lewej stronie mały ołtarzyk, a za przeszklonymi drzwiczkami oczywiście Matka Boska, Ojciec Pio, Jezus Chrystus, a pod spodem nawet szopka Boska. Bożonarodzeniowa, osiołki, zwierzątka i Jezus Chrystus w żłobie leży. Więc to jest coś, co widzimy na Filipinach, gdzie ten procent katolicki jest bardzo duży. Pojawiają się też muzułmanie, którzy bardzo często zachowują się w sposób pozostawiający trochę do życzenia. Może nie są szczególnie spokojni, o tym także opowiemy, bo kilka lat temu dokładnie tutaj na Samal Island doszło do pewnej tragedii związanej z turystami i właśnie muzułmaninami. muzułmanami, przepraszam, to jest taka odmiana, proszę to wybaczyć, ale mam nadzieję, że my jesteśmy bezpieczni, no ale ja przywitam się z Maćkiem i zapytam o te wrażenia z wczorajszego dnia, ponieważ ja już wróciłam do pokoju, a ty jeszcze śpiewałeś karaoke z Filipińczykami, którzy bardzo przyjaźnie i ochoczo nas przyjęli piciem, jedzeniem, rybami, kurczakiem i różnymi przepysznymi owocami. My mieliśmy ze sobą świeżego duriana, chociaż tyle.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, którzy nas teraz słuchają. No rzeczywiście była to impreza urodzinowa, więc typowo filipińska. To też jest interesujące, że na takich wydarzeniach, kiedy zaczyna się rozmawiać z gośćmi, to okazuje się, że oni wszyscy są w mniejszym lub większym stopniu jakoś ze sobą rodzinnie powiązani, więc często to są takie dochodzenia, kto jest czyim kuzynem i z której strony, czy od matki, czy od ojca. Rzeczywiście bardzo gorące przyjęcie i myślę, że te właśnie próbowanie też filipińskiej kuchni, która jest kuchnią domową. To jest niezwykłe doświadczenie. Czasami ludzie narzekają na filipińskie gotowanie, zwłaszcza to restauracyjne czy street foody, ale myślę, że powinni spróbować właśnie takiego domowego jedzenia. Ono jest zupełnie inne. No i szczególnie taka ryba wyłowiona świeżo z morza i usmażona, ugrillowana. No to jest coś, co chrupie i rozpływa się w ustach. No, wspaniałe doznanie kulinarne, które każdemu można polecić.
3: Tak, najlepiej spróbować właśnie tego, co mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki, bo tutaj rosną mango, tutaj są awokado, nawet mijaliśmy plantację ryżu i konsumuje się to tutaj z tym powietrzem i z tym klimatem i chyba się zgodzimy, że nigdzie nie jedliśmy tak soczystego, pysznego mango i ryby wyłowione w tej wodzie, na którą wczoraj patrzyliśmy. Filipińczycy się kąpią, chociaż kąpią się w ubraniach raczej. Zastanawialiśmy się z tym, czym to się wiąże. Możliwe, że jest to powiązane trochę z jakimś takim wstydem i zachowawczością jednak, bo to też widać i to też wybrzmiewa i w pytaniach, i w opowieściach, że Filipińczycy są w tych relacjach damsko-męskich i zachowawczy, i dość wstydliwi. Raczej jak siedzą gdzieś grupkami, to kobiety siedzą z kobietami, dziewczyny z dziewczynami, mężczyźni z mężczyznami. I też bardzo ciekawe jest to, jakie pytania padają. Często po 5 minutach poznania od młodych, od starszych Filipińczyków, czy masz męża, czy masz żonę? Po czym, kiedy odpowiedź jest negatywna, jak to w moim przypadku bywa, a raczej przecząca, to jest wielkie zdziwienie. Jak to, to ile ja mam lat, to nie chcę, to przecież jestem taka piękna i no i trzeba tłumaczyć, tak? A więc to pytanie, które może my byśmy uznali za dość wścibskie albo intymne, lub takie, którego byśmy nie zadali od razu, tutaj pada dosłownie po chwili znajomości. I ile masz lat? To też często. A z kolei jak odwrócimy to pytanie i kiedy my zadamy lub ktoś nas pyta, na ile wygląda z Filipińczyków, to ta odpowiedź jest bardzo trudna, ponieważ to często wyglądają długo, długo, młodo i kiedy powiemy 30, to często usłyszymy na przykład wcale nie, bo 45 na przykład, więc Filipińczycy z reguły cieszą się młodym wyglądem. Tak, i ta gościnność i ta rodzina, to było nam dane wczoraj odczuć, trafiając właśnie na taką imprezę rodzinną. Ale to może jeszcze słowo, chociaż za chwilę będzie też więcej o tym, gdzie jesteśmy. Dotarliśmy na Samal Island. Ja muszę Państwu powiedzieć, że takim trochę rozczarowującym punktem było to, że kiedy weszłam na plażę, to zobaczyłam sporo plastiku i może brudu. To boli zawsze, bo jesteśmy w zjawiskowej wyspie, dość dzikiej momentami, wzgórza porośnięte palmami, dziko. Ten plastik, te butelki porozrzucane gdzieniegdzie, no bolą po prostu, dają informację najgorszą o człowieku. Ale też rozmawialiśmy o tym, że może to wynika, bo to niekoniecznie jest zawsze sprawiane przez turystów, także przez lokalsów, bo to wynika trochę, może być tak z tego, że kiedyś różne rzeczy do jedzenia, do jedzenia głównie, pakowane były w liście bananowca, które wyrzuciwszy, no nie szkodziły w żaden sposób, bo się rozkładały chwilę, będąc organiczne, a dzisiaj to tak już nie jest. Mamy wszystko pakowane w plastik. Tak to trochę wygląda, że tutaj plastik zaczął dominować, nawet banany są pakowane w plastik.
1: No rzeczywiście tu Panuje taka kultura jednorazówek, tylko wydaje się, że ona wynika właśnie z tego, że dosyć często czy sztućce, czy różnego rodzaju jakieś miski, kubki, to były rzeczy produkowane po prostu z drewna, czy z jakichś łupin kokosów, więc można było po jedzeniu takie coś wyrzucić po prostu za siebie, wyrzucić gdzieś w las, w krzaki. No i ta kultura tych jednorazówek, tego opakowywania wszystkiego, ona pozostała, natomiast no, liść bananowca został zastąpiony torebką foliową i tu właściwie wszystko, nawet coś, co ma być od razu, za chwilę skonsumowane, to zanim się to wyciągnie z jakiegoś kosza, czy weźmie z lady, to Filipińczycy często to jeszcze pakują do worka, który za chwilę no, powędruje do śmieci. No i oni niestety rzeczywiście przyzwyczajeni do tego, że korzystali do tej pory z takich produktów organicznych, no mają wciąż ten nawyk, że często taką po prostu foliówkę wyrzucają za siebie. Natomiast no, jest to też naród bardzo czysty, to znaczy tu można zaobserwować, że w takich chwilach spokoju, kiedy Filipińczycy nie mają aktualnie nic do zrobienia, na przykład sprzedawcy w tych małych sklepach nazywanych sari stores, to bardzo często chwytają wtedy za miotłę, za wiadro, więc w takim swoim najbliższym otoczeniu to przeważnie no, utrzymują porządek i to taki wzorowy. Myślę, że w porównaniu z niektórymi państwami regionu to Filipiny są naprawdę czystym miejscem.
3: Możemy zaobserwować przed wejściem do wielu lokali, bywa, że nawet sklepów, że buty zostawione są przed wejściem i wchodzimy bez nich. Także to też widać i wydaje mi się, że to należy respektować i zachować. A więc to takie słowa trochę przybliżające. Ten zdaje się jeszcze w pełni przez turystów nieodkryty kraj. I pozostaje pytanie, czy nie lepiej byłoby, a gdyby tak zostało. Oczywiście Filipińczycy chcą, żeby tutaj przyjeżdżali ludzie z Europy, ze Stanów Zjednoczonych. Też bardzo często nas się pytają, czy jesteśmy ze Stanów. Chcą przyćwiczyć swój angielski, bo drugi język Filipińczyków to jest angielski, uczony już w szkole od małego, a więc oni świetnie mówią. I my jesteśmy dla nich taką okazją, takim polem do tego, żeby to sprawdzić, żeby przećwiczyć, żeby móc tego angielskiego wreszcie użyć. I zachęcają do tego, żeby tu przyjechać. Trochę bardziej dziki niż Tajlandia. Na pewno nie aż tak turystycznie zasiany kraj. Przez to może nawet i piękniejszy momentami, ale wierzę w to, że człowiek jest w stanie się dobrze zachować, jeżeli tylko chce. No ale właśnie, wczoraj będąc gośćmi na tej imprezie rodzinnej, zapytałam jedną z Filipinek, jak to jest, co jest najważniejsze dla Filipińczyków, jak ona widzi swój naród. Zapytałam też o te kwestie właśnie plastiku i nieczystości, czy można coś z tym zrobić. Pojawiło się kilka jeszcze pytań. Posłuchajmy tego fragmentu. To jest kilka minut właśnie dokładnie wczoraj z imprezy rodzinnej na Samal Island. Co jest najważniejsze dla Filipińczyków?
4: Najważniejszą rzeczą dla Filipińczyków jest rodzina. Zaraz po Bogu to właśnie rodzina zajmuje najważniejsze miejsce w naszym życiu. To w niej znajdujemy bliskość, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Rodzina jest naszym bezpiecznym miejscem, naszym domem. To tam właśnie możemy być sobą, dzielić się problemami i znaleźć ludzi, dla których jesteśmy gotowi walczyć. Taka właśnie jest kultura Filipińczyków.
3: W przyszłości było trochę więcej tych dzieci w rodzinie, nawet po 10 dzieci. Dzisiaj małżeństwa, pary decydują się na 2-3 dzieci. Jak pani myśli, dlaczego?
4: Kiedyś życie wyglądało inaczej. Filipiny były mniej zaludnione, było więcej przestrzeni, jedzenie było łatwiej dostępne, a utrzymanie dużej rodziny nie wydawało się aż tak trudne. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Koszty życia bardzo wzrosły i ludzie muszą ciężko pracować, żeby utrzymać rodzinę. Wychowanie dzieci stało się znacznie bardziej wymagające finansowo.
3: Spędzacie czas teraz z całą rodziną na urodzinach. Bardzo to jest dla Was ważne.
4: Nawet jeśli pracujemy daleko od domu albo mieszkamy w innych miejscach, staramy się wracać i świętować takie chwile razem, bo rodzina naprawdę ma dla Filipińczyków ogromne znaczenie.
3: How do you like Samal Island?
5: Jak ci się podoba Samal Island? Oczywiście to miejsce jest bardzo piękne, ale na plaży jest dużo plastiku, a woda jest całkiem brudna.
4: Dla mnie to szczególnie ważny temat, ponieważ jestem biologiem morskim i uważam, że kwestie ochrony środowiska powinny być traktowane znacznie poważniej. Potrzebujemy lepszego egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Konieczne jest również regularne oczyszczanie plaż i większa troska o naturę, bo takie miejsca są wyjątkowe i powinniśmy je chronić.
3: Na Filipinach jest taki problem, że bardzo dużo ludzi jest biednych, a ci, którzy są zamożni, są bardzo zamożni. Czy uważa pani, że jest jakieś rozwiązanie, żeby te rozwarstwienie
6: stanie społeczeństwa zmienić.
4: Różnica społeczna jest naprawdę ogromna. Bogaci ludzie cały czas myślą o tym, jak jeszcze bardziej powiększyć swój majątek, podczas gdy biedni każdego dnia walczą po prostu o przetrwanie, o jedzenie dla dzieci, o utrzymanie rodziny i podstawowe potrzeby. Na tym właśnie polega największa przepaść między biednymi a bogatymi. W przeciwieństwie do waszego kraju, gdzie ludzie otrzymują większe wsparcie od państwa, u nas trzeba przede wszystkim samemu walczyć o przetrwanie. Musimy ciężko pracować, żeby mieć co jeść. Tutaj nie można liczyć na taką pomoc ze strony rządu. Zamiast zajmować się realnymi problemami społeczeństwa, politycy skupiają się na własnych interesach, osiągnięciach i prywatnych sprawach. Zamiast służyć ludziom i pracować dla obywateli, koncentrują się głównie na sobie. I to jest obecnie jeden z największych problemów, z jakimi się mierzymy. Dla wielu Filipińczyków jest to też ogromnie wstydliwe, ponieważ osoby sprawujące władzę nie zachowują się tak, jak powinni zachowywać się prawdziwi przywódcy, zgodnie z prawem i obowiązkami, które zostały im powierzone.
6: In our country.
3: Jesteście w dużym procencie katolikami i to się wśród młodych nie zmienia. Nadal młodzi ludzie chodzą do kościoła.
6: The younger generation nowadays are more educated than before and they are aware because
4: młodsze pokolenie jest dziś bardziej wykształcone niż wcześniej i ma większą świadomość, ponieważ rodzice mogą wysyłać je do szkół, a wielu młodych kończy już studia. Dlatego ta generacja lepiej rozumie równowagę w życiu i jest też bardziej zorientowana w tym, co dzieje się w kraju i na świecie, ponieważ internet jest wszędzie. Jeśli macie czas, odwiedźcie Filipiny. To piękny kraj, a Filipińczycy są bardzo zżyci i serdeczni. Uwielbiamy gościć inne kultury i przyjmować je u siebie. Lubimy też pokazywać naszą gościnność i otwartość. Nie przejmujcie się tym wszystkim, co możecie usłyszeć w gazetach czy mediach. Filipiny to spokojny kraj.
6: You know?
3: Yes. Salamat po, thank you.
6: Salamat, thank you.
3: I tak podziękowałyśmy sobie właśnie w tym języku. To po na końcu to jest taka oznaka szacunku, co się dodaje, a więc salamat to dziękuję i po to warto zawsze dodać też na końcu, ażeby w ten sposób pokazać sobie szacunek. Krótka rozmowa z wczorajszej imprezy rodzinnej tutaj na Samal Island. No więc także Państwa zapraszamy. Proszę być gotowym na pytania w stylu, czy jest się zamężnym, czy jest się żonatym oraz ile ma się lat. Wiem, że nie zawsze chętnie udzielamy odpowiedzi na to pytanie, ale Filipińczycy bardzo przyjaźnie, miło reagują. No i proszę się wcześniej rozgrzać głosowo, bo zapewne będzie tak, że będą Państwo śpiewali karaoke. Ale proszę mi wierzyć, jak ten głos jest trochę szwankujący, to Filipińczycy są bardzo wyrozumiali. Nawet wczoraj wydawało mi się momentami, że im bardziej wyjesz i te tony są silniejsze, to może nawet i lepiej. Jak przy muzyce jesteśmy, no to właśnie, drodzy Państwo, teraz utwór tak samo się nazywa jak Dziękuję, bo salamat, tak? Maćku, słowo powiedz o tym utworze. Czy to też jest częsty wybór na karaoke?
1: To jest bardzo popularny tutaj utwór, salamat, czyli właśnie dziękuję, więc można go bardzo często usłyszeć, czy to jadąc taksówką, czy w radiu filipińskim, czy gdzieś siedząc sobie w jakiejś restauracji. Także filipiński hit teraz wędruje do Państwa.
3: Teraz w polskim radio, nie filipińskim, radio wnet oczywiście, utwór o tytule salamat.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: I tak, zapewne Państwo się budzą, a więc teraz do utworu Salamat, filipińskiego utworu, bo w Polsce godzina 6.21, a tutaj na Filipinach 12.21, równo 6 godzin później. No i właśnie ten utwór, którego wysłuchaliśmy, czyli Salamat, czyli dziękuję, to akurat w języku Tagalog, który jest językiem urzędowym filipińskim, a tutaj nawet do 180 rdzennych języków i dialektów w tym miejscu. No właśnie. Ale jak znamy angielski, to się dogadamy. No i mówiliśmy o tych różnych pytaniach, o status społeczny też, o status matrymonialny, ale jeszcze jest takie pytanie, które się pojawia w rozmowach, nawet takich pierwszych rozmowach z Filipińczykami.
2: To jest pytanie oczywiście o religię i to rzeczywiście zaskakujące, że w przypadku takiej otwierającej rozmowy, tak zwanego small talku, często możemy usłyszeć to pytanie, jaka jest twoja religia. Może dlatego, że tutaj Filipiny są bardzo zróżnicowane religijnie, oczywiście jest ta większość katolicka, ale poza tym jest też spora grupa muzułmańska, także islam jest na Filipinach, a co ciekawe również, to jest to islam już tutaj dość zasiedziały. No, on nie przybył teraz w tych nowych czasach, czyli w tej aktualnej, obecnej ekspansji islamu, ale muzułmanie się pojawili tutaj jakoś w XIII wieku, czyli ta społeczność jest tu, zwłaszcza na południowych Filipinach, od dość dawna.
1: No i tak się składa akurat, że znamy trochę historii tragicznych, powiedzmy sobie wprost, z tymi muzułmanami związanymi. No i jedna z nich dotyczy wyspy Samel Island. To mam nadzieję, że nie niepokojąc Państwa za bardzo, czujemy się bezpieczni i mam nadzieję, że tak zostanie. Przytoczmy to, co się wydarzyło tutaj dokładnie 10 lat temu.
2: Samal Island to jest lokalnie tutaj bardzo znany kurort. Są białe plaże, palmy, no miejsce jest przecudowne, więc ściągało turystów nie tylko Filipińczyków, ale również turystów zagranicznych. I 10 lat temu wydarzyła się tutaj taka mrożąca krew w żyłach historia, że podpłynęły motorówki i z tych motorówek wysiedli muzułmańscy terroryści i porwali kilku turystów, między innymi dwójkę Kanadyjczyków. I rząd kanadyjski odmówił wypłacenia okupu i niestety ci ludzie zostali zabici. Ta grupa tutaj zresztą była dość znana, nazwa to Abu Sayyaf, więc przez kilka lat terroryzowali tę część Filipin. Natomiast właśnie po tym wydarzeniu rząd filipiński postanowił się z nimi rozprawić raz na dobre, no i byli ścigani w różnych miejscach, gdziekolwiek tylko nie dotarli, no i zostali wyłapani albo zginęli w trakcie akcji przeciwko nim skierowanych, albo osadzeni w więzieniu. Także teraz w tym momencie ta turystyka, po tym turystyka zagraniczna, bo lokalni, bo mieszkańcy tutaj okoliczni to często przybywają od wielu lat, natomiast turyści zagraniczni dopiero teraz zaczynają tutaj wracać na Samal Island. To myślę też jest dobrą okazją, żeby tu przybyć, bo jeszcze można zaznać tej dziewiczości wyspy i dżungli i gór, wzniesień.

0: uśmiechy. No i poza nami tutaj nie widzę nikogo białego, że się tak wyrażę. Jak to tutaj wygląda, ponieważ wiemy, że o ile Tajlandia przyciąga turystów bardzo, Malezja też, chociaż jest tam jeszcze większy procent muzułmański, tak Filipiny dalej trochę straszą i czasami jak się słyszy, to słyszy się taką opowieść, że tutaj jednak jest średnio bezpiecznie. Bogu dzięki, my tego na razie nie doświadczamy i mam nadzieję, że tak już zostanie, a więc zadamy trochę tych pytań. Godzina 12:26, to nim to, to jeszcze powiedzmy o Samal Island, która się rozwija. Ty, Maćku, piszesz, że właściwie już jesteś przy końcu pisania książki o gubernatorze Davao City, czyli panu Edwinie, który tutaj także zdaje się, że przyczynia się do tego, żeby to miejsce się rozwijało, żeby zachęcało także turystów. Przypomnijmy słowo historii tego pana, który pochodzi z dość biednej, ubogiej rodziny, udało mu się wybić. Dzisiaj jest gubernatorem Davao City, czyli no ogromnego miejsca na Filipinach. Kręcisz głową na nie, to za chwilę sprostujesz, ale to pytanie, które tobie zadam, to jak tutaj może to miejsce się zmieniło, czy zmienia, odkąd pan Edwin dowodzi?
1: My jesteśmy w tak zwanym regionie Davao i ten region składa się z Davao City, który jest odrębną administracyjną całością i kilku prowincji, które mają Davao w nazwie. I Edwin Ubachib, on jest gubernatorem prowincji Davao del Norte. Samal Island jest położona blisko Davao City, ale administracyjnie jest już w Davao del Norte. Stąd jest pod zarządem, pod opieką właśnie gubernatora Ubachiba. No to położenie jest bardzo korzystne, ponieważ Davao City posiada lotnisko, nawet obsługuje loty międzynarodowe, więc można tutaj wylądować i godziny później być w takim resorcie jak my, czyli baseny, drinki z palemką, przestronne, ładne pokoje, no i wspaniały widok na niebieskie niebo z niebieskie morze.
0: I cena jest, drodzy Państwo, także myślę bardzo przyjemna, bo to przeliczyliśmy, ile peso wychodzi za noc w takim miejscu z widokiem absolutnie niebiańskim.
1: Pokój, czyli dwie osoby, no jeżeli by chciały tutaj przybyć, to jest 4,5 tysiąca peso, czyli tak szybko to przeliczam, to jest 270 zł za noc. No, czyli myślę, że jak na takie warunki, to jest bardzo, bardzo konkurencyjna stawka. No i wyspa Samal się rozwija bardzo dynamicznie. Czasami nam z tej perspektywy europejskiej trudno sobie wyobrazić problemy, z jakimi tutaj lokalne władze muszą się zmagać. Teraz następuje tutaj bardzo dynamiczna modernizacja sieci energetycznej, no bo proszę sobie wyobrazić, że tu te kable sieci energetycznej, one czasami są na przykład przerzucone na gałąź drzewa i tak w ten sposób są pociągnięte te linie. No ale weszła tutaj nowa prywatna firma Davao Light i oni dość skutecznie po pierwsze połączyli Samal z lądem, siecią energetyczną, co rozwiązało problem blackoutów i dało stabilność energetyczną wyspie. No i również właśnie unowocześniają tę sieć, niekiedy też wprowadzając kable pod ziemię. A druga bardzo, bardzo duża zmiana, która najprawdopodobniej zwielokrotni turystykę tu na wyspie, to jest budowa mostu, który połączy wyspę z lądem. No teraz trzeba się tu przeprawić promem. No to też jest oczywiście przygoda. No, można sobie przepłynąć leniwym tempem przez zatokę.
0: Ale też powiedzmy o tym, że tutaj są kolejki do tego promu, bo bardzo dużo osób z Samal Island przepływa codziennie dwa razy, dlatego że pracuje tak w Davao i musi się jakoś dostać. No i to się często czeka, bo prom, mimo że duży, to osób też sporo czeka. No i na pewno to usprawni, bo teraz to jest podróż na jakieś ile? 40 minut, 30 minut się płynie?
1: Płynie się około 20-30 minut, no ale rzeczywiście, zwłaszcza w tych godzinach szczytu, kiedy ludzie wyprawiają się do pracy albo z niej wracają, to niekiedy trzeba poczekać godzinę, może nawet i dłużej, żeby w ogóle na taki prom się dostać. No a też Samal Island to jest bardzo duża wyspa, więc tu na przykład są normalnie rolnicy, tak? Oni mają swoje farmy, mają swoje pola, mają swoje uprawy drzew owocowych, sady, więc no również jest ten ruch taki towarowy, więc budowa mostu na pewno sprawi, że tu ludziom zamieszkującym na wyspie, jak również turystom, no znacznie łatwiej będzie tu przybyć i ta wyspa przestanie być tak mocno odizolowana, jak jest w chwili obecnej.

0: Dokładnie tak i pewnie usprawni to internet, bo drodzy Państwo, wczoraj dużą zagadką i pytaniem było, skąd będziemy prowadzić tę audycję, bo w miejscu imprezy rodzinnej, no może był internet, ale przerywany, chociaż to też jest taka trochę takie roszczenie człowieka, jest pośrodku niczego i tutaj powinien być według niego wielki, wspaniały zasięg, no ale trzeba prowadzić audycję. No i Maciej podpowiedział mi, że jest na przykład takie miejsce, bardzo ciekawe to jest, płacisz ileś tam peso i dostajesz tak zwane Wi-Fi peso, tak? Czyli płacisz ileś tam gotówki i masz na przykład godzinę internetu. Trochę mi się to skojarzyło z budkami telefonicznymi. Nie mam pojęcia o nich i nie mam prawa mieć, ale chyba tak to było. Wrzucaliśmy, mieliśmy tam ileś czasu na rozmowę i trzeba było z niej skorzystać. I taki był plan B.
1: Rzeczywiście to jest bardzo tajemniczy wynalazek. Jeszcze nie rozgryzłem zasad jego funkcjonowania. Tutaj są dość często można spotkać w tych miejscach, szczególnie w których nie ma zasięgu telefonii komórkowej, takie pudełka, do których wrzuciwszy 10 peso, już 60 groszy, można mieć połączenie internetowe na 3 godziny, czyli cena konkurencyjna. Ale jak to działa? Skąd ten internet tam jest czerpany? To jest dla mnie wielką zagadką. Podejrzewam, że może to być jakiś Starlink, tego rodzaju rozwiązanie. Ale rzeczywiście no, jest taka opcja rezerwowa, że za kilka już peso można się z siecią połączyć.
0: No i właśnie, wyspa się usprawnia. Gubernator Edwin robi wiele. Chciał być gubernatorem i się udało. A kim chciał być Krzysztof Krawczyk i o czym śpiewał i kim my chociaż raz w życiu chcieliśmy być i sobie zaśpiewaliśmy? To jest dobre pytanie. Teraz przed nami chwila właśnie o tym tytule utworu. Chciałem być i Krzysztof Krawczyk, a później wracamy na Samal Island.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: I te trwają, drodzy Państwo, a ta chyba można ją określić zdecydowanie dużą podróż do Azji Południowo-Wschodniej. Jesteśmy na Filipinach, tutaj godzina 12:36 i właściwie chyba najcieplejszy punkt dnia. Ten moment, podczas którego cieszymy się takim lekkim chłodem, chociaż jest to bardzo dużo powiedziane, to jest właściwie po przebudzeniu, 7-8 rano. To jeszcze ten moment, kiedy poczujemy taki lekki, delikatny wiatr na naszych ramionach, a później to już właściwie upał, chociaż zdarza się, zwłaszcza w tym okresie maj, czerwiec, lipiec, że spadają deszcze, wtedy najczęściej przez kilkanaście minut intensywnie pada, no ale później znowu wraca słońce, które w sekundę sprawia, że jesteśmy susi. To właściwie jest piękne, że po przebudzeniu od razu jest ciepło i pierwsze co często, zwłaszcza jak jesteśmy na wyspie, co widzimy rano, to słońce, które pada na naszą twarz, od razu ten dzień jest inny. Czy pogoda jest podobna w Warszawie, w Polsce? Mam nadzieję, że tak i tego słońca Państwu życzę. A ja widzę, jak do nas kroczy tutaj menadżer miejsca kurortu, w którym jesteśmy, a więc za chwilę zadamy mu kilka pytań. Jak to jest, jak tutaj się wszystko rozwija? A później Państwu opowiemy. Hello, hello sir, come to us. Yeah, we are in life now, so sit with us. I ja zapraszam bardzo serdecznie naszego gościa. Maciej również będzie z nami, bo te pytania może trochę inne przyjdą mu do głowy. Mam nadzieję, że internet sprawi, że ta konwersacja będzie słyszana w sposób jak najbardziej poprawny albo i lepiej. Hello, Po. So tell me a few words about that place, about your resort. Poprosiłam, żeby trochę przybliżył to miejsce, co tu można robić, co tutaj się dzieje.
2: So what time then? Hello, good afternoon. By the way, I'm Janelle. I'm the front office head in the Belial Resort. So the Belial Resort almost 2 years working. They have 70 rooms. They have a cabana. That one is 13,599. The VIP. And so the other cabana, 4 and 5 and 6, that one is 12,599. We have a White House Deluxe, 4,500, good for 2. And also they have a White House Premier, is good for 4. That one is 5,599. And also, we have a grand family suit. That one is good for 10,599. And the third floor area, that's one, the sea view and also the nature, that one good for two is 3,599 also.
1: I will translate, okay? Give me a moment. No to przetłumaczę Państwu, co powiedział nasz gość. Junel Mejares, yes? That's your name?
2: Yes, my name is Junel Mejares.
1: Thank you. Tak, no właśnie, przedstawił się bardzo, bardzo miło, no i zachęcił, opowiadając o tym, że to miejsce rozwija się od ostatnich 2 lat. Opowiedział mi trochę o pokojach, no bo tutaj właśnie 3599 peso za noc, czyli tak właśnie koło mniej niż 300 zł chyba zdaje się, jak to przeliczymy. No i mamy też takie apartamenty z widokiem na wodę. To tutaj jest miejsce, taki punkt bardzo dziki, wyspy, właściwie bardzo piękny, pełen natury. No i zapraszam, nas zachęca. Ja się teraz zapytam, czy ci goście, którzy tutaj są, to głównie Filipińczycy, czy mają też turystów? The guests are from Philippines, mostly.
2: Mostly, but some they are international, from Canada, from Japan, booking from Agoda.
1: A właśnie, rezerwują na Agodzie, z Kanady, z Japonii, to też się zdarza. And now from Poland.
2: Yeah, you're here in Poland, so that's why very welcome here in the beach resort in Belia Rosal.
1: No właśnie, jesteśmy bardzo mile przywitani. Pan się ucieszył, rozłożył ręce. Zapytam się teraz, jak tutaj je? How is your life in Davao, in Samal?
2: My life is so good because I'm OFW for almost 2 years. I've been here, so that's why I work here in the Belial Resort. So it's good. The salary is good.
1: What is the most important thing in your life? Co jest najważniejsze w twoim życiu?
2: The most important thing in life is to be happy.
1: Ah, how to be happy? It's okay. What is your pro tip for being happy?
2: Being happy is with your family, with your kid. That's why. So you work hard. So that's why. You'll be happy.
1: Recepta na bycie szczęśliwym to rodzina, to dzieci właśnie. To jest pierwsze, co przychodzi do głowy większości Filipińczykom. Może Maciej ma jakieś pytanie? Do you have any question for Junel?
3: To może tylko tak skomentuję, że po pierwsze to rzeczywiście te ceny są jeszcze niższe, bo to jest 210 zł za pokój dla dwie osoby, no ale też może Państwo zwrócili uwagę, że jedna z tych ofert, propozycji to jest pokój sześcioosobowy. No i to oczywiście jest pokłosiem tego, że często Filipińczycy podróżują rodzinnie, no więc te pokoje no nie mogą być dwuosobowe, tylko muszą być dla dużej grupy osób i może też o to zapytamy. I believe that there is also such a tradition, such a custom that people to such places like that, they come not only to have like vacation, but like, for example, for a birthday party, right?
2: Yeah, they have a party here. For example, we have cater for 300 or 100 people. We have a boom party here. And also we offer island hopping also from the tourist spot here in Samal Island and also the inland tour. That one is exclusive for
1: Właśnie są te też tutaj organizowane imprezy. 200-300 osób, jest do tego przestrzeń, bilard nawet gdzieś tam się nam już wyrysował, a więc to też jest powód, dla którego tutaj często osoby przyjeżdżają. Czy można zjeść filipińską kuchnię wtedy? Do you prepare a special Filipino cuisine, special Filipino food?
2: Yeah, that's what it's the pork comba instead of chicken adobo is the most delicious in most in the Filipino.
1: Najlepszy kurczak tutaj. Yeah, that's your favorite dish?
2: Yeah, that's my favorite dish, the pork adobo, pork humba.
1: Właśnie, no
2: chicken
1: to...
2: Adobo.
1: Ach, tak,
2: so
1: mam...
2: This is the island hopping also, so you can tour this one, island hopping. Also the
1: diving! Oh, yeah. Tutaj możliwe jest nurkowanie. Drodzy Państwo, widzę teraz przed sobą island hopping, czyli hopping, czyli są o możliwości wypłynięcia na taką piękną niebieską wodę, rozgwiazdy, ryby, fishes. Okay, so how much for a one day with breakfast, lunch, boat ride, tour guide and okay, so it's a 1399 peso za 85 zł za wspaniały dzień zorganizowany z jedzeniem, z widokami. But now that's the moment, that's the time for a diving. I guess it's low season. Czy to jest dobry czas?
2: Allocated from the Kaputian because there's a tourist spot there, the globe tours, the starfish that you can go there, so check to see the beautiful Samal Island.
1: Okej, okay, salamat po.
2: My pleasure
1: too. No właśnie, drodzy Państwo, to jest tylko kilka z powodów. Now you can say something for our listeners. Drodzy Państwo, teraz jakieś tutaj pocztówka od naszego gościa na koniec.
2: Okay, hello, mabuhay and mandiaw. This is the traditional of the Samal Island. Mabuhay and mandiaw and good afternoon, I think so. This is good afternoon. So thank you for visiting here in the Bilieros Resort. So I hope you come here to visit in the resort. I hope you like it and enjoy the moment here in the Bilieros Resort. I think you love this place.
1: No właśnie, czy Państwo pokochają to miejsce, tak jak spodziewa się pan Junel Mejares?
2: Junel Mejares.
1: Yeah. Salamat po, bardzo dziękuję. Proszę sprawdzić, Villa Rosal Beach Resort, to nam się często wydaje, że to są takie odległe krainy. No w pewnym sensie są, ale przy dzisiejszych możliwościach naprawdę łatwo się na nie dostać i później sami nie wierzymy, że możemy być w takim punkcie. I przede wszystkim, bo jedno to są widoki, kuchnia, to zawsze umila, ale chyba najprzyjemniejsi są ludzie. Tak dalece położeni geograficznie od Polski, ale zdają mi się jacyś bliscy. Bliscy nam gościnnością, otwartością i tą myślą o rodzinie. Godzina 12:45 tutaj na Filipinach, a 6:45 u Państwa, więc teraz może przyjemny utwór, bo bardzo często sposób, w jaki postanawiamy podróżować, to z drugą naszą połówką i szczęścia, że wszyscy ci, którzy na takie szczęśliwe podróże się decydują. Just the two of us. Przyjemny utwór teraz dla Państwa.

0: Just the Two of Us to taki utwór, który przybliża nam może też miłe chwile właśnie w takich resortach, bo to może być nasz wybór, że wybieramy się tutaj we dwoje i to jest bardzo często właśnie dobry pomysł na takie miejsca, no ale opowiadamy o tym z takim miłym akcentem, tutaj tak pięknie, tutaj tak tanio, a oczywiście wszystko jest przez pryzmat osoby pracującej w Europie, w Polsce i często dlatego te ceny wydają się takie niskie, ale społeczność lokalna, tutaj Filipińczycy, dla nich rzeczywistość jest trochę inna, a więc zapytam się teraz Maćka Mikurdy, który orientuje się i w mniej więcej w wypłatach, takiej przeciętnej wypłacie Filipińczyka, a więc czy takie miejsce jest w ogóle w zasięgu przeciętnego Filipińczyka, wybranie się, spędzenie tutaj nocy?
1: Na pewno nie każdego, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak minimalna pensja, a na prowincji, czyli tu gdzie jesteśmy, to podejrzewam, że może być czasami to jeszcze niższa stawka, to jest 500 peso za dzień, czyli 30 zł dziennego wynagrodzenia za 8 godzin pracy. No więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj ta noc kosztuje 3,5 tysiąca peso, to znaczy, że taki przeciętnie zarabiający, czy najmniej zarabiający Filipińczyk, a to jest bardzo duża grupa na Filipinach, on musi pracować aż tydzień, żeby pozwolić sobie na jedną noc w takim miejscu. No, ale na szczęście też można powiedzieć, że ci Filipińczycy też pewne rzeczy mają na co dzień, no bo niekiedy wystarczy, że wyjdą na swój ganek i te wszystkie uroki i dobrodziejstwa krajobrazu i natury, z których korzystamy, no to mają nieodpłatnie.
0: Właśnie, pojawia się taka myśl, że coś za coś i że gdzieś jest ta sprawiedliwość, bo faktycznie wystarczy się przejść kilka kilometrów chociażby po wyspie Samal Island i można zrobić zakupy w ogóle za nie nie płacąc. Zerwiemy banana, a bananów jest całe mnóstwo. Dzisiaj rano zostaliśmy poczęstowani takimi małymi, dużymi bananami, dużymi w sensie szerokości, ale bardzo krótkie i zupełnie inny smak. Oni też się często gotują, często robią z nich takie trochę ziemniaki, a więc podawane są banany na ostro, na słono. Nie zawsze na słodko, tak jak to nam się kojarzy, no ale są też czasami częścią deseru, a więc dużo, dużo różnych bananów, przepyszne owoce, duriany, czyli te z tym charakterystycznym zapachem, takie z kolcami, które trzeba umieć obrać. Na szczęście wczoraj została udzielona nam pomoc. Ryż, wspaniały ryż, no znaczy wspaniały ryż, to jest coś, co jest codziennie na posiłek tutaj u Filipińczyka i rano śniadanie ryż, drodzy Państwo, często ciepły z kurczakiem, później jest lunch, również ryż i niech Państwo zgadną, co jest na śniadanie. Dokładnie zgadli Państwo. Więc to się też zdarza, na przykład ryż jest w tych komercyjnych, w tych takich sieciówkach typu McDonald's i Burger King, normalnie dostosowany do miejsca ryż, tak? Ryż z jajkiem, ryż z burgerem, ale koniecznie musi się pojawić w składzie, w menu. Na pewno Filipińczyka ten ryż będzie. A więc różnie wygląda rzeczywistość, ale trzeba tego dotknąć, jak ma się możliwość. Zresztą często jest tak, że jak się zawiesimy na tym, co jest to miejscu pisane czy przedstawiane, to możemy utkwić w jakiejś nieprawdzie. I tak też trochę jest o Davao City, bo powiedzmy może słowo, jak poczytamy teraz chociażby na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiego, to niekoniecznie zachęcające informacje tam znajdziemy odnośnie tego regionu Filipin.
1: No, cała ta wyspa, bo Filipiny się dzielą na północne i południowe. Południowe to jest ta największa wyspa Mindanao i Mindanao w zależności od wymowy, różnie tutaj w różnych tych dialektach różnie występuje forma, więc często ona jest owiana taką pewnym niepokojem, jeżeli ktoś tu się wybiera, szczególnie Davao City. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiego znajduje się informacja, że odradza się tutaj podróże, ale mam wrażenie, że to jest po prostu informacja, która jest już nieco przeterminowana. Może tam wiele lat temu się pojawiła i siłą urzędniczej inercji wciąż pozostaje, ponieważ Davao City rzeczywiście było miastem niebezpiecznym, natomiast pojawił się tutaj późniejszy prezydent Rodrigo Duterte, który drakońskimi metodami zaprowadził porządek w Davao City. Teraz sami Filipińczycy uważają to za jedno z bezpieczniejszych miast na Filipinach. Mówią mówił o tym, że można tutaj nawet sam będąc samotną kobietą spacerować, przechadzać się tymi ulicami i nikogo nie spotyka żadna krzywda. No i też mi się tak wydaje, ja muszę przyznać, że jestem tu od 2 lat na Filipinach, dużo czasu spędziłem też tu na południu, w tym słynnym Mindanao i nigdy jeszcze nie spotkała mnie tutaj jakaś sytuacja, żebym no, był jakoś zaatakowany, obrażony. No jeżeli czułem się niebezpiecznie, to tylko i wyłącznie było to coś, co się działo w mojej głowie, ale no, nie miało żadnego potwierdzenia w otaczającej mnie rzeczywistości. A rzeczywiście rejon turystycznie dopiero zaczyna być odkrywany, więc to jest no, niesamowita przygoda zanurzyć się tutaj w tę dżunglę, czy zanurzyć się nawet w świat codzienny Filipińczyków, spędzić jeden dzień z nimi, leniwie siedząc sobie gdzieś, popijając sok świeży z kokosa i zadając czy to chicken adobo, czy jakieś inne przysmaki filipińskiej kuchni.
0: No tak, ale też może tak być, że kiedy czytamy newsy, polityczne newsy, to sobie myślimy, ach, dżungla na Filipinach jest nie tylko w sensie krajobrazowym, ale także w sensie politycznym, no i to nas jakoś zniechęca. Ten poszedł do więzienia, tutaj ten jest ścigany. Więc to jest bardzo gorąca sprawa, którą też obserwujesz i której się przyglądasz. I o tej polityce się tutaj rozmawia. Rozmawia się przy stole, to jest temat bardzo Filipińczyków ekscytujący. No i tak też było kilka dni temu, drodzy Państwo, bo wydarzyła się sytuacja zupełnie niezwykła. Spotkałam dziewczynę, którą w zeszłym roku podczas podróży dookoła świata poznałam w Bacolod City, czyli kompletnie innym miejscu Filipin. Pomogła mi przy mojej kontuzji, także bardzo, bardzo dużo jej zawdzięczam. No i okazało się, że ma urodziny i że nawet jest tutaj w tym Davao, a my i nawet chyba jesteśmy od siebie oddalone jakieś 700 metrów, a więc możemy się spotkać. Kim, z którą chwilę porozmawiam o polityce, pracuje w rządzie, obserwuje te wydarzenia polityczne, więc też może opowiedzieć o tym, jak według niej to wszystko wygląda. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy, bo ja właśnie takie zadałam ostatnio Kim pytanie.
2: Po ponad roku spotykam się z Kim Garcia na Filipinach. W zeszłym roku widziałyśmy się w Bacolod City. To niesamowite spotkanie. Ogromny przypadek, ale spotkałyśmy się tutaj w Davao City. Kim ma dzisiaj urodziny. No i oczywiście przy stole, jak to często bywa, padają polityczne pytania i polityczne rozmowy, więc ja się zapytam, Kim, jak dzisiaj wygląda sytuacja polityczna na Filipinach. Hello, Kim.
3: For me, as a private individual, the Philippines right now is kind of drowning.
4: Dla mnie jako zwykłego obywatela, Filipiny są teraz w pewnym sensie pogrążone przez polityczne ambicje obecnej administracji. Kraj ma ogromne problemy z zadłużeniem. Peso cały czas traci na wartości. Obecnie kurs wynosi około 61 peso za $1 i jest to najgorszy wynik w historii. Dług państwa również osiągnął rekordowy poziom, sięgający co najmniej 17 bilionów. Sytuacja polityczna też jest bardzo chaotyczna, ponieważ obce władze regularnie wytaczają sprawy przeciwko osobom, które je krytykują albo publicznie wyrażają odmienne opinie na temat działań rządu. Dlatego atmosfera w kraju nie jest obecnie dobra.
3: So it's not really good right now. And they're also trying to make charter change or no election.
4: Pojawiają się także próby zmian konstytucyjnych i mówi się nawet o planach odwołania lub przesunięcia wyborów w 2028 roku. Taki ma być ich cel. Siostra prezydenta Filipin ujawniła te informacje. Wypuściła do opinii publicznej wiadomość o tym, że obecna administracja planuje zmianę konstytucji. Zgodnie z prawem, wybory prezydenckie powinny odbyć się w 2028 roku, ale rząd nie chce oddać władzy ani odejść ze stanowisk. Według tych informacji prezydent rozmawia ze swoimi politycznymi sojusznikami, kongresmenami i senatorami popierającymi administrację i namawia ich do przedłużenia swoich kadencji. Problem polega na tym, że jest to sprzeczne z konstytucją Filipin, ponieważ wybory prezydenckie powinny odbywać się co 6 lat. Plan zakłada jednak wydłużenie obecnych rządów, dlatego mam wrażenie, że Filipiny naprawdę pogrążają się w kryzysie. I szczerze mówiąc, pozostaje tylko powiedzieć, niech Bóg nam pomoże.
3: So, yeah, help us God. That's what I can say.
0: No i tak kończy tę opowieść bardzo często wielu Filipińczyków, przejętych, może trochę przestraszonych tym, co się dzieje, ale ta opowieść powróci, bo tutaj tematy polityczne to jest bardzo długa opowieść. Na pewno też warto wspomnieć o morzu i pewnym konflikcie z Chińczykami. I nie tylko to, bo tutaj bazę swoją mają Amerykanie. Na pewno jest to punkt interesujący i w całej tej układance geopolitycznej ciekawy. A więc, drodzy Państwo, pozostaje mi zachęcić do tego, żeby Dziennik z Podróży od poniedziałku do czwartku u Państwa rano w mieszkaniach czy w samochodach grał. Startujemy o godzinie 6 w Polsce, a o godzinie 12 na Filipinach, gdzie jesteśmy. Tymczasem za chwilę wybije godzina 13, a u Państwa 7 rano serwis informacyjny płynący z krakowskiego przedmieścia, później Poranek Wnet i redaktor Krzysztof Skowroński, a ja się nazywam Małgorzata Kleszcze. Bardzo dziękuję Maćkowi Mikurdzie, który jeszcze przez kilka dni, jeżeli to wytrzyma, będzie mnie po Filipinach oprowadzał.
1: Pozdrawiamy z Villa Rosal, Samal Island, Davao del Norte, Filipiny.
0: Dobrego dnia i słyszymy się wnet.
5: Dziennik z podróży.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości: prezydent o wyborze sędziego Kapińskiego, kolejne uderzenie na cele w Iranie oraz atak na Kuwejt, a także Rosja ostrzega Armenię. Jakub Duszak, zapraszam. Po stronie prezydenta RP jest podejmowanie najlepszych dla polskich decyzji, a nie zajmowanie się komentarzami czy kwestiami publicystycznymi, powiedział Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Szwajcarii w odniesieniu do ataków na jego osobę ze strony środowisk prawicowych po wyborze na prezesa Sądu Najwyższego sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Ja takiej decyzji osobiście dokonałem, mówił dalej prezydent, biorąc pod uwagę wszystkie kandydatury na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zagłębiając się w życiorysy wszystkich kandydatów i dokonując najlepszej decyzji, której dokonałbym po raz drugi, stwierdził Nawrocki. Głównym zarzutem wobec sędziego Kapińskiego jest to, że w 2000 roku zasiadał on w składzie sądu lustracyjnego, który orzekł, że Lech Wałęsa nie współpracował z PRL-owską bezpieką. Stany Zjednoczone uderzyły na cele w Iranie drugi raz w ciągu 3 dni, podaje BBC. Celem był obiekt wojskowy w Bandar Abbas, strategicznym mieście portowym nad cieśniną Ormuz. Dowództwo centralne USA, czyli CENTCOM, poinformowało także o zestrzeleniu 4 irańskich dronów kamikadze, które, jak podkreślono, stanowiły zagrożenie w rejonie cieśniny. Według amerykańskiej armii obiekt w Bandar Abbas został zaatakowany w chwili przygotowań do wystrzelenia kolejnego drona. Irańskie media informowały o eksplozjach na wschód od miasta. Do ataków doszło mimo trwających negocjacji dotyczących zakończenia 3-miesięcznego konfliktu. Wcześniej w poniedziałek amerykańskie siły zaatakowały na południu Iranu wyrzutnie rakiet oraz jednostki próbujące rozmieścić miny w cieśninie Ormuz. Dziś rano do ataku dronowo-rakietowego na swoje terytorium poinformował o ataku dronowo-rakietowym na swoje terytorium poinformował Kuwejt. Izraelska armia wydała nakaz ewakuacji dla dużej części południowego Libanu, ogłaszając te tereny strefami walk przed kolejnymi uderzeniami na Hezbollah. Siły obronne Izraela, czyli IDF, wezwały mieszkańców do przemieszczenia się na północ od rzeki Zarani, położonej około 40 km od granicy. Izrael zapowiedział działania z użyciem skrajnej siły, oskarżając Hezbollah o wielokrotne naruszanie zawieszenia broni. To największy nakaz ewakuacji od czasu wejścia w życie rozejmu 17 kwietnia. Obejmuje on około 14% terytorium Libanu. Wczoraj izraelskie lotnictwo przeprowadziło naloty na południowe miasto Tyr. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział rozszerzenie operacji lądowej po atakach dronowych Hezbollahu wymierzonych w izraelskie wojska stacjonujące na południu Libanu oraz w cywilów na północy Izraela. Rosja ostrzegła Armenię przed możliwymi zakłóceniami dostaw surowców i współpracy gospodarczej, jeśli Erywań będzie dalej zbliżał się do Unii Europejskiej, pisze Reuters. Moskwa krytykuje prozachodni kurs premiera Armenii Nikoli Paszyniana i jego starania o pogłębienie relacji z Brukselą. Według rosyjskich władz integracja Armenii z UE może zagrozić dotychczasowym preferencyjnym warunkom handlowym oraz dostawom energii z Rosji. Kreml podkreśla, że Armenia pozostaje silnie uzależniona od rosyjskiej gospodarki i infrastruktury energetycznej. Tymczasem Donald Trump wyraził poparcie dla premiera Paszyniana, chwaląc jego działania na rzecz stabilizacji kraju i rozwijania współpracy z Zachodem. Relacje między Armenią a Rosją pozostają napięte od czasu konfliktu o Górski Karabach oraz oskarżeń pod adresem Moskwy o niewystarczające wsparcie dla Armenii w sporze z Azerbejdżanem.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś słonecznie, choć pojawi się umiarkowane zachmurzenie, chociaż na Pomorzu oraz Suwalszczyźnie okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 18 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem około 21 w centrum do 24-26 na zachodzie.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Czarni i biali. Afrykańskie brzmienia, bęben, taniec. Chyba każdy z nas lubi dobrą muzykę, chociaż gusta oczywiście mamy różne. W każdym razie miło jest odprężyć się w rytm ulubionych dźwięków. Czy zauważyliście, że Afrykańczycy odbierają muzykę całym ciałem? Byłem niedawno na pewnej konferencji. Podczas wieczornych posiłków grano naprawdę dobrą muzykę. Biali uczestnicy siedzieli, wystukując rytm nogą, kiwając głową, niekiedy klaszcząc, podczas gdy czarni po prostu ją chłonęli. Tańczyli, oddychając jej rytmem. Powiedziałem później jednemu z nich, że chciałbym oglądać ich na scenie. Widok zapierał dech w piersiach. Jedną z największych krzywd, które ludzkość wyrządza samej sobie, jest dyskryminowanie innych z powodu odmiennego koloru skóry. Do uzasadnienia rasizmu używano także religii. Jezus urodził się jako Żyd, członek jednego z najbardziej prześladowanych narodów w historii świata. Tak się zastanawiam, co to mówi o Bożym podejściu do problemu dyskryminacji i prześladowań?
4: Henryk Dedo, kropla wieczności.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
11: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
12: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
11: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto!
13: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
14: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
15: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
16: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nic. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
19: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
20: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
17: To była autopromocja.

0: Szczególnie piękne jest życie, kiedy człowiek patrzy na pierwsze strony gazet, ale teraz Państwu tych gazet nie będę cytował, tylko powiem Państwu, życie jest piękne, bo zbliżają się te, a właściwie już były 17 urodziny Radia Wnet 25 maja 2009 roku. 2009 roku rozpoczęliśmy swoją przygodę radiową. Radio Wnet wystartowało jako portal, po prostu zwykły, społecznościowy, rycerski portal i tak żeśmy trwali przez kilka miesięcy, a potem pojawiło się Radio Warszawa, Radio Nadzieja i zaczęliśmy być prawdziwymi radiowcami, ale ta prawdziwa radiowość osiągnięta została wtedy, kiedy dostaliśmy pierwsze dwie koncesje w radiu i w Warszawie i w Krakowie, Radio Dwóch Stolic, a potem to Radio Dwóch Stolic zamieniło się w Radiu Ośmiu Stolic. Teraz jesteśmy Radiem Ośmiu Stolic i zapraszamy Państwa na nasze urodziny w najbliższą sobotę. To już będzie za chwilę, za dwa dni o godzinie 10:00 msza święta w Kościele Świętej Anny, a potem zapraszamy do naszego studia przy krakowskim przedmieściu 79. Zdjęcie na balkonie, zdjęcie w naszym studiu. Oczywiście mikrofony będą do Państwa dyspozycji, a będzie też tort i jakieś drobne ciasteczka. Przypominam Państwu też o prezencie urodzinowym. Konsoleta Adam siedzi przy konsolecie. Już się cieszy, bo z kolei Konrad Abramowicz, który od początku właściwie istnienia radia odpowiada za całą technikę i informatykę w naszym radiu, powiedział, to jest naprawdę Mercedes. Zobaczysz, wszystko będzie tak działało, że można będzie nawet zdalnie realizować program, a to oznacza, że możemy pojechać do Waszyngtonu i odwiedzić pana profesora Adama Prokopowicza, który w Waszyngtonie jest, w Waszyngtonie noc, za panem profesorem telewizor. W telewizji być może za chwilę wystąpi Donald Trump. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. W związku z 17. rocznicą radia wszystkiego najlepszego i ja myślę, że zarekomenduję organizatorom następnej Rady Gabinetowej prezydenta Trumpa, aby tą rocznicę również omówić. Ale na razie wróćmy do tej Rady Gabinetowej, która odbyła się wczoraj w Waszyngtonie. Ona została poprzedzona kilkoma spotkaniami wszystkich agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, spotkaniami przedstawicieli Białego Domu z kierownictwem wojska amerykańskiego. No i następnie odbyło się to spotkanie Rady Gabinetowej. To jest mniej więcej to samo co rząd, ale różni się tym, że prezydent może zdecydować, że na takie spotkanie może zaprosić kogo sobie życzy i może również nie zaprosić tych ludzi, których sobie nie życzy, ponieważ temat jest inny. Głównym tematem międzynarodowym była sytuacja w Iranie. Kwestia dyskusji i kwestia, jak długo i w jaki sposób powinniśmy dalej te negocjacje prowadzić. Prezydent uważa, po pierwsze, że jest już bardzo blisko do uzgodnienia wszystkiego, no ale jeśli tak zanalizować, o czym mówi, to są dwa punkty, które cały czas są nieuregulowane, a więc jednym z tych punktów to jest kwestia dostępu albo możliwości wyprodukowania broni atomowej przez Iran. To jest o tyle istotne, że agencje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych otrzymały również informacje takie, że Iran jest bliski wyprodukowania rakiety międzykontynentalnej. Czyli w tym wypadku, gdyby wyprodukował broń atomową, miał taką rakietę, to byłoby to bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i dla Europy, a nie tylko regionalnie na Bliskim Wschodzie. Druga rzecz, o której się mówi, to jest kwestia sposobu otwarcia cieśniny Hormuz. Jest tutaj jednoznaczny stosunek do tego prezydenta Trumpa i pana Marco Rubio, sekretarza stanu, to znaczy ta cieśnina musi być otwarta po pierwsze jak najszybciej, a po drugie bez żadnych warunków. To znaczy trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, jaka była wcześniej, żadnych opłat, żadnych ograniczeń, żadnego zarządzania przez Iran, tak jak oni sobie tego życzą. Bardzo istotnym elementem w tych dyskusjach na temat Iranu i w negocjacjach zaczyna być czynnik czasu. Z jednej strony prezydent Trump mówi, że on z czynnikiem czasu to sobie na razie poradzi. On nie będzie się spieszył z wynegocjowaniem byle jakiej umowy z Iranem, ze względu na to, że oczekują go wybory w listopadzie. W związku z tym to nie jest argument, a wydaje mu się, że Irańczycy prawdopodobnie będą chcieli sobie tak długo przeczekać z tą decyzją. Ale to nie jest chyba główny element, który mamy jako problem ze strony irańskiej. Zaraz do tego wrócę. Natomiast czas jest bardzo istotny ze względu na to, że przepływy ropy są znacznie zmniejszone na całym świecie i mimo tego, że na przykład Stany Zjednoczone zwiększyły bardzo swój eksport ropy i produktów opartych na ropie, to jednak w tym samym okresie, w ciągu ostatnich 4 miesięcy, bardzo zmniejszyły się zasoby strategiczne Stanów Zjednoczonych ropy. Podobnie mamy sytuację, jeśli chodzi o kilka innych krajów. Japonia, która w zasadzie importuje całość ropy naftowej, którą używa, ma już sytuację podbramkową, powiedzmy sobie. W niektórych krajach ograniczono możliwość zakupu paliwa do samochodów czy paliwa ogrzewczego. Chińczycy zaczynają się powoli trochę denerwować. Oni z Bliskiego Wschodu importują 30% ropy naftowej, którą używają. A z drugiej strony rynek chyba się powoli troszeczkę uspokaja, ponieważ poza Stanami Zjednoczonymi również Rosjanie produkują w tej chwili maksymalnie to, co mogą wyprodukować przy tym, co mają, nawet z uszkodzonymi niektórymi rafineriami. I cena, co jest najważniejsze, cena ropy naftowej na rynku spadła. Ta cena ropy naftowej w tej chwili waha się 94-98 w zależności od pory dnia i konkretnego dnia. No ale to już jest poniżej $100 za baryłkę. Natomiast istotną rzeczą, która budziła bardzo duże wątpliwości podczas tej rady gabinetowej, to jest kwestia, jak i z kim my negocjujemy. Po pierwsze, prezydent powiedział, nie będziemy negocjować w ten sposób, jak robiły to poprzednie administracje, a więc Iran nie może liczyć na to, że dostanie jakieś pieniądze za to, żeby nie rozwijać broni atomowej. Nie, my chcemy zobaczyć, a w zasadzie ja chcę zobaczyć, że ten uran wzbogacony zostanie po prostu zniszczony. Nie będziemy również robili jakichkolwiek innych ustępstw, ponieważ tutaj jest kwestia użycia czynnika czasu do tego, co zrobimy w sytuacji irańskiej po odejściu prezydenta Trumpa z funkcji prezydenta. Bo prawdopodobnie Irańczycy również liczą na to, że będzie demokratyczny prezydent, który odwróci wszystko, co w tej chwili się robi. Z drugiej strony nie bardzo wiadomo, z kim się negocjuje, bo jest kilka grup, z którymi te negocjacje były prowadzone, bardzo zgodnie współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej z informacji, które otrzymaliśmy, prezydent oraz szef parlamentu irlańskiego. Natomiast bardzo ciężka sytuacja jest, jeśli chodzi o siły zbrojne. Tu może dwa słowa na temat sił zbrojnych Iranu, bo albo będziemy z nimi walczyli, albo nie będziemy walczyli. Siły zbrojne Iranu to w zasadzie są dwie jednostki. Jedna to jest armia irańska, która jest po prostu taką zwykłą, typową armią, jak armia polska i tak dalej. Natomiast drugą częścią, z którą mamy bardzo duże trudności, to jest tak zwana islamska rewolucyjna armia ochrony, może w ten sposób przetłumaczę. Jest to organizacja, która rozpoczęła się jako organizacja ideologiczna, a następnie stała się armią, której celem jest ochrona i obrona systemu politycznego i systemu zarządzania Iranu. I tak naprawdę to nie jest nic innego, tylko dżihadyści, którzy mają broni po zęby i to z nimi nie można uzgodnić w tej chwili naprawdę nic. I to oni powodują, że mamy pewne incydenty militarne, bo niedawno oni próbowali zaatakować siły militarne Stanów Zjednoczonych w Zatoce Hormuz. Te drony zostały na szczęście zbite, zanim doleciały do jednostek amerykańskich, ale jednocześnie oczywiście później Amerykanie w odwecie uderzyli kilka rakiet na urządzenia militarne właśnie tej armii rewolucyjnej. A następnie z kolei armia rewolucyjna zrobiła coś, co robi cały czas. To znaczy oni próbują tak troszeczkę nastraszyć Amerykanów, ale jednocześnie używają swoich zasobów militarnych na to, żeby zaatakować inne kraje, inne kraje w regionie. I zaatakowano Kuwejt. To się stało tej nocy. W Kuwejcie próbowano zaatakować obszar, na którym przebywają siły amerykańskie. To się nie udało. Na dzień dzisiejszy był duży sukces armii amerykańskiej i w tej chwili mamy na razie spokój. Natomiast generalnie pytania są, i to są pytania od kongresu i pytania od członków rządu i członków kabinetu, że my od 47 lat w zasadzie prowadzimy tą wojnę z Iranem i nic w zasadzie się nie zmieniło w tym okresie czasu. W związku z tym trzeba tutaj zrobić ostateczne rozwiązanie. Nie będzie żadnego ułatwienia życia Iranowi poprzez zniesienie wielu sankcji, które są na ten kraj nałożone, a jednocześnie widać wyraźnie, że Marco Rubio i Donald Trump starają się wszystkimi sposobami uciec od możliwości zabijania tysięcy ludzi w wypadku, kiedy dwie strony by się ze sobą nie porozumiały. I Marco jednoznacznie powiedział podczas rady gabinetowej to, że zawsze jest czas na dyplomację. Z tym nie bardzo zgadza się Izrael, który na dzień dzisiejszy nie osiągnął swoich celów. Jak pamiętacie Państwo z naszej poprzedniej rozmowy, celem Izraela była zmiana reżimu i sposobu zarządzania tym krajem, tak aby można było z Iranem na Bliskim Wschodzie żyć. To nie zostało jeszcze osiągnięte, ale być może pod wpływem tego stanowiska Izraela prezydent Trump wymyślił następne narzędzie, które chciałby zastosować przy rozwiązaniu sytuacji konfliktowej na Bliskim Wschodzie. Pamiętacie Państwo prawdopodobnie tak zwane Abraham Accords. To znaczy, to jest umowa pomiędzy krajami arabskimi i Izraelem, która po pierwsze uznaje ten Izrael, a po drugie rozwija pewne stosunki handlowe, wymiany naukowe i tak dalej. To jest inicjatywa, którą podjął pan prezydent Trump w 2017 roku. W 2020 roku zostało to podpisane przez Izrael, United Arab Emirates, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrain. Później w latach 2021 do tej umowy przystąpił Sudan i Maroko. Ale w tej chwili pan prezydent Trump powiedział, no zaraz, skoro już mamy taki bałagan tutaj i chcemy to wszystko uporządkować, to on bardzo by chciał, żeby inne kraje, na przykład Syria, Liban, Saudi Arabia, również stały się członkami tej umowy. To jest nowy pomysł prezydenta Trumpa. W moim przekonaniu będzie on bardzo trudny do zrealizowania, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, administracje amerykańskie przez ostatnich 15 lat bardzo dokładnie rozmontowały Bliski Wschód. To znaczy w zasadzie w tej chwili większość krajów, które jest na tym obszarze, jest w stanie gorszym ekonomicznym i politycznym niż były 15 lat temu.

0: wczoraj został wydany przez władze izraelskie, w zasadzie przez wojsko izraelskie, rozkaz, aby 30 wiosek na południu Libanu zostało natychmiast ewakuowanych w ciągu 24 godzin, a więc sytuacje tam są absolutnie krytyczne. Dlatego zobaczymy, co dalej będzie, ale prezydent nie będzie się na dzień dzisiejszy z tym wszystkim spieszył, chce mieć dobrą umowę i będzie próbował ją wynegocjować tak szybko, jak to jest możliwe, ale bez jakiegoś wielkiego pośpiechu, który jest tutaj absolutnie niekonieczny. Jednocześnie...
1: Ale mam wrażenie, że to jest istotna zmiana stanowiska prezydenta Donalda Trumpa, bo jeszcze miesiąc temu bardzo prezydent Trump się spieszył, a teraz wygląda na to, że wojsko amerykańskie i Stany Zjednoczone nie osiągnęły tego, co chciały osiągnąć i muszą grzecznie czekać na porozumienie z Iranem.
0: No to nie jest kwestia grzecznego czekania, to jest właśnie osiągnięcie pokoju przez siłę, to znaczy ta siła cały czas tam jest. Jeśli powiedzmy jutro prezydent Trump dowie się, że nie ma żadnych możliwości na dalsze negocjacje, to wydaje mi się, że siła militarna zostanie użyta. Natomiast prezydent Trump nie będzie przyspieszał tego poprzez dawanie różnego rodzaju koncesji, ustępstw i tak dalej, żeby to szybko zakończyć, bo on ma akurat wybory. On powiedział bardzo ładne zdanie, które mi się podobało, że on w tej chwili jest osobą, która zarządza, a nie osobą, która prowadzi akcję wyborczą.
1: Tak powiedział prezydent Donald Trump. Panie profesorze, na kolejne tematy i otwarcie kolejnych tematów już w dzisiejszym poranku nie zdążymy, tylko zaznaczymy, że jest sprawa Kuby, że o Ukrainie i o wojnie na Ukrainie to jedno zdanie. Czy zapomniano zupełnie w Waszyngtonie, czy też pamięć o tym, że tam trwa wojna od wielu lat, nadal istnieje?
0: Nie. Pamięć istnieje. Zdarzyły się dwa bardzo istotne fakty, to znaczy wymiana informacji z Rosją na temat planów Rosji atakowania Ukrainy, które zostało bardzo negatywnie przyjęte w środowisku amerykańskim. I druga rzecz, otrzymano w nocy list od prezydenta Zeleńskiego z prośbą o pomoc Stanów Zjednoczonych w dostarczeniu i pocisków, i wyrzutni patriotów, ponieważ prezydent Ukrainy uważa, że w tej chwili to jest jedyny obszar, w którym przewagę mają Rosjanie, a oni nie mają wystarczającego sprzętu.
1: I zobaczymy, co dalej. Prezydent Ukrainy też nazwał grupę północną, czy centralę dowodzenia grupy północnej i imieniem UPA, Ukraińskiej Armii Powstańczej, co nie jest takim gestem przyjacielskim w stosunku do Polski, do stosunków polsko-ukraińskich. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, wszystkiego najlepszego.
1: Profesor Adam Prokopowicz jeszcze na pewno rzuci okiem na wiadomości w telewizji. W jakiej telewizji ogląda pan te wiadomości?
0: No ja myślę, że to pytanie jest bezzasadne, bo pan redaktor może bardzo łatwo zgadnąć.
1: Fox News.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja bardzo serdecznie dziękuję. Pewno rzut oka na wiadomości. Tam się pojawia Donald Trump w tych wiadomościach. Ja niestety, no i jakaś wojna, bo coś tam wybucha. No,
0: przepraszam, panie redaktorze, ale mnie pan ma na kamerze, a pan mówi o czymś, co się pojawia w telewizji. No w tym wypadku jestem ważniejszy od pana prezydenta Trumpa.
1: To prawda, panie profesorze. Życzę dobrych snów.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Adam Prokopowicz prosto z Waszyngtonu. My posłuchamy teraz piosenki, ale przypominam Państwu o patronite.pl/z/konsoleta. 91 525 zł. Tyle było na naszym koncie. Na koncie konsolety albo na koncie producentów konsolety. Ale my jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Wszystkim oczywiście serdecznie dziękujemy. Teraz jest 91 775 5 zł, konsoleta 100 tysięcy, 3 dni do końca zbiórki, 2 dni do naszych urodzin i godziny 10 w kościele świętej Anny, a my posłuchamy Anny Marii Jopek, ale jeszcze zapowiem, że za chwilę będziemy razem z Mikołajem Murkocińskim na granicy armeńsko-irańskiej.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: A teraz zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo włączyli nasz kanał YouTube Radia Wnet, bo Mikołaj Murkociński rzeczywiście jest w takim miejscu przepięknym. Jest w jakichś górach, jest na granicy Armenii z Iranem. Mikołaju, dzień dobry. Zazdroszczę.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Tak, witam z gór Zangezurskich.
1: Piękne góry, ale powiedz, gdzie one są, gdzie jest Iran, gdzie, co to za dolina jest za tobą, co to za góry są za tobą, co jest z lewej strony, co jest z prawej strony.
2: No dobrze, to zaczynamy w takim razie. Może od tego, co Państwo widzą za mną. To te góry, które już tam są na pierwszym planie, to już jest Iran. To jest rzeczywiście sama granica tutaj między Armenią a Iranem, północna granica Iranu, południowa Armenii. Nie widać stąd, ale przed tą górą jest dolina, jest koryto rzeki Araks. Araks, który pojawia się w najróżniejszych starożytnych źródłach, który według różnych legend był tą rzeką, która przepływała przez raj, ale to może w to już się nie zagłębiajmy. Natomiast rzeczywiście jest to miejsce piękne i miejsce niezwykle strategiczne, o którym Państwu opowiadam, ale do tego za chwilę dojdę. Po mojej lewej stronie Państwo nie widzą, są pozostałości cytadeli, może za chwilę obrócę jeszcze kamerę, to będą mogli Państwo zobaczyć, ponieważ jesteśmy na szlaku starożytnym, szlaku północ-południe, czy też południe-północ. Tutaj przez te wysokie góry przechodziła zawsze droga handlowa i w zasadzie tak jest do tej pory. Dlatego też w sumie ten region jest tak strategiczny. Natomiast przede mną potężne szczyty, mniej więcej 3000 metrów, jeszcze ośnieżone, to również jeszcze Państwu pokażę przed zakończeniem, mam nadzieję, tego wejścia. I właśnie przez te góry, aby tutaj dojechać do miejscowości Mehri, musiałem się przebić, musiałem tutaj przejechać przez przełęcz Mehri, która liczy ponad 2,5 tysiąca metrów. To była wspinaczka, która zajęła bardzo dużo czasu, ale także, która była niełatwa, ponieważ droga wąska oraz na tej drodze mnóstwo tirów oraz cystern jadących właśnie z Iranu. I tak, jeżeli już mówimy o tym strategicznym położeniu tego miejsca, w sumie dlatego tutaj chciałem przyjechać, dlatego że tyle mówiłem w różnych programach o tym korytarzu zangezurskim, o tym problemie między Azerbejdżanem, Iranem a Armenią, że trzeba było tutaj zobaczyć to na własne oczy. Jest to do tego stopnia miejsce strategiczne, że to właśnie tutaj się Amerykanie bardzo zaangażowali. Właśnie w tym miejscu tutaj ma przechodzić tak zwany szlak Trumpa na rzecz pokoju i dobrobytu. Tak, panie redaktorze?
1: Powiedz, co to znaczy tutaj?
2: Tutaj to znaczy na samym południu Armenii. Widzą państwo, tak jak już widzą państwo tę dolinę, ona się kończy na tej górze. I dosłownie w poprzek tej doliny ma przebiegać autostrada. Ma przebiegać autostrada łącząca Azerbejdżan z eksklawą, autonomiczną eksklawą, która przynależy do Azerbejdżanu, eksklawą nachiczewańską. To jest problem, który trwa od dziesięcioleci, który jest wielką kością niezgody między Armenią a Azerbejdżanem, ponieważ od wielu, wielu lat Azerbejdżan chce połączyć właśnie jakoś Armenię, Azerbejdżan, prawda, czyli tą część główną, metropolitalną, właśnie z eksklawą nachiczewańską, w jakiś sposób tutaj taką autostradą eksterytorialną. Armenia oczywiście się na to nie zgadza. No i w zeszłym roku w Waszyngtonie pojawiła się nowa inicjatywa, która została wypracowana przez administrację Donalda Trumpa, aby stworzyć właśnie ten szlak, który byłby zarządzany przez Stany Zjednoczone. Ale ja mam propozycję, abyśmy teraz posłuchali może fragmentu wczorajszego wywiadu, który przeprowadziłem z doktorem Sergiejem Melkonianem właśnie na temat tych stosunków między Armenią a Iranem. I pytałem go właśnie o tę kwestię tego szlaku, tego tak zwanego korytarza zęgezurskiego, bo tak się nazywa tę drogę, tak się nazywa ten w sumie bardzo krótki, bardzo, bardzo mały dystans, który dzieli Azerbejdżan od eksklawy nachiczewańskiej. Posłuchajmy może.
3: Wspomniał pan o tak zwanym korytarzu zęgezurskim, co on właściwie oznacza z perspektywy Azerbejdżanu. W ich ujęciu chodzi o nieograniczony dostęp łączący Azerbejdżan z jego eksklawą nachiczewańską, a następnie z Turcją przez terytorium Armenii. Z perspektywy Iranu byłoby to jednak wyzwanie, nie tylko dla regionalnego status quo, ale także dla samego połączenia granicznego między Armenią a Iranem oraz szerzej dla układu granic w regionie i połączeń z Europą.
2: Tak, bo to wszystko to jest kwestia granic i wielkiej gry geopolitycznej. Oczywiście nie muszę państwu mówić, że Iranowi specjalnie ta idea zaangażowania Amerykanów w tym miejscu raczej się nie podoba. Jesteśmy na samej granicy, no i to byłby problem. No, z punktu widzenia Iranu w taki sposób mógłby zostać odcięty korytarz z kolei północ-południe, który łączy Iran no chociażby z Gruzją, czy też Rosją, czy też dalej z Europą. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ mówię o tej autostradzie, o szlaku Trumpa, który ma iść na osi wschód-zachód, czyli od Azerbejdżanu do eksklawy nachiczewańskiej, wzdłuż właśnie tego koryta Araksu, ale tego państwo może nie widzą, znaczy może państwo widzą tutaj takie jakby roboty, takie można już zobaczyć. To z kolei jest właśnie ten szlak południe-północ, który jest aktualnie rozwijany. Mówiłem o tej bardzo ciężkiej drodze, którą trzeba było przemierzyć, aby tutaj dotrzeć. No i od jakiegoś czasu rząd Armenii rozbudowuje tę drogę. Tylko, no właśnie, taka ciekawostka. Kto aktualnie rozbudowuje tę drogę?
1: Chińczycy.
2: Konsorcjum złożone z dwóch firm irańskich właśnie. W związku z czym oczywiście pojawia się pytanie, co wydarzy się dokładnie tam, czyli w miejscu, gdzie ten szlak Trumpa oraz ten korytarz perski, on chyba tak się nazywa, korytarz perski północ-południe, kto będzie budował ten węzeł autostradowy tam, gdzie będą się te trasy krzyżowały.
1: Ponieważ mówisz o geopolityce, to ten szlak Trumpa, po co Trumpowi?
2: Ten szlak Trumpa, no przede wszystkim chodzi o pieniądze, tak jak mówiłem, to w tej nazwie szlak Trumpa na rzecz pokoju i dobrobytu, no to możemy znaleźć te dwa elementy. Z jednej strony pokój, wiemy, że no przynajmniej jeszcze do niedawna pokój to był taki, no przynajmniej Donald Trump chciał, aby to była taka jego, powiedzmy, marka jego prezydentury, dobrobytu, no bo oczywiście za tym by szły ogromne, ogromne pieniądze. Zresztą to właśnie na tej podstawie doszło do tego porozumienia w Waszyngtonie w 2025 roku między Armenią a Azerbejdżanem. Proces, który jest aktualnie kontynuowany.
1: Bo ten szlak irański to jest szlak handlowy. I tak naprawdę wiadomo, że to jest szlak handlowy, bo jest to oczywistość, że to jest szlak handlowy, starodawny szlak handlowy. A ten z kolei łączy tylko enklawę z Azerbejdżanem, czyli jakby ma sens z punktu widzenia Azerbejdżanu i może tych, którzy będą budować albo pobierać myto za przejazd tą drogą. Natomiast takiego super handlowego znaczenia nie ma, czy ja się mylę?
2: No owszem, ono ma bardzo duże znaczenie handlowe, ponieważ jeszcze jeden tutaj wchodzi element. Chodzi o stworzenie takiego wielkiego, to jest z kolei ambicja Turcji, żeby stworzyć taki wielki pantureckie, można powiedzieć, korytarz handlowy na osi wschód-zachód, który połączyłby w zasadzie Turcję z Azją Centralną, z tymi wszystkimi państwami, które jakoś no, kulturowo z Turcją są związane. Jedyny element, którego aktualnie brakuje w tej trasie, w tym korytarzu, no, jedyne miejsce, gdzie ten korytarz jeszcze nie istnieje, gdzie jest przerwany, no to jest właśnie tutaj. Ten króciutki fragment ormiański po stronie Armenii, mniej więcej 50-kilometrowy, gdzie no właśnie tego połączenia nie ma, więc to jest także ogromna ambicja no chociażby Turcji właśnie, żeby zbudować tutaj tę autostradę, aby połączyć Ankarę, Stambuł, no chociażby prawda dalej z Aumatami, czy też z innymi państwami, takimi jak Turkmenistan, czy też Kirgistan i tak dalej, i tak dalej. Tak więc owszem, i jeden szlak, i drugi szlak mają ogromne, ogromne znaczenie handlowe. ale i również oczywiście strategiczne.
1: Ale widzieliśmy, że autostrady mogą się krzyżować i szlaki handlowe mogą się krzyżować z korzyścią dla obu, ale w tym wypadku to nie jest możliwe.
2: W tym wypadku jest chyba trudne. To nie jest możliwe. Chyba jest nawet bardzo trudne. Oczywiście na razie nikt nie wie, kto będzie budował w ogóle ten szlak Trumpa, więc być może on nigdy nie powstanie, ale rzeczywiście w Waszyngtonie zostało podpisane w tej sprawie porozumienie. No i oczywiście pytanie, w jaki sposób Iran na to wszystko zareaguje. Tak jak już mówiłem, Irańczycy raczej do tej pory byli pasywni, ale po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, mam na myśli tą 12-dniową wojnę z zeszłego roku między Iranem a Izraelem oraz w kontekście dzisiejszej wojny, ta perspektywa strategiczna Iranu bardzo się zmienia. I teraz proponuję, abyśmy posłuchali drugiego fragmentu z wczorajszego wywiadu, no właśnie na temat tych relacji między Iranem a Armenią, ale także na temat zaangażowania Iranu w te kwestie kaukaskie.
3: Relacje między naszymi krajami określiłbym jako pragmatyczne. Armenia ma tylko cztery granice, z czego dwie są zamknięte. Od 1993 roku jesteśmy objęci blokadą ze strony Turcji i Azerbejdżanu, więc realnie mamy otwarte tylko dwa przejścia graniczne, z Gruzją i Iranem. Dla nas Iran jest więc bramą na globalne południe, do Zatoki Perskiej, rynków azjatyckich i dalej.
1: Niesamowite.
2: Tak, w tym fragmencie jednak zabrakło tych dwóch słów na temat polityki, aktualnej polityki Iranu. No rzeczywiście, jeżeli państwo, zachęcam państwa do tego, aby wysłuchać tego wywiadu z Siergiejem Melkonianem, ale tam wyraźnie on mówi, że od jakiegoś czasu Iran jest znacznie bardziej aktywny, jeżeli chodzi o bronienie swoich interesów właśnie tutaj na swojej północnej flance. Właśnie także w kontekście odpychania Amerykanów od swoich granic. Wiemy, że w kontekście tego porozumienia, które nadal jest w jakiś sposób pisane, jakoś powstaje, chodzi o porozumienie, które miałoby już zakończyć tę aktualną wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, że w tym, że jednym z tych ważniejszych punktów i także punktów, które są no, kością niezgody, to jest właśnie kwestia obecności Amerykanów w sąsiedztwie, w bezpośrednim sąsiedztwie Iranu. Chodzi oczywiście o bazy wojskowe, które znajdują się w krajach arabskich Zatoki Perskiej, czy to w Katarze, czy też w Bahrajnie, ale chodzi oczywiście także o to tutaj, o to miejsce, gdzie również te interesy amerykańskie są coraz bardziej widoczne. Zresztą nieprzypadkowo w Armenii w ostatnich miesiącach pojawił się, z tego co pamiętam, E.J. Vance i całkiem niedawno Marco Rubio. Tak więc no, to pokazuje, jak w sumie to, co tutaj się dzieje, jest częścią szerszego obrazu tych stosunków amerykańsko-irańskich i tego, co dzieje się aktualnie na Bliskim Wschodzie.
1: To jest taka niewinna, piękna dolina położona w górach. Za chwilę cię poproszę o to, żebyś pokazał te góry, które mają 3000 metrów, ale to jest też to miejsce, w którędy wlewały się rozmaite wojska po to, żeby Ormian mordować. To jest to miejsce, szlak arabski, potem szlak turecki, tak?
2: No tutaj ta historia jak zawsze jest bardziej skomplikowana, ale rzeczywiście jesteśmy w prowincji Siunik. Wczoraj byłem w Goris, zresztą z Goris do państwa nadawałem właśnie w poranku wnet. To jest miasto, które położone jest w północnej części prowincji Siunik. Na samej granicy z Azerbejdżanem tamtędy przechodził szlak w kierunku Górskiego Karabachu, który został zamknięty w 2023 roku. I tam wszedłem do galerii sztuki. I były tam zdjęcia wykonane w latach 30. przez fotografa ormiańskiego, stąd zresztą z Siuniku, któremu na nazwisko było Gorus. I na tych zdjęciach można zobaczyć właśnie ten stary Siunik, czyli właśnie tę prowincję, południową prowincję Armenii. I w zasadzie można powiedzieć, jak się patrzy na tych ludzi, jak się patrzy na to, jak to życie wyglądało, to w zasadzie to można by powiedzieć, że jesteśmy na jakiejś pustyni na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Iranie. W związku z czym tak, tutaj rzeczywiście dochodziło, oczywiście wlewały się wojska, oczywiście...
1: O tym Mikołaju nie mówmy, bo czeka kronika paryska. Powiedz, ile kilometrów jest do granicy z Iranem?
2: Stąd?
1: Tak, 10, 7, pójdziesz tam, przejdziesz przez
2: półtora.
1: Półtora kilometra?
2: Zgadza się. Półtora kilometra. Początkowo myślałem nawet, ponieważ wzdłuż granicy przechodzi droga, natomiast ponieważ tu jest tam bardzo dużo wojska, to wolałem jednak dzisiejszą korespondencję troszeczkę bardziej w głąb lądu przenieść, natomiast rzeczywiście to jest bardzo, bardzo blisko i tam zresztą się udam już po naszym połączeniu.
1: To tylko odwróć kamerę. Państwo, którzy słuchają radia, tego nie zobaczą, ale potem na kanale YouTube będzie można zobaczyć to piękne miejsce, w którym jest Mikołaj Murkociński. Strategiczne miejsca. Teraz przejeżdżamy i patrzymy na te wielkie góry. Rzeczywiście.
2: Tutaj mogą Państwo zobaczyć. Jesteśmy miasteczko. Właśnie, obróciliśmy się w stronę północną. Tam dzisiaj będę jechał, aby już wrócić do Erywania.
1: A po co?
2: Że zawsze trzeba wrócić do redakcji Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79.
1: Do której Państwa zapraszamy w najbliższą sobotę, 10. Przypominam, 10. msza święta w Kościele Świętej Anny, ale też jeśli Państwo by chcą i uważają, że takie podróże jak podróż Mikołaja Murkocińskiego, jak podróż Hanny Tracz, jak podróż Małgorzaty Klecz, jeżeli to coś wnosi do radia i do naszej wiedzy, do mojej wniosło. I Mikołaju, bardzo Ci serdecznie za to dziękuję, bo rzeczywiście nigdy nie byłem na tej granicy, nigdy nie widziałem tego widoku i nigdy nie wiedziałem, i właściwie nie wiedziałem, jak wygląda to strategiczne miejsce, o którym bardzo często w radiu opowiadamy. No to radio musi istnieć i dotrwać do 18 urodzin, a to jest możliwe dzięki Państwa wsparciu i zachęcam do tego wsparcia nie tylko na konsoletę, ale do takiego stałego wspierania radia, bo to naprawdę jest coś takiego, czego w innych radiach nie ma. Mikołaju, dobrego dnia. Jest godzina 7:50.
2: Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: I przenosimy się teraz do Paryża razem z Piotrem Witem.
4: Kronika paryska.
1: Kronika paryskie. Piotr Wit.
5: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Dziś, jeśli pan pozwoli, cofniemy się w czasie do wydarzeń nie sprzed 17, ale 7 lat. Należy wciąż przypominać, nasza pamięć jest krótka. Po mojej kronice sprzed 2 tygodni pewna słuchaczka napisała do mnie mail pełen wyrzutów. Teraz pan krytykuje kolokwium w sprawie Shoah zorganizowane przez Polską Akademię Paryżu, powiedziała z grubsza. Ale wtedy pana nie było, żeby bronić dobrego imienia Polski. Zapadł się pan pod ziemię. Nieprawda, proszę słuchaczki, byłem. I to jeszcze jak? W poranku Radia Wnet w czwartek 21 lutego 2019 roku, na kilka godzin przed rozpoczęciem zapowiedzianego kolokwium, poświęciłem mu kronikę paryską. Powtarzano wówczas, jakoby chodziło o nową szkołę historyczną. Błąd! Zgodnie z tytułem była to nowa polska szkoła historyczna. Państwo Gross, Grabowski, Bikont, Engelking, Tutti Frutti wystąpili jako uczeni polscy. To w oczach cudzoziemców, Francuzów dodało tej konferencji specjalnego autorytetu, zwłaszcza, że organizatorem była Polska Akademia Nauk. Słowem, konferencja reprezentowała polski punkt widzenia na sprawę Holokaustu. Jaki to punkt widzenia? Pytałem w tamtej kronice w czwartek 21 lutego 2019. Zdefiniował go premier polskiego rządu. Pan Mateusz Morawiecki powiedział 20 czerwca 2018, cytuję, podnieśliśmy świadomość o sprawie polskiej na zupełnie inny poziom. Szef rządu wyjaśnił, że nowy wymiar rozumienia sprawy polskiej odbywa się, cytuję, przez pryzmat naszych partnerów izraelskich i amerykańskich środowisk żydowskich. Jaki jest pryzmat tych naszych partnerów izraelskich i amerykańskich środowisk żydowskich? Przypomniano nam w szczegółach podczas konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Nasi ukochani partnerzy izraelscy i amerykańscy wyrazili wówczas je jasno. Premier Netanyahu stwierdził, że Polacy współpracowali z nazistami w dziele zagłady Żydów, nie powiedział z Niemcami, lecz z nazistami. Zaś nasz przyjaciel Amerykanin, pan Pompeo, ze swej strony uzupełnił wypowiedź mówcy izraelskiego, wzywając Polskę, cytuję, by poczyniła postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holokaustu. Nie można wyrazić się bardziej jasno i precyzyjnie. Chodzi o nieruchomości. Zwracam uwagę słuchaczy, że kronikę wygłosiłem w poranku przed rozpoczęciem kolokwium. Mówiłem tak. Na dzisiejszej konferencji w Paryżu polscy uczeni rozwiną w szczegółach tezy wysunięte przez polityków żydowskich i amerykańskich ogólnikowo. Na przykład pan Gross uzupełni ogólnikowe stwierdzenie premiera Netanyahu o współpracy Polaków z nazistami, wykazując, że, jak to już niegdyś stwierdził, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy. Wielu przedstawicieli, a przede wszystkim przedstawicielek paryskiej Polonii telefonowało do mnie jako publicysty, namawiając mnie do wzięcia udziału w tej konferencji. Moje poglądy na zapowiedziane tematy są znane. Głoszę je niezmiennie od lat na falach Radia Wnet i publikowałem w Kurierze, a także jedynym wydawanym niegdyś tygodniku emigracji paryskim Głosie Katolickim. Zebrałem je później i uzupełniłem w książce Komu Polska Przeszkadza. Wykazywałem fałsz tak zwanych naocznych świadectw prześladowania Żydów przez Polaków. Malowany ptak Jerzego Kosińskiego w imieniu wszystkich moich, Martina Greja, oczami 12-letniej dziewczynki Janki Heszeles, dziennik Miriam Berg. Wszystko to są bezczelne fałszerstwa, zdemaskowane i udowodnione. Chodzi o bardzo duże pieniądze. Fałszerstwo dzieła Przeżyć wśród wilków wyszło na jaw dopiero wówczas, kiedy jego autorka zaskarżyła do sądu w Amsterdamie swojego holenderskiego wydawcę o to, że nie dopłacił jej 22 milionów dolarów. Uwaga, nie dopłacił. Wydawca ujawnił wówczas, że autorka żydowskiej opowieści Michel de Wonseca nie jest wcale Żydówką, ale katoliczką z Amsterdamu, że naprawdę nazywa się Monique de Waal i że nigdy noga jej nie postała w Polsce, gdzie miało upływać jej tragiczne dzieciństwo. Wszystko to i jeszcze więcej przedkładałem publicznie pod uwagę władz polskich. Proponowałem także jako pozycje godne rozpropagowania na świecie, które uczciwie i prawdziwie przedstawiają te sprawy, dzieła napisane we Francji przez polskich Żydów, znakomitego historyka Michała Borowicza i światowej sławy profesora medycyny Mariana Apfelbauma, który w czasie powstania miał 14 lat, był naocznym świadkiem. Moje wołanie na puszczy nie obudziło żadnej reakcji polskich władz odpowiedzialnych za tak zwaną polską politykę historyczną. Oskarżanie Polaków o antysemityzm godzi najbardziej boleśnie w nas, w emigrantów. Pan prezes i koledzy radiowi jesteście u siebie w swojskim żywiole. Otaczają was rodacy, którzy myślą jak wy. My jesteśmy otoczeni przez Francuzów, którzy wiedzą o Polsce tyle, ile przeczytają przedruków z Gazety Wyborczej w Le Monde i ile usłyszą na konferencjach takich jak dzisiejsza. Patrzą na nas, Polaków, jak na wstrętnych antysemitów, wspólników zbrodni. Zaczyna to być niebezpieczne dla zdrowia i życia, jeśli będzie Polaka operował chirurg, silny brunet, który naczytał się tych oskarżeń i zatrzęsie mu się ręka. No, lepiej nie myśleć. Posłucham wezwań rodaków i na konferencję dzisiaj nie pójdę, mówiłem w tamtej kronice. Gdybym poszedł, to po to, żeby zabrać głos. Jak znam organizację takich zebrań, nie zostałbym dopuszczony. Ale załóżmy, że pozwolono by mi mówić. Mam wiele zrozumienia dla Żydów, gdyż sam pochodzę z narodu skazanego na zagładę. Z narodu polskiego. Niemniej powiedziałbym wówczas to, co myślę i wiem. To znaczy, że enuncjacje zebranych uczonych są fałszerstwem i zbiorem kłamstw. W najlepszym wypadku nie miałoby to żadnego znaczenia, gdyż media zacytują wyłącznie wypowiedzi tamtych. Tak czy inaczej, naraziłbym się dwom administracjom. Znowelizowana ustawa o IPN z lipca 2018 roku uchyliła artykuł 55a, który groził karami grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie. Nie ma już tego artykułu. Znowelizowana ustawa nie tylko nie karze, ale wręcz zachęca do mówienia źle o Polsce, jeżeli wypowiedzi pochodzą od naukowców. Z tym wiąże się rola Polskiej Akademii Nauk jako organizatora konferencji. SAN dostarczyło kolokwium alibi naukowego. Z drugiej strony ustawodawstwo francuskie karze bardzo surowo wszelkie przejawy tak zwanego rasizmu, negacjonizmu i rewizjonizmu. Z grubsza rozróżnia się 16 grup wypowiedzi karalnych, ale są i podgrupy, i tylko najlepsi specjaliści wiedzą za co, za jakie wypowiedzi publiczne można być skazanym, a za jakie nie. Wciąż jeszcze dyskutuje się, co jest wypowiedzią publiczną, a co prywatną. W Warszawie Żydzi i Amerykanie napluli Polakom w twarz, po czym Amerykanie wyjechali z workiem polskich pieniędzy. Mnie to nie zraża. Poszedłbym, żeby mnie opluli i drugi raz, czegoż się nie zniesie dla dobra umiłowanej ojczyzny. Ale poczekam, dopóki nie zrozumiem, o co chodzi w polityce historycznej rządu polskiego. Mówiłem 7 lat temu. Czekam nadal. Moje przewidywania były słuszne. Kolokwium odbyło się tak, jak to opisałem kilka godzin wcześniej. Polscy emigranci stawili się tłumnie, zwłaszcza emigrantki. Kobieca ciekawość przemogła. Były ciekawe poglądów państwa Grossa, Grabowskiego, Engelking, Bicont, et tutti frutti, chociaż je znały na pamięć. Ale jak mówił Balzac, pokaż Polakowi przepaść, a natychmiast w nią skoczy. Pana Domańskiego z IPN-u także nie dopuszczono do głosu. Za to on i jego kolega z IPN-u zostali zganieni później przez francuską panią ministrę za to, że nie potępili, cytuję, wypowiedzi publiczności o charakterze antysemickim. Radio France Internationale, RFI, ze swej strony, które było głosem Francji na świat, potępiło zakłócanie kolokwium naukowego przez faszyzujących Polaków antysemitów. Tak więc nasi ojcowie i dziadowie zostali oskarżeni o współudział w zbrodni, a my, emigranci, o zakłócanie obrad zmierzających do ustalenia prawdy. Jeżeli rodacy we Francji zechcą z obawy i ze wstydu ukrywać przed Francuzami swoje polskie pochodzenie, będą to zawdzięczać polskiej polityce historycznej prowadzonej przez Polską Akademię Nauk. Nazajutrz po tamtej kronice zatelefonowała sekretarka dyrektora panu, organizatora kolokwium, z zawiadomieniem, że mój wieczór autorski zapowiedziany od miesięcy się nie odbędzie. Pan Forycki, organizator kolokwium, natomiast w nagrodę został dyrektorem Bibliotek Polonez założonej przez wielką emigrację dla zachowania polskości. A co do zapadnięcia się pod ziemię, no to także mam w moich planach na bliższą lub dalszą przyszłość. Na razie jestem w Polsce i liczę na spotkanie z państwem na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w najbliższą niedzielę. 31 maja o godzinie 14 w sali Forum A. Spotkanie poprowadzi redaktor Jerzy Kisielewski. A więc w niedzielę o godzinie 14 w sali Forum A. Do usłyszenia.
1: I do zobaczenia, powinien powiedzieć Piotr Wit. 31 maja, niedziela, godzina 14, Międzynarodowe Targi Książki, sala Forum A. Tam będzie można spotkać Piotra Wita, ale ja mam nadzieję, że Piotra Wita będzie można spotkać przy krakowskim Przedmieściu 79 już w najbliższą sobotę. I spotkać będzie można też Jakuba Duszaka.
3: Ósma 3 wybiła, a w tym wydaniu wiadomości kolejne miasto po Krakowie chce odwołania prezydenta, prezydent o wyborze sędziego Kapińskiego oraz kolejne uderzenie na cele w Iranie oraz atak na Kuwejt. Jakub Duszak, zapraszam.
4: Wiadomości wnet.
6: Najpierw Kraków, teraz Radom. Kolejne miasto chce odwołać prezydenta. Jak czytamy na portalu Radom24, Stowarzyszenie Lepszy Radom złożyło wniosek referendalny pełny w sprawie odwołania prezydenta Radosława Witkowskiego i Rady Miejskiej. Jak wyjaśnił pełnomocnik Komitetu Referendalnego Filip Waligórski, mijają 2 lata od czasu wybrania Witkowskiego i jest gorzej niż wcześniej. Jest mniej pieniędzy z centralnej kasy, mniej pieniędzy z rządu i wsparcia niż było za poprzedniej władzy centralnej. Organizatorzy referendum mają 60 dni na zebranie pod wnioskiem około 15,5 tysiąca podpisów. Po stronie prezydenta RP jest podejmowanie najlepszych dla Polski decyzji, a nie zajmowanie się komentarzami czy kwestiami publicystycznymi, powiedział Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Szwajcarii w odniesieniu do ataków na jego osobę ze strony środowisk prawicowych po wyborze na prezesa Sądu Najwyższego sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Ja takiej decyzji osobiście dokonałem, powiedział prezydent, biorąc pod uwagę wszystkie kandydatury na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zagłębiając się w życie rysy wszystkich kandydatów i dokonując najlepszej decyzji, której dokonałbym po raz drugi, stwierdził Nawrocki. Głównym zarzutem wobec sędziego Kapińskiego jest to, że w 2000 roku zasiadał on w składzie sądu lustracyjnego, który orzekł, że Lech Wałęsa nie współpracował z PRL-owską bezpieką. Stany Zjednoczone uderzyły na cele w Iranie drugi raz w ciągu 3 dni, podaje BBC. Celem był obiekt wojskowy w Bandar Abbas, strategicznym mieście portowym nad cieśniną Ormus. Dowództwo centralne USA, czyli CENTCOM, poinformowało także o zestrzeleniu 4 irańskich dronów kamikadze, które, jak podkreślono, stanowiły zagrożenie w rejonie cieśniny. Według amerykańskiej armii obiekt w Bandar Abbas został zaatakowany w chwili przygotowań do wystrzelenia kolejnego drona. Irańskie media informowały o eksplozjach na wschód od miasta. Do ataków doszło mimo trwających negocjacji dotyczących zakończenia 3-miesięcznego konfliktu. CENTCOM określił operację jako wyważoną, wyłącznie defensywną i małującą na celu utrzymanie zawieszenia broni. Wcześniej w poniedziałek amerykańskie siły zaatakowały na południu Iranu wyrzutnie rakiet oraz jednostki próbujące rozmieścić miny w cieśninie Ormuz. Dziś rano o ataku dronowo-rakietowym na swoje terytorium poinformował Kuwait. Izraelska armia wydała nakaz ewakuacji dla dużej części południowego Libanu, ogłaszając te tereny strefami walk przed kolejnymi uderzeniami na Hezbollah. Siły obronne Izraela, czyli IDF, wezwały mieszkańców do przemieszczenia się na północ od rzeki Zarani, położonej około 40 km od granicy. Izrael zapowiedział działania z użyciem skrajnej siły, oskarżając Hezbollah o wielokrotne naruszenie zawieszenia broni. To największy nakaz ewakuacji od czasu wejścia w życie rozejmu 17 kwietnia. Obejmuje około 14% terytorium Libanu. Wczoraj izraelskie lotnictwo przeprowadziło naloty na południowe miasto Tyr Hezbollah, który również oskarża Izrael o łamanie warunków rozejmu, poinformował o starciach swoich bojowników z izraelskimi żołnierzami.
7: Prognoza pogody.
6: Dziś raczej słonecznie, choć pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu oraz Suwalszczyźnie okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach od 18 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem około 21 w centrum do 24, a nawet 26 na zachodzie.
8: Wiadomości sportowe.
9: Dzień dobry. Polskie tenisistki szaleją na Roland Garros i dojdzie do meczu dwóch naszych zawodniczek w trzeciej rundzie. Najpierw Iga Świątek gładko pokonała Czeszkę Bejlek, a później Magda Linet wyeliminowała Jelenę Ostapenko 2-1. Polka zrobiła uprzejmość dla Igi, gdyż Łotyszka to prawdziwa zmora. Świątek 6 razy wygrywając z nią na turniejach ATP, to z rzędu, ale za to teraz sama stanie naprzeciwko Igi Świątek i Magda Linet w ostatnim pojedynku na turnieju w Miami pokonała Igę. Wtedy po takim dramatycznym meczu Iga załamana, Iga jeszcze ze starym trenerem. Teraz już ma nowego trenera, a Magda spokojna, po prostu wygrywająca. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie w piątek na korcie w Paryżu. Natomiast Iga po swoim zwycięstwie nad Czeszką Bejlek dla stacji Eurosport powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Posłuchajmy.
7: Na pewno wymagający pod względem rytmu, bo faktycznie Sara gra inaczej niż większość zawodniczek. W sumie grała naprawdę wymagające piłki, w tym cieple ta piłka odbijała się bardzo wysoko, więc czasami nie było innej opcji jak też odegrać bardzo wysoko, więc ciężko było przyspieszać z tych piłek, więc musiałam na pewno wybrać odpowiednie do tego przyspieszenia i przez to czasami pojawiały się błędy z ataku, bo faktycznie atakować nad głowy jest naprawdę ciężko, ale cieszę się, że w końcu mimo wszystko w większości sytuacji wybieram odpowiednie piłki do przejścia do przodu i staram się nie podejmować zbędnego ryzyka, gdy czułam, że ta piłka jest zbyt wymagająca. Dużo używa tej leworęcznej rotacji na serwisie i też ewidentnie ma lepszy forehand od backhandu, więc tak jak zazwyczaj można założyć, że nie wiem, backhand z moich jakichś ostatnich przeciwniczek był trochę gorszy, to tutaj musiałam zmienić czasami po prostu połówkę kortu, w którą gram, co wymaga na pewno dostosowania się, ale z drugiej strony grałam w życiu z wieloma leworęcznymi zawodniczkami, więc pamiętam to uczucie i pamiętam, co zrobić, żeby się trochę dostosować.
9: A jeszcze dodając, właśnie po tym, kiedy Iga dowiedziała się, że to Magda Linette będzie jej rywalką, to powiedziała: czasami podczas treningu mamy przerwę poświęconą właśnie rozmowie, rozmawiamy sobą, jesteśmy w dobrej komitywie, Magda gra, jest solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, aby przyspieszyć. Z tego, co kojarzę, gra dość płasko. Tak powiedziała Iga o Magdzie. Magda też w samych superlatywach o Idze Świątek, a więc przed nami wielki, wspaniały polski dzień w piątek. Tyle, że jeszcze nie ma godziny, a dziś natomiast o godzinie 11 zagra Maja Chwalińska ze szwajcarską Holenderką. Przepraszam, nie, ona zagra z Belgijką Elis Mertens. Teraz piłka nożna, bo piłkarze Crystal Palace wygrali Ligę Konferencji. W finale w Lipsku londyńskie Orły pokonały Rayo Vallecano 1-0. Przez pół godziny mecz był słaby, ostre kopanie, ale nie w piłkę, tylko po własnych nogach. Później taka chwila przerwy, kiedy to pomoc medyczna udzieliła właśnie pomocy kibicowi z Hiszpanii. I koniec połowy to także ataki, ale nie mrawe. Dopiero 51. minuta przynosi bramkę dla ekipy Crystal Palace. Strzela Mateta, piłka odbija się od Whartona. Po tym zaatakowała ekipa z Hiszpanii. To były dosyć takie skomasowane ataki, ale drużyna, która ma w nazwie kryształowy pałac, po raz pierwszy obroniła właśnie i wygrała jeden z europejskich pucharów. Przypomnijmy, że już zwycięstwo Aston Villa z angielskich klubów, a jeszcze czeka Arsenal. A więc Crystal Palace zwycięzcą Ligi Konferencji 1-0 z Rayo Vallecano. A do meczu, który nas czeka, Iga Świątek, Magda Linette, powrócimy także w sporcie po godzinie 9. Do usłyszenia.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
16: Karol Maurycy de Talleyrand.
15: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
17: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
18: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
17: Mów szybko, gdzie byłaś?
18: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
17: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
18: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
17: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Reklamie.
19: Autopromocja.
20: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
19: To
12: była autopromocja.

0: I tak, mam nadzieję, śpiewali mieszkańcy Krakowa, kiedy dowiedzieli się, jakie są wyniki referendum, że udało się odwołać prezydenta Krakowa. Niestety nie udało się odwołać rady. W związku z powyższym nowy prezydent, jeżeli zostanie nim ktoś, kto jest z opozycji, będzie miał kłopoty, bo na pewno nowa, stara Rada Miejska nie pozwoli na to, żeby miał skrzydła i na tych skrzydłach daleko poleciał. A my będziemy latać na tych skrzydłach daleko. Jeszcze jedną korespondencję Mikołaja Murkocińskiego po godzinie 9 zapowiadam, bo rzeczywiście w takim miejscu Radio Wnet jeszcze nie było, żebyśmy widzieli granicę z Iranem i słyszeli o tej geopolityce. Będzie więcej jeszcze opowie Mikołaj Murkociński, a od Marii Giec, którą serdecznie pozdrawiam, dostałem informację, że z kolei Maria Giec widziała tę samą granicę, tylko z drugiej strony, ze strony Iranu, i też ta granica wygląda pięknie. A teraz zapraszam Państwa na wywiad.
1: To tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad Wnet.
0: Wywiad Wnet. Pan Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To kim pan jest?
3: To jest bardzo dobre pytanie, bo nie przygotowałem się do odpowiedzi na to pytanie, natomiast w dużym skrócie przede wszystkim jestem Krakusem, jestem krakowianinem z krwi i kości, który od lat obserwuje to, co dzieje się na krakowskim podwórku, to, co działo się w krakowskim magistracie. Jestem człowiekiem, któremu bliskie są sprawy dobrego zarządzania miastem, któremu bliskie są sprawy w ogóle Krakowa. Od wielu lat działałem jako przedsiębiorca w prywatnym sektorze. Od wielu lat starałem się interesować właśnie kwestiami społecznymi, kwestiami Krakowa. Dlatego stwierdziłem, że spróbuję swoich sił w roli właśnie kandydata na prezydenta królewskiego miasta Krakowa.
0: To od razu odbiorę panu część potencjalnego elektoratu, jeśli pan pozwoli. Krakowia czy Wisła?
3: Wolałbym zostawić to dla siebie, bo to jest akurat, to jest moja prywatna sprawa tutaj.
0: Jak to prywatna?
3: No, wiedziałem, że kiedyś dostanę to pytanie, nie myślałem, że to będzie już dzisiaj. Natomiast faktycznie wolałbym zostawić to dla siebie. Wspieram krakowską piłkę nożną bardzo mocno, całym sercem. Wiadomo, że serce bije mocniej po jednej ze stron Błoń, ale nie chcę tutaj ujawniać jeszcze...
0: No dobrze, to nie będziemy panu w ten sposób odbierać części głosów mieszkańców Krakowa, bo tam jest jeszcze jedna drużyna, która zmierzy się z Polonią w barażach. Przepraszam, że tak piłkarsko rozpocząłem. Też tego nie planowałem, tak na dobrą sprawę, że od piłki nożnej. Polonia wygra, prawda?
3: Liczę, że wygra Wieczysta dzisiaj, że ta potyczka skończy się jednak po wygraną Wieczystej. Wybieram się zresztą również na ten mecz dzisiaj.
0: Naprawdę? No dobrze, to my mamy tutaj bardzo blisko do Konwiktorskiej. Mamy nadzieję, że będą dwie drużyny z Warszawy w Ekstraklasie. No dobrze, no to teraz tak. Jest pan przedsiębiorcą, tak?
3: Tak, jeszcze jestem połączony. Tak.
0: No dobrze, dlaczego pan głosował za odwołaniem prezydenta Krakowa?
3: Głosowałem za odwołaniem prezydenta Krakowa, ponieważ obserwowałem przez kilka lat, jak zarządzany jest Kraków, w jaką stronę fatalną Kraków podąża, z jakimi decyzjami mieliśmy do czynienia, szczególnie przez ostatnie dwa lata, kiedy to spotkaliśmy się z gigantycznym kolesiostwem, z gigantycznym nepotyzmem, zatrudnianiem swoich kolegów partyjnych w spółkach miejskich, zatrudnianiem swoich kolegów partyjnych w różnych instytucjach krakowskich, często ogłaszając konkurs w tych instytucjach ten nominat partyjny nie był w stanie wygrać tego konkursu, a pomimo to zostawał na przykład dyrektorem sanepidu krakowskiego. Patrzyłem na to, w jaki sposób gospodaruje się pieniędzmi krakowskimi przy zatrudnianiu właśnie tych kolesi. Nawet udało mi się uczestniczyć w jednej z interwencji poselskich w krakowskim magistracie, w której to pytaliśmy o jednego konkretnego człowieka, pana Kamila Kociołka, który miał otrzymać z Urzędu Miasta Krakowa 275 tysięcy za doradztwo prawne. No i chcieliśmy zobaczyć, jakież to doradztwo prawne ten człowiek tam wykonywał. Otóż przez 3 godziny tej interwencji poselskiej z posłem Berkowiczem udało nam się otrzymać od wiceprezydenta Sęka jedną opinię prawną, panie redaktorze, jedną opinię prawną na papierze przez 3 godziny interwencji. Powiedzieli, że doślą więcej, nic już nie dostaliśmy, nic nie dosłaliśmy i tak prawdopodobnie wyglądało sprzeniewierzanie pieniędzy obywateli w Krakowie. Kasa szła na lewo i prawo dla nominatów partyjnych, dla kolesi Aleksandra Miszalskiego. Kolejna sprawa to kwestia walki z kierowcami krakowskimi. Krakowski magistrat ubzdurał sobie od kilku lat, że kierowcy są wrogiem miasta, że trzeba walczyć z kierowcami, że trzeba zwężać ulice, że trzeba podnosić stawki za parkowanie i tym samym w Krakowie płaci się za godzinę parkowania na takim publicznym parkingu przy ulicy prawie nawet 11 zł, jeśli trafi się do tej najwyższej grupy taryfowej, 11 zł za godzinę. Płaci się od poniedziałku do niedzieli, od 9 do 22 za parkowanie, więc to była kolejna kwestia. No i ta strefa czystego transportu, która przelała czarę goryczy, która sprawiła, że obywatele poczuli się obywatelami drugiej kategorii, w którym zagrożono, że jeżeli nie będzie ich w pewnym momencie stać na to, żeby sprostać tym wymaganiom, które stawia przed nimi miasto, tym ekologicznym wymaganiom, tej urojonej ekoagendzie, którą starało się w Krakowie implementować, to po prostu nie będą mogli korzystać z tego samochodu, bo są biedniejsi. Zaczęto mówić ludziom, jesteś za biedny, nie możesz do nas wjechać.
0: No dobrze, to jak to by będzie wyglądało, jakby pan został prezydentem?
3: Panie redaktorze, zaczynając od strefy czystego transportu, albo absolutna rezygnacja ze strefy czystego transportu, tylko są przepisy, które mówią, że Kraków już musi mieć tę strefę czystego transportu. Wobec tego, jeżeli ją musi mieć, to ograniczmy ją albo do samej strefy rynku głównego. Niech to będzie ta strefa czystego transportu. Okej, tam nie muszą obywatele wjeżdżać do samego rynku głównego. Albo może do na przykład jednej z ulic przylegającej do rynku. Niech to będzie ta strefa, którą spełnimy te wymagania posiadania tej strefy czystego transportu. Natomiast absolutnie na pozostałym obszarze likwidacja strefy czystego transportu. Kraków ma być Krakowem dla każdego mieszkańca, niezależnie od zasobności portfela.
0: Ile będzie kosztować miejsce parkingowe?
3: Właśnie. Co do kwestii tych wydatków i finansów. Żebyśmy mogli cokolwiek obiecywać obywatelom, ja nie będę nie wiadomo jakich gruszek na wierzbie obiecywał, bo to jest w tym momencie rola tego prezydenta, który ma zostać prezydentem na 2 lata, powinna w mojej ocenie ograniczyć się przede wszystkim do zrobienia potężnego audytu wydatków miasta. Bo jeżeli
0: audyt,
3: ktoś już przyjdzie...
0: Audyt kosztuje. Pan już powiedział o jednym prawniku, który kosztował 250 tysięcy. Jak pan zamówi porządny audyt, to wyda pan na to kilka milionów złotych.
3: Panie redaktorze, być może trzeba będzie zrobić jeden krok wstecz, żeby zrobić kolejne 10 do przodu. To tak niestety wygląda. Kraków nie był zadłużany przez 2 lata. Kraków był zadłużany przez ostatnie kilkanaście lat. Prezydent Miszalski był tą wisienką na torcie, która dołożyła się do tego zadłużenia w jakiś istotny sposób. Natomiast również należy sprawdzić, co zostało robione za prezydenta Majchrowskiego. To nie jest tak, że Miszalski przyszedł i nagle to zadłużenie zaczęło rosnąć. No nie, ono również rosło w czasie rządów Majchrowskiego. Dlatego uważam, że powinniśmy zacząć od audytu, gruntownego audytu, zbadania komu, co, ile, za ile, jakie środki były przeznaczane. Trzeba to wszystko sprawdzić i zobaczyć, na czym stoimy.
0: Ale pan jest przedsiębiorcą, prowadził pan firmę, to jeżeli pan wie, że jest pan na minusie, to pierwszą rzeczą, którą pan musi zrobić, to zapewnić jakieś nowe źródła przychodu dla Krakowa, żeby ten deficyt gdzieś zaczął się zmniejszać. Bo co z tego, że pan będzie wiedział, na co wydane są pieniądze, skoro i tak pan nie będzie ich miał?
3: Znaczy, ścieżki są dwie, panie redaktorze, żeby zrównoważyć budżet. Albo ograniczamy wydatki, albo zwiększamy wpływy, prawda? Zwiększyć wpływy może miasto na różne sposoby. Najprostszym w tym momencie sposobem jest ograniczenie wydatków. Czyli żeby wiedzieć, jakie wydatki można ograniczyć, to trzeba dokonać tego audytu gruntownego. Trzeba rozliczyć poprzedników. Jeżeli okaże się, że na gruncie tego audytu wyjdzie, że pieniądze były sprzeniewierzany w jakiś kategorycznie drastyczny sposób, absolutnie należy rozliczyć poprzedników. Należy postawić im akty oskarżenia za sytuację, do której doprowadzili w tym momencie Kraków. Zarówno prezydentowi Miszalskiemu, jak i prezydentowi Majchrowskiemu. Tych ludzi należy bezczelnych rozliczyć. Tych ludzi należy rozliczyć za to, w jakiej sytuacji w tym momencie jest Kraków. Dlatego mówię, nie mogę w tym momencie obiecywać nie wiadomo czego, tak jak już padają obietnice z ust innych kandydatów, że trzeba tu zadbać o mieszkania i tak dalej. No nie będę obiecywał, jeżeli nie wiem, na czym konkretnym stoję. Więc najpierw robimy audyt, a potem sprawdzamy, gdzie to wiadro jest dziurawe i je uszczelniamy. Od tego zaczynamy.
0: Jest pan politykiem Konfederacji z tego nurtu wolnościowego. Czy myśli pan o tym, żeby coś sprywatyzować, żeby czegoś pozbawić miasto Kraków?
3: Nie, na ten moment nie myślę o tym, żeby akurat strefy miejskie, samorząd to jest zupełnie inna tkanka społeczna w naszej przestrzeni, to jest zupełnie inna. To jest ta koszula najbliższa ciału, nie widzę tam w tym momencie przestrzeni, żeby cokolwiek prywatyzować w samorządzie, zwłaszcza w Krakowie, który był budowany przez wiele lat przez naszych rodziców, dziadków, pradziadków i w tym momencie jakiekolwiek próby, wywracania. Tu nie chodzi o wywracanie tego do góry nogami, o wywracanie systemu. Nie da się prywatyzować pewnych rzeczy. Należy przede wszystkim zobaczyć, gdzie te pieniądze były po prostu przepuszczane i od tego zacząć.
0: A co właściwie w Krakowie zostało sprywatyzowane? W Warszawie sieć cieplna na przykład jest sprywatyzowana, energetyka jest sprywatyzowana, nawet był zakus, żeby sprywatyzować wodociągi warszawskie, co na szczęście się nie udało. A w Krakowie, jak to wygląda?
3: W Krakowie jest holding komunalny, który skupia te wszystkie przedsiębiorstwa komunalne, skupia wodociągi, skupia kanalizację i tak dalej. Nie ma w zasadzie w Krakowie takich rozwiązań, które są super prywatne. Istnieją rozwiązania w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale i być może nad tym należałoby się skupić, chociażby to jest na razie taki dosyć luźny pomysł w kontekście chociażby planowanego metra, żeby to było wybudowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, żeby prywatny inwestor mógł w tym partycypować, przynajmniej w kosztach budowy, bo słyszymy, że to metro jest potrzebne, słyszymy, że są środki, słyszeliśmy od prezydenta Miszalskiego, po czym wyszedł wiceminister finansów i powiedział, że żadnych środków nie ma, o czym tu w ogóle mowa, więc Kraków nie jest miastem, które bardzo mocno sferę publiczną sprywatyzowało.
0: Bo jeszcze są ceny biletów w Krakowie też nadzwyczajnie drogie, to też

0: stał się takim centrum tanich usług dla świata. Kraków stał się miejscem, gdzie korzystały wielkie korporacje, korzystały z dobrodziejstwa Krakowa, z tego, że mieliśmy świetnie wykształconych ludzi, że mieliśmy ludzi, którzy znali języki obce, którzy kształcili się na najlepszych polskich uniwersytetach. Natomiast teraz te korporacje wielkie znalazły swoich tańszych, naszych tańszych odpowiedników, czy to w Indiach, czy to w Egipcie, w
1: Pakistanie.
0: Czy to
1: w sztucznej inteligencji.
0: Dlatego, jeżeli miałbym już mówić o jakiejkolwiek inwestycji, to jest inwestycja w ludzi, to jest inwestycja w przyszłość Krakowa, to jest inwestycja w nowe technologie, to jest postaranie się ściągnąć do Krakowa potężne firmy, które mogą z Krakowa uczynić dolinę krzemową, a nie centrum tanich usług dla świata, bo te tanie usługi się kończą w Krakowie, są, nie zatrzymamy już tego procesu, że będą się przenosić do tańszych krajów. Te biurowce, które w Krakowie powstały, zaczynają być puste, ponieważ, że tak powiem kolokwialnie, dojeżdża je ten zielony ład, który wprowadził duże ceny za energię, duże ceny za ogrzewanie, więc to się wszystko przestało w Krakowie po prostu opłacać. Biurowce pustoszeją. Należy te biurowce być może zagospodarować właśnie na jakieś centra badawczo-rozwojowe, na sztuczną inteligencję, na robotykę, automatykę. W tym kierunku chciałbym poprowadzić Kraków.
1: Zadałem panu pytanie, Wisła czy Krakowia, to zamienię to pytanie na pytanie polityczne. Karol Nawrocki czy Donald Tusk?
0: Nie, no to w ogóle tu z czystym sercem Karol Nawrocki oczywiście.
1: To jest odpowiedź. No dobrze, dzisiaj zaczyna pan oficjalnie swoją kampanię. Dzisiaj czy jutro?
0: Jutro.
1: Jutro. Na rynku.
0: Na rynku w Krakowie, pod pomnikiem Mickiewicza. Tak, pod tak zwanym Adasiem mówimy w Krakowie, będzie Sławomir Mentzen, będzie Krzysztof Bosak, będą liderzy Konfederacji, będą przemówienia i będzie oficjalnie ogłoszona kandydata Konfederacji na urząd prezydenta stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
1: Już ma pan przygotowane przemówienie?
0: Mam. Mam, ale może jeszcze je zmodyfikuję dzisiaj.
1: Ale jest pan spontanicznie. A Donald Trump panu się podoba, czy nie?
0: W sensie nie. Dzisiejszej perspektywy przyznam szczerze, trochę zawiodłem się na Donaldzie Trumpie, bo wspierałem jego kandydaturę jako kandydata na prezydenta, natomiast troszeczkę poczułem zawód, trochę stara się naprawić być może swój wizerunek, chociażby tymi 5000 żołnierzy dla Polski, natomiast poczułem zawód, że nie dał mi się poznać po tym, jak został prezydentem, jako taki stabilny dowódca, stabilny przywódca wielkiego kraju, jakim są Stany Zjednoczone. Ta cała wojna z Iranem w mojej ocenie bardzo niepotrzebna i przy tym te komunikaty, te słowa o tym, że porównywanie siebie do Boga, no nie, to akurat tego nie jestem w stanie kupić.
1: A chciałby pan, żeby stolica europejska była w Krakowie? Przeniesiona z Brukseli?
0: Mamy taką piosenkę na nie przenoście nam stolicy do Krakowa, tym bardziej już z Brukseli. Nie chciałbym tych brukselskich zwyczajów, brukselskich ludzi, którzy tam... Bo Bruksela jest w tym momencie dosyć brudnym miastem. Bruksela w tym momencie ma problem nawet ze śmiećmi. Poza tym nie chciałbym tego, co tam się dzieje, tej kultury implementowanej nam tam z krajów afrykańskich. Absolutnie nie chcę tego w Krakowie.
1: Jeśli zostanie pan prezydentem i wejdzie pan do gabinetu prezydenta, to jaki portret powiesi pan na ścianie?
0: Bardzo dobre pytanie, ale jeszcze o tym nie myślałem, przepraszam.
1: A to jest tak spontanicznie.
0: Spontanicznie? No, muszę pomyśleć, przepraszam. Nie strzelę teraz nic.
1: No dobrze. To mam nadzieję, że to Polonia Warszawa będzie strzelać dzisiaj w Krakowie.
0: Ja mam nadzieję, że Wieczysta Kraków.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Bartosz Bochenczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina... Wszystkiego dobrego panu życzę.
0: Dziękuję.
1: Jest godzina 8:31. No i tak rozpoczęliśmy opowieść o kampanii wyborczej w Krakowie, bo oczywiście będziemy z rozmaitymi kandydatami rozmawiali, a mamy taką piosenka o słońcu. Po francusku będzie zaśpiewana, bo słoneczne dni przed nami są i przed nami też będzie za chwilę rozmowa, kolejna rozmowa wideo, ale bardzo

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
9: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: I to radio robimy z państwem i dla państwa. Z państwem i dla państwa. I to trzeba zapamiętać, że bez państwa pomocy tego radia by nie było, ale też bez gości radia by oczywiście nie było tym razem. I teraz o tej godzinie 8.36 gościem jest dr Artur Bartoszewicz. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dziękuję za zaproszenie.
0: Pewno pan od dawna ogląda rozmaite żółte strony w gazetach. To są strony, które dotyczą prawa. Jeżeli człowiek zacznie przyglądać się temu wszystkiemu, co na tych żółtych stronach się dzieje, to dojdzie do wniosku, że ta pętla prawno-podatkowa zaciska się coraz bardziej na właściwie na każdym obywatelu. I system kontroli, i system podatków, i to niezrozumienie dla tego systemu, bo często te artykuły są tylko i wyłącznie napisane dla wtajemniczonych. Jak długo możemy to wytrzymać, panie doktorze?
1: Rektorze, tak długo, dopóki poszczególne branże i osoby oczywiście fizyczne, gospodarstwa domowe są w stanie de facto połączyć tak zwany koniec z końcem. Dlatego, że ja mówiąc o tym, odnoszę się do kilku swoich wizyt ostatnio na konferencjach poszczególnych branż w Polsce, poszczególnych sektorów. Wczoraj też byłem na branży telekomunikacyjnej i wszystkie branże podkreślają tylko jedno. Znaczy przeregulowanie ilość prawa tworzonego, które doprowadza de facto do sparaliżowania możliwości działania w biznesie. To samo zresztą jest w takim życiu codziennym. My nie jesteśmy w stanie opanować i przyswoić skali zmian prawa, które jest implementowane w Polsce. I co jest najdziwniejsze, to znaczy na tych wszystkich wydarzeniach pojawiają się politycy, parlamentarzyści, senatorowie, posłowie i oczywiście rozkładają ręce i mówią, że tak musi być. Tak musi być, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, bo implementujemy prawo europejskie, a tam jest inflacja prawa i rozwiązań, które są cały czas przedstawiane poszczególnym państwom członkowskim do implementacji, jak nie dyrektywy, to rozporządzenia, a potem nasi doprowadzają do takiego przełożenia prawa, które powoduje, że rozporządzenie, które normalnie objawiło się by ustawą w państwie na poziomie 10-15 stron maksymalnie, w Polsce sięga 150, a nawet 200-300 stron, bo tego typu ustawy w Polsce są budowane. Znaczy amok tworzenia prawa, uznawania, że każdy obywatel, każdy przedsiębiorca jest z definicji zagrożeniem dla państwa, więc trzeba go maksymalnie uregulować i urzędnicy doskonale wiedzą, jak ma funkcjonować gospodarka, jak ma funkcjonować każdy z nas i w każdy aspekt naszego życia. To jest mechanizm totalnej inwigilacji, zresztą KSeF jest tego przykładem, rozwiązanie, które niszczy gospodarkę i takich szereg rozwiązań niszczących gospodarkę na żółtych stronach znajdziemy.
0: Bo za każdym razem jest przedstawiane, że to jest dla ułatwienia tobie życia, a tak naprawdę jest to, że to jest zwiększany system kontroli. Ja patrzę na przykład, spóźnione zgłoszenie darowizny, czym to grozi? Ojciec podarował swojemu dziecku jakąś sumę pieniędzy. Dziecko nie zgłosiło tego do Urzędu Skarbowego, w związku z powyższym Urząd Skarbowy wszczął postępowanie i trzeba zapłacić 20% podatku od darowizny, od ojca do syna. Takie rzeczy się dzieją i my nie do końca sobie zdajemy sprawę, że właściwie każdego dnia kolejne 10 centymetrów naszej podłogi jest zabierane. Mówimy, 10 centymetrów to jest w porządku. Niech sobie będzie 10 centymetrów, ale w którymś momencie okaże się, że nawet my nie mamy swoich 10 centymetrów.
1: Panie rektorze, ale proste rozwiązanie dla naszych wspaniałych polityków i urzędników. Przecież każda ustawa mogłaby być jednostronniczowa. Polak, który zrobi coś, czego urzędnik sobie nie życzy, jest wyprowadzany na plac i rozstrzeliwany. Nawet w małej miejscowości można przygotować tego typu przestrzenie.
0: Oczywiście mówi pan przenośnie, bo my nie chcemy nikogo...
1: Ja mówię całkowicie sarkastycznie. Ja mówię tylko o tym, szuka się sposobu na to, żeby każda aktywność łączyła się z karą. To znaczy u nas nie tworzy się zaufania z obywatelem, nie tworzy się zaufania z przedsiębiorcą, nie zakłada się, że nawet jeżeli popełniony został błąd, to on jest błędem, tak jak w życiu. Ale z góry się zakłada złą intencję, więc jeżeli ojciec synowi przeleje pieniądze, to znaczy na pewno dokona zaczynają dokonują prania brudnych pieniędzy i działają świadomie przeciwko państwu polskiemu.
0: Nawet w tym wypadku nie chodzi o pranie pieniędzy, tylko po prostu, że nie zostało to zgłoszone. A ponieważ mamy wiele tematów i mało czasu, to jeszcze jedno. Listy samokontroli nadal nie ma, bo tu chodzi z kolei o to, że pracodawcy z niecierpliwością czekają na ostateczną wersję listy samokontroli, która ma im ułatwić sprawdzenie, czy zawierane przez nich umowy nie noszą cech umowy o pracę. To kolejna rzecz, która spada na pracodawców. Kolejne po prostu absurdalne rozwiązania, które mamy. Ja panu
1: zamiast, panie reaktorze, uelastyczniać, zamiast powodować, że staje się łatwiej, urzędnik z góry albo polityk z góry wie, w jaki sposób nas uszczęśliwić. Więc teraz będzie się nas uszczęśliwiać umowami o pracę, bo wszelkie elastyczne formy zatrudnienia, które są bardzo użyteczne, ja tylko przestrzegam nasze wspaniałe władze, że elastyczne formy zatrudnienia są niezbędne wtedy, kiedy gospodarka jest w kryzysie, a my jesteśmy na granicy wchodzenia w kryzys. Czy okaże się za chwilę, że dobiją nas i przedsiębiorstwa zaczną upadać ze względu na to, że został stworzony system, który zmusi przedsiębiorcę do zawierania umów o pracę, na których przedsiębiorcę nie będzie stać, więc on nie założy swojej działalności, on zwolni pracownika, przedsiębiorcy doprowadzą za chwilę do bezrobocia.
0: A jeszcze po drodze zapłaci taką karę, której nie będzie, na którą go nie będzie stać. To tylko panu pokazuję, tu jest raport na temat konkurencyjność czy transformacja PTG. Polskie Towarzystwo Gospodarcze taki raport zrobiło. 300 zł za megawattogodzinę. Taka powinna być cena prądu. Pan stworzył raport dla Solidarności na temat ETS-u, na temat zielonej transformacji. Myśli pan, że się doczekamy tego momentu, w którym będziemy płacić 300 zł za megawattogodzinę, czy nie doczekamy się tego momentu?
1: Panie rektorze, nikt w Polsce nie czyta raportów eksperckich. Ja swój raport przygotowałem razem z 13 innymi ekspertami już de facto 3 lata temu. Panie rektorze, dzisiaj na nowo odkrywane jest wszystko. Dzisiaj na nowo wyważane są drzwi. Dzisiaj na nowo, pomimo tego, że było przygotowane, nawet było przygotowane pytanie referendalne, to na nowo ci, którzy wstali rano i nagle zostali oświeceni, że taki problem jest, zaczynają szukać rozwiązania. Nikt nie czyta raportów eksperckich, nikt nie słucha w Polsce ekspertów. Jeszcze raz powtarzam, wstaje się rano i stwierdza się, kto pierwszy wstaje, ten rządzi.
0: I odkrywa się na nowo Amerykę. To może jest dobra metoda, bo to jest lepsze samopoczucie ma człowiek z myślą o tym, że jest Krzysztofem Kolumbem.
1: Nie, ja to wszystko rozumiem. To znaczy, każdy u nas chce być pierwszy, każdy chce być tym, który zbawi i wjedzie na białym koniu. Tylko w normalnej gospodarce, w normalnym społeczeństwie jest tak, jak pan redaktor pokazuje. Jest raport przygotowany przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze, czyli grupę przedsiębiorców, ekspertów, którzy na co dzień zajmują się aktywnością gospodarczą. Dają rozwiązanie. To trzeba stworzyć teraz szybki proces legislacyjny, wytwarzający przełożenie tego rozwiązania na konkretne rozwiązanie prawne i wdrożyć to. I nie szukać jakichś dziwnych rozwiązań ideologicznych, na czym cała nasza administracja i cała władza funkcjonuje, tylko słuchać tych, którzy swoimi pieniędzmi i siebie narażają w decyzjach własnych, codziennych i szukają rozwiązań. Przedsiębiorcy są najbardziej innowacyjną grupą społeczną. Na pewno innowacyjną nie jest ani administracja, ani politycy, ani Sejm, ani Senat nie mają nic wspólnego z innowacyjnością. Potrafią tylko i wyłącznie przetwarzać rozwiązania, które gdzieś tam ideologicznie zostały
0: dobrze, ale to trochę dziegciu, ale pan chciał zostać politykiem, pan chciał zostać prezydentem, czyli straciłby pan innowacyjność wtedy, kiedy pan by został prezydentem,
1: czy nie? Panie aktorze, nie. Ja wszedłem, zwracając do tego tematu wyborczego, ja szedłem tylko i wyłącznie z założeniem właśnie reprezentacji biznesu. Czyli biznes i pomysły biznesowe muszą być w gospodarce implementowane, musi władza skonstruowana być w taki sposób, żeby przedsiębiorcy współuczestniczyli w tworzeniu decyzji. I tylko z tą ideą szedłem. Niczym innym. Ja zakładałem i zakładam, że prezydent, głowa państwa powinna doprowadzać do tego, żeby takie pomysły, jak na przykład dzisiaj Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, stały przełożone. PTG przygotowało raport, to dzisiaj w Kancelarii Prezydenta powinien już powstawać zespół, tak by było za mojej prezydentury, już powstawać zespół, który by przełożył to na rozwiązanie prawne, inicjatywę prezydencką. A co za tym idzie? Dalej prezydent by zaproponował referendum po to, żeby zmusić pozostałych uczestników rynku politycznego do wysłuchania obywateli, Polaków, ale pomysłów, które przekłada biznes, bo biznes rozumie mechanizmy i wie, jak rozwiązywać problemy, bo robi to codziennie.
0: To prawda, umówimy się na rozmowę tutaj w studiu Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79, urodziny Radia Wnet, msza święta w Kościele Świętej Anny, godzina 10 w sobotę. Jeśli pan dojedzie, to serdecznie zapraszamy. I jeszcze jedno, krótka odpowiedź. W Zonda Krypto, w aferze, coś nowego się zdarzyło, czy nie? Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Panie rektorze, ja uważam, że my tworzymy afery bez realnego sprawdzenia, co się wydarzyło. My doprowadzamy bardzo często przedsiębiorców do upadłości, do likwidacji, i to robią politycy, wprowadzając dane tematy i dane zagadnienia do gry politycznej. Niestety dzisiaj giełdy kryptowalutowe płacą za to, że politycy tworzyli politykę na nieznanych dla nich obszarze, czyli nowych technologiach, nowym pieniądzu, nowym wymiarze finansowania gospodarki. Cały świat to uporządkuje, a my zostaniemy jak ślepi i głusi, bo afera spowodowała, że teraz nikt przez najbliższe 20 lat w Polsce nie dotknie tematu kryptowalutowego. To jest nieszczęście, to co się stało, bo politycy zagrali na przyszłości rozwoju technologicznego Rzeczpospolitej i poniesiemy za to konsekwencje.
0: Nie powiedział doktor Artur Bartoszewicz w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, panie Wsińsko.
0: Jest godzina 8:47. Za chwilę połączymy się z Szanghajem. Tam jest Andrzej Zawadzki Liang. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Chinach, w jaki sposób Chińczycy uprawiają swoją dyplomację, bo to będzie jeden z tematów rozmowy, ale też innowacje technologiczne to będzie temat numer dwa. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczę. I już widzę. Nadzieje się spełniają błyskawicznie. To jest po prostu magia radia. Andrzej Zawadzki Liang wyciągnął, nie wiem dlaczego, słuchawki z uszu, po to, żeby nie słyszeć tego, co się mówi w radiu, czy po to, żeby słyszeć, ale się uśmiecha, zadowolony. Gdybym miał gorszy wzrok, to bym pomyślał, że za panem jest choinka i szykuje się pan do świąt już Bożego Narodzenia, ale to nie jest choinka, tylko to jest jakiś rodzaj palemki, którą za panem widzę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No, to, co pan widzi, to są moje różne eksperymenty ogrodnicze w domu, wprawdzie w domu, ale eksperymenty ogrodnicze, dlatego że postanowiłem spróbować z taką to są liście paproci z strefy zwrotnikowej blisko Wietnamu, to Inan, z prowincji Inan. No, zobaczymy, czy przetrwają, no, ale to takie mam. Plus przyznam się dla państwa, że mam też i różne inne eksperymenty. Próbowałem nawet i takie elementy polskie, czyli z mojej lat młodości, czyli próbowałem bez zasadzić. Jak również wierzbę płaczącą, ale to eksperymenty się oczywiście nie udały.
0: Nie, bez na chińskiej ziemi nie chce rosnąć?
2: Jest, rośnie, tylko że nie chce u mnie w domu.
0: W domu? No to trzeba mieć.
2: Tak, gdybym miał jeszcze. No, może w przyszłości będę miał jakiś domek, jako jest kawałkiem ogrodu, no to wtedy na pewno się uda.
0: I wtedy...
2: Bo jest. Ja to wszystko osadzonki kupuję w internecie. Ja to wszystko kupuję, że tak powiem.
0: I zaśpiewa pan wtedy parafrazę piosenki. Mój jest ten kawałek ogrodu. Dobrze, jaki kawałek ogrodu chcą Chińczycy w tej chwili na świecie? Co robi dyplomacja chińska?
2: Tak, to jest w ogóle interesujący temat. I celowo chcę państwu to wrzucić w dniu dzisiejszym, dlatego że nie powiem, że się rozkręca, bo się dawno rozkręciła dyplomacja chińska. Tylko że to, co robi, to wyraźnie robi to, które użyłem takiego hasła, na wyrost, może zbyt ostrego, a mianowicie, że Chiny zarządzają światem, a Trump zarządza wojną. Może po prostu jest pustka. dyplomacja, ofensywa dyplomatyczna jest bardzo silna, bo zaraz po Trumpie, Putinie przyleciał premier Pakistanu Sharif. Nie bez przyczyny, bo wiadomo, że prowadzą w imieniu Chin z Iranem i Stanami Zjednoczonymi te negocjacje w sprawie tej wojny. No i nie mówiąc o tym, że Pakistan i Chiny mają ten ekonomiczny korytarz wartości 60 miliardów do zainwestowania przez Chiny, już 25 jest, który od granicy chińskiej aż to właśnie do cieśniny Ormus i do cieśniny Omańskiej. Także to jest bardzo strategiczne partnerstwo. To jest partnerstwo Chin z Pakistanem jest znacznie silniejsze niż kwestia Iranu. Bo a przede wszystkim geograficznie lokalizacja, dwa, to jest oczywiście inwestycje, które są znacznie większe. No ale teraz mamy też i prezydenta Serbii. Tutaj raczej ta taka wizyta była grzecznościowa. Minister Wang Yi spraw zagranicznych w tym czasie poleciał do ONZ-u na Radę Bezpieczeństwa. W maju Chiny przewodniczą. I tutaj jest dość silne zjawisko, a mianowicie w ciągu ostatnich dwóch dni spotkał się z 14 ministrami spraw zagranicznych z różnych państw. Oczywiście spotkał się nie bez kozery, nie bez przyczyny, bo oczywiście z ministrem spraw zagranicznych Kuby również, spotkał się również z wieloma innymi. Już tutaj, żeby nie przedłużać czasu, wyliczeniem ich wszystkich. Ale niewątpliwie jest też kwestia taka, że ONZ stoi przed kwestią wyboru nowego sekretarza generalnego. Więc z każdym, z kimkolwiek Chiny rozmawiają, na pewno i to jest. Chociaż najbardziej zastanawiającym faktem jest to dla mnie. Jeszcze dwa punkty, jeśli chodzi o dyplomację. Po pierwsze, że od czasów wizyty Putina, zarówno z premierem Pakistanu, to mnie zastanowiło, i z prezydentem Serbii, Chiny również podpisały tak zwane wspólne deklaracje i wspólne oświadczenie. Zastanawiałem się, dlaczego, czyżby to nowa moda w chińskiej dyplomacji taka została, bo do tej pory, no to rozumiem, że z Putinem, no to takie rzeczy podpisywają tylko, że tak powiem, samą, nie obrażając tych krajów na przykład, samą czołówką. Tymczasem podpisują to i z innymi. Dla mnie jednym, oczywiście w tych deklaracjach są bardzo konkretne rzeczy dotyczące chińskich inwestycji, zaangażowania i tak dalej, ale ja sądzę, że na razie, może znajdę inne uzasadnienie, jest takie, że wszyscy ci przywódcy podpisują to, a tam jest jeden ważny punkt dla Chin. Ta czerwona linia, Tajwan. Jest zawsze o Tajwanie, jest zawsze, że Chiny są jedne, że dany kraj jest przeciwny niepodległości Tajwanu. Jest cały szeroki punkt na ten temat. Więc na razie to takie uzasadnienie znalazłem, że Chiny zbierają, że tak powiem, no, deklaracje, podpisy przywódców, bo to już jest na papierze, dotyczących właśnie tej zasadniczej sprawy, bo Tajwan dla Chin jest sprawą numer jeden, że tak podkreślę. Także więc tu jest. No, zapowiedź jest, że prezydent Xi ma być w Korei Północnej, co oczywiście też jest, będzie ciekawą wizytą. No i sam właśnie minister spraw zagranicznych Wang Yi ma być w Kanadzie. W Kanadzie, właśnie po tej pobycie w Nowym Jorku w ONZ-cie, ma być w Kanadzie. I jak to chiński MSZ stwierdził, w Kanadzie będzie rozmawiał oczywiście ze swoim odpowiednikiem na temat nowego typu partnerstwa strategicznego. Kanada już, że tak powiem, za Trumpa się lekko zbliża do Chin, a co dopiero będzie później. To już będzie rzeczywiście rzecz, którą no warto i będę na pewno dla Państwa też obserwował, co się stanie. W każdym bądź razie wyraźnie te globalne karty Chiny chcą trzymać przy sobie. I to wcale nie znaczy, że oczywiście odpuszczają Stany Zjednoczone. Ale Stany Zjednoczone, daleka jeszcze droga do jakiejkolwiek tutaj, że tak powiem, stabilizacji ich powiązań wzajemnych.
0: Użył pan terminu bez kozery, a wie pan skąd pochodzi ten termin? Sprawdziłem. Bez kozery.
2: Bez kozery?
0: Tak.
2: O, stare czasy, dziennik telewizyjny.
0: Nie, tam dziennik telewizyjny. Pochodzi z dawnych gier karcianych, gdzie kozera oznaczała kartę atutową. Tak po prostu, nasi przodkowie...
2: Dziękuję bardzo, zawsze się trzeba uczyć. W Radiu Wnet, globalnym radiu.
0: To prawda, jak sobie pomyślimy, że dzisiaj był i Waszyngton, a teraz jest Szanghaj, a po drodze byliśmy na granicy armeńsko-irańskiej, no to jest radio, które opisuje świat, bo to wszystko jest po drodze. I bez tej wiedzy oczywiście byłoby nam smutno, gdybyśmy tej wiedzy nie mieli, a teraz wiedza na temat technologicznych osiągnięć Chin i Huawei.
2: Tak, to, co się stało w tym tygodniu, jest rzeczywiście, na pewno będzie przedmiotem wielu, wielu komentarzy zachodnich, szczególnie i ekspertów od technologii. Bo to, co na konferencji zresztą w Szanghaju ogłosiła pani He Tingpo, przewodnicząca Komitetu Naukowego Huawei, i jednocześnie ona jest dyrektorem działu półprzewodników. Otóż ona ogłosiła na tym forum, zresztą międzynarodowym, poświęconym układom scalonym i systemom z tym związanym, że Huawei wprowadza nową zasadę produkcji, tworzenia półprzewodników, nazwaną prawem skalowania Tau. Zamiast, na czym to polega? Ja oczywiście postaram się Państwu tak po chłopsku, przepraszam z góry, ale po prostu na sprawach technologicznych to ja naprawdę nie jestem tutaj ekspertem.
0: To po chłopsku.
2: Tak po chłopsku. Mianowicie cała rzecz polega, że Huawei postanowił wykorzystać, będąc odciętym sankcjami od 2020 roku od wszystkich rozwiązań amerykańskich i światowych, postanowił przejść do architektury, jak to określili, logic folding, że polegającej najprościej na tym, że na jednej warstwie będą dwie drukowane warstwy. Także to zwiększa oczywiście gęstość tranzystorów na tym samym obszarze, ale też zwiększać ma efektywność. Tutaj Huawei mocno zapowiada, że on już tą technologię próbuje, bo rzecz polega na tym, żeby to nie... Bo do tej pory same właśnie... układy scalone polegały na tym, że one się, że zmniejszało się właśnie na ich wielkość na płytce. Tym bardziej do tego właśnie jednego, do dwóch nanometrów, dwóch, jednego, w ogóle tutaj co zawsze mówimy, pięciu, siedmiu. No Huawei nie zagęszcza je na właśnie na jednej płytce.
0: Będzie gęsto i będzie szybko.
2: I będzie szybko.
0: Mało i będzie tego, tanio.
2: Zapowiedział, że jego już ten procesor, który Kirinin własny stworzył w 2023 roku i w telefonie Mat 60, 7 nano, już 7 nano. A teraz twierdzą, że dzięki zastosowaniu tej technologii ich półprzewodniki typu 14 nano i 7 nano mają. Ona powiedziała, że mają już taką samą wydajność, jak te, które są 5 nano czy 3 nano.
0: I takie są chłopskie rozważania w Szanghaju. 9 nano, 14 nano, 7 nano i
2: ale
0: wszystko
2: jest
0: jasne.
2: Ale jest jedna ważna informacja jeszcze, przepraszam. Jest jedna ważna informacja. Mianowicie podała, że w 2030 roku Huawei wyprodukuje, że do 2030 roku wyprodukuje układ scalony o rozmiarach 1,4 nano, czego nie robi nawet ten tajwański TSMC, nie robi nikt w tej chwili. A w tej architekturze nowej już jesienią tego roku ma się pojawić kolejny smartfon MT90. Zresztą kończąc już naprawdę, Huawei ma już też własny system operacyjny, czyli już system operacyjny już nie jest uzależniony całkowicie od systemów Windowsa czy od innych zachodnich rozwiązań. Także to jest rewolucja.
0: Tak, o tej rewolucji postaramy się ją zrozumieć, jeśli pan pozwoli. A tutaj jest Rzeczpospolita, pierwsza strona panu pokazuje. TikTok zmieni zakupy. Do Polski wchodzi TikTok Shop z bezpośrednimi zakupami podczas oglądania filmów i transmisji na żywo. To rewolucja na rynku, który już podbijają chińskie platformy takie jak Temu i AliExpress. To też z kolei dzisiejsza Rzeczpospolita. Proszę bardzo, Jakub Duszak wprawdzie czeka, ale wie pan, co odkryłem? Że mam alergię na Jakuba Duszaka. Jak wszedł do studia, natychmiast chciałem kichnąć, tak?
2: Panie redaktorze, bo jest jedna rzecz, że tego typu rozwiązania jak TikTok wprowadza do Polski, on już to dawno ćwiczy w Chinach, czyli Douyin, to jest ta macierzysta aplikacja TikToka. I w zasadzie wszyscy w tej chwili, tak, kiedyś to Alibaba przewodziła, właśnie przewodziło tam Pinduoduo, czy tam GD, inni, taka czołówka. W tej chwili wszyscy sprzedają online. Wszyscy właśnie, nawet TikTok, nawet ci, co w Chinach jest, Honshu, tam inni, którzy właśnie zaczęli od krótkich filmów, czy jakichś właśnie takich tego typu rzeczy. W tej chwili to już jest jakaś, nie wiem, choroba
0: cywilizacyjna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrzej Zawadzki-Liang prosto z Szanghaju, a Jakub Duszak prosto ze studia przy krakowskim przedmieściu 79.

0: 9.03 w tym wydaniu wiadomości, czy szach handlowy Donalda Trumpa w Armenii kiedykolwiek powstanie oraz kolejne miasto po Krakowie chce odwołania prezydenta. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Czy szlak handlowy Trumpa w Armenii kiedykolwiek powstanie? 14 stycznia sekretarz stanu USA Marco Rubio podpisał uzupełnienia tzw. deklaracji waszyngtońskiej inicjującej pokój między Armenią i Azerbejdżanem. Dokument przewiduje budowę połączenia transportowo-energetycznego, co oczywiście nie podoba się Iranowi, o czym mówił prosto z Armenii korespondent Radia Wnet Mikołaj Murkociński.
2: Z punktu widzenia Iranu w taki sposób mógłby zostać odcięty korytarz z kolei północ-południe, który łączy Iran no chociażby z Gruzją, czy też Rosją, czy też dalej z Europą. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ mówię o tej autostradzie, o szlaku Trumpa, który ma iść na osi wschód-zachód, czyli od Azerbejdżanu do eksklawy nachiczewańskiej, ale tutaj takie jakby roboty można już zobaczyć. To z kolei jest właśnie ten szlak południe-północ, który rząd Armenii rozbudowuje.
0: Tę drogę rozbudowuje konsorcjum irańskie, w związku z czym pojawia się pytanie, co wydarzy się na styku obydwu tras i kto będzie budował łączący je węzeł. Wynika z tego, że szlak północ-południe ma być typowym szlakiem handlowym, jednak za szlakiem Trumpa kryje się więcej niż tylko droga łącząca enklawę z Azerbejdżanem.
2: Chodzi o stworzenie takiego wielkiego, to jest z kolei ambicja Turcji, żeby stworzyć taki wielki, pantureckki, można powiedzieć, korytarz handlowy na osi wschód-zachód, który połączyłby w zasadzie Turcję z Azją Centralną, z tymi wszystkimi państwami, które jakoś no, kulturowo z Turcją są związane. Jedyny element, którego aktualnie brakuje w tej trasie, no to jest właśnie tutaj. Ten króciutki fragment ormiański po stronie Armenii, mniej więcej 50-kilometrowy.
0: Tak więc obydwa szlaki mają ogromne znaczenie strategiczne, choć ich połączenie wydaje się w tym momencie ze względów politycznych prawie niemożliwe. Mówił prosto z Armenii redaktor Mikołaj Murkociński, a dlaczego mimo podpisanej z USA umowy Armenia rozwija szlak irański, mówił analityk z think tanku APRI dr Siergiej Melkonian.
3: Relacje między naszymi krajami określiłbym jako pragmatyczne. Armenia ma tylko cztery granice, z czego dwie są zamknięte. Od 1993 roku jesteśmy objęci blokadą ze strony Turcji i Azerbejdżanu, więc realnie mamy otwarte tylko dwa przejścia graniczne, z Gruzją i Iranem. Dla nas Iran jest więc bramą na globalne południe, do Zatoki Perskiej, rynków azjatyckich i dalej.
0: Mówił prosto z Armenii dr Siergiej Melkonian. Rosja ostrzegła Armenię przed możliwymi zakłóceniami dostaw surowców i współpracy gospodarczej, jeśli Erywań będzie dalej zbliżał się do Unii Europejskiej, pisze Reuters. Moskwa krytykuje prozachodni kurs premiera Armenii Nikoli Paszyniana i jego starania o pogłębienie relacji z Brukselą, a 7 czerwca odbędą się w tym kraju wybory. Według rosyjskich władz integracja Armenii z UE może zagrozić dotychczasowym preferencyjnym warunkom handlowym oraz dostawom energii z Rosji. Kreml podkreśla, że Armenia pozostaje silnie uzależniona od rosyjskiej gospodarki i infrastruktury energetycznej. Tymczasem Donald Trump wyraził poparcie dla premiera Paszyniana, chwaląc jego działania na rzecz stabilizacji kraju i rozwijania współpracy z Zachodem. Niedawno w Erywaniu odbyło się spotkanie przywódców krajów NATO. Relacje między Armenią a Rosją pozostają napięte od czasu konfliktu o Górski Karabach oraz oskarżeń pod adresem Moskwy o niewystarczające wsparcie dla Armenii w sporze z Azerbejdżanem. Najpierw Kraków, teraz Radom. Kolejne miasto chce odwołać prezydenta. Jak czytamy na portalu Radom24, Stowarzyszenie Lepszy Radom złożyło wniosek referendalny w sprawie odwołania prezydenta Radosława Witkowskiego i Rady Miejskiej. Jak wyjaśnia pełnomocnik Komitetu Referendalnego Filip Waligórski, mijają 2 lata od czasu wybrania Witkowskiego i jest gorzej niż wcześniej. Jest mniej pieniędzy z centralnej kasy, jest mniej pieniędzy z rządu i wsparcia nie było i wsparcia niż było mniej za poprzedniej centralnej władzy. Organizatorzy referendum mają teraz 60 dni na zebranie pod wnioskiem około 15,5 tysiąca podpisów.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś raczej słonecznie, choć pojawią się chmury. Umiarkowanie, tylko na Pomorzu oraz Suwalszczyźnie okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach od 18 na wschodzie i miejscami nad morzem, przez 21 w centrum do 24, a nawet 26 na zachodzie.
4: Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Upały także w Paryżu doskwierają wszystkim, którzy uczestniczą na Mistrzostwach Otwartych Paryża, więc Roland Garros. Choć na szczęście nie dotykają polskich zawodniczek, bo Iga Świątek pokonała Czeszkę Bejlek bez problemu, a Magda Linet wyeliminowała Jelenę Ostapienko w setach 2-1. Polka zrobiła bardzo dużą sprawę i uprzejmość dla Igi Świątek, gdyż wyeliminowała Łotyszkę, która jest prawdziwą zmorą. Świątek sześciokrotnie wygrywając z naszą zawodniczką i to z rzędu w ATP. I teraz właśnie w piątek dojdzie do pojedynku polsko-polskiego, a więc Iga Świątek, Magda Linet. Iga, kiedy dowiedziała się, że zagra, że jej rywalką będzie właśnie poznanianka, z wielkim szacunkiem wyraziła się o swojej starszej koleżance. Powiedziała, że bardzo ją szanuje i zna jej atuty. Natomiast Magda Linet na konferencji prasowej z kolei na pytanie o piątkowy mecz odpowiedziała.
5: Życie na korcie. No i będę próbowała to robić. Idę w piątek. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej. Troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. Ale no, nie gram źle, więc gdzieś tam mam nadzieję, że jutro mam też spokojniejszy dzień, bo prawdopodobnie tylko double, więc jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i zażycie, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
6: Cześć Magda, gratulacje. Ja chciałem doprecyzować, czy zakładając, że będziecie grały na jednym z największych kortów, bo pewnie tak będzie, to czy ta wielkość kortu ma dla ciebie jakieś znaczenie w kontekście tego meczu?
5: Troszkę na pewno, no bo ani razu nie mogę ani na nim trenować, ani na nim nie grałam, bo to nie jest tak, że mam szansę na nim potrenować, bo nie dostanę tego kortu, więc myślę, że tutaj zdecydowanie jakiś tam atut w kierunku Igi, no bo miała dużo więcej okazji. Kluczem będzie wejście w mecz, żeby wejść w ten mecz i zacząć fajnie, żeby właśnie nie zajęło mi zbyt długo, żeby się do tych przestrzeni gdzieś tam przyzwyczaić.
4: Tak, i to powiedziała Magda Linet, a więc w piątek wielki, wspaniały pojedynek. Tymczasem odpadła Magdalena Fręch, która przegrała z Jill Teichmann ze Szwajcarii w dwóch setach, no ale zawodniczka z Łodzi zmagała się z problemami kontuzji mięśni brzucha. Dziś o godzinie 12.30 Hubert Hurkacz, Francis Tiafoe, a o 13.00 Maja Chwelińska zagra z Elis Mertens. Tymczasem piłkarze Crystal Palace wygrali Ligę Konferencji w finale w Lipsku, pokonali 1-0 Rayo Vallecano z Madrytu. Bramkę strzelił Francuz Jean-Philippe Mateta w 51 minucie. Była też taka akcja, gdzie trzykrotnie piłka odbija się o słupek po strzale właśnie z rzutu wolnego graczy z Londynu. Ostatecznie nie wpadła. 1-0 wystarczyło i wielka feta w południowym Londynie. I jeszcze dziś także dwa bardzo ważne mecze w półfinale w barażach o naszą ekstraklasę. 17.30 Chrobry Głogów, Łódzki Klub Sportowy, a o 20.30 na Stadionie Miejskim w Krakowie Wieczysta zagra z Polonią Warszawa. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
9: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
10: Karol Maurycy de Talleyrand.
9: Znici. Niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja. Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
12: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
13: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
14: Sofa Surfing. To była autopromocja.

Przy granicy armeńsko-irańskiej Mikołaj Murkociński poszukuje internetu i mam nadzieję, że za kilka minut będzie to połączenie i będzie ciąg dalszy po skryptum do poranka i ciąg dalszy rozmowy na temat tego, co tam w tym miejscu, które okazało się ważnym miejscem geopolitycznym, co tam się dzieje. A ja wykorzystam czas na podziękowania. Pan Tomek, pan Czesław, pan Dawid, pan Daniel i pan Jacek. To jest ostatnia piątka, która dołączyła się do tej naszej zbiórki na konsoletę, ale jest jeszcze czas, są jeszcze 3 dni, 92 305 zł na razie jest na naszym koncie, więc zachęcamy Państwa do tego, żebyśmy już dziś, już za chwilę wnet osiągnęli ten poziom 100 tysięcy złotych i żebyśmy mogli już zamówić konsoletę jeszcze przed naszymi urodzinami, powiedzieć tak, proszę wystawić nam fakturę, my jesteśmy gotowi, żeby za nią w ciągu jednego tygodnia, a może nawet 24 godzin zapłacić. Czekając na Mikołaja, za chwilę posłuchamy piosenki. Mamy takiego piosenkarza, który i gitarzystę, który się nazywa John Mayer. Za chwilę posłuchamy, a jeszcze w ramach takich dobrych wiadomości to informacja o tym, że coroczne podwyżki stawek podatku od wyrobów tytoniowych i alkoholowych mogą się nie skończyć w 2027 roku. Resort finansów rozważa przedłużenie akcyzowej mapy drogowej na kolejne lata. Miałaby ona obejmować nie tylko używki, ale także paliwa. Żurek kreśli scenariusz dla Ziobry. Otóż pan minister Żurek wpadł na pomysł taki, żeby poprosić premiera Węgier o to, żeby premier Węgier odebrał paszport węgierski dyplomatyczny. Chyba takim paszportem się posługuje Zbigniew Ziobro, chociaż tu pewności nie ma. No i wtedy zgłosi się do władz emigracyjnych w Stanach Zjednoczonych, żeby powiedzieć, że wjechał na paszporcie, który nie istnieje. W związku z powyższym powinien zostać ze Stanów Zjednoczonych wyrzucony. Taką ścieżkę postanowił obrać minister Żurek. Zapowiedź na jutro. Jutro gościem będzie prezes Sądu Najwyższego. Będzie naszym gościem. Znają Państwo całą dyskusję na temat powołania przez prezydenta Karola Nawrockiego nowego prezesa Sądu Najwyższego. No to dobrze. To w takim razie posłuchamy piosenki. Śpiewa dla Państwa John Mayer. I'm ready to be a star.

0: Postscriptum.
1: Wydaje się, na pewno widzę mikrofon Mikołaja Murkocińskiego, ale też widzę Mikołaja. Cześć Mikołaju.
2: Witam serdecznie, witam ponownie. Tak, jeszcze nie zdążyłem statywu rozłożyć, ale już mnie pan przyłapał właśnie na wspinaczce, mieć lepszy widok.
1: To spokojnie, dojdź do miejsca, w którym możesz, ale już jesteśmy połączeni, można zobaczyć te spory Mikołaja z mikrofonem i ze statywem na żywo na naszym kanale YouTube, a ja jeszcze zaglądam na te żółte strony Gazety Prawnej. Dane o blokadach rachunków bankowych to sygnał alarmowy. Blokada na podstawie przepisów o STIR ma służyć zwalczaniu wyłudzeń skarbowych, a nie polowaniu na bliżej nieokreślone ryzyka. Niepokoi mnie wysoka liczba postanowień o przedłużeniu blokady. To nie jest margines statystyczny, lecz sygnał alarmowy. Ministerstwo Finansów chwali się, że wojewódzkie sądy administracyjne orzekły na niekorzyść organów tylko w 34 sprawach. Pomija jednak kluczowy fakt, dziesiątki spraw wciąż czekają na rozpoznanie. Na wyznaczony termin rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym czeka się obecnie 2-3 lata, czyli przez 2-3 lata można mieć zablokowany rachunek bankowy, a potem można mieć satysfakcję, że się miało rację. Tak to wygląda. Wypłata typu earn out, jaki to koszt? Wypłaty typu earn out wypłacane na podstawie umowy zakupu udziałów są bieżącym kosztem podatkowym, stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym zmienił interpretację dyrektora Krajowej Izby Krajowej Informacji Skarbowej. Z pytania wystąpiła spółka, która kupowała kliniki weterynaryjne. Co wydaje fiskus? Zapytane oświadczenia. Mikołaj, jesteś gotowy? Czekamy na twoją opowieść. Właściwie w bardzo podobnym miejscu jesteś jak przed godziną, kiedy rozmawialiśmy w Poranku Wnet, ale teraz powiedzmy o tych cysternach, bo to mnie zainteresowało, że po drodze widziałeś cysterny irańskie. Co to za droga, co to za cysterny, jak wiele ich było?
2: To jest rzeczywiście bardzo ciekawe. To ja jeszcze może przypomnę tym z Państwa, którzy nas nie słuchali w Poranku, że rzeczywiście mówiłem o tej drodze, która prowadzi z granicy Iranu w stronę północną, w stronę Gruzji, później dalej w stronę Rosji. I rzeczywiście ja przemierzyłem tę drogę, aby tutaj dostać się do Mehri. I no cóż, na całej długości tej drogi napotykałem na różne tiry oraz cysterny jadące właśnie na numerach rejestracyjnych irańskich. Ale często to było tak, że ciężarówka ciągnąca, czy to cysternę, czy to właśnie jakiś kontener, była rzeczywiście na numerach irańskich, natomiast już sama przyczepa albo to na numerach gruzińskich, czy też innych armeńskich. Tak, i to jest rzeczywiście, ja sobie zadałem pytanie, bo tych cystern było bardzo dużo, co one wiozą, biorąc pod uwagę, że przecież na Iranie ciążą sankcje. Iran nie może eksportować swojej ropy naftowej. No i przyznam szczerze, że zadawałem sobie pytanie, dokąd ta cała ropa sobie jedzie. Można się tylko i wyłącznie domyślać. Natomiast same też te ciężarówki były też takimi, no to takie modele amerykańskie z lat 50. To rzeczywiście czegoś takiego wcześniej nie widziałem. No a jeżeli chodzi o kierowców, no to również Irańczycy, ale to nie tylko oni, bo również widziałem między innymi w Goris, ale także tutaj w Mehri widziałem zwykłych Irańczyków, którzy tutaj przyjeżdżają jako turyści. Widziałem całe rodziny, które po prostu przyjeżdżają tutaj, aby korzystać właśnie z Armenii. Wiem z tego również wywiadu, o którym mówiliśmy dzisiaj rano, że 8% turystów przyjeżdżających, odwiedzających Armenię, to są właśnie Irańczycy. Więc tak, to taka ciekawostka, którą mogłem zaobserwować. Zresztą ta droga, ten ostatni odcinek drogi tutaj do Mehri, to już w zasadzie same tiry. I to robi ogromne wrażenie. Tak jak wspomniałem, to jest droga wybitnie górska i te wielkie, wielkie tiry i cysterny, które pną się mozolnie pod górę. Zresztą widziałem, że jednej się spalił silnik, drugiej wysiadły hamulce, tak więc jest to rzeczywiście droga bardzo, która w związku z którą są związane wyzwania, ale także jeżeli mówimy jeszcze o tej drodze, to też taka ciekawostka, ponieważ część tej drogi w wyniku wojny o Górski Karabach w 2023 roku, część tej drogi znalazła się częściowo po stronie Azerbejdżanu. W związku z czym ta droga krajowa właśnie, którą zwykle właśnie jeździły te wszystkie tiry, przestała po prostu być używana. Dzisiaj jest zablokowana, w związku z czym ekspresowo trzeba było wybudować inną drogę i widać, że była to droga, no powiedzmy, wojewódzka czy też powiatowa, która została ekspresowo przystosowana właśnie do tego, aby obsługiwać ten ruch międzynarodowy. No ale tak jak mówiłem, to wszystko może się zmienić, ponieważ jest budowana nowa droga przez konsorcjum dwóch firm irańskich i ta droga ma skrócić dystans stąd do Erywania o całe 100 kilometrów.
1: A potem z Erywania dokąd mają te towary jechać? Jaka jest dalsza przeprawa dla towarów czy z Iranu, czy z innych miejsc?
2: Cała droga prowadzi aż do granicy z Gruzją. Jak się domyślamy, później ta trasa może iść w dwie strony, albo do Rosji, albo do portu w Poti, czy też w Batumi. I tam mogą być te towary załadowywane i płynąć sobie do Europy. No ale tak, to są dwa

0: handlowej między tymi krajami, która sięga no, mniej więcej w porywach 900 milionów euro rocznie, no ale jest potencjał, aby to było ponoć nawet 3 miliardy.
1: To teraz skupmy się na takich drobnych rzeczach. Jak wygląda hotel, w którym się zatrzymałeś? Jakie są sklepy? Jacy są ludzie? Przyjaźni, nieprzyjaźni? Uśmiechnięci, smutni?
0: Ludzie są bardzo przyjaźni. Tutaj muszę to podkreślić, że wczoraj miałem na przykład taką sytuację. Jeszcze zanim wyjechałem z Goris, poszedłem do takiej, na taką małą wyprawę górską. Podszedłem tak mniej więcej kilkaset metrów do takiej kapliczki lokalnej, która jest też takim mini sanktuarium. No i tam natrafiłem na trzy kobiety, które sobie jadły tam, piknikowały po prostu. I usiadłem i po dwóch minutach podchodzi jedna z nich i mi wręcza kanapkę, jabłko, potem dały mi kawę i na koniec mi powiedziały, że o co bym nie poprosił, to zostanie, jeżeli o coś poproszę właśnie w tej kaplicy, w tym sanktuarium lokalnym, to zostanie to spełnione. Jeszcze jedna taka ważna rzecz, początkowo próbowałem porozumiewać się ogólnie w Armenii w języku angielskim, ale to szybko zrezygnowałem, bo to jednak rosyjski tutaj jest tym językiem, w którym można się jakoś rzeczywiście prędzej dogadać. A jeżeli chodzi o hotele, próbuję mieszkać tutaj, powiedzmy, u gospodarzy lokalnych. Zresztą nie ma tutaj specjalnie, przynajmniej w tej części Armenii, hoteli takich, powiedzmy, takich, jakie znamy. I to też bardzo, bardzo ciekawe rozmowy, bardzo serdeczne przyjęcie. Dzisiaj również mieszkałem w jednym z tych domów, które Państwo widzą za mną. Więc tak, bardzo dobre wrażenia i przede wszystkim ludzie bardzo, bardzo dobrzy i nikt tego nie sponsoruje, więc mogę to powiedzieć z całego serca.
1: A powiedz mi, czy jedzenie jest dobre?
0: Jedzenie jest dobre, takie powiedzmy wschodnie, takie klasyczne, jakie znamy, czyli chleb, jakbyśmy to nazwali, lawasz, ale także biały ser, także marmolady wszelkiego rodzaju. Natomiast taka ciekawostka, pewnego dnia chciałem się napić kawy, którą znamy normalnie jako turecką, ale na szczęście ugryzłem się w język. Tutaj ta kawa nazywa się naturalnie kawą ormiańską.
1: To jeszcze jedno na zakończenie pytanie. Czy pojechałbyś na wakacje w to miejsce?
0: Zdecydowanie tak. Jeżeli Państwo szukają jakiegoś miejsca, które nie jest jeszcze tknięte przez masową turystykę, jeżeli szukają Państwo miejsca, które jest piękne, jeżeli szukają Państwo miejsca, które ma niewiarygodną kulturę oraz historię, to jest rzeczywiście, jeżeli szukają Państwo miejsca w miarę taniego, to zdecydowanie Armenia jest godna polecenia. Piękny kraj i zdecydowanie tydzień tutaj to za mało, aby ten kraj, który wydaje się mały, a który jest przecież tak bogaty, jeżeli chodzi o pejzaże, jeżeli chodzi o kulturę, aby ten kraj i jego historię zgłębić.
1: A góry są dostępne? Można wdrapywać się na szczyty?
0: Góry są dostępne, są szlaki, chociaż ja nie miałem tej okazji, poza właśnie tą małą przygodą, o której mówiłem, to poza tym rzeczywiście można tutaj pochodzić i rzeczywiście przyjeżdża dużo naszych rodaków, z tego co słyszałem. No to oczywiście pomaga w tym bezpośrednie połączenie lotnicze, które mamy już od jakiegoś czasu między Warszawą a Erywaniem.
1: Powiedzieliśmy przez chwilę o tej trasie z Iranu do stolicy Armenii, a ta druga trasa to jest jedwabny szlak, o którym mówiłeś, czyli z połączenia Chin z Turcją.
0: Tak jest, jedwabny szlak, czy też korytarz środka, tak to się chyba także nazywa. Chodzi rzeczywiście o to, aby połączyć Turcję z Chinami, że tak powiem, pozostając w sferze kulturowej Turcji, czyli poprzez państwa, które jakoś z Turcją są związane, państwa turkmeńskie. No i właśnie tym ostatnim elementem, no tak jak mówiłem, to jest właśnie ten korytarz, który jest za mną, czyli ten maleńki fragment między Azerbejdżanem a eksklawą nachiczewańską. Tędy ma przebiegać właśnie ten ostatni fragment. Pytanie tylko, czy to będzie właśnie fragment zarządzany przez Stany Zjednoczone, czy też będzie to, no czy też rzeczywiście dojdzie tutaj do jakiegoś siłowego rozwiązania i do jakiegoś szerszego konfliktu. O tym się przekonamy zapewne w najbliższych latach.
1: A przed Mikołajem droga powrotna, 6 godzin przedzierania się przez góry.
0: Tak jest.

0: szeroki.
1: 6 godzin, dwie przełęcze.
0: Szerokiej drogi. Mikołaj Murkociński z granicy armeńsko-irańskiej, a my przenosimy się teraz do Hanny Tracz, która jest gdzie? Gdzie jesteś, Haniu? Puk, puk.
2: Puk, puk. Dzień dobry, tak. Przenosimy się, latamy dosłownie dzisiaj w audycji, żebyś wiedział. Przelecieliśmy do Aeroklubu Warszawskiego, a to wszystko dlatego, że dopiero co zakończyło się Studio Casino. Myślałam, że chwilę dłużej zajmie, kiedy do Studia Casino znowu powrócimy między godziną 9 a 10, a tak stanie się właśnie teraz. Jest godzina 9.33 i ja Państwa zapraszam do Studia Casino, ale w Warszawie.
3: Studio Casino.
2: Dokładnie gdzie się znajdujemy, to zaraz powiedzą nasi goście. Pan Piotr Czyż, dyrektor Aeroklubu Warszawskiego, i pan Michał Krzemiński, prezes zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Dzień dobry panom.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
5: Również witam wszystkich.
2: Gdzie się znajdujemy, jakby państwo mogli, panowie mogli powiedzieć, dokładnie gdzie się znajdujemy, opisać to miejsce, w którym teraz stoimy?
4: Jesteśmy na warszawskim Bemowie, na lotnisku Babice i dokładnie znajdujemy się wewnątrz hangaru samolotowego Aeroklubu Warszawskiego.
2: Rozmawiamy, zapowiedziałam, bo o Aeroklubie jeszcze będziemy mówili, ale rozmawiamy o tym, co się w zasadzie wydarzyło tydzień temu, dwa tygodnie temu to było. Państwo ruszyli w rajd. Nie wiedziałam w ogóle, że można mówić o rajdzie samolotowym, a okazuje się, że tak, w związku z rocznicą bitwy o Monte Cassino. Co to była za inicjatywa? Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało.
5: Tak, dokładnie 13 maja wyruszyliśmy na taką eskapadę w kilka samolotów, dokładnie 7, celem dotarcia na 18 maja i uczestnictwo w organizowanych tam w imprezie upamiętniającej zwycięstwo, 82. rocznicę zwycięstwa bitwy pod Monte Cassino. Wybraliśmy się tam, planowaliśmy właściwie wybrać się tam już dwa lata temu, dokładnie w 80. okrągłą rocznicę. Niestety z powodów rodzinnych u niektórych naszych członków, którzy planowali polecieć, no, skomplikowały się sprawy i odłożyliśmy ten wylot. W zeszłym roku była rocznica okrągła zakończenia II wojny światowej i mieliśmy wylot do Wielkiej Brytanii śladami wszystkich polskich pilotów, którzy walczyli w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii, to znaczy walczyli w szeregach armii brytyjskiej i całą Europę zdobywali. Natomiast no, ten rok zdecydowaliśmy, żeby odłożony rajd wreszcie wykonać. Cel nasz był taki, żeby odwiedzić nie tylko Monte Cassino, ale również Brindisi, skąd odbywały się loty dostarczające zaopatrzenie dla walczącej Warszawy podczas powstania i też inne miejsca w Polsce. Naszym celem było oczywiście złożenie wieńca, a właściwie biało-czerwonej szachownicy z pamiątkowym napisem od naszego aeroklubu. I to był cel po to, żeby pokazać, połączyć nasze pasje, które dzisiaj tutaj staramy się realizować w Aeroklubie Warszawskim, z historią, która wiązała się między innymi właśnie z lotnikami, którzy w czasie II wojny światowej brali udział w walkach i dzięki nim dzisiaj możemy w wolnej Europie, w wolnym kraju nasze hobby w tej chwili realizować.
2: Jak wyglądała ta wyprawa? Czy to jest dużo czasu przygotowanie takiej wyprawy? Kilka państw, kilka lotnisk. Jak do tego się państwo przygotowywali?
5: to w tej, może ja jeszcze dodam. Początkowo, to znaczy każdy rajd dalszy, czyli zdecydowanie dalej od kraju, wiąże się z tym, że trzeba nawiązać łączność z różnymi lotniskami po drodze po to, żeby ustalić możliwość zatankowania samolotu. Przede wszystkim możliwość wylądowania, ale później zatankowania. W przypadku, jeśli na taką wyprawę wybiera się większa liczba samolotów, trzeba też ustalić, czy będzie miejsce na przykład do zaparkowania samolotów, jeżeli zostajemy tam na noc. Więc to są miesiące przygotowań. Może nie dłużej niż parę miesięcy, ale jednak tak, a następnie przed planowaną datą wylotu trzeba wszystkie informacje jeszcze raz zweryfikować, ponieważ to się mogło w międzyczasie zmienić. Pierwszy ta próba naszego rajdu 2 lata temu w 2024 roku, to pamiętam, że kilka ładnych miesięcy spędziliśmy po to, żeby ustalić właśnie możliwość dotarcia na południu Włoch. Na przykład próba wylądowania w Brindisi, czy też gdzieś w okolicach Monte Cassino, gdzie w tej chwili jest lotnisko, ale pamiętając oczywiście tamte lata w II wojnie światowej, niestety jest ono zamknięte. W tej chwili wykonywane są operacje wyłącznie dronów i w związku z tym musieliśmy szukać, planować, gdzie możemy wylądować, żebyśmy mieli jak najłatwiejszy dostęp i dojechać na miejsce na uroczystości związane z 82. rocznicą bitwy pod Monte Cassino.
2: Gdzie panowie wylądowali?
4: Wylądowaliśmy na wielu lotniskach. Tych lotnisk było ponad chyba 15 w trakcie tego rajdu. Ja jeszcze tylko dodam trochę w kontrze do tego, o czym powiedział nasz prezes, że faktycznie to samo zaplanowanie rajdu wymagało pewnego wysiłku organizacyjnego, natomiast dzisiaj latanie jest dużo prostsze niż było jeszcze 10-15 lat temu. Mamy po pierwsze środki elektroniczne, w których mamy już wszystkie mapy regionów, przez które przelatujemy. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś organizacja takiego rajdu polegała na tym, żeby zgromadzić te mapy. Mapy wydawane są przez każdy kraj oddzielnie. Trzeba było je zakupić, zamówić. Ktoś musiał je przysłać. Dzisiaj już to mamy na przysłowiowym telefonie lub tablecie. Po drugie, latamy w Schengen. Więc samo to powoduje to, że nie musimy się z każdym krajem odprawiać, jeśli chodzi o lądowania i przeloty. Co prawda na trasie naszego rajdu były kraje poza Schengen i powodowało to potrzebę odprawienia się na wylocie i odprawienia się też w tym kraju poza Schengen, ale sama ta wolność i brak tych faktycznych granic dużo ułatwia w tym sposobie naszego podróżowania rajdowego i w lataniu. Także wymaga, tak podsumowując, wymaga to pewnego wysiłku, żeby taki rajd zaplanować, natomiast nie jest to tak trudne, jakby się mogło wydawać. Czasem nawet mi się wydaje, że latanie samolotem do innych krajów czy na inne kontynenty jest łatwiejsze niż poruszanie się samochodem. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, tankujemy samolot, odpalamy silnik i lecimy, bo jest z tym lataniem związana pewna wolność podróżowania i też wolność nieba. Też są konwencje, które regulują to, w jaki sposób można się w tym ruchu, w tej żegludze, ludze wiecznej poruszać.
2: To ja jeszcze zapytam, wracając jeszcze do rajdu, jakie były najpiękniejsze widoki, które panowie z okna samolotu widzieli? Co państwa najbardziej jakoś się poruszyło, albo jaki widok panom zapadł najbardziej w pamięć?
5: Znaczy, oczywiście droga do Włoch wiedzie na przykład przez Chorwację, także większość pewnie słuchaczy dobrze orientuje się, jak cudowne widoki są wybrzeże, jakie piękne jest chorwackie, a tym bardziej z powietrza. Kolejnym miejscem, które warte jest też odwiedzenia, jest południowe wybrzeże Włoch, czy też stamtąd, jak wracaliśmy w kierunku Rzymu, to przelatywaliśmy przez wyspę Capri, w okolicach Neapolu też niesamowite widoki, więc to był, pogoda nam naprawdę dopisała przez cały właściwie rajd, przez te całe prawie 2 tygodnie mieliśmy niemalże dzień w dzień słoneczną, piękną pogodę. więc ona jak gdyby jeszcze dodawała uroku tym wszystkim widokom po drodze.
2: Którym samolotem z tych tu stojących panowie lecieli?
4: Lecieliśmy między innymi tą Cessną 182. Jeśli chodzi właśnie o typy samolotów, to zwykle na takie dalsze, w dalsze rejony poruszamy się samolotami czteromiejscowymi, zwykle Cessny 182, Cessny 172. Zdarzają się także Teknamy dwusilnikowe. No, chodzi po prostu o zasięg tych samolotów, ale też i wygodę podróżowania. Zwykle te trochę większe samoloty też są szybsze, a no, przy tych już znacznych odległościach ta wygoda i zasięg no, ma znaczenie. Ja jeszcze wrócę do tego ciekawego momentu na trasie. No, to był rajd Monte Cassino i myślę, że każdego z nas to, co poruszyło, to przelot nad klasztorem i tak naprawdę no, każdy z nas tak po pierwsze słyszał o tej bitwie, po drugie niektórzy z nas czytali i wspomnienia tych osób, które tam walczyły i Melchiora Wańkowicza, ale jednak możliwość zobaczenia tego jakby z góry, ukształtowania tego klasztoru, wyobrażenia sobie, jak to wyglądało wcześniej. No, znane są i relacje, i filmy, i zdjęcia, gdzie to całe wzgórze było poryte pociskami, zniszczone. Dzisiaj wiadomo, że no, minęło już ponad 80 lat, to wzgórze jest porośnięte lasem, zupełnie to inaczej wygląda. Dla mnie to był taki no, moment wzruszający zobaczenia tego, wyobrażenia sobie, ile osób walczyło, zginęło, zostało rannych, ale w końcu no, też udało się ten klasztor zdobyć. Przed samym jakby odwiedzeniem Monte Cassino też na jednym, nie mogliśmy wylądować w tym rejonie bezpośrednim Monte Cassino, więc lądowaliśmy na innym prywatnym lotnisku i to było takie małe lotnisko, można powiedzieć tak, prywatne, pas trawiasty, nieduży obiekt, ale przed samym startem zobaczyłem taką łąkę porośniętą czerwonymi makami. Zupełnie jak w tamtych czasach, jak w tamtym maju. Rzeczywiście te czerwone maki na Monte Cassino i w rejonie widać, no i na samej tej górze klasztornej.
5: Ja jeszcze może dodam, że rzeczywiście dzień przed uroczystościami oficjalnymi, kiedy przelatywaliśmy nad klasztorem, tam jest wyznaczona taka niewielka strefa, w której nie można latać, natomiast jest ona na szczęście niewielka i dookoła jej oblatując mogliśmy utrwalić zarówno wideo, jak i zdjęcia piękne klasztoru z góry, czyli z perspektywy, której no, do tej pory nam wcześniej oczywiście z różnych programów nie mieliśmy okazji widzieć tego miejsca. Można oczywiście z drona to oglądać, ale nie jest to samo jak to z kabiny samolotu, kiedy się samemu pilotuje i też ten manewr wykonuje i obserwuje dokładnie ten zmieniający się obraz. Także to też odpowiadając, uzupełniając pani pytanie dotyczące pięknych widoków, to oczywiście ten też pozostanie zawsze w pamięci.
2: To jeszcze, żeby ten wątek tego rajdu zamknąć, pytanie do panów, czy jakoś Monte Cassino teraz inaczej w głowach się rysuje, czy jakieś inna jest myśl się pojawia, jak się słyszy Monte Cassino, bitwa o Monte Cassino?
5: Myślę, że bycie, gdybyśmy prawdopodobnie pojechali tam drogą lądową, to mielibyśmy pewien jakiś niedosyt, że się nie wznieśliśmy tam w powietrze. A dzięki temu było to jak gdyby uzupełnienie dwóch pasji. Pierwsza rzecz to lotnictwo, a druga to jest nasza pasja związana z historią. I myślę, że w ten sposób uzupełniający mamy obraz całości i będziemy go pamiętać bardzo długo.
4: No właśnie, bo jak ja mówię Aeroklub Warszawski, to zawsze myślę o tym miejscu, że to jest takie miejsce, w którym marzenia łączą się z historią. Mamy 99 lat, w przyszłym roku obchodzimy naszą okrągłą rocznicę stulecia. Aeroklub Warszawski od zawsze, no sama nazwa na to wskazuje, ale wiadomo, że od zawsze był związany z Warszawą. Tak? Powstał w 27 roku jako klub akademicki. Potem została ta nazwa rozszerzona na Aeroklub Warszawski. Operowaliśmy z, może nie wszyscy wiedzą, z pól mokotowskich, także w tym rejonie, w którym dzisiaj są pola mokotowskie, bo one też zostały zmniejszone historycznie, poprzecinane drogami. W rejonie mniej więcej, jak dzisiaj zlokalizowany jest budynek GUS-u, tam było nasze główne lotnisko i tam no, były rogatki w Warszawy. Tam dalej były pola, działki i między innymi lotnisko Aeroklubu Warszawskiego. Po wojnie przenieśliśmy się na Gocław, czyli na drugą stronę Warszawy. No i w latach 70. i na początku 80. decyzją administracyjną Aeroklub Warszawski, ponieważ Warszawa się rozrastała i no, miasto chciało odzyskać te rejony przy Gocławiu, tam gdzie dzisiaj może niektórzy nasi słuchacze koło wału Międzyszyńskiego są jeszcze nasze hangary Aeroklubu Warszawskiego. Tam właśnie było lotnisko, natomiast na terenie lotniska no dzisiaj po prostu są bloki i żyją obywatele, mieszkańcy Warszawy. No i przenieśliśmy się tutaj na Bemowo. W latach 80. właśnie powstały te hangary, w których stoimy i z których operujemy. No i od tamtej pory tutaj jesteśmy związani z Bemowem, z tym lotniskiem, które się nazywa Babice. Jak pewnie niektórzy ze słuchaczy wiedzą, było to lotnisko, ono powstało zaraz po II wojnie światowej, było to lotnisko wojskowe. Tu kiedyś były dwa pasy betonowe, z których operowały no, migi wtedy lub limy. Lotnictwo wojskowe, zresztą po drugiej stronie lotniska jest nadal Wojskowa Akademia Techniczna i ten teren lotniska Babice formalnie dzisiaj jest we władaniu MSWiA. Jako Aeroklub Warszawski mamy jeszcze drugie lotnisko w Chrzcynie, na 40 km na północ od Warszawy. Stamtąd tam się też szkolimy samolotowo, także szybowcowo. No i też to jest nasza główna baza do wykonywania skoków spadochronowych.
5: Tak, to lotnisko jeszcze w Chrzcynnym rzeczywiście też ono powstało jeszcze przed wojną, a niestety Niemcy wykorzystywali je do bombardowania Warszawy. Także ma ono tą taką niechlubną też historię, natomiast no, w okolicach Warszawy jest jedynym jeszcze takim dostępnym lotniskiem, które można wykorzystywać właśnie do szkolenia. Jest tam pozostałość po pasie betonowym, z którego startowały niemieckie samoloty. Mamy nadzieję, że uda nam się tam w niedługim czasie może zrealizować budowę pasa takiego nowego, żeby można było wykonywać tam część operacji, które tutaj niestety na lotnisku na Bemowie nie są możliwe, ponieważ no, przeszkadza to mieszkańcom i mieszkańcy się skarżą na hałas i staramy się tutaj też ograniczać. Natomiast no, nie możemy też tej całej działalności całkowicie gdzieś wynieść poza Warszawę, ponieważ mamy tutaj sporo osób młodych, którzy korzystają z tego, że to lotnisko jest bardzo dobrze skomunikowane z centrum miasta, łatwo można tu dojechać. Są młode osoby, które nie dysponują samochodami, ale na przykład komunikacją miejską przyjeżdżają, dojeżdżają, latają, próbują swoich sił na szybowcach i następnym krokiem oczywiście po szybowcach bardzo często jest samolot, a po samolocie symulator i do linii lotniczych. Także jest to droga do później kariery naprawdę lotniczej, takiej z prawdziwego zdarzenia. I to jest od 100 lat, prawie że od 99 w tej chwili lat w ten sposób Aeroklub działa, a ostatnie lata dość pokaźną, możemy się chwalić dość pokaźną liczbą pilotów, którzy trafili do linii lotniczych, czy też nawet do wojska.
2: Ilu teraz jest członków Aeroklubu?
4: Mamy ponad 1000 osób, członków zarejestrowanych w Aeroklubie. Na pewno jesteśmy największym aeroklubem w Polsce, ale też z naszych tutaj badań wynika, że także w Europie. Także jesteśmy bardzo dużą organizacją szkoleniową. Działamy jako stowarzyszenie, więc mamy, przede wszystkim prowadzimy działalność statutową na rzecz naszych członków związane z lataniem. My po prostu kochamy latać, szybować, skakać z samolotu. Nie tylko mamy taką pokaźną grupę tych członków, ale też tutaj nawiążę do tego, o czym mówił prezes. Rocznie szkolimy kilkaset osób, jeśli chodzi o szybowce, samoloty i też osoby wykonujące skoki spadochronowe. Także z aeroklubem wiele, wiele osób ma styczność i też tą naszą działalność kierujemy do różnych grup wiekowych. Na naszym lotnisku, na naszym hangarze można tak spotkać autokary z dzieciakami z przedszkola, które naturalnie zasilają członków naszych sekcji modelarskich, bo prowadzimy także działalność modelarską, regularne warsztaty dla młodych ludzi. Potem te osoby często chcą zacząć latać, bo obserwują to, co się tutaj u nas dzieje. Przechodzą na szybowce, przechodzą przez podstawówkę szybowcową. No teraz jest właśnie sezon letni, lotny. O 4:00 otwierają się tutaj wrota hangarów, o 5:00, o 6:00 koledzy i koleżanki z sekcji szybowcowej wyciągają swoje lśniące maszyny, rozstawiają je, rozstawiają tak zwany kwadrat, czyli miejsce sterowania, kierowania lotami szybowcowymi na lotnisku. No i do godzin popołudniowych nabierają nowych umiejętności, szkolą się na loty szybowcowe, a potem często ta ścieżka dla osób, które są zainteresowane dalej kontynuacją swojej kariery, czy zawodowej w lotnictwie, czy też takiej kariery związanej z po prostu ze spędzaniem wolnego czasu, no to jest przejście na samoloty.
2: Wzrasta to zainteresowanie lotnictwem wśród ludzi i od razu drugie pytanie, czy w Polsce jest gdzie latać tak cywilnie dla osób, które po prostu są pasjonatami i chcą sobie gdzieś polecieć, nie wiem, nad morze.
5: Znaczy lotnisk i lądowisk w Polsce jest coraz więcej, liczba rośnie. Niemniej chyba największym problemem jest dostępność do lotnisk kontrolowanych. One stają się coraz bardziej zamknięte i ze względu na za koszty, bo najbliższe nam lotnisko Chopina, Okęcie, ma już tak taryfę drogą, że żeby polecieć tam poćwiczyć, no to trzeba naprawdę sporą kwotę wydać na to. Więc na przykład te osoby, które u nas się wyszkoliły, biorą udział w takich naszych wyprawach rajdowych, jak na przykład ta ostatnia do Monte Cassino, po to, żeby zbudować sobie nalot, ale też, żeby trenować na lotniskach kontrolowanych za granicą, czyli gdzie wchodzi już, mamy do czynienia z językiem angielskim, lotniczym, gdzie zdobywają doświadczenia, które później będą mogli wykorzystać przy pierwszych krokach stawianych w liniach lotniczych. Więc to jest taka naturalna droga poprzez też i przyjemność, ale też i trening. Natomiast jeśli chodzi o latanie w Polsce, to te lotniska pozostałe, poza lotniskami kontrolowanymi, to na szczęście prywatne osoby tworzą coraz więcej takich lotnisk, coraz więcej osób wchodzi w to lotnictwo, a kolejnym krokiem jest zakup jakiegoś fragmentu ziemi, gdzie można zlokalizować pas, a następnym krokiem jest często zakup samolotu.
2: Ile kosztuje taki samolot?
5: Och, to jest trudne pytanie, bo to w zależności, ale to jest, powiedzmy sobie, że luksusowej klasy auto, bardzo drogie auto, natomiast koszty zakupu samolotu jest niewielkim tylko elementem. Tak naprawdę jego utrzymanie zdatności do lotu jest najdroższym elementem i to na to należy się zawsze nastawić, dlatego jak gdyby wydanie tej kwoty na starcie po to, żeby nabyć ten samolot, to często kończy się u niektórych osób tym, że później mają problemy, że zaczyna się przerastać koszt utrzymania, więc piloci albo osoby, które chcą mieć samolot, zaczynają szukać innych dróg, na przykład w ten sposób, że w dwie osoby czy w trzy osoby się łączą, kupują taki samolot, a następnie mają. Oczywiście właśnie podkołował samolot, który razem z uczniem instruktor przyleciał, więc mam nadzieję, że słychać mnie, ale jesteśmy cały czas w dniu lotnym, więc piękna pogoda. Nie możemy tego niestety wyeliminować. Na szczęście przez tak długi czas nie mieliśmy żadnego samolotu, bo samoloty wszystkie są w powietrzu. I mogę dodać oczywiście jeszcze to, bo pani zapytała, które samoloty były na rajdzie. To jest w tej chwili tylko jeden z tych samolotów. Wszystkie inne latają, są w powietrzu. Wszystkie inne właśnie gdzieś tam albo z instruktorem, albo pilot, który buduje sobie nalot i wykonuje loty treningowe, zabrane zostały, więc niestety tylko jednym się możemy pochwalić.
2: Dobrze, to ja panów zapytam, bo czas nam kończyć. To będzie pytanie może patetyczne, może takie, że nie wiadomo za bardzo jak odpowiedzieć, ale czemu panowie latają? Co panów tak do tego latania zachęca, przekonuje, że panowie w tym trwają? No i w aeroklubie są i nim w zasadzie zarządzają.
4: Ja odpowiem bardzo prosto na to. My po prostu kochamy latać. I z lataniem wiąże się wolność i myślę, że to jest taka emocja, która nam towarzyszy każdego dnia. Niezależnie, czy jesteśmy w samolocie, czy może bardziej tak przyziemnie w tych naszych funkcjach administracyjno-organizacyjno-zarządczych, my po prostu kochamy latanie.
5: Tak, ja potwierdzam też, identycznie do tego podchodzę. To jest niesamowita wolność, a mówi się, że wystarczy kawałek porostej ziemi, żeby można było osiągnąć cały świat z tego miejsca. I faktycznie, no, tak jak pokazuje to nasz rajd, czy też inne rajdy, które organizujemy, że mając samolot, mając możliwość gdzieś wystartowania, jesteśmy w stanie zalecieć na naprawdę nawet drugi koniec świata. No oczywiście nie na jeden raz, ale jak najbardziej. Także kochamy latanie, a funkcje administracyjne, no w pewnym momencie tak, następuje w takiej ogromnej organizacji, która ma prawie już 100 lat, następuje po prostu sztafeta, wymiana pałeczki zarządzania. Kolejne osoby muszą przejąć tą funkcję po to, żeby ten aeroklub dalej istniał. Po to, żeby nie tylko 100 lat, ale żeby może kolejne 150, 200 lat utrzymać tą organizację w jak najlepszym stanie i rozwijać ją.
2: Pan Michał Krzemiński, prezes zarządu Aeroklubu Warszawskiego i pan Piotr Czyż, dyrektor Aeroklubu Warszawskiego, byli naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy i oczywiście zapraszamy mieszkańców Warszawy do odwiedzenia Aeroklubu Warszawskiego.
5: Również wszystkich słuchaczy pozdrawiam i zapraszam do naszych hangarów aeroklubowych, do odwiedzenia, a być może do przelecenia się, a może do rozpoczęcia szkoleń.
2: A możemy jeszcze otworzyć albo chociaż zajrzeć do środka tego samolotu, który na Monte Cassino poleciał. I co, jest dwóch pilotów zawsze? Musi być.
5: To jest samolot, który ma dwa siedzenia z przodu i dwa wolanty, ponieważ jest to samolot też szkoleniowy. To znaczy, że po drugiej stronie, po prawej stronie siedzi instruktor, a po lewej stronie siedzi albo uczeń, albo pilot, jeżeli samodzielnie leci. Dlatego stąd są dwa miejsca, stąd dwa wszystkie zduplikowane elementy kontrolujące statek powietrzny. Natomiast nie ma potrzeby, w czasie lotu jest wystarczająco jedna osoba i jedna osoba może sama polecieć też tym samolotem.
2: Daleko w dal. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja państwa zapraszam do Aeroklubu Warszawskiego. Mówię na razie do usłyszenia. Jest godzina 10:00, to czas na serwis informacyjny.
3: Studio Casino.

0: Dzień dobry, 10.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Po stronie prezydenta RP jest podejmowanie najlepszych dla Polski decyzji, a nie zajmowanie się komentarzami czy kwestiami publicystycznymi, powiedział Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Szwajcarii w odniesieniu do ataków na jego osobę ze strony środowisk prawicowych po wyborze na prezesa Sądu Najwyższego sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Ja takiej decyzji osobiście dokonałem, mówił dalej prezydent, biorąc pod uwagę wszystkie kandydatury na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zagłębiając się w życiorysy wszystkich kandydatów i dokonując najlepszej decyzji, której dokonałbym po raz drugi, stwierdził Nawrocki. Głównym zarzutem wobec sędziego Kapińskiego jest to, że w 2000 roku zasiadał on w składzie sądu lustracyjnego, który orzekł, że Lech Wałęsa nie współpracował z PRL-owską bezpieką. Norwegia zostanie objęta francuskim programem odstraszania nuklearnego, poinformowali przywódcy obu państw. Premier Norwegii Jonas Gahr Støre oraz prezydent Francji Emmanuel Macron podpisali także szersze porozumienie obronne obejmujące udział Norwegii we francuskiej inicjatywie nuklearnej. Jak analizuje Reuters, to istotna zmiana dla Norwegii, członka NATO, ale nie należącego do Unii Europejskiej państwa graniczącego z Rosją w regionie Arktyki. Norwegia dotąd opierała swoje bezpieczeństwo przede wszystkim na NATO i amerykańskim parasolu nuklearnym. Premier Støre podkreślił jednak, że współpraca z Francją nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych gwarancji bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, francuskie zdolności nuklearne są ważnym wkładem w system odstraszania NATO, co ma dla Norwegii istotne znaczenie. W marcu Macron przedstawił program, w ramach którego Francja, jedyne państwo UE dysponujące bronią atomową, miałaby rozszerzyć swój parasol ochronny na inne kraje europejskie. Czy szlak handlowy Donalda Trumpa w Armenii kiedykolwiek powstanie? 14 stycznia sekretarz stanu USA Marco Rubio podpisał uzupełnienia do tzw. deklaracji waszyngtońskiej inicjującej pokój między Armenią i Azerbejdżanem. Dokument przewiduje budowę połączenia transportowo-energetycznego, co oczywiście nie podoba się Iranowi, a o czym mówił prosto z Armenii korespondent Radia Wnet Mikołaj Murkociński.
2: Z punktu widzenia Iranu w taki sposób mógłby zostać odcięty korytarz z kolei północ-południe, który łączy Iran no chociażby z Gruzją, czy też Rosją, czy też dalej z Europą. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ mówię o tej autostradzie, o szlaku Trumpa, który ma iść na osi wschód-zachód, czyli od Azerbejdżanu do eksklawy nachiczewańskiej, ale tutaj takie jakby roboty można już zobaczyć. To z kolei jest właśnie ten szlak południe-północ, który rząd Armenii rozbudowuje.
0: Tę drogę rozbudowuje konsorcjum irańskie, w związku z czym pojawia się pytanie, co wydarzy się na styku obydwu tras i kto będzie budował łączący je węzeł. Wynika z tego, że szlak północ-południe ma być typowym szlakiem handlowym, jednak za szlakiem Trumpa kryje się więcej niż tylko droga łącząca enklawę z Azerbejdżanem.
2: Chodzi o stworzenie takiego wielkiego, to jest z kolei ambicja Turcji, żeby stworzyć taki wielki, pantureckki, można powiedzieć, korytarz handlowy na osi wschód-zachód, który połączyłby w zasadzie Turcję z Azją Centralną, z tymi wszystkimi państwami, które jakoś no, kulturowo z Turcją są związane. Jedyny element, którego aktualnie brakuje w tej trasie, no to jest właśnie tutaj. Ten króciutki fragment ormiański po stronie Armenii, mniej więcej 50-kilometrowy.
0: Tak więc obydwa szlaki mają ogromne znaczenie strategiczne, choć ich połączenie wydaje się w tym momencie ze względów politycznych prawie niemożliwe, mówił prosto z Armenii redaktor Mikołaj Murkociński. A dlaczego mimo podpisanej z USA umowy Armenia rozwija szlak irański, mówił analityk z think tanku APRI dr Siergiej Melkonian.
3: Relacje między naszymi krajami określiłbym jako pragmatyczne. Armenia ma tylko cztery granice, z czego dwie są zamknięte. Od 1993 roku jesteśmy objęci blokadą ze strony Turcji i Azerbejdżanu, więc realnie mamy otwarte tylko dwa przejścia graniczne, z Gruzją i Iranem. Dla nas Iran jest więc bramą na globalne południe, do Zatoki Perskiej, rynków azjatyckich i dalej.
0: Prosto z Armenii mówił dr Siergiej Melkonian.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 16. Krzysztof Kamil Baczyński, Żal. Pościnano drzewa światowidom, ścięto głowy buntom dziecięcym, bo nie przyjdą anioły z ptasich puchów, nie przyjdą. Oto nóż szafotów do chleba. Cóż więcej? Zatroskane Madonny mdleją, jakbyś podniósł ziemi upiorną powiekę. Więc żal mi, żal, bo świat to żal za utraconym człowiekiem.
0: 17 piętro.
2: Reklama.
0: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16 Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
3: Maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
4: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
5: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
4: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas. Yeah!

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kruciński.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wypływamy. Zagrał Rockman, a teraz Rockman, ale zdaje się zupełnie inny i z zupełnie innym początkiem kariery. Paweł Kukiz z naszym studiu.
2: Dzień dobry. Paweł Kukiz, czyli Rockman, który nie rozpoczynał swojej kariery na festiwalu piosenki radzieckiej, w przeciwieństwie do poprzedniego Rockmana.
1: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że z nieco innym początkiem, ale my nie o muzyce jak na razie, o polityce porozmawiajmy. To jest w końcu Odyseja Wyborcza, więc o polityce rozmawiamy. Artyści się cieszą. Wszyscy, nawet ci, którzy zaczynali na Festiwalu Piosenki Radzieckiej?
2: Mały mam kontakt obecnie z artystami, niestety. Natomiast nie wiem, czy się cieszą, czy się nie cieszą. Ja uważam, że pomysł zabierania Polakom nakładania na Polaków kolejnego podatku i przeznaczania go na emerytury dla artystów jest złym pomysłem, nawet bardzo złym pomysłem, choć nie jest złym pomysłem zaopiekowanie się tymi artystami, których nie stać było na opłacanie składek ZUS-owskich, składek emerytalnych. Ale źródło tych pieniędzy nie powinno być w kieszeni podatnika, a w organizacjach zarządzania zbiorowego, takich jak ZAIX, jak SAFP, jak inne organizacje tego typu. Proszę pamiętać...
1: I tam się jeszcze pojawił zapis o 12-krotności, czyli nie ci najbiedniejsi rzeczywiście, tylko także ci, którzy zarabiali powyżej minimalnej.
2: No nie, dla mnie po prostu szczytem bezczelności jest mówienie publicznie przez tych celebrytów właściwie, którzy przez całe dekady istnieli na scenie i zarabiali krocia. Ja wiem, ile artyści zarabiają, bo wiem, ile ja zarabiałem w czasach, kiedy zarabiałem pieniądze.
1: Ile składek odprowadził Paweł Kukiz?
2: No ja odprowadzam składki od zawsze, więc...
1: Da się?
2: No da się, tylko trzeba założyć. Jak zacząłem zarabiać pieniądze, założyłem jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadzałem składki. Proste.
1: Jak każdy przedsiębiorca. Tak nie robią?
2: No część dlatego, bo mają to w nosie. Nie myślą o tym, że kiedykolwiek będą starzy. Zresztą jest wielu też takich, którzy będąc starymi dalej noszą krótkie spodenki i wyglądają jak idioci. Natomiast tak w moich oczach przynajmniej. Natomiast była też część takich, i to nie tylko w kwestiach tam muzycznych, ale też rzeźbiarze, malarze, których po prostu nie było stać na odprowadzanie jakichkolwiek składek, bo ledwie wiązali koniec z końcem.
1: I ta ustawa jest dla nich?
2: Ona powinna być dla nich, ale ona nie jest dla nich. Ona jest właściwie dla tych, których było stać na odprowadzanie składek. I to jest właśnie przerażające.
1: O tym wczoraj dość obrazowo mówił Krzysztof Stanowski, tak? Że
2: ja
1: 15 osób rady, do tego jeszcze 140 parę osób w różnych ciałach kolegialnych, wszyscy mają mieć płacone, żeby tym programem zarządzać.
2: Na tym polega to państwo polskie, że od wielu, wielu lat, że te wierchuszki tak zwane dostają krocia z tego tytułu programów różnych i jakichś innych głupich ustaw czy zarządzeń, rozporządzeń rządowych, a ci, którzy te pieniądze powinni tak naprawdę dostawać, komu powinny być dedykowane, obchodzą się smakiem. Ja powiem jedną rzecz. Tam, ja nie pamiętam, ile się mówi, ile tam jest przewidziane, 200 milionów rocznie czy coś takiego na tego typu cele. Sam ZAIX, przez ZAIX rocznie z tych organizacji zarządzania zbiorowego przepływa ponad miliard złotych rocznie.
1: A to gdzie one idą?
2: ZAIX pobiera...
1: Wejdźmy w te wszystkie, no bo my też jako radio płacimy ZAIX.
2: Na 10 złotych, które płacicie za piosenkę jakąś tam Kukiza, 2 złote zabiera ZAIX za to, że odnotowuje, że wy taką piosenkę puściliście i płaci Kukizowi te 8 złotych. No. Więc to są potężnie rozbudowane... O, Wojtek Konikiewicz dzwoni właśnie, nie wiem, co chce powiedzieć, ale na pewno też, nie wiem, czy słucha w tej chwili Radia Wnet.
1: Może słuchać.
2: Ale on zawsze był też żywotnie zainteresowany tymi emeryturami. Ciekawy jestem, czy dzwoni po to, żeby mnie chrzanić, czy po to, żeby powiedzieć mów tak dalej. No ale dowiem się po tej rozmowie. dowiem się po tej rozmowie, bo do niego odzwonię. Teraz nie będę dzwonił, bo może na przykład bluzgać.
1: Może, a, to nie, to lepiej
2: A nie. To w jego wieku nie przystoi.
1: No dobrze, to w takim wypadku jak to powinno być rozwiązane?
2: No ja powiedziałem, organizację zarządzania zbiorowego. Nie? W takim zaiksie na przykład, jeżeli już mówimy o kwotach, to ta wierchuszka zaiksu, rada i tak dalej, zarabia około 6 milionów rocznie. 6 bań.
1: A to nie mało.
2: No to jest bardzo dużo, a nie mało. I mówię, no te organizacje zostały powołane przede wszystkim po to, by chronić interesy artystów, ale nie tylko tych topowych, ale również tych, którym topowi zawdzięczają w dużej mierze też swoją karierę.
1: No dobrze, to pokazuję, że ten projekt trafi do Sejmu, będzie pan przeciwko, ale to jest spłacanie długów? Jaki to jest polityczne?
2: To jest
1: polityczne?
2: Kupowanie, no to jest po prostu kupowanie wyborców. Ja panu przeczytam, żeby się tutaj nie powtarzać, tylko to...
1: Ale co, żeby artyści popierali te 18-17 miesięcy obecny rząd w kampanii parlamentarnej i wcześniej, żeby...
2: Nie, no on już dawno, mówię o Donaldzie Tusku, on już dawno zauważył, że dla przeciętnego człowieka ważniejsze jest to, co powie na przykład właśnie ten celebryta, który rozpoczynał karierę od piosenki radzieckiej w Zielonej Górze, niż profesor Legutko. To jest oczywiste. W związku z tym należy kupić...
1: I daje im prezenty. I to jest prezent
2: tak,
1: dla nich.
2: On co prawda, ten artysta, ten celebryta, zielonego pojęcia nie ma o podstawach ustrojowych, czy generalnie o funkcjonowaniu państwa. Murzek w tym zakresie ma po prostu ptasi, nie obrażając ptaków oczywiście, bo to przyjemne są stworzenia i ładnie śpiewają, to właśnie tak w temacie. Momencik, panie redaktorze, ja się muszę zalogować do tego swojego Facebooka. Niech i żeby się, właśnie nie ten o tych...
1: Niech się pan poseł loguje i...
2: Już się zalogował pan poseł.
1: O, no i niech pan poseł zalogował, czyta. Co tam pan poseł
2: napisał dzisiaj tak. Na Facebooku. Emerytury dla tych artystów, których nie stać było na składki emerytalne, bo zarabiali poniżej minimum, powinny być płacone przez OZZ-y, a nie pobierane z kieszeni Polaków jako kolejny podatek. Przez OZZ-y przechodzi około 1,5 miliarda złotych rocznie. A tak na marginesie, bezczelnością i godzącą we wszystkich artystów jest narzekanie tłustych kotów show biznesu na głodowe emerytury. To wstyd. Nie wierzę też w jakiś samarytanizm Tuska. On po prostu chce kupić wszystkich artystów, bo jak na razie udało mu się to doskonale właśnie z tłustymi kotami. Tyle. I na tym to wszystko polega.
1: Ale jak rozumiem, ktoś musi to uchwalić, a to trzeba mieć większość. Nie wiem, czy PSL zagłosuje, czy Lewica. No Lewica zagłosuje na pewno, ale czy znajdzie się większość, żeby pod takim dokumentem się podpisać?
2: No ja się nie podpiszę.
1: I czy koszty polityczne nie będą większe koniec końców dla koalicji rządzącej niż zyski z tego, że artyści jednak będą jeszcze mocniej wspierać ten rząd?
2: Czy nie, część artystów, znaczy oni to sobie dobrze wykalkulowali i dla nich, wie pan, ludzie też mają bardzo krótką pamięć. I dla nich jest ważne to, żeby pozyskać całe środowisko celebrycko-artystyczno, tam showbiznesowe, no bo powiedzą potem to, co... Niech pan zauważy jedną rzecz, co to jest... Jeśli chodzi o... Kurczę, mi to przykro jest, bo ja z tego środowiska się wywodzę i mimo wszystko z nim się jakoś identyfikuję.
1: Ale chyba już pana nie lubią.
2: No i mam w nosie, czy mnie lubią, proszę pana, tak samo, czy pan mnie lubi, czy pan mnie nie lubi. Najważniejsze, żeby mnie żona lubiła i dzieci. To jest dla mnie podstawa, a tam reszta, to nie wie pan. Natomiast jeśli chodzi o to środowisko. Jak można było zagłosować, jak mogło to środowisko w ogóle promować Tuska, który odebrał im kwotę wolną od podatku, obniżył znacząco, czy nawet znacząco kwotę wolną, tak zwany uzysk.
1: Tak jest.
2: I tak dalej.
1: Co potem PiS z Agnieszkiego przywrócił.
2: Po moich rozmowach z Kaczyńskim przywrócił tą, z prezesem Kaczyńskim, przywrócił częściowo podwyższył tę kwotę uzysku, kosztów uzyskania. No oni zagłosowali na Tuska, który im zabrał pieniądze, no bo on jest ładny. Bo on jest łatwy. To jest taki, to jest taka...
1: Ale to może nie musi ich przekonywać, to może jest to taka, nie jest łapówka.
2: To jest taka mentalność.
1: To co się teraz zmieniło, że musi ich przekupywać tą ustawą? Skoro wcześniej nie musiał.
2: No więc właśnie o tym mówię. No więc teraz jeszcze, teraz nie. No musi, nie. No nie, może do niektórych też dociera i tak dalej. A on chce tutaj jeszcze bardziej. No jeszcze bardziej niech mnie polubią. Jeszcze kurczę, oprócz czyli tego, co? Że jestem ładny, to że jestem miłościwy i szczodry.
1: Tusk zwiera szeregi
2: Donald
1: przed wyborami.
2: Pierwszy szczodry. No, to jest proszę. Przecież tak to brzmi ładnie.
1: No i na wszystkich festiwalach. No dobrze, ustawa jest, jest też powszechnie krytykowana, więc nie wiem, czy jednak, bo tych artystów jest mniejszość w społeczeństwie, jednak więcej jest ludzi pracujących w innych zawodach. I czy się nie wkurzą ci ludzie, że muszą płacić na artystów?
2: No ale ja bym się nie dziwił. No, absolutnie powinni być wkurzeni. To co do tego nie mam wątpliwości. Ale jednocześnie powtarzam raz jeszcze, dla tych najmniej zarabiających artystów, ja się tu nie zgodzę na przykład z Mencenem, który mówi, że a tam jakieś tam rzeczy, jakieś tam
1: skoro się nie
2: wygrywa,
1: mogą utrzymać na rynku, to
2: znaczy,
1: niech,
2: że tak, nie może się, to znaczy, że nie jest artystą. To Van Gogh nie jest artystą, nie był artystą, no, był, a nie był w stanie się utrzymać na rynku. No więc,
1: może jest to, tak, że dzięki temu był Van Goghiem, że się nie mógł na rynku utrzymać. Czy jednak artysta niektóry musi być
2: ja
1: głodny.
2: Panu proponuję, panie redaktorze, żeby pan był głodny i będzie pan świetnym redaktorem wtedy, na przykład.
1: Może tak
2: no to niech pan spróbuje. No.
1: Zobaczymy, zrobimy taki eksperyment na żywo przez 30
2: dni. Ja jednak lepiej się czuję mimo wszystko z pełnym brzuchem, no może nie śpiewając, bo to wtedy jest niewygodnie, ale coś z perspektywą pełnego brzucha.
1: No dobrze, zostawmy artystów na chwilę ich własnemu losowi, chociaż ustawa jest polityczna. Prezydent i nominacja na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dla pana Zdzisława Kapińskiego. I reakcja części prawicy, reakcja prezesa Kaczyńskiego, reakcja Telewizji Republika, bo to wszystko było ciekawe. Co to się stało na prawicy?
2: No niepotrzebna rzecz się stała na prawicy, bo nie dojrzała...
1: Ale błąd
2: ona
1: prezydenta,
2: jest...
1: czy błąd Jarosława Kaczyńskiego?
2: Wie pan, ja nie będę szukał tutaj winnych, bo nie chcę tego kryzysu jakiegoś na prawicy w jakikolwiek sposób mniejszy czy większy do tego się przykładać, bo uważam, że prawica powinna iść w kierunku takich zachowań, które doprowadzą do zakończenia rządów, szkodliwych rządów obecnej ekipy rządzącej. Po prostu. No. Czy się lubią, czy się nie lubią, czy ktoś podjął taką decyzję, czy inną. No jednak nie powinny być pewne, przynajmniej na światło dzienne, jakieś eskalowanie, jakieś napięć i tak dalej. To jest po prostu absolutnie niepotrzebne. Różnego rodzaju gesty są niepotrzebne, że temu podam rękę, temu ręki nie podam, bo on, ten jest za prezydentem, a ten jest za tamtym, ten za Morawieckim. Ma ten za Czarnkiem i tak dalej.
1: Ale co to
2: i tak
1: rozsadza
2: dalej.
1: Wszystko prawicę? Ta nominacja rozsadzi?
2: No na pewno nie buduje, no z całą pewnością. No nie dość, że prawica, szeroko pojęta oczywiście, bo trudno jest PiS nazwać partią prawicową w kwestiach gospodarczych, raczej partia socjalistyczna w kwestiach gospodarczych.
1: A nie może być prawicowa? Partia bardziej prospołeczna?
2: Ja uważam, że dobrze jak jest Konfederacja Prawicowa, z drugiej strony jest prosocjalny PiS i kompromis między jednymi a drugimi, no bo są pewnego rodzaju, no tak jak ja tutaj oczywiście zgadzam się z tą wolnorynkowością a propos artystów i tak dalej, no to jednak ten solidaryzm taki, ten wynikający z polityki socjalnej dla tych

0: lubisz, nie lubisz, tylko to jest po prostu zasady chrześcijańskie i tyle. I w takich zostałem wychowany. Natomiast, a nie w jakiejś dzikiej, to jest taka wolnorynkowa nauka Kościoła, tak bym powiedział. No, jestem zwolennikiem takiego podejścia. Tak,
1: no, nauka społeczna Kościoła.
0: No, jak się nazywa, tak się nazywa. Natomiast wiemy obydwie, o co chodzi.
1: Jakby
0: wracając
1: poseł...
0: do tej decyzji pana prezydenta. Nie wiem, ja w 2000 roku też inaczej postrzegałem Wałęsę i też miałem wątpliwości co do prawdziwości różnego rodzaju dokumentów, czy już pomijając fakt, że w ogóle wtedy jakoś aż tak mocno polityką się nie interesowałem, to jednak ten model Wałęsy, ten wizerunek Wałęsy był budowany tak skutecznie, że ciężko było uwierzyć w jakieś informacje, były też w jakieś informacje, które szkalowały ten wizerunek. I można było domniemywać, że na przykład nawet dokumenty przedstawione, które miałeś tam naocznie okazję weryfikować, że one nie są zmanipulowane. Ale z drugiej strony, jak ja słyszę wypowiedź pana sędziego...
1: Którego?
0: No, tego teraz wybranego.
1: Kapińskiego.
0: Tak, Kapińskiego, gdzie on mówi, że on nie widział żadnych dokumentów. No to już jest, kurczę, nie tak coś. No, nie podoba mi się taka tego typu. Mógł powiedzieć, tak, widziałem, ale nie wierzyłem. Podobnie jak Bolek mógł powiedzieć, tak, byłem Bolkiem. I też inaczej bym go w tej chwili postrzegał.
1: No, gdyby tak powiedział w roku 90, może inaczej by jego prezydentura wyglądała.
0: Albo nie zostałby prezydentem. No, to jest i tak dalej, i tak dalej. Powinien był się w pewnym momencie po prostu przyznać. Tak uważam. Bo teraz już właściwie wątpliwości nie
1: ale
0: ma.
1: Ale to
0: nikt,
1: rację
0: tym
1: ma
0: agentem był.
1: Profesor Cęckiewicz, który bardzo ostro napisał. Ja nawet ten, warto chyba go zacytować, bo to jest...
0: Może jedna... dlatego odszedł z kancelarii prezydenta wcześniej, że powodem nie były nawet informacje niejawne, ile fakt, że już taka decyzja była gdzieś tam przewidywana i on nie mógł się z tym pogodzić.
1: No, ale pytanie, to... czy historia sprzed 26 lat powinna tak bardzo rzutować, a może powinna właśnie, może prawica powinna być tak bardzo pryncypialna.
0: Prawica powinna być pragmatyczna i w tej chwili nie eskalować różnego rodzaju podziałów, tylko po prostu robić wszystko, by rządy te kosmopolitów zakończyły się już tą kadencją.
1: A ta wojna ze mnie przybliża.
0: No to przybliża. To w ogóle się, ja mówię, zresztą u pana redaktora wielokrotnie mówiłem, że obawiam się tego, że on utrzyma władzę na tę kolejną kadencję.
1: Ale stracili władzę w Krakowie na przykład.
0: No, psim swędem.
1: No, ale dlatego, jednak udało się. Mimo, że PiS zablokował w Senacie reformę, która by obniżyła jeszcze bardziej próg referendalny, którą pan poseł przygotował.
0: Jeżeli ruszy lawina takich referendów, to zobaczy pan, że poseł miał rację, że należy ten próg obniżyć. Dlatego, że w Krakowie, proszę pamiętać, że była niska frekwencja w drugiej turze. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że Miszalski wygrał minimalną ilością, kilkoma tysiącami głosów. I proszę zauważyć jeszcze jeden paradoks. Miszalski wygrał ilością 133 tysięcy głosów, ale już żeby go odwołać, konieczna była frekwencja, która wynosi 158 tysięcy. Więc dla mnie to jest chore, bo jeżeli już wprowadzamy ten próg frekwencyjny, chociaż jestem wrogiem progów frekwencyjnych, jeżeli już wprowadzamy taki próg, no to niech on będzie równy liczbie głosów, jakie otrzymał odwoływany organ w wyborach, a nie żeby ona była wyższa niż różnica między jego kandydatem, kontrkandydatem, a nim w wyborach prezydenckich. Więc
1: ale
0: zobaczy
1: się udało,
0: pan,
1: jak się teraz jest taka atmosfera.
0: Udało się z
1: Wrocław.
0: Wielu powodów. Udało się, powiem
1: czeka,
0: panu, z jakich
1: Rzeszów
0: powodów.
1: Czeka.
0: Udało się. No więc zobaczy pan, że wspomnę pan moje słowa, że w kilku tych miastach dużych to się nie uda. To się nie uda ani w przypadku pani Zdanowskiej, ani w przypadku pana Sutryka. Wątpliwe, żeby to się też udało w Rzeszowie.
1: Do tego
0: Fiołka, tak. Do tego jest potrzebna bardzo duża mobilizacja obywatelska. i jak najmniejszy udział partii politycznych w tego typu zdarzeniach.
1: To może to i musi dobrze. Być obywa-

0: bardzo dobrze. To super.
1: Tylko, że ten wysoki frog wymusza, tylko, żeby partie trzymały się z boku.
0: To super, tylko że teraz partie się w to wmieszają. Zobaczy pan. Prawo i Sprawiedliwość to wejdzie, prawica w to wejdzie i wtedy zniechęci to, całą resztę. Niech pan zauważy też, jak wygląda sprawa, myśmy składali projekt ustawy jeszcze z Kukiz 15, który miał zabronić samorządom wydawania gazetek. Niech pan zobaczy, w jaki sposób wykorzystywał ponad blisko 3 miliony złotych z kieszeni podatnika poszło na promocję
1: Miszalskiego. Ale co jest ciekawe, w tym wypadku chyba było to kontrskuteczne. Jeszcze bardziej rozjuszyło krakowian.
0: On tutaj zrobił w ogóle kolosalny błąd, bo on w niektórych wypadkach to działa, ale u niego było przeciwskuteczne, namawiał do nieuczestniczenia w referendum. A o wyniku referendum właśnie decydują ci, którzy nie poszli na wybory, znaczy do referendum. Właśnie na tym to polega. No i jakimś cudem ja się bardzo cieszę,
1: ale
0: że to się udało.
1: Ale czyli nie będzie początku fali, pana zdaniem? To nie jest tak, że Kraków, zaraz potem Wrocław, tak jak mówił
0: Przemysław Czarny. To znaczy, fala może fala będzie, natomiast nie będzie takiego skutku.
1: Tak, że nie będą to skuteczne referenda.
0: Że nie będą to skuteczne referenda, tak. Bo tutaj niech pan zauważy też, jak mocno media o tym referendum, czy w ogóle o Miszalskim samym i o Krakowie trąbiły jeszcze w trakcie zbierania podpisów i jeszcze przedtem.
1: Będzie inflacja, że na Wrocław nie będzie takiego czasu.
0: Że to już tak, że to już, no zresztą próbowano przecież już Sutryka odwoływać i nie było szans, bo nawet podpisów nie zebrano.
1: Teraz właśnie Kraków może dał nadzieję, że się jednak da, może. A ta frekwencja może musi być znacznie niższa. 22% wystarczy, żeby odwołać prezydenta Sutryka w referendum.
0: Może, to niech próbują.
1: A nie 29.
0: To niech próbują. Ja się nie jeżeli się okaże...
1: Pan
0: ja
1: panu powiem tak. Związany, ja panu powiem, jednak...
0: Panie redaktorze, jeżeli się okaże, że ten próg jest jednak, jeżeli taka fala nastąpi i że rzeczywiście uda się tych prezydentów złych poodwoływać, to ja zrezygnuję z tego postulatu obniżania progów. Bo się może okazać, że rzeczywiście ma to ręce i nogi, ale jak na razie to jest jedynie, to jest precedens. No to jest,
1: ale nie
0: precedens,
1: czuł pan to jest, takiego to... sukcesu, że udało się po raz pierwszy od 16 lat
0: czuję, dlatego czuję, odwołać. Bo my mało, bo tam też brali udział w dużej mierze, byli działacze Kukiz 15. No przecież Piotrek Kubiczek, który tutaj bardzo mocno był zaangażowany i w to referendum i brały udział w ruchy obywatelskie. Czułem też satysfakcję. Ja nie chciałbym tutaj wyjść, o tak, bo to jest coś, tutaj jestem budowniczym tego sukcesu, ale nie zaprzeczy pan, że to moje uporczywe nawoływanie do brania pod uwagę referendum i korzystania przez obywateli przez dekadę, no jakiś skutek odnosi.
1: A myśli pan, że jeżeli prawica wróciłaby do władzy, udałoby się skutecznie zmienić ustawę, tak. porządnie, że progi referendalne, ale to jest dzień referendalny.
0: Wierzę. I tak. Tak, dlatego że prezes Kaczyński robił wszystko, by to zmienić. Dlatego wielokroć mówiłem, że...
1: A Konfederacja będzie za? A
0: Konfederacja była za obniżeniem progów. Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość zagłosowały za obniżeniem progów frekwencyjnych w referendach lokalnych. Chwileczkę, ale zagłosowały za obniżeniem, ale pan pyta, czy jeśli prawica wróciłaby do władzy.
1: No więc mówię, że wtedy... Senat odbić.
0: To kolejny temat, ale mówię o tym, że jeśli prawica wróciłaby do władzy, no to można domniemywać, że zagłosowałaby za obniżeniem tych progów, ponieważ w poprzedniej kadencji zarówno Konfederacja, jak i Prawo i Sprawiedliwość zagłosowały za obniżeniem. I to nie Senat, tylko suwerenna Polska wspólnie z Platformą Obywatelską zablokowała obniżenie tych progów referendalnych. I dlatego nie lubię Solidarnej Polski. I to... ciężko, bo nawet za to nie przeprosili. Nie zdają sobie sprawy z tego, że w ten sposób zablokowali możliwość właśnie skutecznego poodwoływania złych prezydentów w dużych miastach, takich, o których rozmawialiśmy przed chwilą.
1: No dobrze, pan poseł do Sejmu musi wrócić, bo jakieś głosowania dzisiaj się szykują, zanim pan poseł...
0: Ale pan kłamie, bo nie mam żadnych głosowań.
1: Nie macie głosowań?
0: Nie.
1: A to siedzimy dalej. Ja myślałem, że to jutro są głosowania o tej... się pomyliło. W piątek są głosowania.
0: Media kłamią, to po prostu łgają, więc to nic mi tutaj nie dziwi. A Konikiewicz słucha, Wojtek.
1: A ja chciałem właśnie rozpocząć taki fragment, żeby włączyć się w naszą urodzinową akcję. I jak teraz mam to zrobić, panie pośle? Ja teraz...
0: No dobra, idę już. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Pan, niech, obraziłem się.
1: Niech pan to teraz zrobi w imieniu.
0: Ale co?
1: Bo mamy taką akcję. W 30 maja są 17 urodziny Radia Wnet. I chcemy mieć nową konsolę. I prosimy słuchaczy, żeby nas wspierali. To słuszna akcja, czy nie słuszna?
0: To jest bardzo słuszna opcja. Wszyscy proszą o wsparcie. Praktycznie ja jestem chyba wyjątkiem. Ale
1: dopiero co pan mówił, że pan dużo zarabia.
0: Ale teraz, ale no nie, tam no, kiedyś zarabiałem, no teraz jak poszedłem do koryta, to się skończyły zarobki. Natomiast tak, no i oczywiście, że bardzo jest z okazji 17, a 17 to tak, mówię całkiem poważnie, to jest moja ulubiona liczba, bo to jest suma liter imienia i nazwiska pańskiego mojej żony, więc szczególnie z tej przy okazji tej 17 rocznicy Radia Wnet zachęcam państwa do wsparcia tego zacnego radia, z którego mogę i Wojtka Konikiewicza pozdrowić, który do mnie dzwonił. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. To niech pan poseł oddzwania. Paweł Kukiz był naszym gościem.
0: Dziękuję
1: bardzo
0: do zobaczenia.
1: Za wizytę i za rozmowę o polityce. A my teraz państwu, zanim będzie kolejny gość i zanim będzie muzyka, to my państwa teraz, a propos zachęty, przypomnimy, bo teraz już na poważnie bardzo jestem zobowiązany. Od wczoraj udało się ponad 200 nowych wspierających zachęcić, żeby odwiedzili stronę patronite.pl/radio-wnet. Jesteśmy coraz bliżej, 3 dni do końca, coraz bliżej tej sumy, żeby zakupić nową konsolę. Bardzo liczymy, że to się uda i że będziemy mieli na 18 urodziny to nowe studio wideo, gdzie będzie można realizować audycje dłuższe, już takie, które będą wychodzić poza antenę radia, że uda się posiadać właśnie to nowe studio, żeby to się wydarzyło, to państwa wsparcie i zaangażowanie jest potrzebne. patronite.pl/radio-wnet, zakładka zbiórki, tam można się włączyć w naszą zbiórkę. Ja to zrobiłem 3 dni temu, włączając się i jestem z tego dumny i zadowolony. No dobrze, a my teraz chyba piosenki nie zagramy, bo czasu nie ma. Zrobimy krótki dżingiel, bo musimy małą rearanżację studia zrobić. Potrzebujemy 30 sekund i za 30 sekund mamy kolejnego gościa.
2: Odyseja wyborcza.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: A teraz był polityk, był Paweł Kukiz. Czas na komentatora, dziennikarza, Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Trochę mówiliśmy już o artystach, to ten temat odłóżmy, on może w naszej rozmowie wróci, bo ta ustawa budzi duże emocje i ma też swój ciężar polityczny, ale najpierw od tematu, który niektórych może nawet lekko rozbawić. Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej, potem innych formacji, teraz ma wejść do rządu. O ile pamiętam, będzie to po raz pierwszy, kiedy z ław poselskich, z ław komentatora Ryszard Petru wejdzie jako sekretarz stanu w jakimś ministerstwie. To jest prawdziwa informacja, czy jakieś takie plotkarskie doniesienie?
2: Słyszę, że jest to prawdziwa informacja, która dopiero ma się zmaterializować. Kacper Wróblewski z RMF-u w Sejmie podał ją pierwszy raz. Ja ją potwierdzałem, potwierdzali to również moi koledzy redakcyjni, podobno faktycznie Ryszard Petru, a jeśli oczywiście nie dojdzie do jakiegoś przetasowania, czy mniejszego lub większego trzęsienia ziemi w rządzie, faktycznie do tej Rady Ministrów może wejść jako wiceminister, nie jako minister jeszcze konstytucyjny, jako jeden zastępców ministra rozwoju. Nie udało się Ryszardowi Petru wejść do rządu, kiedy jeszcze liderował najpierw partii Nowoczesna, później zdaje się partii Teraz. Potem Ryszard Petru trochę był politykiem, bardziej chyba komentatorem również poczynań kolegów w swojej własnej formacji, w tym między innymi Szymona Hołowni. No a teraz Ryszard Petru jako przedstawiciel klubu Centrum, który partią nie jest, ale jako, że dokonał rozłamu w Polsce 2050, to może liczyć na kilka stanowisk wiceministerialnych, no i beneficjentem, jednym z beneficjentów tegoż będzie właśnie pan Petru.
1: A właśnie, ja się, oczywiście można się skupiać na postaci, ale chciałem się na istocie tej zmiany potencjalnej jeszcze skupić, bo to jest także to coś, co się łączy już z realną zmianą. Jako wiceminister sportu dołączyła do Rady Ministrów pani Żaneta Cwalińska-Śliwowska, o ile nie mylę nazwiska i imienia, ale chyba nie. To też jest, to jest znacznie mniej znany polityk niż Ryszard Petru, ale nowa pani minister no, też jest z tego samego klubu Polska, Centrum Polska. Pytanie, czy nie jest tak, że teraz czeka nas jakaś większa rekonstrukcja rządu i że te zmiany Ryszard Petru, nowa pani wiceminister sportu, jest zapowiedzią głębszej przebudowy w koalicji rządzącej?
2: To jest dobre pytanie. No na pewno to, że Klub Centrum, który nawet nie jest partią, będzie miał kolejnych wiceministrów, jest pewną nagrodą polityczną za to, że dokonali rozłamu w partii, która dziś kierowana jest przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, czyli w Polsce 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, delikatnie rzecz ujmując, nie ma najlepszych kontaktów z premierem Donaldem Tuskiem, bezskutecznie walczyła o stanowisko wicepremiera, walczy o inne zgoła merytoryczne sprawy w rządzie, na które również nie dostaje zielonego światła. Nie da się ukryć, o czym mówią politycy Koalicji Obywatelskiej w nieoficjalnych rozmowach, że kierownictwo Koalicji Obywatelskiej chce wchłonąć tego mniejszego koalicjanta pod postacią dzisiaj właśnie klubu Centrum, który jest zarządzany przez bardzo spolegliwą wobec Donalda Tuska ministrę Paulinę Henning-Kloskę, która nie wykluczała, pytana kilkukrotnie w wywiadach, że będzie kandydować z list Koalicji Obywatelskiej w kolejnych wyborach i pewnie podobny los czeka innych polityków z klubu Centrum. Pytanie zaś, i to jest nowa informacja, na razie nieoficjalna, ale sygnały do mnie dochodzące wskazują, że to może być prawda. Pytanie, czy ten klub Centrum w obecnej formie przetrwa, czy przestanie być klubem z uwagi na to, że któryś sposób może z tego klubu odejść. Formalnie jest tak, że klub tworzy minimum 15 posłów i dzisiaj właśnie klub Centrum tyluż posłów ma i pytanie, czy ten stan posiadania zostanie zachowany. Może tak, może nie, to jest otwarte pytanie. Wiewiórki sejmowe wiedzą coś na ten temat więcej. Natomiast no, jest tak, że w przypadku Żanety Cwaliny-Śliwowskiej wydaje się być dziwne to, że ona najpierw otrzymała funkcję, czy propozycję funkcji czy funkcję już, no bo potwierdzono, że zostanie wiceministrem sportu, a dopiero stwierdziła w wywiadzie dla, zdaje się, Kanału Zero, że dopiero będzie się dowiadywać się, jakie zadania będzie realizować w ministerstwie. No więc pytanie, jak to się ma do tych zapowiedzi premiera Donalda Tuska jeszcze z zeszłego roku, że rząd nie będzie najliczniejszy w Europie, ale powinien być najlepszy. No a dzisiaj jest znowu tak, że tych wiceministrów się mnoży, no ale czy to poprawia jakość tego rządu, jak to się ma do tych zapowiedzi premiera?
1: No tutaj ale jest to ciekawe, premier rozdaje nagrody w postaci tek sekretarzy stanu dla posłów klubu Centrum, klubu minister Pauliny Henik-Kloski, minister klimatu, no ale z drugiej strony to, co pan redaktor powiedział, że być może ten klub klubem przestanie być, bo ten poseł odejdzie. Jeśli odejdzie, to pytanie gdzie? Czy wróci do klubu Polska 2050, czy może pójdzie do jakiegoś innego klubu, a może do Platformy i to nagle Donald Tusk zacznie konsumpcję tego, chciałbym się powiedzieć, kadłubowego klubu, jakim jest klub poselski Centrum, no bo wydawało się, że raczej powinien wyciągać do klubu Centrum tych, którzy są jeszcze przy Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, żeby dokończyć destrukcji i konsumpcji politycznej byłego ugrupowania Szymona Hołowni.
2: No, te kierunki odejścia z klubu Centrum mogą być naprawdę zaskakujące. Więcej wkrótce wirtualnej w Polsce, więc zachęcam. Jest grupa niezadowolonych polityków obecnej koalicji, która narzeka na brak sprawczości, na brak przełożenia na to, co się w tej koalicji dzieje. Sporo posłów nie kryje swojej frustracji. Oczywiście zdecydowana większość z nich nie powie tego głośno, nie powie tego oficjalnie, nie powie tego pod nazwiskiem, ale nikt nie ukrywa, że za agendę programową i personalną również odpowiada w tej koalicji jeden człowiek, czyli lider Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk. On o wszystkim decyduje, daje zielone światło różnym projektom albo blokuje różne projekty. Też z Polski 2050, o której redaktor wspomniał, również słychać głosy rozżalenia, że wartościowe projekty ustaw, na których skorzystałaby cała koalicja, a nie tylko ci mniejsi koalicjanci, są dzisiaj blokowane, a tamci posłowie z Polski 2050 na przykład spodziewają się, że niektóre projekty, na przykład dotyczące kwoty wolnej albo podwyższenia drugiego progu podatkowego, że te projekty będą użyte przez Koalicję Obywatelską w roku wyborczym, żeby właśnie podnieść swoje notowania kosztem tych mniejszych koalicjantów. Więc jak się tak porozmawia za kotarą w kuluarach z tymi politykami, to czuć frustrację. I ta frustracja może się przerodzić w odejścia, czy takie ostre stawianie sprawy wobec premiera właśnie, tak żeby Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, która też ma swoje problemy, nie czuła się w tej koalicji hegemonem.
1: No to wieńcząc wątek, który rozpoczęła informacja, że wejdzie do Rady Ministrów Ryszard Petru, zapytam o rekonstrukcję, czy to się początek głębszej rekonstrukcji, może i wyrzucenia pozostałości po Polsce 2050 z rządu. No nie od dziś mówi się, że czeka tą partię podobny los, jak który kiedyś spotkało partię Jarosława Gowina.
2: Niewykluczone. Zwykle okres letni jest takim czasem, kiedy te rekonstrukcje były przeprowadzane. Rok temu mieliśmy do czynienia z taką rekonstrukcją. Też różne doniesienia wskazywały na to, że mogą być zmiany i to na tych kluczowych stanowiskach, na przykład ministra sprawiedliwości albo ministra zdrowia, jeszcze w tym roku. Teraz to się chyba zmieniło. Premier Donald Tusk nie chce dokonywać rewolucji latem. Pozwoli ministrowi Żurkowi, minister Sobierańskiej Grędzie podziałać w swoich resortach, niezwykle trudnych, ale też no nie do końca umiejętnie chyba zarządzanych, na własne życzenie zresztą tych szefów resortów. Być może te problemy wynikają z tego, że zapowiedzi były szumne, poprzeczka postawiona wysoko, no ale niestety ta proza życia sprawia, że ministrowie zderzają się z rzeczywistością i tak jest w tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o inne nazwiska, nie potrafię ich w tym momencie wskazać. Nie chcę też powiedzieć, że należy się spodziewać się wielkiej rekonstrukcji tuż przed samymi wyborami w roku 2027, ale być może wiosna, lato przyszłego roku to będzie taki moment, żeby dokonać jeszcze reorganizacji w rządzie. Natomiast teraz nie wydaje mi się, żeby Donald Tusk zdecydował się na aż tak radykalny krok, zwłaszcza, że te decyzje personalne ministra zdrowia, Waldemar Żurek w Ministerstwie Sprawiedliwości, to są jego osobiste wybory i jego nominacje, za które to przecież premier ponosi odpowiedzialność.
1: skoro jesteśmy przy Pełczyńskiej na Łęcz, pani minister, przewodniczącej Polski 2050 Rzeczpospolitej, bo tak się zdaje się w tej chwili nazywa ta partia, no to ten spór, który toczy koalicję rządzącą, także o strategię rządu. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz pracowała przez miesiące nad strategią średniookresową dla Polski. Na ostatniej prostej ta strategia została utrącona na Radzie Ministrów, no i wyciekł cytat, że w tak niespokojnych czasach nie ma sensu nad strategią pracować. Tak mówił Donald Tusk. Miał mówić Donald Tusk na Radzie Ministrów. Ten spór ma wyraz także programowy, że jednak Polska 2050 jest partią, która inaczej patrzy na politykę niż patrzy Donald Tusk.
2: Wydaje mi się, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje ambitne zmiany, ambitne projekty, które Polska przynajmniej w niektórych przypadkach powinna realizować. Znaczy to, co proponuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w kwestii mieszkalnictwa albo zmian w obszarze podatkowym, tak żeby system był bardziej sprawiedliwy, no uważam, że na tym skorzystać by mogło wiele milionów obywateli, którzy takich zmian potrzebują. Natomiast co do tych ambitnych strategii realizowanych czy nierealizowanych, no to ja zadaję pytanie, jeśli to prawda, co premier mówił na posiedzeniu rządu czy w gronie ministrów, to pytam się, kiedy będzie odpowiedni moment, żeby tak ambitne strategie wprowadzać, bo na przykład strategia bezpieczeństwa, o której wprowadzenie tej zaktualizowanej strategii bezpieczeństwa apelują najwybitniejsi generałowie byli obecni, jak na przykład Rajmund Andrzejczak. Dlaczego, kiedy będzie moment, żeby tę strategię bezpieczeństwa aktualną w dobie obecnych wyzwań, w których jesteśmy, w obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy mamy ją wprowadzić, jak nie teraz? Wydaje mi się, że każdy rok, już 2022 rok nam to pokazał, każdy rok będzie rokiem turbulencji, braku stabilności, niepewności i należy trudne decyzje, trudne zmiany wprowadzać również w trudnych latach, bo wydaje mi się, że czasy ciepłej wody w kranie, tego prosperity się skończyły, więc należy podejmować odważne decyzje, które być może jakiś czas będą boleć, ale które długofalowo przyniosą pozytywne skutki. No niektóre z tych zmian są wręcz niezbędne. No generałowie mówią, że aktualna strategia bezpieczeństwa, zaktualizowanie tej strategii to powinno być wręcz krokiem, który trzeba robić na już. I wszyscy dziwią się, dlaczego nie zrobiono tego w ostatnich latach.
1: I na razie to się nie dzieje. Za poprzedniego rządu była taka, no, może nie kosmetyczna, ale jednak niewystarczająca, połowiczna zmiana w tym aspekcie, a pełnej zmiany cały czas się nie doczekaliśmy, chociaż było to jasne od początku roku 2014, że poprzedni system jest wadliwy, wprowadzony zresztą jeszcze pod auspicjami byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. To był jego pomysł w dużej mierze. Zanim przejdziemy do opozycji na chwilę, to jeszcze sekunda o rządzie, bo też pan redaktor na łamach Wirtualnej Polski opisał, co się dalej wydarzy z ustawą, którą dopiero co przyjęła Rada Ministrów i którą de facto chwalił Donald Tusk na tym takim spotkaniu czy wystąpieniu przed Radą Ministrów, no mówiąc właśnie, trzeba pomóc tym sobie zarabiającym artystom. Zrobiła się burza i to dość spora. Jaki jest efekt ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym artystów?
2: No to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo wczoraj rozmawialiśmy z politykami i koalicji, i opozycji na ten temat właśnie, zastanawiając się, czy krytyka tego projektu to jest tylko kwestia pewnej bańki informacyjnej, która nie zostanie przebita i większości obywateli to nie wzruszy, czy może jednak jest coś na rzeczy. Wczoraj te nastroje były takie, że no faktycznie ta burza rozpętała się w pewnej bańce. Widzieliśmy to na portalach społecznościowych, w tym zwłaszcza na portalu X, jaka była reakcja ludzi na proponowane przez rząd zmiany, których beneficjentami miałaby być grupa artystów. Dla mnie wciąż nie jest jasne, jaka i w jaki sposób beneficjentem będzie, ale pewne jest to, że będzie. Natomiast te bańki zaczęły się przekuwać i ludzie z koalicji zdają sobie z tego sprawę, że to będzie problem. Tylko wszyscy czekają na premiera Donalda Tuska, który no, pewnie obserwuje to, co się dzieje i reakcje na to i będzie w odpowiedni sposób reagować, bo ja pytałem o to na przykład w naszym programie w WP ministra Motykę, ministra z PSL-u, czy podpisuje się pod tymi zmianami, żeby dopłacać do emerytur artystom, tak, którzy nie podejmują pracy, w innych zawodach, tylko stwierdzili, że będą artystami, na przykład będą malować obrazy, jak te obrazy nie będą się sprzedawać, no to państwo im dopłaci do emerytur. Czy to jest okej dla Polskiego Stronnictwa Ludowego? Usłyszałem, że tak, no skoro rząd się pod tym podpisał, to wszyscy się pod tym podpisują. A dzisiaj rozmawiałem z ministrą Katarzyną Kotulą, z Lewicy, gdzie pytając ją o to, spodziewałem się, że ona poprze w ciemno zmiany proponowane przez rząd. I okazało się, że ona już ma dzisiaj wątpliwości, tak? Bo kontrowersje wzbudza to, że ma zostać wedle tej ustawy powołana rada, powołana komisja, gdzie ma być ponad setka osób, które będą opiniować za pieniądze, drodzy państwo, państwa pieniądze, będą opiniować to, który artysta ma dostać dopłaty, a który nie. Więc wydaje mi się, że na tym poziomie będą jeszcze dokonywane zmiany. No bo na razie oczywiście projekt ustawy przyjął rząd. Jeszcze długa ścieżka legislacyjna przed nim. Sejm, Senat, no i oczywiście prezydent. A wiemy, jaka była silna reakcja ze strony prawicy, której naturalne środowisko pana prezydenta Karola Nawrockiego. Prawica już dzisiaj apeluje o weto, ale moi rozmówcy spodziewają się, że dojdzie jednak do jakichś zmian, bo obecne zapisy w tej ustawie, i nie mówią o tym tylko politycy opozycji, ale również eksperci, specjaliści, i to nie propisowscy, tylko po prostu znający się na rzeczy, mówią, że zapisy w tej ustawie są, no jeśli nie skandaliczne, to na pewno bardzo, bardzo złe i niesprawiedliwe. No ale co ciekawe, Marta Cienkowska, która w bardzo efektowny sposób na jednym z portali społecznościowych chwaliła się tym projektem i przyjęciem tego projektu przez rząd, ona dała temu twarz, ale mało kto pamięta o tym, że tę zmianę w programie zapisała Koalicja Obywatelska. I okej, być może taką zmianę należałoby wprowadzić, być może artystom w jakiś sposób, tym biedniejszym, nie potrafiącym sobie poradzić na wolnym rynku, w jakiś sposób należałoby pomóc, ale chyba nie w ten sposób, który został zaproponowany przez rząd. Więc ja myślę, że na poziomie parlamentu na pewno, jeśli ustawa wejdzie pod Sejm i Senat, na pewno zostaną dokonane zmiany. Pytanie, czy na tak daleko idące, że na przykład akceptowalne dla prezydenta. No bo system mamy taki, że bez podpisu głowy państwa nic w naszej Polsce uchwalone nie będzie.
1: Na razie to chyba nie będzie bardzo kontrowersyjna teza, jeżeli powiem, że bilans polityczny dla koalicji jest ujemny tej inicjatywy. Na koniec zapytam szybko o sytuację na prawicy, na opozycji. Jaki jest stan po bitwie na temat nominacji przez prezydenta sędziego Kaplińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
2: Słuchałem ciekawej rozmowy redaktora z Jackiem Sasinem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że już tak zasugerował, że już lepiej dać tej sprawie spokój, żeby nie wszczynać kolejnych awantur. I dzisiaj, jak się porozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, no to jest dokładnie ten nastrój, że była burza, było gorąco, było emocjonująco, ale to nie może pójść za daleko i na przykład skutkować konfliktem Prawa i Sprawiedliwości czy części Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza centrali PiS przy Nowogrodzkiej z prezydentem, bo prezydent Karol Nawrocki dzisiaj jest, przepraszam za sformułowanie, największym zasobem politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, który dał do zrozumienia, że nie zaakceptuje wyboru nominacji pana sędziego Kaplińskiego przez prezydenta, to jednak Jarosław Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę. Tonować nastroje próbowali współpracownicy prezydenta, dzisiaj tonują nastroje również politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy, niektórzy twierdzą z nich, że to nie jest spór między Nowogrodzką a ośrodkiem prezydenckim, ale kolejna odsłona sporu frakcyjnego w Prawie i Sprawiedliwości, czyli środowisko związane z Mateuszem Morawieckim chwaliło Zbigniewa Kaplińskiego i popierało ten wybór, natomiast środowisko przeciwników Mateusza Morawieckiego sprzeciwiało się temu wyborowi, ale skoro Karol Nawrocki takiego wyboru dokonał, no to niech Prawo i Sprawiedliwość ten wybór zaakceptuje i sprawy, które są kontrowersyjne, być może nieakceptowalne dla wielu, związane ze statusem Lecha Wałęsy, już nie chcę wchodzić w szczegóły, sprzed 26 lat, nie są warte tego, żeby dzisiaj konfliktować prezydenta ze swoim środowiskiem politycznym.
1: A na koniec chciałem zapytać, czy to był świadomy, co wiemy, czy wiemy, że to był świadomy wybór prezydenta w ramach taktyki politycznej, czyli nie idę na, bo było 5 kandydatów, 2 było de facto rozpatrywanych, 1 znacznie bardziej wyrazisty, właśnie tak w duchu ugrupowania Zbigniewa Ziobry, no i pan sędzia Kapiński, trochę bardziej taki ugodowy, centrowy. To była świadoma decyzja pana prezydenta, żeby no wyjść z takiego bardzo mocnego, twardego, prawicowego przekazu i polityki, w tym wypadku w wymiarze sądownictwa, czy trochę przypadek?
2: Nie, ja mam wrażenie, że to był absolutnie świadomy wybór, z którego prezydent zresztą nie chce się wycofać. On mówi, że to była najlepsza z możliwych decyzji, właśnie z możliwych decyzji, bo to był wybór spośród 5 kandydatów. I też zwracam uwagę, że jednak Zbigniew Kapiński, jako jeszcze nie pierwszy prezes Sądu Najwyższego, bardzo ostro krytykował ruchy obecnej władzy, choćby, i to było fundamentalne i kluczowe, na poziomie zmiany w prokuraturze. Przecież Zbigniew Kapiński nie uznaje, czy nie uznawał zmiany na poziomie prokuratora krajowego, tak samo jak nie uznaje tego Prawo i Sprawiedliwość. Więc no, dzisiaj politycy PiS-u, czy kilka dni temu część z władz PiS-u, w tym Jarosław Kaczyński, wytoczyło naprawdę ciężkie działa przeciwko Zbigniewowi Kapińskiemu, zapominając jednak o tym, a może nie zwracając uwagi na to, jak ostre stanowisko wobec poczynań obecnej władzy ma nowy prezes Sądu Najwyższego. To wszystko wziął pod uwagę Karol Nawrocki i tak jak powiedział i tak jak tłumaczą jego współpracownicy, dokonał najlepszego z jego punktu widzenia, no i z punktu widzenia państwa polskiego, jak tłumaczył wyboru.
1: O czym mówił Michał Wróblewski, dziennikarz, publicysta, portal Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. My mamy godzinę 11:02. To teraz już czas na serwis informacyjny, chociaż ja w ramach urodzin właśnie muszę wspomnieć, że pani Hanna, pan Robert, pan Tomasz i jeszcze jeden pan Robert oraz jeden anonimowy wspierający dołączyli do naszej zbiórki urodzinowej. Zbieramy na nową konsoletę. Bardzo państwu dziękujemy i też będę jeszcze w drugiej części Odysei wszystkich tych, którzy dołączą, przekazywał 50 minut temu Sławomir Szymczak. Dziękujemy za waszą ciężką pracę. To mi się przypomniał dowcip. Nie wiem, czy mamy czas na dowcip. Jak powiedziałem, że przyjął mi się dowcip, to szkoda, to musi być kamera non-stop live, bo gdyby państwo zauważyli minę Jakuba Duszaka, którą zrobił, kiedy wspomniałem,
3: słuchaj,
1: że przypomniał.
3: Na dowcip czas zawsze jest.
1: Nie,
3: no proszę.
1: Nie, proszę, 11:03.
3: A szczególnie dowcip prowadzącego.
1: A, tak, pod włos nie bierzesz. No dobrze, ciężka praca i teraz jestem w kropce. No, opowiem, trudno. Przychodzi młody dziennikarz do pracy, pracuje tydzień, 2 tygodnie. Po 2 tygodniach przychodzi do naczelnego i mówi: mam dosyć tej pracy, mam najgorsze tematy, zasuwam cały dzień po 14 godzin na dobę, jeżdżę w najdalsze części miasta, zwalniam się. Na co popatrzył redaktor naczelny: posłuchaj mnie, młody człowieku. Dziennikarstwo to bardzo ciężkie zajęcie, ale to i tak jest znacznie lepsze niż pójście do pracy. Więc muszę powiedzieć, że pan Sławomir, który nam dziękuję za ciężką pracę, my bardzo dziękujemy, ale to też jest przyjemność, bo jednak to jest niezwykły przywilej móc opowiadać świat i ten nurt polityki krajowej, zagranicznej, ale też kultury. To jednak zasiąść za mikrofonem to wielka przyjemność, wielki przywilej, który teraz tobie oddaję.
3: Rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu.
1: Tak też się mówi. A że Jakub Duszak kocha fantastykę, ale też kocha wiadomości, to teraz będzie miał chwilę przyjemności.
3: Jedenasta 4. Zapraszam na wiadomości.
0: Wiadomości wnet.
3: O ataku na amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie poinformował irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli IRGC. Według Teheranu jest to odpowiedź na kolejne amerykańskie uderzenia na południu Iranu. IRGC nie podał lokalizacji zaatakowanej bazy Kuwait, na którego terytorium znajduje się baza amerykańska. Poinformował jednak o przechwyceniu wrogich rakiet i dronów, nie wskazując ich źródła. Wcześniej amerykańska armia przekazała, że zestrzeliła irańskie drony nad cieśniną Ormus oraz przeprowadziła atak na obiekt wojskowy w Bandar Abbas, strategicznym mieście portowym Iranu. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że obiekt w Bandar Abbas został zaatakowany w chwili przygotowań do wystrzelenia kolejnego drona. Irańskie media donosiły o eksplozjach na wschód od miasta. Poseł Konfederacji wnioskuje do Karola Nawrockiego o pozbawienie prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego. Jak napisał na X-ie Grzegorz Płaczek, w związku z decyzją prezydenta Ukrainy, pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA, zwracam się do prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego. Po więcej zapraszamy na Wnet FM. Norwegia zostanie objęta francuskim programem odstraszania nuklearnego, poinformowali przywódcy obu państw. Jak analizuje Reuters, to istotna zmiana dla Norwegii, członka NATO, ale nie należącego do Unii Europejskiej państwa graniczącego z Rosją w regionie Arktyki. Norwegia dotąd opierała swoje bezpieczeństwo przede wszystkim na NATO i amerykańskim parasolu nuklearnym. Premier Støre podkreślił jednak, że współpraca z Francją nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych gwarancji bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, francuskie zdolności nuklearne są, to cytat, ważnym wkładem w system odstraszania NATO, co ma dla Norwegii istotne znaczenie. W marcu Emmanuel Macron przedstawił program, w ramach którego Francja, jedyne państwo Unii Europejskiej dysponujące bronią atomową, miałaby rozszerzyć swój parasol ochronny na inne kraje europejskie. Rosja ostrzegła Armenię przed możliwymi zakłóceniami dostaw surowców i współpracy gospodarczej, jeśli Erywań będzie dalej zbliżał się do Unii Europejskiej, pisze Reuters. Moskwa krytykuje prozachodni kurs premiera Armenii Nikoli Paszyniana i jego starania o pogłębienie relacji z Brukselą, a 7 czerwca odbędą się w tym kraju wybory. Według rosyjskich władz integracja Armenii z Unią Europejską może zagrozić dotychczasowym preferencyjnym warunkom handlowym oraz dostawom energii z Rosji. Kreml podkreśla, że Armenia pozostaje silnie uzależniona od rosyjskiej gospodarki i infrastruktury energetycznej. Tymczasem Donald Trump wyraził poparcie dla Paszyniana, chwaląc jego działania na rzecz stabilizacji kraju i rozwijania współpracy z Zachodem. Niedawno w Erywaniu odbyło się spotkanie przywódców krajów NATO.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
0: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Rama Fudi.
7: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik. Bal.

0: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: Każdy czwartek o 17:30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
2: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
3: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: Wracamy do studia Odysei Wyborczej i oczywiście przypominamy także przy tych nagraniach, że zbliżają się, w zasadzie to żeśmy 17 lat już przekroczyli 25 maja, ale w najbliższą sobotę urodziny będą, na których wszystkich, którzy mogą tylko do Warszawy przyjechać, zapraszamy. W ramach urodzin mamy też zbiórkę na naszej stronie patronite.pl/radiownet. W tej chwili naszą zbiórkę oglądają 24 osoby, co cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy, że 477 już włączyło się w naszą zbiórkę. Zbieramy na nową konsolę, dużą, poważną konsolę. Sprzęt jest koszmarnie drogi, ale niestety taniej się takiego typu sprzętu dostać nie da, bo to sprzęt niezwykle specjalistyczny, nowoczesny, który pozwoli nam postawić nowe studio, studio audio, ale i studio wideo. To takie marzenie, może w szczególności marzenie nas prowadzących, żeby czasami móc jakąś rozmowę przedłużyć, że antena radiowa biegnie swoim torem, a my możemy rozmowę w drugim studio prowadzić dłużej już po tym, jak zejdziemy z anteny, tylko w formacie wideo, potem na mediach społecznościowych, na kanale YouTube Radia Wnet, tak żeby to radio jeszcze pełniej świat mogło opisywać, ale też polską politykę. Blisko celu jesteśmy, ale jeszcze troszkę 3 dni do końca, więc jeżeli ktokolwiek może, chce się włączyć, to oczywiście zachęcamy patronite.pl/radiownet. A teraz już mam wielką przyjemność naszego gościa powitać. Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, słuchaczy. No i gratuluję rocznicy. Za rok osiągniecie pełnoletność. Będziemy z wami pić alkohol. Brawo.
3: Ustawa o wychowaniu mówi, że oczywiście nie propagujemy tego typu zachowań, ale tak, pełnoletność przed nami to i dużo, i mało. Są media znacznie starsze, ale jak się patrzy na te media bardziej patriotyczne, no to rzeczywiście mało, która inicjatywa jest starsza niż Radio Wnet. Wiele mielizn przepłynęliśmy, ominęliśmy, wiele sztormów za nami, pewnie nie jeden przed nami, ale dzięki naszym wspierającym możemy jakoś to przetrzymać, dzięki patronom.
4: Bo... No jakoś, najważniejsze, że można świętować, także można... najlepszego życzę, bo lubię was i jesteście wyjątkowi na mapie rozgłośni radiowych w Polsce.
3: I mediów może w ogóle, bo mamy wolność dzięki naszym patronom.
4: Nie,
3: I z tej wolności teraz skorzystamy. Najpierw porozmawiajmy o pułkowniku Piotrze Krawczyku. Myślę, że jak ktoś słyszy w tej chwili z radiosłuchaczy pułkownik Piotr Krawczyk, to mogą nie kojarzyć, ale to ważna postać była dla polskich służb, a teraz robi się postacią ciekawą, tak to nazwijmy. Kim jest pan pułkownik Piotr Krawczyk, panie redaktorze?
4: No tak, pan redaktor nawiązuje do ostatniej wypowiedzi, bo stał się pan pułkownik Piotr Krawczyk streamerem, tak, youtuberem.
3: Tak jest. A był szefem czego?
4: Jeszcze raz?
3: A był szefem, zanim został youtuberem? Aha, to opiszmy szef, tak.
4: Ale to zaraz rozumiem, skomentujemy sobie jego wypowiedzi ostatnie.
3: Tak jest, ale najpierw kim jest?
4: Na temat kuchni pracy Agencji Wywiadu, natomiast rozmawiamy oczywiście o byłym szefie Agencji Wywiadu w latach 2016-2023. Po generale Macieju Chłuni najdłużej pełniący ten obowiązek, jeżeli chodzi o szefów polskich służb specjalnych. Najmłodszy, wydaje mi się, szef służb wywiadowczych w historii III RP, bo kiedy obejmował swój urząd, o ile dobrze pamiętam, miał lat 38, to jest 78 rocznik chyba, zdaje się, pamiętam. Więc bardzo młody człowiek, młody oficer i stażem, i jeżeli chodzi o wiek. No i osoba, która odcisnęła spore piętno na naszych służbach cywilnych, wywiadowczych, no i odeszła w takiej atmosferze, bym powiedział, skandalu, afery respiratorowej, a także mniej, bardziej publicznie może komentowanej, ale dla ekspertów znanej, fakt, że był to chyba jeden z nielicznych szefów służb specjalnych w lutym 2022, czyli tuż przed napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, który bagatelizował te zagrożenie i chyba do ostatniego momentu przedstawiał to jako tylko prężenie muskułów przez Kreml, a nie rzeczywisty zamiar napaści militarnej na Ukrainę.
3: Czyli rozmawiamy o bardzo ważnym oficerze, szefu, który był szefem wywiadu, który został powołany przez poprzedni rząd, był jakby efektem...
4: Tak, tak. Pan pułkownik Piotr Krawczyk jest nominantem ministra Mariusza Kamińskiego.
3: I teraz został youtuberem ze swoich wieloletnich dokonań i olbrzymiego doświadczenia jako jeden właśnie z dłużej pełniących obowiązki szefa służb. Dzieli się publicznie tym, co udało mu się ustalić, i to, jak się dzieli, wywołuje u niektórych szok, bo pan pułkownik ujawnia kuchnię wywiadu dość obficie.
4: Tak, no jakby jeżeli chodzi o jakby drogę życiową, którą przyjął zawodową, nie będę jej komentował, bo każdy ma do niej prawo i do wolności. Taką przyjął pan pułkownik Piotr Krawczyk i niech, że tak powiem, buduje swoją popularność i zasięgi. To jest, dla mnie nie jest to nic zdrożnego. Natomiast rzeczywiście jego wypowiedź polegająca na tym, że zdradza kuchnię pracy agencji wywiadu polegające na wykorzystywaniu youtuberów, okoliczności tego i celu, dla jaki to było zrobione, no, z mojej strony mogę powiedzieć, że to jest nie najbardziej udana wypowiedź i niepotrzebna, nie powinna jej mieć miejsce. Myślę, że dobry obyczaj każe takie informacje zachowywać dla siebie, a nie jakby występować w roli stand-upera czy osoby, która jakby dla popularności swojej tą kuchnię ujawnia. Ja nie jestem tak surowy w ocenach tej wypowiedzi, jak inni eksperci, czy też komentatorzy. Nie uważam, że poruszamy się w ogóle wokół deliktu prawa karnego, ujawniając jakieś tam tajemnice. Uważam, że to nie ma miejsca. Natomiast no, to trąca brakiem powagi, moim zdaniem. To troszeczkę jest takie infantylne. To bardziej tu bym ogniskował się, jeżeli chodzi o mój komentarz. Nie powinien szef agencji wywiadu tak długo funkcjonujący, piastujący te stanowiska w ten sposób o kuchni pracy swojej agencji, którą zarządzał, opowiadać. Ale to jest tego, panie redaktorze, moim zdaniem tylko taki pewien przytyk w ogóle do osoby pana pułkownika Piotra Krawczyka. W innych wypowiedziach dla kanałów, na przykład dla kanału Bez Doktryny, który założył pan ambasador Marek Magierowski, kilka tygodni temu miał dłuższą wypowiedź, bo to była rozmowa chyba prawie dwugodzinna, gdzie o zgrozo więcej ciekawych rzeczy i poglądów na świat i na przeszłość pan pułkownik Krawczyk raczył wyrazić. I to te wypowiedzi moim zdaniem są bardziej godne uwagi i skomentowania niż ten lapsus z ostatnich dni, który popełnił na swoim podcaście.
3: A jakie to są wypowiedzi i jak to jest właściwie, że osoba tak długo zarządzała służbami, w tej chwili w zasadzie odkrywa te tajniki działania polskich służb, co jeszcze mówi i co też mówi o profesjonalizmie tych służb z czasów, kiedy pan Krawczyk nimi zarządzał?
4: No to za chwilę. Natomiast jeżeli się pan redaktor pyta, co przykuło moją uwagę, i powiem, że no zaskoczyło, no to jest to, że podczas tej rozmowy na podcaście pana ambasadora Magierowskiego Bez Doktryny, pan pułkownik Krawczyk raczył się jawić jako, zresztą tak o sobie mówi, jako kontynuator tradycji pionu wywiadowczego służb bezpieczeństwa z okresu komunistycznego i współczesnych służb specjalnych III Rzeczpospolitej. W ten sposób tłumaczą zachowanie tej tradycji liftingiem, który dokonał na jego polecenie, znaczy podczas jego rządów, pomnika światowida, tej pogańskiej pały, która od ponad 50 lat na terenie Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach stoi, jako właśnie zachowanie ciągłości służb obecnych III suwerennej niepodległej Rzeczpospolitej z państwem komunistycznym, ze spionem wywiadowczym Służb Bezpieczeństwa. I to jest bardzo ciekawe, dlatego mówimy już o bardzo młodym człowieku. To jest rocznik 1978, który, że tak powiem, PRL liznął jako dziecko. A ma wywodzić się w każdym razie poprzez nominację Mariusza Kamińskiego ze środowisk antykomunistycznych. I muszę powiedzieć, że to mnie zaszokowało. To jest tak, jakby pan pułkownik Piotr Krawczyk kupił tą całą opowieść fałszywą tej zgrai ubeków w osobie, nie wiem, Zacharskiego, Czempińskiego, Libery i innych i stał się jej elementem, tej fałszywej legendy, mitu o tak zwanej ciągłości służb wywiadowczych, które zawsze były propaństwowe i nigdy nie oddane były indoktrynacji i zależności od Moskwy. A druga sprawa, no to jego pogląd w ogóle na temat PRL. Ja sobie nawet wynotowałem ten jego cytat. Otóż o PRL mówi, czyli państwie komunistycznym w latach 1945-89, jako, proszę słuchać, nie w pełni suwerenne. PRL był nie w pełni suwerenny.
3: Czyli w pełni, czyli nie w pełni.
4: Dużymi wpływami ZSSR.
3: Czyli w części nie w był suwerenny.
4: A powołanie w okresie rządów pierwszego sekretarza KCPZPR Edwarda Gierka tej szkoły, samodzielnej szkoły ośrodka kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach uznał za akt suwerenności PRL-u. Wie pan, to panie redaktorze, no to jest szok dla mnie, że można tak otorwić, wchłonąć tą propagandą i tą tym fałszywym poglądem młodego człowieka i tak go ukształtować i postawić go potem na czele służb wywiadu Polski Niepodległej.
3: I przez wiele lat w rządzie prawicowym taki funkcjonariusz był szefem cywilnego wywiadu. A co jeszcze poza tym, że ma bardzo ciekawe poglądy jak na nominata prawicy, to co jeszcze mówi? No właśnie, bo chyba już możemy to ujawnić, bo skoro on to powiedział, to i tak wszystkie obce służby to już mają, żadnej tajemnicy nie zdradzimy. No a tutaj mamy człowieka, który ujawnia kuchnię i kulisy i to, jak działały polskie służby, co możemy o tym powiedzieć i czy to wystawia dobre, czy złe świadectwo o polskich służbach.
4: To ja już przed chwilą to powiedziałem. Znaczy, nie poruszałbym się po płaszczyźnie deliktu karnego czy ujawnienia tajemnic, bo to, że służby wywiadowcze korzystają z różnych outsourcowanych narzędzi, tak? Czy będą to hakerzy, czy będą to streamerzy, influencerzy, youtuberzy, żeby stworzyć pewną narrację, czy też grupy, które zajmują się przemytem i tak dalej, to są standardowe narzędzia, które praktycznie w służby wywiadowcze dla określonego celu operacyjnego na obszarze państwa zainteresowania wywiadowczego realizują, to wiemy, że tak powiem, nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Natomiast taką niedojrzałością wydaje mi się, takim trącem infantylizmem było po prostu mówienie przez bądź poważnego oficera wywiadu i sprawującego tak długo swoją funkcję jako szefa AW, mówienie o tym na podcaście, no, mówienie o tym publicznie, no, tak jak pułkownik Adam Jawor w komentarzu, w takim artykule, który polecam w InfoSecurity24 popełnił wczoraj, no, w roli stand-upera, no to jest takie niedojrzałe, niepoważne, bym powiedział. To bardziej moim zdaniem...
3: Ale to obniża wiarygodność polskiego wywiadu.
4: O agencji jako takiej, ale oczywiście...
3: Ale jak na to patrzą nasi partnerzy z Zachodu? Nagle, że były szef wywiadu wieloletni, zostaje youtuberem i robi taką karierę no i tam nie mówi, czy nie zachowuje, zdaje się, bo właśnie, czy zachowuje, czy nie zachowuje tam higieny.
4: No, ja raczej nie spodziewam się w przyszłości, żeby pan pułkownik Piotr Krawczyk zanurkował głęboko, jeżeli chodzi rzeczywiście o pracę operacyjną podległej mu służby. Wątpię, żeby popełnił taki delikt. Jeszcze raz powiem, trochę jakby to powiedzieć, broniąc pana pułkownika Krawczyka, ma prawo do wyboru swojej ścieżki życiowej. No to, że w wygląda to troszeczkę niepoważnie, ale on ma do tego prawo. No, chce budować zasięgi, chce budować swoją twarz, chce być influencerem, w porządku, niech to robi. Raczej bym tutaj zapytał się o Mariusza Kamińskiego, no, czy on nie czuje przypadkiem jakiegoś niesmaku, no bo on jest odpowiedzialny personalnie za tą nominację. To on powoływał go, czy z jego wniosku premier Beata Szydło powołała go jako szef

0: dziesiątki milionów idą, za które absolutnie to jest udowodnione, udokumentowane, że agencja wywiadu jest odpowiedzialna. Tutaj przypomnę oświadczenia, relacje, komentarze ministra Cieszyńskiego, publiczne, który o tym mówi. A druga rzecz, no to jak to się stało, że agencja wywiadu, jako jedna z nielicznych służb wywiadowczych, nie trafiła, ale nie jedyna oczywiście w Europie, nie trafiła z prognozą napaści Federacji Rosyjskiej militarną na Ukrainę, tak? No w przeciwieństwie na przykład do SWW, które Służby Wywiadu Wojskowego, które tego analizy przedkładała rządowi już chyba, o ile dobrze pamiętam, 2 lata wcześniej, że należy się spodziewać militarnej agresji, prawda? I tu ja bym w ten sposób rozliczał, jeżeli już w ogóle, szefów służb pod względem merytorycznym, a nie tego, ile lat, bądź co, bądź już 2 lata po odejściu ze służby, jego działalności takiej publicznej.
1: A propos rozliczenia służb, to już na koniec, patrzę na zegarek, czas nas goni, ale trudno, trochę naciągniemy nasz radiowy zegarek. Raport o likwidacji WSI, aneks tego raportu ma być opublikowany. Chociaż wczoraj na konferencji prasowej pan marszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty, no, groził nawet konsekwencjami prawnymi prezydentowi, jeżeli ten aneks opublikuje. No, może posłuchajmy, spróbujmy przez sekundę, posłuchajmy, co mówił pan marszałek Czarzasty.
2: Komentarz do tej sprawy. Proszę państwa, brakiem odpowiedzialności jest to, żeby w czasie, kiedy jest wojna w Ukrainie, kiedy jest niestabilny świat, ujawniać nazwiska, co prawda w formie zanonimizowanej, ale w określonym kontekście, polskich agentów. To jest po prostu niepoważne w stosunku do naszych sojuszników. To kasuje zaufanie sojuszników i każe zadać im sobie pytanie, czy jeżeli dzisiaj z wami współpracujemy i dzisiaj dajemy wam nazwiska swoje oraz informacje, czy za 2 dni tego nie upublicznicie. W związku z tym uważam, że to jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego nie otworzyli, aneksu, zostało przysłane do Sejmu i zostało odesłane. To jest gra interesem Polski i gra polską racją stanu.
1: Tak mówił pan Czarzasty. Dlaczego tak długo i tak bardziej, tak żarliwie broni się tego, aby to, co jak działało w WSI, pozostało tajne?
0: Panie redaktorze, szanowni słuchacze, pan marszałek Czarzasty w tej wypowiedzi jest, powiedziałbym, logicznie, wewnętrznie sprzeczny. Dlaczego? Mówi o jakimś domniemanym ujawnieniu agentów, a on nie poznał tej treści, ponieważ sam przyznał, że nie otwierał tej koperty, worka, w której przywieziono mu aneks do zaopiniowania i został on odesłany. No więc nie może mówić o czymś, czego nie widział, czego nie czytał. To jest jedna rzecz. Taka złośliwa z mojej strony. Druga sprawa, skąd ta determinacja, tak? I te emocje po stronie pana marszałka, który przecież personifikuje całe to środowisko postkomunistów z SLD, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli wywodzą się bezpośrednio z komunistów. Otóż proszę sobie przypomnieć rok 2002. 2002 to są właśnie reformy zaprojektowane przez Zbigniewa Świętkowskiego, jednego z ważniejszych postaci wówczas na mapie politycznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ostatniego szefa Urzędu Ochrony Państwa, pierwszego szefa Agencji Wywiadu, które to reformy ustawowe spowodowały likwidację Urzędu Ochrony Państwa i w miejsce likwidowanego UOP powstanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu. I proszę sobie przypomnieć i wyobrazić taką sytuację, że pierwotny projekt zakładał likwidację wojskowych służb informacyjnych. Tak, Zbigniew Świętkowski w swoim projekcie i politycznym, i projekcie potem rozwiązań legislacyjnych zakładał rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. I wpływy nieformalne w WSI, w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i w elicie SLD były tak silne, że ten projekt utrącono. On został spacyfikowany. I te wpływy pozostały do dziś. Moim zdaniem pan marszałek

0: tego właśnie się boi. To znaczy pojawnego ujawnienia, czy też opisania tego obrazu życia politycznego, w którym WSI przede wszystkim trzyma za, tak powiem, już nie powiem brutalnie, za jakie delikatne, tak powiem, organ męski, polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przynajmniej wywodzących się z tego środowiska. I wydaje mi się, że to jest jakby ten termometr i te napięcie właśnie odwzorowuje strach przed ujawnieniem publicznym tychże wpływów. A jeżeli chodzi, pyta się pan o ten czas, okres, no powiem tak, ja ufam panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że dotrzyma i dowiezie to, co obiecał w czasie kampanii wyborczej i co potem zresztą publicznie mówił, że aneks zostanie ujawniony. Wbrew temu, co czyni, mówi marszałek Czarzasty, bo opinia jego działania, też te propagandowe, nie mają żadnego znaczenia formalnego dla jego decyzji. Mam nadzieję także, że nie ulegnie namową części swojego środowiska, żeby skorzystać z alibi, z pretekstu tego, że pod tym postanowieniem o ujawnieniu tego aneksu pan premier Donald Tusk nie będzie chciał złożyć kontrasygnaty. Prawnie i faktycznie można to pokonać. Pan prezydent ma ścieżki określone i wytyczone i ufam, że tą sprawę dowiezie.
1: I z tym zaufaniem kończymy. Piotr Wojciechowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Z Panem Bogiem. Miłego dnia.
1: Do zobaczenia. Do usłyszenia. A my kończymy audycję wyborczą. Za chwilę studio Wilno, ale jeszcze zerknę, bo jest kolejny uczestnik naszego wsparcia. patronite.pl / Radio Wnet zbiórka na konsolę. 35 osób tą stronę ogląda, co bardzo nas cieszy, ale najbardziej cieszy, że pani Elżbieta, pani Ewa, pan Waldemar, pan Jerzy, jeden anonimowy wspierający, to w ciągu ostatnich 17 minut 5 osób się pojawiło, dzięki czemu jesteśmy coraz bliżej celu, żeby mieć konsolę. Jak będziemy mieli konsolę, to może jeszcze starczy na kamerę by jedną, żeby tak powoli nasze studio nowe wyposażać, żebyśmy w 18 urodziny już weszli z pełnosprawnym studiem, a może i wcześniej, może i w tym roku uda się mieć porządne studio wideo. Wtedy taka sytuacja będzie, że ja z panem redaktorem Piotrem będę rozmawiał dalej, a na antenie punktualnie pojawi się studio Wilno. O to walczymy, żeby wszyscy byli zadowoleni. 11.36 wszystkim darczyńcom bardzo dziękuję. Jeszcze tylko 3 dni naszej urodzinowej zrzutki, więc jeżeli państwo nas słuchają i chcą słuchać dalej, i chcą słuchać w lepszej jakości, to zachęcamy. Zresztą ja sam wpłaciłem i jestem dumnym jednym z 482 darczyńców naszej zbiórki, ale nie zapominamy o patronach. Ja też zapomniałem, że mi się Patronite skończył wczoraj. Zresztą na żywo na antenie to odkryłem, że moje konto patronajckie wygasło, w tym sensie, że subskrypcja wygasła, ale szybko odnowiłem. Jeżeli nas państwo teraz słuchacie i macie przeświadczenie, że jesteście patronami Radia Wnet, to warto wejść na stronę tak czy inaczej patronite.pl / Radio Wnet, bo tak jak ja wczoraj, może się okazać, że subskrypcja wygasa i trzeba ją odnowić. A ja państwu życzę miłego dnia. Słyszymy się jeszcze w wieczorze Wnet po godzinie 19. Do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza.
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Dzień dobry panie i panowie, Agata Antoniewicz, serdecznie witam państwa z Wilna, miasta, które właśnie oficjalnie przygotowuje się do lata i oczywiście robi to z takim rozmachem większym niż niejedna budowa autostrady. Proszę sobie wyobrazić, na wileńskie plaże przyjeżdża prawie 4,5 tysiąca ton piasku. Tak, dobrze państwo słyszą, Wilno będzie miało więcej piasku niż niektóre kraje mają pomysłów na wakacje, a synoptycy uspokajają poziom. Zimowych wiatrach i majowych humorach pogoda wreszcie zacznie przypominać lato. Więc już za kilka dni wszyscy będziemy sprawdzać, czy kostium kąpielowy jeszcze pamięta właściciela po zimie. A dzisiaj w programie opowiemy o najgłośniejszym cyberataku ostatnich miesięcy na Litwie i o tym, dlaczego litewskie służby coraz uważniej patrzą nie tylko w komputery, ale i oczywiście w niebo, gdzie pojawiają się tajemnicze drony. Ale spokojnie, między hakerami, burzami i obroną przeciwlotniczą znajdzie się też miejsce na coś zdecydowanie bardziej różowego, czyli Vilnius Pink Fest Soup, gdzie nawet pociągi mają kolor barszczu, a miasto wygląda jak deser truskawkowy po bardzo dobrym weekendzie. W tym wydaniu będzie też muzycznie. I oczywiście zapraszam Państwa na spokojną i mądrą rozmowę z Waldemarem Chorościn o człowieku, wierze, biznesie i o tym, dlaczego czasem najważniejsza w życiu jest zwykła obecność drugiego człowieka. No, zostańcie Państwo z nami, będzie trochę śmiechu, trochę refleksji i dużo Wilna w najlepszym wydaniu. Wybiła godzina 12.39 na litewskim zegarze, no, a na polskim godzina 11.39.
2: Wileński przegląd zdarzeń.
5: Cyberatak na Litwie i możliwy wyciek setek tysięcy danych. Litewskie służby badają jeden z najpoważniejszych incydentów cyberbezpieczeństwa ostatnich lat. Z państwowych rejestrów mogło zostać skopiowanych ponad 600 tysięcy wpisów dotyczących m.in. nieruchomości i firm. Według prokuratury logowania do systemów odbywały się z zagranicy, a hakerzy mieli korzystać także z kont należących do Departamentu Migracji. Litewska opozycja nie wyklucza udziału rosyjskiego wywiadu wojskowego, a w ręce cyberprzestępców mogły trafić dane polityków, urzędników wojskowych i funkcjonariuszy państwowych. Do wycieku odnieśli się już najwyżsi litewscy politycy. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział, że jego dane również zostały przyjęte przez hakerów. Skrytykował też zbyt późne poinformowanie społeczeństwa o całej właśnie tej sprawie i podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo narodowe, więc z tym nie mogli zwlekać. Skandal ma już pierwsze konsekwencje polityczne. Do dymisji podał się dyrektor Centrum Rejestrów Andrius Jusas, a mieszkańcy Litwy teraz właśnie mogą sprawdzać i sprawdzają, czy ich dane znalazły się wśród przyjętych informacji. Litewskie instytucje też i uspokajają z drugiej strony, że wyciek nie objął danych bankowych, haseł ani informacji o płatnościach. To przynajmniej chociaż tyle. Litwa wzmacnia systemy bezpieczeństwa po serii incydentów z udziałem dronów naruszających przestrzeń powietrzną kraju. W ostatnich dniach litewskie wojsko wprowadziło szeroko zakrojone poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu latającego w rejonie wileńskim, orańskim i uciańskim. Do akcji skierowano śmigłowiec i około 100 żołnierzy. Kolejny incydent odnotowano przy granicy z Białorusią w rejonie solecznickim. Pogranicznicy przychwycili drona, który wleciał na Litwę z terytorium sąsiedniego właśnie państwa. Maszyna została sprowadzona na ziemię przy użyciu systemów zakłócających sygnał. No a litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego ostrzegł, że podobne incydenty mogą być właśnie takim elementem operacji informacyjnych i próbą testowania odporności państw bałtyckich. Z sytuacją również zajęła się Rada Obrony Państwa Litwy pod przewodnictwem prezydenta Nausėdy i podczas posiedzenia analizowano możliwości dalszego wzmacniania obrony przeciwlotniczej systemów przeciwdronowych. I podczas właśnie tej obrady prezydent podkreślił, że Litwa jest gotowa zestrzeliwać obiekty naruszające przestrzeń powietrzną nawet przy użyciu kosztownych systemów rakietowych, jeśli będzie to konieczne dla ochrony mieszkańców. Władze też zapowiadają kolejne inwestycje w nowoczesną obronę powietrzną i systemy reagowania kryzysowego. No i teraz taka informacja bardzo różowa, bo jutro Wilno znów zmieni się w najbardziej różowe miasto Europy. A wszystko za sprawą Vilnius Pink Soup Fest, czyli festiwalu poświęconego chłodnikowi. Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbędzie się przy Białym Moście, gdzie na uczestników czeka gigantyczna różowa zjeżdżalnia. Tradycyjna zresztą parada chłodnika i 3 dni pełne muzyki, śmiechu oraz litewskich smaków. Organizatorzy obiecują tyle atrakcji, że nawet Barszcz Czerwony może poczuć zazdrość. Będą koncerty, różowy bieg kelnerów, konkurs na najbardziej zwariowane kostiumy, no i Marsz Chłodnika, w którym rok temu maszerowało ponad 14 tysięcy osób. Razem z psami, no i oczywiście całymi rodzinami. Na miejscu nie zabraknie też różowych deserów, napojów i stref relaksu dla tych, którzy po kilku porcjach chłodnika będą potrzebowali no, chwili odpoczynku. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło rekordowo 93 tysiące osób, a Wilno przez weekend wyglądało jak miasto wyjęte z malinowego snu. Więc jeżeli nie macie planów, to możecie poczuć klimat festiwalu jeszcze przed przyjazdem do Wilna. Możecie wsiąść do specjalnego różowego pociągu kursującego na trasie Wilno-Mockawa-Wilno. No a w środku czeka wagon zainspirowany chłodnikiem litewskim, a podróż, jak zapewniają organizatorzy, ma smakować latem, humorem i wakacyjną atmosferą. W ubiegłym roku różowym pociągiem podróżowało około 20 tysięcy pasażerów, więc wygląda na to, że na Litwie nawet kolej, no właśnie, nawet kolej potrafi być na różową. Jeśli więc ktoś nie ma planów, zapraszam do Wilna na najbardziej różową imprezę tego lata. A skoro już zanurzyliśmy się troszkę w fali różowego chłodnika, to teraz czas na muzyczny smak tego festiwalu. Litewski zespół Black Biceps właśnie wypuścił utwór poświęcony chłodnikowi, po litewsku Šaltibarštis, czyli najbardziej różowej zupy tej części Europy. No i w teledysku nie brakuje również autobusu miejskiego, chaosu i wakacyjnej atmosfery, a całość balansuje między punk rockiem a country z litewskim poczuciem humoru. No i później też zostaniemy w takim właśnie trochę różowym klimacie, bo następny wykonawca będzie to Justinas Jarutis i jego nastrojowy Tell Me Your Story. Piosenka, która stanie się pięknym wstępem do naszej właśnie rozmowy o człowieku, życiu, wartościach i drodze, jaką przechodzi każdy z nas. Posłuchajmy.

0: Wilno.
1: Moim i Państwa gościem jest dziś człowiek wielu aktywności. Przedsiębiorca, tłumacz rekolekcji, społecznik i wiceprezes Forum Przedsiębiorczości Polski Korona. Witam Pana w naszym radiu, studia w hospicjum znajdującego się. Witam Pana Waldemara Chorościn.
2: Witam serdecznie Pani Agato. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: Panie Waldemarze, wielu słuchaczy zna Pana z działalności biznesowej, ale chciałabym zacząć od człowieka. Kim jest Waldemar Chorościn poza firmą i obowiązkami?
2: Mówię o sobie, że jestem wierzącym i praktykującym katolikiem, dlatego że jest to dla mnie chyba najważniejsza sprawa. Powiem tak, chcę być świętym. Jak mówię o tym z osobami świeckimi, bardzo się dziwią, ale później cytuję Jana Pawła II, który mówi, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, więc ja chcę być świętym.
1: Wilno to miasto wielokulturowe i wielojęzyczne. Jak ta przestrzeń wpłynęła na Pana życie i sposób patrzenia na ludzi?
2: Nie jestem Wilniukiem, jestem z Wileńszczyzny, urodzony w Wejszyszkach, wychowałem się też w malutkim miasteczku. Warszawa bardzo duży wpływ miała na moje życie, bo miałem okazję, szczęście i przyjemność studiowania w Warszawie. Ukończyłem studia dziennikarskie w Warszawie. Rozpocząłem wtedy, kiedy się rozpoczęła w Polsce transformacja w 90 roku. Wyjechałem jeszcze na studia ze Związku Radzieckiego. Mój paszport zagraniczny był robiony w Moskwie. Ukończyłem szkołę polską tutaj w Ejszyszkach, czyli 12 klas z polskim językiem nauczania. Wszystkie przedmioty mieliśmy w języku polskim, oprócz litewskiego i języków obcych. Wtedy jeszcze mieliśmy język niemiecki w szkole, ale wszystkie przedmioty były wykładane w języku polskim. Dzisiaj polska szkoła troszeczkę się różni, bo są przedmioty niby w polskiej szkole, ale wykładane często po litewsku. Więc taka jest różnica. Ale Wilno jest w moim sercu jako ta perełka. Stolica kraju, ale stolica kraju obojga narodów. Wiem, że Wilno i dla każdego Polaka jest naprawdę czymś wyjątkowym, wyjątkowym miastem. Dla Litwina też jest miastem, powiedziałbym, kluczowym, chyba najważniejszym. Jak przyjeżdżają Polacy, skandują tutaj na ulicach Wilna, Wilno nasze, to bardzo ciekawie brzmi. Chyba jest Wilno wspólne i bardzo wszystkich zachęcam i zapraszam do Wilna przy okazji i bez okazji.
1: W rozmowie telefonicznej naszej jeszcze przed rozmową teraz właśnie w studiu wspomniał Pan, że bardzo ważne miejsce zajmuje w Pana życiu Kościół i właśnie tłumaczenia rekolekcji. Jak się zaczęła ta droga?
2: Centrum Duchowości Franciszkańskim bardzo często, raz na miesiąc, odbywają się rekolekcje. Rekolekcje zazwyczaj są prowadzone przez Polaków, franciszkanów z Polski. I jako, że w rekolekcjach uczestniczą obywatele nie tylko Polski, ale przeważnie i Litwy, którzy nie zawsze znają język polski, no ale Bóg jest uniwersalny, więc kiedyś ojciec Marek poprosił mnie, żebym pomógł. Przyszedłem i jestem zauroczony tymi rekolekcjonistami, którzy przyjeżdżają tutaj do Wilna i dzielą się swoją wiarą, dzielą się swoim świadectwem. Jest to naprawdę ogromna przyjemność, kiedy mogę to, co mówi rekolekcjonista, przetłumaczyć na język litewski, bo zazwyczaj rekolekcje są po polsku, więc tłumaczyć na język litewski. Ogromną przyjemność i ogromną radość zawsze czuję, jak mam okazję być tłumaczem.
1: Pretekstem do naszego spotkania jest również piękny jubileusz. 15-lecie Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona i organizacji, która od lat integruje polskich przedsiębiorców na Litwie i buduje no właśnie przestrzeń wzajemnego wsparcia. Jak pan trafił do Forum Korona i co sprawiło, że zaangażował się pan w działalność organizacji?
2: Mam firmę już od bardzo dawna, jak żartuję, założona została w ubiegłym wieku, w 1997 roku. Jest to firma rodzinna, malutka, pracujemy teraz razem z żoną, ale o Forum Przedsiębiorczości Korona słyszałem i usłyszałem między innymi w radiu, niestety nie w radiu Wnet, w radiu z Nadwili. Jadąc kiedyś samochodem usłyszałem wywiad ówczesnego prezesa, pana Andrzeja Lukszy, który zapraszał przyjść na spotkanie. Przyszedłem, zobaczyłem, bardzo mi się spodobało i się wprosiłem do tej organizacji i na dzień dzisiejszy jestem jej wiceprezesem. Mamy ponad 40 członków. Już niebawem, za 2 tygodnie w zasadzie będziemy obchodzili 15-lecie tej organizacji. 12 czerwca, dokładnie 12 czerwca w ośrodku Restart niedaleko Wilna będzie odbywała się właśnie taka impreza, na którą rzeczywiście można się zgłosić, można przyjechać, jeżeli jesteście...
1: Nawet z Polski?
2: Nawet z Polski, bo będą goście między innymi z Polski. Wszystko będzie w języku polskim. Jeżeli ktoś nie rozumie, to będziemy tłumaczyli również, ale impreza polska, po polsku. Nasze Forum Przedsiębiorczości skupia Polaków mieszkających tutaj i prowadzących działalność gospodarczą tu na Litwie, więc dzielimy się swoim doświadczeniem, dzielimy się doświadczeniem z młodzieżą. Naprawdę, jeżeli są przedsiębiorcy, którzy szukają kontaktów biznesowych tu na Litwie, chętnie zapraszamy uczestnictwo w naszej organizacji albo przyjście na spotkanie. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca się zbieramy w DKP w Wilnie. Jest nieodpłatne, więc zapraszamy, można przyjechać, zobaczyć, nawiązać kontakty i zacząć współpracować.
1: Przed chwilą wybrzmiało takie bardzo mocne słowo doświadczenie. No i w związku z tym mam takie pytanie, czy przedsiębiorcy rzeczywiście chcą gdzieś dzielić się swoim doświadczeniem?
2: Nie wiem jak inni, ale członkowie Korony tak.
1: I to wyróżnia prawdopodobnie.
2: Chyba można to powiedzieć, bo każdy ma jakieś tam tajemnice, ale na dzień dzisiejszy moim zdaniem jeżeli ty się dzielisz, otrzymujesz o wiele więcej. I to jest no, taka bardzo chrześcijańska zasada, kochaj bliźniego jako siebie samego. Więc im więcej będziesz szczęśliwych i bogatych ludzi na ziemi, tym tobie będzie lepiej. No, z takich wartości, takie wartości propagujemy. Oczywiście nikt tam się nie dzieli tajemnicami, gdzie kupuje, za ile kupuje i gdzie sprzedaje i ile zarabia, ale jak robić biznes, gdzie się zgłosić, gdzie szukać informacji, czy można współpracować. O takich sprawach rozmawiamy właśnie na naszych spotkaniach i rzeczywiście dzielimy się tym doświadczeniem bardzo chętnie, jesteśmy otwarci.
1: Czy w biznesie właśnie nadal najważniejsze są te właśnie no, relacje międzyludzkie, pana zdaniem?
2: Zawsze były i chyba zawsze będą relacje międzyludzkie jedne z kluczowych wartości. Zazwyczaj lubimy robić interesy ze znajomymi, a w tym sensie, że trzeba się poznać. Trzeba się najpierw poznać, a później robić no, jakieś wspólne biznesy. Jeżeli cena usługi czy towaru nie różni się drastycznie, to właśnie tym najważniejszym czynnikiem, dlaczego kupują od ciebie, a nie od innych, jest właśnie znajomość. Więc jak najbardziej znajomości, kontakty międzyludzkie, relacje są bardzo ważne na dzień dzisiejszy.
1: W naszej wcześniejszej rozmowie wspomniał pan także o planach napisania książki skierowanej do mężczyzn. To bardzo taki, moim zdaniem, interesujący temat, szczególnie dziś, kiedy wielu ludzi szuka odpowiedzi na pytanie o swoją rolę, odpowiedzialność i sens życia. Skąd pomysł na książkę dla mężczyzn?
2: Zacząłem pisać w ubiegłym roku, skończyłem przed Nowym Rokiem, teraz właśnie odbyła się redakcja i być może się uda ją wydać przed Kongresem Miłosierdzia. Zacząłem pisać uniwersalną. Sensem książki nazwa będzie Wybieraj trudniejszą drogę. To jest moje świadectwo, jak odnalazłem Boga i dlaczego warto postawić Boga na pierwsze miejsce. I jak zacząłem pisać, zobaczyłem, że moje podejście do świata, moje podejście do życia jest jednak męskie. Niektórych rzeczy ja jako mężczyzna być może nie mogę przekazać dla kobiet. Czy będzie to książka, którą będą mogły przeczytać kobiety? Jak najbardziej. Nie są tam jakieś tajemnice, ale moim zdaniem mój przekaz będzie bardziej przemawiał do mężczyzn, bo ja sam jestem mężczyzną i znam ten męski świat z autopsji. Nigdy nie będę kobietą i nigdy nie urodzę dziecka, więc tutaj jest kluczowa różnica. Wiem, że ten świat dla mnie jest zamknięty, jest dla mnie tajemnicą. Mogę tylko z teoretycznej strony wiedzieć, a moim zdaniem autentyczność świadectwa jest kluczowe w tym wypadku. Dlatego ta książka dla mężczyzn.
1: No i tutaj wspomniał pan, że za 2 tygodnie Wilno stanie się miejsce spotkaniem ludzi z różnych krajów podczas Światowego Kongresu Miłosierdzia. Czy według pana świat gdzieś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje też właśnie rozmowy o miłosierdziu?
2: Jak najbardziej. Wilno rzeczywiście może się pochwalić tym, że tutaj do siostry Faustyny, do polskiej zakonnicy zaczął przemawiać Jezus. Kazał namalować obraz i ten obraz został namalowany, a między innymi w tym budynku, gdzie jesteśmy. Tutaj bardzo, bardzo bliziutko, bo jesteśmy w hospicjum teraz w Wilnie. Tutaj przychodziła siostra Faustyna, tutaj ksiądz Michał Sopoćko rozmawiał z nią i miłosierdzie jak najbardziej na dzień dzisiejszy jest bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo potrzebne, dlatego że sporo jest agresji wokół, a miłosierdzie to jest nadzieja od Boga, która była zawsze i Bóg mówi, nawróćcie się, zaufajcie do mnie, Jezu, ufam Tobie. Właśnie ten obraz, który został namalowany z podpisem, Jezu, ufam Tobie, daje nadzieję dla każdego, nawet dla tych, którzy są daleko od Boga.
1: Co chciałby pan, żeby ludzie zapamiętali po spotkaniu z Waldemarem Chorościnem?
2: Chciałbym powiedzieć może taką banalną rzecz, ale bardzo, bardzo ważną. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to od siebie jeszcze dodam. Myślcie o wieczności. Tam się spotkamy.
1: Panie Waldemarze, bardzo dziękuję za tę spokojną, mądrą i pewną wartości rozmowę. Dziękuję za obecność w naszym studiu w hospicjum i za świadectwo człowieka, który potrafi łączyć biznes, odpowiedzialność społeczną i życie duchowe.
2: Dziękuję bardzo.
1: Moim i Państwa gościem był Waldemar Chorościn, przedsiębiorca, tłumacz rekolekcji oraz wiceprezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korony. A z wami również była Agata Antoniewicz. No i dobrego dnia. Niech to będzie czas może spokoju, może refleksji i dobra. Do widzenia.
0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: 12.04 w tym wydaniu wiadomości tarcia w koalicji rządzącej. Czy Zełenski powinien oddać order Orła Białego oraz czy szlak handlowy Donalda Trumpa w Armenii kiedykolwiek powstanie? Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Ale na początek informacja taka. 100 tysięcy i 110 zł udało nam się uzbierać w ramach naszych urodzin na konsoletę, a w studiu są Magdalena Uchaniuk i Krzysztof Skowrański.
2: Hurra!
3: To jest bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Jest, są urodziny, będzie nowa konsoleta. Magda, uśmiech już będzie i towarzyszył aż do urodzin, a przypominam Państwu, że jutro zapraszamy Państwa do naszego i na mszę, nie, pojutrze, sobotę.
2: Radości, to z tej radości, tych emocji.
3: I na mszę o godzinie 10:00 i potem do naszego studia. Będzie się działo tutaj w naszym studiu i mam nadzieję, że będzie, że spędzimy bardzo miły dzień, ale teraz mamy połączenie z Konradem Abramowiczem, który odpowiada od wielu, wielu lat za cały nasz sprzęt, za to, żeby radio dobrze i sprawnie działało. Konradzie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Opowiedz, jaką konsoletę kupimy?
4: Kupimy konsoletę firmy DHD. Jest to w pełni cyfrowa, zautomatyzowana konsoleta, która pozwoli nam nawet na zdalne realizowanie programów, kiedy nie będzie realizatora w studiu.
3: Czyli rewolucja.
2: Wow.
4: Rewolucja, dokładnie tak. Będzie to, to. Jest to konsoleta stosowana przez wszystkie najlepsze stacje radiowe. Jest to top of the top, jeżeli chodzi o technologię i rozwój i możliwości.
2: A to będzie realizacja audio i wideo, czy tylko audio?
4: To będzie konsoleta tylko audio, ale jeszcze będziemy pracowali nad tym, aby część radiową wzbogacić o telewizję, czyli kamery, mikser do kamer, oświetlenie i cały sprzęt, żeby można było w jeszcze lepszej jakości emitować obraz na YouTubie i innych social mediach.
2: No i bardzo dziękujemy Państwu, a ja tylko mam podgląd na ostatnich kilku wspierających. Jest to pan Andrzej, dwa wsparcia anonimowe. Serdecznie dziękujemy, pan Paweł i pan Jan, a stronę patronite.pl/z/konsoleta w tej chwili ogląda 26 osób. Proszę nie tylko oglądać i się nie zastanawiać, tylko kliknąć.
3: Zbiórka trwa do naszych urodzin.
2: 493 wpłaty, 100 tysięcy i 160 zł, więc wydaje mi się, że będzie jeszcze więcej.
3: A jakie kamery, Konrad, powinniśmy mieć w studio?
4: Zrobotyzowane. Takie, które nie będą potrzebowały operatora, a osoba, która będzie realizowała obraz, będzie mogła nimi operować zdalnie.
3: Dobrze, a kiedy już zastąpimy redaktorów sztuczną inteligencją, żeby już w ogóle można było zrezygnować ze studia, tylko zdalnie wszystko zrobić, żeby to...
2: Żeby to prowadziły żyrafy.
3: Na przykład...
4: To jeszcze długa droga przed nami. Żyrafy na pewno jeszcze nie przemią anteny Radia Wnet.
3: No, to jest radosna wiadomość. To w takim razie wracamy do wiadomości.
0: Ryszard Petru najprawdopodobniej zostanie wiceministrem rozwoju, podało wczoraj RMF FM. To efekt rozłamu w Polsce 2050 i powstania klubu Centrum. Z tego faktu ma być niezadowolony minister finansów Andrzej Domański, powiedziała w TVP Info szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jest grupa niezadowolonych posłów obecnej koalicji rządzącej, która narzeka na brak sprawczości, mówił w Odysei Wyborczej redaktor Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski.
5: Nikt nie ukrywa, że za agendę programową, personalną również, odpowiada w tej koalicji jeden człowiek, czyli lider Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk. Z Polski 2050 również słychać głosy rozżalenia, że wartościowe projekty ustaw są dzisiaj blokowane, a tamci posłowie z Polski 2050 na przykład spodziewają się, że niektóre projekty, na przykład dotyczące kwoty wolnej albo podwyższenia drugiego progu podatkowego, będą użyte przez Koalicję Obywatelską w roku wyborczym, żeby właśnie podnieść swoje notowania kosztem tych mniejszych koalicjantów.
0: Od posłów koalicyjnych czuć frustrację, która może się przerodzić w odejścia, czy też mocne stawianie sprawy wobec premiera, aby KO nie czuła się w koalicji hegemonem, mówił redaktor Wirtualnej Polski Michał Wróblewski. Poseł Konfederacji wnioskuje do Karola Nawrockiego o pozbawienie prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego. Jak napisał na X-ie Grzegorz Płaczek, w związku z decyzją prezydenta Ukrainy, pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA, zwracam się do prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego. Po więcej informacji zapraszamy na Wnet FM. Czy szlak handlowy Donalda Trumpa w Armenii kiedykolwiek powstanie? 14 stycznia sekretarz stanu USA Marco Rubio podpisał uzupełnienia do tak zwanej deklaracji waszyngtońskiej inicjującej pokój między Armenią i Azerbejdżanem. Dokument przewiduje budowę połączenia transportowo-energetycznego, co oczywiście nie podoba się Iranowi, o czym mówił prosto z Armenii korespondent Radia Wnet Mikołaj Murkociński.
6: Z punktu widzenia Iranu w taki sposób mógłby zostać odcięty korytarz z kolei północ-południe, który łączy Iran no chociażby z Gruzją, czy też Rosją, czy też dalej z Europą. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ mówię o tej autostradzie, o szlaku Trumpa, który ma iść na osi wschód-zachód, czyli od Azerbejdżanu do eksklawy nachiczewańskiej, ale tutaj takie jakby roboty można już zobaczyć. To z kolei jest właśnie ten szlak południe-północ, który rząd Armenii rozbudowuje.
0: Tę drogę buduje konsorcjum irańskie, w związku z czym pojawia się pytanie, co wydarzy się na styku obydwu tras i kto będzie budował łączący je węzeł. Wynika z tego, że szlak północ-południe ma być typowym szlakiem handlowym, jednak za szlakiem Trumpa kryje się więcej niż tylko droga łącząca enklawę z Azerbejdżanem.
6: Chodzi o stworzenie takiego wielkiego, to jest z kolei ambicja Turcji, żeby stworzyć taki wielki, pantureckki, można powiedzieć, korytarz handlowy na osi wschód-zachód, który połączyłby w zasadzie Turcję z Azją Centralną, z tymi wszystkimi państwami, które jakoś no, kulturowo z Turcją są związane. Jedyny element, którego aktualnie brakuje w tej trasie, no to jest właśnie tutaj. Ten króciutki fragment ormiański po stronie Armenii, mniej więcej 50-kilometrowy.
0: Tak więc obydwa szlaki mają ogromne znaczenie strategiczne, choć ich połączenie wydaje się w tym momencie ze względów politycznych prawie niemożliwe, mówił z Armenii redaktor Mikołaj Murkociński. A dlaczego mimo podpisanej z USA umowy Armenia rozwija szlak irański, mówił analityk z think tanku APRI dr Siergiej Melkonian.
7: Relacje między naszymi krajami określiłbym jako pragmatyczne. Armenia ma tylko cztery granice, z czego dwie są zamknięte. Od 1993 roku jesteśmy objęci blokadą ze strony Turcji i Azerbejdżanu, więc realnie mamy otwarte tylko dwa przejścia graniczne, z Gruzją i Iranem. Dla nas Iran jest więc bramą na globalne południe, do Zatoki Perskiej, rynków azjatyckich i dalej.
0: Z Armenii mówił dr Siergiej Melkonian.
8: Prognoza pogody.
0: Dziś słonecznie, choć pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu oraz Suwalszczyźnie tam okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach od 18 stopni na wschodzie i nad morzem, przez około 21 stopni w centrum do 24-26 na zachodzie.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
10: Reklama.
11: Gen Wolności.
12: Młodzież w walce z komuną.
13: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
14: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
15: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
8: Autopromocja.
3: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nie. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
8: To była autopromocja.
2: Samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie i serdecznie Państwu dziękuję w imieniu swoim i w imieniu całej redakcji za to, że Państwo z nami są i że zbiórka jest, no już jest taka, jak powinna być, 100%, ale oczywiście czekamy na Państwa wpłaty. patronite.pl/z/konsoleta. Za kilka chwil rozmowa z panią Barbarą Sochą, doradcą pana prezydenta Karola Nawrockiego.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Tak jak zapowiadałam, w naszym studio pani minister Barbara Socha, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, a także była wiceminister do spraw polityki, a także rodziny. Dzień dobry pani minister.
4: Dzień dobry państwu.
3: Mam przed sobą rozporządzenie ministra cyfryzacji, ale które podpisał również minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Kierwiński, dotyczące wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W skrócie możemy powiedzieć, że to chodzi oczywiście o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. No i taki tekst pojawia się na stronach rządu. Równe traktowanie dla wszystkich obywateli. Jaki jest pani stosunek i kancelarii prezydenta do tego rozporządzenia?
4: To jest rozporządzenie po pierwsze nielegalne, bo ono ustanawia wzory dokumentów co do instytucji prawa, które w polskim porządku nie istnieją, tak? Bo nie ma czegoś takiego w polskim porządku prawnym jak małżeństwo jednopłciowe. I jeżeli koalicja rządząca chce wprowadzić w Polsce małżeństwa jednopłciowe, to powinna najpierw zdobyć większość konstytucyjną, zacząć od zmiany konstytucji, a później odpowiednio zgodnie z regułami państwa praworządnego, demokratycznego, wprowadzać konsekwentnie kolejne zmiany po konstytucji na poziomie ustaw i dopiero wtedy rozporządzeń, które są aktami wykonawczymi do konkretnych ustaw. Nie ma żadnej ustawy w Polsce, która by regulowała coś takiego jak małżeństwo jednopłciowe. No a zatem wprost mówiąc, to są dokumenty, to są akty prawa nielegalne. I tutaj nie zmienia faktu tego, że one są, że podaje się jako podstawę do nich wyroki sądów europejskich. Nie ma takiego obowiązku, aby one wprost były przenoszone do polskiego prawa, jeżeli są, tym bardziej jeżeli są niezgodne z konstytucją. Więc jakby kolejność pewnych aktów i przyjmowania zmian w porządku prawnym jest oczywista i tutaj myślę, nie trzeba być prawnikiem, żeby to rozumieć.
3: Mimo wszystko urzędy stanu cywilnego, nawet nie mając tego rozporządzenia, czyli nie mając dokładnie wzorów, tak jak to rozporządzenie powinno wyglądać, takie akty wydają. Wczoraj zapytała Ministerstwo Cyfryzacji, o którym rozmawiamy, i Biuro Komunikacji odpowiedziało mi, że wczoraj na godzinę 14 odnotowano w rejestrze stanu cywilnego 20 transkrybowanych aktów małżeństwa par jednopłciowych, czyli 40 osób posiada takie akty. I co się dzieje w takiej sytuacji? Bo no, oni mają materialnie te akty w domu, w teczkach, tak? I będą z nimi poruszać się po urzędach zapewne, czy w miejscach publicznych, czy w szpitalach. Jak to egzekwować od tych osób? Pani mówi, że jest nielegalne, a te osoby mają w ręku jednak te akty.
4: Tak, i właśnie na tym polega kłopot, bo wprowadzamy to rozporządzenie, które pani redaktor przywołała, no wprowadza chaos prawny, tak? Bo urzędnicy w urzędach stanu cywilnego, gminy, na terenie których to się dzieje, no mają teraz niejasność tego, co powinny robić. I to wprowadza chaos i mamy do czynienia z tym, że w jednych gminach, w jednych miastach to się dzieje, w innych ci ludzie spotykają się z odmową. No to właśnie są konsekwencje tego, że wprowadzane są, czy usiłowane jest wprowadzanie zmian, które nie idą w takim porządku, w jakim powinny pójść. I to właśnie generuje demolowanie systemu prawnego w Polsce, tak? Bo my mamy kwestie, które się dzieją z jednej strony bez podstawy prawnej, a z drugiej strony jest wydane to rozporządzenie. I teraz urzędnik tak naprawdę naprawdę ma trudną sytuację, no bo jeżeli chciałby się podeprzeć jakąś podstawą prawną, tak mówiąc kolokwialnie, to tej podstawy prawnej do końca nie ma, prawda? No bo nie ma żadnej ustawy, która to reguluje, tak jak powiedziałam. Jest to wprost niezgodne z konstytucją, a rozporządzenie jest wydane nie wiadomo do czego, w sensie takim, że nie jest aktem wykonawczym do żadnej ustawy, prawda? Więc to jest bardzo niepokojąca sytuacja, właśnie między innymi ze względu na to, że generuje zamieszanie, którego nie powinno być.
3: Generuje zamieszanie i ono jest, z tym się dzisiaj muszą Państwo też mierzyć w kancelarii. Jakie działania chce prezydent w tej materii podjąć? No bo to rozporządzenie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Czy takie działanie będzie wykonywał pan prezydent?
4: Pani redaktor, pan prezydent nie podjął takiej decyzji, natomiast mamy dzisiaj procedowany w parlamencie
3: projekt, który dotyczy... Ale nie, dlaczego nie ma tej decyzji do Trybunału Konstytucyjnego z tym rozporządzeniem?
4: Pani redaktor, to jest, powiem tak, to jest świeża sprawa, to jest dopiero co wydane rozporządzenie. Taka decyzja jeszcze nie została podjęta i pan prezydent podejmie taką decyzję, jeżeli uzna to za
3: ale
4: stosowne.
3: To tych aktów w rejestrze stanu cywilnego będzie coraz więcej. No skoro już mamy 20, to możemy zakładać, że będzie ich cały czas, liczba cały czas rosnąć.
4: No i tutaj koalicja rządząca, rząd musi się zmierzyć ze skutkami tego. Jeżeli przypomnę niedawną rozmowę pani minister Kotuli, która pytana o to, gdzie takie małżeństwa będą mogły w Polsce na przykład się rozwieść, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, no na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
3: Eksperci wypowiadają się, czy prawnicy, że będą normalnie mogli się rozwieść przed polskim sądem.
4: No właśnie, bo to jest pytanie teraz, jakie skutki rodzi ta transkrypcja, bo to nie jest tak, że my w coś uznajemy i chowamy znowu ten akt, tak, który jest w Polsce uznany do szuflady, tylko on, jeżeli miałby być legalnie uznany, to on rodzi określone skutki.
3: No tak,
4: tych skutków jest bardzo wiele.
3: Są to skutki, które de facto przysługują małżeństwu.
4: No
3: tak?
4: Właśnie.
3: Czyli sprawy podatkowe, sprawy spadkowe, sprawy bankowe. No cały jest szereg, prawda?
4: Dostęp do świadczeń emerytalnych, do rent rodzinnych, tak? Do bardzo wielu różnych regulacji.
3: I tego podejrzewam, te osoby będą się domagały, prawda?
4: No wcale bym się nie zdziwiła, gdyby tak było, bo przecież w jakimś celu zależy im na tej transkrypcji. I to pokazuje, jak to rozporządzenie właśnie próbuje od tyłu, można powiedzieć, wprowadzać te zmiany,
3: to dlaczego
4: które
3: jeszcze
4: rządzący
3: nie ma tego
4: mają świadomość.
3: Do Trybunału Konstytucyjnego? O to pytam, bo to jest właśnie chyba jedyna dzisiaj możliwa, realna działalność pana prezydenta w tym zakresie.
4: Pani redaktor, rozmawiamy, w tej chwili prowadzimy rozmowy z stroną rządową, z posłami, którzy tym tematem się zajmują. Mam na myśli regulacje, które dotyczą procedowanej dzisiaj ustawy o statusie osoby najbliższej i na tym się koncentrujemy. A tutaj no, skutki są niewiadome tak naprawdę, no bo właśnie nie ma jasności i prawnicy nie mają jasności.
3: A co by pani doradzała w takim razie? Czy wniosek taki do Trybunału Konstytucyjnego złożyć, czy nie?
4: Pani redaktor, ja uważam, że powinniśmy postępować tak, jak to jest zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją i zgodnie z prawem. I jeżeli dzisiaj w parlamencie polskim toczy się debata na temat legalizacji tych związków partnerskich, to powinniśmy o tym dyskutować i pokazywać konkretne argumenty, dlaczego prezydent nie popiera tych rozwiązań, albo co należy w nich zmienić, żeby mogły takie poparcie uzyskać i ten temat uporządkować. Bo
3: to
4: dzisiaj
3: ja
4: mamy
3: rozumiem.
4: Do czynienia z ogromnym chaosem wprowadzonym przez to rozporządzenie, a w momencie, gdyby ustawy, które dzisiaj są w parlamencie, miały wejść w życie, no to będziemy mieć do czynienia z jeszcze większym chaosem.
3: Więc teraz moje pytanie, bo z jednej strony mówi pani o tym, że rozporządzenie jest nielegalne. Wiemy, główny aspekt to jest ten, że jest to naruszenie artykułu 18 Konstytucji, który jasno definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, no więc chyba naturalnym krokiem jest skierowanie rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Panie redaktor, być może pan prezydent taką decyzję podejmie. Mhm. Ja bym się nie chciała skupiać na tym rozporządzeniu, bo myślę, że dzisiaj jest też ten moment, żeby tłumaczyć
3: o tych dwóch ustawach.
4: Polakom, tak, mhm. na czym polega próba zmiany ustroju de facto, bo kiedy prawnicy analizują te ustawy, obydwie ustawy, bo chcę na to zwrócić państwa uwagę, że nie mamy do czynienia tutaj z jedną ustawą, tylko z dwiema ustawami i zmiany, które te ustawy regulują, są bardzo daleko idące.
3: Bo mamy dwie ustawy, pani tak. minister. Mamy ustawę o statusie osoby tak. najbliższej.
4: I to jest
3: związku.
4: Ta ustawa, o której się mhm. mówi dużo i która wprowadza, określa w jaki sposób umowa o wspólnym pożyciu, czyli zawarcie tej umowy i uzyskanie statusu osoby najbliższej, w jaki sposób może się wydarzyć, jakie warunki muszą być spełnione i co w tej umowie może się znaleźć, a co musi się znaleźć, tak? I to, co jest ważne w tej ustawie o statusie osoby najbliższej, to jest to, że ta ustawa, że status osoby najbliższej de facto według tego projektu nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. To znaczy strony mogą, ale nie muszą, i to chcę bardzo mocno podkreślić, mogą, ale nie muszą wpisywać do tej umowy różnych obowiązków, na przykład obowiązku alimentacyjnego. Co jeszcze ważniejsze, to jest umowa, którą można bardzo łatwo rozwiązać i to nawet jednostronnie. To znaczy, że można wpisać znowu, można, nie trzeba, ale można wpisać takie uwarunkowanie w tej umowie, że ta umowa może być rozwiązana jednostronnie. To znaczy, że wystarczy, że jedna strona zmieni zdanie i uzna, że nie chce być już w umowie o stałym, nie chce mieć już umowy o stałym pożyciu i druga strona wcale nie musi na to wyrażać zgody. Więc mamy tutaj do czynienia z regulowaniem pewnych praw dla osób bez żadnych obowiązków. Tak? I teraz jeżeli przejdziemy do tej drugiej ustawy, która jest o wiele ważniejsza, a o której bardzo niewiele się mówi i myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze dzisiaj mają świadomość tego. Ustawa druga to są tak zwane przepisy wprowadzające i to jest ustawa, która ma no 200 kilkadziesiąt stron mhm. i która wprowadza zmiany w ponad 200 ustawach, które obowiązują w Polsce. I tam są zmiany w prawie podatkowym, w ustawie o adwokaturze, w ustawie o rybołówstwie, w ustawie o służbach mundurowych, w prawie pracy, we wszystkich praktycznie ustawach, w których pojawia się słowo małżonek lub małżeństwo. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? No dlatego, że w tych wszystkich ustawach osoba tak zwana najbliższa ma dokładnie ten sam status co małżonek. I dlatego mówimy o tym, że te

0: tego konkretnego przepisu w tej konkretnej ustawie ważnej, bo to kodeks pracy bardzo dużą sferę życia reguluje. W innych inaczej, tak? I teraz mamy do czynienia z czymś, co nam wygeneruje potężny chaos, natomiast de facto to zrównuje prawa tych osób najbliższych z prawami małżonków przy tej różnicy, że nie mamy tu do czynienia z żadnymi obowiązkami, których się podejmują małżonkowie, zawierając małżeństwo. I mamy do czynienia z możliwością bardzo łatwego rozwiązania tej umowy.
1: Na jakie ustępstwa jest gotowy pójść w tej chwili prezydent? Bo państwo podczas wczorajszej konferencji powiedzieli wyraźnie, że w tym kształcie prezydent tej ustawy na pewno nie poprze. Przedstawiciele lewicy i koalicji rządzącej mówią z kolei o tym, że no to mają być praktyczne ułatwienia życiowe, tak?
0: No
1: tak
0: właśnie.
1: Jak informacja medyczna w szpitalu, czytam, prawo do pochówku, wspólne rozliczanie podatków czy dziedziczenie bez konieczności płacenia wysokiego podatku od spadków. No to chyba co do tego jesteśmy zgodne, że te rozwiązania powinny być wprowadzone.
0: No nie do końca, bo z tego, co pani redaktor wymieniła, to mamy tutaj konkretne przywileje. To jest kwestia pewnej filozofii, o której mówią filozofii i za nią idą oczywiście konkretne konsekwencje.
1: To co państwo są w stanie poprzeć? Co pan prezydent jest w stanie poprzeć?
0: Już tłumaczę. Zgodnie z tym, co pan prezydent wielokrotnie powtarzał w kampanii wyborczej, pan prezydent chce ułatwić życie obywatelom, Polakom, i te rozwiązania, które służą ułatwianiu funkcjonowania w tak zwanym życiu codziennym, jesteśmy gotowi poprzeć. Do nich zaliczają się, no właśnie, do nich zaliczają się i zależy nam na tym oczywiście, żeby to był katalog, zamknięty katalog konkretnych uprawnień czy konkretnych czynności. Na przykład dostęp do informacji medycznej, możliwość, prawo do odwiedzania się w podmiotach leczniczych, organizacja pochówku, czy kwestie związane z tak zwanym zwykłym zarządem, tak? Nie wiem, odbieranie paczek w czyimś imieniu i tak dalej. To wszystko, co świadczy o tym, że osoby, które realnie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i faktycznie wspólnie gospodarują, no te osoby oczywiście mogą takie czynności w swoim imieniu podejmować i mogą mieć takie dostępy. Natomiast jeżeli mówimy o wspólnym rozliczaniu, to jest to już przywilej finansowy, majątkowy, który rodzi określone korzyści również dla budżetu państwa, tak? I teraz, jeżeli koalicja rządząca obiecała Polakom zwiększenie kwoty wolnej od podatku i dzisiaj z jakiegoś powodu tego nie robi, bo domyślamy się z jakiego, prawda? A z drugiej strony wprowadza przywileje podatkowe dla osób, które no, nie mają względem siebie żadnych obowiązków, nawet nie mają obowiązku tego wspólnego gospodarowania, bo zwrócę uwagę, że w ustawie nie ma mowy o tym, że jest obowiązek wspólnego zamieszkiwania. Tak? Więc jak wczoraj słyszałam w jednej stacji telewizyjnych, Paweł Kukiz mówił o tym, że chętnie by wszedł w taką umowę z kolegą czy wspólnikiem po to, żeby te przywileje podatkowe uzyskać i obniżyć sobie podatki. No to mam złą wiadomość dla pana posła Kukiza, bo z tego co wiem, jest w małżeństwie.
1: Od wielu lat.
0: Tak. No właśnie, a ta ustawa nie przewiduje takiej możliwości dla osób, które są małżonkami.
1: Czyli więc teraz rozumiem, że debata, będą państwo zabierali głos w tej sprawie, żeby no jednak jakiś może konsensus da się wypracować, jak pani myśli? Czy te wnioski są za daleko idące?
0: Myślę, że dosyć jasno to komunikowaliśmy wczoraj i pan minister Paweł Szefernaker, że w tym kształcie na tą ustawę, na te ustawy, obydwie, to podkreślam, nie będzie zgody pana prezydenta, natomiast jesteśmy gotowi rozmawiać o tym, o czym rozmawialiśmy i o czym pan prezydent mówił w kampanii wyborczej, czyli o ułatwianiu życia Polakom. I tutaj absolutnie nie jest rolą państwa regulowanie tego, czy dawanie przywilejów i wnikanie w to, kto z kim, jakie ma relacje, bo ta ustawa wyklucza na przykład osoby, które są w małżeństwie, czyli właśnie pan poseł Kukiz takiej umowy z kolegą nie może zawrzeć, bo jest w małżeństwie, ma żonę, ale jego kolega, który nie ma żony, już taką umowę z kimś może podjąć, a łatwość i jednostronność, możliwa jednostronność, jednostronne wypowiedzenie tej umowy umowy, no sprzyja temu, żeby takie, do takich nadużyć mogło dochodzić, tak? Więc jest to też kolejna rzecz, o której no, projektodawcy tej regulacji chyba nie pomyśleli, a

0: Ważniejsze w moim przekonaniu jest to, żebyśmy jako opinia publiczna, jako społeczeństwo się zastanowili, czy rzeczywiście chcemy nadawać przywileje podatkowe osobom właśnie jednym, a innym nie, bo już nie wiem, dwie siostry, które wspólnie mieszkają i wspólnie gospodarują, na przykład starsze panie, nie mogą się wspólnie rozliczać, tak? I nie będą mogły się wspólnie rozliczać. Więc właśnie z czego ma wynikać ten przywilej wspólnego rozliczania?
1: No właśnie, bo o tym mówią też politycy lewicy często, że na przykład jest gospodarstwo domowe osób jednopłciowych, w sensie babcia i córka. I mama dziecka, i te osoby w żaden sposób przywilejów nie mają.
0: Właśnie,
1: czy państwo chcą wyjść naprzeciw?
0: Można powiedzieć, i z czego ma ten przywilej dla dwóch mężczyzn, którzy pozostają w relacji? No nie wiem, państwo będzie to sprawdzać, w jakiej relacji pozostają, prawda? To jest takie wtrącanie się państwa w rzeczy, w które państwo nie powinno się wtrącać. Obywatele powinni mieć równy dostęp do pewnych ułatwień, jeżeli chcą takie umowy o wspólnym pożyciu zawierać, no to należałoby być tutaj konsekwentnym.
1: Ale co w takiej sytuacji? Właśnie jak mamy taką babcię i córkę i one żyją, gospodarują, mieszkają razem i co?
0: No właśnie. No i czy takie osoby mogą w swoim imieniu występować? Na przykład o dostęp do informacji medycznej, córka do mamy dorosła. No dzisiaj, pani redaktor, to jest trochę temat taki, bym powiedziała, jakby to określić, żeby tutaj nikt...
1: Nikogo nie obrazić.
0: Tak.
1: Nie urazić.
0: Inaczej. Wszystkie te kwestie, o których dzisiaj rozmawiamy, można w dzisiejszym porządku prawnym uregulować.
1: U notariusza, tak?
0: Na różne sposoby, przez różnego rodzaju pełnomocnictwa, przez różnego rodzaju umowy, spisywanie testamentów, tak, jeżeli mówimy o dziedziczeniu. Natomiast rzeczywiście nie ma takiej jednej umowy, która by pewnie w pewien sposób te wszystkie kwestie regulowała i uważamy, że jest to uzasadnione, tak? I dlatego pan prezydent to obiecywał i my i takie rozwiązania dopuszczamy. Natomiast no, nie może być tak, że dajemy przywileje, które są zarezerwowane, wszystkie uprawnienia, przywileje, które są zarezerwowane do małżeństw, z wyjątkiem adopcji dzieci, tak? To jest jedyna kwestia, której nie ma w tym projekcie, ale ten projekt...
1: Ale się też pojawiała, prawda?
0: Ale się pojawiała. No
1: Anna
0: właśnie
1: Maria
0: też widać,
1: Żukowska
0: też
1: wielokrotnie widać, że to podkreślała,
0: to jest,
1: prawda?
0: No właśnie,
1: że powinien być
0: tą politykę małych kroków,
1: możliwość,
0: tak?
1: Adopcji dzieci, że przez partii samej płci. To
0: dokładnie.
1: To wielokrotnie było
0: że jeszcze ta regulacja nie weszła w życie, a już politycy lewicy mówią tak naprawdę o tym, o co do końca im chodzi, czyli o takim zupełnym zrównaniu łącznie z wychowywaniem dzieci, na co nie ma zgody w polskim społeczeństwie. Mamy taką konstrukcję prawną, gdzie mówimy o dobru dziecka, o prawie dziecka do wychowania w rodzinie. I tutaj te zmiany definicji z tej perspektywy również są groźne. No bo jeżeli mamy, wracając do rozporządzenia, mamy uznane małżeństwo, to czy to małżeństwo może adoptować w Polsce dzieci? Na jakiej podstawie? Jeżeli to jest małżeństwo, mielibyśmy takiej parze odmówić, prawda? No dlatego to rozporządzenie wprowadza tak ogromny chaos.
1: Jest tak niebezpieczne i dlatego ja znowu przypomnę, dlatego tak ważne jest zaskarżenie jego do Trybunału Konstytucyjnego, skoro pan prezydent się z nim nie zgadza, bo dużo osób o tym mówi i oczekuje takiej decyzji pana prezydenta, a z drugiej strony się dziwi, że minął tydzień i nie ma takich zapowiedzi, nie płyną one z pałacu, tylko jest to stwierdzenie o nielegalności, a działań brak.
0: Jesteśmy dzisiaj w, tak jak powiedziałam, w czasie rozmów ze stroną rządową na temat tej ustawy, która no, wprowadza daleko idące zmiany ustrojowe i nietechniczne.
1: I strona rządowa mówi, dobrze, jak wy poprzecie część naszych zmian, to my na przykład wycofamy się z tego rozporządzenia? Czy są takie rozmowy?
0: Są rozmowy na temat tego, na co pan prezydent, strona rządowa chce uzyskać takie informacje, na co pan prezydent by się zgodził.
1: Bo wakacja legis jest aż 3 miesiące tego
0: rozporządzenia, tak, dlatego to komunikujemy i myślę, że robimy to w sposób dosyć jasny i konsekwentny. To znaczy mówimy o pewnej filozofii, tak? Nie ma zgody na to, żeby zrównywać związki partnerskie, czy właśnie związki osób tej samej płci z małżeństwami. Tutaj artykuł 18 Konstytucji mówi to bardzo jasno, a z drugiej strony jesteśmy otwarci na to ułatwianie w tak zwanym życiu codziennym różnych czynności, ale to są dwie zupełnie różne filozofie i widać, jak te ustawy właśnie, w tych ustawach widać to, że ta umowa oparta na, to znaczy ta regulacja nowa o umowie o wspólnym pożyciu, oparta na konstrukcji właśnie umowy, która nie zmienia innych ustaw, daje pewien status do katalogu konkretnych czynności. To jest coś, na co możemy się zgadzać, natomiast nie może być tak jak tego, co mamy w ustawie, przepisy wprowadzające, gdzie te zmiany dotyczą 200 ustaw i polegają dokładnie na tym, żeby tam, gdzie jest słowo małżonek czy małżeństwo, dopisać osobę najbliższą, tak? Co pokazuje to wprost, że chcemy, że strona rządowa chce zmienić ustrój tutaj i to dotyczy wszystkich ustaw,
1: kończąc, jest mowa o małżeństwie. Wczoraj odbyła się ta komisja nadzwyczajna, prawda? Ona podsumowała te trwające od marca prace nad tymi dwoma projektami, o których pani mówi, i pani minister Katarzyna Kotula, to jest minister, zdaje się, do spraw, pełnomocnik rządu do spraw równości, powiedziała tak: czuję się zażenowana, że w 2026 roku z sejmowej mównicy leje się homofobiczny ściek z prawej strony sceny politycznej. Wybrzmiały tu wszystkie wasze lęki i strachy. Boicie się nakrętek, zaimków i 25-letniego związku na przykład Ani i Zosi. W takim tonie wypowiadała się pani Kotula, a z kolei przewodnicząca tejże komisji, pani Pasławska z PSL-u, powiedziała, że Polska od ponad dwóch dekad nie potrafi uregulować statusu takich związków. Pozostaje jednym z nielicznych państw Europy bez podobnych rozwiązań. Pani minister, jakby pani się odniosła do tych słów obu pań?
0: No, tu jest, mamy do czynienia z taką daleko idącą manipulacją, bo przecież Polacy są społeczeństwem bardzo tolerancyjnym i nikt nikomu nie dyktuje żadnych warunków. Mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy o zrównaniu takich związków z małżeństwami i danie im wszelkich przywilejów przy braku żadnych obowiązków i przy łatwości wyjścia. Ja bym odwróciła to pytanie. Jaki w takiej sytuacji powód do zawarcia małżeństwa mają dwie osoby, dzisiaj mężczyzna i kobieta? Jeżeli wszystkie przywileje związane z małżeństwem będą regulowane dzięki tej umowie...
1: No jakbym była politykiem lewicy, tym powiedziała, ale po co małżeństwa dzisiaj zawierać, tak?
0: No właśnie.
1: Można być w związku nieformalnym.
0: No właśnie. A po co młode kobiety, teraz bym przeszła do tematów bardziej już mi bliskich, a po co młode kobiety wchodzą w małżeństwo i zawierają małżeństwo? Jaki jest numer jeden powód w badaniach? Badaniach, których do których państwa zachęca, można łatwo je odnaleźć na stronie CBOS-u. Pierwszy powód do zawarcia małżeństwa dla kobiet to jest poczucie bezpieczeństwa. Umowa o wspólnym pożyciu, która może być wypowiedziana w każdym momencie i nawet jednostronnie, nie daje żadnego poczucia bezpieczeństwa. Więc z tej perspektywy patrząc, te regulacje nie tylko są kontrowersyjne, bo zrównują związki jednopłciowe z małżeństwem, ale również rozmywają w ogóle małżeństwo jako instytucję, która jest instytucją prawa naturalnego, tak? Nie było państwa, były małżeństwa, więc jakby mamy tutaj do czynienia z czymś bardzo głębokim i bardzo poważnym i na pewno nie służącym sytuacji, którą mamy dzisiaj w Polsce i na świecie. Zresztą, kiedy rozmawiamy z osobami, pani wspomniała, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, które tego
1: to
0: nie uregulowały.
1: To były słowa pani Pasławska,
0: tak. To kiedy rozmawiamy z prawnikami z innych krajów, z Niemiec chociażby, bardzo nas przestrzegają, tak? Bo widzą, gdzie te kolejne kroki ich zaprowadziły. I bardzo przestrzegają, żeby nie rozpoczynać tego
1: i
0: procesu.
1: I ostatni wątek. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny, dane na temat demografii, pani minister, są na pewno
0: właśnie
1: bardzo niepokojące,
0: no
1: prawda?
0: Właśnie. Tak, no mamy potwierdzenie już oficjalne dane dotyczące dzietności za rok 2025 i to jest poziom 1,068, czyli jeszcze mniej niż było w 2024, chociaż optymiści widzą tutaj wyhamowanie tego trendu, bo to już niewielki spadek, no ale ciągle mamy do czynienia z poziomem bardzo niskim i spadającym, więc ja tutaj specjalnie powodów do optymizmu nie widzę. No te dane dane świadczą o tym, że w każdym kolejnym pokoleniu będziemy o połowę mniej liczni, tak? Bo dwoje dorosłych ludzi w następnym pokoleniu po nich mamy
1: i
0: jedno.
1: I nad tym przede wszystkim dziecko. Powinniśmy się pochylić, prawda? Jako społeczeństwo nad rozwiązaniem tego problemu.
0: Zgadzam się w całej rozciągłości.
1: Dziękuję pani
0: dziękuję
1: za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie.
1: Pani
0: dobrego
1: Barbara
0: dnia.
1: Socha, doradca pana prezydenta Karola Nawrockiego, była naszym gościem, a za kilka chwil porozmawiamy o petycjach, które są również do pana prezydenta skierowane. Razem łączą się z tym, o czym rozmawiałyśmy, a teraz przez kilka chwil Manam.

0: Reklama.
1: Gen Wolności.
2: Młodzież w walce z komuną.
3: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
4: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
5: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: W samo południe. Jest godzina 12.48, drodzy Państwo, i my dalej będziemy poruszać się w temacie związanym z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych, które, jak już wiemy, w Polsce były uznane 20 razy. Z nami jest Jan Pałka, prezes, dyrektor Citizen Go. Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Dzień dobry.
10: To może na początek obrona życia, rodziny i wolności na całym świecie. To jest to główne hasło, które przyświeca Citizen Go. No i państwo również mają taką petycję związaną właśnie z małżeństwami jednopłciowymi w polskich urzędach. O co państwo apelują do prezydenta? Bo tak jak powiedziałam, ten proceder już się dzieje.
11: Przede wszystkim apelujemy do prezydenta jako strażnika konstytucji o natychmiastowe skierowanie tego rozporządzenia, które omija zarówno ustawę, jak i konstytucję, do Trybunału Konstytucyjnego i zatrzymanie tego procederu, zanim stanie się on pewnego rodzaju ogólnopolską normą.
10: Przed chwilą na naszej antenie była pani minister Barbara Socha i no i takiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego na razie nie ma. Jak pan myśli, jak pan ocenia, skąd to wstrzymanie takiej procedury?
11: Myślę, że to jest jedyna opcja dla prezydenta, jeśli w jakikolwiek sposób chce zatrzymać to rozporządzenie. Wiemy, że dwa dni temu już Kancelaria Prezydenta wypowiedziała się na ten temat i jasno skrytykowała to, co wprowadził rząd poprzez rozporządzenie, co jest niezgodne, ponieważ to rozporządzenie zmienia de facto prawie 200 ustaw. Wspominał zresztą już o tym jeden ze współpracowników prezydenta i wysłanie tego do Trybunału Konstytucyjnego jest jedyną możliwością, żeby to zatrzymać.
10: Jak pan myśli, jakie będą dalsze losy, jaki to jest przyczynek, można tak powiedzieć, do zmian, które mogą w Polsce się w najbliższym czasie pojawić?
11: Przede wszystkim często możemy spotkać się z takim sformułowaniem, że to jest tylko wprowadzenie rozporządzenia, że to nic nie zmienia, ale wiemy dokładnie, że najpierw chodzi o wprowadzenie związków partnerskich, następnie o transkrypcję zagranicznych małżeństw, a w kolejności o adopcję dzieci. Wiemy, że tak to wyglądało w Holandii, kiedy w 98 wprowadzono małżeństwa jednopłciowe, a następnie 3 lata temu w kwietniu Holandia była pierwszym krajem na świecie, która zalegalizowała takie małżeństwo. Podobnie było też w Belgii w 2003, później w 2006 w Hiszpanii czy we Francji. I ten proces jest bardzo typowy dla liberalnych krajów Europy. Najpierw słyszymy właśnie, że to jest formalność i skoro państwo jednak uznaje związki, to musimy uznać jego skutki, a skoro to jest małżeństwo, to musi być też rodzicielstwo. I na końcu oczywiście pojawia się adopcja dzieci przez pary homoseksualne.
10: Ta petycja znajduje się u państwa na portalu citizengo.org. Tam mogą państwo wejść i taką petycję do pana prezydenta podpisać. Wystarczy wpisać swój adres e-mail i taka petycja będzie, rozumiem, wysłana. To jest ten jeden z państwa apeli. A drugi apel to apel, który jest równie ważny, a mam wrażenie mało albo niewiele przynajmniej mówi się w przestrzeni publicznej. Wiemy, że rozstrzygnie się niebawem wyścig o fotel sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. I jedną z faworytek tej funkcji jest, no właśnie, powiedzmy kilka słów na temat kobiety, która startuje w tych wyborach. Czy będzie przynajmniej rozważana jest jej kandydatura?
11: Główną faworytką jest Michelle Bachelet, która jest radykalną feministką. Zresztą nawet część środowisk feministycznych wspiera naszą petycję i uznaje ją za zbyt radykalną. Jest skrajną działaczką lewicową, która wkrótce może zostać jedną z najważniejszych, niewybieralnych przez de facto nikogo, przez obywateli, urzędników na świecie.
10: Kim jest Michelle Bachelet? Powiedzmy nieco więcej od niej, bo jest to działaczka pochodząca z Chile, a także była prezydent Chile w latach 2006-2010 i później też 2014-2018.
11: Dokładnie. Ona była dyrektorem wykonawczym ONZ pomiędzy 2010 a 2013 rokiem w ONZ Kobiety i od samego początku promowała zarówno ideologię LGBT, jak i prawo do aborcji, które uznawała za podstawowe prawo człowieka. I musimy pamiętać, że sekretarz generalny ONZ dysponuje miliardowym budżetem i tysiącem oddanych pracowników, która jest pewnego rodzaju machiną, która może szantażować narody rządowe. I już wielokrotnie spotykaliśmy się z tym w Polsce. Jednocześnie promowała ona wielokrotnie szkolne programy i uzależniała pomoc międzynarodową od tych ideologicznych zmian w Polsce.
10: Tak, ale jest to osoba też dosyć kontrowersyjna w kontekście tego, co się działo w Chile, bo był skandal korupcyjny związany z jej synem. Między innymi zarzuty o pobłażliwość także wobec dyktatur, tak? No i te reformy światopoglądowe przede wszystkim, tak, o których pan mówi.
11: Tak, dokładnie. Tak. Słyszałem o tym, natomiast tego nie używamy jako argumentu. Głównie skupiamy się na jej poglądach i na tym, co promowała przez ostatnie lata, zarówno w Chile i, co jest niezwykle wymowne, nowy konserwatywny i rząd w Chile, pro-life, na czele którego stoi prezydent José Antonio Kast, oficjalnie wycofał już poparcie dla kandydatury Bachelet, uznając ją za całkowicie szkodliwą, cytując dosłownie.
10: Tak, to powiedzmy, tak jak pan mówił, łagodzenie restrykcyjnego prawa aborcyjnego, legalizacja małżeństw osób tej samej płci, a także rozumiem, że antykoncepcja i tabletka dzień po to też była jedna z tych sztandarowych propozycji, o których mówiła Bachelet, prawda?
11: Dokładnie. Celowo oni w ten sposób, wprowadzając tą kobietę, chcą niejako zastraszać i uciskać lekarzy, którzy na przykład odmawiają udziału w aborcji i mówią biologiczną prawdę na temat ideologii gender i całej działalności tego środowiska.
10: Wiemy, że stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ mogą i posiadają takie prawo weta. Czy ma pan jakieś informacje, że może to się odbyć na przykład właśnie w kontekście tej propozycji? Czy coś więcej się o tym mówi?
11: Tak, stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania oraz Francja, Chiny i Rosja mają to prawo weta i jeśli chociaż jedno z tych państw postawi twarde weto w tej sytuacji, to ta kandydatura zostaje zablokowana. Dlatego też nasza petycja jest petycją międzynarodową. Niedawno, to jest 56 sekund temu, mieliśmy osobę, która poparła tą petycję z Nigerii. Mamy też bardzo dużo osób podpisujących się ze Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, więc mam nadzieję, że to się uda. Już wielokrotnie osiągaliśmy sukcesy jako Citizen Go przy blokowaniu innych wydarzeń, między innymi ustawy cenzorskiej w Polsce, którą prezydent zablokował dzięki naszej petycji, więc liczymy, że nasza petycja tym razem międzynarodowa doprowadzi do tego.
10: No właśnie, to powiedzmy teraz już stricte o działalności Citizen Go. Mają państwo różnego rodzaju petycje. Co się z nimi później dzieje i jakie mają przełożenie na decyzje polityków, na decyzje w przestrzeni publicznej?
11: Więc my dotykamy wielu spraw, zarówno kwestii małżeństw tej samej płci, aborcji, eutanazji, jak i też prześladowania środowisk konserwatywnych, także lekarzy. I wielokrotnie już pokazaliśmy poprzez naszą działalność, że taka działalność właśnie poprzez petycję działa. 9 stycznia 2026 roku dowiedzieliśmy się, że prezydent wysłuchał naszego apelu i między innymi zawetował ustawę cenzorską w sprawie internetu, która była promowana w Polsce. To jest jeden z takich dobrych przykładów. Między innymi też podpisywaliśmy, promowaliśmy petycję w sprawie księdza Olszowskiego, który w końcu został wypuszczony.
10: To jest na pewno duża zasługa. Rozumiem, że jest to organizacja międzynarodowa. Jak państwo się utrzymują, jak państwo funkcjonują, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy ekonomiczne, finansowe?
11: Opieramy się wyłącznie na dotacjach, na datkach, które dostajemy od naszych członków, którzy podpisują nasze petycje, i to są małe kwoty, które dostajemy w każdym miesiącu.
10: A czyli rozumiem, można wesprzeć działalność Citizen Go i jak to wygląda, proszę powiedzieć też naszym słuchaczom.
11: W momencie podpisania decyzji dostaną państwo mail dotyczący aktualnych wydarzeń i także możliwości udostępnienia naszych postów zarówno na Facebooku, Twitterze, jak i przez WhatsAppa. A oprócz tego co jakiś czas wysyłamy maile z prośbą o wpłaty i naszym celem jest to, żebyśmy w żaden sposób nie byli uzależnieni od dużych organizacji, które mogłyby nam wpłacać, czy od milionerów, czy to konserwatywnych, katolickich, etc. Opieramy się wyłącznie na małych datkach, które dostajemy od osób, które podpisują nasze petycje.
10: No to my oczywiście też zapraszamy citizengo.org/pl. Jan Pałka, dyrektor Citizen Go Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
10: Do Pozdrawiamy widzenia. Serdecznie. A my, jak już rozmawiamy, drodzy państwo, o zbiórkach, to przypominamy patronite.pl/z/konsoleta. I bardzo serdecznie państwu dziękujemy. 498 wpłat wystarczyło, żeby zebrać tę kwotę 100 tysięcy. Na razie jest 100 tysięcy i 650 zł. Obecnie 17 osób ogląda tę stronę i my serdecznie zapraszamy, żeby nam pomóc, bo każda złotówka to jest ten lepszy sprzęt, to jest to unowocześnienie naszego serca, czyli konsolety, ale także obrazu, który państwo na pewno też oglądają, a ja mam piękne komentarze, które są na dole. Dziękuję za waszą pracę, napisał pan Sławomir. Pan Daniel napisał: wszystkiego najlepszego dla mojego ulubionego radia, a pan Robert: dziękuję za fantastyczną pracę całego zespołu, świetnych gości oraz doskonałe treści, tylko tak dalej. Prosimy o więcej materiałów na temat 3% dla nauki, z kolei napisał pan Łukasz, pani Magda: jesteście tego warci, 100 lat i samych prostych dróg. Tych komentarzy jest tutaj bardzo, bardzo dużo, ja ich wcześniej nie widziałam, z chęcią będę czytać. Zapraszamy. 30 maja w sobotę, godzina 10, Kościół Świętej Anny, a później tutaj do naszej redakcji. Do zobaczenia, a za kilka minut wracamy i telefony.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Pierwsze umowy w ramach programu Safe podpisane. Konfederacja apeluje o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
1: Wiadomości wnet.
0: To jest właśnie ten dzień. Minister mało nie posiwiała, powiedział premier Donald Tusk w trakcie konferencji podpisania pierwszych umów w ramach programu SAFE.
2: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Patrzę na panią minister Sobkowiak. Trochę koloryzowała, kiedy powiedziałem przed chwilą jeszcze na ucho, że niemalże posiwiała, pilnując do końca, aby te przedsięwzięcia wystartowały.
0: Pierwsze podpisane umowy SAFE dotyczą sprzętu na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. W ciągu kilku dni podpiszemy 40 umów, przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Widzicie, podpisujemy umowy nie w Berlinie, ale pod Warszawą. Z polskimi firmami, nie innymi. Są na czas, bo też słyszałam, czytałam w ostatnich dniach, że na pewno nie zdążymy. Nie dosyć, że zdążyliśmy, to jeszcze zdążyliśmy lepiej niż zakładaliśmy, bo w ciągu najbliższych 3 dni podpiszemy ponad 50 umów z polskimi firmami na dostawę sprzętu.
0: Rząd złamał prawo, podpisując umowę SAFE z Komisją Europejską. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa przewiduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. Konfederacja apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego, najwyższego odznaczenia Polski. Apel stanowi reakcję na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, gdzie oni mają rozum, że z tych upowców robią bohaterów, powiedział prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak w Polsat News.
4: Jeżeli jakaś formacja splamiła się systemowo ludobójstwem, bo to nie było tak, że jedną zbrodnię wojenną popełnił jeden upowiec. Ludobójstwo na Polakach było systemową doktryną UPA. Koniec, kropka. To, że mieli wrogów, których my też nie lubimy, czyli Sowietów, to absolutnie niczego nie usprawiedliwia. I to nie był problem tylko Bandery. To był problem całego dowództwa UPA i szeregowych upowców, którzy uczestniczyli w mordach na Polakach. To są tak barbarzyńskie historie, że to nie uległo potępieniu na Ukrainie, to ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Zastanawiam się, gdzie oni mają rozum, że z tych upowców bohaterów robią.
0: Gościem Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Mówił między innymi, że odwołanie innych prezydentów dużych miast w Polsce raczej się nie uda. W Krakowie się udało, bo partie polityczne nie odgrywały głównej roli w zachęcaniu do odwołania z urzędu, powiedział Paweł Kukiz.
5: W kilku tych miastach dużych to się nie uda. To się nie uda ani w przypadku pani Zdanowskiej, ani w przypadku pana Sutryka. Wątpliwe, żeby to się też udało w Rzeszowie. Do tego jest potrzebna bardzo duża mobilizacja obywatelska i jak najmniejszy udział partii politycznych w tego typu zdarzeniach. To bardzo dobrze. Tylko, że teraz partie się w to wmieszają. Zobaczy pan. Prawo i Sprawiedliwość w to wejdzie, prawica w to wejdzie i wtedy zniechęci całą resztę.
0: To były wiadomości. Więcej za godzinę.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: W piątek o godzinie 19:00 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kuciński.
11: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
12: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
13: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
9: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam serdecznie Państwa w 16 odcinku. Tym razem przełom na Pacyfiku. Oczywiście wojnę od Pacyfiku rozpoczyna sławetny atak 7 grudnia 1941 roku na Pearl Harbor. Zatopiono wtedy praktycznie 8 pancerników, z tego 2 skutecznie, resztę udało się uratować, ale ani jednego lotniskowca, które wiedzione jakimś nieznanym instynktem wydostały się z portu i wcześniej już trenowały na północnym wschodzie, przepraszam, na północnym zachodzie, bo od północnego wschodu zaatakowała właśnie potężna flota Nagumo i eskadry samolotów, zarówno torpedowych, jak i bombowych, które zbombardowały lotnisko i cały port Pearl Harbor. Zatopiony pancernik Arizona dzisiaj stanowi muzeum owej bitwy i z nazwiskami 1200 poległych marynarzy. Ku mojemu zdziwieniu listę rozpoczyna niejaki Matt Makowski, który niewątpliwie był polskim Makowskim. Towarzyszy tej klęsce zdobycie Singapuru, które broni się od 8 do 15 lutego 1942 roku. Bezskutecznie generał Percival poddaje armię 100 tysięcy Brytyjczyków, Nowozelandczyków i Australijczyków, idzie do niewoli. To właśnie ci jeńcy zbudują słynny most na rzece Kwai. Ale przychodzi do przełomu. Już w maju flota amerykańska zdołała dzięki lotniskowcowi Lexington, który poświęcił się, został zatopiony, pokonać desant japoński, który płynął do Port Moresby na Nowej Gwinei i rozgromić armię desantową. Wtedy też zaatakowane zostały Hawaje, a ściślej atol Midway. Pod Midway, co po angielsku znaczy pół drogi, to jest właśnie pół drogi II wojny światowej, doszło do całkowitego rozgromienia floty lotniskowców japońskich. Samoloty amerykańskie z lotniskowcem Yorktown, Enterprise i Wasp zdołały dopaść 4 lotniskowce japońskie i falami kolejnymi, aż 7 do 8 było tych ataków, zarówno torpedami, jak i bombami, posłały na dno wszystkie 4 lotniskowce japońskie. Reszta samolotów, która latała jeszcze w powietrzu, musiała po prostu z braku paliwa lądować na wodzie i być wyławiana przez cofającą się spod Midway pobitą flotę japońską. Bohaterski lotniskowiec Yorktown, potężnie uszkodzony, przechylony, holowany był w stronę portu, ale po drodze trafił się okręt japoński podwodny, który torpedą posłał go na dno. Całkowicie dno posłane, zasłane okrętami zostało w Guadalcanal, gdzie z kolei Amerykanie przeszli do kontrofensywy od 7 sierpnia 1942 roku aż do 9 lutego 1943 roku przełamali obronę japońską, zdobyli Guadalcanal, a samolotami z tejże wyspy zbombardowali cały południowy zachodni Pacyfik, bijąc Amerykanów i bijąc Japończyków i przygotowując się do ataku na wyspy Filipiny. I tam już w październiku od 23 do 26 października 1944 roku doszło do największej bitwy morskiej, właśnie 4 kolejnych bitew w Zatoce Leyte. Na dno został posłany największy i największa chluba japońskiej floty, pancernik Musashi. Wkrótce zginie następny jego brat, bliźniak Yamato, ale to w następnej bitwie. W wyniku owej zwycięskiej morskiej bitwy w Zatoce Leyte zostały wyzwolone całe Filipiny. Wkrótce staną się niepodległym państwem. Teraz przyszła kolej na wyspy japońskie. Wybrano Okinawę. 1 kwietnia podpłynął desant, który toczył bitwę do 21 czerwca 1945 roku. Straty były gigantyczne. Japończycy nie poddawali się, a ludność chroniąca się w jaskiniach rzucała się w przepaść z przerażenia co ich czeka, gdy się poddadzą. Honor po prostu nie pozwalał. Straty również amerykańskie sięgnęły kilkunastu tysięcy. Idący z odsieczą pancerniki Yamato zatopiły amerykańskie samoloty. Odpowiedzią na tak ogromne straty przy zdobyciu tak niewielkiej wyspy była decyzja prezydenta Harry Trumana zrzucić bombę atomową. 6 sierpnia 1945 roku spadła ona na Hiroszymę, a 9, 3 dni później, na Nagasaki. Nagasaki mniej ucierpiało, bo wzgórza ochroniły. Po tych tragediach, gdy zdano sobie sprawę z jej rozmiarów, Amerykanie już nie dysponowali trzecią bombą, o czym Japończycy nie wiedzieli. Cesarz Hirohito dokonał swoistego zamachu stanu, przejął władzę i ogłosił rozejm 15 sierpnia. Ale nie uhonorowano go od razu. W tym czasie Rosjanie podbijali Wyspy Kurylskie, więc przedłużono go do 2 września. Dlaczego? Bo 3 września w myśl pojęcia aliantów rozpoczęła się wojna w Europie. Pamiętajmy, wypowiedziały wtedy w 1939, a więc 2 września 1945 w Zatoce Tokijskiej na pancerniku Missouri, to dla uznania Harry'ego Trumana, który z tego stanu pochodził, podpisano akt kapitulacji Japonii i ostateczne zakończenie II wojny światowej. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: 17 piętro.

0: I witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na telefony 572-296-545. Ja odbieram już pierwszy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, tutaj Bogusław z Łodzi dzwoni.
0: Witamy i słuchamy.
1: No, droga redakcja, ja chciałem trochę, mimo że zbliża się wasz jubileusz, ale trochę dziecciu. Chodzi mi o to, że zagnieździł się w redakcji taki bezkrytyczny serwilizm ukraiński. Padła ostatnio ta decyzja Zełenskiego o nadaniu bohaterów UPA i to nie była zwykła jednostka, jak tutaj się próbuje powiedzieć. To jest elitarna jednostka ukraińska. To nie była taka zwykła. To jakby tak odpowiednik naszego Gromu. I w radiu, wnet na ten temat można powiedzieć, że jest cisza jak po śmierci organisty. No, a co jest jeszcze dziwne, że w obronie tych ofiar ukraińskich, znaczy polskich, a zrobionych mordów przez Ukraińców i całej historii, stanął kto? No stary komuch Leszek Miller, były premier, tak? A w radiu wnet, dzisiaj usłyszałem tylko tam z samego rana takie zdawkowe, pan prezes Skowroński tam w rozmowie z korespondentem z Ameryki tam wtrącił, tylko że podjął pan prezydent Zełenski tą decyzję o nadaniu bohaterów UPA. Ten serwilizm to trwa w tym radiu dłuższy czas. Ja to sobie wynotowałem raz taką audycję z 10 marca, bo też chciałem to poruszyć. No nie mogłem się wtedy dodzwonić, prawda? Chodziło o to, że ten korespondent ukraiński, który tam dla was pracuje, tam wymienił, że były bombardowane, jak to sprytnie było manipulowane. Były przez Putina zostały zbombardowane polskie miasta. No i wymienił Lwów, Stanisławów, tak? Nie pomylił się. Tarnopol, Łódzk. Tak jakby chciał zmanipulować Polaków, że to Polacy tam muszą wrócić, bo to były polskie. Ale jeszcze jest dziwne, że została we Lwowie zbombardowana ulica księcia Sapiehy, która funkcjonowała tylko do 1941 roku, a od 1992 roku jest ulicą imienia Stefana Bandery i tam stoi pomnik Bandery. Dopiero słuchaczka musiała zadzwonić i sprostować, że to ta ulica nie jest. Nie nazywa się księcia Sapiehy, tylko Bandery. No i pracujący tam, nie wiem, kto wtedy prowadzi ten program, nawet nie skrytykował, nie poruszył tego, nie podjął tego tematu, że tutaj jest manipulacja.
0: I tak samo. My o tym mówiliśmy, na pewno też było w wiadomościach, jest to na naszej stronie internetowej o pośle Konfederacji, pan Grzegorz Płaczek
1: zaapelował. Ale ja mówię o Radiu Wnet.
0: No
1: ja
0: to wiem, jest na stronie wnet.fm, u nas na portalu również to jest, się znajduje i o tym mówimy i to opisujemy.
1: Ale następna sprawa, w 2020 roku Sąd Najwyższy Ukrainy podjął decyzję, istniejsze EPN, że symbole SS Galicen nie są symbolami nazistowskimi. I może są dopuszczone do powszechnego użytku. Nie ma reakcji w Radiu Net. I wiele jest takich, że się bezkrytycznie ten serwilizm tam się zagnieździł i co Ukraina...
0: No nie zgodzę się z panem, że bezkrytycznie. Tak jak mówię, pytamy i piszemy o tym również, więc to...
1: Panie redaktor, ja mam taki pomysł, bo macie takie niektóre bardzo fajne programy. Między innymi taki jest program o wojnach krzyżowych, tak? Krzyżowców. Tam i cyklicznie jest ten program o wojnach krzyżowców, który się tam działo w XI-XII wieku. Był taki program też cykliczny o ludach Syberii. Nawet taki lud tam miał, nie wiem, 1000 osób, ja pamiętam, już był prawie... To zróbcie taki też cykliczny taki program o mordach wykonanych przez Ukraińców. Dzień po dniu. Miejscowość po miejscowości. Tak jak jest ten dzielony na cztery części ten włos tam o tych krzyżowcach, którzy tam dzień, kto walczył, jacy tam byli rycerze, to proszę też mówić, taki program cykliczny, to się wydawało wtedy na Wołyniu, na Podolu, dzień po dniu, cykliczny program, miejscowość, wieś, ile było zamordowanych, czy to byli dzieci, mężczyźni, starcy, a w Radiu Wnet, no tak jakoś trochę to jest tak, no, wekslowane na boczny tor.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i no i dziękuję bardzo.
1: Ale panie redaktor, no ale żeby stary komuch Leszek Miller stanął musiał stanąć w obronie tych ofiar w naszej, w historii polskiej, a w Radiu Wnet, no tak jakoś to jest przemilczane, no.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Mogą Państwo oczywiście w tej audycji zgłaszać swoje uwagi, a także zastrzeżenia. Mnie się wydaje, że jednak mówimy sporo na ten temat. Tak jak mówię, na głównej stronie jest dzisiejszy wniosek posła Konfederacji do Karola Nawrockiego o pozbawienie prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Piotrek z Białegostoku. Kłaniam się nisko Państwu.
0: Witamy i słuchamy.
2: Otóż tutaj poprzedni słuchacz, kilka trafnych uwag padło z ust pana. Aczkolwiek też nie do końca się z nim zgodzę, bo tak jak z dzisiejszą sprawą, na przykład właśnie nadania imienia tej jednostce na Ukrainie, no od rana słucham, było to kilkakrotnie powtarzane, nawet w ostatnim serwisie, tak? Ja powiem szczerze, lecz tak nawiązując właśnie do tej sprawy, bardzo mnie dziwił fakt nadania tego orderu prezydentowi Załęckiemu. No, dziwiło mnie to, powiem szczerze, i nie tylko mnie. Tutaj w rozmowach też ze znajomymi, no, trochę na wyrost, znaczy na wyrost, no dużo nawet na wyrost to było zrobione, moim zdaniem. No teraz jakby nikt nie przewidział właśnie potencjalnych kłopotów, które mogą z tego wyniknąć, które na przykład właśnie wyniknęły w tym momencie. Chciałbym tutaj odnośnie tej transkrypcji, który też od rana ten temat jest wałkowany, transkrypcji tych aktów tak zwanych małżeństw jednopłciowych. No wygląda na to, że my mamy mieć tak, jak na Zachodzie. To znaczy inżynierów ma być jak najwięcej, razem z rodzinami oczywiście, a ludzi, którzy tutaj mieszkają z pokolenia na pokolenie, tworzą te narody, ma być jak najmniej. I w pewnym momencie aż strach pomyśleć, bo może dojść w jakichś państwach na Zachodzie, moim zdaniem może dojść nawet do wojen domowych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której powiedzmy jest tyle tych obywateli, inżynierów, że jest ich aż tak dużo, że wybierają na przykład swojego prezydenta miasta. Tak? I ten prezydent miasta mówi, nie będzie żadnej choinki na Boże Narodzenie nigdzie. Tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Znaczy to jest zarzewie potencjalnych, bardzo szkodliwych, dużych konfliktów i wygląda na to, że ma być dokładnie tak samo u nas. No trzeba stawiać temu tamę. Natomiast ja bym też jeszcze chciał o jedną rzecz zapytać. Rano w niedzielę, w sobotę, przepraszam, pan Konrad Mędrzecki rozmawia z panią Mirą Modelską-Klicz. Dobrze mówię? Dobrze rozmawiam? Chyba tak.
0: Chyba tak. Ja nie słuchałam tak, tej audycji.
2: Tytułuję tę panią tytułem profesora. Ja zajrzałem do dostępnych źródeł takich internetowych, które wcale nie mówią o tym, żeby ta pani była profesorem. Nie miała takiego tytułu. Również pojawiają się tam informacje, które pod dużym, dużym znakiem zapytania stawiają życiorys tej pani. Bardzo mnie to dziwi. Są tam na przykład informacje dotyczące oświadczeń, gdzie ta pani podejmowała pracę naukową, a w tych miejscach, o których ona wspominała, nie ma na ten temat śladu. I taki w wypowiedziach pani Miry Modelskiej-Klicz panuje taki taki bezkrytyczne podejście do Donalda Trumpa. Choćby nie wiem, co się działo, Donald Trump jest w wypowiedziach tej pani niemalże świętą osobą, zbawicielem świata. I też bardzo krytyczne, nieuzasadnione wielokrotnie podejście do Ukrainy i Ukraińców jako takich. Natomiast ani razu chyba nie zdarzyła się żadna krytyczna wypowiedź w kierunku obecnych władz Federacji Rosyjskiej. To jest bardzo, bardzo zastanawiające. Ja mam do czynienia z kilkoma osobami, którzy są właśnie w taki wręcz chory sposób zafascynowani Donaldem Trumpem. Mówią w kółko o tak zwanych szachach 5D, które on rozgrywa na świecie, walczy z mafią satanistów, pedofilów, którzy rządzą światem i stawiany jest właśnie jako taki zbawiciel współczesnego świata. Bardzo mnie to dziwi, te wypowiedzi pani Miry Modelskiej i również jej nie wiem, co o tej pani myśleć, a pod bardzo dużym znakiem zapytania właśnie można postawić jej biografię tej pani.
0: Dziękuję przekażę, bardzo. Oczywiście dziękuję, przekażę Konradowi Mędrzeckiemu pana uwagi. Pani Mira była gościem Konrada Mędrzeckiego, chyba tak w sobotę. Ja niestety nie miałam okazji słuchać tej audycji, ale chętnie

0: takie, którego już się chyba nawet nie da zbiorczo tego normalnie skomentować. Szczególnie tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jak to jeden z redaktorów z innego okienka stwierdził, że demokratom zaczęła przeszkadzać demokracja. Robią to metodami, nie wiem, kolanowymi, przepychaniem, i jakby ignorując wszelkie zasady, jak wprowadzać jakieś ustawy, nowe zasady i przepisy. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, oczywiście, że gdzieś to jest zauważalne. Zmienił się rząd, zmieniła się optyka tych, którzy dzisiaj stoją na czele państwa. Mówię oczywiście o premierze Donaldzie Tusku i jego koalicjantach, bo jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, no to wiemy, że jednak tutaj ta konserwatywna część często dochodzi do głosu, natomiast lewica oczywiście ze swoich postulatów nie zmienia i wygłasza je dumnie i z wielką powagą od wielu lat, czego efektem i skutkiem są dzisiejsze dyskusje na temat ustaw o tak zwanych ustaw o statusie osoby najbliższej, ale tak naprawdę ustaw o związkach partnerskich. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krzysztof z Lublina.
1: Dzień dobry, słuchamy.
2: Chciałbym omówić ten temat nadania orderu Orła Białego i zachowania pana prezydenta Dudy. Tutaj jest rzeczywiście dylemat dla nas, dlaczego do takiego aktu doszło. Ostatnio wpadła mi w ręce książka pana Parafianowicza, Polska na wojnie. I tam właśnie na skutek wywiadów z ministrami prezydencji pana Dudy i z dyplomatami dowiedzieliśmy się więcej, jakim prezydentem był pan Andrzej Duda. Okazuje się, że to po prostu raczej miernym. On rozpoczął rzeczywiście aktywne działanie w czasie przedwojennym na Ukrainie, w czasie wojennym, tym od 22 roku, ale później zaczęło mu się to nudzić. Wplątał Polskę w duży zakres odpowiedzialności. Rzeczywiście przekazał dużą część broni polskiej. To było potrzebne, żeby Polska zachowała bezpieczną granicę na wschodzie, ale jednocześnie nie zadbało to, żeby politycznie w Europie, na świecie ten gest, ten czyn był doceniony jako duży udział Polski i znaczenie Polski miało wzrosnąć. Nie stało się tak, ponieważ pan Żeleński grał na temat Łocha. Na Ukrainie to się mówiło, że jeżeli ma się frajera, to trzeba go doić. I takim frajerem była Polska dzięki miernej działalności pana Dudy. Po prostu wydoili nas, kopnęli, że tak powiem, w cztery litery i tak, tak to niestety wyglądało. Nie dziwię się, że dostał nadany ten orła białego, bo tam było z drugiej strony jakieś tam ordery Włodzimierza, nasi dyplomaci walczyli o to, żeby się pokazać na zdjęciu z Żeleńskim. Wszystko to skończyło się po prostu taką niezgrabnością, takim brakiem jakikolwiek skutku pożytecznego dla Polski. Jeżeli domagamy się teraz, pan Bosak domaga się, żeby wycofać ten order, no to myślę, że pan Nawrocki powinien nad tym pracować, ponieważ on rzeczywiście wygląda na człowieka, który dba o dobro Polski, natomiast pan Duda dbał tylko o swój prywatny interes. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Przypominam numer telefonu 572-296-545. I oczywiście czekamy na państwa komentarze. Dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry. Te wszystkie pani polityczne, jakie spotykają Polskę, to i obecnie, i te począwszy od rozbiorów, to jest wynik kary Bożej za kult wizerunków.

0: sprzeczny z pierwszym przykazaniem. Pan Bóg w takich wypadkach każe no właśnie plagami politycznymi. Napuszcza bandyckie państwa na taki kraj, na taki naród, który dopuszcza się masowo kultu wizerunków jako, że Polska jest takim krajem katolickim, a w katolicyzmie...
1: Rozumiem.
0: Czy
1: którąś ze spraw bieżących chce pan skomentować, panie Robercie? Bo wiem, że pan jest protestantem i tutaj...
0: Nie, ja nie jestem protestantem.
1: Nie? Ale to tam jest odrzucenie kultu wizerunków w świątyniach i odrzucenie kultu.
0: Ale to nie ja jestem, to Pan Bóg jest za odrzuceniem.
1: Dobrze, a czy ma Pan, czy chce Pan skomentować to, o czym dzisiaj rozmawiamy?
0: Bo to jest tylko surogatka boska, a Polacy zdrowi.
1: Rozumiem, że nie będzie Pan komentował tego, co dzisiaj jest.
0: To bardzo nie podoba.
1: Czy będzie Pan komentował sprawy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czy jednak będzie Pan narzucał swoje tematy? Bo jeżeli nie, to się z Panem grzecznie pożegnam.
0: Ale ja nie narzucam swoich tematów.
1: To nie rozmawiamy dzisiaj o wizerunku.
0: Jest swoboda wypowiedzi w tym radiu.
1: Jest swoboda, ale też mamy jakieś tematy, a Pan zazwyczaj wtrąca coś, co...
0: To, co już Panowie powiedzieli...
1: A co to ma zmienić dzisiejszy ten Pana komentarz?
0: To ja już nie mam nic tu do dodania.
1: A co Pana komentarz ma zmienić? A co pan chce zmienić tym komentarzem swoim?
0: W swoim komentarzu to chcę zmienić?
1: Mhm.
0: No właściwie to ja nie chcę nic zmieniać. No. To jest,
1: a to rozmawiamy jest po to, żeby...
0: No. I to jest zdanie oparte na Biblii.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Są dobrze. Pewne określone wymagania boskie.
1: Ale to wiadomo.
0: Których należy przestrzegać. Halo?
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Drodzy Państwo, ja rozumiem, że sprawy związane z religią i duchowością też są ważne, ale dzisiaj na pewno ich nie rozwiążemy i na pewno dzisiaj nie wpłyniemy na jakąś zmianę. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Sławomir Augustyniak, patron spod Krakowa.
1: Witamy.
2: Jak już słyszę takie stwierdzenia, surogatka boska, to no, trzy kropki. Ja mam takie pytania, mam dwa, trzy pytania, może pani będzie mi w stanie odpowiedzieć.
1: Postaram się.
2: Bo czasem się pojawiają, ale po pierwsze chciałem tutaj pogratulować, bo widzę, że na nową konsolę tę zostało uzbierane.
1: Tak, dziękujemy bardzo serdecznie, tak.
2: Trzy dni przed czasem, a tutaj też były takie moje zastrzeżenia, że często były tutaj problemy techniczne. Przy różnych połączeniach mam nadzieję, że, no, że teraz tego już nie będzie. Chyba po to też było zbierane. A moje pytanie jest związane z tym, bo od dłuższego czasu, będzie już około 2 lat, nie ma na antenie pani Małgorzaty Wołczyk. Czy coś pani wie?
1: No, pani Małgosia troszkę miała problemów zdrowotnych i na razie z dziennikarstwem. Trochę jej nie po drodze, o tak powiem. Więc robi inne rzeczy, a na razie z dziennikarstwa trochę się wyłączyła.
2: Rozumiem, także wielka szkoda, bo ona tam fajnie szpilę wbijała niektórym politykom. Tak dość inteligentnie i dość kąśliwe miała uwagi na ich temat. A drugi pan, którego też bardzo lubię i którego tam w pewien sposób podziwiam, to też może duże słowo, pan Cejrowski, byłaby szansa, bo to też czasem się przewijają takie pytania.
1: A to już pytanie do pana Krzysztofa Skowrońskiego, ale myślę, że chyba raczej nie, że... No tak, wydaje mi się, że może Krzysztof Skowroński sam odpowie na to pytanie, ale chyba na razie takich planów nie ma.
2: Pan Cejrowski czasem zbyt ostry język z tego, co słyszałem i tak nie mam, że to właśnie był ten powód, dla którego został odsunięty.
1: Różne są też powody, o których mówić mi nie wypada.
2: Jasne. No to ja w zasadzie tylko tyle.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie, trochę muzyki i wracamy za kilka chwil.

0: my, drodzy Państwo, mieliśmy przed chwilą telefon z Białegostoku, więc informuję, że naklejki, o które Państwo często dopytują, będą dostępne w sobotę. Podczas urodzin ja mam kilkadziesiąt w swojej torebce i chętnie się z Państwem tymi naklejkami podzielę, tak więc proszę przyjść w sobotę i wtedy okleimy. Czy to komputery, czy też samochody, dostaną Państwo nieduże, ale naklejki i ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Kto jest z nami?
1: O, dzień dobry. Pani Magdalena, na początku, czy pani ma imieniny?
0: Tak, mam imieniny dzisiaj, tak.
1: Włączyłam przypadkiem trzeci program, żeby się odprężyć i właśnie ktoś sobie życzył piosenki. To ja dla pani też życzę jakiejś ładnej piosenki. Chciałam się odnieść, niestety niezbyt przyjemnie to będzie do wypowiedzi panów, bo właściwie ponad pół godziny było mieszanie w garze pod tytułem mamy dość Ukrainy albo wręcz nienawidzę Ukrainy. No źle to znoszę, kiedyś była chyba audycja, ponieważ ja tak chaotycznie coś słucham czasami. Chyba czemu Polaków się nie lubi, czy czemu my siebie nie lubimy, jakoś tak. Kojarzy pani, to właśnie pani prowadziła, kojarzy pani coś takiego? Zatem sobie, bo miałam coś powiedzieć, ale nie udam się. Coś o tym, że nie lubimy chyba siebie, że nie lubimy Polaków. O,
0: to jakiś tak. Pan miał propozycję takiej audycji, tak, żeby porozmawiać. Aha. O tym. Tak, kiedyś.
1: To ja bym chciała się odnieść, ponieważ jest wolność wypowiedzi. Jestem trochę głupia zawsze i nie ja się hamuję, ale czuję, że potem to wybranie się przewraca. A czemu się ma przewracać? Właśnie po takich wypowiedziach, po tym grzebaniu, w takich wiecznych traumach, po tych koszmarach, co się stały, były straszne rzeczy. Ja widziałam zdjęcia z Ukrainy i mam koleżankę, której babcia przeżyła to wszystko i opowiadała. I wiecie państwo, po prostu jak będziemy się babrać tym wszystkim, zamiast pamiętać, oddawać cześć, to po prostu się znienawidzimy do reszty. Ja mam naprawdę dosyć tego narodu, tego wieczego, tego pluwania się, kurczę, tam, gdzie nie potrzeba, tego pluwania innych, tacy, siacowacy. Weźcie, odezwijcie się do jakiegoś Hindusa, do ciemnoskórego, do Ukraińca, jaki on będzie wdzięczny, jaki jest uśmiech od razu. Albo niektórzy wręcz nie chcą. A ja pamiętam czasy, kiedy z imigrantami, którzy byli jeszcze rzadkością, albo ze studentami, których było bardzo mało, Indianie byli, pamiętam, we Wrocławiu. To były tak przyjacielskie układy, że aż się miło spotyka i to już se nie wraci. Natomiast żeby ciągle, no rozumiem jak są fakty, tam ktoś mówił o panu Millerze, którego nie cierpię serdecznie, więc absolutnie pewnie rację miał. Dopiero się dziś dowiedziałam. Natomiast grzebać się w tym i analizować ilu mężczyzn, ile kobiet i jak, i tak, i siak, jest po prostu coś tak niestosownego nawet wobec ofiar uważam. Dajcie mi odpocząć w spokoju. Trzeba pamiętać, ja sobie pozwolę na taki mentorski ton, bo naprawdę po prostu mam tego serdecznie dosyć. Takich ludzi, którzy się nie interesują filozofią, religią, zrozumieniem, empatią wobec bliźnich, siedzą w domu i tak memłają i memłają. No wyszło niemiło, ale trudno. No i szkoda, że to w pani imieniny, ale
0: nic
1: jeszcze
0: pani
1: pięknych piosenek dzisiejszych
0: jutrzejszych.
1: Za trud i cierpliwość. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze mamy kilka minut, żeby odebrać telefony od Państwa. Dzisiaj jest tak, jakiś miszmasz się zrobił. Od sasa do lasa naprawdę te telefony są. Z Adamem Czerpakiem, który realizuje się, uśmiechamy. Ja widzę, że dzwoni pan Robert, którego już pożegnałam i sukcesywnie nie będę teraz odbierała telefonu, bo dzisiaj nie jest temat tego, czy kult wizerunku powinien być, jak on wygląda i tak dalej. Myślę, że to nie dziś. Ja oczywiście dziękuję serdecznie za życzenia. Słuchacz wnet również mi napisał, to ja słuchaczowi wnet bardzo serdecznie dziękuję. No i jeszcze mamy kilka minut na telefony. 572-296-545. To teraz trochę muzyki. No.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Elżbieta z Warszawy. Przyznaję się, że nie wiem, jaki jest temat dzisiejszej audycji, bo przed chwilą włączyłam. Słyszałam tylko, że jakiś tam był temat przez kilka osób podnoszony w związku z Ukrainą. Ja chciałam się do tego odnieść, ponieważ na jarmarku dominikańskim rozmawiałam z państwem i jedna z pań z Radia Z powiedziała, że bardzo spadła ilość patronów. Tak, nawet to tam w tysiącach liczycie. I przyszło mi do głowy, ponieważ rozmawiam o was ze znajomymi, więc wiele osób przestaje was słuchać, ponieważ rzeczywiście, jak się włączy radio, to jest Radio Wilno, Radio Lwów, temat Ukrainy i on jest taki przewodzący. Ja wiem, że to jest wyrywek, ponieważ ja państwa słucham od rana do wieczora i wiem, że to jest tylko mała część, ale w ciągu dnia, wtedy, kiedy najwięcej nas słucha, bo jedziemy samochodem, to ten temat jakby tak się wybija i to może być rzeczywiście powód, no bo troszeczkę jesteśmy zmęczeni. Już nie będę mówiła dlaczego, każdy ma swoje powody, ale w tym miejscu ja chciałam tego zaapelować o ten Patronite, ponieważ jesteście państwo bardzo cenni, bardzo nam potrzebni i w związku z tym no chciałam zaapelować, żeby może ci, co odeszli, to wrócili. Ci, co odeszli, bo nie zauważyli, że się skończyła tam ten wpis w banku, że ma być przelew, to żeby to odnowili. No dlatego, dlaczego? No dlatego, że jak tutaj nasze hasło jest takie, że wolność słuchania wymaga wspierania. No to tyle na dzisiaj. I wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy i pogody ducha.
0: Dziękujemy wzajemnie. To ja państwu przypomnę patronite.pl/radiownet. Jest 4657 patronów. Oczywiście zachęcamy, żeby nas wesprzeć i być dalej z nami. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zbigniew z Warszawy się kłania. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. A to się wydało, no.
2: No właśnie.
0: Już myślałam, że nie. No ale tak, słuchamy serdecznie.
2: Ja tutaj do państwa to jest co mnóstwo różnych życzeń, trzeba przyznać. Od lasa do lasa.
0: Tak, słuchamy.
2: Natomiast chciałbym nawiązać do jednej takiego stwierdzenia jednego ze słuchaczy, że bardzo przyspieszyło wszystkie te wydarzenia, takie powiedzmy negatywne. I chciałem się odnieść do ostatniego programu Metali Ziem Rzadkich, Klubu Przyjaciół.
0: Którego jest pan fanem?
2: Tak, polecam wszystkim, bo naprawdę warto posłuchać i to jest pasjonująca rozmowa, 1,5 godziny jest, wszyscy mają dużo czasu, mogą się wypowiedzieć jakby do końca. No i tam taki wielki spokój dotyczący sytuacji, tam metale ziem rzadkich, to jest geopolityka, energetyka, no może tak musimy rozmawiać, przekonywać, te tezy są złe, no ale to nie wszyscy rozumieją, więc musimy grupy jakieś rozmawiać, no że prądu to nie można do wiaderka, nie jak wodę, no takie tam tłumaczenia, no że powinniśmy wybudować ileś tam elektrowni węglowych, no tylko nie ma kto zbudować, no ale byśmy o tym rozmawiać. Po prostu tak langsam, wszystko powolutku, tłumaczenie wszystkim. Natomiast jak się zajrzy na jakieś strony poświęcone na przykład fotowoltaice czy budowie wiatraków na morzu, to tam jest zupełnie inaczej. Robimy, nie gadamy. Po prostu tempo, entuzjazm maksymalny. A tutaj właśnie tam pan Naimski poprzednio walczył z węglem, teraz z kolei jest za węglem, tak powiedzmy kryptoklimatysta. Powolutku, to poczekajmy. My tu czekamy i tam robią. Potem się obudzimy, że już będzie wszystko zrobione i z tego naszego takiego spokojnego rozmawiania nic nie wyjdzie. Tylko tyle.
0: Dziękuję bardzo i oczywiście zachęcamy do słuchania Klubu
2: tak,
0: Przyjaciół.
2: Również zachęcam, tak. Naprawdę warto. Świetny program. To jest.
0: Do zobaczenia w sobotę, mam nadzieję.
2: Tak. Oczywiście, tak. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i pozdrawiam. To ja jeszcze patrzę na zegarek, patrzę na Adama Czerpaka. Nie, już nie. A więc no dobra, ostatni telefon. Dzień dobry, ostatnie dwa zdania na naszej antenie dzisiaj.
3: O, dzień dobry, no nie wiem, czy się zmieszczę w dwóch zdaniach. Wojciech z Łodzi pozdrawia wszystkich. Dzień dobry jeszcze raz.
0: Dzień dobry, ja i chciałem... słuchamy.
3: Taka sprawa. Wczoraj, nie zdążyłem się wczoraj dodzwonić, jakoś nie miałem czasu. Wczoraj przed godziną siódmą była taka audycja, relacja chyba z Tajlandii, pani redaktor Małgorzaty Klesz.
0: Serdecznie pozdrawiamy, momencie, tak.
3: Tak. W pewnym momencie pani Małgorzata zaczęła opowiadać, jak to pewna koleżanka, którą tam poznała, stwierdziła, że Polacy chyba lubią Rosję, gdyż Polska jest blisko Rosji, a Rosjanie i Polacy są podobni. Redaktor Klesz nie mogła tego tak zostawić i postanowiła, uwaga, wyprowadzić. Szybko wyobraziłem sobie, tak, jak poirytowana, być może nawet zła, pani redaktor Klesz podejmuje interwencję na koleżance. W wyniku tej interwencji koleżanka traci równowagę i zyskuje całkiem nowy, zdecydowanie bliższy kontakt z Matką Ziemią. Po tej przygodzie koleżanka zaczęła inaczej patrzeć na sytuację i stosunki polsko-rosyjskie i zapewne na redaktor Kleszcz. Niestety tego wątku pani redaktor nie kontynuowała, nie rozwinęła. Nie wiem, jak faktycznie było, czy to tylko moja wyobraźnia. I to tylko tyle chciałem powiedzieć. Jeżeli jest taka możliwość, ale już chyba nie, to bym prosił o ponowne wysłuchanie tego reportażu, audycji, którą pani redaktor Kleszcz przygotowała. Właśnie tego fragmentu.
0: Pewnie będzie w nocy. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy.
3: Dziękuję.
0: Dobrego dnia. Dobrego dnia, drodzy państwo. Adam Czerpak, Magdalena Uchaniuk. Słyszymy się niebawem, ale widzimy się w sobotę, drodzy państwo, o 10:00 msza. Później jesteśmy tu na Krakowskim Przedmieściu. Do zobaczenia i do usłyszenia.

17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.

Muzyczne opowieści w 17. rocznicę powstania Radia Wnet. Tomasz Wybranowski, wasz muzyczny szef, stacja Rok Pański 2024 i niezwykła płyta Blue Electric Light wielkiego Lenego Krawica. Dzisiaj o utworze Spirit in my Heart. Bo ja kocham te piosenki, które nie tyle mówią o emocjach, co je unoszą, tak jakby dawały im przestrzeń. Jak gdyby mogły brzmieć bez pośpiechu, bez tłumaczenia, bez potrzeby dotknięcia czegoś, co nazywamy głębszym sensem. A Spirit in my Heart Lennego Krawica z krążka Blue Electric Light, Rok Pański 2024, należy właśnie do tej kategorii. To utwór, który nie próbuje redefiniować wielkiego artysty, ani jego drogi, raczej wraca do źródła, do rytmu, do ciała, do prostoty, do serca, do grania, które ma w sobie coś pierwotnego. Na płycie Blue Electric Light Lenny Kravitz buduje świat pełen światła i pulsującej energii, ale nie jest to świat naiwnie radosny. O nie, to raczej przestrzeń, piękne słuchaczki i zacień słuchacze, w której duchowość spotyka się z fizycznością, a muzyka staje się czymś pomiędzy modlitwą a ruchem. Być może to jest taniec, być może to jest poszukiwanie, a być może to jest dotyk trawy albo kory drzewa obok nas. Spirit in my Heart działa jak wewnętrzny monolog zamieniony w dźwięk. Jest w nim coś z tej gospelowej, niosącej Ewangelię intensywności, ale też charakterystycznej dla Lennego Krawica elegancji, tej, która nie potrzebuje nadmiaru, by zabrzmieć pewnie. Gitara funkująca, rytm i głos układają się w opowieść prostą, ale nie uproszczoną. W Radiu Wnet ten utwór był jednym z hitów 2024 roku. No i nie tyle służył mi jako komentarz do rzeczywistości, co ją raczej równoważył. Spirit in my Heart prowadzał coś w rodzaju wewnętrznego porządku. Też w studiu Dublin. Nie przez ucieczkę, ale przez przypomnienie, że w każdym chaosie istnieje jeszcze rytm, który można odnaleźć. I ta pieśń nie jest deklaracją wielkiej zmiany, to raczej afirmacja obecności. Ciche przypomnienie, że niezależnie od zewnętrznego hałasu istnieje coś, co trzyma człowieka w pionie. Nie zawsze nazwane, ale stale obecne i może właśnie dlatego ten utwór tak dobrze działa w radiu. Bo Radio Wnet, podobnie jak ta piosenka, nie zawsze musi wyjaśniać świata, ale zawsze stara się go opisać i o nim opowiedzieć. Czasem wystarczy, że pozwala go poczuć w rytmie, który na chwilę porządkuje to, co rozproszone. Rok Pański 2024. Lenny Kravitz, Spirit in my Heart, z krążka Blue Electric Light. Wspomnienia redaktora Wybrana.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Pierwsze umowy w ramach programu Safe podpisane. Konfederacja apeluje o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
1: Wiadomości wnet.
0: Konfederacja apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego, najwyższego odznaczenia Polski. Apel stanowi reakcję na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Gdzie oni mają rozum, że z tych upowców bohaterów robią, powiedział prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak w Polsat News.
2: Jeżeli jakaś formacja splamiła się systemowo ludobójstwem, bo to nie było tak, że jedną zbrodnię wojenną popełnił jeden upowiec. Ludobójstwo na Polakach było systemową doktryną UPA. Koniec, kropka. To, że mieli wrogów, których my też nie lubimy, czyli Sowietów, to absolutnie niczego nie usprawiedliwia. I to nie był problem tylko Bandery. To był problem całego dowództwa UPA i szeregowych upowców, którzy uczestniczyli w mordach na Polakach. To są tak barbarzyńskie historie, że to nie uległo potępieniu na Ukrainie, to ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Zastanawiam się, gdzie oni mają rozum, że z tych upowców bohaterów robią.
0: To jest właśnie ten dzień. Minister mało nie posiwiała, powiedział premier Donald Tusk w trakcie uroczystości podpisania pierwszych umów w ramach programu SAFE.
3: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Patrzę na panią minister Sobkowiak. Trochę koloryzowała, kiedy powiedziałem przed chwilą jeszcze na ucho, że niemalże posiwiała, pilnując do końca, aby te przedsięwzięcia wystartowały. Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
0: Pierwsze podpisane umowy SAFE dotyczą sprzętu na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. W ciągu kilku dni podpiszemy 40 umów, przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Widzicie, podpisujemy umowy nie w Berlinie, ale pod Warszawą, z polskimi firmami, nie innymi. Są na czas, bo też słyszałam, czytałam w ostatnich dniach, że na pewno nie zdążymy. Nie dosyć, że zdążyliśmy, to jeszcze zdążyliśmy lepiej niż zakładaliśmy, bo w ciągu najbliższych 3 dni podpiszemy ponad 50 umów z polskimi firmami na dostawę sprzętu.
0: Rząd złamał prawo, podpisując umowę SAFE z Komisją Europejską, uważa opozycja. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa przewiduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. W Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Lidia Czechak pytała o serię fałszywych zgłoszeń, po których służby wchodziły do mieszkań osób związanych z tą partią. Minister Kierwiński nie panuje nad sytuacją, mówiła Czechak.
5: Mamy sytuację absolutnie skandaliczną. Pod fałszywymi zgłoszeniami na numer 112 według relacji mediów, także SMS-em, służby wyważyły drzwi i wchodziły do prywatnych mieszkań, w tym do mieszkania należącego do matki pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzić miało o fałszywe zgłoszenia pożaru i zagrożenia życia, ale to nie jest według nas drobna pomyłka, to jest obraz państwa, które nie potrafi odróżnić realnego zagrożenia od prowokacji, a potem premier zwołuje narady już po fakcie, kiedy drzwi są wyważone, a zaufanie obywateli do państwa zdemolowane.
0: Odpowiadał jej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Przekazał, że służby zadziałały sprawnie i zatrzymały 3 mężczyzn, którzy mieli dokonywać tych fałszywych alarmów.
6: Zdarzają się i zdarzały się zawiadomienia fałszywe. W okresie waszych rządów było ich nawet kilkakrotnie więcej niż w tej chwili. W ciągu kilkunastu dni, nie lat, doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców. Poniosą surową karę. To nie są chłopcy, to są ludzie, którzy zagrażają niebezczelność. To była mowa o chłopcach. To nie są chłopcy, to są przestępcy, którzy dopuszczają się najpoważniejszych przestępstw. Ścigalność za waszych czasów, w 23 roku tych przestępstw była na poziomie 5%.
0: W sobotę wieczorem służby interweniowały w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu strażacy wyważyli drzwi. Gościem Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Mówił między innymi, że odwołanie innych prezydentów dużych miast w Polsce raczej się nie uda. W Krakowie się udało, bo partie polityczne nie odgrywały głównej roli w zachęcaniu do udziału w referendum, powiedział Kukiz.
1: kilku tych miastach dużych, to się nie uda. To się nie uda ani w przypadku pani Zdanowskiej, ani w przypadku pana Sutryka. Wątpliwe, żeby to się też udało w Rzeszowie. Do tego jest potrzebna bardzo duża mobilizacja obywatelska i jak najmniejszy udział partii politycznych w tego typu zdarzenia.
7: To może to musi być
1: to bardzo dobrze. Tylko, że teraz partie się w to wmieszają. Zobaczy pan. Prawo i Sprawiedliwość to wejdzie, prawica w to wejdzie i wtedy zniechęci całą resztę.
0: Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: O. Reklamie.
12: Autopromocja.
13: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
14: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15.00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
12: To była autopromocja.

Dzień dobry. To jest audycja numer 33. I ta dzisiejsza audycja ma zupełnie wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju charakter, bo właściwie łączy ją trochę z sobotnią Sztuka jest magią, której w najbliższą sobotę nie będzie z powodu uroczystości 17-lecia Radia Wnet. Gdy słuchacie teraz tej audycji, od kilku godzin jestem na Stadionie Narodowym. Od godziny 11, kiedy otwarto Międzynarodowe Targi Książki, mamy tu własne stoisko, no już wiadomo, posiadamy od ponad roku swoje wydawnictwo, nazywa się Piesku. Jest to wydawnictwo Witolda Pilarowskiego. Ponieważ książki francuskie stanowią w moich zbiorach potężną pozycję, postanowiłam opowiedzieć właśnie ich dzieje, oczywiście tylko częściowo. Pierwsza pozycja dotycząca Edith Piaf to był apokryf Simone Berthaud, który jakimś cudem ukazał się krótko po śmierci artystki. Natomiast autorka opasłego dzieła uchodziła za przyrodnią siostrę Piaf. Wspominają o niej czasami w tej czy innej pozycji biograficznej autorzy. Merytorycznie wartość zerowa, wymieniam jedynie dla uczciwości i porządku rzeczy. Od niedawna piszę nową książkę pod tytułem Przypadek nie istnieje. To moja osobista teoria, wymyślona jakiś czas temu. I oto pierwszy z brzegu tak zwany przypadek. Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia skończyłam cykl międzynarodowych koncertów w Europie. Samolot z Berlina do Warszawy nie odleciał, ponieważ nie przyleciał z polskiej stolicy. Odprowadzający mnie berlińscy znajomi zabrali do mieszkania pisarki Hanny Krace. Wytworne salony, gdzie zgromadziła się taka wytworna elita dziennikarsko-literacka. Pani Krace zainteresowała się moim nazwiskiem. Wyjaśniłam, że pochodzi z Luku Triumfalnego Ericha Marii Remarka. Nasza rozmowa toczyła się bardzo interesująco, obejmując uniwersalne problemy kultury, łącznie z moim rumuńskim dzieciństwem w środowisku niemieckim. Na pożegnanie ofiarowała mi tomik Rowolta Mein Leben, czyli Moje życie. To autobiografia Edith Piaf, której fragmenty niebawem czytałam na antenie radiowej. Najmilsze są wtedy komplementy Wojtka Młynarskiego, że czuję ducha języka. To bardzo się cieszę, bo akurat tłumaczę z niemieckiego. Ma Vie ukazała się w Paryżu krótko po śmierci Edith Piaf. Ona zmarła 10 października 1963 roku. Spisana wcześniej przez dziennikarza francuskiego i przetłumaczona od razu w Berlinie. To jedna z najważniejszych pozycji mojego francuskiego księgozbioru, właśnie choć niemiecka. Zamierzam ją wkrótce przetłumaczyć w całości, bo wydany w formie papierowej będzie oraz audiobook też. Wyznania Edith Piaf są na swój sposób okrutne w swojej szczerości. Rzadko spotykana jakość. No, nie każdy może sobie pozwolić na podobne otwarcie swojego ja. Już się niecierpliwie do pracy nad tomikiem, choć przecież znam go niemal na pamięć. Wspominam o tym, bo dopiero niedawno przetłumaczyłam Małego Księcia z francuskiego oryginału Gallimarda z roku 1946, co dostarczyło mi zaskakujących przeżyć osobistych, a przecież obcuję z tym arcydziełem całe dorosłe życie. Kolejna pozycja Piaf to imponujący zbiór wszystkich publikacji prasowych jej bogatego życia. Jest to ogromny album zatytułowany Emportée par la foule, czyli Uniesiona przez tłum,
co jest fragmentem tekstu jej wspaniałej piosenki zatytułowanej Tłum. Najbardziej zdumiewające są dzieje tego tomu, potwierdzające moją teorię o przypadku, który nie istnieje. Zimą 2000 roku poleciałam do Brukseli zaśpiewać recital dla publiczności francuskojęzycznej. Wracając z próby w Śródmieściu, wsiedliśmy z pianistą do niewłaściwego metra i znaleźliśmy się w dzielnicy dziwnie przypominającej paryską Belleville. To tam, gdzie urodziła się Edith Piaf. Zatrzymujemy się przy wystawie antykwariatu. A tam czarne tomisko, album Piaf. Jest to jedna z moich najcenniejszych pozycji francuskiego księgozbioru. Gdy już bywałam w Paryżu prywatnie, mieszkałam przez jakiś czas w okolicy Gare Saint-Lazare, ponieważ mój zaprzyjaźniony hotel miał niejako nazwę Wilson, nazwałam go hotelem doktora Ravika. Chodząc ulicami Paryża, bo najbardziej kocham teatr ulicy, wyobrażałam sobie, jak Erich Maria Remarque chodził tymi drogami, po czym siadał do maszyny i pisał Luk Triumfalny. I przez wiele lat trwałam w tym błędnym mniemaniu, aż dowiedziałam się, że pisał moją ulubioną powieść miłosno-polityczną w Nowym Jorku pod koniec wojny. Dziwne, Mały Książę też powstał w Nowym Jorku prawie w tym samym czasie. W jakimś momencie przeniosłam się na lewy brzeg Sekwany do hotelu Saint-André-des-Arts. Nie wiedziałam, że święty Andrzej jest patronem sztuk. Hotel mieści się w 500-letniej kamienicy, bez windy, bez telewizorów. Właściciel hotelu znał z widzenia Witolda Gombrowicza, który tam mieszkał, oraz Emila Ciorana, który mieszkał vis-a-vis nieodległego teatru Odeon. Przypomnieć muszę, że Emil Cioran, urodzony w rumuńskiej Transylwanii, spędził większość życia w Paryżu. Był członkiem Akademii Française, podobnie jak Andrzej Wajda i Roman Polański. Na lewym brzegu, blisko Panteonu, odkryłam księgarnię filozoficzną, gdzie kupiłam dzieła wszystkie Emila Ciorana, wydane w jednym tomie przez Gallimarda, na takim pergaminie, że w ogóle nie widać, że to takie tomisko grube. Zapłaciłam śmieszną kwotę 30 euro. Na moje zdziwienie dowiaduję się, że książka wartościowa jest we Francji wysoko dotowana. O, warto by się nasi wydawcy nauczyli, bo książka w Polsce jest moim zdaniem stanowczo zbyt droga na inteligencką kieszeń. Tak, i tutaj, ponieważ wróciłam do mojej ojczystej Rumunii, to proponuję, żebyśmy posłuchali teraz fragmentu, przynajmniej nie wiem ile się zmieści, wspaniałego dzieła Georgia Enescu. Jest to druga rapsodia rumuńska. Tutaj przypomnę, że George Enescu, który bywał oczywiście w Rumunii, miał tam swoją rezydencję letnią i inną, ale głównie ostatnie lata spędził w Paryżu, gdzie mieszkał, a ja uczyłam się skrzypiec na początku w Rumunii u jego ucznia Jona Pyrla. Słuchamy rapsodii rumuńskiej.

Zauważyłem w pewnym momencie, że we Francji nie ma prawie wcale książek w twardej oprawie. Okazuje się, że ta głupia polska moda wynika z wysokości ceny. Tak, no to twarda okładka podnosi ją o 15-20%. Kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o kasę. W latach odwilży ukazała się w Polsce powieść Jana Gerharda pod tytułem Niecierpliwość. To był taki polski łuk triumfalny. Miałam przyjemność poznać pana Gerharda, był naczelnym redaktorem znakomitego tygodnika Forum. Spędził kilka lat po wojnie w Paryżu jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej.

pewno związany z niejednym wywiadem. Bardziej niż trochę znałam jego życie z opowieści, którymi chętnie się dzielił. W czasach studenckich tkwiłam w szponach egzystencjalizmu. Zgodnie z modą nosiłam się na czarno, piliśmy wino czerwone w piwnicach klubowych, przeważnie studenckich, paliliśmy papierosy. Epoka tonęła w dymach, podobnie jak ekrany kinowe. Po pierwszej lekturze Luku Triumfalnego przybrałam pseudonim Rawik i wkrótce zalegalizowałam jako nazwisko. Jak przystało na gorliwą egzystencjalistkę, chłonęłam Jeana Paula Sartre, Drogi Wolności, z którego to tomu niewiele rozumiałam, bo to dzieło z kluczem, a ja nic nie wiedziałam na ten temat. Ale utkwiło mi jedno zdanie. Po latach wyznaję je również. Należy robić to, co się chce robić, ale nieustannie siebie kontrolować. Wbrew duszy romańskiej od początku wolałam Szekspira od Moliera i tak już chyba pozostanie. A z Ulyssesa Jamesa Joyce'a także nawet jeszcze bardziej niż nic nie zrozumiałam, ale w pamięci pozostaje to wielkie zdanie o liczbie doskonałej, czy jakiej tam. Często cytuję to słynne zdanie, bo jest bardzo mądre, ale oszczędzę słuchaczom dzisiaj tak mądrych zdań. Podczas pierwszego pobytu w Paryżu weszłam w środowisko amerykańskich dziennikarzy i zrozumiałam, że Amerykanin w Paryżu to nie jest taki sobie tytuł Gershwina, to po prostu stan ducha. Nawet poznałam w Paryżu już wtedy taki stary dom na lewym brzegu przy ulicy de la Chaise, gdzie nie było wind ani cieplej wody, ale Amerykanie ochoczo tam zamieszkiwali, oczywiście czasowo, bo to dla nich była taka stara kultura Europy właśnie, bez wind i bez ciepłej wody. Pomieszkiwał tam sam Arthur Miller, sławny dramaturg, ze swoją ostatnią żoną, austriacką fotografik, z którą był bardzo szczęśliwy, czego nie można powiedzieć o sławnym małżeństwie z Marilyn Monroe, którą opisał wiernie w swojej autobiografii Okruchy czasu. Zapamiętałam jedno jej zdanie z początku ich bliskości, kiedy znaleźli się w jakiejś księgarni. Ona bardzo się interesowała książkami, a dlaczego, dlaczego? No bo chce wiedzieć, dlaczego jest, jak jest. Co zawiera nawet interesującą głębię. Co do głębi, bardzo lubię początek Fryderyka Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Gdy chodzi o to, czy linoskoczek spadnie ze swojego sznura, czy nie spadnie. Powtarzam to często w swoich audycjach, bo to sama prawda o życiu. A jednak ostatnio najbardziej lubię Małego Księcia, jego filozofię. Ona jest równie prosta i przystępna, ale tylko pozornie. Tak bardzo zbliżyliśmy się do niego z Witusiem, że nasza Toyota oblepiona jest teraz ze wszystkich stron obrazkami Małego Księcia. To są te nowe ilustracje, które zamówiliśmy u Małgosi Pomorskiej. Co wzbudza entuzjazm na ulicach, ludzie trąbią, fotografują i radośnie się uśmiechają. Ostatnio na koncert Maty na Stadionie Narodowym przyjechali bardzo młodzi ludzie, nasi zaprzyjaźnieni czytelnicy, no i umówili się tu w Radiu Wnet po autografy na egzemplarzach Małego Księcia. Zmieniam swoje zdanie o stadionowych koncertach z ich powodu. Nawet sięgam na nowo do psychologii tłumu Gustava Le Bon, bo świat ulega gwałtownym zmianom i trzeba się z nimi godzić, chociaż nie do tego.

tego stopnia, żebym rap zamieściła gwałtownie na swojej playliście. Przynajmniej na razie. Wiadomo na pewno, że jest to nowy, oryginalny gatunek piosenki. Nie można udawać, że nie istnieje. Jak to bywało niegdyś w PRL-u z jazzem oraz muzyką rockową. Zastanawiam się, w jakim stopniu literatura kształtuje młodych ludzi. Bywa z tym szalenie rozmaicie. To bardzo osobiste problemy i na swój sposób, niezależnie od epoki, bo nie trudno zauważyć, że w każdym czasie ilość ludzi głębszych duchowo, intelektualnie stanowi mniejszość procentową. I to w każdej epoce. Sięgam po latach do tomu Le Bona i czytam wstęp. Co pisze Gustave Le Bon na samym początku swojego wielkiego dzieła? Całokształt wspólnych cech jednostek danego narodu, wynikających z dziedziczności i wpływów środowiska, stanowi duszę rasy. Cechy te są dziedziczne, zatem niezwykle stałe. Gdy jednak pewna ilość ludzi ulegnie wzajemnym wpływom, zespoli się chwilowo i wtedy obok ich cech dziedzicznych wychodzą na jaw nowe cechy, nieraz mocno odmienne od cech rasy właśnie. I dalej czytamy u Le Bona. Ich całokształt tworzy duszę zbiorową, potężną, lecz krótkotrwałą. W dziejach narodów dusze odgrywały zawsze rolę niepośrednią. Nie była ona jednak nigdy brzemienna w skutki, jak w obecnej epoce. Przypominam, dzieło Psychologia tłumu ukazuje się w druku w ostatniej dekadzie XIX wieku, czyli bardzo dawno. Charakterystycznym rysem obecnego wieku naszego jest górowanie nieświadomej działalności tłumu nad świadomym działaniem jednostek. Odkrycia doktora Le Bona dają do myślenia właśnie dzisiaj, gdy nad wszystkim góruje maszyna, czyli algorytm, że nie wspomnę o gloryfikacji sztucznej inteligencji. Tłum został skutecznie zastąpiony przez internet. Na to już nie ma ratunku. Tak mi się wydaje. I co? Na koniec jeszcze powiem tylko, że pozdrawiam moich słuchaczy ze stolika na Międzynarodowych Targach Książki na Stadionie Narodowym i bardzo serdecznie zapraszam. Moje spotkanie z publicznością właśnie na Stadionie Narodowym wyznaczono akurat w dniu 17 urodzin Radia Wnet, czyli w sobotę 30 maja o godzinie 11, ale szef obiecał, że do mnie, tak, Krzysztof Skowroński, że do mnie zadzwoni. No cóż, i dalej proszę posłuchać muzyki. To będą moje ulubione dwa arcydzieła. Tak wspaniale, że nawet ich nie muszę zapowiadać. Realizował Szymon Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.

0: czwarta osoba została zatrzymana w sprawie fałszywych zgłoszeń, po których służby wchodziły do mieszkań polityków i publicystów prawicy. Czy prezydent zaskarży rozporządzenie dotyczące małżeństw jednopłciowych do Trybunału Konstytucyjnego? Pierwsze umowy w ramach programu Safe podpisane. Konfederacja apeluje o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. O tym powiemy w wiadomościach Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Czwarta osoba została zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, przekazał premier Donald Tusk. Dodał, że prawdopodobne są kolejne zatrzymania. Wcześniej w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Lidia Czechak pytała o serię fałszywych zgłoszeń, po których służby wchodziły do mieszkań osób związanych z tą partią.
2: Mamy sytuację absolutnie skandaliczną. Pod fałszywymi zgłoszeniami na numer 112 według relacji mediów, także SMS-em, służby wyważyły drzwi i wchodziły do prywatnych mieszkań, w tym do mieszkania należącego do matki pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzić miało o fałszywe zgłoszenia pożaru i zagrożenia życia, ale to nie jest według nas drobna pomyłka, to jest obraz państwa, które nie potrafi odróżnić realnego zagrożenia od prowokacji, a potem premier zwołuje narady już po fakcie, kiedy drzwi są wyważone, a zaufanie obywateli do państwa zdemolowane.
0: Odpowiadał jej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Mówił, że służby zadziałały sprawnie i za poprzednich rządów było więcej bezkarnych, fałszywych zgłoszeń.
3: Zdarzają się i zdarzały się zawiadomienia fałszywe. W okresie waszych rządów było ich nawet kilkakrotnie więcej niż w tej chwili. W ciągu kilkunastu dni, nie lat, doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców. Poniosą surową karę. To nie są chłopcy, to są ludzie, którzy zagrażają niebezczelność. To była mowa o chłopcach. To nie są chłopcy. To są przestępcy, którzy dopuszczają się najpoważniejszych przestępstw. Ścigalność za waszych czasów, w 23 roku tych przestępstw była na poziomie 5%.
0: W sobotę wieczorem służby interweniowały w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu strażacy wyważyli drzwi. Gościem Radia Wnet była doradca prezydenta Barbara Socha. Mówiła, że rozporządzenie umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych w Polsce jest nielegalne. Nie wiadomo jednak, czy prezydent albo posłowie PiS-u zaskarżą je do Trybunału Konstytucyjnego.
4: To jest rozporządzenie po pierwsze nielegalne, bo ono ustanawia wzory dokumentów co do instytucji prawa, które w polskim porządku nie istnieją, tak? Bo nie ma czegoś takiego w polskim porządku prawnym jak małżeństwo jednopłciowe.
5: To rozporządzenie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Czy takie działanie będzie wykonywał pan prezydent?
4: Nie, prezydent nie podjął takiej decyzji, natomiast to jest świeża sprawa, to jest dopiero co wydane rozporządzenie. Taka decyzja jeszcze nie została podjęta.
0: W maju ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji podpisali rozporządzenie dotyczące transkrypcji homomałżeństw zawartych za granicą. Zmiana umożliwia transkrypcję w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. To pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konfederacja apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego, najwyższego odznaczenia Polski. Apel stanowi reakcję na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Gdzie oni mają rozum, że z tych UPA-owców bohaterów robią, powiedział prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak w Polsat News.
6: Jeżeli jakaś formacja splamiła się systemowo ludobójstwem, bo to nie było tak, że jedną zbrodnię wojenną popełnił jeden upowiec. Ludobójstwo na Polakach było systemową doktryną UPA. Koniec, kropka. To, że mieli wrogów, których my też nie lubimy, czyli Sowietów, to absolutnie niczego nie usprawiedliwia. I to nie był problem tylko Bandery. To był problem całego dowództwa UPA i szeregowych UPowców, którzy uczestniczyli w mordach na Polakach. To są tak barbarzyńskie historie, że to nie uległo potępieniu na Ukrainie, to ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Zastanawiam się, gdzie oni mają rozum, że z tych UPA-owców bohaterów robią.
0: To jest właśnie ten dzień. Minister mało nie posiwiała, powiedział premier Donald Tusk w trakcie uroczystości podpisania pierwszych umów w ramach programu SAFE.
7: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Patrzę na panią minister Sobkowiak. Trochę koloryzowała, kiedy powiedziałem przed chwilą jeszcze na ucho, że niemalże posiwiała, pilnując do końca, aby te przedsięwzięcia wystartowały. Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
0: Rząd złamał prawo, podpisując umowę SAFE z Komisją Europejską, uważa opozycja. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa przewiduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Nasz naród jak lawa.
13: Gen wolności.
14: Młodzież w walce z komuną.
15: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
16: Bo to nie będzie opowieść ofiarach.
17: To będzie opowieść o wojownikach.
15: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
16: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
18: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was. O młodych.
8: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
21: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
22: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
20: Kierunek piętro 17.
21: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
22: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
23: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
24: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
23: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
25: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
19: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Panie i panowie, dzień dobry. Tomasz Wybranowski, 28 dzień maja, od samej północy, rok pański 2026. Będzie życzeniowo i będzie niezwykle, ale zanim to nastąpi...
2: Czas na Częstograj.
1: Wczorajsza jubilatka, Konstancja Kochaniec. Jej najnowszy singiel, Radio w jaskini. No i za chwilę te niezwykłe życzenia, absolutnie niezwykłe.

Wczoraj to nagranie miało swoją premierę w programie Cienie w jaskini. Konstancja Kochaniec, Radio w jaskini. Dodam jeszcze wczorajsza jubilatka, ale piękne słuchaczki i zacni słuchacze.

No i te życzenia będą bardziej niż niezwykle. Głos mi się trochę łamie, bo rzadko są takie dni, które zatrzymują w tym całym biegu codzienności absolutnie wszystko. To dni, w których bardziej niż zwykle czujemy wdzięczność za ludzi, pamięć, rodzinne historie przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i właśnie taki dzień przeżywaliśmy wczoraj, 27 maja, bo proszę Państwa, mówię to z ogromnym wzruszeniem i serdecznością, bo składamy najpiękniejsze życzenia wyjątkowej słuchaczce Radia Wnet, pani Teofilii Dellinger z Wrocławia, właściwie z wrocławskiego Oporowa, ukochanej babci Harpi, która wczoraj świętowała niezwykły jubileusz 102 urodzin, panie i panowie. To nie przejęzyczenie redaktora wybrana, a 102 lata to i 102 lata rodzinnych wspomnień, tej codziennej odwagi, bo scenariusz babci Harpi, pani Teofilii Dellinger, to gotowy scenariusz nie na film, ale na serial z kilkoma sezonami. To też 102 lata siły i mądrości, które nie da się nauczyć z książek. No i przypomnę, że imię Teofila pochodzi z języka greckiego i oznacza przyjaciółkę Boga albo umiłowaną przez Boga. No i trudno o piękniejsze znaczenie dla osoby, która przez całe życie dawała innym dobro, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. No i pani Teofilo, 200 lat, do życzeń dołącza się też prezes Krzysztof Skowroński, bo jest pani żywym świadectwem tego, że prawdziwa siła nie krzyczy, ona trwa spokojnie, cierpliwie, wiernie, mimo wszystkich burz historii. No i cóż, też dziękujemy za pani obecność, za pogodę ducha i za to niezwykłe światło, które bije od ludzi wielkiego serca. No nie każdy dzień przynosi pani Teofilo spokój, zdrowie, miłość najbliższych i radość z drobnych chwil. No i niech nie zabraknie uśmiechu, muzyki i dobrych ludzi wokół. No a dzisiaj, dzień po 102 urodzinach, wszyscy kłaniamy się pani z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością. A ten dzień miał jeszcze wyjątkowy wymiar, bo też święto obchodziła wnuczka pani Teofilii Dellinger, nasza umiłowana pani kompozytor Konstancja Kochaniec. Urodziły się panie tego samego dnia. No i cóż, z życzeniami, raz jeszcze, bo wczoraj w Cieniach Jaskini, dużo muzyki i słów o tym, co tworzy Konstancja Kochaniec. No, ale dla pani Teofilii Dellinger z życzeniami 200 lat bez żadnego remontu i ingerencji, tak jak jest, niech będzie, let it be, niech trwa, jak śpiewali Beatlesi. Ta oto pieśń pani Teofilu, babcio Harpio, Mieczysław Fok i DJ Twister, gra Gramofonomanka, Dancehall Remix. Takie to mamy słuchaczki.

0: pieśni, specjalne życzenia z okazji 102 urodzin dla pani Teofilii Dellinger z Wrocławia, ukochanej babci Harpi, bo tak na babcie mówią najbliżsi panie i panowie. Z ukłonami też dla platynowego słuchacza Stanisława, który nas podsłuchuje pod niebem Warszawy.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Panie i panowie, natomiast pewne rocznicowe historie zbliżają się, jeżeli chodzi o albumy muzyczne. Przypomnienie, 44 lata temu, w roku pańskim 1982, ukazała się ostatnia, 8. płyta formacji Roxy Music i o tej płycie Avalon będę opowiadał, panie i panowie, za tydzień w muzycznym piątku, bo dzisiaj... No dzisiaj hymn tego mojego ukochanego Dublina musi zabrzmieć. Dublin City Sky. .15.20 Radio Wnet, gdzie muzyka warta słuchania. Life on KEXP.

Dublin City Sky Fountains DC, panie i panowie, hymn Studia 37, natomiast jak redaktor Wybran dojedzie, dożyje do września, to specjalne programy o płytach Use Your Illusion, część pierwsza i część druga. 35 lat mija. Don't Cry, Alternative Lyrics.

0: Don't Cry z płyty Use Your Religion, część druga. Rozgrzewamy atmosferę przed 35, bo wrześniową porą 1991 roku. Ta płyta ukazała się razy dwa. Za chwilę magazyn Ponad Oceanami, a Tomasz Branowski mówi: kłaniam się ku dobru, piękny światu, miłości, szacunkowi do samych siebie. A co?
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
4: Maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
5: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
6: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
5: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret

0: aktualne wydarzenia ponad oceanami.
1: Ponad oceanami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak i Radio Wnet z tej strony oceanu. Witam oczywiście wszystkich korespondentów ze Stanów Zjednoczonych, Radio Deon. Witam także tych z Europy i nie tylko, bo dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy zmieniać kontynenty i naprawdę przemierzać długie trasy, aby przedstawić Państwu najciekawsze wybrane informacje z różnych miejsc. A zaczniemy, drodzy Państwo, dzisiejszą podróż prosto spod nieba Londynu. Tam czeka już na Państwa współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
0: Ponad oceanami.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu, prosto z upalnego od kilku dni Londynu. Gorąco się robi nie tylko w powietrzu, ale i na ziemi. Po dwóch i ponad pół roku czekania w końcu premier Rzeczpospolitej zawitał na brytyjskiej ziemi. I to od razu z dużym przytupem. Podczas spotkania z Keirem Starmerem, premierem Wielkiej Brytanii, premier Rzeczpospolitej Donald Tusk podpisał traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W ocenie premiera Wielkiej Brytanii to największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Donald Tusk ujawnił, co udało się wypracować. Jak podaje portal gov.uk, premier udał się w środę do Northolt na zachodzie Londynu, by spotkać się z Keirem Starmerem i podpisać traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Celem traktatu jest zacieśnienie współpracy między krajami w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada on m.in. wprowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych, wymiany informacji, a także objęcie kwestiami cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa zdrowotnego. Jak wiemy, brytyjskie wojska już od długiego czasu ćwiczą na terenie Rzeczpospolitej. Podczas wejścia Polski do Unii Europejskiej również i polscy policjanci trenowali się właśnie w Met Police. Więc wygląda na to, że zacieśnianie tych stosunków postępuje. Mam nadzieję, że będzie to nie tylko na papierze. Jednakże bieżący tydzień to nie tylko spotkanie Keira Starmera i Donalda Tuska. Okazuje się, że takich spotkań na szczycie mamy więcej. Warszawa i Londyn są bliskie porozumienia w sprawie nauczania języka polskiego w brytyjskich szkołach, zadeklarowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas wizyty w Londynie, która odbyła się we wtorek. Brytyjscy uczniowie mogą obecnie uczyć się języka hiszpańskiego, niemieckiego czy francuskiego, a polskiemu rządowi zależy na tym, by do listy dopisać również język polski. To główny temat wtorkowego spotkania minister Nowackiej i szefowej brytyjskiego resortu edukacji Bridget Phillipson. Egzaminy końcowe szkoły średniej mogą odbywać się m.in. w języku polskim. W Wielkiej Brytanii istnieje również około 150 polskich szkół sobotnich. Z jedną z nich spotkaliśmy się w minioną sobotę podczas obchodów Polish Heritage Days, Dni Dziedzictwa Narodowego w Hatfield na północ od Londynu. Tu znajduje się właśnie jedna z polskich szkół sobotnich, która współorganizowała to wydarzenie. Spotkaliśmy się podczas niego również z nowo wybranym merem gminy Welling Hatfield, Michałem Siewniakiem, który jest wieloletnim polskim radnym i tydzień temu w czwartek został wybrany właśnie nowym merem na kolej rok. Mam nadzieję, że ta współpraca również będzie się zacieśniać między lokalnym samorządem a studiem Londyn Radia Wnet. Wygląda na to, że miniony tydzień to silny polski akcent w Wielkiej Brytanii. Ja zapraszam Was już do słuchania nas w najbliższą niedzielę od godziny 9, gdzie więcej informacji będzie płynąć ze studia Londyn. Serdecznie pozdrawiam, Aleks Sławiński.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Aleks Sławiński, Studio Londyn, a teraz, drodzy Państwo, wędrujemy do współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Po drugiej stronie oceanu czeka już Sławomir Bucik.
0: Ponad Oceanami.
3: Jaśmino, dzień dobry, witaj gorąco i serdecznie witam wszystkich słuchaczy naszych stałych magazynu Ponad Oceanami. A co słychać w Chicago, pewnie zapytasz. Przede wszystkim burmistrz naszego miasta, Brendan Johnson, spotyka się dziś w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Pierwszym papieżem pochodzącym także z naszego miasta, czyli z Chicago. To jest informacja niezwykle cenna, podają ją wszystkie media od lewych poprawę. Prywatna rozmowa odbędzie się w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie. Johnson, czyli burmistrz miasta Chicago, zapowiada, że podziękuje

0: A papieżowi między innymi za jego stanowisko wobec konfliktów zbrojnych oraz polityki imigracyjnej administracji Donalda Trumpa. Delegacja z Chicago przekaże Ojcu Świętemu symboliczne prezenty, w tym gadżety drużyny Chicago Cubs, i tu się zaczyna dyskusja. Dlaczego? Dlatego, że papież jest fanem drugiej drużyny z Chicago, czyli White Sox, jeśli idzie o baseball, a nie Chicago Cubs. To tak można powiedzieć na przekór. Ta wizyta wypełnia nasze serwisy informacyjne, ale Illinois wprowadza nowe przepisy, które będą wspierać rodziny wcześniaków i dzieci, a które przebywają na oddziałach intensywnej terapii noworodków. I to być może w Polsce nie jest żadna nowość, ale w Stanach Zjednoczonych to jest absolutna nowość, dlatego że kobiety po prostu nie mają tutaj takich benefitów jak chociażby w Europie czy w Polsce. Ustawa, która zacznie obowiązywać już od 1 czerwca, jest absolutnie numer jeden ustawą w całym kraju i gwarantuje rodzicom dodatkowy, bezpłatny urlop w czasie hospitalizacji dziecka na właśnie intensywnej terapii. W mniejszych firmach amerykańskich rodzice otrzymają do 10 dni wolnego. Natomiast w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 50 pracowników nawet 20 dni wolnego, i to jest fenomen w skali całego kraju. Autorką tej inicjatywy jest kongresmenka stanu Illinois Laura Favre-Diaz, a która sama przed laty doświadczyła właśnie tych kłopotów, że urodziła dziecko wcześniej, no i musiała zaraz wrócić do pracy. Urlop przysługuje tu dosłownie na 3 tygodnie i kobiety muszą wracać do pracy. Illinois jest drugim stanem amerykańskim, który zdecydował się na takie rozwiązanie. Autorzy tej ustawy mówią i podkreślają, że obecność rodziców przy dziecku w szpitalu noworodku ma ogromne znaczenie dla jego zdrowia i rekonwalescencji, dlatego warto walczyć o wolne. I niektórzy się uśmiechną, co to jest 10 dni wolnego? No tak, no co to jest dodatkowe 10 dni wolnego do tych 3 wspomnianych tygodni, no ale zawsze można powiedzieć, że to jest coś i rozmowa, aby rzeczywiście budować warunki no, humanitarne dla matek, które rodzą przecież przyszłych obywateli Stanów Zjednoczonych. I na koniec powiem Państwu o także inicjatywie, o której rozpisują się wszyscy w Chicago, powstające w naszym mieście Obama Presidential Center, czyli takie Muzeum Prezydenta Barack Obamy, będzie nie tylko biblioteką prezydencką, ale także główną siedzibą programów edukacyjnych, przywódczych, różnych fundacji i tak dalej. Wszystko wokół Baracka Obamy. Organizacja od lat wspiera młodych liderów z całego świata i oferuje programy i dla studentów, i dla uczniów szkół średnich. Jak Państwo będą planować wizytę w Chicago, to absolutnie trzeba odwiedzić to miejsce, czy Państwo popieracie Obamę, czy nie. Fundacja Obamy mówi, że celem projektu jest wzmacnianie demokracji, no i także takiego zaangażowania obywatelskiego. Absolwenci różnych programów Fundacji Baracka Obamy mówią, że nowe centrum w Chicago będzie miejscem inspiracji, współpracy dla kolejnych pokoleń działaczy społecznych. Otóż Obama Presidential Center już teraz jest, tak można powiedzieć, drzwi są lekko uchylone. Wchodzą, można powiedzieć, VIP-y, je tylko niektórzy. Teraz odwiedziły Centrum Wyjątkowe Mieszkanki Chicago, członkinie organizacji Club 100, czyli osoby, które mają przynajmniej 100 lat albo więcej. Szkoda, że w Polsce takich klubów nie ma. Wśród gości znalazły się 105-letnia Mary Lee Stinger i Alicia Evans, a także Ruth Person, które mają właśnie po 100 lat. Kobiety zostały przywiezione na specjalne zwiedzanie limuzynami, czyli naprawdę jak w filmie. I osobiście panie powitane były przez przyszłego wiceprezydenta tego centrum, Johna Robertsona. Obamy nie było. Organizatorzy mówią, że ten symboliczny charakter wizyty osób, które przeżyły wielki kryzys w USA w latach 30., walka o prawa obywatelskie, czyli Martina Luthera Kinga, no i właśnie prezenturę Baracka Obamy, i wciąż są świadkami tej historii. Zwiedzanie trwało ponad 2 godziny i było pełne wzruszeń, no i także i wspomnień. Oficjalne otwarcie tego miejsca, czyli Obama Presidential Center, zaplanowano na 19 dzień czerwca. Miejsce jest wyjątkowe. Niedaleko zresztą miejsca zamieszkania prezydenta. Zanim stał się prezydentem USA, mieszkał w Hyde Parku. To jest dzielnica taka lepsza, można powiedzieć, jeśli idzie o południową stronę miasta. I tym zaproszeniem także na wakacje do Chicago mówię Państwu dziękuję. No i do usłyszenia ze studia Radia Deon Chicago. Specjalnie dla naszego magazynu Ponad Oceanami Sławomir Budzik.
1: Bardzo serdecznie, Sławku, dziękuję. A teraz, drodzy Państwo, ze Stanów Zjednoczonych wędrujemy po wiadomości za naszej wschodniej granicy, a te przedstawi Państwu Olga Siemaszko. Ponad Oceanami.
2: Witam słuchacze i dzisiaj zacznę od doniesień z Białorusi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśniło dziś ambasadorom, w tym przedstawicielom państw europejskich, dlaczego białoruskie i rosyjskie wojska przeprowadziły tydzień temu ćwiczenie z użyciem sił jądrowych. Według strony białoruskiej ćwiczenia miały charakter wyłącznie defensywny i zostały przeprowadzone w obliczu zagrożenia ze strony państw sąsiednich. Łącznie wydatki wojskowe Polski, Литвы и Лотвы маем юж 25-кротне превышать белорусские выдатки на оборону, подчас где НАТО звенкша своя обязанность беспоследняя при границе с Белоруссией. Бронь яндрова позастая незбендным, пропорциональным и наибарзи рациональным средком запевнения беспешенства Белоруссии, поинформовало министерство. Додам же бронь яндрова знайдуемся на Белоруссии, не яст властностям Белоруссии, лечь России. Российское министерство обороны спроводила главицы Яндровы на час цвечень, однако их дальше лёс позастая незнаны. Могли они позастать на Беларуси, в российской базе войсковой, альбо застать претранспортованы до России по закончению цвечень. Через несколько дней по маневрах Россия надаль грузила ужитцем брони Яндровой пшитивку Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон пробувал нават отвесть Лукашенко от подаймывания небеспечных кроков. Обецне риторика нуклеарна виразня утихла, а Путін є заєнти інними проблемами. В обличчі трудної ситуації Росії на фронті появився колійні проблем, а традиційно стрефи впливов Москви зачемлися бунтовать. А Кремль пільня потребує пшевруціць там пожондок, стосуєн заровна Мархевки, як і Кій. Найбільші проблеми дотичом обіцяння Арменії. Прем'єр Нікол Пашинян оголосив про європейські курси з краю, а наступне підписав умови у співпраці з Станами З'єдначеними. І в відповіді Москва загрозила підвищенням цін газу і юж заказала імпорту армінського коньяку, овоців ораз води мінеральної. Дісь Путін особисто удався до Казахстану, аби рятувати реляція з тим панством, споткався юж з президентом Токаєвим і заповідав велю вспільних проєктів. Обіцяв також будови електровні яндрової, фінансування саваний через Росія ораз подарував молодих тигрисов амурських. На дні ще зостало на тих міст вибране, яка на женді натиску на Молдаві. Мішканці енклави можуть отримати юж російські пашпорти. А триваємо рівніш атаки інформаційні, виміжені в панство Балтицьке. Росія по розкалені заповідяла зложення позву до Мінзенародовего трибуналу справедливості ОНЗ в зв'язку з жекомим дискримінацією росіян на Литві, Лотвії і в Естонії. А понадто російський парламент приєм устави, уповажнюється Путіна до вислання армії в цілі охорони обивателів російських в припадку їх арештування, затримання, люб об'єнця постępуванням карним за границем. Не є ще до кінця ясне, в який спосіб право то мало бути екзекуване. Експерти твердзом, що уставами передовшим хронять капітанів і залоги російської так званої флоти тіні, а тим часом самі російські парламентаристи переконуємо, що нові приписи сон потрібні, аби запобігти ситуаціям, подобним до арештування в Польщі російського археолога Олександра Буцягіна. Ольга Сімашка для магазину «Понад Оцеанами».
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To, drodzy Państwo, Olga Siemaszko, a teraz czas na korespondencję Mikołaja Murkocińskiego. Ponad
3: oceanami. Pęczlak Trumpa, no przede wszystkim chodzi o pieniądze. Tak jak mówiłem, to w tej nazwie, szlak Trumpa na rzecz pokoju i dobrobytu, no to możemy znaleźć te dwa elementy. Z jednej strony pokój, wiemy, że no przynajmniej jeszcze do niedawna pokój to był taki, no przynajmniej Donald Trump chciałaby, aby to była taka jego, powiedzmy, marka jego prezydentury, dobrobytu, no bo oczywiście za tym by szły ogromne, ogromne pieniądze. Zresztą to właśnie na tej podstawie doszło do tego porozumienia w Waszyngtonie w 2025 roku między Armenią a Azerbejdżanem. Proces, który jest aktualnie kontynuowany.
4: Bo ten szlak irański to jest szlak handlowy. I tak naprawdę wiadomo, że to jest szlak handlowy, bo jest to oczywiste, że to jest szlak handlowy, starodawny szlak handlowy. A ten z kolei łączy tylko enklawę z Azerbejdżanem, czyli jakby ma sens z punktu widzenia Azerbejdżanu i może tych, którzy będą budować albo pobierać myto za przejazd tą drogą. Natomiast takiego super handlowego znaczenia nie ma, czy ja się mylę?
3: No owszem, ono ma bardzo duże znaczenie handlowe, ponieważ jeszcze jeden tutaj wchodzi element. Chodzi o stworzenie takiego wielkiego, to jest z kolei ambicja Turcji, żeby stworzyć taki wielki pantureckie, można powiedzieć, korytarz handlowy na osi wschód-zachód, który połączyłby w zasadzie Turcję z Azją Centralną, z tymi wszystkimi państwami, które jakoś no, kulturowo z Turcją są związane. Jedyny element, którego aktualnie brakuje w tej trasie, w tym korytarzu, no, jedyne miejsce, gdzie ten korytarz jeszcze nie istnieje, gdzie jest przerwany, no to jest właśnie tutaj. Ten króciutki fragment ormiański po stronie Armenii, mniej więcej 50-kilometrowy, gdzie no właśnie tego połączenia nie ma, więc to jest także ogromna ambicja no chociażby Turcji właśnie, żeby zbudować tutaj tę autostradę, aby połączyć Ankarę, Stambuł, no chociażby, prawda, dalej z Aumatami, czy też z innymi państwami, takim jak Turkmenistan, czy też Kirgistan i tak dalej, i tak dalej. Tak więc owszem, i jeden szlak, i drugi szlak mają ogromne, ogromne znaczenie handlowe, ale i również oczywiście strategiczne. Oczywiście na razie nikt nie wie, kto będzie budował w ogóle ten szlak Trumpa, więc być może on nigdy nie powstanie, ale rzeczywiście w Waszyngtonie zostało podpisane w tej sprawie porozumienie. No i oczywiście pytanie, w jaki sposób Iran na to wszystko zareaguje. Tak jak już mówiłem, Irańczycy raczej do tej pory byli pasywni, ale po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, mam na myśli tą 12-dniową wojnę z zeszłego roku między Iranem a Izraelem oraz w kontekście dzisiejszej wojny, ta perspektywa strategiczna Iranu bardzo się zmienia.
1: Ta perspektywa bardzo się zmienia, perspektywa strategiczna, to prawda, i to chyba gdziekolwiek, drodzy Państwo, nie spojrzymy dziś na świecie, na te wszystkie konflikty, to te perspektywy zmieniają się szybko i my musimy zmieniać się razem z nimi, żeby nadążać. A teraz zobaczymy, czy nadążymy za opowieścią Małgorzaty Kleszcz i Macieja Mikurdy, czyli wędrujemy gdzieś na Filipiny. Ponad oceanem.
5: Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór, bo na Filipinach w Tagum City, gdzie właśnie się znajdujemy, mogą Państwo słyszeć te śpiewy miasta. Godzina 21:49, a wieczór to jest ten moment, kiedy Filipińczycy wychodzą z domów i śpiewają, co możemy usłyszeć wszędzie dookoła nas, lokale z karaoke, więc my próbowaliśmy się trochę schować, ale na pewno Państwo będą słyszeć dzisiejszą wokalistkę, która no, siedzi na takim wysokim krześle i śpiewa, a dookoła Filipińczycy zajadają krewetki i to jest codzienność. To jest codzienność w tych miastach, a jestem oczywiście z Maćkiem Kurdą, który już tutaj od 2 lat, a od dobrych kilku miesięcy w Tagum City, a więc ja bardzo proszę o takie przybliżenie słowem, gdzie jesteśmy i co to za miejsce i jak na ciebie zadziałało od tych ostatnich miesięcy.
6: Tagum City to stolica prowincji Davao del Norte, w której się mieszkamy. Przyjemne, senne, prowincjonalne, filipińskie miasteczko. Około 300 tysięcy mieszkańców, niska zabudowa, wszędzie dookoła palmy, karaoke i krewetki.
5: Tak jest. No właśnie, a Davao del Norte i Davao City to jest to, o czym należy powiedzieć w kontekście pewnej ciekawej informacji, a mianowicie budowy największego lotniska na świecie. To jak to będzie?
6: No jest rzeczywiście to największe lotnisko, ale ono akurat jest w prowincji Bulacan, po drugiej stronie Filipin. No i rzeczywiście padła taka idea, padł taki pomysł, ponieważ lotnisko, które teraz obsługuje Manilę i główny ruch międzynarodowy, nie może być rozbudowywane, ponieważ dookoła niego są już, bo jest po prostu zabudowa, mieszkają ludzie. Trzeba było przesiedlić, podejrzewam, dziesiątki tysięcy ludzi, żeby rozbudować manilskie lotnisko. Więc padł pomysł, żeby osuszyć, proszę sobie wyobrazić, tak, osuszyć sporą część morza i na tym wydartym morzu terenie ma powstać największe na świecie lotnisko o niesamowitym jakimś olbrzymim przepływie samolotów i ta konstrukcja już powstaje.
5: No właśnie, to na to czekamy, temu się przyglądamy, no ale w tej audycji Ponad Oceanami poruszamy z reguły też wątki polityczne, tak jak było w poprzednich korespondencjach. No właśnie, to nie można powiedzieć o Filipinach, nie poruszając kwestii morza i konfliktu z Chinami. Na czym dzisiaj stoi sprawa? Czy jest jakakolwiek zmiana i zgoda? Czy nadal konflikt, który właściwie promieniuje taką niemiłością w stronę Chin ze strony Filipińczyków, mimo że tutaj oczywiście cała masa Chińczyków i większość biznesów prowadzonych i w ogóle najbogatsi Filipińczycy to ci z pochodzeniem chińskim.
6: Ta sytuacja polityczna, no ona się zmienia jak w kalejdoskopie. Kilkakrotnie próbowałem jakieś tutaj takie tezy geopolityczne postawić na antenie Radia Wnet. No ostatnio mówiłem Państwu na przykład o tym, że w kontekście kryzysu paliwowego nastąpiło takie krótkotrwałe zbliżenie Filipin i Chin, między innymi właśnie wokół pomysłu wspólnego wydobywania ropy z tego spornego terenu. No ale teraz wydarzyła się rzecz przeciwna, mianowicie wizyta prezydenta Marcosa w Japonii i ona tutaj właśnie komentowana jako z kolei zbliżenie japońsko-filipińskie, które miałoby na celu no, taką przeciwwagę, kontrwagę wobec pozycji Chin w regionie zbudować. No, więc w tym momencie wydaje się, że chyba jednak Filipiny będą nawiązywać silniejsze relacje z tym blokiem amerykańsko-zachodnim i stawiać jednak kontrę imperializmowi chińskiemu.
5: Co nie zmienia faktu, że w niektórych sercach Filipińczyków mocniej bije w sensie pozytywnym dla nich serce, kiedy zaczyna się rozmowa o Rosji. Odnajduje się tam jakiś sentyment.
6: No, Rosja jest dla Filipin krajem egzotycznym w tym sensie, że dalekim. No my tutaj często przecież rozmawiając z nimi musimy im tłumaczyć, że dla Polski Rosja to jest taki, no użyję tego sformułowania, odwieczny wróg, bo nieraz przecież mieliśmy z tym państwem jego różnymi odmianami konflikty. No ale dla Filipińczyków to jest państwo ciekawe, znane pewnie gdzieś z jakiejś popkultury, więc no nie mają tego takiego nastawienia historycznego, jakie my mamy do tego, że Rosja to jest państwo zagrażające pokojowi.
5: No i jeszcze korzystając z tej możliwości rozmowy, bo przypominam Państwu, że też jesteśmy codziennie o 6 w Dzienniku z Podróży, ale to są trochę inne opowieści, trochę smaki, trochę bardziej kultura, ale to jeszcze nachylmy się na chwilę nad bohaterem Twojej najnowszej książki, gubernator Edwin. Słowo o nim, słowo jak tutaj zmienia to miejsce i też kim on jest dla Ciebie, bo masz szansę w ostatnich miesiącach go poznawać i chociaż czasami jest nieuchwytne, tak jak teraz, bo gdzieś tam w Manili w trakcie robienia biznesów, albo już może nawet wrócił, to jednak spotyka się z Tobą, opowiada o sobie, a Ty to wszystko bardzo dokładnie zapisujesz.
6: Rzeczywiście, ta książka, nad którą pracuję, to jest wywiad rzeka. Taka formuła jest, myślę, w Polsce rozpoznawalna i znana. No, na Filipinach wygląda na to, że będę zapisany w annałach historii literatury filipińskiej, bo jako pierwszy napisałem taką książkę o Chavicie Singsonie, teraz tworzę drugą, o właśnie Edwinie. No i rzeczywiście trochę nas to zbliża, a mam wrażenie, że my, a właściwie Ty w tej Twojej podróży z Tajlandii, to tak krok po kroku do Edwina, do gubernatora Edwina też się zbliżasz. No i mam nadzieję, że już jutro, może pojutrze będzie nam wstąpić w niego audiencji. Trudno to inaczej nazwać, kiedy no, wkracza się do jego biura, do jego domu, ustawia się w kolejce czasami kilkudziesięciu osób i czeka się na możliwość zamienienia z nim słowa.
5: Tak, ale oczywiście Radio Wnet ma specjalne względy i nikogo to nie powinno dziwić. Wywiad z gubernatorem na pewno się pojawi. To jeszcze ja słowo tak podsumowując, bo mam okazję też porównać Filipiny do Tajlandii, w której byłam przed chwilą. I to, co na pewno jest inne, to oczywiście religia. Tutaj katolicyzm w bardzo dużym procencie, mimo że znajdziemy trochę muzułmanów, to ponad 80% w dalszym ciągu tutaj to katolicy, kościoły katolickie właściwie na każdym kroku. Akurat w Tagum City największy różaniec w całych Filipinach. To Maćku, tu jeszcze powiedz słowo, widziałeś ten różaniec? Gdzie on jest?
6: Widziałem ten różaniec, on jest przy kościele, jest całkiem niedaleko z nas. No oczywiście w pierwszym momencie wyobrażałem sobie taki różaniec, który będzie koralikami do przesuwania w pałacach, a to jest po prostu no, taka bardzo duża konstrukcja, czyli te
5: oczka, można
6: oczka różańca, no to one mają takie
5: zdrowaśki.
6: Około pół metra wielkości, tak? To są takie, to jest bardzo duży obiekt, no ale rzeczywiście ten różaniec chyba też służy do odmawiania modlitw.
5: No właśnie, tu postawmy trzy kropki, więcej też o tych różnicach i impresjach na pewno na antenie Radia Wnet, a zdjęcie różańca obiecuję, że się pojawi. Dla magazynu Ponad Oceanami
6: Maciej Mikurdo
5: i Małgorzata Kleszcz.
7: Bardzo serdecznie dziękuję. To, drodzy Państwo, korespondencja prosto z Filipin. A my teraz ponownie łączymy się z Radiem Deon, Stany Zjednoczone i ojciec Paweł Kosiński.
8: Ponad oceanami.
9: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Jeden naród wobec Boga. To hasło towarzyszy tysiącom wiernych, którzy idą w narodowej pielgrzymce eucharystycznej wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Procesja wkroczyła do Georgii, przemierzając diecezję Savannah. To właśnie tutaj 31 października odbędzie się historyczna, pierwsza na południu Stanów Zjednoczonych beatyfikacja. Droga pielgrzymów to dosłownie chodzenie śladami męczenników. Dziś trudno w to uwierzyć, ale w miejscu, gdzie teraz publicznie niesiony jest Najświętszy Sakrament, katolicyzm był niegdyś surowo zakazany przez brytyjskie prawo kolonialne. Zakaz ten obowiązywał przez ponad pół wieku, aż do przyjęcia amerykańskiej konstytucji. Pielgrzymkowy mikrokosmos tworzą ludzie w każdym wieku, różnych ras i sprawności. Wierni idą w palącym słońcu. Wśród nich są tak zwani wieczni pielgrzymi, jak John Paul Flynn, który ze wzruszeniem przyznaje, że widok publicznej modlitwy uświadamia, jak daleką drogę przeszedł Kościół w Ameryce. Kim są patroni tej drogi? Pod koniec XVI wieku hiszpańscy franciszkanie zakładali misje na bagnach i wyspach Georgii, żyjąc w harmonii z rdzennym plemieniem Guale. Tragedia wydarzyła się w 1597 roku, gdy zakonnicy odmówili nowo ochrzczonemu następcy wodza zgody na wielożeństwo. Zostali zamordowani. Dziś uznaje się ich za pierwszych amerykańskich męczenników w obronie świętości małżeństwa. Dla Raymonda Martineza, kleryka z Teksasu, ta historia to drogowskaz na przyszłość. Jako przyszły kapłan chce z taką samą odwagą bronić nienaruszalności małżeństwa. Trasa procesji, eskortowana przez lokalnych szeryfów, wiodła między skromnymi domami w cieniu potężnych dębów porośniętych hiszpańskim mchem. Pielgrzymom towarzyszył niezwykły śpiew ptaków, w tym lokalnych kardynałów i sujek. Droga zakończyła się w kościele narodzin Matki Bożej w Darien, gdzie znajduje się monumentalna rzeźba upamiętniająca męczenników. Uczestnicy mówią krótko: Eucharystia zmienia człowieka i przynosi pokój, jakiego świat dać nie może. Obchody przeniosą się teraz do centrum Savannah. Procesja przejdzie śladami generała Oglethorpa, który niegdyś zakazał tu katolicyzmu, a zakończy się na schodach katedry Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela, gotyckiej świątyni nazywanej dumnie Kaplicą Sykstyńską Południa. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Radio Deon, dziękuję wszystkim korespondentom zza oceanu, także tym z Europy, z Azji. Drodzy Państwo, Andrzej Karaś wydał audycję Ponad Oceanami, zrealizował Szymon Christianus, a Michał Nisztante, drodzy Państwo, a jak to jest zrobione? No tak, Michał Trześniewski czeka już w studio, bo najwyższy czas już za moment na wiadomości w Radiu Wnet. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę Wam pięknego dnia.
8: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.

0: Dzień dobry Państwu, zaczynamy wiadomości, co w programie. Musimy natychmiast wyjść z systemu ETS, apeluje Przemysław Czarnek. Czwarta osoba została zatrzymana w sprawie fałszywych zgłoszeń, po których służby wchodziły do mieszkań polityków i publicystów prawicy. Czy prezydent zaskarży rozporządzenie dotyczące małżeństw jednopłciowych do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Wiadomości wnet.
0: Mamy gotową ustawę wyprowadzającą Polskę z systemu ETS. Jeśli nie wyjdziemy z ETS-u, wejdzie ETS-2, który spowoduje jeszcze większe ubóstwo, powiedział kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek w trakcie konsultacji projektu tej ustawy.
2: To jest szaleństwo, a szaleństwo zwiększy się do kwadratu albo jeszcze więcej, po 1 stycznia 2028 roku, kiedy wejdzie ETS-2, jeśli nie powstrzymamy ETS-1, jeśli z niego natychmiast nie wyjdziemy, ten nowy podatek klimatyczny spowoduje zwiększenie ceny tony węgla z 1500 zł do 3000 zł. Każdy użytkownik samochodu będzie płacił tylko z powodu tego ETS-2 nawet o złoty 40 czy nawet o złoty 70 w niektórych szacunkach za litr więcej.
0: Czwarta osoba została zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby wchodziły do mieszkań prawicowych polityków i publicystów, przekazał premier Donald Tusk. Dodał, że prawdopodobne są kolejne zatrzymania. Wcześniej na sali obrad w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek odpowiadał na pytania o fałszywe zgłoszenia.
3: Zdarzają się i zdarzały się zawiadomienia fałszywe. W okresie waszych rządów było ich nawet kilkakrotnie więcej niż w tej chwili. W ciągu kilkunastu dni, nie lat, doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców. Poniosą surową karę. To nie są chłopcy, to są ludzie, którzy zagrażają. Nie bezczelność, to była mowa o chłopcach. To nie są chłopcy, to są przestępcy, którzy dopuszczają się najpoważniejszych przestępstw. Ścigalność za waszych czasów, w 2023 roku tych przestępstw była na poziomie 5%.
0: W sobotę wieczorem służby interweniowały w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu strażacy wyważyli drzwi. Gościem Radia Wnet była doradca prezydenta Barbara Socha. Mówiła, że rozporządzenie umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych w Polsce jest nielegalne. Nie wiadomo jednak, czy prezydent albo posłowie PiS-u zaskarżą je do Trybunału Konstytucyjnego.
4: To jest rozporządzenie po pierwsze nielegalne, bo ono ustanawia wzory dokumentów co do instytucji prawa, które w polskim porządku nie istnieją, tak? Bo nie ma czegoś takiego w polskim porządku prawnym jak małżeństwo jednopłciowe.
5: To rozporządzenie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Czy takie działanie będzie wykonywał pan prezydent?
4: Nie, prezydent nie podjął takiej decyzji, natomiast to jest świeża sprawa, to jest dopiero co wydane rozporządzenie. Taka decyzja jeszcze nie została podjęta.
0: W maju ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji podpisali rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zmiana umożliwia transkrypcję w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. To pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jest właśnie ten dzień. Minister mało nie posiwiała, powiedział premier Donald Tusk w trakcie uroczystości podpisania pierwszych umów w ramach programu SAFE.
6: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Patrzę na panią minister Sobkowiak. Trochę koloryzowała, kiedy powiedziałem przed chwilą jeszcze na ucho, że niemalże posiwiała, pilnując do końca, aby te przedsięwzięcia wystartowały. Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
0: Pierwsze podpisane umowy SAFE dotyczą sprzętu na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. W ciągu kilku dni podpiszemy 40 umów, przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Widzicie, podpisujemy umowy nie w Berlinie, ale pod Warszawą. Z polskimi firmami, nie innymi. Są na czas, bo też słyszałam, czytałam w ostatnich dniach, że na pewno nie zdążymy. Nie dosyć, że zdążyliśmy, to jeszcze zdążyliśmy lepiej niż zakładaliśmy. Bo w ciągu najbliższych 3 dni podpiszemy ponad 50 umów z polskimi firmami na dostawę sprzętu.
0: Rząd złamał prawo, podpisując umowę SAFE z Komisją Europejską, uważa opozycja. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeśli umowa przewiduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. To były wiadomości Wnet.
8: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
9: Reklama.
10: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
11: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
12: Płytę możecie państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
11: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
9: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
15: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
16: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia Wnet. Małgorzata Kleszcz. To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Dzisiaj mniej takiej bieżącej polityki, ale bardzo ważne tematy. Właśnie połączyliśmy się z panem inżynierem Łukaszem Kurpiszem, który jest w Brukseli, prawda? Dzień dobry.
2: Panie redaktorze, jestem w Łomiankach, ale będziemy rozmawiali o Brukseli, to pewne.
1: To pewne, bo właśnie obchodzimy 60. rocznicę obchodów tysiąclecia Chrztu Polski i to bardzo ważne wydarzenie i w Brukseli przygotowano wspaniałą uroczystość. Będzie w sobotę, kto będzie w Brukseli, to bardzo zachęcamy do odwiedzenia kościoła Notre Dame i tam będzie msza w intencji właśnie pamięci o chrzcie Polski i o potomków, którzy zostali, ale co najważniejsze, to creme de la creme tej całej sytuacji, to odsłonięcie bardzo ważnej dla wszystkich patriotów tablicy pamiątkowej.
2: Tak, panie redaktorze, dokładnie pan to przedstawił z małą poprawką. To jest kościół Zwiastowania Pańskiego przy placu Brugman w Brukseli XL, w takiej dzielnicy Brukseli, która nazywa się XL. Tam będzie to odsłonięcie, tam będzie ta uroczystość w sobotę o godzinie 18:00. A dlatego w tym kościele, bo tam 60 lat wcześniej właśnie odbyła się uroczystość, którą odsłaniana tablica będzie upamiętniać. Pamiętamy, 60 lat temu to był okres, w którym niełatwo było zdobyć się na publiczne manifestowanie przywiązania do tradycji chrześcijańskich, katolickich. Owszem, 1000 szkół na tysiąclecie to był schemat, który był znany powszechnie i pięknie zaowocował, ale w kategoriach świeckich, natomiast w kategoriach innych trudno było się doszukać czegokolwiek. Kościół w Polsce robił co mógł, na ile mógł, natomiast środowiska polonijne, a środowisko belgijskie o tyle jest specyficzne, było specyficzne i jeszcze jakiś czas pozostanie, że tam mianowicie osiedlili się potomkowie, a wcześniej jeszcze weterani.
1: Żołnierze polscy.
2: Tak, czyli niestety coś się włącza, jakby ktoś telefonował do mnie, ale na to nie mam wpływu. W każdym razie to byli żołnierze Maczka i ta grupa, to środowisko wtedy postanowiło oficjalnie przeprowadzić, panie redaktorze, coś trzeba z tym zrobić, bo to będzie tak jeszcze sekundkę,
1: ale
2: chwilę.
1: Ja słyszę ja świetnie.
2: Pozwoli pan, czy też pan tego nie słyszy?
1: Ja tego nie słyszę i chyba słuchacze też tego nie słyszą. To może
2: to w takim razie kontynuujmy. W każdym razie sytuacja była wtedy taka, że grono tych polonusów postanowiło w okolicach 3 maja, wykorzystując zarówno 3 maja jako uroczystość i to tysiąclecie, spowodować piękną mszę, na której byli wszyscy, którzy wtedy w dużej ilości się znajdowali w okolicach Brukseli. Była reprezentowana oficjalnie administracja kościelna z ówczesnym nuncjuszem. Potem się odbyła piękna akademia, a teraz w 60. rocznicę tego wydarzenia zdarzy się to, o czym pan wspomniał. Będzie odsłonięta tablica, która będzie mówiła o tym wydarzeniu. Na tej tablicy opisujemy ten przypadek szczegółowo, a udział w tych uroczystościach po 60 latach od momentu, kiedy ktoś to organizował, oczywiście okrojony czy ograniczony, liczbowo wiek swoje czyni i tej grupy, które wtedy tam były, już tylko w niewielkiej ilości będą reprezentowane. Tym bardziej trzeba o tym pamiętać. Niemniej będzie nuncjusz apostolski w Królestwie Belgii, będzie ekscelencja arcybiskup Franco Coppola, No oczywiście będą przedstawiciele polscy, rektor polskiej misji katolickiej w Belgii, ojciec Damian Kopyto. Będzie piękna msza, będzie piękne odsłonięcie. Mamy nadzieję, że...
1: I wszyscy europosłowie, polscy europosłowie będą?
2: No wszyscy. Wie pan, z tymi sprawami, czyli z tą obecnością czy uczestnictwem oficjalnym, nazwijmy to, ze strony Polski nie jest tak łatwo. Formalnie tym, kto to organizuje, jest to organizacja, która nazywa się Polonia International, bo taka jest jej nazwa belgijska.
1: Andrzej Bakulski.
2: Której przewodniczy syn majora od generała Maczka. Majora, który tym się wsławił, że jako dowódca artylerii, dowódca swojego oddziału oddał, no nie bezpośrednio, ale przy udziale jego żołnierzy, ostatni wystrzał Maczka, żołnierzy Maczka w historii II wojny światowej, gdzieś tam pod Wilhelmshaven. To tacy ludzie wtedy byli, ale ich potomkowie dzisiaj tego pilnują. Natomiast ambasada no jakoś wyraża umiarkowane zainteresowanie, choć była powiadomiona. Miejmy nadzieję, że może ktoś się zjawi. Również nie bardzo duże zainteresowanie w MSZ-cie, nie bardzo. No jakby być może ze względu na wielkość tego przedsięwzięcia, ale pamiętajmy, to są ludzie, którzy swoje serce tam oddali Polsce, zostawili, choć groby ich są porozrzucane często poza krajem. Oni to wszystko pamiętali wtedy, w tych warunkach. To oni tworzyli wielkie transporty pomocy humanitarnej, które do Polski jeździły. Ta pamięć o takich wydarzeniach powinna przetrwać dłużej niż tylko bezpośrednia biologiczna egzystencja potomków. Stąd te nasze działania i troszkę ciągle mamy nadzieję, bo dzisiaj mamy czwartek, a do soboty jest jeszcze jakiś czas. Miejmy nadzieję, że w kościele podczas tej uroczystości pojawi się nie tylko grupa starych patriotów z Brukseli, ale również ci, którzy oficjalnie z ramienia Rzeczpospolitej Polskiej powinni się tam znaleźć. No, będziemy zaszczyceni.
1: No właśnie, no bo to jest troszkę tak też aż no byłoby żenujące, gdyby się pojawiał nuncjusz apostolski, a nie byłoby oficjalnych przedstawicieli polskich żadnych, no ale pisma na razie... Jakby...
2: Panie redaktorze, robiliśmy to, co można było. Andrzej Pakulski, czyli syn majora, robił swoje w Brukseli, w ambasadzie. Na razie najtrudniejsze jest jedno, wie pan, z punktu widzenia tych, którzy to robią, którzy to przecież muszą troszkę sfinansować przy okazji, a przede wszystkim przeprowadzić przez całą strukturę kościelną, która albo się zgodzi, albo nie, bo to trzeba się zgodzić, żeby ktoś w moim kościele, na moim filarze umieścił jakąś tablicę. To wszystko to zostało wykonane przez nas. No ale i zawiadomienie właściwych czynników.
1: No, a i pan
2: dwa dni przed uroczystością można byłoby oczekiwać czegoś więcej. Ja muszę się tutaj podzielić jedną historyczną refleksją. Wie pan, 40 lat temu mniej więcej, no to myśmy byli tuż po stanie, ale w trakcie stanu wojennego. Te grupy belgijskie, Polonia belgijska przysłała kilkanaście transportów, dużych transportów. Robiliśmy to tak, że w sobotę braliśmy ciężarówki, które normalnie wożą w Belgii takie piwo, co nazywa się Simej i jest światowej marki. I ojcowie trapiści odpuszczali nam taką ciężarówkę na dwa dni. Ładowało się czym się dało, to jechało do Polski, wyładowywało i wracało. Proszę pana, jak po paru latach zwrócono się do mnie, mieszkańca w Polsce, żebym ja spróbował znaleźć kogoś, kto może by spowodował jakieś formalne podziękowanie dla tych ludzi, bo tam nie tylko Polacy to robili. To robili Belgowie, którzy Polskę kochali, znali i pomagali. I wie pan co? Po tych 40 latach jest taka troszkę powtórka z rozrywki. Znaczy, odczuwam podobne zainteresowanie, a właściwie jego, delikatnie mówiąc, mniejsze zainteresowanie niż gorące serce patriotów.
1: Czyli żadne. Umówmy się. No, czyli żadne zainteresowanie i to jest w pewnym sensie smutne. No, wszyscy musimy się bić w piersi, ale dzięki panu i dzięki właśnie panu Pakulskiemu ta pamięć ma szansę przetrwać i istnieje w przestrzeni. No, to też jest niebagatelna sprawa. Wszystkich bardzo zapraszamy serdecznie, którzy będą bardzo, w Belgii.
2: Bardzo. Ktokolwiek jest w Brukseli, znaczy reprezentacja środowisk polskich w Brukseli jest dość liczna. Przecież mamy dużą grupę Polaków, którzy są pracownikami Komisji Europejskiej, instytucji europejskich. Jest tam wiele osób. Niektórzy pewnie przyjdą, niektórzy pewnie się pojawią. Wie pan,
1: jest szansa, bo mamy też słuchaczy w Brukseli, często dzwonią na telefony, więc jest
2: bardzo
1: szansa.
2: Bardzo gorąco wszystkich zapraszamy. Sobota, 30 maja, godzina 18, w kościele Zwiastowania Pańskiego przy placu Brugmana, Bruksela XL. Wszyscy, którzy tam bywają, wiedzą, o czym mówię. Pamiętajmy również, że na zakończenie jeszcze jak gdyby takiego wątku tej ciągłości, to powiem, że to niewielkie już w sensie składu osobowego środowisko, które w tej chwili pracuje w Polonii International, na przykład wspiera naszych młodych, polskich, zdolnych ludzi, którzy uczestniczą w takim cyklicznym wydarzeniu, jakim są takie konkursy innowatorskie. I jeśli to są Polacy młodzi, którzy wiedzą swoją, dają szansę, że będziemy trwali w tej sferze technicznej, ekonomicznej na wysokim poziomie, to wspomaga ich właśnie organizacja Polonia International, żeby oni tam na miejscu mogli znaleźć tanie zakwaterowanie, wsparcie, pomoc i przewodnictwo. To się daje robić. Ale tylko to, a pamiętajmy, że przecież my jako państwo mamy swoje obligacje, mamy swoje obowiązki. Muszę powiedzieć, że poza MSZ-em istnieje przecież w Kancelarii Prezydenta stosowna komórka. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, że będą obecni albo ktoś wypowie się w imieniu czego, no. Polski.
1: Tam. W imieniu prezydenta, kancelarii i
2: czekajmy na to. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że pańskie okienko, które pan otwiera w tej chwili w radiu, sprzyjać będzie temu, że ktoś to usłyszy, ktoś może chwilę nad tym się zastanowi. To niebagatelne, naprawdę.
1: No
2: pamiętajmy,
1: właśnie, tym
2: że
1: bardziej, że czasami
2: środowiska polonijne na świecie, wszędzie, to przecież są ludzie, którzy z nami są związani nie tylko myślą, mową, ale z więzami krwi i jesteśmy tym bardziej do tej lojalności wzajemnej zobowiązani i pamięci.
1: No właśnie, tym bardziej, że wśród Belgów pamięć o Maczku jest bardzo, bardzo jeszcze żywa i często się spotykam z takim, no nie wiem, jak to powiedzieć, z wdzięcznością, zachwytem i taką, no wielu, wielu żołnierzy generała Maczka zostało w Belgii, założyło rodziny i stworzyli taką wspólnotę. Jakby.
2: No wie pan, tam jest na przykład tak, bo kiedyś w Częstochowie przy kolejnej jakiejś wizycie, jak byłem, to tam opowiadano, że nie wiem, na ile to jest prawda historyczna, bo nie jestem z zawodu historykiem, że tam taki manewr Koniewa, marszałka Koniewa ówczesny, w pewnym momencie przyczynił się do tego, że skarby narodowe na Jasnej Górze zostały ochronione. Maczek posiada podobną legendę w tamtych rejonach, bo holenderskie miasta były chronione mniej lub bardziej, zależy od tego, kto je zdobywał w tym ruchu wojsk zachodnich na Berlin. i szczególnie właśnie oddziały polskie są szanowane, wspominane i goszczone serdecznie z wielką pamięcią przez tych, których oni wyzwolili w kolejnych miejscowościach belgijskich i holenderskich. Tamta pamięć jest bardzo żywa.
1: No właśnie, to wiem o tym i to do mnie dociera bardzo często i czasami jest ona bardziej żywa niż w Polsce i może właśnie warto by było nie pozostawać w tyle, tak bym to powiedział za Belgami. Bardzo panu dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Pana inicjatywa, pana zaangażowanie i własny wkład, że tak powiem, w powstanie tej tablicy to jest...
2: No mamy z Polski przynajmniej materiał tablicy, tak?
1: No właśnie. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Teraz zespół The Blur będzie, a później będzie rozmowa Jaśminy, naszej kochanej, z Izabelą Orłowską. Posłuchamy tej rozmowy, a później dalszy ciąg popołudnia Radia Wnet. Ale przypominam, kochani, przypominam, że zbieramy też tutaj wspólnotę, budujemy patronite.pl/radiownet. Nie tylko konsoleta, ale w ogóle, no żebyśmy funkcjonowali, płynęli na tych falach wolności, no to troszeczkę potrzebujemy, proszę Państwa, kabongi, albo bez kabongi to płyną tylko pstrągi. Petrus Christus teraz po zespole The Blur, że tak powiem, odpali rozmowę Jaśminy Nowak z panią Izabelą Orłowską.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox.

0: w internecie. No to może najpierw w kilku słowach przypomnijmy tak naprawdę słuchaczom Radia Wnet, bo ostatnio miałyśmy bardzo ciekawą rozmowę też z dwiema paniami dokładnie z tego samego programu, ale skąd sama idea, program Zakorzenione, czym on też jest dla pani?
1: Dzień dobry, witam państwa. Program Zakorzenione jest niezwykłą inicjatywą, bo on skupia kobiety z Polski północno-wschodniej, wschodniej i południowej, które najprościej rzecz mówiąc działają z innymi kobietami na rzecz naszego lokalnego środowiska, na rzecz tego, co jest nam najbliższe, w poszanowaniu z tradycją, z kulturą i w wielkim poszanowaniu z naturą.
0: No właśnie, więc jak słyszymy, bardzo wartościowa inicjatywa, ale trochę też może od takiej strony praktycznej. Z jakimi dzisiaj największymi wyzwaniami, problemami spotykają się kobiety na wsiach?
1: Te problemy są tak naprawdę wszędzie bardzo podobne, bo trochę zapędziliśmy się w tym życiu codziennym, pędzimy tak do przodu i nie mamy chwili na zatrzymanie się, a jednocześnie zauważamy, przeprowadzaliśmy takie diagnozy środowiska naturalnego, zauważamy, co się dzieje wokół nas i takimi problemami jest chociażby nadmierna jest susza, są niedobory wody, to jest nadmierny konsumpcjonizm, to jest jeszcze niewystarczająca wiedza mieszkańców dotycząca segregacji śmieci chociażby. Więc te tematy są bliskie nam wszystkim.
0: Są bliskie nam wszystkim. Dzisiaj, kiedy faktycznie słyszymy o suszy, to patrzymy już praktycznie na całą mapę Polski. 3/4 kraju naprawdę jest w bardzo trudnej, można wręcz powiedzieć dramatycznej sytuacji. No a tak naprawdę dzisiaj kobiety bardzo często, może nie wszyscy z państwa też mają taką świadomość, no ale są po prostu częścią tego gospodarstwa domowego i trochę też muszą myśleć strategicznie, myśleć do przodu, kontaktować się z różnymi instytucjami. Jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o takie wsparcie instytucjonalne dla kobiet na wsiach, które często są, ja to wiem jakby z praktycznej strony, i księgowymi w tym domu, prawda, i muszą ogarniać się, jak to wygląda, nie wiem, kwestia jakichś dotacji, projektów, bo to jest naprawdę bardzo dużo papierologii i potrzeba dużo eksperckiej wiedzy. Czy to jest też spore wyzwanie? Jak wygląda to takiej strony wsparcia instytucjonalnego?
1: Tak, rzeczywiście kobiety dzisiaj pełnią szereg różnych ról i mam poczucie, że śmiało sobie z tym te wszystkie role godzą. Ten program dlatego stawia na kobiety, że to kobiety działają przyszłościowo, tak trochę wizjonersko, ale one są taką siłą napędową. Nie robią tego zadaniowo, tylko widzą to w większej perspektywie. A oczywiście do takich działań, no to nie byłoby się bez wsparcia instytucji, bez wsparcia ekspertów. My stawiamy na tą wiedzę. Zapraszamy ekspertów do działania, ale po to, żeby to było takie bliskie, przyjazne, to te działania są tak skonstruowane, że one są praktyczne dla każdej kobiety, że te zastosowania, które poznają na warsztatach, na naszych spotkaniach, mogą śmiało przełożyć na działania w swoim domu. Czy to jest związane z ogrodem, powrotem do takich naturalnych metod, które kiedyś przecież stosowały nasze mamy, nasze babcie i prababcie do wykorzystania ziół w lecznictwie, w kuchni, do stosowania naturalnych środków ochrony roślin, tak? Do retencji wody i tak dalej.
0: I to jest, można powiedzieć, bardzo unikatowa wiedza, która bez pewnej takiej ciągłości pokoleniowej po prostu zniknie. Więc to jest piękną sprawą, aby o to zadbać, ale też tak sobie wyobrażam, że tutaj jednak potrzeba szerzej jeszcze rozwiązań systemowych. To, co państwo robicie, jest wielką sprawą i wy tak naprawdę też to skalujecie, bo ile już teraz jest kobiet, kół gospodyń wiejskich w programie Zakorzenione?
1: W tej chwili samych liderek i ambasadorek już jest ponad 100 osób i ta sieć będzie się dalej rozwijała. Coraz to mamy nowe osoby, które do nas dołączają, ale właśnie bez naszych partnerów nie byłoby tych działań. Bez kół gospodyń wiejskich, bez ochotniczych straży pożarnych, bez samorządów na każdym szczeblu, bez partnerów, jak na przykład Parki Narodowe czy Wody Polskie. Z racji tego, że te działania prowadzimy w sposób nienachalny i taki bliski nam wszystkim, mamy chyba dobrą renomę i na szczęście instytucje chcą z nami współpracować.
0: Bo to faktycznie brzmi jak taka praca wykonywana u podstaw, ale praca dla dobra wszystkich, ale też spójrzmy szerzej, prawda? No bo

0: działalność, no tutaj skupiamy się na kobietach, ale możemy mówić ogólnie o gospodarstwach rolnych, no jest to ważna gałąź po prostu gospodarki i to wręcz taka najważniejsza, bo bez tego bezpieczeństwa żywnościowego, bez tej ciągłości gospodarstw, no tak naprawdę nie ma suwerennych państw. Pytanie, czy widzi pani taką szansę, czy też panie chciałyby, planujecie kiedyś, no aby pojawiła się może nawet szerzej jakaś taka wola polityczna, aby korzystać z tej woli, jakby z tej wiedzy eksperckiej, z tej strony praktycznej, bo to kobiety, czy też rolnicy na przykład najlepiej wiedzą, prawda, jak gospodarować na swoim polu, co robić, a często trochę tak zderzamy się z taką narracją, że no te głosy są niewysłuchane, że politycy podejmują decyzje, a zupełnie nie mają tak naprawdę kompletnego pojęcia, jak to wygląda od strony praktycznej i potem mamy dużo, no dużo problemów, z którymi ci gospodarze, te kobiety na wsiach się muszą mierzyć. Widzi pani taką szansę, żeby tego rodzaju działalność docierała na tyle wysoko, żeby pojawiły się konkretne rozwiązania systemowe, które mogłyby nie tylko, tak jak państwo, tak albo, no to jest ogromna rzecz, ale wesprzeć kobiety i we wschodniej, w środkowej Polsce, ale po prostu systemowo zacząć pomagać przetrwać polskiej wsi, bo trochę dzisiaj jest gra, o to się toczy, prawda?
1: Oczywiście, chcemy wykorzystać nasze kontakty, musimy działać małymi krokami do celu, ale po to rozbudowujemy nasze sieci, pozyskujemy nowych partnerów do działania i staramy się dotrzeć tam, gdzie są osoby decyzyjne do tego, by te działania były skoncentrowane na mieszkańcach, ale i w diagnozie i z porozumieniem z mieszkańców, żeby ten głos mieszkańców, to co dzisiaj się dzieje już na poziomie samorządu lokalnego, im niższy szczebel, tym jest łatwiej rzeczywiście dotrzeć do radnych, do wójtów, burmistrzów, to myślę, że z czasem dotrzemy też do wyżej tam gdzie będzie potrzeba.
0: A mogłybyśmy jeszcze troszeczkę od strony praktycznej opowiedzieć już z pani takiego no, doświadczenia, z tą działalnością ambasadorską, z projektem Zakorzenione. Czy były jakieś takie momenty przełomowe, symboliczne, które pokazały pani, wow, my naprawdę robimy coś świetnego, naprawdę realnie możemy wpłynąć i zmieniać życie kobiet, całych społeczności lokalnych?
1: Te działania skupiają się na drobnych, na razie jeszcze takich drobnych, incydentalnych działaniach, które możemy powielać także w innych regionach Polski. Natomiast były takie spotkania, kiedy to do nas odzywano się już z jakiejś instytucji z prośbą o to, żeby coś przeprowadzić. Kiedy kobiety nam mówią, że one nagle zauważają pewne rzeczy, czego wcześniej nie widziały, więc jakieś takie wow jest, taki efekt wow na tych spotkaniach. Niedawno przeprowadziliśmy akcję Zielony Przystanek w mojej gminie, bardzo nielicznej, bo 3800 mieszkańców i do tej pory to było tak, że rzeczywiście to rada, to samorząd decydował o tym, jak ta miejscowość ma wyglądać, jakie mają być działania, a tutaj zebrała się grupa mieszkańców, mieszkanek, która zaproponowała swoje rozwiązanie nasadzenia na przystanku i to się dzieje, ludzie to widzą. Widzą to też media lokalne, więc cieszymy się z obecności w radiu i w telewizji.
0: Bardzo się też cieszymy, bo my w Radiu Wnet lubimy rozmawiać o tematach przede wszystkim ważnych, o tematach ważnych dla przyszłości Polski, ale to są też, no tak naprawdę powiem szczerze, że takie tematy po prostu przyjemne. No chce się rozmawiać o naturze, chce się rozmawiać o tym, co jest dziedzictwem Polski. To trochę taki świat, który wydaje się, że gdzieś już powoli zanika w dużej, a szczególnie w takiej dużej przestrzeni miejskiej, a przecież to jest chyba naprawdę najpiękniejsze, co Polska ma. To jest taka rzecz, wydawałoby się, no, która nawet powinna być wpisana do szerokiej strategii Polski, bo przecież są państwa, które naprawdę wykorzystują i swoje takie właśnie dziedzictwo no, kulturowe, ale związane właśnie z wsią, z jakimiś produktami lokalnymi, które są znane na cały świat. Polska też ma takie produkty, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Też jestem za tym, żeby to systemowo wspierać. My zaczynamy od działań lokalnych, prawda? Więc stawiamy bardzo na tą tradycję, na kulturę. Promowaniem produktu lokalnego także się zajmujemy, więc jest to nam bliskie, na skrócenie tego łańcucha pokarmowego od pola do stołu. Więc no, wszystkie te działania myślę, że mają rację bytu i w dalszej perspektywie będą bardziej zauważalne.
0: Ja poznałam już kilka pań jakby z kręgu, z tego programu Zakorzenione. Wszystkie bardzo charyzmatyczne, ciepłe, mądre kobiety, więc przy okazji jeszcze może, aby zachęcić, bo jestem przekonana, że też słuchają nas i panie gdzieś właśnie z mniejszych miejscowości, panie, które żyją na co dzień właśnie na wsiach. Do takiego programu myślę, że warto też przystąpić, bo jest niesamowity kapitał ludzki, czyli panie się wymieniacie własnymi doświadczeniami, pewnie
1: tak,
0: czerpiecie
1: oczywiście
0: wzajemnie od siebie.
1: To jest wspaniałe, że my możemy czerpać z doświadczenia innych i tu nie jesteśmy posądzane o jakąś kradzież pomysłu, a wręcz wspieramy się nawzajem. Przychodzą naprawdę coraz to nowe pomysły, mimo że mamy rozpisane działania na razie do połowy czerwca, to coraz pojawiają się nowe, więc ja oczywiście też zachęcam do dołączenia, ale do uczestniczenia też w naszych wydarzeniach, ale ogólnie do działania takiej na rzecz swojej społeczności lokalnej. Naprawdę niedużo czasem trzeba, żeby razem z mieszkańcami zrobić coś fajnego.
0: To prawda, a przed nami jedno z takich wydarzeń, o którym ja wiem, a może pani coś więcej już powiedzieć na ten temat. Sandomierz to piękne miejsce na mapie Polski i panie z Zakorzenionych pojawią się w Sandomierzu.
1: W Sandomierzu czeka nas prawdziwa uczta i pomysłów i wszelkich działań, bo tam spotykają się wszystkie liderki, ambasadorki, więc liczymy na obecność około 100 osób, na podzielenie się swoim doświadczeniem i na planowaniem dalszej działalności.
0: I to jest piękna sprawa. My w Sandomierzu jako Radio Wnet też będziemy, więc na pewno taką opowieść radiową z tego, co się tam dzieje, dla państwa przygotujemy. A jeszcze na zakończenie podpytam. Wczoraj rozmawiałam z panem Mateuszem Łakomym. On jest ekspertem do spraw demograficznych i napisał bardzo dobrą książkę. I na początku tej książki jest taka, to jest kilka zdań, które mówią o tym, że dzisiaj my oczywiście skupiamy się na zagrożeniach, nie wiem, hybrydowych, na wojnie, na dużej strategii, ale tak naprawdę nie skupiamy się na ogromnym kryzysie demograficznym, a bez rozwiązania tego problemu wszystkie te inne sprawy tak naprawdę schodzą na dalszy tor, bo one będą nieistotne za tak naprawdę kilkadziesiąt lat. Jak dużym problemem na wsiach jest to, że po prostu mamy kryzys demograficzny, prócz tego też pewnie kiedy nie ma takiej dobrej jakby koniunktury, przychylnej koniunktury ekonomicznej, to sporo tych młodych osób, które nawet by pewnie chciały albo mogłyby zostać na roli, kontynuować pracę rodziców, nie robią tego z przyczyn zupełnie takich praktycznych. Też chcą żyć godnie, zarabiać, czy to jest duże wyzwanie.
1: Bardzo zauważalna jest ta tendencja. Ja kiedy zamieszkałam na wsi, bo sama pochodzę z Białegostoku, kiedy zamieszkałam na wsi, to było już 25 lat temu, to na terenie mojej gminy były 4 szkoły podstawowe, dzisiaj jest tylko jedna. Widzimy pustoszenie domów, pustoszenie miejscowości, aczkolwiek jest trochę trudności napływowej, ona trochę ma mniejszy kontakt z nami, z mieszkańcami tymi rdzennymi, powiedzmy, stałymi, bo traktują to trochę, niestety, jak sypialnie Białegostoku, staramy się ten kontakt z nimi złapać, ale co mnie pociesza, to, że zauważam od jakiegoś czasu taki trend, że mimo, że te dzieci, młodzież ucieka ze wsi i szuka lepszego świata gdzieś dalej, to w momencie, kiedy zakłada swoją rodzinę, to szuka czegoś, co jest po prostu dobre, bliskie i przyjazne i często te rodziny wracają tutaj do nas.
0: I to jest piękny trend i tak naprawdę pozytywny akcent, którym zakończymy naszą rozmowę, ale myślę, mam nadzieję, że uda mi się panią namówić na taką rozmowę także w Sandomierzu.
1: Tam spotkamy
0: się, prawda? Już niebawem. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Ja gościem
0: Radia Wnet. Dziękuję. Była pani Iwona Orłowska, ambasadorka programu Zakorzenione, z wykształcenia ekonomistka, a także animatorka kultury, edukatorka cyfrowa, animatorka kultury. A pracuje pani przy jakichś imprezach, wydarzeniach?
1: Ja na co dzień jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, więc cieszę się, że w programie mogę łączyć swoją pracę zawodową z pasją społeczną.
0: Dokładnie. I też na pewno duże takie doświadczenie organizacyjne, więc to kolejny plus. Bardzo pani dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję również.
2: Popołudnie Wnet.
3: Witam państwa ponownie, Konrad Mędrzecki, popołudnie Radia Wnet. Piękna pogoda, ale tak dzisiaj w kratkę. Pada, nie pada, pada, nie pada, ale za to na uroczystości poświęconej Czurlionisowi to nie padało.
2: Nie padało, chociaż się
3: Piotr Kopczak, chmurzyło. Dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
2: Dzień dobry Państwu. Nie padało, było słonecznie, wiecznie i bardzo, bardzo, bardzo ciepło, bo zgromadzili się chyba sami miłośnicy, czy Julianisa i ci, dla których on jest ważny. Także bardzo ważne wydarzenie, bo Konstanty Czulionis, największy artysta litewski, kompozytor i malarz, jeden ze współtwórców abstrakcji w malarstwie, wykształcony w Warszawie.
3: I absolutnie przyznający się do polskości, piszący po polsku i absolutnie on podkreślał tą swoją, że tak powiem, no, swój związek z Polską.
2: No, związek z Polską miał silny, ale podkreślał przede wszystkim litewskość, bo jednak wybrał litewskość i zmienił nazwisko. Nazywał się wcześniej Czurlanis, a później zmienił je na Czurlionis. Także opowiedział się tutaj, no nie musimy go sobie przywłaszczać. Natomiast związki z Warszawą miał bardzo silne. Tutaj była pierwsza jego wystawa. Tutaj się uczył. No i tutaj zmarł. To zmarł w Markach. No to prawie Warszawa.
3: I stąd dzisiaj uroczystości w Markach.
2: Tak, dzisiaj uroczystości w Markach. Piękne dwie kapliczki litewskie pojawiły się właśnie w Markach, także zachęcam wszystkich, aby się tam udali. Dzisiaj było poświęcenie tych kapliczek, właśnie ksiądz proboszcz z Marek je poświęcił i no cóż, nareszcie Czulionis.
3: I one są, tak pan mi pokazywał, tak jakby w klimacie tych obrazów, tak jakby wyjęte z obrazów Czurionisa.
2: Tak, tak, bo one są wzorowane na kapliczkach, które z jednego z obrazów Czurionisa właśnie.
3: Właśnie, ja pamiętam wizytę w Kownie, w jego muzeum, to było naprawdę wielkie przeżycie. Była niedawno wystawa tutaj w ambasadzie litewskiej, bo to był rok Czurionisa i była bardzo duża wystawa. Nawet idąc alejami ujazdowskimi można było reprodukcje tych jego obrazów wspaniałych oglądać, maszerując na przykład na Wiejską albo z Wiejskiej.
2: Tak, właśnie. A teraz mamy litewskie, właściwie żmudzkie, bo ich autorem Antanas Vastas, żmudzki rzeźbiarz, który je wykonał i zostały przewiezione do Marek i już będą u nas, będą przypominać o Czulionisie.
3: I my będziemy przypominać, będziemy puszczać jego muzykę, bo też jest wspaniała, no bo to jest w ogóle niebywale utalentowany był człowiek i wspaniałe rzeczy nam zostawił w dziedzictwie, ale też artyści Art Deco też tam pozostawili w dziedzictwie bardzo dużo ciekawych rzeczy. No i na przykład jak ktoś sobie pomyślał, że chciałby sobie Art Deco obejrzeć, to no może, ale okazuje się, że może też w kontekście sakralnym obejrzeć to wszystko. I to jest właśnie niesamowite. Art Deco i sakrum. Taki jest tytuł, niespodziewane połączenie. Mam przed sobą katalog i to jest nowa wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, którą już odwiedziłem tą wystawę. Dzierżę katalog i byłem zachwycony, jak ostatnio zawsze, prawie zawsze jestem zachwycony całkowicie i absolutnie.
2: No to wspaniale właśnie. O to nam chodziło. A chodziło nam także o pokazanie wyjątkowych prac polskich artystów z okresu międzywojennego, które w większości są nieznane albo mało znane. Pokazujemy rzeźby artystek, które ostatnio zaczynają być pokazywane. Właśnie była taka wystawa w Muzeum w Królikarni artystki Burdela i stamtąd mogą Państwo znać niektóre z rzeźbiarek, których pracę pokazujemy na tej wystawie, ale pokazujemy też rzeczy zupełnie nieznane. No, taka najważniejsza atrakcja, myślę, że autentyczna atrakcja, to jest ornat projektu Zofii Stryjeńskiej, o którym wiadomo było, że istnieje, ale nigdy nie był pokazywany publicznie. No więc to wielki sukces do tutaj kuratorek wystawy, że udało się dotrzeć do...
3: Do tajnej skrzyni, tak?
2: Nie, no ona może nie była tajna, ale rzeczywiście...
3: No ale wszyscy wiedzieli, że gdzieś ten ornat, ale nikt go nie chciał nigdy pokazać, czy jak to było?
2: To nie jest tak, że nikt nie chciał. W muzeach zwykle jest tyle obiektów, że czasami no nie starcza sił i środków, żeby wszystko pokazać. Dobrze, że była okazja i Muzeum Archikatedralne na Wawelu było w stanie przygotować ten ornat do wypożyczenia. Udało się, to była trudna operacja i możemy dzięki temu państwu pokazać no, niezwykłe dzieło sztuki zdobniczej. Ale to no, nie tylko dla tego ornatu warto przyjść, także pokazujemy dużą...
3: No, szopka stryjeńskiej, no, to jest w ogóle dla wielu osób stryjeńska, to ukochana malarka, nawet tutaj w redakcji, już nie będę wskazywał palcem, a tutaj mamy nagle szopkę i figurki z tej szopki właśnie Zofii Stryjeńskiej i to też jest, że tak powiem, taki jeden z takich no, najbardziej spektakularnych, że tak powiem, elementów tej wystawy.
2: No, oczywiście. A ja bym jeszcze dodał ornat, dwa ornaty Fundacji Pusłowskich, które pochodzą z naszych zbiorów i też nie mieliśmy okazji, żeby je pokazać. Teraz je pokazujemy. To są wyjątkowe dzieła. Także zapraszam państwa. Myślę, że to jest okazja zapoznania się z taką mniej znaną twarzą sztuki Art Deco. No bo właśnie te dzieła sakralne w stylu Art Deco wcześniej nie były badane, nie były pokazywane na wystawach. A u nas można je zobaczyć.
3: Można je zobaczyć. I to można zobaczyć codziennie od godziny 12, poza poniedziałkiem.
2: Tak jest.
3: I trzeba się pospieszyć, bo do 18. No ale to będę zawsze wypominał. No ale to nie, kwestia pewnie oczywiście też, proszę państwa, nie jest tak, że tutaj Muzeum Archidiecezji jest dopieszczane przez różne instytucje, chyba powinno, wydaje się, ale generalnie zapraszamy codziennie. Naprawdę piękne to tuż koło katedry, bo jeszcze czasem się zdarza, że ktoś mówiąc o Muzeum Archidiecezji mówi o Solcu. To ciekawe, po latach. No,
2: tak,
3: to...
2: tak.
3: Także już... to jest koło katedry Dziekania 1, tak?
2: Dokładnie tak, między katedrą a Zamkiem Królewskim.
3: Wspaniałe miejsce. Jest coś jeszcze? Jakaś jest wystawa w trakcie? Czy są ikony z Nowicy?
2: Nie, no już...
3: Już się skończyły,
2: ikony,
3: tak?
2: Bo ikony
3: tam, z Nowicy, tam dzieje się cały czas dużo, tak?
2: Tak, ikony z Nowicy się skończyły, natomiast jeszcze pokazujemy wystawę malarstwa religijnego Kazimierza Królika. Bardzo ciekawy artysta, mający bardzo interesujące przemyślenia na temat sztuki. Publikujemy w katalogu wystawy obszerny wywiad z nim. Także zapraszam do obejrzenia obrazów i do przeczytania tego wywiadu. To naprawdę rzadko się zdarza no, obcować z tak głęboką myślą o sztuce autorstwa współczesnego artysty.
3: Czy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej już wytypowała delegację na urodziny Radia Wnet?
2: No.
3: W jakiej... Nie będziemy pytać o nazwiska, ale będziecie.
2: No,
3: tak?
2: na pewno.
3: Będziecie. Przypominam, msza o 10:00 tutaj u świętej Anny i później zapraszamy do siedziby Radia Wnet wszystkich bardzo serdecznie, więc obchodzimy 17 urodziny i chcemy was ugościć i z wami pobyć.
2: Wspaniale. Na pewno.
3: Naszymi tutaj
2: się
3: współpracującymi z nami, artystami, dyrektorami, ale też ze wszystkimi słuchaczami, kochani. Przychodźcie. 17 urodziny Radia Wnet, a teraz będzie taki, to już była wczoraj premiera tego teatrzyku i teraz będzie druga odsłona teatrzyku, który jest w pewnym sensie reminiscencją mojej podróży do Wielkiej Brytanii z śladem Tolkiena i teraz przed 17 wybrzmi, a po serwisie wetykańskim, który będzie o 17, będziemy rozmawiać z panem dyrektorem Andrzejem Szczerskim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie, który to pan dyrektor opowie i pochwali się nagrodami. Sybilla razy dwa dla Muzeum Narodowego w Krakowie, to bardzo dobrze chyba jest.
2: Na pewno. Prawda? Gratulacje.
3: Gratulacje. No to ciach.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
5: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
6: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę humusu.
5: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
6: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
5: Sheeran luck. Znaczy się thank you very much.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozmywanie treści i łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
2: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
1: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
2: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
1: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
3: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
4: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
7: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
8: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
9: To była autopromocja.
10: Popołudnie wnet.
11: A ja zaryzykuję twierdzenie, że piękni i młodzi jesteśmy zawsze, kiedy przekraczamy mury Muzeum Narodowego w Krakowie. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Szczerski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się państwu z Krakowa.
11: Panie profesorze, no gratulacje. Dwie nagrody Sybille, najważniejsze nagrody dla muzealników, dla was. No i gratuluję. I super, i bardzo się cieszymy.
12: Bardzo dziękuję, bardzo miło to słyszeć na antenie Radia Wnet.
11: No właśnie, od czego zaczniemy? Od projektu edukacyjnego, epoka niedostępności, czy od Chełmońskiego?
12: No zacznijmy od edukacji, bo to jest nagroda indywidualna dla naszego muzeum. Wystawa epoka niedostępności, a w zasadzie cała kampania wokół niej budowana, którą zrealizowaliśmy wspólnie z Fundacją Avalon. To był projekt, który miał wskazać na kwestię uniwersalnej dostępności galerii, przestrzeni muzealnej, w sensie przestrzeni publicznej w Polsce. Dla tych wszystkich, którzy mają specjalne potrzeby. I pomysł był taki o to, że stworzyliśmy w ramach Galerii Stałej Sztuki Polskiej XX-XXI wieku pokaz obiektów, które wyolbrzymiały pewne przeszkody, które pojawiają się w przestrzeniach publicznych, na przykład zbyt małe podpisy, stopnie, których nie da się przekroczyć, przeszkody, które leżą na podłodze, których nie uznajemy za przeszkody, a mogą się takimi okazać, a szerzej taki rodzaj eliminacji naszej świadomości tego, że przestrzeń muzealna i każda inna w budynkach publicznych powinna być dostępna dla wszystkich. I to jest taki współczesny humanizm po prostu, którym pokazujemy, że ludzie w przestrzeni publicznej powinni być równi bez względu na to, jakie mają specjalne, wyjątkowe potrzeby. Wystawa była tylko początkiem, bo to wokół tego pojawiło się mnóstwo działań, na przykład artystów, którzy malują w sposób niestandardowy, jeżeli użyję takiego pojęcia, czyli na przykład wykorzystując niekoniecznie narzędzia, które stosują powszechnie inni artyści. Było mnóstwo działań edukacyjnych dla osób, które wymagają przed języka migowego, aby porozumiewać się. Wreszcie bardzo ciekawa jest kwestia dostępności dzieł sztuki dla osób niedowidzących. Jakie narzędzie ma muzeum, aby opowiadać o sztuce dla takich osób. I ta cała akcja społeczna, to spotkanie z ludźmi, którzy takimi rzeczami się zajmują, to jest zawsze niezwykłe doświadczenie właśnie humanizmu, wartości każdego człowieka. Świetny projekt, bardzo wzruszający i też odbił się szerokim echem w Polsce.
11: No właśnie i bardzo ważny projekt, bardzo ważny projekt przekraczający właśnie bariery zwykłych wystaw i to jest bardzo ważne. No druga, no to w ogóle słynna wystawa Chełmoński jeżdżący po Polsce i miliony po prostu dosłownie oglądających i to jest jedna, byliście jednym z trojga, tak? Że tak powiem.
12: Tak, to była nagroda specjalna. Po raz pierwszy przyznano nagrodę specjalną dla trzech instytucji, które ramię w ramię stworzyły wystawę Józef Chełmoński, czyli Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i nasze muzeum. Ważne, aby podkreślić, że była to bodaj najpopularniejsza, na pewno najnowszej historii wystawy polskiego malarstwa XIX wieku. Józef Chełmoński, ona w sumie w tych trzech miejscach przyciągnęła prawie 500 000 widzów. To są rekordy, których nie pobija żadna inna wystawa. To jest niemożliwe. To jest, wiecie państwo, to jest więcej niż na Stadionie Narodowym kilkakrotnie może się zmieścić widzów. A przecież muzealnictwo to nie jest masowa rozrywka, ale pokazuje, jak bardzo wystawy muzealne mogą stać się takimi wydarzeniami przekraczającymi znów tylko wymiar kulturystyczny, z wydarzeniami kulturalnymi na wielką skalę. I w naszym wypadku doceniono jeszcze cały program konserwatorski wokół tej wystawy, wystawę, która pokazywała, jak się konserwuje dzieła Chomońskiego. Świetną aranżację tej wystawy w krakowskim muzeum, która się bardzo podobała. Chomoński zdawał być takie maratonie dzisiejsze, a więc to jest bardzo współczesne, bardzo aktualne. Pejzaże, sceny rodzajowe, taki rodzaj kontemplacyjnego stosunku do natury, przedstawienia polskiego pejzażu ze strony Ukrainy, Litwy, całej Rzeczypospolitej. No, piękne wyobrażenie religijne, klasyka malarstwa polskiego, Babilato czy Bociany. To wszystko zagrało na nowo i przyciągnęło w XXI wieku zaawansowanym takie tłumy widzów.
11: Byłem, widziałem, potwierdzam. O, tak powiem. Także i bardzo dziękuję za tą wystawę. Czy trwa jeszcze gotyk w Karpatach, zupełnie innej beczki? Czy jeszcze już?
12: Jak najbardziej. Zapraszamy do 6 sierpnia. To też wystawa eksperymentalna. Tym razem pokazują to sztukę późnego średniowiecza w całym pasie karpackim. Od Spisza po Siedmiogród. Wystawa, która też w tym tygodniu została wyróżniona marką Radia Kraków. To jest taka...
11: Konkurencję pan profesor tutaj tam
12: myślę, że tutaj kwestia docenia radia jako tego narzędzia, które kreuje kulturę, jest ważna. Wystawa naprawdę też godna polecenia. To jest sztuka średniowieczna, przede wszystkim religijna, pokazująca to, jak pokrewieństwo idei regionalnej, też formy, która wskazuje na szczególne zadanie ikonograficzne, kulty poszczególnych świętych. I też takie ośrodki wówczas sztuki bardzo wykwintne i dobre, jak miasta Górnych Węgier, dzisiejszej Słowacji, czy właśnie bardzo bogate miasta siedmiogrodzkie, czy Spisz, wtedy związany z koroną polską. To były bardzo ważne ośrodki sztuki, bardzo bogate, mieszczańskie społeczności zamawiały dekoracje kościołów, kaplic, też prywatnych. I to wszystko można zobaczyć w Krakowie. Po raz pierwszy takie zestawienie, po raz pierwszy zwróciliśmy uwagę, że taki fenomen jak gotyk w Karpatach w ogóle istnieje.
11: Istnieje. No ja byłem chwilę, przejazdem byłem przy Krakowie i miałem mało czasu, żeby zobaczyć tą wystawę, ale do tej pory mam przed oczami właśnie wspaniałe sale eksponujące obrazy i rzeźby ze sobą, że tak powiem, współgrające wspaniale, to także gratuluję i wybieram się na kontemplowanie tej wystawy. Dłużej rozmawialiśmy o niej na antenie Radia Wnet, ale cały czas polecamy i bardzo dziękuję panie profesorze, gratuluję. To jest nasze jedno z ukochanych muzeów, także...
12: Bardzo dziękuję.
11: Wszystkiego.
12: Bardzo dziękuję. Ja słucham Radia Wnet non-stop, to jest moje ukochane radio. Zapraszam wszystkich słuchaczy Krakowa do naszego muzeum.
11: Wszystkiego dobrego panie profesorze. Pan profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, był naszym gościem. A za chwilę Łukasz Jankowski. Dziękuję. Ze swoim gościem. Także ja się chwilowo będę żegnał. To znaczy chwilowo, do jutra, do godziny 9, bo będą wiatrakowce, ale jeszcze chciałem państwu powiedzieć o jednej rzeczy, bardzo ważnej. W sobotę o godzinie 9:30, właśnie kiedy będziemy obchodzili, ja jeszcze będę prowadził tygodniowy kalejdoskop kulturalny i mam potwierdzenie, przyjdzie Siergiej Lebediew, wspaniały pisarz, który wyjechał z Rosji, bo nie mógł znieść, że tak powiem, putinowskich, ale to właśnie on napisał, że po kolejnym wyborze Putina, że to jest Rosja jest krajem owładniętym strachem. No, ale jest rewelacyjnym pisarzem. W ogóle bardzo państwu polecam. Siergiej Lebediew i będzie tutaj w Radio Wnet o 9:30 w sobotę. Uświetni nasze urodziny, bo to jest pisarz, który moim zdaniem z całą pewnością dostanie Nagrodę Nobla albo jeszcze więcej. Dziękuję bardzo. Konrad Mędrzecki. Pa, pa!

0: Z lewej.
1: Z prawej.
0: W centrum.
1: Taktyka polityki.
0: W Radio Wnet. I tak jak mówiłem, to jest jedyna taka audycja w świecie polskich mediów, która zaskakuje nas i państwa też zaskakuje, bo jesteśmy w piątek, czasami o 11, czasami o 12, czasami o 13, ale teraz jesteśmy w czwartek o 17:18. Dzień dobry, Łukasz Jankowski, Piotr Matczuk.
2: Kłaniam.
0: Telewizja Republika, analityk polityczny. Tego jeszcze nie było. Grane z zaskoczenia, bo to jest ważne w taktyce, żeby człowieka zaskoczyć.
2: Dokładnie. Manewr i ogień.
0: Manewr i ogień. Tośmy zaskoczyli państwa. Oczywiście na YouTubie będziemy jutro o 15, więc wszystkich piątków widzów też pozdrawiamy. To wspólna audycja Radia Wnet i kanału na YouTubie Taktyka Polityki. Piotra Matczuka to jest kanał oczywiście. No dobrze, trochęśmy sobie pożartowali. Ja rozgrzałem aparat mowy. A teraz do czegoś, co się wydarzyło w niedzielę, ale chyba zostało mało omówione, czyli referendum w Krakowie. Mówiliśmy przed wejściem na antenę, że teraz jesteśmy w takim miejscu dziejów politycznych, że wszystko żyje 5 godzin. A tu trzeba będzie pogadać o czymś, co się wydarzyło w niedzielę.
2: Co się wydarzyło w niedzielę, ale jest rozłożone na parę kolejnych aktów.
0: To znaczy?
2: News by się skończył, gdyby Miszalski się obronił. Referendum wtedy by się odbyło i koniec. Teraz referendum się odbyło, prezydent odwołany, rada odwołana, no i czeka nas kolejne...
0: Nie, jaka rada odwołana? Zagolopowałeś się.
2: A, rada nie odwołana. Prezydent odwołany. Trafiłeś. Trafiłeś. Czujność rewolucyjna.
0: Tak
2: i ale mamy kolejne, będziemy mieli kolejne akty. To jest news trochę większy niż ten trwający 5 godzin, bo jednak ma taki duże miasto.
0: No będzie trwało do 28 sierpnia, do pierwszej tury, a potem do drugiej.
2: Ale samo odwołanie już tam rezonuje bardziej, no bo to duże miasto, polityk, który jest politykiem obozu władzy, tak, popierany przez obóz władzy, odwołany miażdżąco przy ogromnej kampanii takiej antyfrekwencyjnej, która, jak myślę, cały obóz władzy myślała, że się uda. Ja sam nie byłem przekonany, czy Krakusom uda się odwołać prezydenta. To się stało, więc ta energia jakaś tam na dole była, był on źle oceniany. Jak to wpłynie na politykę taką krajową, to właśnie zobaczymy przy kampanii tej.
0: Ale wpłynie. Łukasz Pawłowski z OGB mówi... Na krótką metę nie wpłynie. Nie będzie tak, że po tym referendum ludzie powiedzą: o Jezus Maria, Donald Tusk przegrał, to my teraz idziemy do zwycięzców. Że to jednak nie jest takie proste. Że to będzie bardzo długi, dość skomplikowany proces.
2: Ja też tak uważam, znaczy w tym sensie, że wybory, te lokalne wybory uzupełniające, tak? Z jakiego powodu by one nie były, one nie są znaczące, jeżeli kampania w nich odbywająca się nie jest znacząca. Samo odwołanie nie wpłynie. Jest lokalnym newsem. Oczywiście część się komentatorów pośmieje, powie: Donald Tusk traci, tak osłabł, jest. Ale to za chwilę mija. Pytanie, jak się ustawi kampania. Wyobraźmy sobie teoretyczne scenariusze, tak, które by nam pokazywały, że sytuacja może być różna. Na przykład dalej Platforma wystawia kolejnego kandydata, który niszczy w wyborach i wygrywa. Tak? I znowu odzyskują miasto. Nie wpłynie to na ich notowania, bo w kampanii pokazują, że wygrywają. To raczej jest mało prawdopodobne. Ale inny scenariusz. Część opozycji popiera jednego kandydata i też miażdży w tych wyborach i wygrywa. Wtedy to już wygląda trochę inaczej. Też mało prawdopodobny scenariusz, bo opozycja nam już zapowiada, że każdy swojego wystawi.
0: No tak, mamy kandydat, dzisiaj nawet był gościem poranka Wnet, pan Bartosz Bochęciak, to jest kandydat Konfederacji. Coraz głośniej się mówi, że wystartuje Grzegorz Braun. Że to jest dla niego tyle ważne, że jeżeli będzie miał wynik większy niż Bochęcia, który jest mało znanym politykiem, dość mało znanym, no to będzie, patrzcie, w Krakowie na rok przed wyborami to korona Konfederacji Polskiej jest przed Konfederacją.
2: Tak, i wszystko wskazuje, że wszystkie partie zaangażują się dosyć mocno w tą kampanię, nawet nie po to, żeby wygrać, bo niektórzy będą kalkulować, nie mamy szans, żeby wygrać, ale żeby zaistnieć, żeby osiągnąć takie taktyczne cele, jak wspomniałeś, właśnie teoretyczny Braun będzie chciał być przed Konfederacją, PiS będzie chciał zaistnieć mocno, tak, też pewnie zainwestuje w tą kampanię, pewnie będzie chciał się pokazać, tam jest jeszcze kandydat najpewniej Gibała, tak?
0: Tak, on wystartuje.
2: Czyli ruchy miejskie, czyli jakiś tam taki też po lewicowo-liberalnej stronie, ale już jednak...
0: Będą jeszcze eksperymenty. Jarosław Królewski, nie wszystkim znany, obecno, najbardziej znany z tego, że się zaangażował w Klub Wisła.
2: Tak,
0: czyli którego ty pewnie nie lubisz.
2: Nie, ja jestem z Warszawy, to... Tyle w tym temacie. Ale kampania, jej dynamika, jej ta ostrość nam ustawi kwestię, jak to wpłynie na centralną politykę. Zobacz, że w historii mamy takie uzupełniające wybory. One nie zawsze są z powodów referendum. Bardzo często one są z powodu tragedii. Na przykład polityk piastujący tą funkcję umiera.
0: Tu mam odwołanego, więc mamy od początku tak, duży news.
2: Ale przed 2015 rokiem na przykład Prawo i Sprawiedliwość rozpędzało się przed swoim zwycięstwem w 15 roku, o czym wielu zapomniało, właśnie uzupełniającymi wyborami. 13-14 rok odbywają się wybory Elbląg, Rybnik. W trudnych terenach PiS inwestuje w te wybory, wygrywa, jest to zaskoczenie i wtedy to się przekłada na krajową politykę. Normalnie większość ludzi by powiedziało, gdzie jest Rybnik, dlaczego ma nas to obchodzić, a jednak przez to, że partie wchodzą w to dynamicznie, z pieniędzmi, z zasobami, z taką swoją energią, to się może stać. Nie wiemy tego jeszcze w przypadku Krakowa, bo nie wiemy, jak się rozłożą pierwsze sondaże, nie wiemy, czy rzeczywiście, tak jak mówisz, czy jakiś Brown wejdzie, czy to będzie taki ten, kto będzie z PiSu, nie wiemy, więc tego jeszcze nie wiemy.
0: To cię dopytam, właśnie to jest urok naszej audycji, że ja mogę Piotra zapytać także o takie niebieżące rzeczy. Mamy to taki segment, gdzie mówimy trochę, jak polityka realnie wygląda. Prawo i Sprawiedliwość może sobie pozwolić na niewystawienie kandydata? Na uznanie, że poprzemy Gibałę albo kogoś innego? Czy musi mieć PiS partyjnego kandydata, bo inaczej nie istnieje? Bo co się stanie?
2: W tej sytuacji, która nam się rysuje, no bo tak jak powiedziałeś, Konfederacja już jest pewna co do swojego kandydata, Gibała jest pewny.
0: Może się wycofać zawsze.
2: No, może się wycofać, no ale to wszystko się może stać. No, tak?
0: Ale
2: na 95% tak, na 95% Gibała to jest rozdane, więc teraz PiS jest trochę w takiej sytuacji, że nie może. No musi, to jest reaktywna decyzja, ale musi wystawić swojego, no bo musi zawalczyć.
0: No bo pije trochę do wypowiedzi Przemysława Czarnka, który mówi, a może się dogadamy, a może ten, który mówił, stawał sobie na tej konferencji dzień po referendum w poniedziałek na Rynku Krakowskim pełne otwarte pole co do kandydatów. Mówił, a może razem z kimś, a może osobno, a może Wasserman, a może nie Wasserman. Wszystkie furtki zostały otwarte.
2: No tylko, że to trzeba było robić wcześniej. Moim zdaniem obie te formacje, czyli i PiS i Konfederacja, bo to pewnie o nich myślimy głównie mówiąc o wspólnym kandydacie opozycji. Wątpię, żeby tutaj Braun się włączał w to.
0: Ważnym politykiem Brauna jest ten szef tego alternatywnego Bractwa Kurkowego, Gniewomir Rokosz Kuczyński.
2: Tak się Gniewomir, świetny.
0: On jest mężem byłej dyrektorki biura pana Ryszarda Czarneckiego, więc bardzo bliski PiS-owi człowiek de facto.
2: No dobra, ale to z punktu widzenia jego centralnej polityki Brauna to mu się nie opłaca. Dlaczego? Po co on ma pokazywać, jakoś legitymować Konfederację i PiS? To nawet gdyby on miał nie wystawiać, to myślę, że dla niego bardziej się opłaca, niż wchodzić w układ z tymi dwoma.
0: Czyli
2: teraz.
0: Czyli Braun idzie na pewno. Nie wiem, czy osobiście, ale czy ktoś, ale idzie jako korona.
2: Obie formacje, Konfederacja i PiS, nie rozumieją tego, co rozmawialiśmy o tym kiedyś. Moja teza jest taka, że oni nie czerpią ze wspólnego elektoratu i ich nawalanka codzienna, a wtedy mówiliśmy o tym, jak byliśmy na etapie rzeczywiście mocnego bicia się Mencen z PiS-em, atakowanie Kaczyńskiego, Kaczyński odpowiada, im się to nie opłaca. Oni tego nie rozumieją, bo myślą, że żyją w takim trochę paradygmacie prawicowym, ale wyobraźmy sobie sytuację, gdzie oni by się dogadali, tylko to trzeba byłoby przed referendum zrobić, a nie po, jak wszyscy wychodzą i rozdają karty. I po referendum, takim jakie mieliśmy, skutecznym, wychodzą przedstawiciele tej partii i mówią, że poprą niezależnego od obu tych partii, nie wiem, profesora jakiegoś krakowskiego, jakąś postać znaną krakowską, ale wsparcia udzielają im Konfederacja i PiS. Wtedy to by się udało, ten kandydat najpewniej by wygrał. Miałby ogromne szanse przy kampanii takiej pokazującej błędy tego establishmentu lewicowo-liberalnego. No ale to się nie stało, no bo każdy ma tam jakieś ambicje, tak? I Konfederacja tutaj pierwsza wyskoczyła, no bo ich kandydat ma ambicje, ma pewną pozycję w partii, którą może wykorzystać do tego, żeby być nominowanym. I Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, mówiące o wspólnym kandydacie, pewnie by tego też chciało, bo to też jest jakaś tam moc mieć wspólnego kandydata. Ale jest moim zdaniem za późno już. Ludzie się ustawiają z innych formacji i teraz PiS musi wystawić swojego.
0: i musi kogo, na kogoś postawić, na kogo powinien postawić, na znane nazwisko. No, mówiono nawet, to takie były plotki, Andrzeju Dudzia, trochę przesada. No, mówi się Małgorzata Wasserman, czy może pan Michał Drewnicki, jeżeli nie mylę imię i nazwiska, radny, bardzo aktywny, wiceprzewodniczący Rady Krakowa, bardzo aktywny lokalnie właśnie. Polityk nie centralny, tylko lokalny.
2: Ja bym nie chciał nazwiska spekulować, bo ja niedokładnie tak znam krakowską politykę, tą lokalną. Tutaj mam braki. Kandydat, o którym wspomniałeś, jest chwalony lokalnie. Małgorzata Wasserman była zawsze chwalona z kolei centralnie, jako ten polityk, który jest taką nadzieją. Pewnie tam byśmy znaleźli lokalnych jeszcze kilku polityków, bo po stronie Prawa i Sprawiedliwości sporo osób zaangażowało się przy tym referendum i wykazało taką energię. Ale moim zdaniem tu mniej ważne jest, kto to będzie. Oczywiście dla PiS-u jest ważne, żeby to był optymalnie najlepszy i najbardziej lubiany, akceptowalny przez Krakusów kandydat, ale moim zdaniem najważniejsze z punktu widzenia PiS-u jest zaangażowanie się w aktywną kampanię. Nie porzucenie tego i naprawdę to są krótkie dystanse, zaangażowanie się, pokazanie siły. Prawo i Sprawiedliwość zawsze w kampaniach nadgania, umie to robić i tutaj jeżeli tego Krakowa nie zostawią, nie zaśpią tej szansy, to mogą pokazać, że się liczą i mogą uzyskać bardzo dobry wynik.
0: Tydzień temu, w piątek, kiedy rozmawialiśmy, była taka teza, że Donald Tusk po dobrym tygodniu ma pewne kłopoty. W komentarzach były uwagi, haha, 1085 śmierć Donalda Tuska, jak zwykle coś ogłaszamy. Ale tak, to było przed referendum. I to było z takim założeniem, że jeżeli referendum będzie skuteczne, to może to być początek pewnej fali dla Donalda Tuska. To było po Marszu Solidarności, po innych wydarzeniach. Wczoraj, 27 maja, Patryk Słowik, ja to Państwu wyświetlam, na Platformie X napisał taki tekst. Jacek Protasiewicz ze wsparciem PSL jest członkiem zarządu publicznego szpitala i po opisaniu tego wyzywa ludzi. Rzeczniczka MSWiA publikuje zmyślone dane o liczbie fałszywych alarmów, a proszona o źródło danych mówi o nienawiści do kobiet. Nowa wiceminister sportu mówi, że jeszcze nie wie, czym się będzie zajmowała, bo o tym nie rozmawiała przed objęciem stanowiska. Rząd chce z publicznych pieniędzy wspierać artystów, którzy nie odprowadzali składek. Ryszard Petru ma zostać wiceministrem rozwoju, a to dopiero środa, na co odpowiedział Rafał Ziemkiewicz, dopisując: Czarzasty zapowiada kontrolę w biurze poselskim Ziobry, Żurek śledztwo w sprawie wejścia do prokuratury dziennikarzy Republiki, a Tusk stwierdza, że nasza historia nas nauczyła, że na sojuszu z Wielką Brytanią zawsze możemy polegać. To jest środa, więc może coś jest, że coś się zacina w tej narracyjnej warstwie Donalda Tuska i to jest jeden dzień i tyle kłopotów.
2: No tych kamyczków jest dużo.
0: One się jakoś zbierają, czy nie?
2: Tak, no... W odpowiedzi trochę na te komentarze, które wspomniałeś. My też o tym mówiliśmy. W polityce nie ma takich nagłych porażek i nagłych zwycięstw. To nie jest
0: już
2: tak,
0: nie
2: że...
0: Ma, to już nie jest czas afery Rwina.
2: Ale nigdy trochę ich nie było. Oczywiście afera Rwina, ogromne, ale to są takie ogromne Watergate'y. One są rzadko. Takie lawiny, które schodzą nagle i kogoś zmiatają z planszy. Chociaż i przy aferze Rwina to nie było tak, że została scena polityczna zmieciona już teraz, jak powołano komisję śledczą.
0: Ale SLD zniknęło jako wiodąca siła... Przynajmniej na razie na zawsze.
2: Ale w następnych wyborach dopiero, tak? To nie. Ale oczywiście, no ale afera Rwina była takim Watergate'em. A normalnie te codzienne nasze kamyczki nie spowodują tak, że jak właśnie ci komentujący się śmiali, tysiąc tam któraś śmierć Donalda Tuska, one tego nie powodują. One zbierają się, to ta kropla drąży skałę. I zobacz, mówiliśmy o tym tygodniu, że nie jest za dobry, że te okoliczności pozytywne dla Tuska się odwróciły i teraz ta karta nie idzie, ale teraz oni dorzucają swoje. Bo na przykład z tych tematów, które wymieniłem, się uważam, że te składki artystów, to jest coś takiego, co jeszcze odpowiednio pociągnięte przez opozycję może być świetnym tematem, no bo jest nie tylko, myślę, w optyce nas, prawicowych komentatorów,

0: obronić.
1: Ale dlaczego miałoby się obronić? Ja nie wiem, czy by się obroniło 10 lat temu, bo to jest takie coś, jak poczytasz te komentarze, posłuchasz komentarzy koalicji, to one są w ogóle fatalne. Politycy Koalicji Obywatelskiej w ogóle to fatalnie tłumaczą, no bo weź to teraz powiedz, nie wiem, dekarzowi, który 45 lat pracował w upale i w mrozie na dachu i odprowadzał składkę i ma emeryturę, jaką ma, i dzisiaj mu mówimy, ale z tej składki twojej to jeszcze trzeba facetowi, co uczył grać na gitarze, zapłacić. No niby z jakiej racji, on powie. Nawet jak on powie, dobra, ta praca tego nauczyciela gitary też była ciężka, ale dlaczego ja mam to robić? A oni tego nie tłumaczą, oni wychodzą i mówią, artyści, nic to nie tłumaczy i tylko pokazuje, a ludzie jak słyszą artyści, to widzą tą górę, tą elitę artystów, więc myślę, że temat z ogromnym potencjałem dla opozycji, żeby to pociągnąć. Na razie tego nie widzimy, ale myślę, że jak tam jest czucie tych tematów, to powinno i PiS, i Konfederacja mocniej w to wejść, bo ma potencjał ten temat.
0: A ty często mówisz, że opozycja nie wykorzystuje szansy. KPO na przykład, niepociągnięte do końca twoim zdaniem. Kilka innych afer, tutaj opozycja wypełnia swoją rolę, czy też jest raczej reaktywna? W razie mamy komentarze, wywiady, politycy mówią, skandal, powinni pójść dalej, czy gdzie? We współczesnej taktyce polityki, gdzie jest to dalej? Gdzie jest ociągnięcie tematu?
1: Ale to jest...
0: W świecie, kiedy news żyje 5 godzin.
1: Ale jest wiele narzędzi, które można używać. Jest, pamiętajmy jeszcze, parlament, gdzie można składać wnioski o wotum nieufności wobec ministrów, gdzie można na posiedzeniach wywoływać ten temat. Są zwykłe narzędzia marketingowe takiej partii. Internet, gdzie można to robić. Eventy, które można około tego robić. No, partia polityczna dzisiaj tych narzędzi ma więcej i też paletę tych środków swoich ma większą, tylko musi się zdecydować, żeby swoją parę, którą ma w gwizdku, skierować na ten temat. I to moim zdaniem jest temat, który jest warty tego, bo czasami też my komentujemy i utyskujemy, że jakiegoś tematu partia opozycyjna nie wzięła, ale z punktu widzenia tej partii to jest logiczne, że go nie wzięła, no bo była zajęta czymś innym, tak, zasoby w co innego skierowała, więc my czasami nie widzimy tych szczegółów tam sztabowych, które gdybyśmy je poznali, to decyzje wydałyby nam się racjonalne. W tym wypadku moim zdaniem powinni w to wejść wszyscy na opozycji, bo zyskają.
0: Czyli wszyscy powinni wskoczyć na konika i atakować Donalda Tuska. Kto zyska najbardziej? Ja tak patrzę na tę opozycję, zastanawiam się, która partia najwięcej zyskuje na takim ostrym sporze z Platformą Obywatelską. Bo PiS chyba, nie wiem, czy zyskuje tak bardzo. Patrzę na sondaże, stoi w miejscu.
1: Nie, no to też, tutaj też są kamyczki. Tutaj też jest tak, że ta walka polityczna przynosi benefity, one są odłożone w czasie. Gdyby tak było, jak mówisz, to w polityce nic by się nie robiło i czekałoby się od wyborów do wyborów. No tak to nie wygląda. Jednak ta walka trwa codziennie, bo to jednak jest trochę taki mecz ciągły. Długi mecz po prostu, więc tych bramek często nie widzimy od razu, bo one się odkładają. Uważam, że PiS zyskuje na tej kontrze, mądrej kontrze z Donaldem Tuskiem, czyli w takich tematach. To jest jeden z przykładów takich tematów, ale no to choćby wspomniałeś, no jachty z KPO, no też były tym tematem.
0: Ale
1: I przy tej jakości rządów sporo jest tych tematów. Sporo, bo przed chwilą była jeszcze służba zdrowia.
0: Dzisiaj protest na temat oddziału ratunkowego w Lesku.
1: No ale mamy cały czas temat Kierwińskiego i tego, co się działo z Telewizją Republika, wejście do redaktora Sakiewicza, wejście do domu rodziny prezydenta. Tak? No tych tematów, gdzie można tam skubać, atakować, odzyskiwać pole jest sporo. Uważam, że Konfederacja też by zyskiwała na sporze z Donaldem Tuskiem, bo ten spór z Donaldem Tuskiem jest potrzebny Konfederacji też programowo. Oni mówią bardzo dużo o pewnych błędach ułożenia państwa polskiego i często wchodzą na ten metapoziom. Mencen często mówi o jakichś błędach w ogóle strukturalnych. Bosak też to mówi, ale nie adresują tego bezwzględnie wobec akurat rządzących. Zostawiają mniej te bieżące tematy, a bardziej wchodzą na takie, przykład było to, co Mencen zrobił z wojskiem, prawda? Rozmawialiśmy o tym i o generale Kukule. To był atak taki strukturalny na ułożenie państwa polskiego. On mówi, to jest źle zrobione, to jest katastrofa, robicie słabą armię i generał jest do bani. Ale to było w powietrze, to było tak urbi et orbi. Wy to robicie, to nie był strzał w Donalda Tuska.
0: Tak, to był strzał...
1: Tak po prostu.
0: I to nawet taki strzał w generała, który jest raczej bardziej generałem pisowskim.
1: No, ale nie wiem, czy on jest bardziej pisowskim.
0: No,
1: był pisowskim, teraz bardziej platformerskim. Nie chodzi o to, ale to był taki w powietrze wystrzelony. Powiedzieli, oni to robią.

0: Konfederacja moim zdaniem więcej by zyskiwała, gdyby nie wychodziła i nie krzyczała oni zrobili źle, tylko wyszła i powiedziała Donald Tusk tutaj zrobił fatalnie, tak? A tutaj zrobił kto inny fatalnie.
1: A to w sumie, bo to jest częsty zarzut polityków PiSu, czy zwolenników PiSu do Konfederacji, że ona właśnie jakoś tak niechętnie atakuje personalnie Tuska. Tam są te z lubością pokazywane, one są prawdziwe, to nie jest manipulacja, tak jest. Sprawozdanie wpisów na X-ie męce na kogo te wpisy atakują, no i część jest po równi, duża część jest, że atakują Kaczyńskiego, a bardzo mało atakuje Tuska. I wszyscy mówią, oho, widzicie, tu jest dowód na to, że coś tam się święci. Dlaczego tak jest? Skąd taka komunikacja Mentzena?
0: To może być pokłosie...
1: Rzadko atakuje personalnie Tuska.
0: To może być pokłosie tej minionej już strategii, moim zdaniem teraz nieprawdziwej, czyli hasła, realizacji hasła PiS, PO, jedno zło. Konfederacja miała ten moment i przez moment to było rzeczywiście chwytliwe, zwłaszcza dla młodszego elektoratu, ale się to okazało nieprawda, bo przyszedł Donald Tusk i udowodnił, że tak nie jest. Dzisiaj jakbyśmy niepodległościowego, patriotycznego, nawet wolnościowego wyborcę zapytali, czy PiS, PO, jedno zło, no to ja myślę, że on w dużej mierze powie, że jednak Tusk jest gorszy. A tu jeszcze jest ta reminiscencja tego.
1: Grzegorza Brauna, który przemawiał przed kolejnym przesłuchaniem, procesem, bo one się tam wloką. No i akurat Grzegorz Braun ma cały czas ten przekaz PiS, PO, jedno zło.
0: To jest moim zdaniem nieaktualne trochę. To trochę już teraz...
1: Ale twardzi zwolennicy Brauna, tak jest, jak najbardziej. Opresja covidowa, Ukraina, PiS, PO, odsunąć, więc jakby ta cała emocja to jest ciekawa, właśnie mniej jest u Konfederacji, a bardziej jest u Brauna. To Braun zbiera tych, którzy mówią obydwie partie, czy to jest Mateusz Morawiecki, czy to jest Beata Szydło, czy to jest Donald Tusk, to jest jedno i to samo.
0: Tak, tylko jak rozmawiamy o taktyce polityki, to ja uważam, że z punktu widzenia taktyki polityki to jest błąd, zarówno Brauna, jak i Konfederacji. Bo za kilkanaście miesięcy, za kilkanaście miesięcy będą mieli wybory, gdzie będą ustawieni naturalnie przez nie przez nikogo, tylko przez sytuację. Są oni, a po drugiej stronie jest Donald Tusk. Ich wyborcy, zresztą młodzi, w wielu miejscach słabo będą pamiętać rządy PiSu. Dlaczego? Niezrozumiałe będzie też dla wyborcy, na przykład potencjalnego nowego wyborcy, którego chcą oni pozyskać, dlaczego oni walczą z PiSem, który od 4 lat jest w opozycji, jak to Donald Tusk zrobił to, zrobił tamto, zabrał temu, Jasiowi Kapeli dał na wierszyk, a jacht rozdał tam swoim ziomkom. No to jeżeli będzie wychodził polityk, który ma do niego przemówić, tego potencjalnego wyborcy mówić, ale wiecie, Jarosław Kaczyński PiS jest tak samo zły. No to jest to trochę taki dysonans. Dlaczego niby tak samo zły, jak tu mamy złego Tuska, który rządzi? To taktycznie nie jest dobry pomysł. Jak jesteś w opozycji, to walczysz z rządzącym. Nie wymyślasz sobie jeszcze dodatkowego wroga, który dla twoich wyborców, a zwłaszcza tych nowych, bo ty mówisz o twardym elektoracie, tak, twardy elektorat pewnie powie, tak, ma rację i bić wszystkich, tak dać mu gaśnicę, niech leci. Ale ten nowy, którego ma pozyskać, przecież każda partia bije się o tych kolejnych. No chodzi o tego, żeby z prawicy, Braunowi też
1: żeby
0: o to
1: rosło,
0: chodzi,
1: tak.
0: Żeby ściągnąć tam kogoś nowego, zachęcić i tak samo Konfederacji. No to dla niego może być niezrozumiałe. Będzie takie odejście, że się upali na ten PiS, taka odpowiedź, nie? Jak tutaj Tusk zrobił to i tamto. Moim zdaniem tak faktycznie to jest błąd.
1: Patrzę się na Donalda Tuska. Donald Tusk narracyjnie w tej chwili, chociażby w kontekście podpisania traktatu polsko-brytyjskiego, jutro będziemy ten traktat omawiać, co tam jest właściwie zapisane w tymże traktacie, ale jedyna sprawa, która jest naprawdę bulwersująca tutaj, chodzi o te zgłoszenia fałszywe, to niemądra reakcja polityków PiSu i ludzi prezydenta, którzy zaatakowali Straż Pożarną. Co oni mają robić? Wydzwaniać, pytać znajomych, czy na pewno to jest mieszkanie kogoś ważnego, to jest absurd, także w imieniu państwa polskiego bardzo poprosiłem też strażaków, przeprosiłem za to, że są czasami ofiarami też takich niemądrych politycznych zagrywek. Donald Tusk w rozmowie z TVN24, także przy okazji traktatu kolejny prezydent jest... Pan prezydent już niedługo będzie rok prezydentem, to wystarczająco dużo czasu, aby jednak dokładnie zrozumieć, na czym polega podział kompetencji między rządem a prezydentem. Rząd jest od tego, aby traktat przygotować i doprowadzić do podpisania traktatu przez państwa, które się na ten traktat umawiają. Rolą prezydenta jest ocenić i ratyfikować. Tyle i tak dalej, i tak dalej. To byłby serial, którego pan prezydent też by chyba bardzo żałował. Kolejna wypowiedź to chyba w kontekście safe wypowiedziane słowa na lat na pewno. Dzisiaj cały dzień i wczoraj również cokolwiek Tusk robi, to jest atak w prezydenta. O co chodzi?
0: Najpierw pierwszy temat, czyli to z tymi strażakami. Tu jest sprawa prosta. Tusk poszedł do TVN-u, do medium, które o tym nie informowało widzów, czyli wyborców Tuska. Oni nie znają szczegółów tej sprawy i Tusk tam skłamał, bo zarówno prawicowe media, jak i politycy PiS-u, czy inni politycy prawicy wcale nie atakowali tak, jak on mówi. No nie atakowali strażaków. Atakują wprost Kierwińskiego za to, co zrobił. Tu ostrze nie poszło w strażaków. Ale Tusk może iść do TVN-u i tak powiedzieć, no bo ci widzowie nie wiedzą, o co tam chodzi, bo nie byli przez tą stację informowani. I teraz usłyszą, aha, no czyli PiS to zupełnie już zwariował, bo atakuje strażaków, co jest zupełnie nieprawdą. Więc to jest taki prosty przekaz do swoich, którzy są zmanipulowani przez swoje media. No taka typowa zagrywka. Bo Tusk tutaj wie, że ma kłopot z Kierwińskim i ma kłopot z tym, co on robił.
1: Czyli to jest ta reakcja, która musi spowodować, coś jest nie tak, to pójdę do swoich i powiem im, dam im wytłumaczenie.
0: Tak, dam im wytłumaczenie. One często jest dla całego świata w ogóle nieprawdziwe i absurdalne, ale ja wiem, że ci, którzy oglądają tą konkretną stację, nie mają o tym pojęcia, że ja ich okłamuję, więc mogę to robić.
1: A potrzebują, a sprawa jest tak głośna, że potrzebują jakiegoś argumentu.
0: Tak, znaczy już wyszła poza bańkę, oni jakoś tam już się dowiedzieli, że ktoś tutaj, no pojawił się ten polityk PiS-u na konferencji, tak, coś się dzieje, więc oni potrzebują wytłumaczenia, no i rzucił takie proste wytłumaczenie. No ale to wszędzie w polityce też kłamstwo ma krótkie nogi. Ja powtarzam to, gdyby propaganda polityczna polegała na kłamaniu, to każdy mógłby to robić, to nie jest takie proste. A ta druga rzecz, traktat
1: on pokazuje stawianie bardzo mocne prezydenta do kąta de facto.
0: Tak, to on pokazuje tą taktykę, która jest od de facto od początku kadencji Karola Nawrockiego, czyli Karol Nawrocki główną siłą opozycyjną wobec Donalda Tuska, w optyce Donalda Tuska. Donald Tusk większość swoich zasobów tych czarnego PR-u, negatywnej narracji kieruje w prezydenta Karola Nawrockiego. Też o tym już rozmawialiśmy. Ja uważam, że tam są trzy powody tego. Po pierwsze, uważa rzeczywiście prezydenta Karola Nawrockiego za największe zagrożenie, bo Karol Nawrocki wszedł do polityki, a zwłaszcza w swoją kadencję z impetem. On pokazał, że on dowozi to, co obiecał swoim wyborcom, że on jest dla nich wiarygodny, że on jest takim politycznym zagrożeniem, że on jest tą świeżością, którą wyborca prawicowy autentycznie odbiera. Czyli w perspektywie wyborów, nawet parlamentarnych, to jest zagrożenie dla Tuska. Drugi powód jest taki, że już zainwestowała machina propagandy Platformy przez całą pierwszą połowę 2025 roku w oczernianie Karola Nawrockiego, w takie, no oni ogromne wyciągnęli działa, tak? Cała kampania to była jedna z brudniejszych kampanii. To była taka kampania szlamu wylewanego na Karola Nawrockiego. Więc myślę, że po kampanii zdecydowali się, że szkoda byłoby to zmarnować i idźmy w to dalej. A trzeci powód jest taki, że najłatwiej to tłumaczyć swoim wyborcom, bo skoro Karol, to wynika z pierwszego powodu, skoro Karol Nawrocki jednoczy wyborców prawicy i konfederatów, i braunistów, i oczywiście wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no to staje się tym symbolem, figurą. Wystarczy walnąć w jednego gościa, a adresujemy całą tą stronę. Więc jest wygodną do atakowania figurą. Problem jest tylko taki, że w układzie konstytucyjnym, w układzie takim politycznym, Karol Nawrocki jest w bezpieczniejszej pozycji, bo na przykład tutaj znowu merytorycznie bardzo łatwo jest Pałacowi Prezydenckiemu wytłumaczyć taką rzecz, powiedzieć, no hola hola, no robicie traktaty, ale dobrze byłoby prezydenta poinformować. Bo jednak fakt, traktaty z Anglią są waszą kompetencją i wy to robicie, piszecie sobie tam to w MSZ-cie, ale co będzie, jak ktoś z Anglii zadzwoni do prezydenta Karola Nawrockiego, on nic nie będzie wiedział? No i to jednak jest prawdziwy argument. No, powinien prezydent wiedzieć, powinien prezydent, nawet jak coś nie jest jego prerogatywą, ale jest w tym obszarze bezpieczeństwa, dyplomacji, tak? W tych, co prezydent jednak uczestniczy, no powinien być poinformowany. Głupio trochę czasami przez tą wojenkę wyglądamy za granicą, że rząd robi coś istotnego, a rozumiem, że traktat z Wielką Brytanią jest istotny i wychodzi Tusk i mówi, no prezydent dostanie ustawę, to sobie będzie oceniał. No, trochę nie tak to powinno wyglądać.
1: My ten traktat ocenimy jutro na antenie Radia Wnet, a dzisiaj co? To nadzwyczajne spotkanie taktyki polityki. Za tydzień być może będziemy w piątek, bo ja będę w górach, Piotr będzie na Mazurach i może się połączymy, ale nie obiecujemy. Będziemy się starać, żeby być także w piątek, a dzisiaj nasze rozmowy i rozważania o polityce będziemy kończyć. Piotr Matczuk.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była taktyka polityki w Radio Wnet. Już zagląda Milo Kurtis. Za chwilę będzie audycja, którą Piotr bardzo lubi, sekcja lewacka.
0: Oczywiście.
1: Aż się uśmiechnął.
0: Oczywiście.
1: A ja na koniec powiem, że w sobotę, czyli pojutrze świętujemy 17. urodziny Radia Wnet. Mamy też zrzutkę z tej okazji. Udało nam się osiągnąć próg wymagany, ale jeżeli ktoś z Państwa lubi Radio Wnet, słucha Radia Wnet i chce, żeby Radio Wnet trwało, to tak, może patronem zostać, patronet.pl/radiownet, albo możemy, ja w tej zbiórce też uczestniczę, do zbiórki się dołożyć, bo poza konsoletą dzięki temu będziemy mogli kupić nowe oświetlenie, nowe kamery, jeszcze więcej sprzętu do nowego studia, więc to nie jest tak, że jak próg jest osiągnięty, to już potem faktycznie leżymy i odpoczywamy. Jeżeli Państwo mogą, każda złotówka to jest, przybliża nas do celu budowy nowego studia, więc też na tą zbiórkę urodzinową warto jeszcze zajrzeć. Jeżeli jest możliwość, zachęcam, żeby ją wesprzeć, a wszystkim wspierającym bardzo dziękuję, bo udało nam się na 2 dni przed czasem limit osiągnąć, ale wychodzimy poza limit. patronite.pl/radiownet. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Z lewej!
2: Z prawej!
1: Centrum.
2: Taktyka polityki.
1: W Radio Wnet.
3: www.wnet.fm.
4: Reklama.
5: Gen Wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
3: Po reklamie.
10: Wojny think tanków.
11: Dzień dobry, nazywam się Paweł Badzio i witam Państwa w mojej audycji Wojny think tanków, a naszym gościem dzisiaj jest Piotr Wojciechowski. Dzień dobry, analityk, politolog, a także wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Likwidacji w USA.
12: Witam Ciebie, witam Państwa.
11: Ciągle chodzę dookoła twojej książki Służby Specjalne, napisanej przez Piotra Wojciechowskiego. Jest to zbiór bardzo interesujących artykułów i publicystyki. Tu zastanawiam się ciągle, bo mam trochę za dużo danych, ale żeby mówić jednocześnie o książce, ale jednocześnie o naszym głównym temacie rozmowy. Jako współtwórca listy Macierewicza, wiceprzewodniczący były Komisji Likwidacyjnej w USI, obserwowałeś trochę kontrwywiad od środka, tak bym powiedział jednak. Podpułkownik Świerczek opisuje taką sprawę między innymi Zielińskiego, która Jana chyba...
12: Zielińskiego, tak. W książce która, śpiące psy.
11: Tak, w książce śpiące psy. To myślę, że ta sprawa i sama książka jeszcze nie jest bardzo popularna i to nie jest tak łatwo o tym rozmawiać, ale chodzi mi o to, czy diagnoza ze śpiących psów właśnie podpułkownika Świerczka, że pierwszy sukces Urzędu Ochrony Państwa, bo taka była chyba tam teza, był w istocie rosyjską inscenizacją, pokrywa się z tym, co ty wtedy obserwowałeś na własne oczy, czy to można było w ogóle zobaczyć, jaki jest stosunek do tych wydarzeń, które wtedy miały miejsce, a które później zostały opisane.
12: Znaczy, no, pułkownik Marek Świerczek, tak, wieloletni analityk Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, chyba w zeszłym roku przeszedł na emeryturę i dzięki temu mógł tą książkę wydać. W oparciu o case Jana Zielińskiego, tego byłego funkcjonariusza SB, który został przez GRU zwerbowany, a jego wykrycie i procesowa realizacja, czyli skazanie, jak dotąd chyba to największy wymiar kary, 8 lat więzienia za szpiegostwo, zbrodnie szpiegostwa w Polsce, była wtedy przedstawiona Fabian, jak w ogóle pewien też mit założycielski profesjonalizmu, kompetencji nowego kierownictwa zarządu kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa, które jak pamiętamy, dyrektorem był Konstanty Miodowicz, już nieżyjący i w ogóle pochodzący z tej ekipy tak zwanego Kozłowskiego-Mieszczanskiego. Tak. A ta książka, która obala ten mit, tak, wpisuje się w diagnozę i wnioski, które nasze środowisko, mówię to o środowisku szeroko pojętym premiera Jana Olszewskiego i rządu późniejszego Jana Olszewskiego, formułowało w ten sposób, że na bazie masy upadłościowej aparatu represji państwa komunistycznego nie można budować nowych służb specjalnych, czy też nowego aparatu bezpieczeństwa suwerennego, lojalnego wobec III Rzeczpospolitej i oderwanego od zależności tych związanych z przeszłością, głównie związanych z relacjami z Moskwą, ze względu na ten grzech założycielski i ten strukturalny błąd. I o tym strukturalnym błędzie książka pułkownika Marka Świerczka opowiada bardzo w sposób precyzyjny, udokumentowany. Natomiast sama sprawa afery szpiegowskiej Zielińskiego, Marka chyba Zielińskiego, Jan Marka Zielińskiego, jest określany jako wielki, ten ruch szachowy, wielki gambit, tak? Czyli poświęcenie jak pionka na rzecz tego, żeby ocalić figury. Figury, czyli te aktywa szpiegowskie w Urzędzie Ochrony Państwa na wysokich stanowiskach służbowych, które były prowadzone już wtedy przez służby wywiadu rosyjskiego, Federacji Rosyjskiej.
11: W szachach jest tak, że czasami się poświęca figurę, żeby wygrać partię.
12: To prawda, ale nie poświęcono w historii. Rosjanie nie poświęcili w historii 35 lat naszych służb specjalnych żadnej figury. Nikt, to chce zauważyć, bo to jest fenomen i to jest anomalia niewytłumaczalna z punktu widzenia, że tak powiem, racjonalnego myślenia, że w służbie kontrwywiadu, czy wywiadów Polski, czy wojskowej, czy cywilnych, nigdy nie wyłapano, zidentyfikowano, zaresztowano szpiega. Czy to rosyjskiego, czy niemieckiego, izraelskiego, amerykańskiego, brytyjskiego. Nigdy. I to jest anomalia. Myśmy nie mieli w służbach wywiadowczych, okazuje się, nawet piątki Cambridge. Myśmy nie mieli Eldridge'a Amesa w kontrwywiadzie zagranicznym na rzecz Rosjan, jak on pracował, prawda, jeżeli chodzi o zdrady, które popełniał będąc pracownikiem CIA. Myśmy nie mieli Jonathana, on się nazywał Jonathan...
11: Nie wszystkie nazwiska, wszystkich szpiegów.
12: To chodzi o znanego Polarda, tak, który był szpiegiem na rzecz izraelskich służb w wywiadzie marynarki wojennej. Okazuje się, że my w kontrwywiadzie nie mamy żadnych szpiegów. To jest anomalia oczywiście niewytłumaczalna z punktu widzenia, że tak powiem, racjonalnego myślenia. Odpowiedzią na to jest po prostu ta diagnoza, którą myśmy wtedy formułowali i ona jest ze wszechmiar słuszna, ale jak i też ta książka, która ukazała się w styczniu, o ile, że pamiętam, tego roku na rynku wydawniczym, Śpiące psy, która właśnie o tym mówi, o tym strukturalnym błędzie, o zasaniu przez służby specjalne III RP tej agentury strategicznej, którą Rosjanie werbowali, pozyskiwali na przełomie lat 70., 80. i do końca istnienia PRL-u.
11: Mam dwa pytania, chociaż poruszam się po tym terenie jak trochę po szkle, czyli bardzo ostrożnie. Nie znając pewnych faktów i bardzo istotnych wątków, no ale po to mam ciebie tutaj, żebyś mi te sprawy wyjaśnił. Po pierwsze, wydaje się absurdalne, żeby ogłaszać sukces po złapaniu jednego agenta, kiedy było się jednak, co tu dużo ukrywać, państwem wasalnym i ta infiltracja służb rosyjskich musiała być wszechpotężna, więc jeżeli ktoś mi mówi, że był tylko jeden jakiś tam kontakt operacyjny na moim wydziale, który liczył 300 osób, to trochę się tak uśmiecham, bo to wydaje mi się, że niemożliwe. Chodzi o to po prostu o taką arytmetyzację życia, no, że to wydaje się
12: nieprawdopodobne. Tak, ale właśnie odpowiedziałem na to pytanie. No, czy to, że opinia publiczna nie wie, że przez 35 lat nie wyłapano w kontrze i w służbach wywiadowczych żadnego szpiega, to jest właśnie to, o czym ty mówisz. To jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Bolesław Piasecki, doktor Bolesław Piasecki, ekspert Komisji do Spraw Służb Specjalnych, dla przeglądu ABW napisał taki artykuł w ogóle parę lat temu na temat właśnie tej anomalii na terenie Polski, związane z polskimi służbami specjalnymi. Czy wiesz, że zadziała autocenzura i zgodzono się na ten artykuł pod warunkiem, że zmieni kraj opisywany i zmienił Polskę na Łotwę? To pokazuje też kondycję intelektualną tych ludzi na Rakowieckiej. Że, no, ty się uśmiechasz się, mam nadzieję, że ta kamera bardzo dobrze ten uśmiech tutaj teraz zbiorę. Tak, ale my mamy z tym do czynienia, tak? Czyli jeżeli w ośrodkach wydawniczych, analitycznych, prawda, takich szkoleniowych, jakim jest, wrazicielem jest przegląd ABW, tam na zachodzie taka autocenzura dla takich artykułów, to co dopiero mówić o kontrwywiadzie, tak? Który może zamyka jak te trzy małpki, tak? Buzie, oczy i uszy przed aferami szpiegowskimi we własnych szeregach i w służbach wywiadowczych. No ja tutaj wrócę jakby do tej sprawy, która niestety bardzo skutecznie została pod dywan pozamiatana. To jest ta sprawa afery pedofilskiej najwyższych szczeblach Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego, czyli pułkownika Pawła Woźniaka, który z punktu widzenia tego, o którym mówimy, no jest kapitalnym materiałem do werbunku. No kapitalnym materiałem. Ukazała się, zresztą polecam państwu, tobie, książkę Rafała Olberta, Szpiegostwo seksualne w PRL, który właśnie opowiada o metodyce i to jakiej, czyjej metodyce, nie Departamentu Trzeciego, tylko dedykowanego, że tak powiem, opozycji i zwalczaniu bezpośrednio dążeń niepodległościowych Polaków, ale Departamentu Drugiego SB, czyli kontrwywiadu, gdzie kompromaty seksualne i te hetero, i te homoseksualne, i te nawet, bym powiedział, zbliżanie się do pedofilii i zbliżanie się do handlu dziećmi, który taki element został wyłapany i w tej książce, i w ogóle w materiałach pozostających w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej, no to on pokazuje bagaż i jakby to powiedzieć, trwałość sposobu tej metody honey trap, pozyskiwania agentury na bazie kompromatów podatności właśnie z obiektem, który jest atakowany, w szczególności jeżeli ta podatność wchodzi na teren parafilii, czyli zboczenia, tak? I jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, prawdopodobną, że najwyższy, znaczy funkcjonariusz należący do kręgu najwyższych kierowniczych stanowisk służb wywiadowczych, wojskowych i cywilnych państwa polskiego przez 30 lat z tą parafilią mógł się mierzyć, no to z punktu widzenia działalności rosyjskiej służby wywiadowczych, czy w ogóle kontrwywiadowczych, no to jest kapitalny metoda, kapitalny, że tak powiem, materiał do werbunku, tak? I my, jako opinia publiczna, eksperci, nie mamy odpowiedzi na pytanie, jak sobie, że tak powiem, służby z tą sprawą poradziły. Odmawiają wszelakiej udzielenia odpowiedzi na pytania tego dotyczące, jak na przykład w ramach postępowań sprawdzających, prawda, cyklicznych, związanych z dopuszczeniem do najbardziej wrażliwych i najtajniejszych wiadomości. Skazany prawomocnie za czyny pedofilskie Paweł Woźniak był przepuszczany, prawda. Jak to się stało, że bezpieka wewnętrzna nie wyłapała tego typu ryzyk z tym związanych? No bo on z potencjalnego punktu widzenia był po prostu podatny na werbunek, tak? I to mówimy o funkcjonariuszu, który zaczął swoją karierę w 92 roku, czy tam 93. No tak. Kiedy wstąpił do Urzędu Ochrony Państwa, tak? I piął się...
11: Ja tylko teraz na chwilę przerwę, bo myśląc jako zwyczajny obywatel, powiedzmy, to słuchając tej narracji, która jest dość przerażająca, no nie bójmy się takiego określenia. Zastanawiam się, może to jest klisza, ale albo nie, to znaczy jesteśmy jednak pewnym podmiotem państwowym, który zmienił swoje usytuowanie, gdzie relacje pomiędzy służbami też zmieniły się na tyle, na ile mogły. Ja tutaj teraz nie chcę wchodzić w bardzo szczegółową polemikę. Pojawiły się nowe podmioty, jakby w tym, jak sądzę, w tej przestrzeni. Pojawiły się inne wywiady, inne służby i ten nowe otoczenie i ta nowa materia pozwoliła dalej trwać temu mechanizmowi, który ty opisujesz?
12: Tak. No to wynika z tego grzechu założycielskiego, tak? Mitem jest w ogóle mowa o tym, że...
11: No dobrze, ale ci oficerowie innych służb, innych państw też mówią do siebie w ten sposób, słuchajcie, oni popełnili grzech założycielski, wskutek czego Polska jest takim krajem, jakim jest. I
12: Tego nie wiem. Takich komentarzy osobiście nie słyszałem, ale to może wynika stąd, że w takich środowiskach, jak po prostu takiej wspólnoty tej zachodniej wywiadowczej, ja się po prostu nie poruszam. Mnie interesuje interes państwa polskiego, narodowy. Odpowiedź na pytanie, czy mamy w pełni nieprzezroczyste, hermetyczne, lojalne wobec rządu i profesjonalne służby specjalne, czy to kontrwywiadowcze, czy to wywiadowcze, to mnie interesuje. Nie mamy. Mamy spolityzowane, znaczy podlegające po prostu wykorzystaniu politycznym służby. SKW tutaj jest najlepszym tego przykładem, prawda? To jest, że tak powiem, na zamówienie polityczne, wykorzystywanie tych narzędzi, które obecnie służby mają, a w przyszłości moim zdaniem muszą być całkowicie pozbawieni, czyli po prowadzeniu postępowania sprawdzającego, mającego na celu badanie zachowania tej wiarygodności osób sprawdzanych co do tajemnicy wrażliwych. I one te narzędzie jest wykorzystane. No, Sławomir Cęckiewicz, pułkownik Mariusz Kozłowski, generał Gromadziński, Tomasz Szatkowski. Przecież to jest wszystko jedna służba, tak, która tym gra, które są, że tak powiem, te narzędzia odbierania tych certyfikatów, które są następnie pretekstem do tego, żeby takie osoby wyeliminować, czy to jako urzędnika, tak jak Tomasz Szatkowski, który był przedstawicielem w NATO, czy też niestety skutecznie Sławomira Cęckiewicza z posady szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No ale przypomnijmy sobie, teraz mieliśmy rocznicę pierwszej tury wyborów prezydenckich z zeszłego roku. No w jaki sposób traktowano kandydata najpoważniejszego po prawej stronie na urząd prezydenta, który, chwała panu, wygrał te wybory, czyli doktora Karola Nawrockiego. Jak informacje, dokumenty z postępowania sprawdzającego były przedmiotem gry politycznej podczas wyborów, kampanii wyborczej i próby dyskredytacji, tak? Znaczy to, o czym teraz mówimy, jest efektem, jest niestety określeniem, mogę powiedzieć, fatalnym, skompromitowanym stanem kondycji po prostu służb, które wymagają pilnej naprawy, tak? Znaczy to nie jest tak, że te służby, jakby to powiedzieć, nagle przybrały inny kolor i jakby pozwoliły się niczym nastolatka prowadzić za rączkę polityką. Nie, tak nie jest. To jest konsekwencja, narastająca konsekwencja po prostu budowania służb na skompromitowanych kadrach aparatu represji państwa komunistycznego, potem powielania się tego poprzez nepotyzm. Tutaj muszą nasi czytelnicy wiedzieć, że nepotyzm jest główną, co do zasady, nawet do dnia dzisiejszego, metodą rekrutacji do służb. Nie ogłoszenia publiczne, etc. Owszem, są te narzędzia, że tak powiem, dyskrecjonalnego opracowywania kandydatów i docierania do...
11: Mam pewne potwierdzenia twojej tezy, ale nie będę teraz mówił o tym szczegółowo.
12: No tak, ale generalnie co do zasady właśnie Agencja Wywiadu tego jest najlepszym przykładem.
11: Wróćmy na chwilę, bo to jest bardzo interesujące. Jesteśmy...
12: I to się powiela, replikuje się po prostu. Ten błąd się replikuje. Ta bludna wspólnota po prostu dalej rozciąga się w przestrzeni i w czasie na te instytucje. Efektem jest to, że zauważ, niech państwo zauważy, mamy jakiegoś sygnalistę?
11: Jeżeli chodzi o służby? Obecność
12: służby. O służby, tej nieprawidłowości.
11: Nie mamy pojęcia, jakiegoś...
12: No nie mamy sygnalisty. No, gdyby taki był, to byśmy o tym wiedzieli. Nie ma takich sygnalistów. No to też to o czymś to mówi, prawda?
11: Jesteśmy w programie Wojny Think Tanków. Z tych dokumentów, papieru, który zebrałem, mogę przedstawić taką oto tezę, że polskie think tanki bardzo rzadko wchodzą w analizę wewnętrznych przyczyn słabości polskich służb. Tak się zastanawiałem, kto to robi, ale okazało się, że to głównie robi publicystyka prawicowa, czyli Piotr Wojciechowski, właśnie pułkownik Świerczek.
12: No to nie jest prawicowa publicystyka, pułkownik Świerczek.
11: No ale jednak jest pisarzem i publicystą jednak, no przynajmniej od tego momentu, kiedy rozstał się ze służbami. Znaczy wcześniej już pisał.
12: Nie, ale Sławomir Cęckiewicz.
11: No, Sławomir Cęckiewicz oczywiście i tak dalej. Natomiast można mówić troszeczkę o takich środowiskach wokół IPN-u i tak dalej, ale teza jest trochę silna i obowiązuje. To znaczy polskie think tanki nie wchodzą w tą analizę, mimo że zagraniczne think tanki zajmują się tym dosyć systematycznie, jeżeli chodzi o własne kraje. To jest dosyć interesujące. Jak sądzisz, czego to jest, jaka jest tego przyczyna?
12: Znaczy brakiem moim zdaniem oparcia się w jakiejś silnej, niezależnej, pozarządowej instytucji, zbudowania tej instytucji, mm-hmm. prowadzenia tej instytucji, czy to fundacja.
11: A czy parlament nie mógłby, gdyby cieszył się względną niezależnością, którą się teraz
3: były cieszy. Takie próby.
10: Wojny think tanków.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, dzisiaj już 16. W kolejności piosenka z 17 na 17-lecie Radia Wnet. No, musi być Szarla Znawórno. No jakżeżby inaczej przecież. On mi towarzyszy wszędzie, ponieważ jest bardzo wiernym towarzyszem od najmłodszych lat mojego paryskiego wróbla, czyli Edith Piaf. No i Aznawur oczywiście zaśpiewa nie własnej kompozycji piosenkę, choć posiada i skomponował i napisał ich wiele cudownych, zupełnie jak La Bohème na przykład, ale jest to Marsz Aniołów, czyli La Marche des Anges, który został skomponowany przez Händla, a stanowi glorię z mszy Hamol. Skąd to się wzięło u Aznawura? Bo Aznawur zagrał główną rolę w filmie Taksówką do Tobruku, do którego to filmu muzykę tworzył nie całkiem oryginalnie jego szwagier Cezary Garwarenc. I właśnie Aznawur się tak zakochał w tej glorii Händla, że napisał do tego piękny tekst: Mon cœur se trouve au bout du monde. Moje serce znajduje się na końcu świata. I my posłuchamy znowu, jak to cudownie śpiewa Charles Aznavour.

0: 17 piętro.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam za 10-minutowe opóźnienie, w związku z czym zanim przedstawię swojego gościa, przewspaniałego, jednego z dla mnie najwybitniejszego polskiego dokumentalistę, ale o tym później, to parę słów o szacunku, moi drodzy. Niestety mojej lewicowi słuchacze, ale prawica również nas słucha, również konserwatyści i tak dalej. Wszyscy słuchają, nawet i Murzyni słuchają, i biali słuchają, i żółci, i czerwoni, i prawacy, i lewacy. Proszę Państwa, szacunek to jest okazywanie na przykład punktualności. Mój ojciec, Grek, mnie uczył, jeśli się spóźniasz na czyjeś spotkanie, to znaczy, że nie szanujesz tego człowieka. Mój kumpel, wybitny kompozytor, muzyk, spóźnił się 15 minut na spotkanie ze mną i mówi: Milo, no wiesz, to studencki kwadrans. A ja go pytam: a co ty studiujesz? No wiesz, no tak się mówi. Ja mówię: ale co tak się mówi? No spóźniłeś się 15 minut, ja nie wiem, co tak się mówi. Ja nie studiuję, ty nie studiujesz. Co to jest ten studencki kwadrans? No po polsku studencki kwadrans to jest 15 minut. A ja mu mówię: wiesz co, jesteśmy blisko mojego domu, ja mógłbym wyjść 15 minut później. A skąd wiesz, czy w ten 15 minut nie skomponowałbym najpiękniejszego utworu w swoim życiu? Ukradłeś mi te 15 minut. Człowiek, który, nie pamiętam jak się nazywa, który prowadził audycję przede mną, przewaliło 10 minut audycję. Niestety, ja, jak wiecie, ja bardzo rzadko narzekam, ale braku szacunku nie toleruję, bo to, że mnie się nie szanuje, to ja jestem przyzwyczajony od 68
3: ale
2: roku.
3: Ale Milo, musimy przeprosić przede wszystkim słuchaczy.
2: Przepraszam, no właśnie, bo o tym mówię.
3: Oni czekali.
2: Tak, o tym mówię. To, że mnie się nie szanuje, akurat dokładnie w tym momencie wszedłeś. To, że mnie się szanuje, to ja nie mam z tym problemu. Ale to, że moich słuchaczy się nie szanuje, no to ja mam z tym bardzo poważny problem, bo po co moi lewicowi słuchacze mają wysłuchiwać jakichś prawackich bredni? Jeśli to były brednie, bo ja nie wiem, o czym oni tam gadali. Proszę Państwa, mam zaszczyt gościć dzisiaj mojego starego, znaczy nie wiekiem, przyjaciela Grzegorz Brzozowicz. Widziałem kilka jego filmów, warto wyszukiwać, nie wiem, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek. Grzesiu, witam Cię serdecznie w sekcji lewackiej Radia Wnet.
3: Bardzo się cieszę, ale nie wiedziałem, że teraz w lewackiej, bo ostatnio jak byłem u Ciebie, to byliśmy prawakami.
2: Nie, nie. Ostatnio to
3: albo
2: była...
3: Albo prawiczkami.
2: Nie, my byliśmy... Nie, sekcja lewacka istnieje już od... No, już od dawna. Przedtem miałem i ty byłeś u mnie w tym. Na początku był chaos.
3: O Serbiśmy wtedy rozmawiali. Ta.
2: A nie, to już była sekcja lewacka. Tak? Okay. Czy pan Miloszewicz został przez Trybunał z Hagi uwolniony od wszystkich zarzutów? Oczyszczony ze wszystkich zarzutów? Ja to czytałem, że tak.
3: Ale to pomyliło ci się. On zmarł.
2: Po śmierci. Potem jak go zabili, to oczyścili go z zarzutów.
3: To tego nie wiem. Wiem, że innego, który siedział 12 lat, oczyścili, jeszcze mu zapłacili.
2: No bo teraz ja miałem, wiesz, tutaj rozmowy na Facebooku i no dużo się dzieje. W związku z tym, bo ktoś mi dał argument, że pan prezydent tego
3: Serbii,
2: państwa położonego tam, gdzie chce, został zgłoszony do Trybunału w Hadze.
3: Obecny.
2: Obecny.
3: I bardzo by było miło.
2: Bardzo by było miło, tylko że ja nie mam zaufania do tego Trybunału. Facet 12 lat przesiedział, okazało się, że niewinny. To dla mnie ten Trybunał w Hadze to jest komunistyczny, normalny komunistyczny no, ale Trybunał.
3: Przecież jesteśmy teraz lewakami, więc popieramy.
2: A nie, my nie jesteśmy lewakami.
3: A nie jesteśmy.
2: Nie, jesteśmy w sekcji lewackiej.
3: A, rozumiem, dobrze.
2: Proszę państwa, ponieważ nie wszyscy pamiętają, kiedyś była sekcja Polska Radia Wolna Europa, w związku z czym ja założyłem sekcja lewacka Radia Wnet. Mhm. Tak, żeby, no to jest przewrotna nazwa, niektórzy się orientują, dlaczego to zrobiłem. Wracajmy do tematu. Słuchacz Wnet, od 17 lat jest przewałka. Dobra, nasi słuchacze też piszą, że i tak zawsze jest przewałka. Od 17 lat jest przewałka.
3: Chodzi, że się spóźniacie.
2: No tak, no. Ja się nie spóźniam.
3: Jak to się nie spóźniasz? Umówiłeś się ze mną za 20, ja na ciebie czekałem.
2: A ja miałem napisane za 15 i przyszedłem punktualnie za 15.
3: No dobrze.
2: Poza tym nie wygaduj naszych tajemnic. Słuchajcie, więc widziałem taki film o Tomaszu Tłuczkiewiczu. Czy będziemy mówili o Hadze? Później sobie pogadamy.
3: Tak.
2: O Tomaszu Tłuczkiewiczu zrobiłeś film, chyba godzinny.
3: Dobrze, najpierw powiedz, kim jest Tomasz Tłuczkiewicz, bo nie wszyscy wiedzą.
2: To moi słuchacze wiedzą, bo rozmawiam często o nim. Zrobiłeś film...
3: W którym ty wystąpiłeś.
2: Posłuchajmy chwileczkę Lecha Janerki.

0: Specjalnie puściłem Janerkę, bo będziemy rozmawiali o Janerce. Przejdźmy teraz do filmu, na którym byłem dwukrotnie na twoim filmie, o Tomaszu Tłuczkiewiczu. No dobra, skoro zasugerowałeś, no to powiem. To był były prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Wyliczyliśmy z Tomkiem, że znamy się 59 lat. Ty nie masz tylu.
1: Mam.
0: Już masz? Co ty? Tak. Taki stary jesteś?
1: Tak.
0: O matko. Ja myślałem, że... No chociaż nie, ja mam 75.
1: No, to no troszkę, właśnie, to się no, troszkę... No,
0: to dobrze się trzymamy, nie?
1: Nie.
0: Ważne to jest, że... Proszę państwa, pogoda jest świetna jak zwykle, bo ja zaczynam od pogody. Tomasz Tłuczkiewicz był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Był jednym z pierwszych hipisów w Polsce, ale również organizatorów. Skończył energetykę na Politechnice Wrocławskiej i zdobył nawet doktorat. Natomiast zawsze kochał rock and rolla i jazz. Współuczestniczył w założeniu zespołu, pierwszego psychodelicznego zespołu w Polsce, Romuald i Roman. No i Grzegorz Brzozowicz nakręcił o nim film. I ja nie wiedziałem, że tak można kręcić filmy dokumentalne. Bo tak naprawdę to nie był dokument, tylko to był film filozoficzny, powiedzmy. Bardzo dużo prawdy tam zawarłeś.
1: No cię, nawet nie wiedziałem. Ale film bardzo lubię. I Tomasza lubię, bo Tomasz był moim pierwszym takim prawdziwym pracodawcą. Zatrudnił mnie w Polskich Nagraniach. To był, wcześniej pracowałem w klubie Riviera Remont. Tam też robiłem twoje koncerty. Natomiast jak reakcja młodych zespowców mnie wykopała, byłem drugim kierownikiem tego klubu, który nie należał do organizacji studenckiej.
0: A kto był pierwszym?
1: Chyba Wroński się nazywał w latach 70.
0: Jak on się nazywał? No tak, dobra. No,
1: mogę mylić nazwisko. W każdym razie w latach 70. Zwolniono z klubu, to on był numer jeden, a ja numer dwa w 88. Bo dlaczego? Bo to był jeden z nielicznych klubów, gdzie demokratycznie wybierano nawet w stanie wojennym.
0: Oj.
1: Kierownictwo.
0: Oj, jak to demokratycznie? Co to w ogóle znaczy?
1: Rada
0: co to
1: klubu,
0: za słowo jest?
1: Rada klubu była... członkowie klubu, którzy nie musieli należeć do organizacji studenckiej. Aha. Co więcej, w naszej Radzie Klubu więcej było studentów z uniwersytetu niż z Politechniki, a klub był z Politechniki. I żeby już za dużo nie mówić...
0: Mów ile chcesz.
1: Jak mnie wyrzucili, to mnie przygarnął Tomek Tłuczkiewicz. I byłem pierwszym szefem promocji Polskich Nagrań. To było wydawnictwo płytowe. Dyrektor do końca nie zrozumiał, po co promocja, jak i tak wszystkie płyty się sprzedają.
0: No tak.
1: A ja nie wiedziałem, po co tam pracuję. Ponieważ jedyne, czego ode mnie oczekiwano, to, żeby być o 7.45, podpisać listę. To sam rozumiem, 7.45, no to jest jakiś
0: nie koszmar. Znam, ja nie znam tej godziny, nie wiem, kiedy to jest.
1: No właśnie, ja też zapomniałem. To tak, a propos Tomasza Tłuczkiewicza.
0: No Tomek jednocześnie studiował bardzo długo I Ching, chińska księga zmian. No oprócz tego, że ja się z nim bardzo przyjaźnię, to na swoje nieszczęście był również świadkiem na moim ślubie. Także my jesteśmy bardzo blisko związani. Był genialny ten film, a teraz głośny się zrobił, mimo że ja nie widziałem, ale już słyszałem bardzo dużo. Nakręciłeś film o Lechu Janerce.
1: Tak, jestem bardzo dumny. Uważam, że to jest najlepszy mój film. Choć dotychczas
0: był... Nie wierzę, żeby był lepszy od Tomka.
1: No dobrze, trudno porównywać inne osoby. W każdym razie do tej pory był tylko dwukrotnie prezentowany.
0: Jak to?
1: No tak, tylko dwukrotnie na festiwalu Dog Against Gravity. To było raz w Warszawie, raz we Wrocławiu i rzeczywiście fama poszła niesamowita, bowiem no, wszyscy mówią o tym. Dziś rozmawiałem z Kazikiem, który nie mógł być i się zapowiedział u mnie w domu, bo musi koniecznie zobaczyć. Natomiast jeżeli ktoś słucha nas z Krakowa, to najbliższe dwie projekcje będą w Krakowie.
0: Wow.
1: 4 i 6 czerwca. Jest. Kraków 95,2.
0: Więc w Krakowie nadajemy na 95,2. Jeśli ktoś do tej pory nie wiedział. Kiedy się wybieramy do Krakowa na pokazy?
1: No ja jadę 5, bo 6...
0: 5 czego?
1: Czerwca.
0: Dobrze.
1: Czerwca. A dzień wcześniej będzie beze mnie, a 6 już ze mną pokaz ten.
0: Czyli 5-6 czerwca.
1: 4-6.
0: 4-6 czerwca miejsce?
1: Kraków w ramach Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Krakowie.
0: No to już wszystko usłyszeliście. Krakusy, wybierać się. A nie, teraz się mówi krakowianie. Przepraszam.
1: Krakowianie.
0: Przepraszam wszystkich Krakusów, krakowianie. No bo mieliśmy świetne, a propos Krakowa, święto demokracji.
1: No, mnie się bardzo podobało.
0: Tylko ja się dziwiłem, bo wiesz, ja troszkę oglądam telewizję. Nie no, jestem uzależniony od telewizji.
1: No.
0: Myślę, że wszyscy ludzie po 70 to mają. I się dziwiłem, że opcja demokratyczna, bo oni się tak nazywają, my demokraci, demokratyczni, wzywali do zbojkotowania referendum.
1: No bo...
0: No ale jak, demokraci, referendum to jest esencja demokracji,
1: oj, oj,
0: nie?
1: Milo, ty myśmy, ty, tak chcesz, żeby to było? Przecież chodziło o to, że trzeba wygrać, a wygrać można było tylko, jeżeli nie będzie frekwencji. No, no, to tak jak
0: chcesz... Nie, nie zgadzam się.
1: A ja się też mogę nie zgadzać, ale co
0: nie zgadzam
1: z tego?
0: Się z tym, co ty powiedziałeś.
1: No.
0: Dlatego, że wygrać można, jak będzie nawet 100% frekwencja, a nie jak nie będzie frekwencji, bo ten ten pan prezydent, który był do tej pory, ma jakieś, dla Greka jest trudno wymienić jego nazwisko, nie pamiętam. W każdym razie ten pan mógł wezwać do referendum. Słuchajcie, przychodźcie tłumami, niech będzie 100% na referendum i głosujcie na mnie.
1: No ale przecież on wiedział, że przegra. No to po co miał? No to logiczne było, powiedział, jadę na wakacje, jest piękna pogoda, wyjedźcie ze mną. No. Obstrukcja jest też elementem demokracji.
0: Tak?
1: Oczywiście.
0: Znaczy ja w demokrację, jak wiesz, nie wierzę i nigdy nie wierzyłem.
1: No więc co się...
0: Więc nie ma co, no ale oni wierzą w demokrację. No jak może demokrata wzywać do bojkotu referendum, no? Wytłumacz, bo ja jestem taki głupi mały Grek, no, który miał filozofię ostatnio w 7 klasie szkoły podstawowej.
1: No wiesz co, jak ja bym się zastanawiał nad tym, co się dzieje w Polsce i jest nielogiczne, to w zasadzie nie chodziłbym spać. No. No. Ważne jest to, że przegrał. I to jest pan, nie musi znać nazwiska, bo jego już nie ma. Nie istnieje.
0: Znaczy jest, na wakacjach powiedziałeś, tak?
1: Tak, i niech tam
0: zostanie. Ale teraz ma długi weekend, naprawdę.
1: Ale zobacz, jak my się emocjonujemy. Przecież to był problem krakowiaków.
0: Ja się śmieję. Ja jestem związany bardzo silnie z Krakowem. Zaczynałem w piwnicy pod Baranami swoją karierę.
1: W filmie o Tłuczkiewiczu jest twoje zdjęcie, jak pod pomnikiem Mickiewicza palicie trawę razem.
0: A ja gram na buzuki.
1: Tak.
0: To jest pod kolumną Zygmunta.
1: Nie, ale to był z Krakowa.
0: A tak, z Krakowa jeszcze. I pies tam jest, Terlecki?
1: O tego już nie pamiętam. Znaczy, myślałem, że chodzi o psa takiego normalnego.
0: Normalny to jest Terlecki.
1: A.
0: No dobrze, no i... Czyli z tym Tomaszem. Ja oglądałem to jako naprawdę bardzo głęboki film. Obejrzałem nie wiem, czy dwa, czy trzy razy. Dwa to na pewno, ale trzy. Bo za każdym razem ten film, który ty nakręciłeś z Tomaszem Tłuczkiewiczem, później obejrzę. Nie mogę mówić o Janerce, bo nie widziałem. Ale o Tomaszu mogę powiedzieć, bo wiesz, za każdym razem, jak ten film się ogląda, to się ogląda zupełnie na co innego zwracasz uwagę. Wiesz, nowych rzeczy się
1: dowiadujesz. To samo mi Tomek powiedział. Za każdym razem, a chyba wspólnie oglądaliśmy 4 razy, to mu się coraz bardziej podoba, bo na początku mu się nie podobał chyba.
0: To wychodzi na to, że taki głupi nie jestem, jak myślałem o sobie.
1: A to od razu powiedzmy, gdzie możemy go zobaczyć.
0: Ale gdzie Janerkę, czy gdzie Tłuczkiewicza?
1: Już mówię. Moje filmy są w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest TVP VOD.
0: VOD.
1: Tak. Trzeba wejść do internetu i są filmy.
0: Czy to za darmo?
1: Za darmo, za darmo. A drugi to jest Ninateka, czyli strona Filmoteki Narodowej.
0: Narodowy Instytut Sztuki Filmowej, tak?
1: Nie. Audiowizualny.
0: Audiowizualny, tak.
1: I tam jest na pewno właśnie film o Tomaszu Łuczkiewiczu i też jest za darmo.
0: Ninateka.
1: I film się nazywa Tomasz Łuczkiewicz Easy Rider.
0: Easy Rider, tak. O kurczę, nie przyniosłem sobie koszulki, trzeba było założyć. Więc teraz tak, no, co się skłoniło do tego, żeby nakręcić film o Janerce?
1: No wiesz co, jeżeli chodzi o Janerkę, to jest no, grubsza historia, bo akurat z Janerką to ja jestem bardzo, bardzo mocno związany od samego początku. Znamy się 43 lata i już byłem, jak gdyby relacjonowałem jako dziennikarz powstanie płyty słynnej Klaus Mittwoch. Dla wielu jest to najlepsza polska płyta ever, przynajmniej dla mojego pokolenia. Do pewnego momentu rywalizacja była między Czarną Brygadą Kryzys i właśnie Klausem Mittwochem, która jest lepsza płyta. W Warszawie Brygada, a
0: we Wrocławiu Klaus Mittwoch.
1: Tak, tak, tak. Natomiast, no i po prostu go szalenie cenię jako twórcę. Chyba najbardziej ze wszystkich polskich twórców rockowych. Natomiast on nigdy się nie zgadzał na cokolwiek o nim, żeby robić. Poza wywiadami. On do tej pory się nie zgodził, żeby powstała książka. Ja próbowałem, uważam, że byłem pierwszy, ale nie jestem w 100% pewien, bo 20 lat temu chciałem już zrobić o nim książkę. Wiem, że jeszcze 4 osobom odmówił. Co więcej, tydzień temu powiedziałem: Lechu, zrobiłem ten film, podoba ci się, mam tyle materiału, że może książka. Nie, po mojej śmierci.
0: Ma rację. Ja wymyśliłem sobie coś takiego, że nauka się rozwija tak szybko, że... A lubię oglądać filmy science fiction. Wiesz, że jak będę miał jakieś 90 lat albo 110, podłączą mi druciki jakieś do głowy i całą moją pamięć prześwietlą. I wtedy podejmę decyzję, czy chcę, żeby książka o mnie się ukazała, czy nie chcę, bo mnie też proponowano kilkakrotnie i zawsze odmawiałem. Wtedy podejmę decyzję, czy chcę, bo być może okaże się, że byłem w całe życie taki, że no nie wolno używać pewnych słów, a chętnie bym użył słów, które używają dziewczyny ze Strajku Kobiet. No ale raczej rzadko to używam. Czyli to się, no podoba mi się to. Posłuchajmy teraz tego. Janerki.

0: Kamińsk.
1: My sobie rozmawiamy poza anteną troszeczkę. Proszę Państwa, no dobrze, jeszcze wracając do Tomka Tłuczkiewicza, można zobaczyć na VOD i tak dalej, a teraz Janerkę gdzie będzie można zobaczyć?
0: No Janerka będzie dopiero na jesieni, bo musi być najpierw premiera w telewizji, bo to jest film, który powstał w koprodukcji z telewizją. On jest przepełniony archiwaliami i one odgrywają gigantyczną rolę w tym filmu. Komentują naszą rzeczywistość, bo nie ma komentarzy takich i nie rozmawiamy o polityce w tym filmie. Tak naprawdę jest to pierwszy szczególny film w moim dorobku, a jest to ósmy film, ponieważ jest tylko Janerka. Nie ma gadających głów. Pojawia się dwukrotnie żona. Natomiast nie ma, tak jak zazwyczaj w filmach, że...
1: Że inni mówią o tym, jaki on jest genialny, jaki on jest wspaniały. W ogóle Dobrze. Czyli we wrześniu premiera.
0: W listopadzie będzie w telewizji. Nie wiem, znaczy na razie nie, będzie na szeregu festiwali.
1: Sugeruję ci, żebyś nie kręcił godzinnych filmów, tylko półtorej godziny.
0: Ten ma godzinę 20.
1: To już może iść do kina.
0: Może.
1: Ludzie, kupujcie!
0: Kupujcie.
1: Taką robię reklamę mojemu przyjacielowi. Proszę Państwa, spotkało mnie kilka dni temu, znaczy od roku mnie to spotyka. Antysemityzm, islamofobia. Może ja się przedstawię. Ja nie jestem antysemitą, nie jestem rusofobem, nie jestem polonofobem, nie jestem germanofobem, nie jestem szwedofobem. Natomiast jestem polonofilem, rusofilem, filosemitą, germanofilem, helenofilem i tak dalej. Ja po prostu kocham ludzi i przez jednostki nie oceniam całych narodów, jak to czynią niektórzy bardzo znani celebryci polscy.
0: Ale wiesz co, Milo, ja myślę, że to mylisz pojęcia.
1: O, wytłumacz mi.
0: Dlatego, że te wszystkie określenia, które wymieniłeś, stosowane są, czy to w Polsce, czy na całym świecie, nie po to, żeby kogoś napiętnować, tylko oskarżyć człowieka, w tym wypadku Polaka, o coś, co jest oczywiście bzdurą, ale się przypina łatkę. Teraz widzę, politycy się przekrzykują, kto jest sługusem Putina. Zanim ty coś powiesz, a będziesz chciał ze mną wejść w polemikę, to ty mi powiesz, że jestem sługusem Putina. Tak. A ja tobie powiem, że ty jesteś antysemitą i w zasadzie dyskusja się kończy. Tak. Więc ja
1: bym... No ale poczekaj. Bo ty mówisz tak, ale jeśli powie, to nie jest antysemita, rzeczywiście jest to pejoratywne. Ale filosemita to też jest atak?
0: Wiesz co, ale tego się nie używa, bo to jest pozytywne.
1: Używam.
0: No dobrze, ale jak ja chcę cię zaatakować, to my się w dyskusjach publicznych, kto pierwszy komu przybije łatkę. Czyli ja powiem ty lewaku, to ty już nie możesz powiedzieć mnie lewaku, tylko możesz powiedzieć że ty prawaku, prawda? No
1: tak.
0: Więc ja się w ogóle tym nie przejmuję. No,
1: no ja się troszkę przejmuję, bo mnie to dotyczy. I to by dotyczy i mojej rodziny. Ja przez to przeszedłem wszystko. Ja jestem Grekiem.
0: I kto cię
1: nie jestem Żydem.
0: U nas

0: W marcu 68 roku mój ojciec został ze studentami na uniwersytecie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Następnego dnia już nie miał pracy. Tylko moja mama utrzymywała nas troje. Po roku umarł ze zgryzoty, no z raka, no po prostu. No makabryczna ilość, większość moich przyjaciół musiało uciekać z Polski. Więc mnie to w jakiś sposób dotyczy. Teraz tak, no antysemita, jak kogoś nazwiesz antysemitą, no przecież kurczę, Arabia Saudyjska, Jordania i tak dalej, to nie tylko Żydzi są semitami. Ludzie sobie chyba z tego nie zdają sprawy, że Żydzi stanowią niecałe 10% semitów. Znowu wystąpił taki aktor, poczekaj, zaraz sprawdzę jak on się nazywa, bo ja się nie znam na tych aktorach. Marek Konrad. Czyli aktor dwóch imion, wybitny podobno, ja nie znam, widziałem go chyba w Czterech Pancerni i Pies, on występował? Czy...
1: Nie, nie mylisz i nie dworuj sobie, bo rzeczywiście wybitny aktor.
0: Wybitny, tak? No ja nie znam tego aktora. No i on odmówił, znaczy umówił się z panem Leib Fogelman, który napisał taką swoją autobiografię, ale taką prześmiewszą, cudowną zresztą. Napisał do taką autobiografię, powiedzmy. I miał to Marek Konrad w Teatrze Telewizji opowiadać o tym. No ale w związku z sytuacją w Izraelu odmówił.
1: No, ale...
0: I zagra króla Maciusia I. Teraz tak. Co Leib Fogelman, gdzie nie ma ani jednego słówka o aktualnej sytuacji w Izraelu. Co Leib Fogelman jest, co on ma wspólnego z tym, co się dzieje w tej chwili w Izraelu? To, że jest Żydem?
1: Mój drogi, więc może po kolei, jeżeli mi pozwolisz.
0: Oczywiście.
1: Odpowiem ci na to dwa argumenty podam. Proszę. Pierwsze. W ogóle uważam, że artyści nie powinni się wypowiadać na tematy polityczne, bo są po prostu, nie mają pojęcia o tym.
0: Rockmeni mogą.
1: Rockmeni lepiej
0: nie.
1: Też. Lepiej też niech się nie wypowiadają, bo większość tych, nazwijmy, naszej inteligencji, no, jest troszkę niedouczona. Więc gdybym powiedział, że... Bo często się pojawiają aktorzy, reżyserzy, właśnie wypowiadał się nie w kwestiach artystycznych, tylko politycznych i wtedy bym polecał ściszyć, bo oni się kompromitują. Nie to, że oni mnie denerwują, tylko się kompromitują.
0: Tak.
1: To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jeżeli teraz mówimy, czy należy wystawiać sztuki żydowskie, czy jakiekolwiek inne.
0: Ale to polska sztuka.
1: Ja rozumiem.
0: Leib Fogelman, no, ale... jest Polakiem. Polskim Żydem.
1: Słuchaj, to mi chodzi teraz szerzej, dlatego że myślę, że jest coś takiego, co wiele osób nie rozumie. Ja też nie rozumiem. Bo jeżeli na forach zakazano występu sportowców rosyjskich...
0: Izraelskich też?
1: A w izraelskich nie.
0: Ach właśnie, Eurowizja.
1: Eurowizja, no właśnie o tym chcę powiedzieć. No to
0: masz rację.
1: Stosujemy pewne różne miary.
0: Double standards, to się nazywa po angielsku, podwójne
1: tak.
0: Standardy.
1: I teraz tu możemy, a tu nie możemy, prawda? I ja jako osoba, która chciałbym być wierny ustaleniom. Albo dopuszczamy, ja nie mam nic przeciwko, żeby wystawiać rosyjskie sztuki.
0: Jezioro Łabędzie.
1: Czy filmy puszczać
0: Czajkowski
1: rosyjskie.
0: Czajkowski wspaniały, Rachmaninow.
1: Ale to klasyka. No. I w drugą stronę, i żydowskie, i tak dalej.
0: Ta.
1: Natomiast, no jeżeli zabraniamy jednych, to zabrońmy i drugich, bo powody są identyczne.
0: Właśnie. Właśnie. Ale okazuje się, że zabraniamy Rosjanom, ale Żydom wolno.
1: No, więc ja,
0: samo.
1: Więc ja myślę, że oburzenie pana Marka Konrada wynikało z tego, z tych właśnie podwójnych standardów.
0: Tak, ale u pana Marka Konrada wyszedł nie tylko antysemityzm, ale islamofobia też wyszła. On w ogóle nie zdaje sobie sprawy, bidulek. No nie wie, po co on w ogóle się tym zajmuje.
1: No więc właśnie dlatego powiedziałem, żeby ściszać.
0: Ale zgodził się. Zgodził się z Leibem Fogelmanem, że wystawi to. Po czym zrezygnował, bo ktoś tam coś w Izraelu robi. Ponieważ 10% semitów Przecież Semici to Arabowie, prawda? Nie tylko Żydzi.
1: No jedni i drudzy. Tak.
0: No właśnie. No. I poza tym to nie Arabowie napadli na Izrael, tylko Hamas napadł na Izrael.
1: No a dlaczego w takim razie my się oburzamy, że nas zaatakowali naziści, a bardzo chcemy, że nas zaatakowali Niemcy w czasie II wojny światowej?
0: No nie tylko Niemcy, bo jeszcze Rosjanie i Słowacy.
1: No dobrze, ale i Ukraińcy, i Łotysze,
0: brawo,
1: i Litwini.
0: No tak, z tobą można normalnie rozmawiać. Więc tak, no Hamas napadł na... To są słowa Leiba Fagelmana. Hamas napadł na Izrael, a oskarża się wszystkich muzułmanów. Wiesz, no czyli to jest antyislamizm akurat. W każdym razie mnie się głupio zrobiło. No wiesz, czytam te książki, ja znam to z bliska, wiesz, bo ja dostałem też w tyłek za ja jestem Grekiem. Czyściusieńkim, mam 100% krwi greckiej, nie mam ani kropli krwi żydowskiej, ale dostawałem w łeb, bito mnie po prostu, dlatego zostałem bokserem.
1: O.
0: Mama wysłała mnie do klubu Milicji Obywatelskiej Gwardia Warszawa, gdzie moim trenerem był trener Schulz, żebym mógł się bronić, bo jak zakrwawiony nie chodzę na religię, Gomułka wprowadził religię do szkół, ja nie chodzę na religię, no to Żyd, nie? A jeszcze brunet.
1: No.
0: No to kurczę, no to w łeb.
1: Czyli miałeś ciężkie dzieciństwo.
0: No nie, dzieciństwo miałem cudowne. Co tam, dostać kilka razy w łeb, ty nie dostałeś nigdy?
1: Nie.
0: Ojoj.
1: Bo byłem zawsze najwyższy.
0: To tak, ty jesteś duży, a ja byłem zawsze najmniejszy. No dobra. Nie mogłem zostać zastępowym. Mhm. Dlaczego? Bo nie jestem Polakiem.
1: Wyjaśniam, że chodzi o harcerstwo.
0: A tak, dobrze. Dobra. Więc... Janerka. Chciałbym porozmawiać też z tobą o takich rzeczach, które artyści zabierają dużo głosu na temat. Teraz była ta flotylla do Izraela. Ja znam oczywiście, ja się staram znać dwie strony medalu. Wiesz, tak jak no Sokrates mnie tego nauczył, wiesz, no nie można, jak brał tą monetę, to oglądał ją z dwóch stron, bo z jednej może być fałszywa. Kiedyś panu Jackowi Fedorowiczowi to wytłumaczyłem. Mówi do mnie, oj, widzę, że pan symetrysta. No to ja mu podziękowałem, to było kilka lat temu, to ja mu bardzo podziękowałem za komplement i powiedziałem temu panu, że ja miałem filozofię w szkole i podstawy filozofii i logiki w szkole podstawowej, w greckiej szkole podstawowej, gdzieś w siódmej klasie. I tam, i moim do tej pory guru największym jest Sokrates, który według tego, co pan mówi, był pierwszym symetrystą w historii filozofii. Wracając, dlaczego tak Lecha, akurat się wziąłeś za Lecha, a nie za na przykład Wagla?
1: Wiesz co, no bo z Lechem jestem bliżej i bardziej go cenię i on się zgodził. Tak jak mówiliśmy, on się nie zgadzał na nic.
0: Tak.
1: A ja po poprzednim filmie, poprzedni film był o Marku Bilińskim, muzyku elektronicznym.
0: Keyboardzista.
1: I to był pierwszy film, który nie ja wymyśliłem, tylko wymyślono mnie, żebym zrobił o nim film. I poczułem się wtedy doceniony jako twórca, jako rzemieślnik i z chęcią zrobiłem ten film. Jeszcze okazało się, że Marek Biliński jest cudownym człowiekiem. Zaprzyjaźniliśmy się. Naprawdę jest cudownym, ale ja nie słuchałem jego muzyki. To po prostu nie moja muzyka.
0: No tak.
1: Film wyszedł i z tym filmem pojechałem do Lecha, żeby mu pokazać. I tak rzuciłem nieśmiało, bo on wszystkim odmawiał. Mówię, Lechu, może byśmy zrobili film. I on tak po projekcji powiedział, spróbujmy. No i jak było to spróbujmy, to zacząłem walczyć. I to droga przez mękę, powiem tylko, żeby tu nie wchodzić w szczegóły. 5 instytucji powiedziało mi, że da pieniądze i się wycofało.
0: No jak to? Janerka swój człowiek.
1: Ale to nie chodzi.
0: To nie o to chodzi.
1: Wiesz, to nie chodzi, tak jak w wielu branżach, nie chodzi o to o kim, tylko kto daje i komu daje.
0: Ja pamiętam, jak mój kolega w Kalifornii, znaczy mój szwagier w Kalifornii mi mówi, Milo, jeśli chcesz wejść do show biznesu, to jest jedno, jedyne, najważniejsze słowo. connections, układy.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie jest tylko w Polsce, to nie było tylko w komunie, bo to jest i w Ameryce, i w Grecji, i w Polsce, w Niemczech, i w Hiszpanii.
1: To powiem co więcej, jeżeli chodzi o środowisko filmowe, to nawet nie jest polityczne, wbrew różnym artystom, bo tu nie chodzi o politykę.
0: To o co chodzi? Ja nie wiem. Nie znam się na tym.
1: O pieniądze, jak zwykle.
0: Czyli powinieneś zacząć się znać na tym, bo ciągle nie mam pieniędzy.
1: No.
0: Kurczę, może byś mnie nauczył.
1: No, ale ja też nie mam.
0: Co ja za gości zapraszam? Myślałem, że jak mam przyjaciół, kurczę, bardzo ważnych, wybitnych artystów, typu Grzegorz, oni też nie mają pieniędzy, no.
1: No.
0: Dzisiaj się kłócili o tą ustawę reprywatyzacyjną, reperacyjną, czy jak ona się tam nazywa?
1: No, tak.
0: Jakąś trudną nazwę wymyślili na to.
1: Ty mówisz o to, żeby emerytury dla artystów, tak?
0: Dodatki do emerytur.
1: Dodatki do emerytur.
0: Pewien pan w telewizji, nie wymienię nazwy, bo ja ją oglądam często, lubię tą telewizję, więc nie będę... Dziennikarz stwierdził, a kto im każe uprawiać muzykę? Ale ja na tego dziennikarza płaciłem za jego studia z moich podatków. Młodszy ode mnie grubo.
1: Wiesz co, akurat...
0: Czy to jest dobry argument? Kto im każe grać?
1: Wiesz co, ten argument jest oczywiście idiotyczny, natomiast ja jestem przeciwnikiem tej...
0: ustawy?
1: Tej ustawy, dlatego że... jakby to powiedzieć, jest tak... że osoby, które uprawiają ten szlachetny zawód, zapominały, że trzeba płacić składki. I teraz my, przez to, że oni nie płacili, mamy się zrzucać na ich składki. To jest pierwsza rzecz, że czekaj. A druga rzecz, tych emerytur zacnych nie mają również artyści, którzy brali setki tysięcy złotych za koncerty, którzy z ZAIKS-u pobierają tantiemy w wysokości około miliona, też mają emerytury po 1800 złotych, czy aktorzy, którzy grali w zacnych filmach, tylko całe życie zapominali płacić składek.
0: Ja ci powiem, to było tak. Mnie się udało i powiem dlaczego. Ale za komuny, kiedy graliśmy przez Polskę, no wiesz, ja i Tomek Tuczkiewicz, my pracowaliśmy z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym. Nigdzie tam w żadnych umowach nie było żadnego ZUS-u, ani ubezpieczenia, ani niczego.
1: Ale mogłeś sam odkładać.
0: Nie, my nie wiedzieliśmy o tym.
1: No ale...
0: Ale poczekaj.
1: No, proszę
0: w związku
1: cię.
0: Z tym, my... Nam się, tym starszym, bo wiesz, jak ja miałem 22 lata, kiedy grałem, no to wiesz, to w ogóle o tym się nie myśli, czy 25, czy 30. Ale nam się wydawało, że za nas Polskie Stowarzyszenie Jazzowe te składki płaci. Natomiast zmienił się system. Ja wróciłem do Polski, w tym roku minie 30 lat. Wróciłem do Polski, poszedłem do Ministerstwa Kultury i zapytałem, co z emeryturami, bo już wiedziałem, że zaczynam dojrzewać powoli. Powoli, ale dojrzewam. No i okazało się, że trzeba... Wyliczyli mi w Ministerstwie Kultury, była osobna, tam pan Krzysztof Skowroński w tym pomagał, były prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, i tam wyliczono, ile ja jestem winny zaległych składek. I mówią, wpłać, to będziesz dostawał emeryturę. Więc ja nie miałem aż tyle kasy, wpłaciłem połowę i nie narzekam na swoją emeryturę ani trochę. Ale nie wszyscy, wiesz co, ale nie wszyscy na to wpadli. Nie wszystkim to do głowy przyszło. Możesz powiedzieć, że za głupotę się płaci.
1: Ale dokładnie tak. I dlaczego, jak ty powiedziałeś, że myśmy płacili za ich studia, to teraz każdy może powiedzieć, a dlaczego my za głupotę mamy teraz płacić?
0: No, i nie wyszło na moje, no kurczę.
1: Bo ja rozumiem, bo jest specjalny fundusz, i ja teraz nie pamiętam nazwy, jeżeli są, bo wiadomo, artyści jedni dużo zarabiają, a niektórzy nic. I ci, co nic, jest fundusz wspomagania.
0: Tak, jest fundusz wspomagania twórczości w ZAIKS-ie, który, no, ja się zgłosiłem oczywiście, zgłosiłem do wielu rzeczy, nie dostałem od nikogo nic. No. Wiesz, ale mam swoją emeryturę.
1: Słuchaj, mnie na przykład boli, jeżeli ci, którzy właśnie mają wysokie tantiemy co roku.
0: Ja nie mam.
1: No ty nie masz, ale ci sami mają taką samą niską emeryturę, bo nie płacili. A teraz będzie tak samo, że i oni będą mieli emeryturę, mimo że mają te tantiemy po setki tysięcy.
0: No ale dlaczego ten Sejm, bo to Sejm uchwala prawo, wydaje mi się, że powinni wezwać przedstawicieli ZAIKS-u, przedstawicieli artystów, wykonawców, nie tylko kompozytorów i tak dalej, zrobić debatę publiczną na ten temat. Bo coś się da wypracować. Ale ja znam muzyków, którzy, nie powiem, że chodzą po świetnikach, ale są ochroniarzami, a nie ta od kryzysu, nie od Brygady Kryzys, tylko od któregoś super słynnego zespołu punk rockowego. Dziewczyna musi, wiesz, no, zajmować się takimi ciężkimi pracami.
1: No, ale ja nie rozumiem.
0: Nie płaciła składki.
1: To w każdym zawodzie są tacy ludzie, którym w życiu nie wyszło. Trzeba im pomóc.
0: Co ty?
1: Trzeba im pomóc, ale trzeba to nie robić urawniłowki, że wszystkim się należy.
0: Nie, no właśnie zebrać się, podzielić, nie wiem, czy na kategorię, ja nie lubię kategoryzować. Dla mnie muzyka, jest jedna.
1: Dobrze, my tego nie ustalimy.
0: Dlaczego? Chodź tu ustalamy i zaraz prześlemy nagranie.
1: Nie, będzie. Temat następny.
0: Dobra, właśnie tematy poruszyliśmy, dlatego, że ja chciałem też porozmawiać o tym antysemityzmie, I bo mnie boli ten antysemityzm, mimo że nie jestem Żydem. Ale boli mi, bo teraz się okazało, przez to, co robi państwo Izrael w Gazie, w Libanie, ja jestem. Filosemita to też jest, Żydzi mi mówili, że lepiej nie mów, że jesteś filosemita, bo od razu się stawiasz w jakiejś pozycji. Mnie boli to, co tam się dzieje. Ale z drugiej strony boli mnie to, kiedy się cały naród obciąża, wiesz.
1: No ale przepraszam cię, no ja, jeżeli jest agresor, to teraz nie będzie.
0: A kto jest agresorem?
1: Jeżeli wojska zabijają ludzi w Libanie, czyli w innym kraju, i to mordują dzieci i innych, no to trudno być obojętnym. I teraz ja mam robić, dzielić, która część państwa Izrael jest fajna, która nie. No po prostu odpowiada państwo Izrael, bo to jest ich wojsko. No.
0: Rozumiem. Czyli to jest mniej więcej tak jak...
1: Ale to nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. No to jest po prostu władza, która jest agresywna, i to państwo obarczamy tym.
0: Czyli tak. Słucham wiadomości, ja słucham różnych wiadomości. Ja najmniej jednak polskich, bo jest to amatorszczyzna totalna, te polskie wiadomości. Znaczy nie ma, wiesz, no, nie ma fachowców. Przedwczoraj Ukraina zaatakowała dom dziecka w Moskwie, mordując ileś tam dzieci. Zero. W BBC podano. Ale u nas nie ma nic. W żadnych stacjach. W związku z tym w odwecie Rosjanie zaatakowali, zginęło ileś tam dzieci w tym. W Kijowie. Wszędzie pierwsze strony. I tak samo się chyba dzieje i w Gazie z Izraelem, z Gazą i tak dalej. Cały czas stawiają nas po jednej stronie, a ja chcę znać zawsze dwie strony medalu, bo ja nie jestem, uważam, że nie jestem debilem i mam prawo mieć własne zdanie, a nie żeby Unia Europejska mi określała, jak ja mam myśleć. Unia Europejska zakazała mi oglądania Press TV, perskiej telewizji. Unia Europejska zakazała mi oglądania Russia, jak to się nazywa ta stacja?
1: Today.
0: Russia Today. Nie wolno mi tego oglądać.
1: No, ale...
0: Ja pamiętam te czasy z komuny.
1: No Milo, no, ja mogę tylko przytakiwać. No nie jestem, bo też obrońcą Unii Europejskiej. No i nie chciałbym się wypowiadać, bo się nie znam na tym na tyle, żeby kompetentnie o tym mówić. Poza mikrofonem powiem ci, co ja sądzę, ale nie chcę wyjść teraz na kogoś, kto się mądrzy, no bo najgorzej jest się mądrzyć, jak się mało wie. Ja na przykład nie wiedziałem też, bo są oczywiście wybiórcze informacje w każdym kraju. Tak. Nie ma kraju,
0: oczywiście,
1: który, bo jesteśmy czymś bardziej zainteresowani, czymś mniej. Tak. Ja byłem w szoku, jak właśnie rozmawialiśmy o tym przed rokiem czy półtora. W Serbii były demonstracje, 300 tysięcy osób wyszło na ulicę, tak, i żadna stacja w Polsce o tym nie powiedziała, a nie jest to odległy kraj, to jest 1100 kilometrów. Kiedy cały naród wyszedł, a nasz premier był 2 miesiące wcześniej u prezydenta Serbii i mu mówił, że on widzi Serbię w Unii Europejskiej i tak dalej. No, to jest światowa polityka. Z drugiej strony się na przykład dowiedziałem, o czym nie miałem zielonego pojęcia, że Trump wysłał wojska do Nigerii, żeby chronić chrześcijan, gdzie byli mordowani. Czy o tym mówiono u nas?
0: U nas nie, ja o tym wiedziałem oczywiście, ale no ja oglądam, ja nie lubię tych telewizji, ale ja oglądam, bo chcę mieć wiedzę. Oglądam i BBC, i CNN. Ale również oglądam różnych komentatorów amerykańskich na YouTubie.
1: To ja ci powiem, jeżeli tak mogę na pewną prywatę, to powiem tak. Ponieważ i w Polsce są różne stacje, tak mi się wydaje, i lewe, prawe, i jakieś tam, to wiesz, co jest lepsze niż słuchać wszystkich? Nie słuchać żadnej. Ja konsekwentnie to robię. Nie słucham żadnej.
0: Więc ja na słuchaniu zarabiam kupę kasy.
1: A no to chyba, że tak.
0: Dlatego, że kiedy wybuchł konflikt, wtedy miałem kasę akurat jeszcze. To było przed wyborami naszymi. Wybuchł konflikt bliskowschodni. Ja natychmiast poleciałem do Mennicy i kupiłem ile się da złota.
1: O.
0: Później zmienił się rząd i nagle na 2 lata biedowałem, więc z tego, co zarobiłem, kupę kasy na tym zarobiłem.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że za PiS płacili ci złotem?
0: Kupiłem złoto w Mennicy, no.
1: No ale miałeś za co, no.
0: Ale miałem za PiS, no bo PiS, kurczę, wiesz co, Prawo i Sprawiedliwość, ja nazywam to Prawo i Socjalizm, co prawda, oni mieli coś takiego, że oni lubili płacić pieniądze na kulturę mniejszości. I dawali kupę kasy na cyganów.
1: No to miałeś super niszę. No.
0: Oczywiście. No. Na cyganów, na Greków, na wiesz. Oprócz Rosjan to wszystkie mogły być. Na Rosjan nie płacili. Ale na wszystko. Dobrze się żyło kulturowo, to się bardzo dobrze żyło za PiS-u. No. Bardzo dobrze.
1: Mniejszością.
0: Mniejszością, tak. Proszę państwa, niestety my też przewalamy. Ale to nie... A nie, nie. Jest godzina 19:00. Grzegorz Brzozowicz. Moim zdaniem w dalszym ciągu najwybitniejszy dokumentalista między Odrą a Nysą, Bałtykiem a Tatrami.
1: To jeżeli pozwolisz, to tylko powiem, jakie są filmy. Bo
0: proszę cię,
1: kogoś...
0: właśnie.
1: No bo tylko o Tomku Tuczkiewiczu, bo tam występujesz.
0: Ach, proszę.
1: No, więc te moje filmy naprawdę polecam. Na TVP VOD jest mój... pierwszy z serii film o grafikach. Rosław Szajbo i Stanisław Zagórski.
0: O.
1: Polskich grafików, którzy tworzyli okładki płyt największych gwiazd od The Clash, Judas Priest po Milesa Davisa i Duke Ellingtona. Tak. Drugi film jest Andrzeju Korzyńskim, który dzięki temu filmowi między innymi powrócił do łask. To jest pan, który szefował studiu Ryt.
0: Ja wiem, kto to.
1: Wymyślił pana Kleksa muzycznego.
0: A ten jeszcze nie robił w tym? W Podkowie Leśnej?
1: Nie. To nie.
0: Osiecka.
1: To tak, tak, tak. Andrzej Korzyński. Następny film to jest właśnie Tomasz Tuczkiewicz. Czwarty o kompozytorze Stanisławie Syrewiczu. To jest ten, który napisał utwór To nie ja byłam Ewą, w którym Edyta Górniak była druga na Eurowizji, co się już nigdy więcej nie. Potem jest Marek Biliński, ostatni Lech Janerka, który będzie na jesieni miał premierę. I ten ostatni już takie wzbudził emocje, że piszą o nim, mimo że tylko mniej więcej 300 osób widziało do tej... 600 osób widziało ten film.
0: Ja nie widziałem, ale postanowiłem cię zaprosić. Słuchajcie, jeśli nie zapamiętacie tego, co Grzegorz powiedział, to pamiętajcie o tym, że od soboty nasz program będzie na YouTubie i wtedy będziecie wszystkie te filmy mogli sobie spisać tytuły i szukać na VOD. Dziękuję, Grzegorz, bardzo.
1: Bardzo ci również dziękuję.
0: Ja chciałem jeszcze bardzo, przepraszam wszystkich, wybrałem kupę piosenek Lecha Janerki, ale niestety nie mieliśmy czasu posłuchać, a za to mieliśmy pięknego głosu Grzegorza szansę posłuchać. Do widzenia.
1: Do usłyszenia.
2: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. a gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
3: Sekcja lewacka Radia Wnet.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: No i kolejna, proszę Państwa, wizyta na 17 piętrze. Witam, to ja, Konrad Mędrzecki. Witam serdecznie. No i latamy po muzeach na całym świecie, po Polsce, w Ameryce Północnej, a teraz ciach, znowu do Londynu, ale teraz wizyta po drugiej stronie Tamizy. Mili Państwo, tuż koło Globe Theatre Szekspira jest Tate Gallery. Tate Gallery Britain, bo Tate w ogóle się dzieli na różne tam Tate'y, różne takie nowoczesne i inne, ale najważniejsza to jest Tate Britain i tam, mili Państwo, bardzo warto nad brzegiem Tamizy sobie wysiąść z autobusu i pójść oglądać rzeczy. Bardzo byłem tam przejęty, jak byłem. I takiego malarza kiedyś odkryłem, który się nazywa Gerhard Richter, niemiecki malarz. Chyba jeszcze żyje, on ma około 90 lat na pewno, no i jeszcze żyje, bo bym się dowiedział, że nie żyje, ale jest wspaniałym abstrakcyjnym malarzem i kiedyś jak poszedłem do Zachęty, to zobaczyłem album z malarstwem Gerharda Richtera i nie mogłem wyjść z księgarni, i nawet nie poszedłem na oglądać wystaw, ponieważ oglądałem te jego obrazy. I jest wielka, wielka sala z obrazami Gerharda Richtera. Druga taka, jeżeli chodzi o ilość, jakie znam, bo jedna jest w Berlinie, tam jest specjalne, właściwie można powiedzieć, część muzeum poświęcona Gerhardowi Richterowi, ale wracamy do Londynu i do Tate Gallery. No i właśnie, Gerhard Richter to jest jedno. Jest sala z Markiem Rotko. Pamiętam wystawę Marka Rotko, którego obrazu chyba w Polsce nie ma, ale była kiedyś w Muzeum Narodowym i też bardzo można się zapoznać z tym niezwykle cenionym artystą. To są abstrakcyjne obrazy, które wywołują takie przeniknięcie gigantyczne. Niektórzy twierdzą, że są depresyjne, ale to naprawdę wielki artysta. Też się pojawił właśnie w Muzeum Narodowym i nie tylko jego abstrakcyjne obrazy, ale też takie figuratywne z początku pracy twórczej. To ciekawe, bo wielu abstrakcyjnych artystów zaczynało od malowania figuratywnego, a później przechodziło do malarstwa abstrakcyjnego, zadając kłam tego, że oni potrafią tylko na przykład namalować 3 linie w jakichś określonych kolorach, bo oni naprawdę potrafili. No dobra, ale jeszcze wróćmy do tego, co można jeszcze oglądać właśnie w tej galerii. Kilka takich prac, które powinny Państwa zachęcić. Jest Medea Williama Turnera, angielskiego wspaniałego malarza i to jest niezwykle ciekawy obraz w takiej tonacji brązowo-zielonej. No i ta Medea naprawdę postać mitologiczna, wspaniale namalowana i bardzo, bardzo mi się podoba ten obraz. Bardzo Państwa zachęcam. Nie zabraknie też, mili Państwo, Chagalla w tej galerii. Na przykład takie wrażenie duże zrobił na mnie bukiet kwiatów i on jest w takiej tonacji szagalowskiej, ale tam niewiele, to nie ma tak jak zazwyczaj bardzo wielu postaci takich płynących, ale są też płynące, ale jednak na pierwszym tle, na pierwszym planie wielki, wspaniały bukiet kwiatów, które tak jakby płyną, proszę Państwa, po niebie. Tak byśmy to może określili. Wspaniały malarz Oscar Murillo, współczesny, troszkę podobny do Marka Rotka. Też jego można, że tak powiem, taki manifest malarski znaleźć tam. I to jest bardzo ciekawy obraz. Też stałem przed nim dość długo i bardzo, bardzo mi się podobał. Nie zabraknie też kubistów, nie zabraknie Kandinskiego. Jeden z jego najsłynniejszych obrazów znajduje się właśnie w tej galerii. I co najważniejsze może w tym wszystkim, to jest to, tak jak przystało na Wielką Brytanię, podobnie jak British Museum, muzeum otwarte dla publiczności i nie trzeba płacić, proszę Państwa, ani pensa za wizytę w tej galerii, więc bardzo Państwa zachęcam. To jest druga obowiązkowa wycieczka w Londynie. No i jeszcze British Museum, no to tam, proszę Państwa, są starożytności fantastyczne, no między innymi z kamieniem Rosetty, ale to już jest jakby opowieść na inną historię. Także Tate Gallery, lecimy do Londynu. Ta-da!
0: 17 piętro.
2: Wieczór w net.
3: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest Wieczór w net, aczkolwiek dzisiaj wyjątkowo nagrywany wcześniej. Nagrywamy go w czwartek, ale w godzinach popołudniowych. Państwo nas słyszą już po godzinie 19 na antenie Radia Wnet. Wszystko dlatego, że dr Józef Orzeł postanowił wyjechać i być prelegentem na Kongresie Samorządowym Trójmorza w Lublinie. Dzień dobry, dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry państwu, witam z Lublina.
3: Z Lublina i stąd takie trochę warunki polowe, ale my nie w takich warunkach już audycję realizowaliśmy. Za tobą jakieś patio, jakaś szyba, jednym słowem...
4: Centrum Kongresowego Kultury i to nie lubelskiej, tylko jakieś multikultury, ogromny budynek, 40 lat budowany, jest w nim opera i teatr, a obok jest Urząd Marszałkowski i Sejmik.
3: Czyli jednym słowem multikulti razem jeszcze z polityką samorządową połączony i w tym takim multikulti odbiera się razem z samorządem marszałkowskim, wojewódzkim i Bóg wie jakim jeszcze odbywa się Kongres Trójmorza, to skoro już nas podzieliła ta odległość, te 200 ponad kilometrów między Warszawą a Lublinem, to powiedz co tam się dzieje właściwie, bo był Andrzej Duda, ma być zdaje się Karol Nawrocki, ważne wydarzenie, a nie będzie.
4: Karol Nawrocki wczoraj był zdalny i ładnie się przywitał z narodem. Był Przemysław Czarnek, z którym miałem panel wczoraj i dzisiaj był Mateusz Morawiecki, który powiedział, czym się różni Trójmorze od Międzymorza i o dziwo, dokładnie mówi to samo, co ja, albo ja mówię dokładnie to, co on, czyli, że Trójmorze to jest teren współpracy gospodarczej, a Międzymorze to jest obszar wspólnej współpracy militarnej i obronnej przed agresywną Rosją, czyli skupia przede wszystkim sąsiadów Rosji. I nie tylko, że Mateusz Morawiecki to powiedział, ale jeszcze potem rozmawiał z dziennikarzami, było ze 20 mikrofonów i kamer i powtórzył to, o co go prosiłem, czy co mu wmawiałem, mianowicie, że jeżeli chodzi o współpracę militarną, zbrojeniową, to trzeba zastosować model jak na Ukrainie, czyli pozwolić biznesowi prywatnemu, takiemu prawie zaczynającemu od garaży, robić co chce, zderegulować to, oddzielić od kontroli służb i pozwolić na to, żeby robili to, czego wojsko potrzebuje, to, co Jacek Bartosiak i Marek Budzisz nazywają segmentem B, czyli nie tymi państwowymi spółkami, firmami zbrojeniowymi zamkniętymi w PGZ, czyli Polską Grupę Zbrojeniową, ale dać prywatnej inicjatywie, młodym ludziom, żądnym sukcesu, pieniędzy, sławy, no i pracy dla dobra kraju. Pozwolić im robić to, co trzeba, ale właśnie we współpracy z armią. I tu będzie problem, bo na Ukrainie ten biznes działa nie tylko we współpracy z armią, ale po prostu z konkretnymi jednostkami armii. Czyli konkretne oddziały, konkretni żołnierze współpracują z tymi technikami, inżynierami, którzy na przykład jeśli konstruują drony, to ci żołnierze natychmiast je używają na polu walki, cały czas się szkolą we współpracy z tymi cywilami, a ci cywile we współpracy z wojskowymi, i dlatego te drony są tak szybko udoskonalane i tu Ukraina zaczyna nad Rosją przeważać. Rosjanie są lepsi w dronach prowadzonych na światłowodach i to potrafią Rosjanie rozwijać te światłowody na 10-15 kilometrów, to coś niebywałego, jakie one są cieniutkie. I wtedy one są niezależne od antydronowej obrony, która na przykład zmienia sygnały, zakłóca, przeszkadza w kontakcie między dronem a operatorem, który jest gdzieś tam wiele kilometrów dalej na ziemi, a one, będąc na światłowodzie, są od tego niezależne i trudno przeszkodzić. W pracy trzeba je po prostu strącić. Natomiast w innych rodzajach dronów Ukraińcy są dużo lepsi i to zaczyna powodować, że na froncie Rosjanie stracili inicjatywę i przewagę i wolno tę przewagę nabiera Ukraina, co się pewnie za miesiąc, dwa okaże. Tak jeden z generałów mówi, że w ciągu kilku miesięcy Ukraina może zacząć wygrywać tę wojnę. Już w tej chwili, chyba w kwietniu, Ukraińcy odbili więcej kilometrów kwadratowych swojego terenu, niż Rosjanie go na nowo zdobyli. To jedno, a drugie, Rosjanie tyle tracą żołnierzy, że już nie dążą ich wyrównywać ich liczby nowym rekrutem, czyli jest coraz mniej żołnierzy, podobno średnio 6 tysięcy miesięcznie na froncie. To też za kilka miesięcy się odbije. Także we współpracy z Ukraińcami to Międzymorze rzeczywiście mogłoby być liderem światowym w tych nowych zdecentralizowanych, rozproszonych technikach.
3: Drogi doktorze, teraz nastrój jest taki, że jak mówisz o współpracy z Ukrainą, to wszyscy już dostają podwyższonego ciśnienia, bo Ukraina dołożyła swoje, no, zrobiła rosyjska propaganda.
4: Mam lekarstwa na podwyższone ciśnienie, biorę dwa rodzaje, mogę sprzedać.
3: Możemy nawet polecić. To rzeczywiście jest też ciekawa dyskusja o tych relacjach polsko-ukraińskich, ale tutaj robota została zrobiona i chyba inni szatani byli tam czynni, chociaż sami Ukraińcy swoje do tego dołożyli. Wyszło jak wyszło. Teraz politycznie współpraca z Ukrainą, nawet jeżeli byłaby bardzo korzystna, o tym mówił Marek Budzisz ostatnio, że za chwilę polscy politycy będą kupować amerykańskie drony, które będą robione przez firmy faktycznie tak jest, notowanej na Nasdaq i rzeczywiście pod tym względem będącą spółką amerykańską, ale mających projektantów, producentów, hale na Ukrainie, tylko że prosto z Ukrainy byłoby znacznie taniej, a przez amerykańską spółkę będzie 2-3 razy drożej, ale wszyscy będą szczęśliwi, bo będzie amerykańskie, nie będzie ukraińskie i tak na złość odmrozimy sobie uszy, ale to, że Polacy zawsze prowadzili politykę emocjonalną, teraz głównym argumentem, czy główną emocją do polityki jest niechęć do Ukrainy i to zabiera, jakby już nie trzeba myśleć, wystarczy czuć.
4: Ja tu nadaję, przyszedł minister Piotr Naimski i pyta, co ja tu robię. Nadaję do Radia Wnet.
3: Świetnie. O, a jest pan... Ale to skoro jest Piotr Naimski, niech Piotr Naimski usiądzie, jeżeli może, obok cię. No i nawet się...
4: Ale tu możemy się spodziewać więcej takich aktów agresji.
3: Aha. Och, to na pewno. Piotr, dobrze, bo do Piotra Naimskiego...
4: Piotr Naimski miał panel energetyczny, czy brał udział w panelu energetycznym i główna rzecz, którą powiedział, to było to, musimy wyjść z systemu ETS, ponieważ ETS jest szkodliwy i dzięki, czy przez niego mamy prąd dwa razy droższy moglibyśmy mieć dwa razy tańszy, gdybyśmy z niego wyszli, a jak wyjść, to Piotr zaproponował kilka metod. Nie było wśród nich wyjście z Unii Europejskiej.
3: To jest też dyskusja, która przed nami. Podobno Prawo i Sprawiedliwość szykuje taki projekt ustawy wyjścia z ETS-u. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może i prezydent. Dyskusja jest jak na razie trochę akademicka, ale może stanie się i polityczna. A ja chciałem do polityki przejść, bo chciałem zaczepić Piotra Naimskiego, bo Piotr Naimski był swego czasu szefem UOP-u i ma trochę wiedzy na temat...
4: Chciałbym pytać na pewno o Bolka.
3: Aha, dokładnie, nie jest pan doktor taki naiwny, jak czasami się może wydawać. Dokładnie o to bardzo pan doktor się dobrze domyśla i o to, co osądził sędzia Kapiński, czy mógł inaczej, czy nie mógł inaczej, bo ta sprawa naprawdę rozgrzała na chwilę polską prawicę.
4: Masz, dam ci radę. Mianowicie według mnie decydujący głos powinni mieć ci historycy, którzy wtedy zajmowali się tą sprawą. I mamy dwóch, którzy napisali drugą książkę chyba o Wałęsie, bo pierwszą napisali dziennikarze amatorzy, ale ta dwójka to Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk. Ich współpraca zakończyła się na tej książce, ponieważ Piotr Gontarczyk jest mistrzem rzetelności historycznej, doprowadzonej do absolutnego pedantyzmu, i on nie pozwoli, żeby jakakolwiek kreseczka i przecinek nie zgadzały się z tym, co jest w materiałach źródłowych. I o dziwo Piotr Gontarczyk mówi, że ten wyrok w 2000 roku, który no, uniewinniał Wałęsę i mówił, że nie ma dowodów na oryginalnych, na to, że Wałęsa był Bolkiem. Piotr Gontarczyk mówi, w 2000 roku nie było oryginałów. Były kopie, a kopie można sfałszować. A dopiero oryginały wyszły ze szafy Kiszczaka później. W związku z tym Piotr mówi, ten wyrok był prawnie uzasadniony i nie można obciążać nim sędziego Kapińskiego, czyli odwrotnie niż Sławomir Cęckiewicz. Jak ja znam obu i warsztaty historyczne obu, to ja bez wahania wiem, że to Piotr Gontarczyk ma rację. Jakby to nie brzmiało, jakby to nie było obraźliwe dla wszystkich, którzy nie tylko są przekonani, że Wałęsa był agentem, ale też jakby wiedzą, a niektórzy wiedzą od początku. Mi na przykład o tym, że Wałęsa jest agentem, powiedzieli w czasie długiego obiadu 12 grudnia 81 roku Joanna i Andrzej Gwiazdowie. I mi to opowiadali długo, długo w przerwie w ostatniej komisji krajowej. Natomiast pierwszy raz o tym, że Wałęsa jest agentem, powiedział ni stąd, ni zowąd Jacek Kuroń we wrześniu 80 roku, jeszcze wtedy, kiedy Solidarność nie miała nazwy, już nie mówiąc o tym, że nie była zarejestrowana, na jednym ze spotkań w Gdańsku założycielskich Jacek Kuroń powiedział, że Wałęsa nie może być przewodniczącym nowego związku, niezależnego związku zawodowego, bo jest agentem SB. Więc jakby ta wiedza jest stara.
3: Dobrze, to mamy wiedzę, ale poza wiedzą mamy też politykę. Skoro rozmawiałeś z Przemysławem Czarnkiem, może to rozmawiałeś z Mateuszem Morawieckim, to jesteś trochę w oku cyklonu, bo wydaje się, że to właśnie z jednej strony to był spór między prezydentem a jego byłym szefem PBN-u, owszem, ale też to był spór o wizję dalszej polityki w zakresie sądownictwa między frakcjami w PiS-ie i że te wszystkie emocje, cała ta erupcja emocji, także w mediach prawicowych, była tylko i wyłącznie pokłosiem kolejnego starcia, tym razem ukrytego pod dywanem między Mateuszem Morawieckim, a bardziej twardymi politykami PiS-u, jak Przemysław Czarnek, Jacek Sasin, Patryk Jaki czy Tobiasz Bocheński. Prawda li to, czy nieprawda?
4: Prawda, oczywiście. Natomiast nie rozmawiałem o tym dzisiaj, ani wczoraj, ani z Czarnkiem, ani z Morawieckim. Znaczy nie rozmawiałem o sprawie sędziego Kapińskiego i o Wałęsie. Natomiast masz rację, spór, może, żeby precyzyjnie powiedzieć, konkurencja pomiędzy drużyną Mateusza Morawieckiego a Przemysławem Czarkiem trwa i zdecydowanie każda okazja dla drużyny Mateusza jest dobra i to dobra, żeby tam szarpnąć Czarnka, ale prawdą jest, że Czarnek mi wczoraj powiedział, że według niego to napięcie w partii spada, nie jest tak ostre jak było, to jedno. Przypomniał, że 8 czerwca jest umówiony z Morawieckim na wspólny wjazd w Gorzowie Wielkopolskim i ja widzę chęć współpracy ze strony Przemysława Czarnka, a nie słychać jej u Mateusza Morawieckiego, a na pewno nie w jego drużynie. No i jest tak, że Morawiecki ma taką drużynę zwaną harcerzami, a Czarnek takiej drużyny nie ma. W związku z czym, jeśli Czarnek jest bardziej spolegliwy w stosunku do Mateusza Morawieckiego, to za nim nie stoją napastnicy jego. Mówi się o maślarzach, że do nich należy Czarnek, ale on zawsze się od tego odcinał i jeśli Morawieckiego atakuje Sasin czy Patryk Jaki, taki sztabik przecież powstał na Nowogrodzkiej Przemysława Czarnka, ale go nie bardzo widać, natomiast wiadomo, że w jego kierownictwie jest i pan Bocheński i Patryk Jaki i od nich słychać szarpanie Morawieckiego. Ja myślę, że rzecz jest bardzo, bardzo skomplikowana. Nie wiem, czy to pierwszy raz powiem, ale jestem o tym święcie przekonany od zawsze, że Jarosław Kaczyński w ukryciu popiera Mateusza Morawieckiego i wystawienie Przemysława Czarnka na kandydata na premiera jest takim ruchem podwójnym. No jak mu się wszystko uda, no to będzie naszym kandydatem na premiera. Ale jeżeli się potknie, no to wtedy Jarosław Kaczyński powie, no daliśmy mu szansę, ale się nie sprawdził. No to pomyślmy w takim razie, jakiego mamy innego kandydata. No i wydaje nam się, powie Jarosław, że no przykro, no ale tylko widzimy na horyzoncie jednego klasowego gracza i jest nim, no nie lubicie go, ale on jest najlepszy, Mateusz Morawiecki. I że ta gra ma takie dwa końce. Jeszcze się mówi czasem o trzecim końcu, że gdyby potknęła się noga Przemysławowi Czarnkowi, a kierownictwo PiS-u w większości by nie przyjęło Mateusza Morawieckiego, to wtedy się okaże, że prezydent Karol Nawrocki z Jarosławem Kaczyńskim kiedyś się umówili i teraz mogą wspólnie wyjąć z szafy czy z sejfu Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta. Tyle, że takie rozwiązanie chodziło wśród tego, tej elity pisowskiej, chodziło 2, 3, 4 tygodnie temu, a teraz, jak zrobił się kompletnie niepotrzebny konflikt czy spory wokół sędziego Kapińskiego między prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim, to nie wiem, czy prezydent odda swojego bardzo dobrego i zasłużonego już szefa kancelarii na premiera, na kandydata na.
3: Dynamika jest niezła, ale jak na razie, jak ja rozmawiałem z kolei z politykami prawicowymi, to oni za scenariusz bazowy uznają scenariusz, że jednak dalej rządzi Donald Tusk w różnych konfiguracjach, ale wczoraj jeden ważny polityk Konfederacji powiedział mi 60-40, 60%, że utrzyma się Tusk, 40%, że jednak prawica przejmie władzę, ale też w jakiej kondycji, w jakiej formie, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zaraz bym dzisiaj trochę przyszedł do geopolityki, bo tam się ciekawie dzieje.
4: Co powiedziałeś?
3: Oczywiście, że tak.
4: To mam jakby dwie wersje. Moje myślenie jest takie właśnie, jak przedstawiłeś, wsparte sondażami w tej chwili w sondażach koalicja Platforma plus SLD ma przewagę nad obojętnie jak skonstruowaną opozycją. Z drugiej strony, i o tej drugiej chciałbym opowiedzieć, i widać, że w sondażach Platformie w ogóle nie spada. I nawet PSL do tej koalicji byłby niepotrzebny, co tworzy ciekawe możliwości. Z drugiej strony, ludzie mi z kraju opowiadają, że szczególnie poza dużymi miastami jest siedzę niestety naprzeciwko Mindy i czasami duże delegacje z niej wysiadają. Jest tak, strój morza, jest tak, że na prowincji...
3: O, właśnie taka delegacja chyba wyszła, no ale trudno, ja trochę zagadam, to może ta delegacja sobie pójdzie w, no, w inne miejsce.
4: Tak, poszła jeść i zaraz będzie ciszej. Na prowincji polityka Tuska daje się we znaki. Ludzie odczuwają to, szczególnie jeśli chodzi o prąd, ale i o inflację taką widoczną w sklepach. I ludzie tym żyją. I

0: Jeszcze do ceny prądu, oczywiście cena benzyny, aczkolwiek tu trochę rząd je zastopował, ale jednak te ceny są dużo wyższe niż były przed napadem Ameryki na Iran. Więc mamy taką rozdwojoną w tej chwili ocenę i ciekawe, na górze właśnie myślą, że Tusk wygrywa, a na dole myślą, że Tuska trzeba obalić.
1: No, więcej Polaków mieszka na terenach wiejskich i w małych miastach niż w dużych miastach. To jest rzecz oczywista i cały czas ta geografia pozostaje trwała. Oczywiście ona trochę się zmienia na rzecz dużych miast, ale no jeszcze najbliższe wybory, te pewnie jeszcze następne, to raczej będzie dominacja mieszkańców terenów wiejskich i mniejszych jednostek urbanistycznych niż tych największych miast, gdzie poziom życia cały czas jest, chociaż tutaj włożyłbym dygresję, bo o tym wiele osób mi mówi, czy to Miłosz Lodowski, czy Piotr Trudnowski, że referendum w Krakowie jest właśnie wyrazem, że i w tych dużych miastach zaczyna robić się kłopot. Oczywiście Kraków jest bardzo specyficzny, bo tam było dużo miejsc pracy outsourcingowanych przez globalne korporacje. Ludzie przez wiele lat, kilkanaście lat pracowali, przez kilkanaście lat między 20. Kraków na tym rósł, no ale jak to jest w wolnym rynku, można utyskiwać, można snuć plany, żeby powrócić do PRL-u, nie było żadnych prywatnych miejsc pracy, czy bardzo niewiele, a jeszcze mniej zagranicznych prywatnych miejsc pracy, ale na tym polega kapitalizm, jeżeli go lubimy, chyba że jest komunistą, to on go nie lubi, ale jak nie jest komunistą, no to się musi pogodzić, że w kapitalizmie tak jest, że firmy przychodzą, zatrudniają, ale mogą też zwolnić i odejść.
0: Te centra usług wspólnych zaczęły opuszczać Kraków.
1: Więc jak widać tutaj i w dużym mieście może się pojawić realna groźba spadku życia.
0: Tak, jeszcze o trzecim źródle powiem. Otóż ja mam, bo tak się w moim życiu składa, wśród moich współpracowników przeważają kobiety zdecydowanie, tak, nie wiem, na 10 osób to mam 8 kobiet. One mi od początku roku mówią, a kobiety mają intuicję, której ja jestem kompletnie pozbawiony, one mi mówią, że coś się zmienia, coś się dzieje, że będzie inaczej i żeby się przyglądać temu, bo zaraz się okaże, że zmienia się nie tylko klimat polityczny, ale i szanse polityków na wybór i szanse rządu. One przykłady takie dawały. To, co się dzieje w Krakowie w sprawie prezydenta miasta, skończyło się jego odwołanie. Te łatwoganga, to, że ludzie na apel średnio znanego blogera, czy tam...
1: Nie, no dla ciebie w ogóle nieznanego, dla mnie nie również nieznanego, ja ale dla młodzieży to jest bardzo popularny bloger.
0: A właśnie, dla młodzieży. I co ten gość zrobił? Zebrał chyba już ze 400 milionów złotych na dzieci chore na raka, a myślał, że zbierze 80 tysięcy najpierw, a potem 800 tysięcy, a zebrał 400 milionów. Otóż to nie młodzież te swoje drobiazgi, drobniaki tam położyła, to ludzie z dużych miast najwięcej i firmy. Firmy postanowiły dawać na to kasę.
1: Nie, a to jest, o tym chyba mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że jakby tak rozebrać te czynniki pierwsze, te wpłaty, to w tej pierwotnej, tej dużej zbiórce tam było 250, potem sumowało się do 280 milionów, jak się wszystko podliczyło tej zbiórki, to tam od ludzi takich prywatnych to było kilkadziesiąt, 30, 40 milionów. Pozostałe ponad 200 to były od firm. A to Brzoska 6 milionów, a to ktoś tam 5 milionów, że jednak firmy, o czym mówiono od dawna, trochę tych pieniędzy mają i ich nie ruszają. Nie wiem, powiedz.
0: Dały na antyowsiaka, na alternatywę dla owsiaka? Zresztą dały więcej. To jest ciekawe. Czyli w firmach są pieniądze i to właściwie wiemy od lat, ponieważ firmy nie inwestują, to trzymają je na kontach i ta kasa się marnuje. a nie inwestują, ponieważ nie są

0: pewni, jaka przyszłość jest przed nami. Polityka jest i polityka regulacyjna, prawna jest niejasna, nieobliczalna, wszystko się może zdarzyć, więc nie inwestują, ale z tych samych powodów też ludzie trzymają pieniądze na kontach, ale to ci trochę bardziej zamożni i ci postanowili dać pieniądze na tego łatwowanga, czy na dzieci chore na raka. A to na razie te moje współpracowniczki mówią, Józek, to oznacza, sytuacja się zmienia i patrz, będzie coraz więcej takich nietypowych, nowych elementów na scenie społecznej i politycznej.
1: No dobrze, to na koniec naszej rozmowy, bo dzisiaj trochę krócej, no warunki są jakie są. Ja też jestem w takim, w ogóle jestem w pokoju, to może Państwu pokażę, jeżeli Państwo nas słuchać, bo w momencie, kiedy nagrywamy, mamy już zrealizowaną naszą zbiórkę urodzinową. W ogóle zapraszam Ciebie i wszystkich naszych radiosłuchaczy na sobotę, na urodziny Radia Wnet, w najbliższą sobotę. Od godziny 10-11 najpierw msza święta w kościele świętej Janny, a potem u nas w redakcji świętowanie, więc może nawet ja będę na pewno, może ty też byś się pojawił, to będzie okazja, żeby się spotkać z naszymi...
0: To były resztki tortu, czyli zaczęliście świętować wcześniej.
1: Bo oficjalnie Radio Wnet wystartowało, tak, to jedna z naszych wspierających nam przyniosła bardzo pyszny tort bezowy, no ale w sobotę świętujemy 30 maja, a tak formalnie to 25 maja radio rozpoczęło swoją historię 17 lat temu, a no i właśnie ja jestem w pokoju, to może trochę pokażę stąd ten pogłos, gdzie będziemy budować to drugie studio wideo, wezmę kamerkę. Nie, ja nie jestem, stąd ten pogłos, stąd te spartańskie warunki. To jest pokój, gdzie jeszcze do niedawna był dział zajmujący się trochę obsługą księgową, trochę dział wideo. Tutaj powstawały plansze, może jak to ładnie pokazać. Nie pokażę tego ładnie, no bo nie z tej kamery, ale tak ten pokój wygląda. I ta ścianka, która jest za mną, to jest pierwszy element tego, że tu powstanie to drugie studio, powstanie dzięki Państwa wsparciu. Jak powiedziałem, już 100 tysięcy zostało osiągnięte, ale ja już wpłaciłem, może wpłacę jeszcze raz, bo jeżeli uda się uzbierać więcej, to... Czy... Tak, na konsolę, gdzie uda się, tak, to jest koszmarnie drogie urządzenie, ale my kupujemy dość dobre, które nam posłuży przez następne 18 lat, mamy nadzieję, bo to jest sprzęt zaawansowany. Jeżeli będzie więcej, to będzie można przyspieszyć adaptację tego pomieszczenia do studia audio-wideo, więc to nie jest tak, że te 100 tysięcy to już jest całościowy koszt. No, zbieraliśmy na konsolę resztę trochę od sponsorów, trochę własnym sumptem, no ale każda złotówka więcej to jest przyspieszenie pracy i sprawienie, że ten pokój zamieni się w studio audio-wideo, więc też jeszcze przez te dwa dni, dziś, jutro, no i w sobotę, jeżeli Państwo mają taką możliwość, to można się włączyć w budowanie Radia Wnet i wtedy już będziemy nadawać z tego studia, a nie z tamtego, które pozostanie takim studiem do robienia audycji już tylko audio, a to już będzie profesjonalniej. A dzisiaj to mamy już zupełnie polowe warunki. Dobrze, drogi doktorze, na koniec chciałbym geopolitykę, bo dużo się dzieje, bardzo mnie zaciekawiło, tutaj polecę, ale warto polecić podcast Tomasza Wróblewskiego, Wolność w remoncie, jest nowy sezon, on trochę się koreluje z książką, która ma wyjść wczesną jesienią, książką Tomka Wróblewskiego właśnie o tym, jak ten świat się rozpada. We wstępie tego sezonu Tomek Wróblewski tak powiedział.
0: Jedna jego audycja, Rozpad, a druga była zatytułowana Panika. Tej drugiej jeszcze nie widziałem.
1: Ale no panika, reakcje różnych, tak, różnych środowisk lewicowych, jak próbują jeszcze sklecić ten system, czy to na polskim, czy francuskim, czy hiszpańskim, czy brytyjskim, czy amerykańskim przekładzie, że na całym Zachodzie w tej chwili trwa panika elit liberalnych, które próbują jakoś ten ład jeszcze zaklajstrować, jakoś go ustabilizować. No stąd nadzieja popłynęła z Polski, potem z Węgier, że jednak da się ten ład jakoś odbudować. Jak to jest? Rozpada się ten świat liberalno-lewicowy, czy on się może przepoczwarzyć po prostu, tak jak komunizm w Polsce?
0: Myślę, że Tomek trochę przesadził z tym tytułem, jeśli ten rozpad jest od niego, bo to tak nie do końca z tego, co mówił, wynikało, ale on mówił o tym, że Ameryka z wielką determinacją próbuje utrzymać dolar jako walutę światową. Ona nie wiem dlaczego nazywa się walutą rezerwową, a to guzik, prawda, bo to główna jest Piotrek Naimski przyszedł i patrzy. Nawzajem. Wydaje się, że rozpadu jeszcze nie ma, bo Tomek stawia tezę taką, że filarem, fundamentem świata politycznego i gospodarczego jest waluta rezerwowa. Jeśli ona panuje dalej na świecie, to ten świat jeszcze się trzyma. A Tomasz opowiada o tym, jak Amerykanie za wszelką cenę chcą utrzymać ten dolar jako walutę światową. Więcej, ja nie pamiętam, czy wiem to od niego, czy z innego tekstu, czy źródła, że jak się podliczy naprawdę, ile kasy w dolarach trzymają Chiny, to się okaże, że wcale się ta suma nie zmniejszyła, a nawet trochę wzrosła. Formalnie się bardzo zmniejszyła, ale okazuje się, że Chińczycy trzymają te swoje pieniądze, państwo chińskie, także w innych funduszach, trochę schowanych i tak dalej. Jak się to, ale dostępne są te dane, jak się je podliczy, to okazuje się, że dalej Chińczycy podtrzymują dolara. Jeśli tak, a teza Tomka jest, że fundamentem jest ta waluta, to Amerykanie trzymają jeszcze ten świat gospodarczy czy finansowo-gospodarczy jakoś tam w porządku starym i próbują go bronić, nie bez sukcesu. Natomiast ja bym powiedział, że Tomasz nie ma racji, jeśli podkreśla tak rolę tego systemu finansowego, bo według mnie jest tak, że ten system finansowy w gospodarce jest najważniejszy i ta waluta i dostęp do niej jest najważniejsze. Jeśli chcesz handlować, musisz tego dolara mieć, bo prawie wszyscy w dolarze prowadzą operacje, ale przecież to jest tylko jak jest takie status quo, kiedy jest pokój mniej więcej światowy. A kiedy świat zaczyna także od strony militarnej trząść się w posadach, to ten dolar może paść. Jego siła przecież polega na tym, że jest on walutą handlu światowego. A handel światowy działa, jeśli jest wolny przepływ tych towarów na świecie, po oceanach, bo to, co jedzie koleją, samochodem i samolotem, to jest mały procent całego obrotu. A na oceanach zaczyna się właśnie walka o odebranie monopolu Amerykanów. I ona wygląda mniej więcej tak. Chiny próbują wyjść u siebie za ten pierwszy łańcuch wysp. Amerykanie im nie dają. Na razie jest remis. Na Morzu Czerwonym Houthi, czyli sprzymierzone bojówki, a może to już państwo jest, z Iranem, próbują zdobywać okup na statkach bander wrogich światowi islamu, a na pewno Iranu, a czasami je ostrzeliwują, a czasami jakiś zatopią. Amerykanie z tym walczyli, nie udało im się, zawarli jakiś taki dziwny rodzaj z tym Houthi, ale Houthi tam czasami dokonują abordażu na jakichś statkach, ale to po to, żeby wziąć okup. Ale izraelskich nie przepuszczają. Ani bander zaprzyjaźnionych z flagą izraelską. Ale najważniejszy, może jeszcze, był przedtem konflikt o kanał panamski. Przecież to jest właśnie walka o monopol dla Ameryki, bo Ameryka straciła kontrolę nad kanałem panamskim, bo firma chińska Hutchinson kupiła sobie dwa porty na dwóch krańcach tego kanału, więc miała nad nim pełną kontrolę. A że Chińczycy nie żartują, to trzeba sobie przypomnieć, jak u nas był kryzys zbożowy związany z eksportem legalnym i nielegalnym zboża z Ukrainy, i chcieliśmy wywozić te nadwyżki z Gdańska, to Hutchinson ma nabrzeże z silosami zbożowymi i tego ukraińskiego chyba zboża, ale nie pamiętam, nie chcieli przewozić. To znaczy zamknęli właśnie taką wolność handlu. I najważniejsza rzecz, cieśnina Ormus, tutaj Iran walczy z Ameryką w sprawie, kto kontroluje tę cieśninę, a to jest 20% handlu ropą i chyba kilkanaście handlu gazem. I tu Ameryka, jak wiemy, nie wygrywa. To znaczy Iran nie wypuszcza statków innych, a szczególnie, które odbiera jako wrogie Iranowi bandery, a Amerykanie nie wypuszczają statków irańskich i zaprzyjaźnionych. Więc w tej chwili odbywa się właśnie walka na świecie z monopolem amerykańskim kontroli nad handlem morskim i oceanicznym, ale jeśli Amerykanie stracą ten monopol, to zniknie ze świata wolny handel morski, bo nie wiemy, kto będzie wtedy przeszkadzał.
1: I kto będzie wtedy rządził tym, jak płyną statki. To jest kluczowe. Jak na razie cały czas to robią Stany Zjednoczone. A jeszcze jeden temat, który mi wysłałeś, dla nas znacznie bardziej nieprzyjemny, czyli sojusz ze Stanami. To może być przyjemne nawet, ale to, że Stany nie patrzą na Polskę zbyt poważnie, że być może polska armia też nie jest kompletnie gotowa do wyzwań współczesności, czyli jednym słowem taki kącik pod tytułem, że Polska idzie w bardzo złym kierunku i dużo musi się zmienić, ażeby uratować system czy pozycję Polski na systemie międzynarodowym.
0: To są dwie sprawy. Jedna niestety wymaga trochę dłuższej opowieści. Jeśli chodzi o stan armii, to tu jest bardzo wiele ocen. Ja się skłaniam do ocen bardzo krytycznych, że ta armia budowana w systemie komunistycznym dalej ma fundamentalny porządek z tego czasu, plus wyposażenie w bardzo nowoczesną amerykańską ciężką broń, tak, Abramsy F-16, F-35. Natomiast ona nie jest zorganizowana w nowoczesny sposób, a jak patrzymy na wojnę ukraińską, i tu jest jakby klucz. Otóż jedni mówią, chcesz wygrać następną wojnę, musisz być zorganizowany, jak teraz jest zorganizowana, już zbrojona i szkolona i wyposażona armia ukraińska. A drudzy mówią, nie, tam to jest. I to generałowie. To jest armia, wojna ubogich, to oni tak walczą, bo kasy nie mają. Takie porządne państwa jak Ameryka, to walczą inaczej. No i właśnie widzimy w Iranie, że pod względem militarnym armia amerykańska była świetnie przygotowana i zespół z armią izraelską i wywiadem izraelskim, czego chciała, dokonała i to z wielką nadwyżką. Zabili połowę kierownictwa Iranu, zniszczyli jego armię i jego infrastrukturę militarną i krytyczną, no ale nie obalili reżimu. I ten reżim ciągle ma narzędzia do walki, bo jakby ich nie miał, to już by dawno się zakończyło pokojem na warunkach amerykańskich. A to znaczy, że ten reżim stracił duże narzędzia pracy, ale zostawił sobie małe, czy zostały mu małe, rozproszone i wystarczają na to, żeby armia amerykańska czy izraelska nie ważyła się wejść na teren Iranu, to raz, a po drugie nie ważą się nawet wejść do cieśniny Ormus. Tam raz czy dwa przepłynęli, byli ostrzeliwani przez Irańczyków, jakoś tam się to zakończyło, ale cieśnina Ormus dalej jest pod kontrolą irańską. Więc widać, że to trzeba inaczej w ogóle szkolić, organizować, dowodzić i tak dalej. Mamy system dowództwa, ja się obawiam, że prawie z PRL-u. I ta armia nie jest dostosowana do tego, jaka wojna z Rosją mogłaby być, gdyby nadeszła chwila, ale Rosja do tego jest mocno jeszcze nie gotowa i nie przygotowana. Natomiast w pierwszej sprawie, jak Ameryka się ma do nas, to myślę, że tu jest cała masa dezinformacji. To znaczy, myślę, że to stanowisko pisemne Hegseta, czyli ministra wojny, przedstawione w kongresie, w którym Polska jest opisana w ten sposób. Ameryka ma sojuszników dobrych i złych, byle jakich. Dobrzy są nazywani sojusznikami modelowymi. I jakie to kraje są sojusznikami modelowymi? Otóż w Europie Finlandia, Bałtowie i Polska. Koniec. Co to jest Finlandia, Bałtowie i Polska? To jest międzymorze Spijkmana i Mackindera, pierwszych twórców geopolityki. Oni, dlaczego taka? Bo tak biegła granica Rosji z innymi krajami. Rosji sowieckiej już potem. I to znaczy, a jeszcze krajami, sojusznikami modelowymi według Ameryki, według Hegseta, jest Korea Południowa, czyli Azja, czyli Chiny, i Izrael, czyli Bliski Wschód. To są najważniejsze fronty Ameryki i my jesteśmy tam modelowym sojusznikiem, razem z Finlandią. Problem polega na tym, że pewnie Amerykanie oczekują, żebyśmy skoordynowali działania militarne z Finlandią. Oczywiście także z Bałtami, no ale Bałtowie mają malutkie armie. To przynajmniej koordynacja nie będzie trudna. Jest pewien problem według mnie z organizacją NATO, bo Amerykanie jakby wolno to NATO opuszczają. Nigdy nie do końca, ale jednak przynajmniej jeśli chodzi o armię lądową i o dowodzenie armią lądową. Otóż jest w NATO dowództwo północne w Norfolk, w Virginii, w Ameryce, które obejmuje Ocean Arktyczny, przejście północne tak zwane, czyli to, co tam się ociepla na północy brzegów Rosji, czyli tak zwane przejście Giuk, czyli Grenlandia, Islandia, Wielka Brytania. I według mnie, jeżeli my chcemy znaleźć z Amerykanami wspólny język i wspólny interes, to międzymorze powinniśmy zaczynać od Grenlandii, tak jak Amerykanie, i kończyć na Morzu Czarnym, albo jeszcze dalej do Włoch, albo do Grecji, jak chciał Mackinder. Ale główny punkt wspólny to jest nie dopuścić do sojuszu Niemiec i Rosji, tego Amerykanie też nie chcą. I drugie, przyczynić się do obrony także w interesie amerykańskim, ale i naszym, tego przejścia północnego. Dlatego, że nie wystarczy kontrolować Bałtyk, jeśli Rosjanie będą kontrolowali Morze Północne. A tam Amerykanie są dość słabi i dlatego tak Trump tyle gadał o Grenlandii i o Kanadzie, ale gadał, a z Danią w tym roku zawarli Amerykanie pakt bardzo korzystny dla interesu strategicznego Ameryki. Mianowicie mogą na Grenlandii, ja o tym od początku mówiłem, że to o to chodzi, budować bazy gdzie i jak chcą, wydobywać zasoby, tam jest dużo metali ziem rzadkich, ale wydobywać to jest raz, a przetwarzać to jest dwa, a Amerykanie nie umieją przetwarzać. Przetwarzają zasoby metali ziem rzadkich Chińczycy w 90% produkcji światowej. Więc Amerykanie się muszą tego nauczyć. I albo przewrócić, bo kiedyś umieli. I czyli Amerykanie swój cel osiągnęli. Nie musieli kupować Grenlandii, mogą tam stawiać bazy i co jest ważne, stawiać je tam i takie budować, jakie chcą i kontrolować ten teren, jak chcą, niezależnie od tego, czyja będzie Grenlandia. czy ona teraz jest autonomicznym obszarem Danii, czy być może w przyszłości zdobędzie niepodległość. Amerykanie będą mieli tam niepodległość budowania swoich baz. Trzeba szukać interesów wspólnych z taktycznymi i strategicznymi interesami Ameryki, a Morze Północne i Ocean Północny czy Arktyczny są takim miejscem, dlatego że Rosjanie mogą zagrozić Europie nie tylko na Bałtyku, także przez Morze Północne.
1: I tu musimy postawić kropkę w naszej opowieści.
0: A teraz jakąś kropkę do postawienia?
1: Mamy. To będzie krótka kropka. Prosto z Kongresu Samorządowego Trójmorza naszym gościem.
0: Taką kropkę. Ja chcę ją postawić.
1: Stawiam ją.
0: Chcę ją postawić. Na stole?
1: Tu, w internecie ją stawiam. Doktor Józef Orzeł był naszym tak, gościem. Widzimy się za tydzień, chyba już w studio. Choć, bo ja będę w Bieszczadach, bo to będzie Boże Ciało. Ale to może nagramy wcześniej, zobaczymy. Będziemy myśleć tak czy inaczej, jakoś o 19 pewnie na antenie Radia Wnet się pojawimy, a dzisiaj...
0: Ja jestem w poniedziałek o 17 będę z Jaśminą opowiadał właśnie o Międzymorzu i chyba to tym razem będzie z nami profesor Tomasz Grosse.
1: I będzie bardzo ciekawie.
0: A umówiłem się jeszcze z Przemysławem Czarnkiem i Mateuszem Morawieckim, że wezmą kiedyś tam w odpowiednich tych audycjach o Międzymorzu udział.
1: O, no i tak się robi światowo. A my jak zwykle skromnie we dwóch podsumowaliśmy dla Państwa tydzień. Widzimy się o 19 w czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Łukaszu.
2: Wieczór Wnet.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
6: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
7: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
6: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
3: Po reklamie.
8: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
9: A w międzyczasie przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. 3 po 3. Zbyszek Mrozki. Buenas noches. Come samo.

A my przenieśmy się na początek do Kolumbii. Niedługo w tym kraju wybory prezydenckie. Kolumbijczycy wybiorą sobie nową głową państwa. Kto będzie, to zobaczymy, proszę państwa. Na pewno będziemy państwa na ten temat informować. Natomiast weźcie państwo pod uwagę, że nieodmiennie od wielu dekad z polityką wenezuelską związana jest przemoc. To jest w zasadzie, można powiedzieć, pokłosie wojny domowej, która trwała w tym kraju przez wiele dekad. No niestety, proszę państwa, pomimo rozmaitych działań ze strony głów tego państwa i byłych, i obecnej, różnych strategii niestety ta przemoc nie maleje. W zasadzie można powiedzieć tak, że pewne wytchnienie miało miejsce w roku 2016, kiedy to ówczesny prezydent tego kraju, którego nazwisko zapomniałem w tym momencie, podpisał porozumienie z jedną z głównych organizacji, nazwijmy to pseudopartyzanckich, czyli FARC, czyli rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii. O tak, tłumaczę sobie z języka hiszpańskiego na język polski. Natomiast obecny prezydent Kolumbii, czyli Gustavo Petro, wprowadził na początku swoich rządów w 2022 roku tak zwane paz total, czyli założenie, powiedzmy, totalnego pokoju, czyli po prostu porozumień z rozmaitymi organizacjami zbrojnymi, zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony sceny polityczno-militarnej, nazwijmy to w ten sposób, żeby po prostu dojść do pewnych podobnych porozumień, jakie podpisane zostały w roku 2016. Natomiast problem jest taki, proszę państwa, że generalnie niewiele to dało. Obecnie trójka najważniejszych kandydatów, czyli Iván Cepeda, kandydat partii rządzącej, Paloma Valencia, kandydatka uribistów, ale też Abelardo de la Espriella, który uważany jest za takiego czarnego konia tych wyborów. Każdy z nich ma inną koncepcję, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Tutaj chciałbym państwu zacytować panią Marię Victorię Llorente, dyrektorkę Fundacji Idea para la Paz, czyli Pomysły dla Pokoju, która w wywiadzie dla BBC World wyjaśnia, że w zasadzie w ostatniej dekadzie sytuacja w Kolumbii zmeksykanizowała się. W tym sensie, że rozmnożyły się grupy zbrojne bez politycznej sprawy, zainteresowane przestępczym sprawowaniem władzy na strategicznych terytoriach. O co chodzi, proszę państwa? Chodzi o to, proszę państwa, że generalnie grupy przestępcze, takie jak chociażby na przykład Klan del Golfo, pomimo tego, że prowadzone są z nimi rozmowy pokojowe, które teoretycznie miałby na celu zmarginalizowanie działalności tych grup, grupy te wręcz przeciwnie rozrastają się. I na przykład Klan del Golfo wzrósł z 4 tysięcy członków w 2020 roku do prawie 10 tysięcy osób w roku ubiegłym. I to pomimo rozmaitych ciosów zbrojnych, jakie otrzymało. No generalnie tutaj mówi się tak po prostu, że tutaj zacytuję pana Kyle'a Johnsona, dyrektora Conflict Responses, który mówi tak, że nie było z góry ustalonych czerwonych linii. Negocjatorzy nie wyznaczyli grupom żadnych granic ani konsekwencji, dając im szeroki margines działania na terytorium Kolumbii. Generalnie tutaj też warto zacytować pana Jorge Restrepo, dyrektora Centrum Zasobów Analizy Konfliktów, który mówi tak, że rząd kolumbijski przyznał chęć pokoju grupom przestępczym, które z definicji jej nie mają. I problem też jest taki, proszę państwa, że według sondaży zaledwie od 10 do 20% Kolumbijczyków uważa, że owa akcja Paz Total zmierza w dobrym kierunku, natomiast od 60 do 70 czuje się mniej bezpieczne w związku z tą polityką. I tutaj, proszę państwa, ciekawostka jest też taka, że chociaż Kolumbijczycy traktują bezpieczeństwo jako priorytet, częściowo obarczają Petro odpowiedzialnością za jego pogorszenie, natomiast też mówi się tak, że
Iván Cepeda, lewicowy kandydat, jeden z prekursorów tej idei Paz Total, jest faworytem do zwycięstwa. A dlaczego? Dlatego, że wielu Kolumbijczyków nie obwinia Gustavo Petro, ale jego poprzedników. Za brak bezpieczeństwa przywiązują oni większą wagę do postępów społecznych i doceniają działania, które miały na celu zajęcie się przyczynami przemocy, takie jak chociażby przekazywanie ziemi rolnikom, zmniejszenie ubóstwa, czy zadośćuczynienie ofiarom. No i proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że owszem, każdy by chciał, żeby ten pokój jednak był, mimo wszystko, żeby ta przemoc spadła, natomiast de facto, jak to się skończy, no chyba na razie dobrze się nie skończy.

ludem, najbardziej znanym ludem prekolumbijskim, który zamieszkiwał terytoria Peru, z pewnością byli Inkowie. I to o Inkach mówi się, że byli oni wyjątkowo mobilnym ludem. Natomiast do całkiem niedawna obowiązywała teoria, która mówiła, że nazwijmy to prekursorzy Inków, czy też inna ludność, powiedzmy, innego pochodzenia niż inkaska, czy proto-inkaska, de facto po Peru się nie przemieszczała. Tymczasem okazuje się, proszę Państwa, że niedawne międzynarodowe badania oparte na analizie starożytnego DNA wykazało, że całe społeczności migrowały z północnego wybrzeża Peru na południe co najmniej 800 lat temu. I te badania podważają dotychczasowe teorie historyczne, które dotyczą mobilności społeczeństw pre-inkaskich. I tutaj warto wspomnieć o tym, że owe badania dostarczyły dowodów na przemieszczenia ludności na odległość ponad 700 km do dzisiejszej Doliny Cięcia w regionie Ica. Te odkrycia nie tylko ujawniają zasięg owych migracji, ale także pokazują, w jaki sposób populacje przez pokolenia zachowywały swoje tradycje kulturowe pomimo mieszania się z innymi grupami z peruwiańskiego wybrzeża. Samo badanie zostało przeprowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu w Sydney w Australii, którzy przeanalizowali szczątki kostne 21 osób znalezione na starych cmentarzach w Dolinie Cięcia. Dzięki zastosowaniu technik datowania radiowęglowego i analiz genomowych naukowcy doszli do wniosku, że migranci przybyli z północnego wybrzeża Peru około XIII wieku, czyli na długo przed ekspansją Inków. Warto również wspomnieć, że wyniki pokazują, że dawne społeczności nadbrzeżne utrzymywały znacznie szersze powiązania społeczne i handlowe niż wcześniej sądzono. Tutaj też warto wspomnieć, że wśród praktyk zidentyfikowanych przez specjalistów na uwagę zasługuje modyfikacja czaszki, czyli technika stosowana od dzieciństwa przy użyciu deseczek i bandaży w celu zmiany kształtu głowy, a także zwyczaj malowania czaszek zmarłych czerwonym pigmentem. Obydwie tradycje były powszechne na północnym wybrzeżu Peru i zostały przeniesione na południe właśnie przez owe grupy migrantów. Tutaj też warto zwrócić uwagę na inny aspekt, o którym mówią naukowcy, to znaczy o złożonej sieci relacji pomiędzy różnymi społecznościami na peruwiańskim wybrzeżu. Bowiem badania genetyczne wskazują na mieszanie się populacji z północy, centrum i południa kraju w późniejszych pokoleniach, co świadczy o stałej interakcji między różnymi grupami ludzkimi przed przybyciem Inków na te tereny. Analiza DNA pozwoliła również otworzyć więzi rodzinne w obrębie pochówków znalezionych w Cięcia. Jednym z najważniejszych odkryć było rodzinne osuarium, w którym zidentyfikowano obecność bliskich krewnych, a także dowody endogamii, czyli związków pomiędzy członkami tej samej rodziny lub grupy pokrewieństwa. No i tutaj według specjalistów związki pomiędzy krewnymi mogły wynikać ze strategii społecznych mających na celu zachowanie władzy i zasobów w obrębie grupy. Ten model organizacji pozwoliłby wzmocnić wewnętrzną spójność społeczności w kontekście charakteryzującym się przemieszczaniem się ludności i zmianami politycznymi na całym wybrzeżu Peru.

0: Señor DJ, póngame la cumbia otra vez, por favor, que está buenísima.
1: Ale zanim puścimy jakąś kumbię, to przenieśmy się, proszę Państwa, do Meksyku, a dokładnie do stanu Zacatecas w środkowej części tego kraju. Stanu położonego na północ od stanów Guanajuato i Jalisco. Może powiedzmy tak, żeby go tak zubikować troszkę na mapie. Dlaczego o tym stanie wspominam? Dlatego, że do całkiem niedawna stan Zacatecas był uważany za jeden z najniebezpieczniejszych, za jedną z najniebezpieczniejszych części Meksyku, może powiedzmy w ten sposób. Natomiast okazuje się, że w ciągu 4 lat liczba zabójstw w tym stanie spadła i to spadła całkiem mocno. Mówi się, proszę Państwa, tak, że kilka lat temu w tym stanie dochodziło średnio do prawie 3 zabójstw dziennie i był to drugi najbardziej niebezpieczny stan w Meksyku. Do tego dochodziły przypadki zaginięć, porwań czy przymusowych wysiedleń. Natomiast sytuacja osiągnęła dno również z powodu tego, co działo się wewnątrz instytucji samego stanu, to znaczy po pierwsze policjanci osaczeni przez kartele narkotykowe ginęli częściej niż kiedykolwiek indziej w kraju, natomiast lokalna prokuratura strajkowała od tygodni. No i generalnie, proszę Państwa, mówi się tak, że wskaźnik bezkarności wynosił według oficjalnych danych 99,9%. Wszystko się zmieniło za czasów objęcia urzędu prokuratora stanowego przez pana Cristiana Paulo Camacho Osnaję, który wprowadził nowe porządki. No i okazuje się, proszę Państwa, tutaj chciałbym podać na takich liczbach bezwzględnych, że o ile w 2021 roku w stanie Zacatecas odnotowano 1741 zabójstw, to w 2025 roku było ich zaledwie, tutaj oczywiście w cudzysłowie, 149. Natomiast mówiłem, proszę Państwa, o spadku o 91%. I to zresztą mówi się tak, że tu jest rzeczywiście, powiedzmy, pewne jak gdyby odwzorowanie całej tej struktury nie tylko stanowej, ale ogólnomeksykańskiej. Chociaż o czym trzeba też powiedzieć, że według oficjalnych sondaży 6 na 10 Meksykanów nadal żyje w strachu. O co chodzi, proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły te zabójstwa? Otóż stan Zacatecas od czasów kolonialnych do początków XX wieku generalnie był stanem znanym z wydobycia srebra, natomiast w połowie ubiegłego stulecia zasoby się wyczerpały, zaś znaczna część ludności wyemigrowała na północ lub do Stanów Zjednoczonych. A sam stan stał się kluczowym korytarzem dla nielegalnego handlu narkotykami i przemytu ludzi przez kraj. Dlatego w zasadzie można powiedzieć tak, że od lat 80. ubiegłego stulecia stan Zacatecas jest obszarem spornym pomiędzy grupami przestępczości zorganizowanej. No i jak pan, teraz powróćmy do pana Camacho, jak w zasadzie walczy on z przestępczością? Otóż każdego ranka szefowie administracji stanowej, sił zbrojnych, prokuratury i służb wywiadowczych spotykają się w ramach stanowego forum budowania pokoju i bezpieczeństwa, które eliminuje podział kompetencji, umożliwia natychmiastowe reagowanie, ułatwia identyfikację ognisk zagrożenia, optymalizuje działania wywiadowcze i ujednolica obecność na terytorium samego stanu. Zresztą tutaj mówi się tak, że dzięki centralizacji informacji, zwalczaniu korupcji i koordynacji pomiędzy podmiotami można walczyć z przestępczością można walczyć z przestępczością. Może powiedzmy tutaj postawmy na tym kropkę. Natomiast sam pan Camacho twierdzi również, że kolejnym kluczem do jego sukcesu jest metodyczny i zdecydowany atak na punkty sprzedaży narkotyków. To znaczy mówimy, proszę Państwa, tutaj o takich drobnych dealerach. Jego zdaniem drobna sprzedaż narkotyków jest bramą do poważniejszych przestępstw. Młodzi ludzie zaangażowani w ten proceder mogą zaczynać od pełnienia roli zwiadowców lub sprzedaży dawek, ale ich poziom agresywności zazwyczaj eskaluje w kierunku wymuszeń, porwań lub zabójstw. No i tutaj, proszę Państwa, okazuje się, że rzeczywiście owe przeszukania pozwoliły zwiększyć liczbę zatrzymań lub zabezpieczyć broń, sprzęt taktyczny i dawki narkotyków. Problem jest, proszę Państwa, taki, że, znaczy, po pierwsze, warto również wspomnieć, że w porównaniu z rokiem 2023 liczba osób zatrzymanych za drobny handel narkotykami wzrosła o 170%. Natomiast problem jest też taki, że chociaż ilość zabójstw rzeczywiście się zmniejszyła, wzrosła niestety ilość zaginięć. I tutaj, proszę Państwa, Problem jest w tym, że de facto nie wiadomo, jakie są zaginięcia. Tutaj często lokalne władze, czy nawet władze centralne mówią o tym, że są to zaginięcia dobrowolne, czyli ktoś tam sobie gdzieś tam wyszedł, bo tak mu się spodobało. Natomiast no, problem jest taki, że bardzo często niestety te zaginięcia oznaczają po prostu zabójstwo. No i tutaj też mówią, jak mówią lokalni mieszkańcy, że ten spadek przestępczości związany z zabójstwami związany jest również z tym, że obecnie na terenie stanu nie prowadzone są wojny pomiędzy kartelami narkotykowymi, tylko jeden po prostu z nich sprawuje tam władzę.

0: rica, ella se mueve talentosa.
1: Un beso con mi lipstick, pinky, pinky, todo rosa.
2: Przenieśmy się teraz do Wenezueli, gdzie grasuje kartel ryżowy. Nie ryżego, tylko ryżowy. Związany z ryżem oczywiście, nie z kolorem włosów. Natomiast o co chodzi, proszę państwa, bowiem Wenezuela jest, proszę państwa, producentem ryżu. I takie stany jak chociażby Portuguesa czy Guarico są jednymi z najważniejszych miejsc, gdzie uprawia się ryż. Natomiast wenezuelscy producenci mają ostatnio problem, bowiem ich ryż jest po prostu za drogi. To znaczy, oficjalna cena wynosi $480 za tonę. Natomiast okazuje się, proszę państwa, że do wenezuelskich portów wpływają statki, które importują tańszy ryż. Dużo tańszy ryż, proszę państwa, bowiem ryż w cenie $380 za tonę, czyli około $100 różnicy. No ktoś mógłby powiedzieć, proszę państwa, to nie jest tak dużo. No niby nie, ale okazuje się, że jest to na tyle wysoka różnica w cenie, że po prostu lokalnym producentom przestaje opłacać się uprawiać właśnie ryż. No i dlaczego wspominam państwu o tym kartelu? Dlatego, że mówi się, że ów kartel korzysta, ów tajemniczy kartel, nazwijmy to tak, bo zbyt dużo o nim nie wiadomo. Natomiast podobno ów kartel zwolniony jest całkowicie z podatku VAT i CEU, stąd ta wielka różnica. No i tutaj mówi się tak, że kto zdoła kupić importowany ryż, ma przewagę, z którą nie da się konkurować. Co więcej, proszę państwa, mówi się tak, że prawdopodobnie na czele tego kartelu stoi bliski krewny z otoczenia byłego ministra obrony i obecnego ministra rolnictwa Wladimira Padrino Lopeza, czyli jednego z wierchuszki chavistowskiej. No i podobno statki, które wpływają do wenezuelskich portów, przywożą, one na pewno przywożą ryż, tylko pytanie jest skąd, bowiem nie wiadomo dokładnie skąd. Oficjalne papiery mówią, że podobno ryż pochodzi z Gujany, z Brazylii i tak dalej, natomiast prawdopodobnie pochodzi on z innych części świata i w ogóle nic nie wiadomo na temat samego ryżu, czy on jest dobrej jakości, czy nie, bowiem niektórzy przedsiębiorcy twierdzą, że nie mówią po hiszpańsku, żeby unikać dyskusji dotyczących regulacji i spraw pracowniczych. Problem też jest taki, że owe statki, które wpływają do wenezuelskich portów, one przywożą ryż, natomiast zabierają złom, który później jest sprzedawany gdzieś tam dalej na innych rynkach na świecie. No i cóż, proszę państwa, problem jest taki, że jak znają nasi rolnicy, tak? No, albo dostosować się, albo zginąć, albo strajkować. No nie wiem, innego wyjścia chyba nie ma.

Przenieśmy się do Argentyny. Pan Héctor Daniel Ponce jest emerytowanym wojskowym, uczestnikiem wojny o Falklandy, Malwiny. No i chciałbym tutaj Państwu opowiedzieć jego przypadek, a w zasadzie nie jego osoby, powiedzmy, ale pewnego rekwizytu z nim związany, mianowicie listu, a w zasadzie listów, które pisał do swojej matki podczas wojny w 1982 roku. Wówczas walczył jako żołnierz w kompanii inżynierów amfibijnych piechoty morskiej. Dlaczego wspominam o tych listach? Dlatego, że to jest rzecz bardzo osobista, prawda? No i okazuje się, że w 1984 roku, a więc dwa lata po zakończeniu wojny, pan Ponce został oszukany przez pewną osobę, która twierdziła, że jest weteranem, która poruszała się o kulach, która zapewniała, że pisarz argentyński Ernesto Sabato pracuje nad książką o Malwinach i potrzebuje korespondencji żołnierzy i po prostu poprosiła go o wypożyczenie tego listu, czy tych listów, powiedzmy. No i pan Héctor Daniel Ponce rzeczywiście przekazał te listy, które po prostu potem zginęły na ponad 40 lat.

udało się odzyskać. Także no, radość pana Hektora Daniela Ponce i jego 93-letniej matki jest naprawdę olbrzymia. Zresztą sam weteran powiedział tak, że pragnie porozmawiać z tą osobą, która wystawiła listy na aukcję i poprosić ją, żeby jeśli posiada podobne pamiątki z wojny o Falklandy, Malwiny, nie czerpała z nich zysków, że choć od konfliktu minęło ponad 40 lat, wielu weteranów i członków ich rodzin wciąż żyje i nie jest właściwe prowadzenie interesów z tego rodzaju przedmiotami i ja się z tym zgadzam.

0: Kumbia, kumbia.
1: Już za dokładnie 2 tygodnie startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. No i tutaj chciałbym do nich troszkę nawiązać, bowiem oficjalną piosenką Mundialu jest utwór pani Shakiry i nigeryjskiego rapera Burna Boya pod tytułem Dai Dai. Nie ukrywam, proszę państwa, że no nie jest to moim zdaniem osobistym. To już jest moje, proszę się, że tak powiem, nim nie kierować. Znaczy moim zdaniem jest dużo innych, lepszych utworów, no ale powiedzmy, no ta jest oficjalną piosenką. Zresztą Shakira, proszę państwa, od nie wiem już ilu mundiali wykonuje oficjalne utwory Mistrzostw Świata. No ale okazuje się, proszę państwa, że ta piosenka wywołała pewne kontrowersje, zwłaszcza w Meksyku, bo co z tego, że owszem w teledysku pojawiły się pewne elementy meksykańskie, na przykład Ángel de Independencia, czyli pomnika w mieście Meksyk, czy też dzielnice niektórych miast Ameryki Łacińskiej, jeżeli de facto to był to tylko pewien niewielki wycinek. No i niektórzy Meksykanie krytykują Shakirę za to, że nie skupiła się na kulturze krajów gospodarzy Mistrzostw Świata, czyli wymienionych wcześniej Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Niektórzy mówią tak, że Mistrzostwa Świata odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, a dziewczyna kręci teledysk w afrykańskiej scenerii z afrykańskimi dziećmi. Inni mówią, że piosenka znowu nie ma nic wspólnego z krajami gospodarzy, że RPA nie zagra w Meksyku, że piosenka i teledysk wyglądają, jakby były stworzone na mistrzostwa w RPA, że jest to oklepana formuła afrobeat z elementami reggaetonu, która nie ma nic wspólnego z obecnym miejscem rozgrywek i wszystko jest nie tak. I tak dalej, i tak dalej, i tak. A i że jest to że są to odgrzewane na ciosy w stylu Waka Waka z 2010 roku. Inni mówią z kolei, że te głosy krytyki jest to rasizm, że pieniądze zostaną przekazane, jeżeli zostaną podobno dzieciom w Ugandzie. No na pewno jest to szczytny cel, ale pewnie niewiele z tego zostanie przekazanego. No i cóż, proszę państwa, no ja tylko mam takie słowa krytyki, że znowu w kolejnej piosence mundialowej zabrakło Polski.

Ja wiem, że my na mundialu nie występujemy, proszę państwa, no tak się zdarzyło akurat, że byli niektórzy byli lepsi, no. Ja nie mówię, żeby śpiewać od razu o Robercie Lewandowskim, no ale o tym, że dwie najważniejsze głowy w państwie, pan prezydent i pan premier, pomimo różnic politycznych i światopoglądowych są naprawdę zagorzałymi fanami futbolu, o tym już powinno się wspomnieć.

Let's go! Gdybyście Państwo przypadkiem trafili do Ameryki Środkowej, do pięknego kraju, jakim jest El Salvador, czyli Salvador po polsku, warto wybrać się do departamentu San Vicente, a dokładnie do gminy Apatepeque, która w języku nahuatl oznacza góra z alabastru. Dlaczego akurat tam? Znaczy, to jest takie, proszę Państwa, no, miasteczko, jak wiele innych w całym Salvadorze, miasteczko postkolonialne. Tam zresztą pomiędzy 16 a 25 lipca każdego roku odbywają się Fiesta Patronales, czyli święta ku czci świętego patrona. Akurat w tym przypadku patronem Apatepeque jest święty Jakub Apostoł. Natomiast w pobliżu miasteczka znajduje się Laguna Apatepeque, czyli takie jezioro, które znajduje się wewnątrz wulkanu i to jest podobno jedna z największych atrakcji turystycznych w tej części Salwadoru. Zresztą takich lagun jest troszkę więcej w całym kraju. Natomiast warto wspomnieć, że sama laguna charakteryzuje się takim turkusowym odcieniem wody, który jest spowodowany jest po prostu rozrostem mikroalg i minerałów, co zresztą często zmienia jej wygląd, przyciąga turystów, czy też naukowców zainteresowanych zachodzącymi tu procesami naturalnymi. Zresztą warto wspomnieć, że głębokość tej laguny sięga 35 metrów. No i tak jak wspomniałem Państwu, jest to laguna, czyli jednym słowem po prostu jest to krater, który nie jest zasilany wodami rzek, ani nie posiada odpływów powierzchniowych. Zarazem też warto wspomnieć, proszę Państwa, że sama laguna otoczona jest subtropikalnym lasem, stanowi schronienie dla ptaków i dzikich zwierząt. No i cóż, no, na pewno jest to miejsce coraz bardziej popularne turystycznie, w związku z tym, zanim zostanie zadeptane przez turystów, warto się tam wybrać.

Przenieśmy się do północnej Patagonii, a dokładnie do prowincji Rio Negro, a jeszcze dokładniej na Zatokę San Matias, do miejscowości Bahia Rosas, gdzie doszło do ciekawego spotkania człowieka z orką. Mianowicie w poniedziałkowe popołudnie, samiec orki zbliżył się z ogromną prędkością do mężczyzny płynącego kajakiem. Zwierzę zidentyfikowane przez badaczy jako PAO, czyli PTN-006, zawrócił, gdy zorientowało się, że nie ma do czynienia z ofiarą i powróciło do morza, nie powodując żadnych obrażeń. Natomiast o co chodzi, proszę Państwa, bowiem generalnie orki poza tymi, które znajdują się w niewoli, w zasadzie nie atakują ludzi. Jak wyjaśnia organizacja Peninsula Valdez Orca Research, to najprawdopodobniej odgłos wioseł poruszających się w wodzie przyciągnął PAO do łodzi. W bodziec słuchowy był podobny do takiego, jakie wytwarzają foki, czyli jedna z typowych ofiar orek w regionie Patagonii. Natomiast po dopłynięciu do brzegu i zorientowaniu się, że w kajaku znajduje się człowiek, zwierzę po prostu zmieniło kurs i powróciło na morze. Proszę Państwa, generalnie w tej części Patagonii, czy wybrzeża Patagonii, może powiedzmy w ten sposób, obecność orek nie jest czymś odosobnionym, zwłaszcza, że miesiące jesienne i zimowe, bowiem przypomnę Państwu, że na półkuli południowej teraz mamy prawie początek zimy. To są miesiące, w których ssaki te najczęściej zbliżają się do wybrzeża Zatoki San Matias. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że to jest też okres, w którym mamy orek, w każdym razie wypływają ze swoimi młodymi po to, żeby po prostu uczyć je polować na ofiary, żeby po prostu technik łowiecki, nazwijmy to w ten sposób. Zwłaszcza, że same orki od najmłodszych lat uczą się poruszać przy brzegu, gdzie później będą polować na młode lwy morskie i słonie morskie, stosując technikę celowego wyrzucania na brzeg. Bowiem owo celowe wyrzucanie na brzeg to technika, dzięki której orki rzucają się w kierunku wybrzeża podczas przypływu, żeby schwytać młode lwy morskie i słonie morskie. Jest to zachowanie wyuczone, które matki przekazują swoim młodym od najmłodszych lat i które odróżnia populację z Patagonii od innych orek na świecie. Na szczęście w Polsce orek nie mamy, bo jeszcze ktoś by kazał na nie polować.

No i tym samym dzisiejsze wydanie Tres po Tres, alias Trzy po Trzy dobiega końca. Bardzo dziękuję Szymonowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie na koniec zaproszenia, za chwileczkę Sofa Surfing i mnóstwo wspaniałej muzyki. W imieniu Olgierda serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby pozostać dzisiejszego wieczora za Radiem Wnet. I nie tylko dzisiejszego wieczora. W niedzielę Republika Latina i tak sobie myślałem nad tematem, więc postaram się Państwu opowiedzieć troszkę o sportach w kulturach prekolumbijskich, nie tylko grze w pelotę, ale też innych. Muszę, że tak powiem, uzupełnić informacje i coś Państwu postaram się opowiedzieć na ten temat. A w sobotę, proszę Państwa, serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne urodziny Radia Wnet, tutaj do nas na krakowskie przedmieście w Warszawie. A póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: Autopromocja.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
5: Hi, this is Izzo Fitzroy, and you are listening to Sofa Surfing on Radio WNET.
6: Hi, this is Sharky, and you are listening to Sofa Surfing.
7: Yo, this is the Big Flo, Dan, and right now you're Sofa Surfing. Do you hear that?
8: Run for them life. When I step into the jungle, say they wanna group up. They better move up, never gonna win a Royal Rumble,
9: Hi, this is Sam from Ebby Soda, and you're listening to Sofa Surfing on Radio WNET.

chill out. Surfing.

Dobry wieczór. Olgier Zbychorski, audycja Sofosurfing w Radiu Wnet. 439 odcinek, także niebawem 500. Spojrzę szybko na playlistę. Music for Dreams, Get Physical, Wonder Wheel, Compost Records, Agogo, True Thoughts, Ata, Bongo Joe, MPS, Rebecca's, Brownswood Recordings i pod koniec oczywiście Quiet Details, Past, Inside, Present, także przegląd nowej, świeżej muzyki. Przed nami dwie godziny odpoczynku. Kenneth Beggar już w tle, You Don't Fool Me, to cover znanego numeru grupy Queen, a później duet francuski Adore i Phenomenon, znany między innymi z albumu LL Cool J'a.

Earth Tones, Limone z Captain Planet Remix, to Wonder Wheel Recordings, Brooklyn, Nowy Jork. A teraz przypomnę coś, co pojawiło się na początku maja, to Charles Peterson, Children of Zuzu, ale tym razem remiksy. Epka Children of Zuzu pojawiła się po kilkunastu latach przerwy Charlesa Petersona, jeżeli chodzi o nowe materiały. Compost Records z Monachium, ponad 30 lat na rynku, także porządna marka. Charles Peterson, Children of Zuzu remixes, Compost Records i Children of Zuzu, i chwilę później Myth vs. Reality.

Barry O'Brien, lepiej znany jako Barry O'B, urodzony w Dublinie, działający w Londynie, Sayuka i Rhythm People Recordings, singiel, który pojawi się 12 czerwca już dziś w Radiu Wnet w Sofie Surfing. To tak naprawdę nowe wydawnictwo i to dopiero drugi singiel, który się tam pojawia, Rhythm People Recordings, warto sobie poszperać, poszukać. A dalej przed nami z Berlina to Lagos i z Lagos do Berlina Jamba Groove Quartet. Byli też jakiś czas temu w Warszawie. Be a Lover to singiel z epki, która pojawi się 18 września.

Associate 25 debiut. Album pojawił się 22 maja w True Thoughts. 474 tytuł w katalogu tego wydawnictwa z Brighton. Album przecudowny. Jajgara, Associate 25.

21:55, Sofa Surfing, Radio Wnet, Bongo Joe, rekord ze Szwajcarii, ostatnio rzadziej w eter, bo gdzieś mi trafiają zazwyczaj w jakiś spam. Nie wiem dlaczego, próbuję ich wrzucić na wszelkie białe listy, ale niestety się nie udaje. Niebawem, bo już w czerwcu, dokładnie 24 czerwca, pojawi się album Be Looped, to będzie D-Fuzz. Pojawiają się w bardzo znanym niemieckim labelu MPS, głównie znanym z jazzowych produkcji. Pete Baumgartner, założyciel D-Fuzz, poszperał sobie w archiwach Music Production Schwarzwald i z tych archiwów, z tych kompozycji poskładał przecudowny album. Be Looped, można sobie już tam wypatrzeć go na Fuzzadelic Bandcamp i zamówić w preorderze. Dostępny będzie od 24 czerwca, a my dzisiaj posłuchamy dwóch singli promujących ten album. To będzie Continental i później The Girls in Love With You.

Ulubiona formuła maksimum grania, minimum gadania. Radio Wnet, Sofa Surfing, 14 minut po godzinie 22. Playlista za jakiś czas na Instagramie Sofy Surfing i zachęcam również do odwiedzania strony Radia Wnet. W sobotę 17 urodziny. Proszę tam poszukać, poszperać, poczytać na co zbieramy na urodziny. I również oczywiście zapraszam na Mixcloud do odsłuchiwania audycji Sofa Surfing, tych archiwalnych.

Sofa Surfing, Radio Wnet, jak co tydzień pakiet premier i nowości. Dzisiejszą audycję realizował Szymon Chrystianus, a muzykę przygotował i mówił do Państwa Olgierz Zbychorski, jak co tydzień o tej porze. Za tydzień znowu 2 godziny wypchane premierami, a w sobotę 17 urodziny Radia Wnet, także koniecznie proszę słuchać i wypatrywać, cóż tam za niespodzianki będą się pojawiać na eterze. Przed nami jeszcze House of Skin, Tokyo Bedroom Orchestra, Hannah Peel, Dawn Again, Variant i Zeik, także już będziemy szli mocno w stronę ambient i wyciszenia. Playlista za jakiś moment na Instagramie Sofy Surfing. Dzisiaj 439. odsłona Sofy Surfing w Radiu Wnet.

0: windsurfing. Chill out. Chill out.
1: Autopromocja.
2: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. W związku z 17. rocznicą Radia wszystkiego najlepszego i ja myślę, że zarekomenduję organizatorom następnej Rady Gabinetowej prezydenta Trumpa, aby tą rocznicę również omówić. Ale na razie wróćmy do tej Rady Gabinetowej, która odbyła się wczoraj w Waszyngtonie. Ona została poprzedzona kilkoma spotkaniami wszystkich agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, spotkaniami przedstawicieli Białego Domu z kierownictwem Wojska Amerykańskiego. No i następnie odbyło się to spotkanie Rady Gabinetowej. To jest mniej więcej to samo co rząd, ale różni się tym, że prezydent może zdecydować, że na takie spotkanie może zaprosić kogo sobie życzy i może również nie zaprosić tych ludzi, których sobie nie życzy, ponieważ temat jest inny. Głównym tematem międzynarodowym była sytuacja w Iranie, kwestia dyskusji i kwestia, jak długo i w jaki sposób powinniśmy dalej te negocjacje prowadzić. Prezydent uważa, po pierwsze, że jest już bardzo blisko do uzgodnienia wszystkiego, no ale jeśli tak zanalizować, o czym mówi, to są dwa punkty, które cały czas są nieuregulowane, a więc jednym z tych punktów to jest kwestia dostępu albo możliwości wyprodukowania broni atomowej przez Iran. To jest o tyle istotne, że agencje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych otrzymały również informacje takie, że Iran jest bliski wyprodukowania rakiety międzykontynentalnej. Czyli w tym wypadku, gdyby wyprodukował broń atomową, miał taką rakietę, to byłoby to bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i dla Europy, a nie tylko regionalnie na Bliskim Wschodzie. Druga rzecz, o której się mówi, to jest kwestia sposobu otwarcia cieśniny Hormuz. Jest tutaj jednoznaczny stosunek do tego prezydenta Trumpa i pana Marco Rubio, sekretarza stanu, to znaczy ta cieśnina musi być otwarta po pierwsze jak najszybciej, a po drugie bez żadnych warunków. To znaczy trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, jaka była wcześniej, żadnych opłat, żadnych ograniczeń, żadnego zarządzania przez Iran, tak jak oni sobie tego życzą. Bardzo istotnym elementem w tych dyskusjach na temat Iranu i w negocjacjach zaczyna być czynnik czasu. Z jednej strony prezydent Trump mówi, że on z czynnikiem czasu to sobie na razie poradzi. On nie będzie się spieszył z wynegocjowaniem byle jakiej umowy z Iranem ze względu na to, że oczekują go wybory w listopadzie. W związku z tym to nie jest argument, a wydaje mu się, że Irańczycy prawdopodobnie będą chcieli sobie tak długo przeczekać z tą decyzją. Ale to nie jest chyba główny element, który mamy jako problem ze strony irańskiej. Zaraz do tego wrócę. Natomiast czas jest bardzo istotny ze względu na to, że przepływy ropy są znacznie zmniejszone na całym świecie i mimo tego, że na przykład Stany Zjednoczone zwiększyły bardzo swój eksport ropy i produktów opartych na ropie, to jednak w tym samym okresie, w ciągu ostatnich 4 miesięcy, bardzo zmniejszyły się zasoby strategiczne Stanów Zjednoczonych ropy. Podobnie mamy sytuację, jeśli chodzi o kilka innych krajów. Japonia, która w zasadzie importuje całość ropy naftowej, którą używa, ma już sytuację podbramkową, powiedzmy sobie. W niektórych krajach ograniczono możliwość zakupu paliwa do samochodów czy paliwa ogrzewczego. Chińczycy zaczynają się powoli trochę denerwować. Oni z Bliskiego Wschodu importują 30% ropy naftowej, którą używają. A z drugiej strony rynek chyba się powoli troszeczkę uspokaja, ponieważ poza Stanami Zjednoczonymi również Rosjanie produkują w tej chwili maksymalnie to, co mogą wyprodukować przy tym, co mają, nawet z uszkodzonymi niektórymi rafineriami. I cena, co jest najważniejsze, cena ropy naftowej na rynku spadła. Ta cena ropy naftowej w tej chwili waha się 94-98 w zależności od pory dnia i konkretnego dnia. No ale to już jest poniżej $100 za baryłkę. Natomiast istotną rzeczą, która budziła bardzo duże wątpliwości podczas tej rady gabinetowej, to jest kwestia, jak i z kim my negocjujemy. Po pierwsze, prezydent powiedział, nie będziemy negocjować w ten sposób, jak robiły to poprzednie administracje, a więc Iran nie może liczyć na to, że dostanie jakieś pieniądze za to, żeby nie rozwijać broni atomowej. Nie, my chcemy zobaczyć, a w zasadzie ja chcę zobaczyć, że ten uran wzbogacony zostanie po prostu zniszczony. Nie będziemy również robili jakichkolwiek innych ustępstw, ponieważ tutaj jest kwestia użycia czynnika czasu do tego, co zrobimy w sytuacji irańskiej po odejściu prezydenta Trumpa z funkcji prezydenta. Bo prawdopodobnie Irańczycy również liczą na to, że będzie demokratyczny prezydent, który odwróci wszystko, co w tej chwili się robi. Z drugiej strony nie bardzo wiadomo, z kim się negocjuje, bo jest kilka grup, z którymi te negocjacje były prowadzone, bardzo zgodnie współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej z informacji, które otrzymaliśmy, prezydent oraz szef parlamentu irlańskiego. Natomiast bardzo ciężka sytuacja jest, jeśli chodzi o siły zbrojne. Tu może dwa słowa na temat sił zbrojnych Iranu, bo albo będziemy z nimi walczyli, albo nie będziemy walczyli. Siły zbrojne Iranu to w zasadzie są dwie jednostki. Jedna to jest armia irańska, która jest po prostu taką zwykłą, typową armią, jak armia polska i tak dalej. Natomiast drugą częścią, z którą mamy bardzo duże trudności, to jest tak zwana islamska rewolucyjna armia ochrony, może w ten sposób przetłumaczę. Jest to organizacja, która rozpoczęła się jako organizacja ideologiczna, a następnie stała się armią, której celem jest ochrona i obrona systemu politycznego i systemu zarządzania Iranu. I tak naprawdę to nie jest nic innego, tylko dżihadyści, którzy mają broni po zęby, i to z nimi nie można uzgodnić w tej chwili naprawdę nic. I to oni powodują, że mamy pewne incydenty militarne, bo niedawno oni próbowali zaatakować siły militarne Stanów Zjednoczonych w Zatoce Hormuz. Te drony zostały na szczęście zbite, zanim doleciały do jednostek amerykańskich, ale jednocześnie oczywiście później Amerykanie w odwecie uderzyli kilka rakiet na urządzenia militarne właśnie tej armii rewolucyjnej. A następnie z kolei armia rewolucyjna zrobiła coś, co robi cały czas. To znaczy oni próbują tak troszeczkę nastraszyć Amerykanów, ale jednocześnie używają swoich zasobów militarnych na to, żeby zaatakować inne kraje w regionie, i zaatakowano Kuwejt. To się stało tej nocy. W Kuwejcie próbowano zaatakować obszar, na którym przebywają siły amerykańskie. To się nie udało. Na dzień dzisiejszy był duży sukces armii amerykańskiej i w tej chwili mamy na razie spokój. Natomiast generalnie pytania są, i to są pytania od kongresu i pytania od członków rządu i członków kabinetu, że my od 47 lat w zasadzie prowadzimy tą wojnę z Iranem i nic w zasadzie się nie zmieniło w tym okresie czasu. W związku z tym trzeba tutaj zrobić ostateczne rozwiązanie. Nie będzie żadnego ułatwienia życia Iranowi poprzez zniesienie wielu sankcji, które są na ten kraj nałożone, a jednocześnie widać wyraźnie, że Marco Rubio i Donald Trump starają się wszystkimi sposobami uciec od możliwości zabijania tysięcy ludzi w wypadku, kiedy dwie strony by się ze sobą nieporozumiały. I Marko jednoznacznie powiedział podczas rady gabinetowej to, że zawsze jest czas na dyplomację. Z tym nie bardzo zgadza się Izrael, który na dzień dzisiejszy nie osiągnął swoich celów. Jak pamiętacie Państwo z naszej poprzedniej rozmowy, celem Izraela była zmiana reżimu i sposobu zarządzania tym krajem, tak aby można było z Iranem na Bliskim Wschodzie żyć. To nie zostało jeszcze osiągnięte, ale być może pod wpływem tego stanowiska Izraela prezydent Trump wymyślił następne narzędzie, które chciałby zastosować przy rozwiązaniu sytuacji konfliktowej na Bliskim Wschodzie. Pamiętacie Państwo prawdopodobnie tak zwane Abraham Accords, to znaczy to jest umowa pomiędzy krajami arabskimi i Izraelem, która po pierwsze uznaje ten Izrael, a po drugie rozwija pewne stosunki handlowe, wymiany naukowe i tak dalej. To jest inicjatywa, którą podjął pan prezydent Trump w 2017 roku. W 2020 roku zostało to podpisane przez Izrael, United Arab Emirates, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrain. Później w latach 2021 do tej umowy przystąpił Sudan i Maroko. Ale w tej chwili pan prezydent Trump powiedział, no zaraz, skoro już mamy taki bałagan tutaj i chcemy to wszystko uporządkować, to on bardzo by chciał, żeby inne kraje, na przykład Syria, Liban, Saudi Arabia, również stały się członkami tej umowy. To jest nowy pomysł prezydenta Trumpa. W moim przekonaniu będzie on bardzo trudny do zrealizowania, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, administracje amerykańskie przez ostatnich 15 lat bardzo dokładnie rozmontowały Bliski Wschód. To znaczy w zasadzie w tej chwili większość krajów, które jest na tym obszarze, jest w stanie gorszym ekonomicznym i politycznym niż były 15 lat temu. Powiedzmy Irak, powiedzmy Libia, to wszystko wygląda w tej chwili jakoś tak niezorganizowanie i biedniej. Po drugie, pamiętajmy o tym, że na przykład Syria jest w tej chwili rządzona właśnie przez dżihadystów. Więc to będzie bardzo trudne do zrobienia, ale jest to jeden z kolejnych celów, które prezydent tutaj przedstawił. Jest to w przypadku Libanu bardzo ciężkie, ponieważ akcje militarne Izraela w stosunku do południowego Libanu cały czas trwają. Wczoraj został wydany przez władze izraelskie, w zasadzie przez wojsko izraelskie, rozkaz, aby 30 wiosek na południu Libanu zostało natychmiast ewakuowanych w ciągu 24 godzin, a więc sytuacje tam są absolutnie krytyczne. Dlatego zobaczymy, co dalej będzie, ale prezydent nie będzie się na dzień dzisiejszy z tym wszystkim spieszył, chce mieć dobrą umowę i będzie próbował ją wynegocjować tak szybko, jak to jest możliwe, ale bez jakiegoś wielkiego pośpiechu, który jest tutaj absolutnie niekonieczny. Jednocześnie...
1: Ale mam wrażenie, że to jest istotna zmiana stanowiska prezydenta Donalda Trumpa, bo jeszcze miesiąc temu bardzo prezydent Trump się spieszył, a teraz wygląda na to, że wojsko amerykańskie i Stany Zjednoczone nie osiągnęły tego, co chciały osiągnąć i muszą grzecznie czekać na porozumienie z Iranem.
2: No to nie jest kwestia grzecznego czekania, to jest właśnie osiągnięcie pokoju przez siłę, to znaczy ta siła cały czas tam jest. Jeśli powiedzmy jutro prezydent Trump dowie się, że nie ma żadnych możliwości na dalsze negocjacje, to wydaje mi się, że siła militarna zostanie użyta. Natomiast prezydent Trump nie będzie przyspieszał tego poprzez dawanie różnego rodzaju koncesji, ustępstw i tak dalej, żeby to szybko zakończyć, bo on ma akurat wybory. On powiedział bardzo ładne zdanie, które mi się podobało, że on w tej chwili jest osobą, która zarządza, a nie osobą, która prowadzi akcję wyborczą.
1: Tak powiedział prezydent Donald Trump, panie profesorze, na kolejne tematy i otwarcie kolejnych tematów już w dzisiejszym poranku nie zdążymy, tylko zaznaczymy, że jest sprawa Kuby, że o Ukrainie i o wojnie na Ukrainie to jedno zdanie, czy zapomniano zupełnie w Waszyngtonie, czy też pamięć o tym, że tam trwa wojna od wielu lat, nadal istnieje?
2: Nie, nie. Pamięć istnieje, zdarzyły się dwa bardzo istotne fakty, to znaczy wymiana informacji z Rosją na temat planów Rosji atakowania Ukrainy, które zostało bardzo negatywnie przyjęte w środowisku amerykańskim. I druga rzecz, otrzymano w nocy list od prezydenta Zełenskiego z prośbą o pomoc Stanów Zjednoczonych w dostarczaniu i pocisków, i wyrzutni patriotów, ponieważ prezydent Ukrainy uważa, że w tej chwili to jest jedyny obszar, w którym przewagę mają Rosjanie, a oni nie mają wystarczającego sprzętu.
1: I zobaczymy, co dalej. Prezydent Ukrainy też nazwał grupę północną, czy centralę dowodzenia grupy północnej i imieniem wojsk, imieniem UPA, Ukraińskiej Armii Powstańczej, co nie jest takim gestem przyjacielskim w stosunku do Polski, do stosunków polsko-ukraińskich. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, wszystkiego najlepszego.
1: Profesor Adam Prokopowicz jeszcze na pewno rzuci okiem na wiadomości w telewizji. W jakiej telewizji ogląda pan te wiadomości?
2: No ja myślę, że to pytanie jest bezzasadne, bo pan redaktor może bardzo łatwo zgadnąć.
1: Fox News.
2: Dziękuję bardzo.
1: I ja bardzo serdecznie dziękuję. Pewno rzut oka na wiadomości. Tam się pojawia Donald Trump w tych wiadomościach. Ja niestety, no i jakaś wojna, bo coś tam wybucha. No,
2: przepraszam, panie redaktorze, ale mnie pan ma na kamerze, a pan mówi o czymś, co się pojawia w telewizji. No w tym wypadku jestem ważniejszy od pana prezydenta Trumpa.
1: To prawda, panie profesorze. Życzę dobrych snów.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Adam Prokopowicz prosto z Waszyngtonu. My posłuchamy teraz...
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A teraz zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo włączyli nasz kanał YouTube Radia Wnet, bo Mikołaj Murkociński rzeczywiście jest w takim miejscu przepięknym. Jest w jakichś górach, jest na granicy Armenii z Iranem. Mikołaju, dzień dobry. Zazdroszczę.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Tak, witam z gór Zangezurskich.
1: Piękne góry, ale powiedz, gdzie one są, gdzie jest Iran, gdzie, co to za dolina jest za tobą, co to za góry są za tobą, co jest z lewej strony, co jest z prawej strony.
2: No dobrze, to zaczynamy w takim razie. Może od tego, co Państwo widzą za mną. To te góry, które już tam są na pierwszym planie, to już jest Iran. To jest rzeczywiście sama granica tutaj między Armenią a Iranem. Północna granica Iranu, południowa Armenii. Nie widać stąd, ale przed tą górą jest dolina, jest koryto rzeki Araks. Araks, który pojawia się w najróżniejszych starożytnych źródłach, który według różnych legend był tą rzeką, która przepływała przez raj, ale to może w to już się nie zagłębiajmy. Natomiast rzeczywiście jest to miejsce piękne i miejsce niezwykle strategiczne, o którym Państwu opowiadam, ale do tego za chwilę dojdę. Po mojej lewej stronie Państwo nie widzą, są pozostałości cytadeli, może za chwilę obrócę jeszcze kamerę, będą mogli Państwo zobaczyć, ponieważ jesteśmy na szlaku starożytnym, szlaku północ-południe, czy też południe-północ. Tutaj przez te wysokie góry przechodziła zawsze droga handlowa i w zasadzie tak jest do tej pory. Dlatego też w sumie ten region jest tak strategiczny. Natomiast przede mną potężne szczyty, mniej więcej 3000 metrów, jeszcze ośnieżone, to również jeszcze Państwu pokażę przed zakończeniem, mam nadzieję, tego wejścia. I właśnie przez te góry, aby tutaj dojechać do miejscowości Mehri, musiałem się przebić, musiałem tutaj przejechać przez przełęcz Mehri, która liczy ponad 2500 metrów. To była wspinaczka, która zajęła bardzo dużo czasu, ale także, która była niełatwa, ponieważ droga wąska oraz na tej drodze mnóstwo tirów oraz cystern jadących właśnie z Iranu. I tak, jeżeli już mówimy o tym strategicznym położeniu tego miejsca, w sumie dlatego tutaj chciałem przyjechać, dlatego że tyle mówiłem w różnych programach o tym korytarzu zangezurskim, o tym problemie między Azerbejdżanem, Iranem a Armenią, że trzeba było tutaj zobaczyć to na własne oczy. Jest to do tego stopnia miejsce strategiczne, że to właśnie tutaj się Amerykanie bardzo zaangażowali. Właśnie w tym miejscu tutaj ma przechodzić tak zwany szlak Trumpa na rzecz pokoju i dobrobytu. Tak, panie redaktorze. Ale
1: powiedz, co to znaczy tutaj?
2: Tutaj to znaczy na samym południu Armenii. Widzą państwo, tak jak już widzą państwo, tę dolinę, ona się kończy na tej górze. I dosłownie w poprzek tej doliny ma przebiegać autostrada. Ma przebiegać autostrada łącząca Azerbejdżan z eksklawą, autonomiczną eksklawą, która przynależy do Azerbejdżanu, eksklawą nachiczewańską. To jest problem, który trwa od dziesięcioleci, który jest wielką kością niezgody między Armenią a Azerbejdżanem, ponieważ od wielu, wielu lat Azerbejdżan chce połączyć właśnie jakoś Armenię, Azerbejdżan, prawda, czyli tą część główną metropolitalną właśnie z eksklawą nachiczewańską w jakiś sposób, tutaj taką autostradą eksterytorialną. Armenia oczywiście się na to nie zgadza. No i w zeszłym roku w Waszyngtonie pojawiła się nowa inicjatywa, która została wypracowana przez administrację Donalda Trumpa, aby stworzyć właśnie ten szlak, który byłby zarządzany przez Stany Zjednoczone. Ale ja mam propozycję, abyśmy teraz posłuchali może fragmentu wczorajszego wywiadu, który przeprowadziłem z doktorem Sergiejem Melkonianem właśnie na temat tych stosunków między Armenią a Iranem i pytałem go właśnie o tę kwestię tego szlaku, tego tak zwanego korytarza zangezurskiego, bo tak się nazywa tę drogę, tak się nazywa ten w sumie bardzo krótki, bardzo, bardzo mały dystans, który dzieli Azerbejdżan od eksklawy nachiczewańskiej. Posłuchajmy może.
3: Wspomniał pan o tak zwanym korytarzu zangezurskim. co on właściwie oznacza z perspektywy Azerbejdżanu. W ich ujęciu chodzi o nieograniczony dostęp łączący Azerbejdżan z jego eksklawą nachiczewańską, a następnie z Turcją przez terytorium Armenii. Z perspektywy Iranu byłoby to jednak wyzwanie, nie tylko dla regionalnego status quo, ale także dla samego połączenia granicznego między Armenią a Iranem oraz szerzej dla układu granic w regionie i połączeń z Europą.
2: Tak, bo to wszystko to jest kwestia granic i wielkiej gry geopolitycznej. Oczywiście nie muszę Państwu mówić, że Iranowi specjalnie ta idea zaangażowania Amerykanów w tym miejscu raczej się nie podoba. Jesteśmy na samej granicy, no i to byłby problem. No, z punktu widzenia Iranu w taki sposób mógłby zostać odcięty korytarz z kolei północ-południe, który łączy Iran, no chociażby z Gruzją, czy też Rosją, czy też dalej z Europą. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ mówię o tej autostradzie, o szlaku Trumpa, który ma iść na osi wschód-zachód, czyli od Azerbejdżanu do eksklawy nachiczewańskiej, wzdłuż właśnie tego koryta Araksu, ale tego Państwo może nie widzą, znaczy może Państwo widzą tutaj takie jakby roboty, takie można już zobaczyć. To z kolei jest właśnie ten szlak południe-północ, który jest aktualnie rozwijany. Mówiłem o tej bardzo ciężkiej drodze, którą trzeba było przemierzyć, aby tutaj dotrzeć. No i od jakiegoś czasu rząd Armenii rozbudowuje tę drogę. Tylko, no właśnie, taka ciekawostka. Kto aktualnie rozbudowuje tę drogę?
1: Chińczycy.
2: Konsorcjum złożone z dwóch firm irańskich właśnie. W związku z czym oczywiście pojawia się pytanie, co wydarzy się dokładnie tam, czyli w miejscu, gdzie ten szlak Trumpa oraz ten korytarz perski, on chyba tak się nazywa, korytarz perski północ-południe, kto będzie budował ten węzeł autostradowy tam, gdzie będą się te trasy krzyżowały.
1: Ponieważ mówisz o geopolityce, to ten szlak Trumpa, po co Trumpowi?
2: Ten szlak Trumpa, no przede wszystkim chodzi o pieniądze, tak jak mówiłem, to w tej nazwie szlak Trumpa na rzecz pokoju i dobrobytu, no to możemy znaleźć te dwa elementy. Z jednej strony pokój, wiemy, że no przynajmniej jeszcze do niedawna pokój to był taki, no przynajmniej Donald Trump chciał, aby to była taka jego, powiedzmy, marka jego prezydentury, dobrobytu, no bo oczywiście za tym by szły ogromne, ogromne pieniądze. Zresztą to właśnie na tej podstawie doszło do tego porozumienia w Waszyngtonie w 2025 roku między Armenią a Azerbejdżanem. Proces, który jest aktualnie kontynuowany.
1: Bo ten szlak irański to jest szlak handlowy. I tak naprawdę wiadomo, że to jest szlak handlowy, bo jest to oczywiste, że to jest szlak handlowy, starodawny szlak handlowy. A ten z kolei łączy tylko enklawę z Azerbejdżanem, czyli jakby ma sens z punktu widzenia Azerbejdżanu i może tych, którzy będą budować albo pobierać myto za przejazd tą drogą. Natomiast takiego super handlowego znaczenia nie ma, czy ja się mylę?
2: No owszem, ono ma bardzo duże znaczenie handlowe, ponieważ jeszcze jeden tutaj wchodzi element. Chodzi o stworzenie takiego wielkiego, to jest z kolei ambicja Turcji, żeby stworzyć taki wielki pantureckki, można powiedzieć, korytarz handlowy na osi wschód-zachód, który połączyłby w zasadzie Turcję z Azją Centralną, z tymi wszystkimi państwami, które jakoś no, kulturowo z Turcją są związane. Jedyny element, którego aktualnie brakuje w tej trasie, w tym korytarzu, no jedyne miejsce, gdzie ten korytarz jeszcze nie istnieje, gdzie jest przerwany, no to jest właśnie tutaj. Ten króciutki fragment ormiański po stronie Armenii, mniej więcej 50-kilometrowy, gdzie no właśnie tego połączenia nie ma, więc to jest także ogromna ambicja no chociażby Turcji właśnie, żeby zbudować tutaj tę autostradę, aby połączyć Ankarę, Stambuł, no chociażby, prawda, dalej z Aumatami, czy też z innymi państwami, takim jak Turkmenistan, czy też Kirgistan i tak dalej, i tak dalej. Tak więc owszem, i jeden szlak, i drugi szlak mają ogromne znaczenie handlowe, ale i również oczywiście strategiczne.
1: Ale widzieliśmy, że autostrady mogą się krzyżować i szlaki handlowe mogą się krzyżować z korzyścią dla obu, ale w tym wypadku to nie jest możliwe.
2: W tym wypadku jest chyba to trudne. Nie jest możliwe.

0: Posłuchali drugiego fragmentu z wczorajszego wywiadu, no właśnie na temat tych relacji między Iranem a Armenią, ale także na temat zaangażowania Iranu w te kwestie kaukaskie.
1: Relacje między naszymi krajami określiłbym jako pragmatyczne. Armenia ma tylko cztery granice, z czego dwie są zamknięte. Od 1993 roku jesteśmy objęci blokadą ze strony Turcji i Azerbejdżanu, więc realnie mamy otwarte tylko dwa przejścia graniczne, z Gruzją i Iranem. Dla nas Iran jest więc bramą na globalne południe, do Zatoki Perskiej, rynków azjatyckich i dalej.
2: Niesamowite.
0: Tak, w tym fragmencie jednak zabrakło tych dwóch słów na temat polityki, aktualnej polityki Iranu. No rzeczywiście, jeżeli państwo, zachęcam państwa do tego, aby wysłuchać tego wywiadu z Sergiejem Melkonianem, ale tam wyraźnie on mówi, że od jakiegoś czasu Iran jest znacznie bardziej aktywny, jeżeli chodzi o bronienie swoich interesów właśnie tutaj na swojej północnej flance. Właśnie także w kontekście odpychania Amerykanów od swoich granic. Wiemy, że w kontekście tego porozumienia, które nadal jest w jakiś sposób pisane, jakoś powstaje, chodzi o porozumienie, które miałoby już zakończyć tę aktualną wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, że w tym, że jednym z tych ważniejszych punktów i także punktów, które są no, kością niezgody, to jest właśnie kwestia obecności Amerykanów w sąsiedztwie, w bezpośrednim sąsiedztwie Iranu. Chodzi oczywiście o bazy wojskowe, które znajdują się w krajach arabskich Zatoki Perskiej, czy to w Katarze, czy też w Bahrajnie, ale chodzi oczywiście także o to tutaj, o to miejsce, gdzie również te interesy amerykańskie są coraz bardziej widoczne. Zresztą nieprzypadkowo w Armenii w ostatnich miesiącach pojawił się, z tego co pamiętam, E.J. Vance i całkiem niedawno Marco Rubio. Tak więc no, to pokazuje, jak w sumie to, co tutaj się dzieje, jest częścią szerszego obrazu tych stosunków amerykańsko-irańskich i tego, co dzieje się aktualnie na Bliskim Wschodzie.
2: To jest taka niewinna, piękna dolina położona w górach. Za chwilę cię poproszę o to, żebyś pokazał te góry, które mają 3000 metrów, ale to jest też to miejsce, w którędy wlewały się rozmaite wojska po to, żeby Ormian mordować. To jest to miejsce, szlak arabski, potem szlak turecki, tak?
0: No tutaj ta historia jak zawsze jest bardziej skomplikowana, ale rzeczywiście jesteśmy w prowincji Siunik. Wczoraj byłem w Goris, zresztą z Goris do państwa nadawałem właśnie w poranku wnet. To jest miasto, które położone jest w północnej części prowincji Siunik. Na samej granicy z Azerbejdżanem tamtędy przechodził szlak w kierunku Górskiego Karabachu, który został zamknięty w 2023 roku. I tam wszedłem do galerii sztuki. I były tam zdjęcia wykonane w latach 30. przez fotografa ormiańskiego, stąd zresztą z Siuniku, któremu na nazwisko było Gorus. I na tych zdjęciach można zobaczyć właśnie ten stary Siunik, czyli właśnie tę prowincję południową, prowincję Armenii. I w zasadzie można powiedzieć, jak się patrzy na tych ludzi, jak się patrzy na to, jak to życie wyglądało, to w zasadzie to można by powiedzieć, że jesteśmy na jakiejś pustyni na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Iranie. W związku z czym tak, tutaj rzeczywiście dochodziło, oczywiście wlewały się wojska, oczywiście przy...
2: To już o tym Mikołaju nie mówmy, bo czeka kronika paryska. Powiedz, ile kilometrów jest do granicy z Iranem?
0: Stąd?
2: Tak, 10, 7, pójdziesz tam, przejdziesz przez
0: półtora.
2: Półtora kilometra?
0: Zgadza się.
2: Półtora kilometra.
0: Początkowo myślałem nawet, ponieważ wzdłuż granicy przechodzi droga, natomiast ponieważ tu jest tam bardzo dużo wojska, to wolałem jednak dzisiejszą korespondencję troszeczkę bardziej w głąb lądu przenieść. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo, bardzo blisko i tam zresztą się udam już po naszym połączeniu.
2: To tylko odwróć kamerę. Państwo, którzy słuchają radia, tego nie zobaczą, ale potem na kanale YouTube będzie można zobaczyć to piękne miejsce, w którym jest Mikołaj Murkociński. Strategiczne miejsce. Teraz przejeżdżamy i patrzymy na te wielkie góry. Rzeczywiście.
0: Tutaj mogą państwo zobaczyć. Jesteśmy właśnie, obróciliśmy się w stronę północną. Tam dzisiaj będę jechał, aby już wrócić do Erywania.
2: A po co?
0: Że zawsze trzeba wrócić do redakcji Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79.
2: Do której państwa zapraszamy.

0: w najbliższą sobotę, 10, przypominam, 10 msza święta w kościele świętej Anny, ale też jeśli Państwo by chcą i uważają, że takie podróże jak podróż Mikołaja Mrukocińskiego, jak podróż Hanny Tracz, jak podróż Małgorzaty Klesz, jeżeli to coś wnosi do radia i do naszej wiedzy, do mojej wniosło. I Mikołaju, bardzo Ci serdecznie za to dziękuję, bo rzeczywiście nigdy nie byłem na tej granicy, nigdy nie widziałem tego widoku i nigdy nie wiedziałem, i właściwie nie wiedziałem, jak wygląda to strategiczne miejsce, o którym bardzo często w radiu opowiadamy. No to radio musi istnieć i dotrwać do 18 urodzin, a to jest możliwe dzięki Państwa wsparciu i zachęcam do tego wsparcia nie tylko na konsoletę, ale do takiego stałego wspierania radia, bo to naprawdę jest coś takiego, czego w innych radiach nie ma. Mikołaju, jest. Dobrego dnia. Jest godzina 7:50.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Digi, Białystok 103,9 FM.

0: Kronika paryska.
1: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Dziś, jeśli pan pozwoli, cofniemy się w czasie do wydarzeń nie sprzed 17, ale 7 lat. Należy wciąż przypominać, nasza pamięć jest krótka. Po mojej kronice sprzed 2 tygodni pewna słuchaczka napisała do mnie mail pełen wyrzutów. Teraz pan krytykuje kolokwium w sprawie Shoa zorganizowane przez Polską Akademię Paryżu, powiedziała z grubsza. Ale wtedy pana nie było, żeby bronić dobrego imienia Polski. Zapadł się pan pod ziemię. Nieprawda, proszę słuchaczki, byłem. I to jeszcze jak? W poranku Radia Wnet w czwartek 21 lutego 2019 roku, na kilka godzin przed rozpoczęciem zapowiedzianego kolokwium, poświęciłem mu kronikę paryską. Powtarzano wówczas, jakoby chodziło o nową szkołę historyczną. Błąd! Zgodnie z tytułem była to nowa polska szkoła historyczna. Państwo Gross, Grabowski, Bikont, Engelking, Tutti Frutti wystąpili jako uczeni polscy. To w oczach cudzoziemców, Francuzów dodało tej konferencji specjalnego autorytetu, zwłaszcza, że organizatorem była Polska Akademia Nauk. Słowem, konferencja reprezentowała polski punkt widzenia na sprawę Holokaustu. Jaki to punkt widzenia? Pytałem w tamtej kronice w czwartek 21 lutego 2019. Zdefiniował go premier polskiego rządu. Pan Mateusz Morawiecki powiedział 20 czerwca 2018, cytuję, podnieśliśmy świadomość o sprawie polskiej na zupełnie inny poziom. Szef rządu wyjaśnił, że nowy wymiar rozumienia sprawy polskiej odbywa się, cytuję, przez pryzmat naszych partnerów izraelskich i amerykańskich środowisk żydowskich. Jaki jest pryzmat tych naszych partnerów izraelskich i amerykańskich środowisk żydowskich? Przypomniano nam w szczegółach podczas konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Nasi ukochani partnerzy izraelscy i amerykańscy wyrazili wówczas je jasno. Premier Netanyahu stwierdził, że Polacy współpracowali z nazistami w dziele zagłady Żydów. Nie powiedział z Niemcami, lecz z nazistami. Zaś nasz przyjaciel Amerykanin, pan Pompeo, ze swej strony uzupełnił wypowiedź mówcy izraelskiego, wzywając Polskę, cytuję, by poczyniła postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holokaustu. Nie można wyrazić się bardziej jasno i precyzyjnie. Chodzi o nieruchomości. Zwracam uwagę słuchaczy, że kronikę wygłosiłem w poranku przed rozpoczęciem kolokwium. Mówiłem tak. Na dzisiejszej konferencji w Paryżu polscy uczeni rozwiną w szczegółach tezy wysunięte przez polityków żydowskich i amerykańskich ogólnikowo. Na przykład pan Gross uzupełni ogólnikowe stwierdzenie premiera Netanyahu o współpracy Polaków z nazistami, wykazując, że, jak to już niegdyś stwierdził, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy. Wielu przedstawicieli, a przede wszystkim przedstawicielek paryskiej Polonii telefonowało do mnie jako publicysty, namawiając mnie do wzięcia udziału w tej konferencji. Moje poglądy na zapowiedziane tematy są znane. Głoszę je niezmiennie od lat na falach Radia Wnet i publikowałem w Kurierze, a także jedynym wydawanym niegdyś tygodniku emigracji paryskim Głosie Katolickim. Zebrałem je później i uzupełniłem w książce Komu Polska Przeszkadza. Wykazywałem fałsz tak zwanych naocznych świadectw prześladowania Żydów przez Polaków. Malowany ptak Jerzego Kosińskiego w imieniu wszystkich moich, Martina Greja, oczami 12-letniej dziewczynki Janki Heszeles, dziennik Miriam Berg. Wszystko to są bezczelne fałszerstwa, zdemaskowane i udowodnione. Chodzi o bardzo duże pieniądze. Fałszerstwo dzieła Przeżyć wśród wilków wyszło na jaw dopiero wówczas, kiedy jego autorka zaskarżyła do sądu w Amsterdamie swojego holenderskiego wydawcę o to, że nie dopłacił jej 22 milionów dolarów. Uwaga, nie dopłacił. Wydawca ujawnił wówczas, że autorka żydowskiej opowieści Michelle de Wonseca nie jest wcale Żydówką, ale katoliczką z Amsterdamu, że naprawdę nazywa się Monique de Waal i że nigdy noga jej nie postała w Polsce, gdzie miało upływać jej tragiczne dzieciństwo. Wszystko to i jeszcze więcej przedkładałem publicznie pod uwagę władz polskich. Proponowałem także jako pozycje godne rozpropagowania na świecie, które uczciwie i prawdziwie przedstawiają te sprawy, dzieła napisane we Francji przez polskich Żydów, znakomitego historyka Michała Borowicza i światowej sławy profesora medycyny Mariana Apfelbauma, który w czasie powstania miał 14 lat, był naocznym świadkiem. Moje wołanie na puszczy nie obudziło żadnej reakcji polskich władz odpowiedzialnych za tak zwaną polską politykę historyczną. Oskarżanie Polaków o antysemityzm godzi najbardziej boleśnie w nas, w emigrantów. Pan prezes i koledzy radiowi jesteście u siebie w swojskim żywiole. Otaczają was rodacy, którzy myślą jak wy. My jesteśmy otoczeni przez Francuzów, którzy wiedzą o Polsce tyle, ile przeczytają przedruków z Gazety Wyborczej w Le Monde i ile usłyszą na konferencjach takich jak dzisiejsza. Patrzą na nas, Polaków, jak na wstrętnych antysemitów, wspólników zbrodni. Zaczyna to być niebezpieczne dla zdrowia i życia, jeśli będzie Polaka operował chirurg, silny brunet, który naczytał się tych oskarżeń i zatrzęsie mu się ręka. No, lepiej nie myśleć. Posłucham wezwań rodaków i na konferencję dzisiaj nie pójdę, mówiłem w tamtej kronice. Gdybym poszedł, to po to, żeby zabrać głos. Jak znam organizację takich zebrań, nie zostałbym dopuszczony. Ale załóżmy, że pozwolono by mi mówić. Mam wiele zrozumienia dla Żydów, gdyż sam pochodzę z narodu skazanego na zagładę. Z narodu polskiego. Niemniej powiedziałbym wówczas to, co myślę i wiem. To znaczy, że enuncjacje zebranych uczonych są fałszerstwem i zbiorem kłamstw. W najlepszym wypadku nie miałoby to żadnego znaczenia, gdyż media zacytują wyłącznie wypowiedzi tamtych. Tak czy inaczej, naraziłbym się dwom administracjom. Znowelizowana ustawa o IPN z lipca 2018 roku uchyliła artykuł 55a, który groził karami grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie. Nie ma już tego artykułu. Znowelizowana ustawa nie tylko nie każe, ale wręcz zachęca do mówienia źle o Polsce, jeżeli wypowiedzi pochodzą od naukowców. Z tym wiąże się rola Polskiej Akademii Nauk jako organizatora konferencji. SAN dostarczyło kolokwium alibi naukowego. Z drugiej strony ustawodawstwo francuskie każe bardzo surowo wszelkie przejawy tak zwanego rasizmu, negacjonizmu i rewizjonizmu. Z grubsza rozróżnia się 16 grup wypowiedzi karalnych, ale są i podgrupy i tylko najlepsi specjaliści wiedzą za co, za jakie wypowiedzi publiczne można być skazanym, a za jakie nie. Wciąż jeszcze dyskutuje się, co jest wypowiedzią publiczną, a co prywatną. W Warszawie Żydzi i Amerykanie napluli Polakom w twarz, po czym Amerykanie wyjechali z workiem polskich pieniędzy. Mnie to nie zraża. Poszedłbym, żeby mnie opluli drugi raz, czegoż się nie zniesie dla dobra umiłowanej ojczyzny. Ale poczekam, dopóki nie zrozumiem, o co chodzi w polityce historycznej rządu polskiego. Mówiłem 7 lat temu. Czekam nadal. Moje przewidywania były słuszne. Kolokwium odbyło się tak, jak to opisałem kilka godzin wcześniej. Polscy emigranci stawili się tłumnie, zwłaszcza emigrantki. Kobieca ciekawość przemogła. Były ciekawe poglądów państwa Grossa, Grabowskiego, Engelking, Bicont, et tutti frutti, chociaż je znały na pamięć. Ale jak mówił Balzac, pokaż Polakowi przepaść, a natychmiast w nią skoczy. Pana Domańskiego z IPN-u także nie dopuszczono do głosu. Za to on i jego kolega z IPN-u zostali zganieni później przez francuską panią ministrę za to, że nie potępili, cytuję, wypowiedzi publiczności o charakterze antysemickim. Radio France Internationale RFI ze swej strony, które było głosem Francji na świat, potępiło zakłócanie kolokwium naukowego przez faszyzujących Polaków antysemitów. Tak więc nasi ojcowie i dziadowie zostali oskarżeni o współudział w zbrodni, a my, emigranci, o zakłócanie obrad zmierzający do ustalenia prawdy. Jeżeli rodacy we Francji zechcą z obawy i ze wstydu ukrywać przed Francuzami swoje polskie pochodzenie, będą to zawdzięczać polskiej polityce historycznej prowadzonej przez Polską Akademię Nauk. Nazajutrz po tamtej kronice zatelefonowała sekretarka dyrektora panu, organizatora kolokwium, z zawiadomieniem, że mój wieczór autorski zapowiedziany od miesięcy się nie odbędzie. Pan Forycki, organizator kolokwium, natomiast w nagrodę został dyrektorem Bibliotek Polonez założonej przez wielką emigrację dla zachowania polskości. A co do zapadnięcia się pod ziemię, no to także mam w moich planach na bliższą lub dalszą przyszłość. Na razie jestem w Polsce i liczę na spotkanie z Państwem na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 14 w sali Forum A. Spotkanie poprowadzi redaktor Jerzy Kisielewski. A więc w niedzielę o godzinie 14 w sali Forum A. Do usłyszenia.

0: I tak, mam nadzieję, śpiewali mieszkańcy Krakowa, kiedy dowiedzieli się, jakie są wyniki referendum, że udało się odwołać prezydenta Krakowa. Niestety nie udało się odwołać rady. W związku z powyższym nowy prezydent, jeżeli zostanie nim ktoś, kto jest z opozycji, będzie miał kłopoty, bo na pewno nowa, stara Rada Miejska nie pozwoli na to, żeby miał skrzydła i na tych skrzydłach daleko poleciał. A my będziemy latać na tych skrzydłach daleko. Jeszcze jedną korespondencję Mikołaja Murkocińskiego po godzinie 9 zapowiadam, bo rzeczywiście w takim miejscu Radio Wnet jeszcze nie było, żebyśmy widzieli granicę z Iranem i słyszeli o tej geopolityce. Będzie więcej jeszcze opowie Mikołaj Murkociński, a od Marii Giec, którą serdecznie pozdrawiam, dostałem informację, że z kolei Maria Giec widziała tę samą granicę, tylko z drugiej strony, ze strony Iranu, i też ta granica wygląda pięknie. A teraz zapraszam Państwa na wywiad.
1: Kto tam? Byliśmy umówieni na rozmowę.
2: Zapraszam na wywiad.
0: Wywiad Wnet. Pan Bartosz Bochańczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To kim pan jest?
3: To jest bardzo dobre pytanie, bo nie przygotowałem się do odpowiedzi na to pytanie, natomiast w dużym skrócie przede wszystkim jestem Krakusem, jestem krakowianinem z krwi i kości, który od lat obserwuje to, co dzieje się na krakowskim podwórku, to, co działo się w krakowskim magistracie. Jestem człowiekiem, któremu bliskie są sprawy dobrego zarządzania miastem, któremu bliskie są sprawy w ogóle Krakowa. Od wielu lat działałem jako przedsiębiorca w prywatnym sektorze. Od wielu lat starałem się interesować właśnie kwestiami społecznymi, kwestiami Krakowa. Dlatego stwierdziłem, że spróbuję swoich sił w roli właśnie kandydata na prezydenta królewskiego miasta Krakowa.
0: To od razu odbiorę panu część potencjalnego elektoratu, jeśli pan pozwoli. Krakowia czy Wisła?
3: Wolałbym zostawić to dla siebie, bo to jest akurat, to jest moja prywatna sprawa. Tutaj
0: Jak to prywatna?
3: No, wiedziałem, że kiedyś dostanę to pytanie, nie myślałem, że to będzie już dzisiaj. Natomiast faktycznie wolałbym zostawić to dla siebie. Wspieram krakowską piłkę nożną bardzo mocno, całym sercem. Wiadomo, że serce bije mocniej po jednej ze stron Błoń, ale nie chcę tutaj ujawniać jeszcze.
0: No dobrze, to nie będziemy panu w ten sposób odbierać części głosów mieszkańców Krakowa, bo tam jest jeszcze jedna drużyna, która zmierzy się z Polonią w barażach. Przepraszam, że tak piłkarsko rozpocząłem. Też tego nie planowałem, tak na dobrą sprawę, że od piłki nożnej. Polonia wygra, prawda?
3: Liczę, że wygra Wieczysta dzisiaj, że ta potyczka skończy się jednak po wygraną Wieczystej. Wybieram się zresztą również na ten mecz dzisiaj.
0: Naprawdę? No dobrze, to my mamy tutaj bardzo blisko do konwiktorskiej. Mamy nadzieję, że będą dwie drużyny z Warszawy w ekstraklasie. No dobrze, no to teraz tak. Jest pan przedsiębiorcą, tak?
3: Tak, jeszcze jestem połączony. Tak.
0: No dobrze, dlaczego pan głosował za odwołaniem prezydenta Krakowa?
3: Głosowałem za odwołaniem prezydenta Krakowa, ponieważ obserwowałem przez kilka lat, jak zarządzany jest Kraków, w jaką stronę fatalną Kraków podąża, z jakimi decyzjami mieliśmy do czynienia, szczególnie przez ostatnie dwa lata, kiedy to spotkaliśmy się z gigantycznym kolesiostwem, z gigantycznym nepotyzmem, zatrudnianiem swoich kolegów partyjnych w spółkach miejskich, zatrudnianiem swoich kolegów partyjnych w różnych instytucjach krakowskich, często ogłaszając konkurs w tych instytucjach ten nominat partyjny nie był w stanie wygrać tego konkursu, a pomimo to zostawał na przykład dyrektorem sanepidu krakowskiego. Patrzyłem na to, w jaki sposób gospodaruje się pieniędzmi krakowskimi przy zatrudnianiu właśnie tych kolesi. Nawet udało mi się uczestniczyć w jednej z interwencji poselskich w krakowskim magistracie, w której to pytaliśmy o jednego konkretnego człowieka, pana Kamila Kociołka, który miał otrzymać z Urzędu Miasta Krakowa 275 tysięcy za doradztwo prawne. No i chcieliśmy zobaczyć, jakież to doradztwo prawne ten człowiek tam wykonywał. Otóż przez 3 godziny tej interwencji poselskiej z posłem Berkowiczem udało nam się otrzymać od wiceprezydenta Sęka jedną opinię prawną. Panie redaktorze, jedną opinię prawną na papierze przez 3 godziny interwencji. Powiedzieli, że doślą więcej, nic już nie dostaliśmy, nic nie dosłaliśmy i tak prawdopodobnie wyglądało sprzeniewierzanie pieniędzy obywateli w Krakowie. Kasa szła na lewo i prawo dla nominatów partyjnych, dla kolesi Aleksandra Miszalskiego. Kolejna sprawa to kwestia walki z kierowcami krakowskimi. Krakowski magistrat ubzdurał sobie od kilku lat, że kierowcy są wrogiem miasta, że trzeba walczyć z kierowcami, że trzeba zwężać ulice, że trzeba podnosić stawki za parkowanie i tym samym w Krakowie płaci się za godzinę parkowania na takim publicznym parkingu przy ulicy prawie nawet 11 zł, jeśli trafi się do tej najwyższej grupy taryfowej, 11 zł za godzinę. Płaci się od poniedziałku do niedzieli, od 9 do 22 za parkowanie, więc to była kolejna kwestia. No i ta strefa czystego transportu, która przelała czarę goryczy, która sprawiła, że obywatele poczuli się obywatelami drugiej kategorii, którym zagrożono, że jeżeli nie będzie ich w pewnym momencie stać na to, żeby sprostać tym wymaganiom, które stawia przed nimi miasto, tym ekologicznym wymaganiom, tej urojonej ekoagendzie, którą starało się w Krakowie implementować, to po prostu nie będą mogli korzystać z tego samochodu, bo są biedniejsi. Zaczęto mówić ludziom, jesteś za biedny, nie możesz do nas wjechać.
0: No dobrze, to jak to by będzie wyglądało, jakby pan został prezydentem?
3: Panie redaktorze, zaczynając od strefy czystego transportu, albo absolutna rezygnacja ze strefy czystego transportu, tylko są przepisy, które mówią, że Kraków już musi mieć tę strefę czystego transportu. Wobec tego, jeżeli ją musi mieć, to ograniczmy ją albo do samej strefy rynku głównego. Niech to będzie ta strefa czystego transportu. Okej, tam nie muszą obywatele wjeżdżać do samego rynku głównego. Albo może do na przykład jednej z ulic przylegającej do rynku. Niech to będzie ta strefa, którą spełnimy te wymagania posiadania tej strefy czystego transportu. Natomiast absolutnie na pozostałym obszarze likwidacja strefy czystego transportu. Kraków ma być Krakowem dla każdego mieszkańca, niezależnie od zasobności portfela.
0: Ile będzie kolejna kosztować rzecz miejsce parkingowe?
3: Właśnie, co do kwestii tych wydatków i finansów. Żebyśmy mogli cokolwiek obiecywać obywatelom, ja nie będę nie wiadomo jakich gruszek na wierzbie obiecywał, bo to jest w tym momencie rola tego prezydenta, który ma zostać prezydentem na 2 lata, powinna w mojej ocenie ograniczyć się przede wszystkim do zrobienia potężnego audytu wydatków miasta. Bo jeżeli
0: audyt kosztuje. Pan już powiedział o jednym prawniku, który kosztował 250 tysięcy. Jak pan zamówi porządny audyt, to wyda pan na to kilka milionów złotych.
3: Panie redaktorze, być może trzeba będzie zrobić jeden krok wstecz, żeby zrobić kolejne 10 do przodu. To tak niestety wygląda. Kraków nie był zadłużany przez 2 lata. Kraków był zadłużany przez ostatnie kilkanaście lat. Prezydent Miszalski był tą wisienką na torcie, która dołożyła się do tego zadłużenia w jakiś istotny sposób. Natomiast również należy sprawdzić, co zostało robione za prezydenta Majchrowskiego. To nie jest tak, że Miszalski przyszedł i nagle to zadłużenie zaczęło rosnąć. No nie, ono również rosło w czasie rządów Majchrowskiego. Dlatego uważam, że powinniśmy zacząć od audytu, gruntownego audytu, zbadania komu, co, ile, za ile, jakie środki były przeznaczane. Trzeba to wszystko sprawdzić i zobaczyć, na czym stoimy.
0: Ale pan jest przedsiębiorcą, prowadził pan firmę, to jeżeli pan wie, że jest pan na minusie, to pierwszą rzeczą, którą pan musi zrobić, to zapewnić jakieś nowe źródła przychodu dla Krakowa, żeby ten deficyt gdzieś zaczął się zmniejszać. Bo co z tego, że pan będzie wiedział, na co wydane są pieniądze, skoro i tak pan nie będzie ich miał?
3: Znaczy, ścieżki są dwie, panie redaktorze, żeby zrównoważyć budżet. Albo ograniczamy wydatki, albo zwiększamy wpływy, prawda? Zwiększyć wpływy może miasto na różne sposoby. Najprostszym w tym momencie sposobem jest ograniczenie wydatków, czyli żeby wiedzieć, jakie wydatki można ograniczyć, to trzeba dokonać tego audytu gruntownego. Trzeba rozliczyć poprzedników. Jeżeli okaże się, że na gruncie tego audytu wyjdzie, że pieniądze były sprzeniewierzane w jakiś kategorycznie drastyczny sposób, absolutnie należy rozliczyć poprzedników. Należy postawić im akty oskarżenia za sytuację, do której doprowadzili w tym momencie Kraków. Zarówno prezydentowi Miszalskiemu, jak i prezydentowi Majchrowskiemu. Tych ludzi należy bezczelnych rozliczyć. Tych ludzi należy rozliczyć za to, w jakiej sytuacji w tym momencie jest Kraków. Dlatego mówię, nie mogę w tym momencie obiecywać nie wiadomo czego, tak jak już padają obietnice z ust innych kandydatów, że trzeba tu zadbać o mieszkania i tak dalej. No nie będę obiecywał, jeżeli nie wiem, na czym konkretnym stoję. Więc najpierw robimy audyt, a potem sprawdzamy, gdzie to wiadro jest dziurawe i je uszczelniamy. Od tego zaczynamy.
0: Jest pan politykiem Konfederacji z tego nurtu wolnościowego. Czy myśli pan o tym, żeby coś sprywatyzować, żeby czegoś pozbawić miasto Kraków?
3: Nie, na ten moment nie myślę o tym, żeby akurat strefy miejskie, samorząd to jest zupełnie inna tkanka społeczna w naszej przestrzeni, to jest zupełnie inna, to jest ta koszula najbliższa ciału, nie widzę tam w tym momencie przestrzeni, żeby cokolwiek prywatyzować w samorządzie, zwłaszcza w Krakowie, który był budowany przez wiele lat przez naszych rodziców, dziadków, pradziadków i w tym momencie jakiekolwiek próby, no nie, wywracania, tu nie chodzi o wywracanie tego do góry nogami, o wywracanie systemu, nie da się prywatyzować pewnych rzeczy, należy przede wszystkim zobaczyć, gdzie te pieniądze były po prostu przepuszczone i od tego zacząć.
0: A co właściwie w Krakowie zostało sprywatyzowane? W Warszawie sieć cieplna na przykład jest sprywatyzowana, energetyka jest sprywatyzowana, nawet był zakus, żeby sprywatyzować wodociągi warszawskie, co na szczęście się nie udało, a w Krakowie, jak to wygląda?
3: W Krakowie jest holding komunalny, który skupia te wszystkie przedsiębiorstwa komunalne, skupia wodociągi, skupia kanalizację i tak dalej. Nie ma w zasadzie w Krakowie takich rozwiązań, które są super prywatne, istnieją rozwiązania w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale i być może nad tym należałoby się skupić, chociażby to jest na razie taki dosyć luźny pomysł w kontekście chociażby planowanego metra, żeby to było wybudowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, żeby prywatny inwestor mógł w tym partycypować, przynajmniej w kosztach budowy, bo słyszymy, że to metro jest potrzebne, słyszymy, że są środki, słyszeliśmy od prezydenta Miszalskiego, po czym wyszedł wiceminister finansów i powiedział, że żadnych środków nie ma, o czym tu w ogóle mowa, więc Kraków nie jest miastem, które bardzo mocno sferę publiczną sprywatyzowało.
0: Bo jeszcze są ceny biletów w Krakowie też nadzwyczajnie drogie, to też jest takie poszukiwanie pieniędzy w kieszeniach mieszkańców Krakowa po to, żeby zrównoważyć, albo przynajmniej starać się zrównoważyć budżet krakowski, ale pana zdaniem jaka inwestycja w Krakowie jest niezbędna? Co tak naprawdę krakowianom i krakowiankom należy się od prezydenta?
3: Tak jak powiedziałem, nie chcę mówić tutaj o inwestycjach, bo inwestycji niezbędnych jest bardzo dużo. Krakowianie mają potężny problem chociażby w tym momencie ze zwolnieniami. Kraków stał się takim centrum tanich usług dla świata. Kraków stał się miejscem, gdzie wielkie korporacje korzystały z dobrodziejstwa Krakowa, z tego, że mieliśmy świetnie wykształconych ludzi, że mieliśmy ludzi, którzy znali języki obce, którzy kształcili się na najlepszych polskich uniwersytetach. Natomiast teraz te korporacje wielkie znalazły swoich naszych tańszych odpowiedników, czy to w Indiach, czy to w Egipcie, w Pakistanie.
0: Czy to w sztucznej inteligencji.
3: Dlatego jeżeli miałbym już mówić o jakiejkolwiek inwestycji, to jest inwestycja w ludzi, to jest inwestycja w przyszłość Krakowa, to jest inwestycja w nowe technologie, to jest postaranie się ściągnąć do Krakowa potężne firmy, które mogą z Krakowa uczynić Dolinę Krzemową, a nie centrum tanich usług dla świata, bo te tanie usługi się kończą w Krakowie, są, nie zatrzymamy już tego procesu, że będą się przenosić do tańszych krajów. Te biurowce, które w Krakowie powstały, zaczynają być puste, ponieważ, że tak powiem kolokwialnie, dojeżdża je ten zielony ład, który wprowadził duże ceny za energię, duże ceny za ogrzewanie, więc to się wszystko przestało w Krakowie po prostu opłacać. Biurowce pustoszeją. Należy te biurowce być może zagospodarować właśnie na jakieś centra badawczo-rozwojowe, na sztuczną inteligencję, na robotykę, automatykę. W tym kierunku chciałbym poprowadzić Kraków.
0: Zadałem panu pytanie, Wisła czy Krakowia, to zamienię to pytanie na pytanie polityczne. Karol Nawrocki czy Donald Tusk?
3: Nie, no to w ogóle tu z czystym sercem Karol Nawrocki oczywiście.
0: To jest odpowiedź. No dobrze, dzisiaj zaczyna pan oficjalnie swoją kampanię. Dzisiaj czy jutro?
3: Jutro.
0: Jutro. Mhm. Na rynku.
3: Na rynku w Krakowie,
0: pod pomnikiem Mickiewicza.
3: Tak, pod tak zwanym Adasiem mówimy w Krakowie, będzie Sławomir Mentzen, będzie Krzysztof Bosak, będą liderzy Konfederacji, będą przemówienia i będzie oficjalnie ogłoszona kandydatura kandydata Konfederacji na urząd prezydenta stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
0: Już ma pan przygotowane przemówienia?
3: Mam. Ale może jeszcze je zmodyfikuję dzisiaj.
0: Ale jest pan spontanicznie. A Donald Trump panu się podoba, czy nie? W sensie nie. No.
3: Dzisiejszej perspektywy przyznam szczerze, trochę zawiodłem się na Donaldzie Trumpie, bo wspierałem jego kandydaturę jako kandydata na prezydenta, natomiast troszeczkę poczułem zawód, trochę stara się naprawić być może swój wizerunek, chociażby tymi 5000 żołnierzy dla Polski, natomiast poczułem zawód, że nie dał mi się poznać po tym, jak został prezydentem, jako taki stabilny dowódca, stabilny przywódca wielkiego kraju, jakim są Stany Zjednoczone. Ta cała wojna z Iranem w mojej ocenie bardzo niepotrzebna i przy tym te komunikaty, te słowa o tym, że porównywanie siebie do Boga, no nie, to akurat tego nie jestem w stanie kupić.
0: A chciałby pan, żeby stolica europejska była w Krakowie? Przeniesiona z Brukseli?
3: Mamy taką piosenkę na nie przenoście nam stolicy do Krakowa, tym bardziej już z Brukseli. Nie chciałbym tych brukselskich zwyczajów, brukselskich ludzi, którzy tam... Bo Bruksela jest w tym momencie dosyć brudnym miastem. Bruksela w tym momencie ma problem nawet ze śmiećmi. Poza tym nie chciałbym tego, co tam się dzieje, tej kultury implementowanej nam tam z krajów afrykańskich. Absolutnie nie chcę tego w Krakowie.
0: Jakby zostanie... Jeśli zostanie pan prezydentem i wejdzie pan do gabinetu prezydenta, to jaki portret powiesi pan na ścianie?
3: Bardzo dobre pytanie, ale jeszcze o tym nie myślałem, przepraszam.
0: Ale to jest tak spontanicznie.
3: Spontanicznie? No, muszę pomyśleć, przepraszam. Nie strzelę teraz nic.
0: No dobrze. To mam nadzieję, że to Polonia Warszawa będzie strzelać dzisiaj w Krakowie.
3: Ja mam nadzieję, że wieczysta Kraków.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Bartosz Bochenczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina... Wszystkiego dobrego panu życzę.
3: Dziękuję.
0: Jest godzina 8:31. No i tak rozpoczęliśmy opowieść o kampanii wyborczej w Krakowie, bo oczywiście będziemy z rozmaitymi kandydatami rozmawiali, a mamy taką piosenkę, taka piosenka o słońcu. Po francusku będzie zaśpiewana, bo słoneczne dni przed nami są i przed nami też będzie za chwilę rozmowa, kolejna rozmowa wideo, ale bardzo elegancki dżentelmen po tej piosence państwu powie dzień dobry.
2: Nocne powtórki w net.
4: Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz o tej godzinie 8.36 gościem jest dr Artur Bartoszewicz. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko, dziękuję za zaproszenie.
1: Pewno pan od dawna ogląda rozmaite żółte strony w gazetach. To są strony, które dotyczą prawa. Jeżeli człowiek zacznie przyglądać się temu wszystkiemu, co na tych żółtych stronach się dzieje, to dojdzie do wniosku, że ta pętla prawno-podatkowa zaciska się coraz bardziej na właściwie na każdym obywatelu. I system kontroli, i system podatków, i to niezrozumienie dla tego systemu, bo często te artykuły są tylko i wyłącznie napisane dla wtajemniczonych. Jak długo możemy to wytrzymać, panie doktorze?
2: Rektorze, tak długo, dopóki poszczególne branże i osoby oczywiście fizyczne, gospodarstwa domowe są w stanie de facto połączyć tak zwany koniec z końcem. Dlatego, że ja mówiąc o tym, odnoszę się do kilku swoich wizyt ostatnio na konferencjach poszczególnych branż w Polsce, poszczególnych sektorów. Wczoraj też byłem na branży telekomunikacyjnej i wszystkie branże podkreślają tylko jedno. Znaczy przeregulowanie ilość prawa tworzonego, które doprowadza de facto do sparaliżowania możliwości działania w biznesie. To samo zresztą jest w takim życiu codziennym. My nie jesteśmy w stanie opanować i przyswoić skali zmian prawa, które jest implementowane w Polsce. I co jest najdziwniejsze, to znaczy na tych wszystkich wydarzeniach pojawiają się politycy, parlamentarzyści, senatorowie, posłowie i oczywiście rozkładają ręce i mówią, że tak musi być. Tak musi być, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, bo implementujemy prawo europejskie, a tam jest inflacja prawa i rozwiązań, które są cały czas przedstawiane poszczególnym państwom członkowskim do implementacji, jak nie dyrektywy, to rozporządzenia, a potem nasi doprowadzają do takiego przełożenia prawa, które powoduje, że rozporządzenie, które normalnie objawiło się by ustawą w państwie na poziomie 10-15 stron maksymalnie, w Polsce sięga 150, a nawet 200-300 stron, bo tego typu ustawy w Polsce są budowane. Znaczy amok tworzenia prawa, uznawania, że każdy obywatel, każdy przedsiębiorca jest z definicji zagrożeniem dla państwa, więc trzeba go maksymalnie uregulować i urzędnicy doskonale wiedzą, jak ma funkcjonować gospodarka, jak ma funkcjonować każdy z nas i w każdy aspekt naszego życia. To jest mechanizm totalnej inwigilacji, zresztą KSeF jest tego przykładem, rozwiązanie, które niszczy gospodarkę i takich szereg rozwiązań niszczących gospodarkę na żółtych stronach znajdziemy.
1: Bo za każdym razem jest przedstawiane, że to jest dla ułatwienia tobie życia, a tak naprawdę jest że to jest zwiększany system kontroli. Ja patrzę na przykład spóźnione zgłoszenie darowizny. Czym to grozi? Ojciec podarował swojemu dziecku jakąś sumę pieniędzy. Dziecko nie zgłosiło tego do Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym Urząd Skarbowy wszczął postępowanie i trzeba zapłacić 20% podatku od darowizny od ojca do syna. Takie rzeczy się dzieją i my nie do końca sobie zdajemy sprawę, że właściwie każdego dnia kolejne 10 centymetrów naszej podłogi jest zabierane. Mówimy, 10 centymetrów to jest w porządku. Niech sobie będzie 10 centymetrów, ale w którymś momencie okaże się, że nawet my nie mamy swoich 10 centymetrów.
2: Panie rektorze, ale proste rozwiązanie dla naszych wspaniałych polityków i urzędników. Przecież każda ustawa mogłaby być jednostronniczowa. Polak, który zrobi coś, czego urzędnik sobie nie życzy, jest wyprowadzany na plac i rozstrzeliwany. Nawet w małej miejscowości można przygotować tego typu przestrzenie.
1: Oczywiście, znaczy, mówi pan przenośnie, bo my nie chcemy nikogo...
2: Ja mówię całkowicie sarkastycznie. Ja mówię tylko o tym, szuka się sposobu na to, żeby każda aktywność łączyła się z karą. To znaczy u nas nie tworzy się zaufania z obywatelem, nie tworzy się zaufania z przedsiębiorcą, nie zakłada się że nawet jeżeli popełniony został błąd, to on jest błędem, tak jak w życiu, ale z góry się zakłada złą intencję, więc jeżeli ojciec synowi przeleje pieniądze, to znaczy na pewno dokonują prania brudnych pieniędzy i działają świadomie przeciwko państwu polskiemu.
1: Nawet w tym wypadku nie chodzi o pranie pieniędzy, tylko po prostu, że nie zostało to zgłoszone, a ponieważ mamy wiele tematów i mało czasu, to jeszcze jedno, listy samokontroli nadal nie ma, bo tu chodzi z kolei o to, że pracodawcy z niecierpliwością czekają na ostateczną wersję listy samokontroli, która ma im ułatwić sprawdzenie, czy zawierane przez nich umowy nie noszą cech umowy o pracę. To kolejna rzecz, która spada na pracodawców. Kolejne po prostu absurdalne rozwiązania, które mamy.
2: Zamiast, panie redaktorze, uelastyczniać, zamiast powodować, że staje się łatwiej, urzędnik z góry albo polityk z góry wie, w jaki sposób nas uszczęśliwić. Więc teraz będzie się nas uszczęśliwiać umowami o pracę, bo wszelkie elastyczne formy zatrudnienia, które są bardzo użyteczne, ja tylko przestrzegam nasze wspaniałe władze, że elastyczne formy zatrudnienia są niezbędne wtedy, kiedy gospodarka jest w kryzysie, a my jesteśmy na granicy wchodzenia w kryzys. Czy okaże się za chwilę, że dobiją nas i przedsiębiorstwa zaczną upadać ze względu na to, że został stworzony system, który zmusi przedsiębiorcę do zawierania umów o pracę, na których przedsiębiorcę nie będzie stać, więc on nie założy swojej działalności, on zwolni pracownika, on doprowadzi, przedsiębiorcy doprowadzą
1: za chwilę do pracy. A jeszcze po drodze zapłaci taką karę, na którą go nie będzie stać. To tylko panu pokazuję, tu jest raport na temat konkurencyjność czy transformacja PTG, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, taki raport zrobiło, 300 zł za megawattogodzinę, taka powinna być cena prądu. Pan stworzył raport dla Solidarności na temat ETS-u, na temat zielonej transformacji. Myśli pan, że się doczekamy tego momentu, w którym będziemy płacić 300 zł za megawattogodzinę, czy nie doczekamy się tego momentu?
2: Panie rektorze, nikt w Polsce nie czyta raportów eksperckich. Ja swój raport przygotowałem razem z 13 innymi ekspertami już de facto 3 lata temu. Panie rektorze, dzisiaj na nowo odkrywane jest wszystko. Dzisiaj na nowo wyważane są drzwi. Dzisiaj na nowo, pomimo tego, że było przygotowane pytanie referendalne, to na nowo ci, którzy wstali rano i nagle zostali oświeceni, że taki problem jest, zaczynają szukać rozwiązania. Nikt nie czyta raportów eksperckich, nikt nie słucha w Polsce ekspertów. Jeszcze raz powtarzam, wstaje się rano i stwierdza się, kto pierwszy wstaje, ten rządzi.
1: I odkrywa się na nowo Amerykę, to może jest dobra metoda, bo to jest lepsze samopoczucie ma człowiek z myślą o tym, że jest Krzysztofem Kolumbem.
2: Nie, ja to wszystko rozumiem. To znaczy, każdy u nas chce być pierwszy, każdy chce być tym, który zbawi i wjedzie na białym koniu. Tylko w normalnej gospodarce, w normalnym społeczeństwie jest tak, jak pan redaktor pokazuje. Jest raport przygotowany przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze, czyli grupę przedsiębiorców, ekspertów, którzy na co dzień zajmują się aktywnością gospodarczą. Dają rozwiązanie. To trzeba stworzyć teraz szybki proces legislacyjny, wytwarzający przełożenie tego rozwiązania na konkretne rozwiązanie prawne i wdrożyć to. I nie szukać jakichś dziwnych rozwiązań ideologicznych, na czym cała nasza administracja i cała władza funkcjonuje, tylko słuchać tych, którzy swoimi pieniędzmi i siebie narażają w decyzjach własnych, codziennych i szukają rozwiązań. Przedsiębiorcy są najbardziej innowacyjną grupą społeczną. Na pewno innowacyjną nie jest ani administracja, ani politycy, ani Sejm, ani Senat nie mają nic wspólnego z innowacyjnością. Potrafią tylko i wyłącznie przetwarzać rozwiązania, które gdzieś tam ideologicznie zostały
1: Dobrze, ale to trochę dziegciu, ale pan chciał zostać politykiem, pan chciał zostać prezydentem, czyli straciłby pan innowacyjność wtedy, kiedy pan by został prezydentem,
2: czy nie? Nie, panie aktorze, nie. Ja wszedłem, wracając do tego tematu wyborczego, ja szedłem tylko i wyłącznie z założeniem właśnie reprezentacji biznesu. Czyli biznes i pomysły biznesowe muszą być w gospodarce implementowane, musi władza skonstruowana być w taki sposób, żeby przedsiębiorcy współuczestniczyli w tworzeniu decyzji. I tylko z tą ideą szedłem. Niczym innym. Ja zakładałem i zakładam, że prezydent, głowa państwa powinna doprowadzać do tego, żeby takie pomysły, jak na przykład dzisiaj Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, zostały przełożone. PTG przełoży.

0: Jedno, krótka odpowiedź. Zonda krypto w aferze. Coś nowego się zdarzyło, czy nie? Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Panie rektorze, ja uważam, że my tworzymy afery bez realnego sprawdzenia, co się wydarzyło. My doprowadzamy bardzo często przedsiębiorców do upadłości, do likwidacji i to robią politycy, wprowadzając dane tematy i dane zagadnienia do gry politycznej. Niestety dzisiaj giełdy kryptowalutowe płacą za to, że politycy tworzyli politykę na nieznanych dla nich obszarze, czyli nowych technologiach, nowym pieniądzu, nowym wymiarze finansowania gospodarki. Cały świat to uporządkuje, a my zostaniemy jak ślepi i głusi, bo afera spowodowała, że teraz nikt przez najbliższe 20 lat w Polsce nie dotknie tematu kryptowalutowego. To jest nieszczęście to, co się stało, bo politycy zagrali na przyszłości rozwoju technologicznego Rzeczpospolitej i poniesiemy za to konsekwencje.
0: Powiedział dr Artur Bartoszewicz w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, panie Wsiński.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Lublin 101 i

0: Nocne powtórki wnet.
1: Za chwilę połączymy się z Szanghajem. Tam jest Andrzej Zawadzki-Liang. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Chinach, w jaki sposób Chińczycy uprawiają swoją dyplomację, bo to będzie jeden z tematów rozmowy, ale też innowacje technologiczne to będzie temat numer dwa. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczę. I już widzę. Nadzieje się spełniają błyskawicznie. To jest po prostu magia radia. Andrzej Zawadzki-Liang wyciągnął, nie wiem dlaczego, słuchawki z uszu, po to, żeby nie słyszeć tego, co się mówi w radiu, czy po to, żeby słyszeć, ale się uśmiecha, zadowolony. Gdybym miał gorszy wzrok, to bym pomyślał, że za panem jest choinka i szykuje się pan do świąt już Bożego Narodzenia, ale to nie jest choinka, tylko to jest jakiś rodzaj palemki, którą za panem widzę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. To, co pan widzi, to są moje różne eksperymenty ogrodnicze w domu, wprawdzie w domu, ale eksperymenty ogrodnicze, dlatego że postanowiłem spróbować z taką paprotę. To są liście paproci z strefy zwrotnikowej blisko Wietnamu, to Inan, z prowincji Inan. No, zobaczymy, czy przetrwają, no, ale to takie mam. Plus przyznam się dla państwa, że mam też i różne inne eksperymenty. Próbowałem nawet i takie elementy polskie, czyli z mojej lat młodości, czyli próbowałem bez zasadzić. Jak również wierzbę płaczącą, ale to eksperymenty się oczywiście nie udały.
1: Nie. Bez na chińskiej ziemi nie chce rosnąć?
2: Jest, rośnie, tylko że nie chce u mnie w domu.
1: W domu? No to trzeba mieć.
2: Tak, gdybym miał jeszcze. No, może w przyszłości będę miał jakiś domek, jako jest kawałkiem ogrodu, no to wtedy na pewno się uda.
1: I wtedy.
2: Bo jest. Ja to wszystko, sadzonki kupuję w internecie. Ja to wszystko kupuję, że tak powiem.
1: I zaśpiewa pan wtedy parafrazę piosenki. Mój jest ten kawałek ogrodu. Dobrze, jaki kawałek ogrodu chcą Chińczycy w tej chwili na świecie? Co robi dyplomacja chińska?
2: Tak, to jest w ogóle interesujący temat i celowo chcę państwu to wrzucić w dniu dzisiejszym, dlatego że nie powiem, że się rozkręca, bo się dawno rozkręciła dyplomacja chińska, tylko że to, co robi, to wyraźnie robi to, które użyłem takiego hasła, na wyrost, może zbyt ostrego, a mianowicie, że Chiny zarządzają światem, a Trump zarządza wojną. Może po prostu jest pustka. Dyplomacja, ofensywa dyplomatyczna jest bardzo silna, bo zaraz po Trumpie, Putinie przyleciał premier Pakistanu Sharif. Nie bez przyczyny, bo wiadomo, że prowadzą w imieniu Chin z Iranem i Stanami Zjednoczonymi te negocjacje w sprawie tej wojny. No i nie mówiąc o tym, że Pakistan i Chiny mają ten ekonomiczny korytarz wartości 60 miliardów do zainwestowania przez Chiny, już 25 jest, który od granicy chińskiej aż to właśnie do cieśniny Ormus i do cieśniny Omańskiej. Także tu jest, to jest bardzo strategiczne partnerstwo. To jest partnerstwo Chin z Pakistanem jest znacznie silniejsze niż w kwestiach Iranu. Geograficznie, lokalizacja, dwa, to jest oczywiście inwestycje, które są znacznie większe. No, ale teraz mamy też i prezydenta Serbii. Tutaj raczej ta taka wizyta była grzecznościowa. Minister Wang Yi, spraw zagranicznych, w tym czasie poleciał do ONZ-u na Radę Bezpieczeństwa. W maju Chiny przewodniczą. I tutaj jest dość silne zjawisko, a mianowicie w ciągu ostatnich dwóch dni spotkał się z 14 ministrami spraw zagranicznych z różnych państw. Oczywiście spotkał się nie bez kozery, nie bez przyczyny, bo oczywiście z ministrem spraw zagranicznych Kuby również, spotkał się również z wieloma innymi. Już tutaj, żeby nie przedłużać czasu, wyliczeniem ich wszystkich. Ale niewątpliwie jest też kwestia taka, że ONZ stoi przed kwestią wyboru nowego sekretarza generalnego. Więc z każdym, z kimkolwiek Chiny rozmawiają, na pewno i to jest. Chociaż najbardziej zastanawiającym faktem jest to dla mnie. Jeszcze dwa punkty, jeśli chodzi o dyplomację. Po pierwsze, że od czasów wizyty Putina, zarówno z premierem Pakistanu, to mnie zastanowiło, i z prezydentem Serbii, Chiny również podpisały tak zwane wspólne deklaracje i wspólne oświadczenie. Zastanawiam się, dlaczego, czyżby to nowa moda w chińskiej dyplomacji jest taka została, bo do tej pory, no to rozumiem, że z Putinem, no to takie rzeczy podpisywają tylko, że tak powiem, samą, nie obrażając tych krajów, na przykład samą czołówką. Tymczasem podpisują to i z innymi. Dla mnie jednym, oczywiście w tych deklaracjach są bardzo konkretne rzeczy dotyczące chińskich inwestycji, zaangażowania i tak dalej, ale ja sądzę, że na razie, może znajdę inne uzasadnienie, jest takie, że wszyscy ci przywódcy podpisują to, a tam jest jeden ważny punkt dla Chin. Ta czerwona linia, Tajwan. Jest zawsze o Tajwanie, jest zawsze, że Chiny są jedne, że dany kraj jest przeciwny niepodległości Tajwanu. Jest cały szeroki punkt na ten temat. Więc na razie to takie uzasadnienie znalazłem, że Chiny zbierają, że tak powiem, no, deklaracje, podpisy przywódców, bo to już jest na papierze, dotyczące właśnie tej zasadniczej sprawy, bo Tajwan dla Chin jest sprawą numer jeden, że tak podkreślę. Także więc tu jest. No, zapowiedź jest, że prezydent Xi ma być w Korei Północnej, co oczywiście też jest, będzie ciekawą wizytą. No i sam właśnie minister spraw zagranicznych Wang Yi ma być w Kanadzie. W Kanadzie, właśnie po tej pobycie w Nowym Jorku w ONZ-cie, ma być w Kanadzie. I jak to chiński MSZ stwierdził, w Kanadzie będzie rozmawiał oczywiście ze swoim odpowiednikiem na temat nowego typu partnerstwa strategicznego. Kanada już, że tak powiem, za Trumpa się lekko zbliża do Chin, a co dopiero będzie później. To już będzie rzeczywiście rzecz, którą no warto i będę na pewno dla Państwa też obserwował, co się stanie. W każdym razie wyraźnie te globalne karty Chiny chcą trzymać przy sobie. I to wcale nie znaczy, że oczywiście odpuszczają Stany Zjednoczone. Ale Stany Zjednoczone, daleka jeszcze droga do jakiejkolwiek tutaj, że tak powiem, stabilizacji ich powiązań wzajemnych.
1: Użył pan terminu bez kozery, a wie pan, skąd pochodzi ten termin? Sprawdziłem. Bez kozery.
2: Bez kozery?
1: Tak.
2: O, stare czasy, dziennik telewizyjny.
1: Nie, tam dziennik telewizyjny. Nie, pochodzi z dawnych gier karcianych, gdzie kozera oznaczała kartę atutową. Tak po prostu, nasi przodkowie...
2: Dziękuję bardzo, zawsze się trzeba uczyć. Szczególnie w Radiu Wnet, globalnym radiu.
1: To prawda, jak sobie pomyślimy, że dzisiaj był i Waszyngton, a teraz jest Szanghaj, a po drodze byliśmy na granicy armeńsko-irańskiej, no to jest radio, które opisuje świat, bo to wszystko jest po drodze. I bez tej wiedzy oczywiście byłoby nam smutno, gdybyśmy tej wiedzy nie mieli, a teraz wiedza na temat technologicznych osiągnięć Chin i Huawei.
2: Tak, to, co się stało w tym tygodniu, jest rzeczywiście, na pewno będzie przedmiotem wielu komentarzy zachodnich, szczególnie i ekspertów od technologii. Bo to, co na konferencji, zresztą w Szanghaju, ogłosiła pani He Ting-po, przewodnicząca Komitetu Naukowego Huawei, i jednocześnie ona jest prezesem, jest dyrektorem działu półprzewodników. Otóż ona ogłosiła na tym forum, zresztą międzynarodowym, poświęconym układom scalonym i systemom z tym związanym, że Huawei wprowadza nową zasadę produkcji, tworzenia półprzewodników, nazwaną prawem skalowania Tau. Na czym to polega? Ja oczywiście postaram się Państwu tak po chłopsku, przepraszam z góry, ale po prostu no, na sprawach technologicznych to ja naprawdę nie jestem tutaj ekspertem.
1: To po chłopsku.
2: Tak po chłopsku. Mianowicie cała rzecz polega, że Huawei postanowił wykorzystać, będąc odciętym sankcjami od 2020 roku od wszystkich rozwiązań amerykańskich i światowych, postanowił przejść do architektury, jak to określili, logic folding, że polegającej najprościej na tym, że na jednej płytce będą, na jednej warstwie będą dwie drukowane warstwy. I także to zwiększa oczywiście gęstość tranzystorów na tym samym obszarze, ale też zwiększać ma efektywność. Tutaj Huawei mocno zapowiada, że on już tą technologię próbuje, bo rzecz polega na tym, żeby to nie, bo do tej pory same właśnie układy scalone polegały na tym, że one się, że zmniejszało się właśnie na ich wielkość na płytce. Tym bardziej do tego właśnie jednego, do dwóch nanometrów, dwóch, jednego, w ogóle tutaj co zawsze mówimy, pięciu, siedmiu. No Huawei nie zagęszcza je na właśnie na jednej płytce.
1: Będzie gęsto i będzie szybko.
2: I będzie szybko.
1: Mało i będzie tego, tanio.
2: Zapowiedział, że jego już ten procesor, który Kirin własny stworzył w 2023 roku i w telefonie Mat 60, 7 nano, już 7 nano. A teraz twierdzą, że dzięki zastosowaniu tej technologii ich półprzewodniki typu 14 nano i 7 nano mają. Ona powiedziała, że mają już taką samą wydajność, jak te, które są 5 nano czy 3 nano.
1: No i takie, i takie są chłopskie rozważania w Szanghaju. 9 nano, 14 nano, 7 nano i
2: ale
1: wszystko jasne.
2: Ale jest jedna ważna informacja jeszcze, przepraszam. Jest jedna ważna informacja. Mianowicie podała, że w 2030 roku Huawei wyprodukuje, że do 2030 roku wyprodukuje układ scalony o rozmiarach 1,4 nano, czego nie robi nawet ten tajwański TSMC, nie robi nikt w tej chwili. A w tej architekturze nowej już jesienią tego roku ma się pojawić kolejny smartfon MT90. Zresztą kończąc już naprawdę, Huawei ma już też własny system operacyjny, czyli już system operacyjny nie jest uzależniony całkowicie od systemów Windowsa czy od innych zachodnich rozwiązań.
1: TikTok.
2: Także to jest rewolucja.
1: Tak, o tej rewolucji postaramy się ją zrozumieć, jeśli pan pozwoli. A tutaj jest Rzeczpospolita, pierwsza strona panu pokazuje. TikTok zmieni zakupy. Do Polski wchodzi TikTok Shop z bezpośrednimi zakupami podczas oglądania filmów i transmisji na żywo. To rewolucja na rynku, który już podbijają chińskie platformy takie jak Temu i AliExpress. To też z kolei dzisiejsza Rzeczpospolita. Proszę bardzo, Jakub Duszak wprawdzie czeka, ale wie pan, co odkryłem? Że mam alergię na Jakuba Duszaka. Jak wszedł do studia, natychmiast chciałem kichnąć, tak?
2: Panie redaktorze, bo jest jedna rzecz, że tego typu rozwiązania jak TikTok wprowadza do Polski, on już to dawno ćwiczy w Chinach, czyli Douyin, to jest ta macierzysta aplikacja TikToka. I w zasadzie wszyscy w tej chwili, tak, kiedyś to Alibaba przewodziła, właśnie przewodziło tam Pinduoduo, czy tam GD, inni, taka czołówka. W tej chwili wszyscy sprzedają online. Wszyscy właśnie, nawet TikTok, nawet ci, co w Chinach jest, Honshu, tam inni, którzy właśnie zaczęli od krótkich filmów, czy jakichś właśnie takich tego typu rzeczy. W tej chwili to już jest jakaś, nie wiem, choroba
1: cywilizacyjna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju.
0: Nocne powtórki w net.
3: Kraków 95.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Casino.
2: Dokładnie gdzie się znajdujemy, to zaraz powiedzą nasi goście, pan Piotr Czyż, dyrektor Aeroklubu Warszawskiego, i pan Michał Krzemiński, prezes zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Dzień dobry panom.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
4: Również witam wszystkich.
2: Gdzie się znajdujemy, jakby państwo mogli, panowie mogli powiedzieć, dokładnie gdzie się znajdujemy, opisać to miejsce, w którym teraz stoimy?
3: Jesteśmy na warszawskim Bemowie, na lotnisku Babice, i dokładnie znajdujemy się wewnątrz hangaru samolotowego Aeroklubu Warszawskiego.
2: Rozmawiamy, zapowiedziałam, bo o Aeroklubie jeszcze będziemy mówili, ale rozmawiamy o tym, co się w zasadzie wydarzyło tydzień temu, dwa tygodnie temu to było. Państwo ruszyli w rajd. Nie wiedziałam w ogóle, że można mówić o rajdzie samolotowym, a okazuje się, że tak, w związku z rocznicą bitwy o Monte Cassino. Co to była za inicjatywa? Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało.
4: Tak, dokładnie 13 maja wyruszyliśmy na taką eskapadę w kilka samolotów, dokładnie 7, celem dotarcia na 18 maja i uczestnictwo w organizowanych tam w imprezie upamiętniającej zwycięstwo, 82. rocznicę zwycięstwa bitwy pod Monte Cassino. Wybraliśmy się tam, planowaliśmy właściwie wybrać się tam już 2 lata temu, dokładnie w 80. okrągłą rocznicę. Niestety z powodów rodzinnych u niektórych naszych członków, którzy planowali polecieć, no, skomplikowały się sprawy i odłożyliśmy ten wylot. W zeszłym roku była rocznica okrągła zakończenia II wojny światowej i mieliśmy wylot do Wielkiej Brytanii śladami wszystkich polskich pilotów, którzy walczyli w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii, to znaczy walczyli w szeregach armii brytyjskiej i całą Europę zdobywali. Natomiast ten rok zdecydowaliśmy, żeby odłożony rajd wreszcie wykonać. Cel nasz był taki, żeby odwiedzić nie tylko Monte Cassino, ale również Brindisi, skąd odbywały się loty dostarczające zaopatrzenie dla walczącej Warszawy podczas powstania i też inne miejsca w Polsce. Naszym celem było oczywiście złożenie wieńca, a właściwie biało-czerwonej szachownicy z pamiątkowym napisem od naszego aeroklubu. I to był cel po to, żeby pokazać, połączyć nasze pasje, które dzisiaj tutaj staramy się realizować w Aeroklubie Warszawskim, z historią, która wiązała się między innymi właśnie z lotnikami, którzy w czasie II wojny światowej brali udział w walkach, i dzięki nim dzisiaj możemy w wolnej Europie, w wolnym kraju nasze hobby w tej chwili realizować.
2: Jak wyglądała ta wyprawa? Czy to jest dużo czasu przygotowanie takiej wyprawy? Kilka państw, kilka lotnisk. Jak do tego się państwo przygotowywali?
4: To w tej, może ja jeszcze dodam. Początkowo, to znaczy każdy rajd dalszy, czyli zdecydowanie dalej od kraju, wiąże się z tym, że trzeba nawiązać łączność z różnymi lotniskami po drodze po to, żeby ustalić możliwość zatankowania samolotu. Przede wszystkim możliwość wylądowania, ale później zatankowania. W przypadku, jeśli na taką wyprawę wybiera się większa liczba samolotów, trzeba też ustalić, czy będzie miejsce na przykład do zaparkowania samolotów, jeżeli zostajemy tam na noc, więc to są miesiące przygotowań. może nie dłużej niż parę miesięcy, ale jednak tak, a następnie przed planowaną datą wylotu trzeba wszystkie informacje jeszcze raz zweryfikować, ponieważ to się mogło w międzyczasie zmienić. Pierwszy ta próba naszego rajdu 2 lata temu w 2024 roku, to pamiętam, że kilka ładnych miesięcy spędziliśmy po to, żeby ustalić właśnie możliwość dotarcia na południu Włoch, na przykład próba wylądowania w Brindisi, czy też gdzieś w okolicach Monte Cassino, gdzie w tej chwili jest lotnisko, ale pamiętając oczywiście tamte lata w II wojnie światowej, niestety jest ono zamknięte. W tej chwili wykonywane są operacje wyłącznie dronów i w związku z tym musieliśmy szukać, planować, gdzie możemy wylądować, żebyśmy mieli jak najłatwiejszy dostęp i dojechać na miejsce na uroczystości związane z 82. rocznicą bitwy pod Monte Cassino.
2: Gdzie panowie wylądowali?
3: Wylądowaliśmy na wielu lotniskach. Tych lotnisk było ponad chyba 15 w trakcie tego rajdu. Ja jeszcze tylko dodam trochę w kontrze do tego, o czym powiedział nasz prezes, że faktycznie to samo zaplanowanie rajdu wymagało pewnego wysiłku organizacyjnego, natomiast dzisiaj latanie jest dużo prostsze niż było jeszcze 10-15 lat temu. Mamy po pierwsze środki elektroniczne, w których mamy już wszystkie mapy regionów, przez które przelatujemy. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś organizacja takiego rajdu polegała na tym, żeby zgromadzić te mapy. Mapy wydawane są przez każdy kraj oddzielnie. Trzeba było je zakupić, zamówić. Ktoś musiał je przysłać. Dzisiaj już to mamy na przysłowiowym telefonie lub tablecie. Po drugie, latamy w Schengen. Więc samo to powoduje to, że nie musimy się z każdym krajem odprawiać, jeśli chodzi o lądowania i przeloty. Co prawda na trasie naszego rajdu były kraje poza Schengen i powodowało to potrzebę odprawienia się na wylocie i odprawienia się też w tym kraju poza Schengen, ale sama ta wolność i brak tych faktycznych granic dużo ułatwia w tym sposobie naszego podróżowania rajdowego i w lataniu. Także wymaga, tak podsumowując, wymaga to pewnego wysiłku, żeby taki rajd zaplanować, natomiast nie jest to tak trudne, jakby się mogło wydawać. Czasem nawet mi się wydaje, że latanie samolotem do innych krajów czy na inne kontynenty jest łatwiejsze niż poruszanie się samochodem. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, tankujemy samolot, odpalamy silnik i lecimy, bo jest z tym lataniem związana pewna wolność podróżowania i też wolność nieba. Też są konwencje, które regulują to, w jaki sposób można się w tym ruchu, w tej żegludze, ludze wiecznej poruszać.
2: To ja jeszcze zapytam, wracając jeszcze do rajdu, jakie były najpiękniejsze widoki, które panowie z okna samolotu widzieli, co państwa najbardziej jakoś się poruszyło, albo jaki widok panom zapadł najbardziej w pamięć?
4: Znaczy, oczywiście droga do Włoch wiedzie na przykład przez Chorwację, także większość pewnie słuchaczy dobrze orientuje się, jak cudowne widoki są wybrzeże, jakie piękne jest chorwackie, a tym bardziej z powietrza. Kolejnym miejscem, które warte jest też odwiedzenia, jest południowe wybrzeże Włoch, czy też stamtąd, jak wracaliśmy w kierunku Rzymu, to przelatywaliśmy przez wyspę Capri, w okolicach Neapolu też niesamowite widoki, więc to był, pogoda nam naprawdę dopisała przez cały właściwie rajd, przez te całe prawie 2 tygodnie mieliśmy niemalże dzień w dzień słoneczną, piękną pogodę, więc ona jak gdyby jeszcze dodawała uroku tym wszystkim widokom po drodze.
2: Którym samolotem z tych tu stojących panowie lecieli?
3: Lecieliśmy między innymi tą Cessną 182. Jeśli chodzi właśnie o typy samolotów, to zwykle na takie dalsze, w dalsze rejony poruszamy się samolotami czteromiejscowymi, zwykle Cessny 182, Cessny 172. Zdarzają się także Teknamy dwusilnikowe. No, chodzi po prostu o zasięg tych samolotów, ale też i wygodę podróżowania. Zwykle te trochę większe samoloty też są szybsze, a no, przy tych już znacznych odległościach ta wygoda i zasięg no, ma znaczenie. Ja jeszcze wrócę do tego ciekawego momentu na trasie. No, to był rajd Monte Cassino i myślę, że każdego z nas to, co poruszyło, to przelot nad klasztorem i tak naprawdę no, każdy z nas tak po pierwsze słyszał o tej bitwie, po drugie niektórzy z nas czytali i wspomnienia tych osób, które tam walczyły i Melchiora Wańkowicza, ale jednak możliwość zobaczenia tego jakby z góry, ukształtowania tego klasztoru, wyobrażenia sobie, jak to wyglądało wcześniej. No, znane są i relacje, i filmy, i zdjęcia, gdzie to całe wzgórze było poryte pociskami, zniszczone. Dzisiaj wiadomo, że no, minęło już ponad 80 lat, to wzgórze jest porośnięte lasem, zupełnie to inaczej wygląda. Dla mnie to był taki no, moment wzruszający, zobaczenia tego, wyobrażenia sobie, ile osób walczyło, zginęło, zostało rannych, ale w końcu no, też udało się ten klasztor zdobyć. Przed samym jakby odwiedzeniem Monte Cassino też na jednym, nie mogliśmy wylądować w tym rejonie bezpośrednim Monte Cassino, więc lądowaliśmy na innym prywatnym lotnisku i to było takie małe lotnisko, można powiedzieć tak, prywatne, pas trawiasty, nieduży obiekt, ale przed samym startem zobaczyłem taką łąkę porośniętą czerwonymi makami. Zupełnie jak w tamtych czasach, jak w tamtym maju. Rzeczywiście te czerwone maki na Monte Cassino i w rejonie widać, no i na samej tej górze klasztornej.
4: Ja jeszcze może dodam, że rzeczywiście dzień przed uroczystościami oficjalnymi, kiedy przelatywaliśmy nad klasztorem, tam jest wyznaczona taka niewielka strefa, w której nie można latać, natomiast jest ona na szczęście niewielka i dookoła jej oblatując mogliśmy utrwalić zarówno wideo, jak i zdjęcia piękne klasztoru z góry, czyli z perspektywy, której no, do tej pory nam wcześniej oczywiście z różnych programów nie mieliśmy okazji widzieć tego miejsca. Można oczywiście z drona to oglądać, ale nie jest to samo jak to z kabiny samolotu, kiedy się samemu pilotuje i też ten manewr wykonuje i obserwuje dokładnie ten zmieniający się obraz. Także to też odpowiadając, uzupełniając pani pytanie dotyczące pięknych widoków, to oczywiście ten też pozostanie zawsze w pamięci.
2: To jeszcze, żeby ten wątek tego rajdu zamknąć, pytanie do panów, czy jakoś Monte Cassino teraz inaczej w głowach się rysuje, czy jakiś inna jest myśl się pojawia, jak się słyszy Monte Cassino, bitwa o Monte Cassino?
4: Myślę, że bycie, gdybyśmy prawdopodobnie pojechali tam drogą lądową, to mielibyśmy pewien jakiś niedosyt, że się nie wznieśliśmy tam w powietrze. A dzięki temu było to jak gdyby uzupełnienie dwóch pasji. Pierwsza rzecz to lotnictwo, a druga to jest nasza pasja związana z historią. I myślę, że w ten sposób uzupełniający mamy obraz całości i będziemy go pamiętać bardzo długo.
3: No właśnie, bo jak ja mówię Aeroklub Warszawski, to zawsze myślę o tym miejscu, że to jest takie miejsce, w którym marzenia łączą się z historią. Mamy 99 lat, w przyszłym roku obchodzimy naszą okrągłą rocznicę stulecia. Aeroklub Warszawski od zawsze, no sama nazwa na to wskazuje, ale wiadomo, że od zawsze był związany z Warszawą. Tak? Powstał w 27 roku jako klub akademicki. Potem została ta nazwa rozszerzona na Aeroklub Warszawski. Operowaliśmy z, może nie wszyscy wiedzą, z pól mokotowskich, także w tym rejonie, w którym dzisiaj są pola mokotowskie, bo one też zostały zmniejszone historycznie, poprzecinane drogami. W rejonie mniej więcej, jak dzisiaj zlokalizowany jest budynek GUS-u, tam było nasze główne lotnisko i tam no, były rogatki w Warszawie. Tam dalej były pola, działki i między innymi lotnisko Aeroklubu Warszawskiego. Po wojnie przenieśliśmy się na Gocław, czyli na drugą stronę Warszawy. No i w latach 70. i na początku 80. Decyzją administracyjną Aeroklub Warszawski, ponieważ Warszawa się rozrastała i no, miasto chciało odzyskać te rejony przy Gocławiu, tam gdzie dzisiaj może niektórzy nasi słuchacze koło wału Międzyszyńskiego są jeszcze nasze hangary Aeroklubu Warszawskiego. Tam właśnie było lotnisko, natomiast na terenie lotniska

0: których operowały migi wtedy lub limy. Lotnictwo wojskowe, zresztą po drugiej stronie lotniska jest nadal Wojskowa Akademia Techniczna i ten teren lotniska Babice formalnie dzisiaj jest we władaniu MSWiA. Jako aeroklub warszawski mamy jeszcze drugie lotnisko w Chrzcynie, na 40 km na północ od Warszawy. Stamtąd tam się też szkolimy samolotowo, także szybowcowo. No i też to jest nasza główna baza do wykonywania skoków spadochronowych.
1: Tak, to lotnisko jeszcze w Chrzcynnym rzeczywiście też ono powstało jeszcze przed wojną, a niestety Niemcy wykorzystywali je do bombardowania Warszawy. Także ma ono tą taką niechlubną też historię. Natomiast no, w okolicach Warszawy jest jedynym jeszcze takim dostępnym lotniskiem, które można wykorzystywać właśnie do szkolenia. Jest tam pozostałość po pasie betonowym, z którego startowały niemieckie samoloty. Mamy nadzieję, że uda nam się tam w tym niedługim czasie może zrealizować budowę pasa takiego nowego, żeby można było wykonywać tam część operacji, które tutaj niestety na lotnisku na Bemowie nie są możliwe, ponieważ no, przeszkadza to mieszkańcom i mieszkańcy się skarżą na hałas i staramy się tutaj też ograniczać. Natomiast no, nie możemy też tej całej działalności całkowicie gdzieś wynieść poza Warszawę, ponieważ mamy tutaj sporo osób młodych, którzy korzystają z tego, że to lotnisko jest bardzo dobrze skomunikowane z centrum miasta, łatwo można tu dojechać. Są młode osoby, które nie dysponują samochodami, ale na przykład komunikacją miejską przyjeżdżają, dojeżdżają, latają, próbują swoich sił na szybowcach i następnym krokiem oczywiście po szybowcach bardzo często jest samolot, a po samolocie symulator i do linii lotniczych. Także jest to droga do później kariery naprawdę lotniczej, takiej z prawdziwego zdarzenia. I to jest od 100 lat, prawie że od 99 w tej chwili lat w ten sposób aeroklub działa, a ostatnie lata dość pokaźną, możemy się chwalić dość pokaźną liczbą pilotów, którzy trafili do linii lotniczych, czy też nawet do wojska.
2: Ilu teraz jest członków aeroklubu?
0: Mamy ponad 1000 osób, członków zarejestrowanych w aeroklubie. Na pewno jesteśmy największym aeroklubem w Polsce, ale też z naszych tutaj badań wynika, że także w Europie. Także jesteśmy bardzo dużą organizacją szkoleniową. Działamy jako stowarzyszenie, więc mamy, przede wszystkim prowadzimy działalność statutową na rzecz naszych członków związane z lataniem. My po prostu kochamy latać, szybować, skakać z samolotu. Nie tylko mamy taką pokaźną grupę tych członków, ale też tutaj nawiążę do tego, o czym mówił prezes. Rocznie szkolimy kilkaset osób, jeśli chodzi o szybowce, samoloty i też osoby wykonujące skoki spadochronowe. Także z aeroklubem wiele, wiele osób ma styczność i też tą naszą działalność kierujemy do różnych grup wiekowych. Na naszym lotnisku, na naszym hangarze można tak spotkać autokary z dzieciakami z przedszkola, które naturalnie zasilają członków naszych sekcji modelarskich, bo prowadzimy także działalność modelarską, regularne warsztaty dla młodych ludzi. Potem te osoby często chcą zacząć latać, bo obserwują to, co się tutaj u nas dzieje. Przechodzą na szybowce, przechodzą przez podstawówkę szybowcową. No teraz jest właśnie sezon letni, lotny. O 4 otwierają się tutaj wrota hangarów, o 5, o 6 koledzy i koleżanki z sekcji szybowcowej wyciągają swoje lśniące maszyny, rozstawiają je, rozstawiają tak zwany kwadrat, czyli miejsce sterowania, kierowania lotami szybowcowymi na lotnisku. No i do godzin popołudniowych nabierają nowych umiejętności, szkolą się na loty szybowcowe, a potem często ta ścieżka dla osób, które są zainteresowane dalej kontynuacją swojej kariery, czy zawodowej w lotnictwie, czy też takiej kariery związanej z, po prostu ze spędzaniem wolnego czasu, no to jest przejście na samoloty.
2: wzrasta to zainteresowanie lotnictwem wśród ludzi? I od razu drugie pytanie, czy w Polsce jest gdzie lat?

0: latać tak cywilnie dla osób, które po prostu są pasjonatami i chcą sobie gdzieś polecieć, nie wiem, nad morze.
1: To znaczy lotnisk i lądowisk w Polsce jest coraz więcej, liczba rośnie. Niemniej chyba największym problemem jest dostępność do lotnisk kontrolowanych. One stają się coraz bardziej zamknięte i ze względu na za koszty, bo najbliższe nam lotnisko Chopina, Okęcie, ma już tak taryfę drogą, że żeby polecieć tam poćwiczyć, no to trzeba naprawdę sporą kwotę wydać na to. Więc na przykład te osoby, które u nas się wyszkoliły, biorą udział w takich naszych wyprawach rajdowych, jak na przykład ta ostatnia do Monte Cassino, po to, żeby zbudować sobie nalot, ale też, żeby trenować na lotniskach kontrolowanych za granicą, czyli gdzie wchodzi już, mamy do czynienia z językiem angielskim, lotniczym, gdzie zdobywają doświadczenia, które później będą mogli wykorzystać przy pierwszych krokach stawianych w liniach lotniczych, więc to jest taka naturalna droga poprzez też i przyjemność, ale też i trening. Natomiast jeśli chodzi o latanie w Polsce, to te lotniska pozostałe, poza lotniskami kontrolowanymi, to na szczęście prywatne osoby tworzą coraz więcej takich lotnisk, coraz więcej osób wchodzi w to lotnictwo, a kolejnym krokiem jest zakup jakiegoś fragmentu ziemi, gdzie można zlokalizować pas, a następnym krokiem jest często zakup samolotu.
0: Ile kosztuje taki samolot?
1: Och, to jest trudne pytanie, bo to w zależności, ale to jest, powiedzmy sobie, że te luksusowej klasy auto, bardzo drogie auto, natomiast koszty zakupu samolotu jest niewielkim tylko elementem. Tak naprawdę jego utrzymanie zdatności do lotu jest najdroższym elementem i to na to należy się zawsze nastawić, dlatego jak gdyby wydanie tej kwoty na starcie po to, żeby nabyć ten samolot, to często kończy się u niektórych osób tym, że później mają problemy, że zaczyna się przerastać koszt utrzymania, więc piloci albo osoby, które chcą mieć samolot, zaczynają szukać innych dróg, na przykład w ten sposób, że w dwie osoby czy w trzy osoby się łączą, kupują taki samolot, a następnie mają. Oczywiście właśnie podkołował samolot, który razem z uczniem instruktor przyleciał, więc mam nadzieję, że słychać mnie, ale jesteśmy cały czas w dniu lotnym, więc piękna pogoda. Nie możemy tego niestety wyeliminować. Na szczęście przez tak długi czas nie mieliśmy żadnego samolotu, bo samoloty wszystkie są w powietrzu i mogę dodać oczywiście jeszcze to, bo pani zapytała, które samoloty były na rajdzie. To jest w tej chwili tylko jeden z tych samolotów. Wszystkie inne latają, są w powietrzu. Wszystkie inne właśnie gdzieś tam albo z instruktorem, albo pilot, który buduje sobie nalot i wykonuje loty treningowe, zabrane zostały, więc niestety tylko jednym się możemy pochwalić.
0: Dobrze, to ja panów zapytam, bo czas nam kończyć. To będzie pytanie może patetyczne, może takie, że nie wiadomo za bardzo jak odpowiedzieć, ale czemu panowie latają? Co panów tak do tego latania zachęca, przekonuje, że panowie w tym trwają? No i w aeroklubie są i nim w zasadzie zarządzają.
2: Ja odpowiem bardzo prosto na to. My po prostu kochamy latać. I z lataniem wiąże się wolność i myślę, że to jest taka emocja, która nam towarzyszy każdego dnia. Niezależnie, czy jesteśmy w samolocie, czy może bardziej tak przyziemnie w tych naszych funkcjach administracyjno-organizacyjno-zarządczych, my po prostu kochamy latanie.
1: Tak, ja potwierdzam też identycznie do tego podchodzę. To jest niesamowita wolność, a mówi się, że wystarczy kawałek porostej ziemi, żeby można było osiągnąć cały świat z tego miejsca. I faktycznie, no, tak jak pokazuje to nasz rajd, czy też inne rajdy, które organizujemy, że mając samolot, mając możliwość gdzieś wystartowania, jesteśmy w stanie zalecieć na naprawdę nawet drugi koniec świata. No, oczywiście nie na jeden raz, ale jak najbardziej. Także kochamy latanie, a funkcje administracyjne, no w pewnym momencie tak, następuje w takiej ogromnej organizacji, która ma prawie już 100 lat, następuje po prostu sztafeta, wymiana pałeczki zarządzania, kolejne osoby muszą przejąć tą funkcję po to, żeby ten aeroklub dalej istniał, po to, żeby nie tylko 100 lat, ale żeby może kolejne 150, 200 lat utrzymać tą organizację w jak najlepszym stanie i rozwijać ją.
0: Pan Michał Krzemiński, prezes zarządu Aeroklubu Warszawskiego, i pan Piotr Czyż, dyrektor Aeroklubu Warszawskiego, byli naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy i oczywiście zapraszamy mieszkańców Warszawy do odwiedzenia Aeroklubu Warszawskiego.
1: Również wszystkich słuchaczy pozdrawiam i zapraszam do naszych hangarów aeroklubowych, do odwiedzenia, a być może, do przelecenia się, a może do rozpoczęcia szkoleń.
0: A my możemy jeszcze otworzyć albo chociaż zajrzeć do środka tego samolotu, który na Monte Cassino poleciał. I co, jest dwóch pilotów zawsze? Musi być.
1: Samolot, który ma dwa siedzenia z przodu i dwa wolanty, ponieważ jest to samolot też szkoleniowy. To znaczy, że po drugiej stronie, po prawej stronie siedzi instruktor, a po lewej stronie siedzi albo uczeń, albo pilot, jeżeli samodzielnie leci. Dlatego stąd są dwa miejsca, stąd dwa wszystkie zduplikowane elementy kontrolujące statek powietrzny. Natomiast nie ma potrzeby w czasie lotu, jest wystarczająco jedna osoba. Jedna osoba może sama polecieć też tym samolotem.
0: Daleko w dal. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja Państwa zapraszam do Aeroklubu Warszawskiego. Mówię na razie do usłyszenia. Jest godzina 10:00, to czas na serwis informacyjny.
3: Studio Casino. Nocne powtórki w net.
4: Wypływamy na łódź.
5: 106.1 FM.